0: Ostrołęce. Ponad 100 tysięcy kontroli w szkołach w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z niedawnymi atakami nożowników. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej w placówkach, mówił w Tok FM rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
1: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami, tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Pierwszy atak miał miejsce w zeszłym tygodniu. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a podczas ucieczki dźgnął także dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował przy pomocy ostrego narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N., podejrzany o planowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Najpoważniejsze z zarzucanych przewinień to przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
0: Posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N. odbędzie się dzisiaj. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za otwarcie kolejnych klastrów w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską, a także za wsparcie ze strony państw członkowskich i wyraził nadzieję na otwarcie dwóch ostatnich klastrów do końca roku. Dwa kolejne klastry dotyczą rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Do otwarcia pozostają dwa inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Wcześniej otwarto dwa z sześciu klastrów dotyczące kwestii podstawowych oraz polityki zagranicznej i obronnej. Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 roku, 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 dni później. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 roku. Organizacje z 16 krajów Unii Europejskiej chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. W całej wspólnocie można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. O szczegółach Jakub Medek.
3: O inicjatywie mówi jeden z jej pomysłodawców, prawnik Jarosław Kordasiewicz.
4: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
3: Ekspert przypomina, że pomysł nadania naturze osobowości prawnej nie jest specjalnie rewolucyjny. Ekwador wpisał go do swojej konstytucji. Pozytywne przykłady można znaleźć też znacznie bliżej.
4: Laguna Mar Menor w Hiszpanii została uznana za osobę prawną i już teraz toczą się pierwsze procesy, w których to właśnie sama laguna jest stroną tych postępowań.
3: By komisja zajęła się sprawą przez najbliższy rok, inicjatywę musi poprzeć podpisem co najmniej 1 000 000 osób. Podpisywać można się chociażby na stronach Komisji Europejskiej. Jakub Medek, Tok FM.
0: Kolejne informacje w Tok FM o 3:00. Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące w ciągu dnia stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotny deszcz, a na północy później możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 15 stopni na zachodzie.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu minister Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
6: O kolejny rok zdecydowali się państwo przedłużyć okres, w którym nie będzie kar dla przedsiębiorców za błędy w krajowym systemie e-faktur. Skąd taka decyzja?
7: To wychodziło z naszych analiz, ale też z głębokich konsultacji, które prowadziliśmy w czerwcu, głównie w czerwcu tego roku. I nasi przedsiębiorcy właśnie byli zainteresowani, żeby to nie karanie było przedłużone. Natomiast to nie dotyczy już aż tak wielkiej ilości osób, jeżeli chodzi o do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Dlatego, że szacowaliśmy, że będzie ich około 260 tysięcy, a z tyle co wiem, to na dzień dzisiejszy już 150 tysięcy tych podmiotów już zaczęło wystawiać w KSeF-ie faktury, e-faktury.
6: Czyli 100 tysięcy od nowego roku jeszcze już w tym ostatnim etapie do KSeF-u dołączy.
7: Dokładnie o to chodzi. Natomiast to nie będzie tylko i wyłącznie brak karania, ale również też interaktywne działania administracji podatkowej, która będziemy oczywiście dzwonić do tych przedsiębiorców i ewentualnie będziemy czy pomagać, czy dopytywać się, jakie są przyczyny, dlaczego nadal nie są wystawiane faktury w KSeF-ie, tak aby łagodnie przejść suchą nogą przez KSeF.
6: A na jakie błędy urzędnicy skarbówki teraz przymykają oko i jeszcze w tym 27 będą przymykać?
7: Głównie chodzi o wystawianie samych faktur, bo odbiór faktur jest oczywisty ze względu na interes danego podatnika, bo podatnik chce mieć wiedzę na temat tego, jaki ma podatek naliczony i ile może sobie wrzucić w koszty. Natomiast samo wystawianie faktur, no to były różne przyczyny. Jedną z przyczyn to było niedostosowanie systemów informatycznych. Wiadomo, że informatycy też potrzebują czasu, aby dostosować systemy, ale z drugiej strony też taka niechęć do elektronizacji części naszych podatników, przedsiębiorców. Natomiast no wiadomo, że jeżeli jest obowiązek, niektórzy potrzebują więcej czasu, żeby się do tego dostosować.
6: A widać już, że KSeF przynosi wymierne skutki dla państwowej kasy, jeżeli chodzi o poprawę ściągalności podatków?
7: Wydaje mi się, że tak. To widać dokładnie dlatego, że mamy przede wszystkim bardzo szybką informację, która pozwala nam eliminować z obiegu prawnego, obiegu gospodarczego podmioty, które nie działają uczciwie, zachwieją uczciwą konkurencję. Na dzień dzisiejszy mamy dokładnie dzisiejszego dnia 803 miliony 600 tysięcy faktur już wystawionych w systemie KSeF-owskim. Myślę, że w tym roku przekroczymy liczbę miliarda faktur, e-faktur, które są w polskim systemie gospodarczym wystawione.
6: Miliard to duża liczba takich faktur?
7: Tyle właśnie, żeśmy się spodziewali, że mniej więcej tyle będzie faktur w pierwszym roku funkcjonowania. Natomiast co jest istotne jeszcze z punktu widzenia administracji, polski KSeF jest jednym z nielicznych systemów informatycznych na całym świecie, gdzie jest centralne zarządzanie i centralne właściwie online widoczność każdej faktury przez administrację. Oczywiście dostęp do tych wiedzy ma bardzo wąska, kilkudziesięcioosobowa grupa osób, które muszą spełnić największe wymogi bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostęp do tych informacji.
6: No i te dane z KSeF-u, to są potężne ilości danych. Jak idzie ich analiza? Bo tak czytałem, że podobno sztuczna inteligencja też jest zaprzęgnięta do sprawdzania, co tam w tych danych jest.
7: Mamy swoje algorytmy, które pomagają nam korzystać również z tej wiedzy, ale to nie jest wiedza jedyna, z której korzystamy, dlatego że administracja podatkowa już wcześniej była przygotowana do analiz informacji, które wynikały z JPK-ów, czyli jednolitych plików kontrolnych, które dawały nam już duży obraz, z tym, że nie było to online. Ale korzystamy też z różnych innych wiedzy wewnętrznej, zewnętrznej, białego wywiadu, które pozwalają nam analizować nieprawidłowości, które potencjalnie mogą się pojawić. Podstawowa jedna rzecz, że jeżeli wchodzimy na czynności sprawdzające, czy kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, zawsze przygotowanie do takich czynności to jest mniej więcej 90% czasu całkowitej kontroli.
6: Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą skutków podatkowych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Chodzi o zawarte za granicą małżeństwa jednopłciowe, które transkrybowały w Polsce swój akt małżeństwa. No i co to oznacza, że w przyszłym roku przy okazji rozliczeń PIT-ów za ten rok rozliczeń podatkowych takie małżeństwa już bez przeszkód rozliczą się wspólnie?
7: Ja na początku chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie zrobiliśmy coś dobrego i coś dla godności człowieka, każdego człowieka, bez względu na poglądy swoje czy płeć, o której się utożsamiają. A co za tym idzie, ten ruch, jeżeli chodzi o takie same traktowanie małżeństw i jednopłciowych, i wielopłciowych, jest dobrym krokiem, jeżeli chodzi o rozumienie prawa, o godność człowieka. Coś, co nam pozwala traktować również przy rozliczeniach podatkowych. Co za tym idzie, jeżeli zrównaliśmy małżeństwa jednopłciowe z wielopłciowymi, to oznacza, że mają prawo do korzystania z wszelkich udogodnień, które przepisy prawa przewidują, z tym, że muszą spełnić wszelkie warunki, które są dla każdego innego małżeństwa, które do tej pory było traktowane w tym. Dotyczące to m.in. wspólności majątkowej, ale też i właśnie przedstawienia transkrypcji aktu małżeństwa, ale też i wiele, wiele rzeczy. I co chcę jeszcze podkreślić, to nie wiąże się tylko i wyłącznie z prawami, ale również i z obowiązkami. A co za tym idzie, są obowiązki w przepisach prawa, które mówią również o tym, że jest solidarna odpowiedzialność, że jest odpowiedzialność za zaległości również drugiego małżonka, jest odpowiedzialność osób trzecich, czyli przeniesienie odpowiedzialności za zaległości również na małżonka, jak również inne wynikające z przepisów prawa.
6: Czyli przyszły rok przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa rozliczą się wspólnie, a jeżeli chodzi o podatek od spadków i darowizn, są one już w pierwszej grupie podatkowej, czyli de facto no, oznacza to zwolnienie z podatku.
7: Jest tak zwana zerowa grupa podatkowa, czyli całkowite zwolnienie na podstawie artykułu 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn i one są traktowane z tym, że tak samo jak inne małżeństwa, i tak samo jak inni z tego wynikające profity. Z tym, że za każdym razem weryfikujemy każdą sprawę indywidualną, dlatego że muszą być spełnione wszelkie warunki, które są związane z właśnie tym przywilejem zwolnienia. Co za tym idzie, na pewno będziemy żądać dokumentów potwierdzających transkrypcję aktu małżeństwa oraz wszelkie inne elementy, które są związane z tym rozliczeniem, tak jak w stosunku do każdego innego, każdej innej darowizny czy spadku z tym związane, traktujemy po prostu na równi każdego obywatela polskiego czy Unii Europejskiej.
6: A skoro jesteśmy przy podatkach, panie ministrze, to czy jako Krajowa Administracja Skarbowa już szykujecie się do tej rewolucji podatkowej, jaką planuje rząd? Chodzi o to podwyższenie progów i dodatkową stawkę podatkową?
7: Tego nie widać u nas na zewnątrz, natomiast na zapleczu przy każdej ustawie, która jest związana ze zmianami przepisów prawa i materialnego, i procesowego, zawsze administracja podatkowa musi dużo wcześniej przygotować. Przede wszystkim systemy informatyczne, ale również nauczyć administrację pracowników, którzy obsługują podatników, nabyć ich w tę nową wiedzę. I robimy to dużo, dużo wcześniej, aniżeli samo wejście przepisów ustawy. Oczywiście śledzimy proces legislacyjny, co się zmieniło. W
6: którym bo nie wiadomo, czy prezydent podpisze te przepisy, a państwo i tak, mimo to się przygotowują.
7: No, hipokryzja pana prezydenta jest znana od dłuższego czasu, czyli wetowanie ustaw, które są korzystne dla budżetu państwa, jednocześnie krytykowanie za zadłużenie państwa. Co za tym idzie, nawet wetowanie tych ustaw, które są dobre dla podatników, dobre dla obywateli.
6: Czyli zmiany, mimo tego, że nie wiadomo, czy te przepisy wejdą w życie, u państwa dostosowanie do tych przepisów trwa.
7: Ja cały czas wierzę, że jednak zostanie to podpisane przez prezydenta, natomiast nasz proces przygotowawczy właściwie na ten czas, kiedy prezydent dostanie na biurko do podpisania, właściwie już jest w 99% i systemy informatyczne przygotowane, i system szkolny, i zaplanowane kolejne spotkania, narady w organach podatkowych.
6: Panie ministrze, 3 miesiące minęły od kiedy Unia Europejska zdecydowała się przykręcić kurek z chińskimi paczkami. Chodzi o tę dodatkową opłatę 3 euro doliczaną do takich paczek. No i co widzą służby celne? Ta rzeka chińskich towarów się zmniejsza?
7: No oprócz tego, że od 1 lipca obowiązuje tak zwane cło ryczałtowe, to od 1 listopada wchodzi również opłata manipulacyjna 2 euro. Taki jest plan, na razie jest projekt rozporządzenia unijnego, który wprowadza również dodatkowe 2 euro i widzimy ewidentny spadek. Jeżeli chodzi o cały 2025 rok, to było około 26,5 miliona zgłoszeń. W pierwszym półroczu 2026 roku to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%. Ja widzę tutaj taki trend, że te spółki e-commerce'owe zmieniły modus operandi. On polega teraz na tym, że te towary są ściągane, importowane z za granicę, a następnie redystrybuowane przez centra, które powstają. Tam oczywiście te centra, one muszą jeszcze trochę czasu upłynąć, zanim zaczną w 100% działać. Natomiast co to nam pozwala? Bo to jest też bardzo istotne. Jeżeli przyjeżdża czegoś kontener, jakiegoś towaru, to my przede wszystkim sprowadza to którykolwiek podmiot z Unii Europejskiej, a nie anonimowy podmiot, załóżmy, z innego kraju. A co za tym idzie, my mamy jeszcze możliwość dobrej i rzetelnej kontroli jakości, czy są dozwolone, czy są wszelkiego rodzaju certyfikaty, no i przede wszystkim jaka jest ich wartość.
6: No właśnie, bo to pierwsza rzecz, no to jest wartość tych towarów i ich oclenie i obłożenie wszystkimi podatkami, no a druga to jest też kontrola jakości tego, co z Chin do nas wpływa.
7: Tak, za to właśnie jest Krajowa Administracja Skarbowa również odpowiedzialna, czyli przede wszystkim badanie wartości intelektualnej, czyli że nie ma przekroczenia, czy to są rzeczywiste oryginały. Druga rzecz, no to jest jakość materiałów użytych do wyprodukowania danej rzeczy. No i trzecia rzecz, no to jest właśnie też podstawowa część, czy ta wartość, która jest zadeklarowana, jest rzeczywiście wartością rynkową. Co za tym idzie, później podmiot, który dalej odsprzedaje, nawet już w systemie e-commerce'owym, ale już na terenie kraju czy Unii Europejskiej, my też widzimy, jakie są profity, jakie są zyski, czy to jest prawidłowo opodatkowane i podatkami bezpośrednimi i pośrednimi.
6: Minister Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
6: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana, witam państwa.
6: A porozmawiamy o nastrojach na polskim rynku pracy, ale od strony pracowników. Zaraz przejdziemy do szczegółów i do danych, które w państwa badaniu widać, ale patrząc tak ogólnie, no skoro nastroje, no to jakie one wśród pracowników są?
8: Troszeczkę niepewne. Na pewno rynek jest w trakcie istotnych zmian i od początku roku obserwujemy takie delikatne wychłodzenie rynku pracy i to jest właśnie perspektywa kandydata. Oni dzisiaj widzą, że na tym rynku dzieje się troszeczkę mniej, że opcji zatrudnienia, szczególnie w niektórych segmentach, czy w niektórych branżach, na niektórych stanowiskach, mają istotnie mniej niż było to w latach poprzednich. I ta niepewność przez nasz raport przewija się w wielu, wielu częściach.
6: Że trochę dłużej pewnie potrwa szukanie nowej pracy.
8: Trochę dłużej, trochę nie na takich warunkach może, jakie byśmy sobie życzyli, tylko to też znowu właśnie zależy od tego, kto jakie ma kompetencje, czy na jakim poziomie jest. Bo to, co jest ciekawe dla naszego rynku dzisiaj, to fakt, że osoby wyspecjalizowane, czy osoby o tych kompetencjach, które mają duże zapotrzebowanie dalej na rynku, one dalej będą mogły liczyć na wiele. Natomiast bardzo szybko następuje ta zmiana potrzeb na rynku. I niektóre kompetencje przestają być tak ważne i w związku z tym dają mniejsze możliwości kandydatom. Inne z kolei robią się coraz cenniejsze.
6: Mimo tej niepewności, 4 na 10 pytanych w waszym badaniu pracowników w ciągu najbliższego roku planuje zmienić swoje miejsce zatrudnienia. No 40%, prawie połowa, całkiem sporo.
8: Tak, to jest bardzo istotna część, a co ważniejsze jeszcze, to jest większa grupa niż była w naszym badaniu sprzed roku. I tu trend jest jeszcze istotniejszy. To znaczy widzimy tą wolę i chęć do zmiany pracy coraz większą. Z drugiej strony patrząc, widzimy coraz mniejszą chęć do pozostawania w organizacjach. I to jest istotne zagrożenie dla wielu organizacji, dla wielu firm, ale też pokazuje taką potrzebę poszukiwania czy to nowych wyzwań, nowych miejsc przez naszych kandydatów.
6: Czyli tak trochę niepewności na rynku czujemy, ale mimo to z poszukiwania nowej pracy nie rezygnujemy.
8: Pytanie, czy to nie jest odpowiedź trochę na tą niepewność? Czy nie poszukujemy miejsca troszeczkę pewniejszego? Pracodawcy, który zagwarantuje nam trochę więcej stabilności. Branży, która jest trochę bardziej przyszłościowa, mniej dotknięta rewolucją technologiczną na przykład. Bo to też o to chodzi. Ważne jest też to, czym kandydaci decydują się przy wyborze miejsca pracy, czy dlaczego w ogóle w miejscu pracy pozostają, bo w naszym badaniu nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości. I właśnie co ciekawe, kolejny rok z rzędu wynagrodzenie jest dopiero czwarte w tym rankingu.
6: No i to jest bardzo ciekawe, bo tak, wśród tych, którzy zostają, jest na czwartym miejscu, a wśród tych, którzy poszukują, jest na pierwszym miejscu.
8: Tak, to jest bardzo ciekawy paradoks. Mieliśmy okazję rozmawiać o tym z naszymi klientami podczas dzisiejszego śniadania biznesowego, nawet trochę konfrontować tą opinię, z czego to się bierze. I dochodzimy do takiego wniosku, że atmosfera jest ciężka do przedstawienia w trakcie procesu rekrutacji. Czyli tą atmosferę w organizacji my znamy, kiedy w niej jesteśmy. Podczas gdy mamy zmienić pracę na inną, to jak tą atmosferę pracodawca ma nam sprzedać? Jak ma ją pokazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? To jest szalenie trudne. Co więcej, pokazuje, że jeśli dzisiaj pracodawcy zwrócą uwagę na retencję, a tak jak pan zauważył, 40% ludzi, którzy jest gotowych do odejścia z pracy, to jest potężne zagrożenie dla retencji pracowników. To paradoksalnie niekoniecznie tylko wynagrodzenie może być tym, co utrzyma pracownika w obecnym miejscu pracy. Ale z drugiej strony, jeżeli już ktoś ma podjąć tą decyzję w tych niepewnych czasach, no to mówi, okej, ale za istotnie większe wynagrodzenie, bo ten wynik woli, czy powodów, dla których pracownicy są gotowi do zmiany pracy, on był radykalnie wysoki w naszym badaniu. To było ponad 60% osób wskazujących ten czynnik, a drugi w kolejce było 21%, więc tu widać tą bardzo dużą wagę wynagrodzenia przy tak trudnej decyzji na niepewnym rynku pracy.
6: Trochę taka premia za ryzyko, ta wyższa pensja.
8: Tak jest, dokładnie. Natomiast to też jeszcze wiąże się z tym, jak nasz rynek się specjalizuje. Bo jeżeli dziś ktoś liczy, czy ma możliwości zmiany pracy, to znaczy, że ma kompetencje, które dziś są potrzebne. W związku z czym oczekuje więcej od rynku, od potencjalnego nowego pracodawcy, ale jeżeli on te kompetencje nadal rzadkie faktycznie posiada, to może też więcej od tego rynku dostać.
6: Wynagrodzenie, pewnie, że tak. Pracujemy, żeby mieć kasę. A ciekawie robi się dalej, bo jakie są te inne powody na tych kolejnych miejscach, dla których jesteśmy gotowi zmienić pracę? Bo tak patrzę, że na drugim miejscu na przykład benefity.
8: Tak, i w ogóle zagadnienie benefitów jest niezwykle ciekawe. To ważne, żebyśmy zaznaczyli, że nasze badanie dotyczy pracowników białokołnierzykowych tylko i wyłącznie. I teraz no wiemy o tym, że podstawowe benefity i takie zestawy, które już pojawiły się lata temu, one dzisiaj są standardem. Opieka medyczna, karta sportowa, przysłowiowe, czasami będące obiektem żartów, owocowe czwartki. No to są takie faktycznie benefity, które dzisiaj nie robią żadnej różnicy pracownikowi. Nie można ich nie mieć, bo pracownicy
6: one są pewnym standardem w tej chwili w ofertach.
8: Dokładnie. I teraz możemy zwrócić uwagę, że ten drugi czynnik przy zmianie pracy jest najistotniejszy, ale on też jest istotnym w odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy, a co mogło było atrakcyjnić twoje obecne miejsce pracy? I tam numerem jeden są benefity. Czyli pracownicy mówią trochę tak, bardzo cenię sobie tą firmę za atmosferę, bardzo chciałbym tu zostać i nawet jedynie godne po prostu wynagrodzenie na moim stanowisku i adekwatne dla mnie jest okej, ale pomyślcie coś, drogi pracodawco, na temat benefitów czy tych dodatków, które poza zwykłym wynagrodzeniem mi oferujesz. I to dotyczy zarówno tych, którzy chcą zostać lub tych, którzy chcą zmienić pracę.
6: No i tak myśli ten pracodawca, myśli i co wymyśla?
8: I to jest bardzo trudne zagadnienie. Natomiast po pierwsze, to co jest ważne dziś i to wynika też z naszego badania, mamy bardzo różne pokolenia na rynku pracy dzisiaj. W związku z czym nie możemy traktować pakietu benefitów jednym zestawem dla wszystkich, bo każdy ma inną potrzebę. Dlatego rozwiązania kafeteryjne dzisiaj tak bardzo zyskują. Znaczy masz jakąś pulę budżetu do wykorzystania na to, na co potrzebujesz, ale to już ty wybierasz, na co z czego korzystasz w ramach naszych benefitów. Pojawiają się, co jest bardzo ciekawe, szczególnie chociażby w spółkach technologicznych, startupowych, elementy związane z opcjami na akcję, czy opcją wykupu akcji. Na jakichś preferencyjnych pracowniczych warunkach. To znaczy wciągamy trochę naszych pracowników, dajemy im możliwość inwestowania, bezpieczny sposób, który daje im jakąś stopę zwrotu, ale jednocześnie wciągamy im w taką współodpowiedzialność za to, jakie wyniki ma organizacja i faktycznie te programy akcyjne zaczynają się na rynku pojawiać.
6: Ale to tylko dla wyższej kadry?
8: Nie. To są wtedy programy, w których każdy pracownik może do nich przystąpić. Są określone warunki, schematy do nich przystąpienia, natomiast i limity też określonych kwot, które można na to przeznaczyć, na to inwestowanie. I dotyczy to wtedy całej grupy pracowników. Powiedziałbym też, i to co w kontekście benefitów jeszcze szalenie istotne, w całym naszym badaniu przewija się element elastyczności. Czy to elastyczności powiązane jest z formą pracy, to znaczy pracy zdalnej czy hybrydowej, ale też takiej po prostu organizacyjnej elastyczności. Jeżeli dzisiaj coś mi wypadnie i jutro okaże się, że chciałbym pracować z domu, to jakaś sztywna reguła pracy hybrydowej mi to uniemożliwia. A chodzi o to, aby ta elastyczność w podejściu do organizacji pracy była istotna i to jest bardzo dzisiaj traktowane przez pracowników jako benefit.
6: No właśnie, wspomniał pan już o tym, bo tutaj kolejny ten powód, dla którego zmieniamy pracę i to taki dość, powiedziałbym, szeroki zbiór, który moglibyśmy nazwać równowagą między pracą a życiem zawodowym. Właśnie ta praca zdalna, praca hybrydowa, no, to zaczyna mieć znaczenie i chyba coraz większe dla potencjalnych kandydatów do pracy.
8: Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko, które widzimy od mniej więcej 2 lat, kiedy pracodawcy postanowili zachęcać pracowników do powrotu do biur i dzisiaj 77% naszych badanych mówi, że w tym przeważającej części lub w całości pracuje bezpośrednio z biura. I to jest delikatny wzrost w relacji do zeszłego roku. To znaczy, to co obserwowaliśmy od dłuższego czasu, takie przeciąganie liny między pracownikiem a pracodawcą, chodź, wróć do biura, bo jednak wolimy, tu jesteś efektywniejszy, tutaj budujesz relacje, trochę jest większa szansa na to, by wzbudzać kreatywność wśród zespołów. Chcemy to robić, a pracownicy mówią właśnie po stronie swoich oczekiwań, my doceniamy elastyczność, my chcemy trochę tą możliwość pracy zdalnej wykorzystywać, i to jest przeciąganie liny, które dzisiaj wynika z naszego badania. Troszeczkę wygrywają pracodawcy i przeciągnęli te kilka kroczków pracowników na swoją stronę, bo udział osób pracujących więcej z biura wzrósł. Natomiast pytanie, co pokażą kolejne lata, bo widać, że ten element pracy hybrydowej czy zdalnej jest szalenie istotny dla kandydata. I będziemy pewnie balansowali pomiędzy jednymi a drugimi oczekiwaniami. I to jest sam element pracy hybrydowej czy zdalnej. Natomiast do tego dochodzą te elementy dni wolnych, na przykład dzień wolny z okazji urodzin, czy jakiekolwiek inne tego typu elastyczne rozwiązania są bardzo cenione przez pracowników dzisiaj.
6: Co ciekawe, też co mnie tu zainteresowało w tym państwa badaniu, jeden z powodów, 15% pytanych chciałoby dla niego zmienić pracę, to krótszy dojazd do pracy, co się też pewnie z tą pracą zdalną, hybrydową wiąże, że no nie chcemy, żeby praca i dojazd do pracy pochłaniało nam cały nasz wolny czas.
8: I to jest efekt, kolejny element wynikający z tego balansu, który poszukujemy między życiem prywatnym a zawodowym. Nie chcemy, czy nie jesteśmy gotowi dzisiaj na to, żeby dojeżdżać 1,5 godziny do pracy i codziennie pracować z biura faktycznie. Dążymy do tego, żeby dojeżdżać jak najkrócej lub też jeżeli już musimy dojeżdżać daleko, to rzadko. I jest to jak najbardziej zdrowy mechanizm.
6: No i co? Te osoby, tych 40% gotowych do zmiany pracy w najbliższym roku aktywnie szuka nowego pracodawcy? Czy to bardziej są takie deklaracje, poczekam, popatrzę, przejrzę oferty?
8: No właśnie, to jest nowe dość zjawisko, myślę, ostatnich kilkunastu miesięcy. To znaczy, nieznaczna grupa ludzi dzisiaj poszukuje bardzo aktywnie wysyłając swoje życiorysy na wiele ogłoszeń. Duża rzesza osób faktycznie jest otwarta na te możliwości, chętnie odpowie na tak zwaną zaczepkę na LinkedInie, kiedy rekruter się do niego odezwie, ale czy zmieni pracę finalnie, czy nie, to nie jest do tego tak bardzo zdeterminowane. Natomiast łącznie ta grupa stanowi istotnie powyżej połowy całej puli badanych, więc i to mówimy o tej połowie osób, które dzisiaj deklarowały gotowość do zmiany pracy i to one mówiły, że tak, jesteśmy otwarci na te rozmowy. Co to też oznacza z perspektywy pracodawców? To oznacza, że mamy do czynienia z kandydatami pasywnymi, czyli takimi, którymi mówią, jak się do mnie odezwiesz na LinkedInie, bardzo chętnie z tobą porozmawiam, ale to, czy będę zainteresowany tą realną zmianą, to dużo zależy od tego, o czym będziemy rozmawiali.
6: No i co mi zaproponujesz z tych rzeczy, o których przed chwilą rozmawialiśmy?
8: Tak jest.
6: No i mamy tych 40% ewentualnie poszukujących, no ale 60% jednak chce zostać w swoim miejscu. Właśnie te główne powody, o których mówiliśmy, to jest atmosfera w miejscu pracy?
8: To jest to, co cenią pracownicy w swoim miejscu pracy.
6: Znamy tego szefa, kolegów.
8: Atmosfera to jest dokładnie współpraca z kolegami, czy też sposób podejmowania decyzji w organizacji, stawiania priorytetów. To też jest sam zakres obowiązków, który wykonuję. Czy te zadania są dla mnie ciekawe, czy mnie rozwijają? Czy mam możliwość awansu, bo to też jest taki element, który tutaj się pojawia bardzo często i też awansu, który my dziś musimy rozumieć troszeczkę inaczej. Ten awans stary, hierarchiczny, jako awans pionowy, tylko on już przeszedł do lamusa. My mówimy dziś o awansie również kompetencyjnym, o zmianie ról, o nowych projektach, o większym zaangażowaniu w istotniejsze inicjatywy w firmie. To są takie rzeczy, które faktycznie utrzymują nadal pracowników w organizacjach.
6: No i tak to na rynku pracy wygląda. Kamil Sadowniczek, dyrektor Manpower w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję.
6: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, co dzisiaj słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie wzrosty, na WIG-u i WIG-u 20 o 0,1%, a na rynku walutowym euro po 4,37, frank szwajcarski po 4,70, dolar po 3,91, brytyjski funt po 5,18, no i jeszcze ropa naftowa troszkę dziś tanieje, ale wciąż grubo powyżej 100 dolarów za baryłkę, prawie 105 dolarów kosztuje baryłka ropy.
9: 14.43 w TOK FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na to, co dzieje się na rynkach finansowych w tej chwili. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dzisiaj znowu rekord wszechczasów. Indeks WIG pobił ten rekord, w tej chwili rośnie o 0,3%. Na rynku walutowym dzisiaj złoty się umacnia. Dolary w tej chwili po 3,91 groszy, czyli o prawie 2 grosze tańsze niż wczoraj. Euro 4,37 groszy. Natomiast jeśli chodzi o rynek obligacji, tutaj też wygląda sytuacja dobrze, bo rentowności obligacji, czyli ten koszt, który musi płacić rząd, jeśli chciałby się teraz zadłużać, maleje. W Polsce to jest 6,34 w przypadku 10-letnich obligacji, a we Francji na przykład 4,82 i w przypadku Francji to też jest dość wyraźny spadek w stosunku do wczoraj, więc dzisiaj akurat optymizm króluje na rynkach finansowych. O Francji wspomniałem nieprzypadkowo, bo generalnie teraz na temat gospodarki tego kraju będziemy rozmawiać. Pani Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Paul Krugman, amerykański noblista, profesor ekonomii, napisał parę dni temu, że to, co się dzieje we Francji w tej chwili, grozi rozpętaniem nowego kryzysu gospodarczego w całej strefie euro. Kraj jest bardzo mocno zadłużony, a z drugiej strony prawie nie ma tam wzrostu gospodarczego i do tego jeszcze przed Francją wybory i cały czas taka bardzo trudna sytuacja polityczna. Może zacznijmy od tego, dlaczego francuska gospodarka przestała się rozwijać tak właściwie? Dlaczego ona stoi w miejscu?
10: Możemy oczywiście spojrzeć na to w takiej perspektywie krótkoterminowej i wskazać na przykład na rosnące ceny energii i problemy wynikające z blokady cieśniny Ormus, a możemy również spojrzeć na to w takiej dłuższej perspektywie czasowej. I rzeczywiście te problemy francuskiej gospodarki należałoby czytać z perspektywy ostatnich co najmniej dwóch dekad. I tych czynników, które kształtują obecną sytuację, jest oczywiście dość dużo. Po pierwsze, należałoby wskazać na to, że wydajność pracy we Francji rośnie zbyt wolno. Ona rośnie, ale nadal jest to wzrost słabszy niż obserwujemy w strefie euro czy w Stanach Zjednoczonych. Francja po prostu zbyt wolno zwiększa to, ile potrafi wytworzyć dzięki pracy jednej osoby. Do tego dochodzi niewystarczający rozwój nowych technologii, implementowania nowych technologii we francuskich przedsiębiorstwach. Tu znowu zbyt słabo one poprawiają efektywność pracy poszczególnych firm. Kilka bardzo innowacyjnych przedsiębiorstw, które mamy na francuskim rynku, niestety tej ogólnej perspektywy gospodarczej we Francji nie jest w stanie zmienić. Kolejny taki koszyk problemów wiąże się również z modelem społecznym, który Francja przyjęła i który jest coraz trudniejszy do finansowania, bo Francja zapewnia bardzo szeroką ochronę społeczną, ale coraz trudniej jest za nią w takim zakresie płacić. Państwo finansuje wysokie emerytury i liczne świadczenia społeczne. Oczywiście pomaga to obywatelom w trudnych sytuacjach, ale ten zakres pomocy finansowania ze strony państwa jest w dłuższej mierze, wydaje się być nie do udźwignięcia. Do tego oczywiście francuskie społeczeństwo coraz wyraźniej się starzeje, więc zwiększa to liczbę osób, które tych emerytur i tego wsparcia ze strony państwa i różnego rodzaju opieki będą potrzebowały. Pogarsza się oczywiście także sytuacja przeciętnego gospodarstwa domowego, które na coraz mniej stać i które nie jest też skłonne wydawać i napędzać gospodarki w taki sposób, żebyśmy mówili o istotnym wzroście gospodarczym. No i rzeczywiście francuska gospodarka praktycznie w tej chwili stoi w miejscu.
9: A z drugiej strony jest dość mocno zadłużona, bo to jest prawie 120% PKB, dług publiczny.
10: Dług publiczny to jest taka kula śnieżna, jeżeli chodzi o odsetki, które państwo musi płacić.
9: I w tej chwili wiadomo, jaka jest droga wyjścia, znaczy wiadomo, co trzeba zrobić, jakie wydatki trzeba obciąć, na przykład, żeby znowu zrównoważyć tą stronę finansów publicznych we Francji. To jest kwestia tego, że wiadomo jak, ale politycy nie chcą, czy jest jeszcze gorzej, bo tak właściwie nikt nie wie, co zrobić?
10: Ja myślę, że pomysły po stronie i klasy politycznej i zwłaszcza tych środowisk ekonomistów, ekspertów zajmujących się gospodarką jest dosyć dużo, tylko bardzo trudno jest znaleźć kompromis. Pan na samym początku naszej rozmowy wspomniał o tym, w jak trudnej sytuacji politycznej się znajduje Francja. Francja po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego, niespodziewanym, przedterminowym, nie ma stabilnej większości, która by była w stanie zbudować jakąś wiarygodną, konsekwentną i spójną politykę dotyczącą finansów publicznych i cięć, z jednej strony cięć, a z drugiej strony próby podwyższania podatków tam, gdzie się da, żeby zrównoważyć te finanse publiczne. Sytuacja tego, że znajdujemy się w trakcie już bardzo intensywnej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku, wcale tego nie ułatwia. Dlatego, że partie polityczne oczywiście będą usiłowały nie tyle szukać kompromisów, ile zaznaczyć swoją pozycję, swoje stanowisko w kwestii.
9: No właśnie, a jak to może wyglądać?
10: Tego środka będzie bardzo trudne.
9: A jak to może wyglądać po wyborach? Ja widziałem w tym tygodniu jedną wypowiedź w agencji Reutera jednego z zarządzających funduszami na rynku, który powiedział, że rynki przestaną się przejmować Francją i się uspokoją i sytuacja przestanie być mniej groźna, jeśli Marine Le Pen publicznie obieca, że podniesie wiek emerytalny we Francji.
10: No tylko ona tego nie chce zrobić.
9: No przed wyborami oczywiście, ale po wyborach to jest wyobrażalne?
10: Ja myślę, że nowy prezydent, niezależnie od tego, z którego obozu politycznego będzie się wywodził, będzie miał narzucone na swoją administrację po prostu bardzo duże ograniczenia budżetowe. I to, ile jest w stanie polityk teraz obiecać, nijak się będzie miało do tego, w jakich warunkach będzie funkcjonować w 2027 roku. Do tego oczywiście, na to oczywiście nakładają się różne priorytety, które Francja przyjęła jako państwo, między innymi chociażby wzrost finansowania zbrojeń i napędzania rozwoju obronności we Francji, więc to będzie też trudno z niektórych zobowiązań, z niektórych kierunków rozwojowych będzie się też trudno wycofać nowemu prezydentowi. Więc ja tych propozycji, które podnoszą poszczególni kandydaci, nie traktowałabym jako realnych, w 100% realnych do zaimplementowania w roku 2027. No i oczywiście ten fakt rolowania długu. Przecież te obligacje covidowe, które zostały wypuszczone, bardzo hojne, trzeba będzie obsłużyć w kolejnym roku i to również będzie kosztowało Francję coraz więcej. Ekonomiści też szacują, że te koszty obsługi długu po prostu będą rosły i w 2028 albo 2029 mogą wynieść, mogą być najwyższą pozycją budżetową w budżecie francuskim. Więc to są takie realne ograniczenia, które będą nakładane na przyszłą głowę państwa. Plus wcale moim zdaniem nie jest w 100% przesądzone, że prezydent, który wygra, będzie miał stabilną większość w parlamencie. Spodziewamy się tego, że Zgromadzenie Narodowe zostanie rozwiązane zaraz po wyborach prezydenckich, ale to, czy ta, czy inna opcja polityczna zdobędzie bezwzględną większość, jest wciąż bardzo wątpliwe.
9: A z punktu widzenia gospodarki, która opcja jest bardziej taka niebezpieczna, tak właściwie chyba można użyć takiego określenia, bo z sondaży wynika, że w drugiej turze może się spotkać Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon, prawda? Czyli skrajna prawica i skrajna lewica. I tak

0: No tylko właśnie ciągle pozostaje ten znak zapytania pod tytułem skąd te fundusze na finansowanie tych świadczeń i na wyższą chociażby pracę minimalną znaleźć w budżecie państwa. Mélenchon chce także zmienić zasady spłacania części długu. Proponuje zamrożenie albo anulowanie francuskich zobowiązań znajdujących się w bankach centralnych. To są takie propozycje, które budzą naprawdę bardzo duże kontrowersje wśród analityków gospodarczych. Marine Le Pen z kolei, tak jak wspomnieliśmy, jest jej bardzo trudno pogodzić nie podwyższenie wieku emerytalnego z niższymi podatkami i z dużymi oszczędnościami. Zjednoczenie Narodowe chce wcześniej właśnie pozwalać na zakończenie, na przejście w wiek emerytalny, a jednocześnie obniżać koszty emerytur i rozwijać dodatkowe oszczędzanie na przyszłe świadczenia. Więc to są rzeczy w tych programach, które są trudne do pogodzenia, są ze sobą sprzeczne. I to jest
1: problem Francji.
0: Obie partie mają problem pod kątem właśnie takiej wiarygodności budżetowej i to na pewno będzie jeden z głównych tematów tej kampanii.
1: Bardzo dziękuję pani Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kilkudziesięciu pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy w obliczu zwolnień w placówce. Mówią o braku dialogu z dyrekcją szpitala. Zobaczymy. Polska za nią zapłaci. Donald Trump kolejny raz zabiera głos w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. Polskie piłkarki awansowały do drugiej rundy baraży o awans do Mistrzostw Świata. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki placówki, która przeprowadza restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Wtorek był szóstym dniem protestu i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. Co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom. Chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: Uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników, nie kierownik.
4: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Starostwo podkreśla, że to głównie osoby w wieku emerytalnym i że wcześniej na jedno łóżko przypadało 5 pracowników, co było rekordem w skali całego kraju. Dyrektorka szpitala Wioletta Kacperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
6: Jest mi po pierwsze bardzo przykro, z takiego punktu widzenia ludzkiego. Ze swojej strony mogę zadeklarować, że wszystkie czynności związane z nawiązywaniem dialogu społecznego miały miejsce z naszej strony.
4: Kolejne rozmowy w starostwie dziś o 9:00. Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale jeśli dyrektorka nie zostanie odwołana, zrezygnują także z przyjmowania płynów. Prezydent USA Donald Trump znów mówi o amerykańskiej bazie w Polsce. Tym razem stwierdził, że to polskie władze chcą ją zbudować i dodał, że powstanie ona za polskie fundusze. Nie przesądził jednak jednoznacznie, czy podjął ostateczną decyzję. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali już nieraz przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan we wtorkowej rozmowie telefonicznej z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem bin Salmanem, zapewnił, że Ankara będzie nadal wspierać Arabię Saudyjską w obliczu ataków ze strony jemeńskich bojowników Huti. W wydanym oświadczeniu kancelaria Erdoğana przekazała, że prezydent stanowczo potępił ataki Huti i wyraził przekonanie, iż wyzwanie to zostanie przezwyciężone. Prezydent zapewnił, że Turcja nadal będzie wspierać Arabię Saudyjską i wyraził przekonanie, że królestwo poradzi sobie z tym wyzwaniem. W sobotę na lotnisku w Riyadzie zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wzięli na siebie jemeńscy rebelianci Huti. W niedzielę kolejny pocisk uderzył w jeden z terminali, zabijając jedną osobę i raniąc 11. Polskie piłkarki wyeliminowały Belgijki w drodze do Mistrzostw Świata i awansowały do drugiej rundy baraży o awans na imprezę w przyszłym roku. W rewanżowym meczu rozegranym w Gdańsku potrzebne były jednak rzuty karne. W serii 11 biało-czerwone wygrały 4-3, a bohaterką była Kinga Seweryn, która obroniła dwa rzuty karne.
7: No jestem bardzo szczęśliwa. No ogólnie to się popagałam. Łzy to były naprawdę łzy radości i myślę, że te wszystkie emocje z tego meczu, bo pierwsza połowa odrabiałyśmy straty, traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
4: W drugiej rundzie baraży Polska niemal na pewno zagra z Irlandią, która w pierwszym meczu pokonała Kazachstan 8-0. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o dwa zupełnie nowe budynki, w których będą działać rodzinne domy dziecka. Ta inwestycja jest potrzebna, mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
8: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt.
4: Plan zakłada, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydentka Aleksandra Kosiorek.
9: Czyli te osoby, które będą potrzebować potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
4: Dwa sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za półtora roku. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące w ciągu dnia stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotny deszcz, a na północy później możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 15 na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Ilekroć Trump ogłasza osiągnięcie jakiegoś fenomenalnego dealu z przywódcami w szerokim świecie, z takimi, z którymi żaden inny lider świata zachodniego nawet nie próbuje nawiązywać kontaktów innych niż najbardziej konieczne, gdzieś w kosmosie ktoś topi małego kotka. No właściwie to jest nawet gorzej. Metafora z kotkami robi to za jakieś pocieszenie. Bo wstyd epatować zabijanymi ludźmi, którzy giną od rosyjskich ostrzałów, a przecież to jest prawdziwa cena, którą świat płaci za tak zwane porozumienia zawierane przez Trumpa. To obecnie przedstawiane zdejmujące sankcje z rosyjskiego diesla do 2027 roku jest kolejnym z serii. Wcześniej była próba dogadania się z Iranem zwana memorandum porozumienia. Śladu już po nim nie ma, a jeszcze wcześniej odgrażanie się, że wojnę w Ukrainie też uda się niebawem zakończyć samymi negocjacjami, samym dealem. I z tych negocjacji też niewiele zostało. Możliwe, że i z tego porozumienia też nic nie zostanie, jak pokazują dzieje gościa, który zasłynął książką o wdzięcznym tytule Sztuka Dealu. Jest to całkiem prawdopodobne. Ale zanim to się stanie, już będą konsekwencje. Wzmocnienie Rosjan, wysłanie kolejnego sygnału wskazującego na to, że dobre czasy dla putinizmu jeszcze nadejdą, choć to oczywiście wcale nie jest powiedziane. A przede wszystkim jakaś zachęta, by kontynuowali to, co zaczęli w 2022 roku i tym razem także z pomocą pieniędzy amerykańskich. W Kijowie obserwowaliśmy niedawno ostrzał mostów łączących miasto, udany o tyle, że wywołał paraliż komunikacyjny, znacznie zaburzył transport miejski i pogłębił poczucie opresji. Był też ostrzał autobusu na wschodzie kraju, który zakończył się śmiercią kilkunastu osób, nie wspominając o tysiącach ataków na zwykłe osiedla mieszkalne, także i takich, które były otwarciem całej tej wojny jeszcze w 2022 roku, jak choćby całkowite zniszczenie charkowskiego osiedla Sautivka. Od samego początku to jest wojna przeciw cywilom. Wojna, w której ich życie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I teraz Trump chce dosypać Putinowi kasy w rozpaczliwym geście, który jeśli wpłynie na ceny oleju napędowego, to nieznacznie. Ale też nie poprzestaje na tym. Straszy Ukrainę, że jeśli będzie kontynuowała ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, odetnie ją od danych wywiadowczych i od dostaw broni. I to też pokazuje, z jaką sztuką dealu mamy tutaj do czynienia. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A będziemy mówili o właściwie o ostrzeżeniach znowu, o ostrzeżeniach, które wystosowują, czy które właściwie już na takim bardzo wysokim szczeblu komunikują państwa wschodniej flanki, w tym Polska. Ostatnio Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, mówił o zagrożeniach hybrydowych ze strony Rosji, ataków hybrydowych ze strony Rosji, jako tych bardziej prawdopodobnych, jak również być może potencjalnie śmiercionośnych. Zacznijmy może od takiego dekodowania tego komunikatu. Co on ma na myśli, kiedy to mówi?
11: Ja sądzę, że przede wszystkim wszyscy ci politycy, nie tylko z Polski, ale też z szeregu państw NATO oraz przedstawiciele służb wywiadowczych, bo to też jest warte odnotowania, chcą jasno pokazać o rosnącym zagrożeniu wrogimi działaniami ze strony Federacji Rosyjskiej, skierowanymi w stosunku do państw i społeczeństw członków NATO, a przede wszystkim krajów wschodniej flanki. I te komunikaty moim zdaniem po pierwsze mają uzmysłowić trudną sytuację, w której się znajdujemy. Sytuację, w której Federacja Rosyjska postrzega państwa NATO jako nie tylko zagrożenie, ale wręcz wroga. Sytuacja, w której to Rosja de facto ogłasza, że jest niemalże w stanie wojny z państwami NATO i sytuacja, w której wrażliwość społeczeństwa, budowa jego odporności, ale też uważność każdego z nas na różnego rodzaju, w cudzysłowie, odstępstwa od normy, na przykład jeśli chodzi o wszystko to, co się dzieje dookoła infrastruktury krytycznej, ma spore znaczenie. I sądzę, że wszystkie te komunikaty temu między innymi służą. Oczywiście one też w wymiarze międzynarodowym mają inny cel, mianowicie taki, żeby powiedzieć Rosjanom, słuchajcie, my widzimy, co wy usiłujecie robić, śledzimy bardzo uważnie wszystkie wasze działania i będziemy się im przeciwstawiać.
10: No to mniej więcej mówi dzisiaj na łamach Financial Times, wczoraj właśnie był Radosław Sikorski cytowany i taka perspektywa polska, a dzisiaj możemy przeczytać o tym, co mówi Aleksus Grynkiewicz, czyli jeden z najważniejszych przywódców NATO.
11: Sekiur w Warszawie zakomunikował strategię w stosunku do Rosji, która jasno pokazuje, że nie tylko będziemy odstraszać, ale na wypadek wojny jesteśmy gotowi się przeciwstawić działaniom Federacji Rosyjskiej i sojusz nie tylko w postaci państw wschodniej flanki, ale też innych krajów członkowskich będzie robił wszystko, aby Rosja nie wygrała tej wojny i aby bardzo szybko pożałowała, jeżeli podejmie przeciwko państwom natowskim jakiekolwiek działania kinetyczne. I z mojej perspektywy ten komunikat jest dość istotny z dwóch powodów. Pierwszy to jest dość jasny sygnał wysłany w stronę Federacji Rosyjskiej i jej władz, że NATO jest gotowe, czytaj, nie tylko ma zdolności, nie tylko ma możliwości do tego, żeby działać, ale również ma wolę polityczną. Bo co do tego ostatniego, myślę, że Rosjanie mogli mieć wątpliwości. To ostatnie też bardzo często testowali, właśnie choćby w postaci owych działań hybrydowych, od których zaczęliśmy rozmowę. I taki sygnał polityczny jest bardzo uważnie teraz studiowany i analizowany w Moskwie. A druga rzecz to jest kwestia związana z pokazaniem pewnej sprawczości również państwom i społeczeństwom wewnątrz NATO. Właśnie, żeby też nie wątpić w to, że sojusz jest, że sojusz działa, a warto zwrócić uwagę, jak bardzo wiele na narracji, między innymi na platformach społecznościowych w ostatnim czasie funkcjonowało, że absolutnie sojusz nie działa, że NATO jest bez sensu. Oczywiście za tymi narracjami stali nasi adwersarze. Ja nieco ironizuję, że wystarczy w zasadzie praktycznie każdego jednego dnia popatrzeć w niebo i widzimy obecność choćby na naszym niebie samolotów państw sojuszniczych, żeby odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest NATO i co robi. Natomiast to nie dla wszystkich jest oczywiste i sądzę, że taki komunikat też był ważny do wewnątrz i moim zdaniem to jest o tyle dobre, że zbyt mało sojusz, zwłaszcza jego główni przedstawiciele, komunikują się też do swoich własnych społeczeństw.
10: Ale kiedy mówi się o tych zagrożeniach teraz, jaka jest, bo myśmy mieli taką rozmowę także z tobą parę miesięcy temu, dokładnie można powiedzieć na tę samą melodię. Czym się różni sytuacja sprzed pół roku, to był zdaje się luty albo marzec, od dzisiejszej? I czy jest rzeczywiście trudniejsza? I jak tu się, co się zmienia jakby w treściach tych komunikatów? Jak ty to widzisz?
11: Sytuacja różni się o tyle, że Rosjanie w ostatnich kilkunastu tygodniach pokazali swoją determinację do tego, żeby działać w sposób taki, że nie obawiają się ofiar po stronie państw sojuszniczych, czyli państw natowskich. To jest jeden element. I drugi element, który widzimy w ostatnim czasie, jest to zintensyfikowanie działań. To znaczy, to już nie są pojedyncze działania, choć częste. To są już skoordynowane serie działań i te działania są w obszarach wielodomenowych. To znaczy, one zarówno są prowadzone w powietrzu, łamane trochę na kosmos, dlatego że też nasilenie zakłóceń GNSS-u może powodować szereg szkód zarówno w domenie powietrznej, jak i na przykład morskiej. Są ciągle prowadzone w domenie morskiej, są ciągle prowadzone w domenie lądowej z wykorzystaniem coraz szerszych możliwości dawanych przez technologię. I wyraźnie widzimy, że Rosja troszkę przeszła od słów do czynów, dlatego że w ostatnich miesiącach główni politycy rosyjscy z Władimirem Putinem na czele bardzo często wysyłali takie jakby ostrzegawcze sygnały, że jeśli państwa natowskie będą na przykład dalej wspierały Ukrainę, jeśli firmy zbrojeniowe z państw natowskich dalej będą produkowały na potrzeby Ukrainy, jeśli dalej państwa Unii Europejskiej będą podejmowały kolejne sankcje wobec statków floty cieni, to Rosja to wszystko odpowie. I w zasadzie widzimy, że powoli Rosjanie starają się realizować te swoje zapowiedzi. Czynnikiem istotnym jest też to, że nadchodzi zima i nasze podatności wzrastają. Czyli na przykład wszystkie rzeczy związane z potencjalnymi atakami na energetykę, takimi atakami, które mogłyby wyłączyć prąd i ciepło na jakichś dużych obszarach kraju na dłuższy okres, na pewno byłyby czymś, co by mocno oddziaływało psychologicznie. No i do tego trzeba jeszcze dołożyć ostatni aspekt związany z szeregiem wyborów, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku w państwach europejskich i to w ważnych państwach z perspektywy Federacji Rosyjskiej. Więc wszystko to powoduje, że Rosja nasiliła, zwiększyła swoje próby oddziaływania na państwa zachodnie.
10: Ale czy to znaczy, że teraz rośnie prawdopodobieństwo kinetycznego ataku ze strony Rosji, czy na przykład terrorystycznego ataku ze strony Rosji? Pewnie to nie jest to samo, ale skutki mogą być podobne. Czy też dalej mówimy o takich działaniach, których autorstwo nie będzie dla nas do końca czytelne?
11: Myślę, że właśnie z tym autorstwem już Rosjanie coraz mniej się przejmują. To znaczy, oni owszem wielokrotnie prowadzili działania w taki sposób, aby państwa zachodnie nie tyle nie mogło, ile nie chciało atrybuować z wielu różnych powodów. To też się trochę zmieniło w ciągu mniej więcej ostatniego roku, bo nawet państwa, takie jak państwa północnej flanki, tak jak na przykład Dania czy Norwegia, niechętne wskazywania palcem tego, kto odpowiada za dane działania, zaczynają zmieniać już dość mocno swoją politykę. I case Danii jest tego bardzo dobrym przykładem. Więc Rosjanie stwierdzili, że skoro już i tak taka próba bardzo kiepskiego, ale jednak maskowania nie przynosi efektów, to już nie ma co się maskować. A co do pytania odnośnie do tego, czy możemy się spodziewać działań kinetycznych, czy ataków terrorystycznych, jedno nie wyklucza drugiego, co jest smutne i co też ma obciążyć nasze służby kontrwywiadowcze, aby utrudnić im zadanie ochrony państwa i ochrony społeczeństwa. I tutaj znów nie mówię tylko o Polsce, żeby też wszyscy, którzy nas będą słuchać, mieli świadomość, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego kraju, ale w zasadzie wszystkich europejskich państw NATO, choć oczywiście z głównym skoncentrowaniem się na państwach wschodniej flanki czy na państwach z regionu dwóch mórz, czyli z jednej strony Morza Bałtyckiego i z drugiej Morza Czarnego. I teraz wracając, możemy się spodziewać prób podjęcia działań terrorystycznych. I nie jeden raz już w historii tak bywało, że państwa uciekały się do sponsorowania na przykład terroryzmu. To jest jeden obszar, a drugi obszar to są ataki kinetyczne, tylko oczywiście tu się pojawi pytanie, co my tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem atak kinetyczny, bo de facto już my takim atakom byliśmy poddani. Jeśli w zasadzie przedstawiciele polskich sił zbrojnych nieomal mówią wprost, że atak rakiety H-101 nie był omyłkowy, jeśli mówimy o możliwości wlotu dronów, no to już są działania, które de facto możemy potraktować jako działania kinetyczne. Problem, który się może pojawić, będzie wtedy, kiedy takie działania spowodowałyby dużą liczbę ofiar śmiertelnych.
10: A co się zmieniło po stronie Federacji Rosyjskiej między marcem, styczniem, lutym, a dniem dzisiejszym? To znaczy, czy Rosjanie osiągnęli jakieś swoje wewnętrzne cele i mogą przejść do następnego etapu, czy raczej wprost przeciwnie i muszą potwierdzić tą opowieść wynikającą, zdaniem wielu, z romantyzacji tego kraju, czyli że Rosja Niebezpieczna to Rosja osłabiona. Nie osłabiajcie Rosji, to będziecie mogli sobie z nią ułożyć stosunki, no może nie idealnie, ale przyzwoicie. Jak to właściwie jest?
11: To zawsze takim romantykom przytaczam historię z roku 2009, kiedy teoretycznie stosunki polsko-rosyjskie były na fali wznoszącej. Władimir Putin był 1 września na Westerplatte, dosłownie kilkanaście dni później w ramach ćwiczeń Zapad Rosja przetestowała uderzenie nuklearne na Warszawę. Więc to też bardzo dużo mówi o prawdziwych intencjach Federacji Rosyjskiej, jeśli oni kogoś postrzegają jako wroga. A państwa NATO postrzegają konsekwentnie od lat za wrogów. No to tego bardzo szybko nie zmienią. Natomiast wracając do pierwszej części pytania, czyli kwestii związanej z tym, co się zmieniło w Federacji Rosyjskiej. Po pierwsze zakończył się pewien proces polityczny i ja doskonale wiem, że wybory do Dumy ani nie były wyborami, ani Duma Państwowa nie ma specjalnego znaczenia w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Niemniej był to pewien teatr polityczny, który dla Putina i dla Kremla był ważny. To się zakończyło, mniej więcej 1/3 deputowanych do Dumy obecnej to są ludzie, którzy mieli coś wspólnego z tą tak zwaną z rosyjskiej perspektywy specjalną operacją wojenną. Są to weterani, 10%, no i inni, którzy byli zaangażowani w pomoc siłom zbrojnym, w propagandę, w szereg innych rzeczy. Więc to pokazuje, że rosyjska władza jest zdeterminowana do utrzymywania rosyjskiego społeczeństwa w takich nastrojach militarystycznych. Natomiast pomijając te procesy, które się zmieniły, paradoksalnie niewiele się zmieniło na froncie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli działania w Donbasie. Nadal Rosjanie nie są w stanie domknąć Donbasu, czyli zdobyć Słowiańska i Kramatorska, aby móc ogłosić, że zostały terytoria Donbasu zajęte tak, jak zakładała to specjalna operacja wojskowa, więc robią wszystko, żeby sobie to zadanie ułatwić. I coraz więcej głosów z samej Rosji też dochodzi, że to nie jest tak, że Rosjanie nie mają dość, czy elity tego państwa nie mają dość. Powoli mają dość, ale prawda też jest taka, że dopóki nie zaistnieją pewne warunki, między innymi związane choćby z przyszłą linią rozgraniczenia, to Rosjanie nie będą chcieli, nie będą skłonni do jakiegokolwiek, nawet mini kompromisu z ich strony w stosunku do Ukrainy. No i kolejny element oczywiście to jest polityka Stanów Zjednoczonych. Wiele wrażliwości, które wyszły w ciągu ostatniego pół roku. Wojna na Bliskim Wschodzie, w którą Donald Trump się zaangażował, co wywołało bardzo dużo perturbacji, choćby na rynku paliw, ale nie tylko. I Rosjanie też to starają się wykorzystać.
10: Ale czy to znaczy, że te perturbacje na rynku paliw i ostatnie informacje płynące z Białego Domu odnośnie porozumienia z Rosjanami, odnośnie zdjęcia wszelkich ograniczeń na zakup rosyjskiego diesla, który ma popłynąć, ale w sumie nie jakimś takim bardzo szerokim strumieniem, żebyśmy też nie oszaleli tutaj z radości, bo to, czy gdybyśmy się cieszyli oczywiście w imieniu Amerykanów czy Donalda Trumpa. Więc to też jest takie pomieszane, to znaczy słyszymy jakieś komunikaty, które mają pokazywać niby powrót Rosji, tych powrotów już było kilka, a z drugiej strony widać, że tam za tym wszystkim niekoniecznie wiele się kryje i niekoniecznie jest to Rosja, która zaleje świat dieslem, którego wcześniej nie chciał, z wielu powodów tego nie zrobi.
11: Oczywiście, że Rosja w dającej się przewidzieć przyszłości nie zaleje świata dieslem, czyli olejem napędowym, natomiast tutaj raczej chodzi o dwie inne rzeczy. Pierwsza, i niestety akurat konflikt na Bliskim Wschodzie ma tutaj dużo do powiedzenia. Pierwsze to są zbliżające się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i to, że Republikanie są właśnie na dobrej drodze, żeby stracić drugą z izb parlamentu, czyli Senat. I Republikanie widzą, w sensie przedstawiciele tej partii, jak wiele złego polityka Donalda Trumpa w ciągu ostatnich kilku miesięcy zrobiła wobec ich własnych wyborców. Bo jeśli się okazuje, że w Teksasie prowadzi kandydat demokratyczny, to wniosek z tego, że coś tam z perspektywy Republikanów poszło bardzo nie tak. No i właśnie tego rodzaju, nazwijmy to, ukłony, że tu będzie tańsza ropa, być może ściągniemy tańsze nawozy potasowe z Białorusi, mają troszkę ten obraz złej polityki wśród wyborców republikańskich zatrzeć. Ale przy okazji zadziała się rzecz bardzo zła, dlatego że to akurat nie ma znaczenia wolumen oleju napędowego, który Rosja będzie mogła wysłać do Stanów Zjednoczonych, ale raczej to, że pewien konsens, który się utrzymywał dotąd od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli że państwa zachodnie nie kupują rosyjskiego paliwa, żeby nie opłacać rosyjskiego wysiłku wojennego, że on się już naruszył. No i dzięki temu myślę, że Rosjanie będą liczyli na to, że pojawią się kolejni kupujący. To nie muszą być kupujący z państw zachodnich, ale to mogą być kupujący w cudzysłowie ze świata, którzy na przykład już się nie będą obawiali amerykańskiej reakcji.
10: A to nie jest tak, że ci kupujący już są po tym, kiedy doszło właśnie do ataku na Iran i odpowiedzi Iranu na kraje Zatoki Perskiej?
11: Myślę, że oni byli, ale nadal trochę się mitygowali, tak? Biorąc pod uwagę dotychczasową politykę Stanów Zjednoczonych. No a teraz się okazuje, że jest zielone światło na to, żeby ten tani surowiec pozyskiwać.
10: Czyli gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że Rosjanie rzeczywiście... czy oni mają takie poczucie, że powinni w tym momencie wysłać taki stanowczy, czytelny, okrutny, śmiertelny sygnał Europie i światu, że są właśnie gotowi do działania? Co miałoby być celem tego gestu? Bo z tego, co powiedziałaś, poza tym oczywiście, że ja rozumiem, że się jakby zmienia sytuacja, znowu się z Rosjanami handluje, w pewnym sensie jest szansa na to, żeby ten reżim sankcyjny, no może nie został zdjęty, ale bardzo mocno osłabiony, ale równocześnie tak, nie ma sukcesów na wschodnim, na froncie ukraińskim, nie ma praktycznie żadnych, więc ładowanie się w jakiekolwiek próby prowadzenia wojny z krajami NATO, czy atakowania krajów NATO, no wydają się trochę niedorzeczne. Więc po co to Rosjanom dziś? Żeby wysłać sygnał na jakby rynek wewnętrzny, do własnych obywateli? Czy żeby co zrobić?
11: Nie rozmawiamy o wojnie z państwami NATO w takim znaczeniu absolutnie kinetycznym. Wszystkie te środki, o których mówiliśmy, one są bardzo tanie w stosunku do tego, co muszą wydawać państwa, po pierwsze na obronę, na ochronę i po trzecie w stosunku do ewentualnych możliwych potencjalnych kosztów. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie zmiękczyć wszystkich. Zmiękczyć państwa zachodnie, społeczeństwa zachodnie przede wszystkim na tyle, żeby one starały się wymóc na władzach swoich państw, żeby jednak podjęły współpracę z Federacją Rosyjską i żeby na przykład skłoniły, czy zmusiły wręcz Ukrainę do tego, żeby przyjęła rosyjskie warunki. No nie możemy zapominać, że działania na totalne zmęczenie społeczeństwa Rosja prowadzi też wobec Ukraińców, codziennie ostrzeliwując środkami napadu powietrznego ukraińskie miasta, Kijów, miasta z zachodniej części państwa, starając się po pierwsze uderzać w gospodarkę, bo jeśli co godzinę dwie mamy do czynienia z alarmami powietrznymi, to zakłady pracy nie mogą normalnie funkcjonować. Nie mówiąc oczywiście o tym, jak to oddziałuje na psychikę mieszkających tam ludzi. Bardzo dużo płynie sygnałów, że na przykład Kijowianie boją się kolejnej zimy, bo już wiedzą, z czym się wiąże ciemność i zimno. I to wszystko jest jedną poniekąd wspólną operacją, która ma doprowadzić do realizacji celu wojny z Ukrainą, a przy okazji osłabić NATO, pokazać jego podziały, sprawić, żeby państwa członkowskie, które dotąd jednak prowadziły w miarę jednolitą politykę w stosunku do Federacji Rosyjskiej, zaczęły w cudzysłowie się wykruszać, zachęcić na przykład tą administrację do tego, że tam, gdzie można zwietrzyć wspólnie interes, żeby Amerykanie też zaczęli na przykład wymuszać coś na państwach europejskich. Więc powiedziałabym, że to jest pewna gra, gdzie plansza jest bardzo szeroka i trzeba grać w różnych miejscach i Rosjanie starają się to robić.
10: Ale cały czas próbuję sobie jakoś wyobrazić czy uzmysłowić, co mogłoby być takim incydentem, takim działaniem ze strony Federacji Rosyjskiej, które byłoby spektakularne, które pokazywałoby w pewnym sensie to, że Rosjanie już się nie będą patyczkowali i chowali za jakimiś zasłonami, tylko potrafią zaatakować wprost, a zarazem byłoby takie, że nie wymusiłoby na krajach NATO właśnie jakiejś wspólnej odpowiedzi, jakiegoś no, równie nieprzyjemnego, czy okrutnego, czy brutalnego gestu wobec Rosji.
11: No ja niestety jestem sobie w stanie wyobrazić takie działania, na przykład w stosunku do infrastruktury energetyczno-portowej na Morzu Bałtyckim. Tutaj trochę postawię kropkę, żeby nie ułatwić zadanie naszym adwersarzom, ale uczciwie mówiąc, to są nie tylko nasze wrażliwości jako państwa, to są też wrażliwości państw bałtyckich, czy w zasadzie szeroko pojętych nadbałtyckich państw NATO. To są wrażliwości nadczarnomorskich państw Sojuszu. I znów sytuacja, w której my będziemy mieli bardzo duży dylemat po stronie natowskiej. Reagować, nie reagować, ewentualnie jak reagować. Jestem sobie w stanie wyobrazić potężny blackout spowodowany na przykład cyberatakiem na systemy elektroenergetyczne jakiegoś państwa. A więc, drodzy państwo, musicie uwierzyć, że tych możliwości Rosja ma bardzo dużo, które to działanie mogłoby doprowadzić do szeroko zakrojonego kryzysu gospodarczo-społecznego, w zasadzie bez koniecznie używania swoich sił zbrojnych. I tutaj jako przykład warto zwrócić uwagę choćby na to, co się wydarzyło latem tego roku w Łotwie. Mianowicie została dokonana zmiana rządu za sprawą w zasadzie dwóch dronów, które uderzyły w terytorium łotewskie. Widzimy ostatnie problemy na granicy białorusko-łotewskiej. Słyszymy o potencjalnych możliwych problemach na przykład na granicy rosyjsko-estońskiej, więc znów tego typu działania Rosjanie mogą przeprowadzić. Oczywiście akurat te prowokacje graniczne są stosunkowo proste do rozwiązania i do deeskalacji. Natomiast tak jak wspomniałam, atak na bardzo ważną infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę portową mógłby naprawdę spowodować bardzo duże perturbacje w państwie, które by zostało zaatakowane.
10: Ale tutaj właśnie jest pytanie z kolei o to, co od jakiegoś czasu komunikuje NATO i komunikują Europejczycy, bo to jest też dość interesujące. My odpowiadamy na tego rodzaju... Słucham właśnie tego scenariuszu, który gdzieś tutaj no, bardzo ogólnie odmalowujesz i Europa próbuje powiedzieć tak, że my na to odpowiemy, aczkolwiek nie będzie to samo. Czyli właściwie co zrobimy? Bo to jest też takie pytanie, jakby w jaki sposób my próbujemy ich odstraszać, prawda? Jakby cały czas akcentując to, że na to działa. I czym ich możemy odstraszać? Też im wyłączymy prąd? Też im coś zniszczymy?
11: Możemy im wyłączyć prąd. Możemy im wyłączyć prąd. I jakby to jest sytuacja, w której... Jak wiadomo, wszystkie plany działań natowskich są ściśle tajne i one nie są ściśle tajne bez powodu. Chodzi o to, żeby tworzyć dylematy po stronie rosyjskiej. I Rosjanie zdają sobie sprawę, że możliwości na przykład do ataków w cyberprzestrzeni państwa natowskie mają. I mogą skutecznie odpłacić się tym samym na przykład wyłączając infrastrukturę energetyczną na jakimś obszarze. I czasami też warto zwracać uwagę na nieco historyczne komunikaty Federacji Rosyjskiej, bo jeśli w ostatnich dniach ambasady Federacji Rosyjskiej wystosowały do szeregu państw natowskich taki komunikat, że jeśli zablokujecie obwód Królewiecki, to my odpowiemy wręcz nuklearnie, to nie pokazuje siły Rosji, to raczej pokazuje obawy Federacji Rosyjskiej, że faktycznie jesteśmy w stanie pozbawić ich możliwości, czy w zasadzie odciąć totalnie obwód królewiecki. Nie mówiąc już o tym, że jeśli popatrzymy na dwa kluczowe miasta, czyli Moskwa i Petersburg, też możemy sprawić sporo szkód i to niekoniecznie uciekając się do jakiś bardzo wyrafinowany, do użycia jakichś bardzo wyrafinowanych systemów. I Rosjanie to wiedzą. Rosjanie też bardzo histerycznie na przykład zareagowali na ćwiczenia państw NATO, ćwiczenia powietrzne, gdzie w zasadzie bardzo dużo samolotów obserwacyjnych właśnie w cudzysłowie i bardzo upraszczając latało dookoła obwodu Królewickiego. Więc my te zdolności co jakiś czas pokazujemy, tak używając kociej terminologii, tak pół pazurka wysuwamy. Natomiast Rosja wie, że nie tylko mamy te pół pazurka, tylko mamy też całe spektrum innych pazurków i w momencie, kiedy doszłoby do konieczności obrony, to te pazurki zostaną wyciągnięte i użyte.
10: Ale czy to jest tak, że w dalszym... Tak.
11: I jeszcze jest jeden aspekt, który nam trochę umyka, ale który jest ważny. Mianowicie całe wsparcie, które dajemy siłom zbrojnym i wywiadowi Ukrainy. Dlaczego? No dlatego, że my ciągle mamy ten dylemat właśnie, że jesteśmy w czasie pokoju, więc my nie używamy rozwiązań zaprojektowanych na czas wojny. Natomiast Ukraina nie ma tych dylematów i bardzo wiele państw wspiera Ukrainę, żeby w cudzysłowie również w naszym imieniu dokonywała pewnych odpowiedzi w stosunku do Federacji Rosyjskiej.
10: No ponoć, jeśli dobrze interpretuję teraz twoje słowa, jednym z takich przejawów właśnie tego wsparcia wobec Ukrainy, no jest produkcja coraz skuteczniejszych dronów w Ukrainie, prawda? Tych dronów, które potrafią wlecieć na ileś tysięcy kilometrów i narobić szkód w przeróżnych miejscach i w przeróżnych jakby też aspektach funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, jak choćby niedawne ataki na centra danych Yandexu. Czy to jest między innymi to?
11: Myślę, że to jest między innymi to i też warto zwrócić uwagę, że te ataki, jak sam wspomniałeś, są bardzo skuteczne. No to trzeba mieć bardzo dobre obrazowanie satelitarne i bardzo dobre rozpoznanie, żeby wiedzieć jak, kiedy i w jaki sposób zaatakować. Sama Ukraina takimi zdolnościami nie dysponuje.
10: Czyli to jest próba, to co w tym momencie Federacja Rosyjska robi, to jest też taka próba pokazania i my dobrze wiemy, kto tam stoi za wspieraniem Ukrainy i my zaczniemy na to odpowiadać, tak? Że to jest taki obrazek.
11: Tak, to jest to, o czym powiedziałam, te wszystkie sygnały, które wysyłał właśnie między innymi Putin, ale też Miedwiedziew, że wy, drodzy natowcy, uważajcie, bo my wiemy, jakie na przykład fabryki zbrojeniowe współpracują z Ukrainą, albo jakiego rodzaju działania podejmujecie. Stąd też to też jest zmienna, o którą pytałeś od powiedzmy lutego, marca tego roku, coraz bardziej skuteczne uderzenia dalekiego zasięgu prowadzone przez Ukrainę, gdzie Rosjanie sobie doskonale zdają sprawę, że bez wsparcia państw natowskich te uderzenia tak skuteczne by nie były.
10: Ale rozumiem, że też zdają sobie sprawę z tego, że jedną z metod, i teraz pytanie znowu, czy to jest jakby zorkiestrowane działanie, czy tutaj doszło do pewnego korzystnego dla Rosji połączenia jakiejś wspólnoty interesów i działań, czyli mówię o tym, co zrobili Chińczycy odnośnie też zakładów produkujących broń w Europie. Te tak zwane chińskie kontrsankcje, które obserwowaliśmy latem, które mocno zaniepokoiły też Europę. Czy można powiedzieć, że to jest właśnie dowód tego, że Chińczycy próbują wesprzeć Rosjan, kiedy obejmują sankcjami gospodarczymi, handlowymi podmioty w Europie?
11: Częściowo tak, ale tutaj też paradoksem jest to, że Chińczycy nieoficjalnie technologiami podwójnego zastosowania handlują również z Ukrainą. Więc częściowo oczywiście Rosję wspierają, natomiast Chiny też bronią części swoich interesów, więc warto też zawsze popatrzeć, w jakim aspekcie, na jakie podmioty zostały te sankcje nałożone i sprawdzić, co Chińczycy robią dokładnie w tym samym obszarze, bo może się okazać, że przypadkiem bądź celowo właśnie upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu.
10: To wracając jeszcze do tej logiki działań Federacji Rosyjskiej, która coraz mniej, jak powiedziałaś, przejmuje się autorstwem szkód, których się dopuszcza w Europie, być może nie będzie się też przejmowała ofiarami śmiertelnymi. Czy, bo cały czas się zastanawiam nad tą logiką natowską w tej chwili, gdzie NATO jakby cały czas próbuje, Europa cały czas próbuje też na potrzeby, jak rozumiem, własnych obywateli mówić, że my jesteśmy ci praworządni i dobrzy. Czy to znaczy, że my też będziemy odpowiadali symetrycznie jednak na jakieś próby ataków, nawet jeżeli by to były właśnie ataki, nie wiem, terrorystyczne. Jak ty to widzisz? Jak ta europejska odpowiedź, te pół pazurka, ten cały pazurek, jak on wygląda?
11: Znaczy, z całym pazurkiem zrobi się problem w momencie, kiedy przyjdzie do sprawdzenia podstaw prawnych. I tu mamy tak chyba naprawdę jedną z naszych największych słabości bądź największej siły, i to zależy, jak na to popatrzymy. Dlatego, że tak jak już wspomniałam, my cały czas funkcjonujemy w rozwiązaniach prawnych przewidzianych nie tylko i jedynie na czas pokoju. Nie mamy tego czasu kryzysu za bardzo w rozwiązaniach prawnych, i znowu tutaj też nie mówię tylko i wyłącznie o Polsce, mówię szerzej o państwach natowskich. Mamy rozwiązania na czas wojny, dlatego na przykład nam jest tak wygodnie odpowiadać, wspierając Ukrainę. I w przypadku bardzo dużych ataków, zwłaszcza jeśli nie daj Boże zebrałyby krwawe żniwo, to rządzący w jakimkolwiek państwie, by do tego nie doszło, staną przed dylematem dotyczącym właśnie tej adekwatnej odpowiedzi. Bo zdolności i możliwości mamy, natomiast zawsze się pojawi pytanie o polityczną odpowiedzialność, kto wyda rozkaz i czy nie będzie z tego prawnie rozliczony. I to jest chyba w tym momencie najtrudniejsze wyzwanie, które stoi przed państwami zachodnioeuropejskimi. Dlaczego ono jest trudne? No dlatego, że w wielu elementach wymagałoby znaczących zmian, choćby w kodeksie karnym, zawieszenia przynajmniej czasowego części demokratycznych wolności. No i tutaj już dochodzimy do takiego dość niebezpiecznego momentu. Choćby nawet weźmy coś, co z pozoru się wydaje rzeczą łagodną, ale tak naprawdę łagodne nie jest, czyli walka z dezinformacją, na ile z nią walczyć tak, żeby jednak nie pozbawić się wolności słowa.
10: To wracając jeszcze do kwestii wspierania jakby działań ukraińskich i w ogóle tej spójności NATO. Powiedzieliśmy o porozumieniu Trump-Putin odnośnie diesla, odnośnie tego kruszenia się pewnego reżimu sankcyjnego, w którym niewątpliwie następuje tutaj wyłom, ale czy można powiedzieć, że ten wyłom, no bo tak bym pomyślał pewnie, gdybym był Putinem, że ten wyłom też będzie dotyczył współpracy militarnej w sytuacji ataku na któreś z państw NATO, czyli właśnie testujemy artykuł 5. W jakiejś
11: to właśnie
10: formie.
11: Mam wrażenie, że to, co powiedział generał Grynkiewicz, było odpowiedzią, że spójność militarna NATO pozostaje. I też sądzę, że

0: ale na ten moment nie sądzę, żeby chcieli się posunąć do dużo szerszego testu. Mam tutaj na myśli już otwarcie kolejnego frontu, zwłaszcza do momentu, dopóki trwają pełnoskalowe działania zbrojne w Ukrainie.
1: Ale rozumiem, że to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego pół roku, idzie w stronę do większej konfrontacji, tak? Że niestety jakby wiele wskazuje na to, że coś się może wydarzyć. Jesteśmy w rzeczywistości, gdzie to się jakby bardziej uprawdopodobnia względem naszej ostatniej rozmowy na ten sam nieszczęsny temat.
0: Zdecydowanie niestety tak. Dlatego, że tak jak wspomniałam, determinacja po stronie Rosji jest coraz większa i coraz mniej Rosjanie się boją przyznania, że oni za tym stoją, bo wiedzą, jakie by to wywoływało poważne perturbacje polityczne wśród państw adwersarzy. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed momentem, tak? To znaczy, kto ostatecznie podejmie decyzję polityczną o takim, a nie innym użyciu służb specjalnych czy sił zbrojnych.
1: A czy to jest kwestia jakby pewnej konieczności, też nie wiem, pokazania Rosjanom, że się kontroluje sytuację i że cały czas się rozdaje karty w sytuacji, w której płoną rafinerie, są problemy z dostępnością paliw, co jest absurdem w kontekście rosyjskim, a teraz jeszcze rozmaite usługi Yandexu zostają wyłączone, ponieważ zaatakowano centra danych.
0: I to jest tak, moim zdaniem właśnie to jest taka subtelna informacja skierowana w stronę Federacji Rosyjskiej, że zobaczcie, ta Ukraina, którą tak deprecjonowaliście, z naszą pomocą jest w stanie wam zrobić sporą krzywdę. To teraz się zastanówcie, co my będziemy w stanie wam zrobić, jeśli już nie będziemy używać żadnych pomocników i będziemy zdeterminowani do tego, żeby was odstraszyć albo siebie obronić, co oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Więc jest to trochę gra na, powiedziałabym, stroszenie piórek pomiędzy obydwoma stronami, a jednocześnie każda ze stron próbuje znaleźć i uderzyć w te najbardziej bolesne miejsca dla adwersarza.
1: Ale czy sądzisz, że to jest też taka sytuacja, no cały czas jakby rozumiem, że w gruncie rzeczy jeszcze się nic takiego nie wydarzyło, ale że gdzieś nad tym wszystkim rozumiem, że wisi jakieś ryzyko po prostu konfliktu, tak, otwartego, że w momencie, kiedy, nawet jeżeli się, no właśnie tak się zastanawiam teraz na gorąco, trochę mieszam, ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy my odpowiemy na to, co oni potencjalnie zrobią, czy nie znajdziemy się w logice, która będzie już prowadziła właśnie do otwartego konfliktu i Rosjanie też muszą o tym wiedzieć.
0: No i tu się pojawia też pytanie o zdolności Rosji do odpowiedzi oraz znowu kwestia atrybucji. Że to nie jest tylko tak, że to my mamy do pewnego stopnia, czy mieliśmy problemy z atrybucją i przyznaniem się, że coś poszło mocno nie tak. To jest kwestia posiadanych zasobów, to jest kwestia posiadanych zdolności. I to nie jest tak, że Rosja ma tych zasobów też bardzo duże ilości nieprzebrane, z których może ciągle korzystać. To jest też kwestia koniunktury międzynarodowej. Innych partnerów, jak choćby Chiny, na których ciągle Rosjanie się muszą oglądać, a Chińczykom też naprawdę niespecjalnie zależy na jakimkolwiek konflikcie na kontynencie europejskim, który generuje dla nich poważne zyski, w sensie Europa, a nie konflikt. No więc znów ta układanka też jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się z pozoru wydawać. Więc ja wiem, że ja odpowiadam praktycznie cały czas jak rasowy analityk, czyli to zależy, ale naprawdę dużo zależy od szeregu czynników, o których być może nawet w tym momencie jeszcze nie pomyślimy.
1: No to jest rzeczywiście bardzo w tym momencie enigmatyczne, ale tak się zastanawiam nad tym, czy na przykład dla Rosjan rzeczywiście byłoby sensowne i celowe zaatakować niekoniecznie kraje wschodniej flanki, czyli to, co jest najbardziej prawdopodobne, być może najwygodniejsze z wielu przyczyn, być może też najbardziej spektakularne, ale też najbardziej gotowe na odpowiedź. A właśnie wykonanie czegoś, co byłoby mniej prawdopodobne, gdzieś właśnie w Europie Zachodniej przyniosłoby efekt, nie wiem, bardziej taki rażący, znaczy pokazałoby, nie wiem, chaos, nieprzygotowanie, takie rzeczy, które Federacji Rosyjskiej bardzo służą.
0: I to jest coś, o czym Rosjanie moim zdaniem myśleli, bo też nie bez powodu choćby Emmanuel Macron zwoływał nawet i swoich politycznych adwersarzy mówiąc o poważnym zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie bez powodu

0: te kwestie są podnoszone na Wyspach Brytyjskich. Więc to nie jest tak, że Rosja tylko i wyłącznie patrzy na państwa wschodniej flanki, patrzy na to, co mogłoby pozornie inaczej. Patrzy na to, co mogłoby stać się z jej perspektywy największym asetem. Też testuje pewne podatności i sądzę, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zagrożone są państwa wschodniej flanki, ale my też musimy sobie uzmysłowić, że zagrożenie dla państw wschodniej flanki, to, które są powiązane przecież bardzo silnie gospodarczo z państwami oddalonymi od nas, ale ciągle na kontynencie, też jest istotne i Rosja też kalkuluje.
1: Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi na Pomorzu. Łotewski rząd zatwierdził utworzenie zakładu produkcji min przeciwpancernych. Z jednej strony duże przychody i wzrastające zainteresowanie, a z drugiej niestabilność i trudna sytuacja zawodowa artystów. W informacjach również o najnowszych danych dotyczących polskiej kultury. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnią okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb we wtorek około 18.30. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. Teraz w informacjach zarzuty korupcyjne i zawieszenie w obowiązkach burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego. Prokuratura podejrzewa, że chciał uzależnić poparcie skonfliktowanych z nim radnych od zatrudnienia ich w miejskiej spółce. Burmistrz odpiera zarzuty i zapowiada walkę w sądzie. Wszystko tuż przed referendum w sprawie jego odwołania. O czym więcej teraz, Marcin Starzec.
2: Śledczy ustalili, że do domniemanej propozycji miało dojść na początku 2025 roku. Wtedy jeden z opozycyjnych względem burmistrza radnych miał otrzymać od niego obietnicę zatrudnienia w spółce komunalnej w zamian za popieranie działań burmistrza podczas głosowań i przekonania do tego innych. Po czasie radny zdecydował się powiadomić organy ścigania.
3: Nie zgadzam się z tą decyzją i zaskarżę ją do sądu. To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów.
2: Mówił burmistrz Sanoka w specjalnym oświadczeniu po ogłoszeniu zarzutów. Matuszewski nie przyznaje się do winy i uważa decyzję prokuratury za polityczną. Za zarzucane czyny grozi do 8 lat więzienia, a w samym Sanoku szykowane jest również referendum dotyczące odwołania burmistrza. Ma ono odbyć się 15 listopada. Z Sanoka Marcin Starzec, TOK FM.
1: Katolicki Uniwersytet Lubelski szkoli studentów, jak reagować na zagrożenia, w tym co robić, gdy wyją syreny alarmowe. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się też, że wyją syreny przez zagrożenie atakiem z powietrza.
4: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Od studentów, którzy mówiąc krótko bagatelizowali problem, aż po reakcje związane ze strachem, z nerwami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Studenci zapisują się na to wsparcie, wybierają sobie dogodny dzień, godzinę i odbywają konsultację psychologiczną w czasie 60 minut.
5: I jakie jest zainteresowanie?
4: Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie. Studenci przede wszystkim nie do końca wiedzą, jak reagować. Jak mają poradzić sobie ze swoimi emocjami, czy mają uciekać, czy mają być spokojni. Nie ma co ukrywać. Takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego.
6: Pierwsze co to lekka panika oczywiście była, telefon do rodziców, co mam robić. Próbowali mnie uspokoić i opanować całą sytuację.
1: Mówiła Amelia, studentka pierwszego roku. Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, jak na nie reagować i kogo powiadomić, ale są też rozmowy o dezinformacji i pomocy psychologicznej. Rząd Łotwy podjął decyzję o utworzeniu na terenie kraju zakładu produkcji min przeciwpancernych. Znaczna część nowo wyprodukowanych min ma być dostępna także dla innych państw, co uzupełni dostawy tego krytycznego rodzaju uzbrojenia, poinformował rząd Andrisa Kulbereksa. Decyzja o utworzeniu na terenie Łotwy zakładu produkcji min wiąże się z podpisanym wcześniej w tym roku kontraktem na dostawę od niemieckiego przedsiębiorstwa systemu zdalnego minowania Skorpion 2, który umożliwia tworzenie przeciwpancernych zapór minowych w celu spowolnienia, zmylenia lub zablokowania ruchu wojsk pancernych wroga. W komunikacie rządowym poinformowano, że produkcja ma rozpocząć się w 2028 roku. Polska kultura przyciąga miliony odbiorców i generuje miliardowe przychody, ale zmaga się z niestabilnym finansowaniem i trudną sytuacją zawodową artystów. Muzea odwiedza ponad 44 miliony osób rocznie, z bibliotek publicznych korzysta ponad 8 milionów użytkowników, a sektor gier wideo osiąga ponad miliard euro przychodów. To najważniejsze ustalenia raportu Diagnoza stanu kultury w Polsce 2026, przygotowanego przez Narodowe Centrum Kultury. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
7: Polska kultura to ważna gałąź gospodarki.
5: gospodarki. W sektorze kultury i przemysłów kreatywnych działa ponad 124 tysiące firm. Frekwencja w muzeach wzrosła w ciągu 5 lat aż o 178%, a polska branża gier wideo generuje miliardy euro przychodów, mówi Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska z Narodowego Centrum Kultury.
7: Kultura nie jest teraz traktowana jak taki osobny sektor, część życia społecznego, tylko raczej jako taki motor rozwoju, sfera, która wpływa i na spójność społeczną, na jakość życia, dobrostan, poczucie tożsamości.
5: Jednocześnie raport pokazuje poważne problemy sektora, bo aż 81% organizacji pozarządowych działających w kulturze ma rezerwy finansowe, które wystarczą na nie więcej niż 3 miesiące. Połowa pracowników teatrów doświadcza wypalenia zawodowego. Eksperci wskazują na potrzebę modernizacji przepisów.
7: Wymagają po prostu dostosowania dzisiaj do tych dynamicznie zmieniających się sposobów zarządzania kulturą, uczestnictwa w niej.
5: Całość diagnozy to ponad 300 stron wniosków i to pierwsza tak szeroka diagnoza, która ma być jednocześnie punktem wyjścia do opracowania nowej strategii rozwoju polskiej kultury. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotny deszcz, a na północy później możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 15 na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w studio pani doktor Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, pani doktor.
9: Dzień dobry.
8: Otóż kilka ataków mieliśmy ostatnio na serwerownie firmy Yandex, to ukraińskie drony trafiły, no i na efekty nie trzeba było dużo czekać, kilkadziesiąt usług offline, nie można było zamówić taksówek na aplikację, ale to nie tylko w Moskwie, ale chociażby w Belgradzie. I nagle pojawiły się głosy, ach, jak cudownie, spadł też ruch botów rosyjskich. Rosyjskie boty zamilkły. Proszę bardzo, spójrzmy tutaj na wykres. Jeszcze inni mówią, no tak, to dowód na to, że teoria, tak zwana teoria martwego internetu jest prawdziwa. To dokładnie nam to pokazało. Czy tak jest? O tym rozmawiamy, ale też warto wyjaśnić, co to jest teoria martwego internetu.
9: To tak. Zacznijmy od tego, że jest to dezinformacja na temat dezinformacji. Teoria martwego internetu właściwie zbliża się do tego. To znaczy teoria martwego internetu mówi o tym, że będziemy za chwilę mieli internet, który będą tworzyły maszyny dla maszyn. Czyli będziemy mieli zautomatyzowany ruch po jednej stronie, który będzie tworzony po to, żeby inne boty liczyły wejścia na stronę tych poprzednich botów.
8: Czyli ludzie już w ogóle nie uczestniczą w komentowaniu, w tworzeniu treści.
9: Może tak, to znaczy docelowo, gdybyśmy mieli powiedzieć, że to będzie ta ekstremalna forma martwego internetu, to tych ludzi będzie tam znikomy procent. Tak jeszcze nie jest w wielu przypadkach. Dlaczego dezinformacja o dezinformacji? Bo myślę, że to byłaby cudowny scenariusz, gdyby wystarczyło wyłączyć parę serwerów i zniknęłaby nam cała dezinformacja w internecie. Tak niestety nie jest. To, co wiemy, to, co pan redaktor powiedział, czyli że pewne usługi przestały działać, co jest oczywiste, jak przestały działać serwery. No i wiemy, że ruch automatyczny uległ zmniejszeniu, ale my nie wiemy, czy to jest ruch związany z dezinformacją. Wiemy, że to jest ruch taki wychodzący, czyli tak naprawdę mogą być to też boty indeksujące, monitorujące strony. To niekoniecznie musi być dezinformacja. I tego, ile jest, że tak powiem, tej dezinformacji w tym ruchu, tego też nie wiemy.
8: Ale dowiedzieliśmy się też kilku interesujących rzeczy. Ja wspomniałem o tych taksówkach, które stanęły w Belgradzie, Mińsku, Erywaniu. Część ludzi nie mogła zapłacić za zakupy. I to jest chyba trochę dowód na to, że uzależnienie wielu usług od jednego dostawcy może mieć takie skutki.
9: Zakładam, że nie mieli wyboru, albo wcześniej o tym nie pomyśleli.
8: Tu nie mieli wyboru, ale czasami jest wybór, a jednak...
9: Tak. Tak, tak. I to jest, myślę, dobra lekcja dla wszystkich, którzy stawiają właśnie taką infrastrukturę opartą o serwery w jednym, dwóch miejscach, albo mają coś, co nazywają szumnie kopiami zapasowymi lub backupem, a są to zasoby, do których jest dostęp z tego samego miejsca, tak? To wtedy nie jest żadna kopia zapasowa, bo jeżeli ja mam dostęp do systemu i ktoś do tego mojego systemu się dostanie, no i ja mam, i jakby stamtąd można się dostać do tej kopii zapasowej, to nie jest wtedy żadna kopia zapasowa, to jest po prostu długa kopia tych samych dokumentów, ale może być zniszczona tym samym atakiem. I myślę, że powinniśmy zacząć o tym w ten sposób myśleć, czyli że ataki fizyczne mogą nam wyłączyć usługi cyfrowe, od których jesteśmy coraz bardziej zależni.
8: Powrócę jeszcze do tego wątku botów, że oto część botów zniknęła z internetu. Nawet jeżeli byśmy się chcieli zgodzić z takim twierdzeniem, to należałoby doprecyzować i powiedzieć i zapytać, cóż rozumiemy pod słowem bot? Czy wyszukiwarka indeksująca strony na przykład to jest bot? Czy skrypt, który monitoruje sklep, to jest bot? Czy asystent AI, który czyta stronę za nas, to jest bot?
9: No, najprostsza definicja bota to jest robot bez rąk, tak? Czyli taka maszyna, która może coś robić i może robić to, o czym pan redaktor właśnie powiedział, za człowieka w sposób zautomatyzowany, no i robić to pewnie z dużo większą efektywnością. Czyli człowiek przejrzy 15 stron, bot przejrzy w tym czasie 150 albo 1500 stron i je zaindeksuje. Nie męczy się, pracuje 24 na dobę. Także tak, to wszystko mogą być boty. Warto zwrócić na to uwagę, że oczywiście, że boty mogą wpisywać różne treści w internet, natomiast za tym jeszcze wciąż stoi stety lub niestety ludzka inteligencja, więc to też nie jest tak, że atakami na serwery wyłączymy całą dezinformację w internecie.
8: Czyli mówiąc boty, czasem w głowie mamy takie farmy troli, które są, które powstają po to, żeby no właśnie na przykład tworzyć treści szkodliwe, fałszywe.
9: No tak, ale to są też te właśnie maszyny, które będą liczyły, ile mamy odwiedzin na stronie, gdzie na stronie najczęściej ludzie klikają, jak i skąd przychodzi ruch, czy nasza strona się zawsze dobrze wyświetla, czy w ogóle strony w danym obszarze się dobrze wyświetlają i tak dalej.
8: Czyli nasza taka w części przynajmniej społeczeństwa potrzeba potężnego zwycięstwa z dezinformacją trochę tu została zaspokojona, bo mówimy o to właśnie część tych złych troli internetowych i botów została wyłączona, ale tak jak pani powiedziała na początku, to jest, ta lekcja jest sama w sobie lekcją dezinformacji, no bo złapaliśmy się jakiegoś wykresu bez skali, bez punktu odniesienia, do tego emocjonalny komentarz i tysiące udostępnień.
9: No, trochę tak działamy,
8: idealny scenariusz dezinformacyjny.
9: Że łatwo nam uwierzyć, że jeżeli zdarzenie B by wystąpiło po zdarzeniu A, to A wywołało B. Tak nie jest i życie nam wiele razy pokazuje, że tak nie jest, że to, co było pierwsze, niekoniecznie wywołało to, co jest drugie. To, że spadły nagle jakieś tam poparcia dla, nie wiem, niemieckiej partii AfD, czy gdzieś tam ruch na jakichś innych stronach, oczywiście może być też spowodowane tym, że był weekend bardzo ładny i ludzie wyjechali albo i w związku z tym nie ma sensu podbijać też pewnych stron i wszyscy o tym wiedzą, bo po prostu mniej ludzkich oczu będzie na to patrzyła. To nie chodzi o to, że ludzie tam nie klikają i nie lajkują i nic nie piszą, tylko po prostu nawet nie ma sensu ich tym treści gdzieś wysoko umieszczać, bo żaden człowiek tego nie zauważy. No i tu wracamy jednak do nie do końca martwego internetu, czyli że wciąż jest tak, że tych maszyn jest coraz więcej, mają coraz większy wpływ na to, co widzimy i co staje się trendem w internecie, ale wciąż jest to tworzone pod ludzkiego odbiorcę, wciąż w jakiejś
8: tak.
9: części.
8: I znowu, warto się przyglądać pewnym rzeczom, bo pomimo tego, że jakoś brzmią na pierwszy słuch ucha, to jeżeli się w nie wgryziemy, to być może zobaczymy dużo więcej. Przykładowo, niedawno raport firmy Imperva pokazał, że ruch automatyczny w 2024 roku po raz pierwszy od dekady przewyższył ludzki, czyli 50%. Mhm. Z tego ruchu automatycznego złośliwe boty to 37%, a dobre 14%. No i ktoś mógłby powiedzieć, o, mamy dowód na to, że właśnie internet już jest martwy. No ale pierwsze pytanie może być takie, a czym, skąd te dane? Cóż to, czym się ta firma zajmuje? No ta firma sprzedaje ochronę przed botami. No więc można się zastanowić, na ile można ufać, albo czy nie powinniśmy zajrzeć głębiej. Powiedziałem, że ruch internetowy automatyczny. No i znowu, ruch internetowy automatyczny to niekoniecznie jest tworzenie treści, czy...
9: Nie, to jest też cały monitoring internetu.
8: No właśnie, więc ruch
9: i tego raczej ludzie robić nie będą i nigdy właściwie, to nigdy nawet u zadania internetu nie miała być robota dla ludzi.
8: Także... Pani doktor zaleca ostrożność w takim zbytnim optymizmie, który bierze się z...
9: Dobrze by było, żeby na tak trudny problem, jakim jest dezinformacja, było tak proste rozwiązanie, jak wyciągnijmy wtyczkę z dwóch serwerów w Rosji. Na pewno dobre jest to w tej sytuacji, że coraz więcej ludzi sobie uświadamia, że te niektóre teorie nie biorą się z zafascynowania ludzi tematami, tylko mogą być wykreowane i mogą być też wykreowane w Rosji. To jest jedyne, co ja dobrego widzę w tej historii.
8: Gościem dzisiejszego programu jest pani doktor Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa. Akademia Leona Koźmińskiego. Rozmawiamy o atakach na serwery firmy Yandex, co coś spowodowało, ale być może nie do końca to, czym się spora część komentatorów w sieci zachwyca. Ale może na potrzeby jakiejś argumentacji powiedzmy, że faktycznie te złośliwe boty tam siedziały na tych serwerach i teraz zostały wyłączone i spadł ruch tych złych botów. Jak długo zajmuje przeniesienie złych lub dobrych czegokolwiek, co było w tej serwerowni, która została zaatakowana, na inne serwery?
9: Nie sądzę, żeby ktokolwiek dzisiaj tworzył infrastrukturę opartą o jeden lub dwa serwery i nie miał absolutnie żadnej możliwości rozpoczęcia czy kontynuowania operacji w momencie, w którym te serwery uległyby zniszczeniu. Więc zakładam, że to nie trwa w ogóle. To znaczy, nie wiem, czy możemy ten czas jakoś bardzo liczyć w minutach, godzinach. Te operacje powinny mieć zapewnioną ciągłość. To, że nie działały taksówki, to, że nie działało, nie były dostępne usługi, a pewnie można byłoby próbować interpretować też w kontekście tego, które usługi świadczone na tych serwerach były priorytetowe, a które były mniej priorytetowe, czyli które uruchomiono na innych serwerach jako pierwsze, a które dopiero później. Sam fakt, że dość szybko to wszystko znowu stanęło na nogi, pokazuje nam, że to nie wymagało długiego czasu operacji. Tam pracują naprawdę dobrzy specjaliści. Ja myślę, że no niestety dla nas wszystkich należałoby ich mocno doceniać.
8: No właśnie, a jak taka farma botów działa? No bo podejrzewam, że nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyczka. Czyli jak to funkcjonuje? Jak w praktyce działają takie farmy dezinformacyjne? Skąd biorą infrastrukturę i czy da się to w cudzysłowie lub bez zbombardować?
9: No właśnie, fajnie by było, żeby to były takie poukładane kostki, tak, na jakiejś jednej szafie, którą jak się odepnie od prądu, to one wszystkie naraz przestają działać. No nie do końca to tak działa, ponieważ te informacje są niejako podawane przez te programy dalej, tak, czyli to idzie w takim łańcuchu, a potem w sieci, co oznacza, że ta infrastruktura jest bardzo rozproszona. Też weźmy pod uwagę, że jeżeli pojawia się gdzieś w internecie informacja, nieważne już dezinformacja czy informacja, która nagle jest multiplikowana w bardzo wielu miejscach, to ona zaczyna żyć niejako własnym legalnym życiem, czyli zaczyna być postrzegana przez właśnie te indeksujące nasze maszyny jako coś, co ludzi interesuje, albo inaczej, jako coś, co jest interesujące, w związku z tym zaczyna być zaliczane do trendu i zaczyna być podawane też nie tylko już przez te same boty. W związku z powyższym to działa na trochę innej zasadzie niż tylko to, że tak jak my byśmy sobie to po ludzku wyobrażali, czyli że coś siedzi i naciska w kółko jeden przycisk. Nie, to jest troszkę bardziej złożona struktura. W związku z powyższym musielibyśmy sobie wyobrazić tak, że trzeba byłoby odciąć od prądu całą Rosję.
8: Bo tylko tam są te farmy?
9: Nie tylko tam są te farmy. Oczywiście, że
8: Azja
9: nie.
8: Azja Południowo-Wschodnia?
9: Dokładnie to chciałam powiedzieć i chyba jako doskonały przykład świadczyć może, nie wiem, no Korea, tak, która północna oczywiście, która świetnie sobie radzi w różnego rodzaju działalności przestępczej w internecie, no a sama na swoim terenie ma podpięte co 2600 punktów, tak oficjalnie, więc to pokazuje, że nie trzeba mieć ani na swoim terytorium, ani w jawny sposób punktów wejścia do internetu, żeby prowadzić tego typu operacje.
8: To co to oznacza dla tych, którzy oczekują, że serwisy, tak zwane serwisy społecznościowe powinny stanąć na wysokości zadania i wyeliminować fake newsy, dezinformacje, oszustwa, no bo przecież biorą odpowiedzialność za usługi, tak, uczciwość.
9: To znaczy, to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że szkoła, miejsca pracy powinny wyeliminować ludzi, którzy plotkują, mówią nie do końca, powtarzają nie do końca
8: albo
9: sprawdzone.
8: Albo planują ukraść papier do kserokopiarki.
9: Ludzie już tak mają, że nie zawsze pokrywa się to, co mówią, z prawdą. Oczywiście tu o skalę chodzi. No i teraz możemy powiedzieć, że jeżeli jesteśmy pewni, że dana informacja jest zmanipulowana przez AI, tak? Czyli mamy, nie wiem, zdjęcie, przekaz, coś, co faktycznie jesteśmy w stanie, a dzisiaj już technologicznie jesteśmy w stanie potwierdzić, że ten materiał był jakoś tam przerabiany przy użyciu AI, no to powinniśmy mieć jakieś filtry. Tylko ja jestem z jednej strony ostrożna, no bo wyobrażam sobie, że zaczęlibyśmy żyć w takim idealnym internetowym świecie wygładzonym tylko do tych treści, które są absolutnie mainstreamowe, tak? Rozumiem, że nie mielibyśmy tam, nie byłoby tam przestrzeni na żadną dyskusję, na prezentowanie żadnych innych poglądów. Natomiast na pewno możemy się zgodzić co do niektórych treści, które są złe. I tutaj nazwijmy po prostu sprawę po imieniu. Myślę, że ta cenzura zaczyna być nam potrzebna, bo tych treści niekorzystnych i mających niekorzystny wpływ, zwłaszcza na dzieci, jest po prostu za dużo. Skala jest ogromna. One zawsze były, tylko że teraz skala jest ogromna.
8: Czy jest tego jakaś lekcja dla zwolenników powstania w Polsce superfabryk AI i super miejsc, gdzie właśnie będą skoncentrowane serwery.
9: Trochę zaczynam się czuć tak, jak żeśmy rozmawiali kiedyś o kryptowalutach, tak. A dzisiaj właściwie jak się mówi kryptowaluta, to się mówi złodziej. A to jest przecież nieprawda. To nie jest tak, że AI jest technologią. AI można wykorzystywać do bardzo dobrych rzeczy i do bardzo złych rzeczy. Więc po pierwsze, tak, niech powstają super centra rozwijające tą technologię w Polsce. Natomiast nie wiążmy tego tylko z jakąś złą
8: działalnością. Nie, bardziej zastanawiałem się nad bezpieczeństwem, no bo przecież super centra powstają gdzie? Powstaną w kopalni byłej? Raczej nie, raczej na powierzchni. No to teraz jak zabezpieczyć takie super centrum, żeby nie naleciały drony jakieś i nie wyłączyły tego supercentrum w minutę?
9: No, mamy dokładnie ten sam problem, który mamy z różnego rodzaju infrastrukturą, to znaczy jak zabezpieczyć miasto, jak zabezpieczyć elektrownie, żeby nie uległy zniszczeniu w przypadku agresji. Myślę, że to jest kwestia rozproszenia tej infrastruktury, czyli właśnie tworzenia supercentrów, ale takich, które nie będą pojedyncze na cały duży kraj. To jest może jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że niestety wiadomo, że nie zawsze możemy się zabezpieczyć. I jeżeli już mówimy o fizycznej agresji na infrastrukturę, która przekłada się na działanie świata cyfrowego, to chyba nikt nie wymyślił nic lepszego niż po prostu multiplikowanie tych centrów, bo Bo że fizycznie można je zniszczyć, to już wiemy. I zresztą to jest ryzyko omawiane od zawsze, tak? No bo jeszcze kiedyś bardziej niż zniszczenia wojennego baliśmy się na przykład pożarów albo tego, że coś przestanie działać.
8: Czyli żeby zabezpieczyć supercentra przed atakami, multiplikujemy je, tym samym zużywając takie zasoby jak woda.
9: Tym samym tworząc sami
8: sobie większe szkody, niż by wyrządził nam atak dronów. Smart.
9: Ja rozumiem, że można to tak ująć. Pewnie jakbyśmy zaczęli dyskutować, czy nie wiem, ustawianie na granicy płotów działa dobrze dla przyrody, to też nie było.
8: Źle działa dla przyrody.
9: No właśnie. Także tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Zależy, czy chcemy, czy postawimy na kwestie absolutnie zwiększające bezpieczeństwo, czy na kwestie, które może obniżają bezpieczeństwo, ale są bardziej łagodne dla otoczenia.
8: No dobrze, ale co jest bardziej łagodne dla otoczenia?
9: No właśnie niestety nie zużywanie tego większej ilości energii i wody, ale narażanie się na to, że jeden atak może nam wyłączyć na przykład całą masę usług. Myślę, że na to dzisiaj nikt nie postawi, bo za blisko nas dzieją się złe rzeczy.
8: To są bardzo interesujące dylematy, no bo tak, z jednej strony wiemy, że korzystanie z usług jednego dostawcy niesie takie zagrożenia, o jakich rozmawialiśmy na początku. Z drugiej strony wiemy, że korzystanie z usług dostawcy nienarodowego też może mieć takie konsekwencje, że no wyłączy.
9: A jak mamy dzisiaj ze sklepami? Jeżeli dzisiaj chciałby pan mieć polską aplikację, to żeby ludzie mogli ją sobie pobrać na telefony, to ta aplikacja musi przejść akceptację albo w sklepie
8: nie
9: Google,
8: polskiego, tak.
9: albo w sklepie Apple'owym. I to nie są proste procesy. To znaczy my dzisiaj mamy bardzo dużą zależność, patrząc na telefony, które leżą tu wszędzie naokoło, na przykład od systemu operacyjnego Google'owego. Gdzie, żeby było jeszcze bardziej trudno, decyzja o tym, czy dana aplikacja może się znaleźć na tak zwanej półce wirtualnej, czyli być dostępna dla szerokiej publiczności, podejmują często gęsto też mechanizmy sztucznej inteligencji.
8: Czyli tak, wszystkie jajka do jednego koszyczka nie. Korzystanie z usługodawców zagranicznych no też raczej nie. Korzystanie z polskich, okej, ale najlepiej, żeby tych miejsc było dużo, a jak będzie dużo miejsc, to nie będziemy mieli wody.
9: Przyszłość rysuje się różowo. Nie rysuje się różowo, bo mamy naprawdę na dzisiaj dużo do zrobienia. To znaczy myślę, że skupiłabym się na tym, żeby Europa stawiała coraz bardziej odważne kroki w kierunku niezależności technologicznej. Dlatego, że właśnie nie chcąc podejmować tych trudnych decyzji, gdzie będziemy ustawiali centra danych i jak będziemy budowali infrastrukturę, dziś mamy sytuację, jaką mamy, czyli wiele naszych rozwiązań jest zależnych od dostawców zewnętrznych, tak to ładnie nazwijmy.
8: Czyli grozi nam jakaś globalna katastrofa, czy tak? Już jesteśmy...
9: Mój Boże, oby nie. Myślę, że nikomu na tym nie zależy. Dlatego, że też warto zwrócić uwagę, że
8: naprawdę?
9: To, że wyłączamy jakieś usługi, ludzie nie mogą z nich korzystać, to jest oczywiście fantastyczny scenariusz na apokalipsę i post-apo i pewnie każdy z nas trochę takich historii już słyszał albo widział. Natomiast na koniec to są też i ogromne pieniądze, które myślę, że nikt nie chciałby odmówić dzisiaj.
8: No ja na pewno nie będę odmawiał, żeby ktoś się do mnie zwrócił z wielkimi pieniędzmi. Ale na razie ofert... O, sprawdzę.
9: Nie ma?
8: Liczba ofert na dziś 0. Patrzę, tydzień liczba, podobnie, liczba, miesiąc też, rok też.
9: Liczba informacji o tym, że spadła nam dezinformacja, na pewno wzrośnie na naszych profilach, panie detektorze, tak będzie.
8: Tak jest, ale nic nie spadło. Tyle dezinformacji dzisiaj, ile było wczoraj i ile będzie jutro. No nie, jutro będzie... jedna więcej. Bardzo dziękuję pani doktor Karolina Mała-Gocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa z Akademii Leona Koźmińskiego, była gościem. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
8: To jest program Owczarek, a w studio gość pani doktor Anna Szablowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani doktor.
10: Dzień dobry.
8: W dłoniach swych trzymam przepięknie wydaną książkę, która ukazała się nakładem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Książka nosi tytuł Cena obecności. malarstwo na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki w 1950 roku. Książka absolutnie fascynująca i też powstała, jak rozumiem, dzięki mrówczej pracy pani doktor, która natrafiła na skarby, które nie wyglądały jak skarby, bo nie były złotem ani srebrem, trochę srebra było, ani brylantami, tylko były szklanymi negatywami i okazuje się, że ze szklanych negatywów można tak dużo wyczytać. Rozpoczyna pani tę książkę cytatem z Jana Cybisa, ja pozwolę sobie go przeczytać, dlatego, bo on nam trochę otwiera i układa całą tę historię. Ci, którzy będą chcieli ocenić nasz dorobek, powinni zrozumieć, żeśmy musieli walczyć z niemalarstwem. To nas, co prawda, nie usprawiedliwia, ale nas tłumaczy. Krótko mówiąc, artyści, którzy znaleźli się w nowej rzeczywistości. Druga wojna światowa się skończyła. Wydawało się, że to, co się będzie zmieniało sztuki, nie będzie dotyczyło. Jednak okazuje się, że tak, że teraz artyści powinni tworzyć w pewnej manierze i realizować pewne ideały polityczne. No i teraz jak wobec tego się opowiedzieć? W jaki sposób, jaką decyzję podjąć? Gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością twórcy a sytuacją, w której się znalazł? Ale najpierw o tym skarbie, pani doktor, bo to jest w ogóle totalnie fascynujące.
10: No więc pracuję w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk od wielu lat. I w ostatnich latach znalazłam się w archiwum fotografii i rysunków pomiarowych. Jest to duży dział, który zbiera ogromne zasoby fotografii instytutowej, głównie dotyczącej architektury, zabytków. Natomiast troszkę mniejszym działem i powiedzmy mniej znanym jest dział plastyki. I właśnie w tym dziale nie tyle odszukałam, co to po prostu zawsze było i stało i nawet zajmowało sporo miejsca. Tylko po prostu przyszedł moment, kiedy nasz zbiór był digitalizowany w całości. I uczestniczyłam w tym procesie digitalizacji i po prostu... proces cyfryzacji takich materiałów, jeżeli to są na przykład szklane negatywy, ciężkie, trudne do penetracji takiej po prostu ręcznej i właściwie nie tylko, nie chodziło tylko o taką trudność, ale w ogóle niechęć do w ogóle dotykania tych materiałów, ponieważ związane były z czasem takimi opresyjnymi czasami stalinizmu. Więc one były, tak sobie po prostu były. No i w pewnym momencie one zaczęły pokazywać się na ekranie wygodnej postaci, na ekranie komputera.
8: I nagle patrzymy, a tu historia.
10: Więc, a ponieważ wcześniej pracowałam przy takiej monumentalnej instytutowej publikacji Polskie Życie Artystyczne po wojnie, czyli 44-60. I ten rok 50 był szczególnie trudny ze względu na wprowadzenie w 49 roku pod koniec doktryny realizmu socjalistycznego na wzór radziecki i wprowadzenie go dekretem, czyli nie było możliwości nie używania tego stylu, to nie można powiedzieć, raczej metody artystycznej, którą bardzo trudno zdefiniować. Bo w zasadzie...
8: W zasadzie trzeba było się domyślić.
10: Tak.
8: Artystowi jak ma tworzyć? Domyśl się.
10: Tak, więc to było zadanie no, prawie niewykonalne, ale konieczne. Po prostu był mus i trzeba było malować. Więc,
8: I rozumiem, że trzeba było malować, bo był mus, ale też, żeby można było...
10: Nie no, żeby w ogóle funkcjonować
8: jako funkcjonować,
10: artysta.
8: Tak, to trzeba było malować, a jeszcze trzeba było pokazywać swoje prace.
10: Tak.
8: I stąd ta pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki, która miała pokazać, też trochę wskazać, że to są artyści, których
10: No ona miała ogromne znaczenie, ponieważ to była taka pierwsza, pionierska, mówiono, wystawa, która wprowadza nowy kierunek i
8: ma... Socyk.
10: Tak, i soc. Realizm socjalistyczny, tak w całości się to nazywa. No ale ta pierwsza wystawa, dlaczego ona jest taka interesująca? Bo ona w zasadzie się nie udała władzy. Nie to miało być... To znaczy, oczywiście były może kilkanaście obrazów. Mówię tylko o malarstwie, dlatego że malarstwo było najważniejsze. To była dyscyplina wiodąca i najbardziej taką naprowadzaną dyscypliną na właściwy kierunek było właśnie malarstwo. I artyści, z czego to wynikało? Przede wszystkim z braku czasu. Nie tylko z tego, że ktoś tam to odrzucał czy nie odrzucał, nie było czasu nawet nad tym się zastanowić. Ponieważ wprowadzono socrealizm w 1949 roku, na początku roku, i potem odbywały się w różnych środowiskach zebrania, które bardzo enigmatycznie wyjaśniały, o co chodzi. Następnie zmieniały się władze w poszczególnych sektorach kultury. I na przykład w plastyce, bo plastyką się zajmuję, już dosłownie na początku następnego roku zdecydowano, że ta wystawa musi już się odbyć. Więc nikt nie był przygotowany, zarówno artyści, jak i cały establishment, który się tym zajmował.
8: A artyści musieli podjąć decyzję, więc padła decyzja i teraz w różnych tych ośrodkach, Warszawa, Kraków, Zakopane i tak dalej.
10: Znaczy Warszawa kierowała, to było takie centrum dowodzenia, bo to wszystko było bardzo mocno scentralizowane. Właściwie był taki proces centralizacji tego wszystkiego. To wszystko się działo w tym czasie, więc ten... wystawa. Oczywiście została otwarta, wszystko było w porządku, duża pompa, bardzo dużo pieniędzy to kosztowało, zakupy, no, nagrody i tak dalej. No ale zaraz wystawę otwarto w marcu 50 roku, a w kwietniu odbyła się taka słynna konferencja dyskusyjna na temat głównie malarstwa właśnie, które było takim po prostu centrum uwagi władz, na temat właśnie tworzenia tego zaplecza teoretycznego. Właściwie ono jeszcze nie istniało. No i obraz po obrazie, te obrazy były oceniane pod tym kątem. I w instytucie zachowały się nie tylko zdjęcia, ale również te dokumenty tekstowe, które właśnie stanowią niesamowitą lekturę, jak się to wszystko powiąże. Zdjęcia, bo tak to sobie to leżało osobno. Natomiast jak się zobaczy to wszystko razem i dopasuje na przykład opis obrazu jakiegoś anonimowego przedtem, a teraz nagle widzę ten obraz na ekranie i ten opis, który stanowi jakąś straszliwie dziwną po prostu...
8: Nowomowę,
10: taką właśnie jeszcze do końca nieskonstruowaną, bo myśmy tego po prostu... Myśmy nie mieli socrealistów radzieckiego kroju. Ich dosłownie było troje. To było małżeństwo Krajewskich i Zakrzewski. Tak naprawdę, że można było po prostu w ciemno pozwolić im malować i było dobrze. Natomiast reszta po prostu się gimnastykowała bardzo.
8: Czyli ta magma dopiero się tak, formuje.
10: No i te opisy, ta cała jakby nadbudowa tej wystawy dopiero staje się, stworzy całość.
8: Studio pani doktor Anna Szablowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o najnowszej książce pani doktor zatytułowanej Cena obecności. Malarstwo na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki w 1950 roku, wydanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Absolutnie fascynująca historia, bo proszę sobie wyobrazić, idzie nowe, rok 1945, nowa władza, nowy ustrój. Oczywiście kilka lat jeszcze minie, zanim ten ustrój ustrój okrzepnie. Właściwie rok 47, 8 już jak gdyby wiadomo, w którym kierunku to zmierza. No i 1949, drodzy artyści, drodzy ludzie sztuki, teraz będziemy mieli oficjalny nurt filozoficzno-warsztatowo-formalny socrealizm. I oto rusza pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki i chcemy waszego uczestnictwa. No i teraz wszyscy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę w tym brać udział, czy nie. Jeżeli tak, to cóż to dla mnie znaczy? A jeżeli nie, to cóż to dla mnie znaczy? A jeżeli jak, to jak? W jaki sposób sztuka, którą tworzę, powinna się zmienić albo nie zmienić? No i w tej książce znajdziemy setki zdjęć, czyli skanów ze szklanych negatywów, obiektów, które zostały wysłane, zostały zgłoszone na tę wystawę z różnych miast.
10: Które zostały wystawione.
8: Wystawione.
10: To które, jeszcze jest cała seria obrazów tak zwanych odrzuconych.
8: Salon odrzuconych.
10: Które się nie dostały na wystawę. I takich było znacznie więcej. Także to byli wybrańcy po prostu absolutni, to co tutaj jest w tej książce.
8: I więc mamy w ogóle barwną galerię artystów i artystek. Dodatkowo też mamy nowe miasta, bo mamy Kłodzko na przykład, tak, które przecież było poza granicami. To jest jak gdyby też mamy nowe terytorium Polski, więc w ogóle i ludzie i ich dylematy. Co robić, jak robić, a jednocześnie są też ci, którzy oceniają, prawda, ci, którzy dopuszczają i oni też się trochę poruszają w takiej szarej przestrzeni, no, żeby tak powiem, przypodobać się władzy, żeby nie podpaść, a jednocześnie cóż to znaczy, żeby nie podpaść, skoro to jest trochę operacja na żywym organizmie.
10: Tak, tak. Tak, tak, rzeczywiście. No i właściwie to jest dość ciekawe w tym wszystkim, że ta pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki w 50 roku, ona pierwszy raz pokazała taką, w takim troszkę krzywym zwierciadle, ale pokazała tą nową geografię artystyczną Polski, czyli taką budującą się dopiero, powstawały dopiero na terenach tak zwanych odzyskanych zachodnich i północnych powstawały dopiero te struktury Związku Artystów Polskich i tak dalej, sale wystawowe. To wszystko było dopiero w trakcie tworzenia się. No i rzeczywiście tam to nie było tak, że artyści tam ochoczo po prostu jechali, tylko po prostu trzeba było czasami po prostu zgodzić się z nakazu pracy i jechać na przykład do Opola Lubelskiego, nie Opola, do Opola, albo do sąsiednich miast, tak jak właśnie Kłodzko czy Świdnica. Mhm. Po prostu one nagle zaczęły też budować swoje artystyczne środowiska. Od podstaw jakby. Także jest to ciekawy proces. Powstało nawet takie Ministerstwo do Spraw Odzyskanych, które miało sekcję plastyki i tam to cała strategia rozsyłania artystów po całej Polsce miała miejsce.
8: No i teraz przeglądając te obiekty, które zostały wystawione na tej wystawie, bardzo jasno widać, jak gdyby którzy artyści, można powiedzieć, właściwie zinterpretowali te oczekiwania władzy, które pewnie dla władzy jeszcze nie do końca były znane i tak. Mamy takie typowe, znaczy później będziemy wiedzieli, że one są typowe socrealistyczne.
10: Tak, to z dystansu czasu.
8: Prawda,
10: tak.
8: Produkcyjniaki, ale też mamy niektóre, które są totalnie fascynujące, takie właśnie, gdzie widać jeszcze jakąś strategię

0: nie, ale jest dużo takich par obrazów, które zupełnie do siebie nie przystają, a są namalowane ręką jednego artysty.
1: Ale mamy na przykład ten jeden, który zwrócił moją uwagę, to jest Tymon Niesiołowski Na przystani i Tymon Niesiołowski Portret mężczyzny.
0: No właśnie, to jest taki przykład. Na przystani, no to jest obraz po prostu formistyczny, z zawężoną przestrzenią, taki powiedzmy postkubistyczny i naprawdę bardzo nowoczesny w wyrazie. Natomiast drugi, ten portret jest taki, no właśnie jak należy, nie wiem kto tam jest na tym portrecie, bo już nie pamiętam, ale po prostu taki mężczyzna.
1: Tak, bardzo bezpieczny.
0: Gdzieś jakichś kręgów takim, robotniczych tak. Może, no trudno powiedzieć. W każdym razie obojętny.
1: Ale znowu mamy Jan Świderski, na przykład Portret górnika.
0: No więc ten górnik to jest zupełnie zadziwiająca rzecz, bo on przypomina, tak jakby nawiązywał do renesansu.
1: Tak, żeby jakiś portret.
0: Tak, to jest portret tak jakby hrabiego Montefeltro z no po prostu zadziwiający jest ten profil górnika.
1: Także absolutnie fascynująca książka i podejrzewam, że to po prostu jakieś lata pracy pani w to włożyło,
0: więc,
1: pani doktor.
0: Niekoniecznie lata, ale długo to trwało dosyć. Rzeczywiście bardzo pomogło to, że miałam dostęp do bardzo wygodny sposób, mogłam te wszystkie prace oglądać na ekranie komputera i powiązać z materiałami pisanymi, które były, po prostu leżały sobie osobno i one nie miały jakby odniesienia do niczego, ponieważ to były opisy obrazów i pracując jeszcze w pracowni plastyki współczesnej, zanim znalazłam się w archiwum, często zastanawiałam się, oglądając teczki artystów. Mhm. Takie wypadały karteczki pożółkłe z opisami, przedziwnymi opisami obrazów i bez żadnej adnotacji. I okazało się właśnie w trakcie pracy, że to były opisy tych dzieł, które zostały przedstawione na pierwszej OWP.
1: Ale to były opisy, które powstawały jak gdyby...
0: One zostały załadowane do tych teczek, bo po prostu przypisane były nazwisku artysty. No i tak po prostu przy jakichś porządkach one tam po prostu razem z innymi dokumentami sobie były.
1: Ale to też jako ciekawostka, że poza katalogiem była dość silna reprezentacja Ecole de Paris.
0: No więc to był, no to na tym polega właśnie fenomen tej wystawy właśnie, bo ona odróżniała się od tych, które nastąpiły później, czyli druga, trzecia i czwarta ogólnopolska wystawa plastyki, bo to było takich wystaw cztery. No i to Ecole de Paris tak się dostało na tą wystawę tak jakby tylnymi drzwiami, ponieważ nie była to twórczość, która była w tym momencie popierana. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie, burżuazyjna i niedopuszczalna. Natomiast wielu artystów i tych, którzy zarządzali tym całą tą wystawą i tym wydarzeniem ogromnym, miało ogromne sympatie francuskie. Poza tym tam było ogromne środowisko polskie i to był tak jakby część polskiego życia artystycznego. To odniesienie do Paryża było potwornie silne jeszcze wówczas. I to był jeszcze taki moment, że się udało po prostu
1: rzutem na produkcyjną taśmę.
0: I jedna sala była przeznaczona na tych polskich zgniłych Francuzów i rzeczywiście ona jest i zachowały się zdjęcia. Bo tak w prasie oczywiście, bo przy niej nie było przede wszystkim, ona została pominięta w katalogu. Tam ich nie było po prostu, tych artystów oficjalnie. Oni po prostu dostali swoją salę, no bo przysłali pracę i tak dalej. Natomiast nikt o tym nigdy nie napisał. I że to się znalazło, że to jest. I dopiero to po latach wyszło właśnie dzięki materiałom, które zachowały się i naprawdę strasznie się cieszę i tak podziwiam po prostu archiwistów, których pokolenia pracowały w instytucie, że po prostu darowali tym materiałom, że one po prostu przetrwały.
1: No tak, ale też...
0: I dbali o to i naprawdę No.
1: Ale cudowne jest to, że wszystkie te obiekty zostały sfotografowane.
0: Tak, no właśnie o to chodziło, ponieważ to kontrola nad

0: twórczością wymagała obiektu, żeby można było go zanalizować, no to mieć go po prostu na swoim biurku i po prostu analizować ten obraz od każdej strony, właśnie głównie ideologicznej.
1: Fascynująca historia, fascynująca opowieść i fascynujący zasób nazwisk artystów, artystek.
0: Niektórzy wypłynęli w ogóle tutaj, bo w ogóle świat o nich zapomniał.
1: Pani doktor trzyma rękę na pulsie i zachowała ich od zapomnienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pani doktor Anna Szablowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk była gościem. Rozmawialiśmy o książce Cena obecności i malarstwo na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki w 1950 roku. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Senat z poprawkami przyjął ustawę umożliwiającą usuwanie nielegalnych treści w internecie. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu. 66-latek podejrzewany o przygotowywanie zamachu na premiera Donalda Tuska usłyszał zarzuty. W informacjach również Komisja Wenecka i jej odpowiedź na pytanie, czy ślubowanie przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest ważne. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. No już drugie podejście. Senat przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Pierwszą wersję na początku roku zawetował prezydent. Umożliwi ona usuwanie nielegalnych treści w internecie. Jednocześnie Izba zaproponowała do niej poprawki. Ustawa miałaby wejść w życie nie po 6, a już po 3 miesiącach. Teraz nowela ponownie trafi do Sejmu. Prace nad przepisami przyspieszyły po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach w Leszczydole Nowinach i Ostrołęce. Prokuratura przesłuchała 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Mężczyzna usłyszał łącznie 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie zatrzymanego 66-latka. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała Komisja Wenecka. Komisja jest niezależnym organem doradczym Rady Europy w sprawach prawa konstytucyjnego. W tym przypadku dotyczy braku zaproszenia od prezydenta na uroczystość ślubowania dla 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu i 1 wybranego 4 września, przypomina senator Koalicji Obywatelskiej, były szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar.
3: Komisja Wenecka wyraźnie wskazuje, że przepisy ustawowe, które mamy, odnoszą się tylko i wyłącznie do tej kwestii ceremonialnej, natomiast nie mogą prowadzić do weryfikacji osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego i że jeżeli nie doszło do tego zaprzysiężenia, no to oczywiście te osoby mają prawo, żeby dokonać tego zaprzysiężenia w innej formie.
1: Po opinii wydanej przez Komisję Wenecką prezydent powinien podjąć działania, a jeśli tego nie zrobi, aktywnością może wykazać się Sejm i to właśnie w Sejmie może dojść do zorganizowania ślubowania, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
4: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu. Rządu, który ma stać na straży praworządności w Polsce. W związku z tym trzeba przeprowadzić wszystkie możliwe czynności, które doprowadzą do tego, aby sędziowie mogli przystąpić do pracy.
1: Z nieoficjalnych doniesień wynika, że dziś marszałek Sejmu poinformuje o uroczystości ślubowania sędziego Macieja Berka, ostatniego z nowych sędziów Trybunału, który jeszcze nie złożył ślubowania. Michał Kołodziejczak, poseł zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej, jest pod lupą prokuratury. To za sprawą doniesień medialnych o tym, że stosował przemoc wobec współpracowniczek w Ministerstwie Rolnictwa, gdy był wiceszefem resortu. Kołodziejczak miał też je nakłaniać do zażywania narkotyków. Poseł Kołodziejczak ma możliwość wytłumaczyć się z tych doniesień. Do tej pory tego nie zrobił, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.
5: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. Co będzie za 3 miesiące albo wcześniej, to będziemy o tym decydować jako kolegium. Wiem jedno, w naszym ugrupowaniu, w tym przypadku w naszym klubie tworzonym m.in. przez Koalicję Obywatelską, nie ma miejsca na takie zachowania, które są dzisiaj zarzutami medialnymi, nie zarzutami jeszcze prokuratorskimi.
1: Sam Michał Kołodziejczak też złożył zawiadomienie do organów ścigania, uważając, że sam jest ofiarą pomówienia. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan we wtorkowej rozmowie telefonicznej z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem bin Salmanem, zapewnił, że Ankara będzie nadal wspierać Arabię Saudyjską w obliczu ataków ze strony jemeńskich bojowników Huti. W wydanym oświadczeniu kancelaria Erdoğana przekazała, że prezydent stanowczo potępił ataki Huti i wyraził przekonanie, iż wyzwanie to zostanie przezwyciężone. Prezydent zapewnił, że Turcja nadal będzie wspierać Arabię Saudyjską. W sobotę na lotnisku w Rijadzie zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wzięli na siebie jemeńscy rebelianci Huti w niedzielę. Kolejny pocisk uderzył w jeden z terminali lotniska, zabijając jedną osobę i raniąc 11. Prezydent USA Donald Trump znowu mówił o amerykańskiej bazie w Polsce. Tym razem stwierdził, że to polskie władze chcą ją zbudować i dodał, że powstanie ona za polskie fundusze. Nie przesądził jednak jednoznacznie, czy podjął ostateczną decyzję. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali z kolei już nieraz przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. 10 nowych autobusów elektrycznych, parkingi w systemie Park and Ride i kilka kilometrów ścieżek rowerowych przybędzie jeszcze w tym roku w Białymstoku. Jak wylicza prezydent Tadeusz Truskolaski, z tymi najnowszymi Białystok dobije w przyszłym roku do 120 autobusów elektrycznych, a to ponad 1/3 miejskiej floty.
6: Nowoczesnych, tanich w eksploatacji, najtańszych ze wszystkich źródeł.
1: Równolegle z autobusami miasto inwestuje w ścieżki i parkingi przy dworcu i centrach przesiadkowych.
6: Z drugiej strony można będzie jeszcze bardziej ekologicznie dojechać rowerem do miejsca, które mamy na celu.
1: Na wszystko Białystok wyda 70 milionów, 45 pochodzi z unijnych funduszy. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne deszcze, na północy później możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 15 stopni na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 14 października 1978 roku urodził się Usher. To wokalista, autor piosenek i tancerz. I to są 48 urodziny, 48 rocznica urodzin. I w związku z tym usłyszymy utwór Yeah. Na dobry początek pierwszego programu TOK FM, na który zapraszają Państwa Livia Prądzyńska, Piotr Gawroński i Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Jest środa, to 14 października, 287 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.56, a zajdzie o 17.46. Imieniny obchodzą dzisiaj Alan, Bernard, Dominik i Małgorzata. Najlepsze życzenia dla Państwa. 253 lata temu na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołana została Komisja Edukacji Narodowej, jedna z pierwszych w Europie państwowych instytucji oświatowych. Wśród jej czołowych działaczy byli m.in. Hugo Kołłątaj i Julian Ursyn Niemcewicz. W 1864 roku natomiast urodził się Stefan Żeromski, wybitny pisarz, autor powieści Przedwiośnie. 84 lata temu powstała Ukraińska Powstańcza Armia. Od wiosny 1943 roku prowadziła ona działania zbrojne przeciwko polskiej ludności. Zdaniem polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali wówczas około 100 tysięcy Polaków. 62 lata temu, w 1964 roku, w wyniku pałacowego przewrotu władzę w ZSRR stracił Nikita Chruszczow, a objął ją Leonid Breżniew. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów. Tak informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też budynek mieszkalny. Nasze systemy wykryły te pociski dopiero, gdy praktycznie zbliżały się już do Kijowa. Elektrociepłownia numer 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy, informuje Zełenski w komunikatorze Telegram. Zaznacza, że według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie przygotowują kolejne odpalenia pocisków balistycznych. Ukraina natomiast pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych Yandexu, największej firmy technologicznej w Rosji. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi w TOK FM redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
1: Można powiedzieć, że jest ta firma pod własnościową kontrolą państwa, czy też ludzi lojalnych wokół Kremla, ale też były różnego rodzaju informacje od niezależnych rosyjskich ekspertów, że Yandex udostępnia swoje dane, zgodnie zresztą z rosyjskim prawem, rosyjskim służbom, Roskomnadzor, czy odpowiednie wydziały zajmujące się kontrolą i cenzurą internetu w FSB, w MSW i w innych strukturach służb rosyjskich. Więc no tutaj firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerownie.
0: Ukraińskie ataki na centra danych zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to także automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało farm troli. 66-letni Krzysztof N., który przygotowywał zamach m.in. na premiera, usłyszał 9 zarzutów, w tym m.in. planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu za to od 2 do 15 lat więzienia. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Antoni Skiba przekazał, że kolejne zarzuty dotyczą, tu cytat, nagrań publikowanych w sieci i są to zarzuty propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, także używania przemocy i uzyskania określonych zmian politycznych. Chodzi o promowanie wojny napastniczej m.in. na Ukrainie, jak również nawoływanie do popełnienia przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i politycznym. 8 pozostałych zarzutów, które usłyszał 66-latek, nie jest zagrożonych bardzo wysokimi karami. Ale według śledczych całokształt informacji, które do tej pory zostały uzyskane, wskazują na konieczność skierowania wniosku o areszt. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest siłą polityczną, którą należy traktować jako obecną w polskiej polityce. Tak powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezydent Karol Nawrocki. Słowa prezydenta wywołały w Sejmie falę komentarzy. To oznacza, że Braun dostanie zaproszenie do budowy prawicowej koalicji przed przyszłorocznymi wyborami. Tak oceniają rozmówcy Macieja Kluczki.
2: Mowa m.in. o pakcie senackim, a więc umowie kilku partii w sprawie kandydatów na senatorów. By pakt był skuteczny, musi być budowany z wszystkimi partiami prawicowymi, także z Braunem, mówił już tydzień temu w TOK FM Łukasz Kmita, poseł Rozwoju Plus.
3: Myślę, że sam Grzegorz Braun nie będzie startował z europosłem.
2: No ale jego ludzie.
3: No jeśli będą tam osoby, które raczej znane są i kojarzone z działalności społecznej.
2: Słyszę usprawiedliwienie
3: to, pakt to, z Braunem. To uważam, że trzeba patrzeć na człowieka, a nie logo.
2: Minister Miłosz Motyka z PSL-u. Puszczanie oka przez prezydenta i PiS w kierunku Brauna komentuje tak.
4: Prezydent nie wyklucza człowieka, który mówi o powrocie do Nord Streamu, czyli realizacji najbardziej antypolskiego projektu gospodarczego i energetycznego, oraz mówi o kłamstwie oświęcimskim.
2: Gościem poranka TOK FM był szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Pytałem ministra, czy Braun, który ma już na koncie zarzuty, chociażby za niszczenie mienia, jest dobrym politycznym partnerem.
5: Nikogo nie można karać za poglądy czy za myśli. Można się z nimi nie zgadzać. Natomiast środowiska prawicowe mają świadomość tego, że żeby wygrać wybory do Senatu, dobrze by było, żeby to porozumienie nastąpiło.
2: Zdaniem obozu władzy PiS zrobi wszystko, by odzyskać władzę, nawet za cenę koalicji z Grzegorzem Braunem.
0: O czym informował Maciej Kluczka. Ponad 100 tysięcy kontroli w szkołach w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z niedawnymi atakami nożowników. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej w placówkach, mówił w TOK FM rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
6: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo. No i wreszcie ta nasza trzecia, można powiedzieć, aktywność w szkole to jest ta, gdzie my teraz prowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół i przyglądamy się, czy ta jednostka oświatowa spełnia wymogi, czyli czy ktoś z zewnątrz może tak po prostu sobie wejść, a zdarzają się takie przypadki.
0: Pierwszy atak miał miejsce w zeszłym tygodniu. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a podczas ucieczki dźgnął także dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował przy pomocy ostrego narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki placówki, która przeprowadza restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Protest trwa już 6 dzień i to już właściwie 7 dzień dzisiaj i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. Co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom. Chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
7: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników, nie kierownik.
0: Trzeba pamiętać, że szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Starostwo podkreśla, że to głównie osoby w wieku emerytalnym i że wcześniej na jedno łóżko przypadało 5 pracowników, co było rekordem w skali całego kraju. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
8: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego. Ze swojej strony mogę zadeklarować, że wszystkie czynności związane z nawiązywaniem dialogu społecznego miały miejsce z naszej strony.
0: Kolejne rozmowy w starostwie już dzisiaj o 9:00. Związkowcy zapowiadają, że się na nich pojawią, ale jeśli dyrektorka nie zostanie odwołana, zrezygnują także z przyjmowania płynów. Dla większej kasy i dla pracy zdalnej. To główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy w najbliższych miesiącach. Jak wynika z badania Manpower, na pierwszym miejscu motywów do zmiany, w tym wypadku do zmiany pracy, jest oczywiście wyższe wynagrodzenie. Ale na kolejnych miejscach są elastyczność godzin, możliwość pracy zdalnej i hybrydowej, czy też lepsze od tych słynnych owocowych czwartków dodatkowe benefity. Jednocześnie większość, bo 60% pracowników o zmianie firmy nie myśli. I tu pojawia się interesujący paradoks. O tym mówił wczoraj w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
9: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości. I właśnie co ciekawe, kolejny rok z rzędu, wynagrodzenie jest dopiero czwarte w tym rankingu.
10: No i to jest bardzo ciekawe, bo wśród tych, którzy zostają, jest na czwartym miejscu, a wśród tych, którzy poszukują, jest na pierwszym miejscu.
9: Tak, to jest bardzo ciekawy paradoks. Dochodzimy do takiego wniosku, że atmosfera jest ciężka do przedstawienia w trakcie procesu rekrutacji. Czyli tą atmosferę w organizacji my znamy, kiedy w niej jesteśmy. Ale z drugiej strony, jeżeli już ktoś ma podjąć tą decyzję w tych niepewnych czasach, no to mówi, okej, ale za istotnie większe wynagrodzenie. Widać tą bardzo dużą wagę wynagrodzenia przy tak trudnej decyzji na niepewnym rynku pracy.
10: Trochę taka premia za ryzyko, ta wyższa pensja.
9: Tak jest, dokładnie.
0: Jak dodawał ekspert, spośród tych 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. Sprawdźmy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy. Po 17 w Sopocie rozpocznie się Europejskie Forum Nowych Idei. To 3-dniowa konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom, a także przyszłości Europy. A także dzisiaj przypada Dzień Edukacji Narodowej. Święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest właśnie w rocznicę, już o tym wspominałem, powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. I w związku z tym pytanie, które mamy dzisiaj do Państwa. Czy nauczyciele są dzisiaj doceniani? 22 44 044. Proszę już teraz do nas dzwonić albo napisać maila na adres pierwszy@tok.fm. Zapraszamy do dyskusji.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy w pełni to w sumie niemal 200 filmów, ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcen.
13: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym, konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
12: 42. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego potrwa do 18 października. 5 premier zapowiedział w nowym sezonie artystycznym Teatr Śląski w Katowicach. Jedną z nich będzie musical Billy Elliot, mówi kierownik artystyczny teatru Bartosz Cudak.
14: Dlaczego Billy Elliot? Billy Elliot, jak wiemy, rozgrywa się w krajobrazie górniczym, więc tutaj zapraszamy na naszą wersję Billy'ego Elliota z nowym tłumaczeniem, zresztą specjalnie zrealizowanym dla Teatru Śląskiego, z tłumaczeniem libretta. No i na finał sezonu Paciorki jednego różańca, Rewatching Paciorki jednego różańca, tak się nazywa dokładnie ten tekst, Mariusza Gołosza.
12: Billy Elliot w kwietniu, a Paciorki jednego różańca w maju. W listopadzie i styczniu z kolei wróci Hamlet po śląsku. Do poszukiwania nowych rozwiązań i form wyrazu w sztuce nawiązywać będzie 17. Festiwal Temersonów. Tegoroczna edycja odbędzie się w Płocku, rodzinnym mieście Stefana Temersona, między 22 a 24 października. Wśród wydarzeń znajdzie się pokaz interaktywnej maszyny temersującej, czyli instalacji Karoliny Niwelińskiej. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie, pomieści blisko 1900 widzów i stanie się nowym domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Po latach przygotowań podpisano umowę z wykonawcą. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
15: Naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
12: I co zauważa dyrektor Sinfonii, przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce zbudowano 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy.
0: Dzisiaj we wschodniej Polsce sporo chmur. Mogą się Państwo spodziewać, ale też większe przejaśnienia. W Polsce zachodniej postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie w Polsce północnej i we wschodniej części kraju przelotne opady deszczu, a na północy po południu także możliwe burze. Na termometrach zobaczymy dzisiaj od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez około 13 stopni w centrum do 15 stopni na zachodzie.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Czy nauczyciele są dzisiaj doceniani? To pytanie, które mamy do Państwa dzisiaj. 22 44 044, prosimy o telefony. Jeśli nas coś rozłączyło, prosimy ponownie zadzwonić, bo jak nasz wydawca Piotrek podpowiada, tak się tutaj mogło niestety zdarzyć. A w tej chwili już łączymy się z panem Wojciechem z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
16: Dzień dobry, miło mi jest zacząć. No więc krótko, nie. Taki najprostszy przykład, który mi przychodzi do głowy, jest książka przetłumaczona z języka niemieckiego, który tytuł oryginalny to był Pochwała Szkoły, a przetłumaczone na polski to było Co z tą szkołą. My nie doceniamy tego zawodu i no, to są takie powiedzenia, jak ktoś nic nie umie, to uczy innych. I czasami, to też autor tej książki, Jonathan Bauer, powiedział, że czasami jest wstyd się przyznać, że jestem nauczycielem. I to jest jedna strona. Taki ogólny, społeczny ogląd. Natomiast druga strona jest taka, że ja jestem nauczycielem i ja dostaję od swoich uczniów i od swoich rodziców bardzo dużo dobrego. Więc tak ogólnie, społecznie, to jest ten zawód bardzo niedoceniany i jest i finansowo, i pod wieloma innymi względami, prestiżowo. No wiele rzeczy mówi, że nie. Natomiast w codziennym życiu myślę sobie, że wielu nauczycieli jest docenianych i myślę sobie też, że niestety, bo ja pracowałem też w szkole dla dzieci z problemami, takimi, które były skrzywdzone przez szkoły. Że ta niska ocena, niski prestiż, on nie całkiem się wziął z niczego, niestety. No to tyle, dziękuję.
0: Co ma pan na myśli, mówiąc, że nie całkiem z niczego się wziął ten niski prestiż?
16: Wie pan co, ja usłyszałem coś, co powiedział mój kolega po fachu. To było kilka lat temu dobrych. Ja mógłbym wam to wytłumaczyć, ale mi się nie chce, bo mi płacą 1200. I to jest to, stąd się bierze to, że to nie jest z niczego. Nauczyciele są bardzo różni i nie wszyscy są dobrzy, nie wszyscy są z pasją i nie wszyscy robią dobrze choćby to, co mają do zrobienia. To myślę, że stąd to się częściowo bierze.
0: Bardzo dziękuję za ten pierwszy głos w naszej dyskusji. Dobrego dnia, panie Wojtku. Teraz będziemy łączyli się z Będzinem i z naszym stałym słuchaczem, panem Łukaszem. Dzień dobry i słuchamy pana.
17: Dzień dobry. No pewnie, że za dużo by można było powiedzieć, że musielibyśmy stwierdzić, że nauczyciele są doceniani, ale podczas państwa trzeba sobie też odpowiedzieć na takie pytanie, co to znaczy docenienie? Bo tak jak tutaj mamy dwóch głos, ale to chyba coś właśnie z tymi problemami technicznymi, ale postaram się mówić dalej.
0: Słychać pana dość dobrze.
17: Powiem szczerze, jeżeli chodzi na przykład o finanse, no to rzeczywiście mogły te osoby, które kończą studia, mocno się zbulwersować, patrząc na ten, kolokwialnie mówiąc, spadek swój pod koniec miesiąca lub w połowie, zależy kiedy ma wypłatę. Ale ja też zawsze się zastanawiam nad tymi wolnymi dniami w ciągu roku, bo nauczyciele naprawdę, jeżeli chodzi o wolne dni od pracy, mają sporo tego pozytywnego czasu i tu powiem szczerze, czy to są wakacje, ferie, przerwy świąteczne, weekendy, no tutaj nauczyciele są dosyć mocno doceniani. Te roczne urlopy, proszę państwa, tak zwane zdrowotne, gdzie nauczyciel również może sobie w ten rok urlopić. No i tak powiem, dochodzi do zdrowia psychicznego. Ale powiem szczerze, na przykład ostatnio czytki też się zapytałem, stwierdzając, że takie dwa prawne przedmioty, religia, edukacja zdrowotna. Ja się zapytałem córki w rozmowie w cztery oczy, co oni robią na tych lekcjach. Chciałem się przekonać, czy rzeczywiście te programy są wdrażane. No i tak jak na edukacji szkolnej zdrowotnej córka powiedziała, że no, tam dali nam książeczkę do czytania, że całe 45 minut, żeśmy czytali. Natomiast na lekcji religii ksiądz całą lekcję płacił w telefon. A nam kazał sobie zająć czas wedle własnego uznania. Proszę państwa, kiedyś tak samo nauczyciele, no rzeczywiście w czasie było 35-40 dzieci. Dzisiaj u mojej córki w klasie raptem 20 osób. Także tutaj tak samo nauczyciele mają troszeczkę, no nie wiem, czy to można powiedzieć, lżejsze podejście do swojego zawodu. Mhm. No i tutaj było powiedziane takie słowo pasja. Pasja to jest bardzo ważne w tym zawodzie.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. To są takie indywidualne przypadki, które mogą o czymś świadczyć, ale pamiętajmy, że takie no, może się zdarzyć nauczyciel, który patrzy telefon przez całą lekcję, ale myślę, że no, nie wystawia to żadnego świadectwa w ogóle wszystkim nauczycielom, którzy, no, jak się dowiadujemy w ostatnich tygodniach, także muszą się mierzyć z zagrożeniami. Znaczy, mam na myśli kwestię bezpieczeństwa w szkołach. Pan Zdzisław z Warszawy telefonuje, słuchamy.
18: Dzień dobry. No nie powiem nic nowego. Nauczyciele nie są doceniani ani przez rodziców, ani przez uczniów, a wynika to ze złej polityki władz oświatowych, która nie wzięła się od dziś. To jest proces postępujący od wielu, wielu lat. Ranga nauczyciela jest bardzo mała. Nauczyciele bardzo słabo zarabiają, nie są doceniani, a jak policzyć, jak określić, czy nauczyciel jest dobry? No w bardzo prosty sposób. Poprzez ich efekty w tym, jak są nauczani ich uczniowie, co po prostu umieją. Dobrzy nauczyciele powinni być bardzo wysoko oceniani, finansowo przede wszystkim. Muszą mieć większą władzę nad swoimi podopiecznymi, a nie tak, że praktycznie dzisiaj uczeń ma więcej do powiedzenia w szkole niż nauczyciel. To się musi po prostu zmienić. Trzeba wrócić do starych, dobrych zasad. A to, co jest dzisiaj, to jest bezchołowie, które powoduje tylko to, że poziom nauczania w Polsce jest bardzo słaby, a nauczyciele są również słabi i to jest to.
0: A jakie zasady ma pan na myśli?
18: Zasady takie, że nauczyciel jest mistrzem dla tych swoich uczniów i jest przez nich doceniany. Nie może być pyskowania nauczycielowi i robienia różnego typu rzeczy. Jeżeli nauczyciel coś mówi, to jest to święte i koniec.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. To był pan Zdzisław z Warszawy. Tutaj pobrzmiewa taka w tej wypowiedzi pana Zdzisława taka stara szkoła. Jednym kojarząca się z dyscypliną i porządkiem, drugim z agresją, czy też z taką manifestacją siły, nie wiem jak to nazwać, przez nauczycieli. Pan Włodek telefonuje z Wrocławia, słuchamy.
19: Witam panie doktorze, jestem na antenie? Tak,
0: jest pan na antenie.
19: Witam. Ja w takim razie, ja zawsze dzwonię, jak on się odbudzę. Ja jestem mężem żony nauczycielki poljęzyki, która poszła pracować z pasją, nie dla jakichś tam profitów. I powiem tak, powiem, ja bardzo lubię pana Łukasza i jego populizm, po prostu powiem tak, te urlopy to tak, moja żona poszła, ja lubię konkret. Na pierwszy poszła po 200 latach, bo była tak wypalona, zmęczona po prostu tym wszystkim po prostu. To jest ciężka praca, po prostu. Drugi 25, a trzeci 30. Także te wakacje, dwa miesiące, pierwszy miesiąc po końcu roku szkolnego, to po prostu była odcięta normalnie, po prostu tego. I więcej niż ja i tak, i zarabiała grosze. Państwo, to powiem tak, zapomniał pan się powiedzieć, że nie cenią, państwo nie docenia po prostu chcieli. Powiem tak, emerytura w Polsce 3,5 tysiąca, a dyrektor, a generał policji, który rozwalił radnikiem pół komendy ukraińskim, 23,5 tysiąca. To jest tak wygląda to docenianie po prostu i powiem szczerze, że dlatego, a ja musiałem pracować na 2,5 etatu po prostu i po 20 godzin na dobę. I takie docenienie jest po prostu docenienie w Polsce dla nauczycieli. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Włodek z Wrocławia, którego na przyszłość proszę o to, aby trochę wolniej mówił, abyśmy mogli wszystko dokładnie zrozumieć. Teraz pani Agnieszka z Krakowa. Dzień dobry pani. Jest pani na antenie.
20: Tak, tym razem się udało. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja troszkę z innej strony to przedstawię. Jestem matką trójki dzieci i ja uważam, że szacunek do pracy kogokolwiek, a w tym nauczycieli, wynosi się z domu. Trzeba w domu zauważyć, czy ten nauczyciel jest faktycznie dobry, czy pracuje z zaangażowaniem z z oddaniem, czy po prostu, jak to mówimy, odbił ma sobie co ma zrobić, idzie do domu i żyje sobie swoim życiem, albo na lekcji robi inną pracę, przegląda sobie portale i różne rzeczy. Ja w swoim życiu miałam do czynienia z różnymi nauczycielami. Wiele spotkałam z pasją. Na przykład nauczycielka teraz mojego syna tak jest oddana zawodowi, tak podchodzi do dzieci, że chylę jej czoła i pierwszą osobą, której wyślę dzisiaj życzenia, to będzie właśnie ona. I uważam, że uczmy te dzieci szacunku w tych nauczycieli. Jeżeli nauczyciel jest dobry, to podkreślajmy to w domu, że on jest zaangażowany, że nie tylko patrzmy przez pryzmat ocen, tylko jak ten nauczyciel do tego dziecka podchodzi. Czy jest po prostu skupiony na nim, czy pyta o takie rzeczy prywatne, ale nie mówimy, wiadomo, jakie prywatne, tylko czy po prostu chce poznać jego sytuację taką domową, a nie tylko umiesz, nie umiesz i tak dalej. Więc ja myślę, że dużo rzeczy wynosi się z domu, wszystko zaczyna się w domu, uczmy tych dzieci szacunku, a wszystkim dobrym nauczycielom oddanym dzisiaj chylę czoła i życzę wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję. To była pani Agnieszka z Krakowa. Proszę do nas dzwonić częściej. Nasz numer to 22 44 044, adres mailowy pierwszymałpatok.fm. Teraz pan Włodek z Łodzi. Słuchamy.
1: Najpierw chciałem podziękować już nieżyjącej mojej wychowawczyni ze szkoły podstawowej, pani Irenie Przybylskiej. Wychowała dwóch wspaniałych synów i kilkanaście pokoleń w szkole podstawowej numer 1 w Żyrardowie. To jest najważniejsza rzecz. A teraz tak. Nauczyciel, byłem też nauczycielem przez 6 lat. Potem przeszedłem do pracy wychowawczej. To wtedy był przy tym podziale 49 województw. Pracowałem w komendzie chorągwi ZHP w Skierniewicach. Zajmowaliśmy się takimi sprawami administracyjnymi, które umożliwiały pracę społeczną wszystkim instruktorom harcerskim i letni wypoczynek. I powiedziałbym tak, z tej pracy harcerskiej, to kiedyś w szkole przede wszystkim była praca wychowawcza. Szkoła tworzyła grupy młodzieży, które się szanowały, rywalizowały ze sobą. No był ten proces wychowawczy chyba bardziej na wyższym poziomie. Powiedziałbym, że przypomnijmy sobie, że wtedy każdy harcerz miał przy sobie nóż, finkę. I było to możliwe, dzięki
0: i
1: temu,
0: nie było to źródłem zagrożenia, prawda?
1: I było to możliwe dlatego, że ci wychowawcy pokazali tym dzieciom, do czego ten nóż ma służyć. Podobnie jest dzisiaj z internetem. Czyli nie zakazało się przynoszenia do szkoły noża. Dzisiaj jest podobnie z internetem. Jeśli dzieciom nie wytłumaczymy dokładnie i przy nas cały czas nie będą miały tego telefonu, tylko że będą miały wybór. Zakaz jest jakimkolwiek przeciwieństwem postępu, bo zakaz ogranicza działalność i tego, który zakazuje, i tego, który musi się poddać zakazowi. Jak nie będzie wyboru, to nigdy ten dzieciak w innych sytuacjach, bo nie tylko jest internet, ale i w innych sytuacjach nie będzie umiał wybrać dobrze. Co to znaczy dobrze? To jest tak jak z chwastami. Te rośliny, które są dla nas pożyteczne, mówimy, że one są dobre, a reszta to są chwasty, bo nam przeszkadzają w uprawie. I dzieci tak samo muszą same wybierać, bo bez tego wyboru no nic się nie stanie. W większości domu na pewno jest alkohol. Prawda? I jakoś potrafimy
0: zarządzić. Mam nadzieję, że nie w większości domów, ale w niektórych na pewno.
1: Ale ja nie mówię, że jest nadużywany czy coś, ale gdzieś tam może stoi.
0: Okazjonalnie na przykład, tak.
1: I to nie oznacza, że to dziecko wypije ten alkohol. Bo tutaj zdajemy sobie sprawę, jest zakaz sprzedaży, tak, ale prowadzimy jakiś proces wychowawczy w zakresie alkoholu. Mhm. Tak samo musimy uczyć dzieci, że od nich zależy, to jest ich życie i wybór. Do czego to dalej prowadzi? Już tylko powiem. Przecież nauczyciele, każdego tego dzisiejszego ministra, który nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniego wynagrodzenia, mieli ci nauczyciele pod swoją opieką przez 12 lat. No czyli każdy człowiek w Polsce był kształtowany przez nauczyciela. Dlaczego mówi się, że...
0: Bardzo dziękuję. Czas się skończył. Panie Włodku, wciągające jest to, co pan mówi. I tutaj są interesujące wątki. Bardzo dziękuję za ten głos. Tutaj i tak ten czas przekroczyliśmy. Okazjonalnie to czynimy. Gdy na przykład przed nami druga część dyskusji, a chcielibyśmy jeszcze tutaj państwu przypomnieć kontakt do nas i trochę podsumować to, co do tej pory się wydarzyło. Tutaj pan, w tym co mówił pan Włodek, myślę, było dużo racji, tylko to są czasy, kiedy zapanowanie nad tym przekazem do młodego człowieka jest trudne albo i niemożliwe, bo tych bodźców, o których nawet nie wiemy, że one się pojawiły poprzez na przykład telefony komórkowe, które już nastolatkowie to wiadomo posiadają niemal wszyscy, docierają do tego młodego człowieka, a gdzie w tym wszystkim nauczyciel, który musi przekazać wiedzę, przedmiotów jest dużo, na głowie uczniowie i nauczyciela mają sporo i jeszcze rodzice mają różne rozbieżne oczekiwania. Jeden oczekuje, żeby nauczyciel wychowywał, a drugi przeciwko temu protestuje, bo to tylko on ma kształtować charakter swojego dziecka. 22 44 044. Proszę do nas nadal dzwonić albo napisać na adres pierwszy@tok.fm.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
21: TOK 1. Dzidziuś radykał trochę, wie pan, wychodzi z pana prezydenta, bo siedzi na środku piaskownicy, grabki tylko do siebie grabi, ma foremki, nic nie buduje, ale nie chce oddać nikomu, nie chce pożyczyć. To jest takie małostkowe, no nie dam im, tak? Wiem, że to jest dobry projekt, ale im nie dam, bo będą mieli sukces. No dziś już radykał.
22: Mam chorą wyobraźnię, bo wyobraziłem sobie prezydenta Dzidziusia Radykała, a obok Dzidziusia Kosiniaka-Kamysza i Dzidziusia Tuska.
21: A nie, to jest zupełnie inna liga. To jest zupełnie inna liga. To już to są panowie, bo to są studenci przy Dzidziusiu. Naprawdę. Po pierwsze
22: to
21: mają
22: co
21: o wiele...
22: robią w tej piaskownicy?
21: Ale wie pan, właśnie nie robią. Nie robią nic w tej piaskownicy, bo my jesteśmy konsekwentni, to jest różnica.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: 22 44 044. Pan Sławomir telefonuje z Katowic. Słuchamy.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radio słuchaczy. Będę się wypowiadał troszeczkę w imieniu mojej mamy, która jest już emerytowaną nauczycielką. I kiedy tak czasami właśnie rozmawiamy o tym, jakie było właśnie to jej życie, to jej praca, to ona bardzo dobrze, że tak powiem, wspomina, ocenia zawód nauczyciela, a to dlatego, że jak mówi, pozwoliła jej świetnie jak gdyby skomponować swoje młode i dorosłe też życie. Czyli kiedy była młodą dziewczyną, to właśnie bezproblemowo, tak, znalazła pracę blisko swojego domu, miała pierwsze pieniądze. Kiedy wyszła za mąż i miała dzieci, to mogła doskonale łączyć swoją pracę zawodową z wychowywaniem dzieci, no bo miała i dużo urlopu wtedy, kiedy te dzieci, miała wolny czas popołudniami, miała po prostu tylko jak gdyby ten jeden nauczycielski etat. Kiedy my robiliśmy się już dłużej, czyli umownie poszliśmy do szkoły średniej, zwiększyła ilość godzin w szkole, miała praktycznie chyba bodajże 35 godzin, czyli pewnie prawie te dwa etaty nauczycielskie, właśnie po to, żeby mieć też wtedy lepsze zarobki. A kiedy z kolei jak gdyby znowu w późniejszych latach miała już mniejszą jak gdyby siłę do pracy, to znowu wróciła do mniejszej ilości godzin, aż w końcu przeszła na wczesną emeryturę nauczycielską. I tak jak mówię, z jej punktu widzenia ten system, taki bym powiedział, ja to trochę mówię, że nauczyciel może pracować od pół etatu do całego etatu, to jest troszeczkę jego decyzja i możliwości szkoły. W jej przypadku się świetnie sprawdził. Pytanie oczywiście, na ile on się dziś modeluje w potrzeby i oczekiwania dzisiejszego rynku pracy i nauczycieli, którzy na nim są. A wszystkim moim nauczycielom, którzy mnie uczyli, wychowywali, dzisiaj również dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję, to był pan Sławomir z Katowic. Jeszcze dodam do tego, co mówił pan Sławek, że tutaj możemy odnieść wrażenie, że wielu nauczycieli emerytowanych często ratuje ten system, bo brakuje osób chętnych, w niektórych regionach na pewno, czy w niektórych miastach, do tego, aby pracować w tym zawodzie, i wtedy nauczyciele, którzy już mogliby sobie odpoczywać, przychodzą do szkoły. Pani Magdalena telefonuje z województwa lubelskiego. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Wie pan co, nauczyciel nie ma poważenia na ten zawód dzisiaj, ale to nie wynika też z tego, jakie są dzieci, jakie są czasy, ale też przykład idzie z góry. Tam pan, który mówił, że pracował kiedyś z HP i powiedział takie ładne rzeczy ogólnie, za którymi wszyscy tęsknimy chyba, to powiedział to ze swojej perspektywy, w sensie jakim on jest takim człowiekiem, tak jak on widzi świat i ludzi. Mhm. Natomiast ludzie są teraz zupełnie inni, dzieci są inne. I szczerze mówiąc, uważam, że pan, który dzwoni, też stały słuchacz taki, który mówił o tej dyscyplinie, mhm, też miał trochę racji. Tylko on używa złych słów. On powiedział, że to, co musi być święte i bez dyskusji, tak, przyjmowane. Bo nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że tak jakby nauczyciel nie ma teraz w ogóle żadnej władzy nad uczniami, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Nic nie może. Tylko ja mam taką sytuację. Ja sam się nie wtrącam, bo uważam, że zawód nauczyciela jest bardzo trudny dzisiaj i w ogóle nie utrudniam tak jakby. Nawet jeśli coś mi się nie podoba, to dyskutujemy o tym w domu, mówimy, że pan nie zawsze ma rację, ale trzeba ją zawsze szanować. Tak jakby mówimy to, przekazujemy to, że pani trzeba zawsze słuchać. Znaczy to, co mówi na lekcji, tak jakby nie przyjmować jej światopogląd, tylko po prostu słuchać. Słuchać jej głosu i wykonywać polecenia. Natomiast jest mnóstwo dzieci, które tego nie robią, bo rodzice uważają, że nauczyciel jest, no wiem, taki właśnie, jest takim nikim. I te dzieci, nie ma nad nimi jak zapanować. Jednak moim zdaniem jest takich prymitywnych metod, że na przykład nauczyciel jednak może krzyknąć, może uderzyć dziennikiem w ławkę, żeby się na chwilę zrobiło cicho. Pamiętamy takie metody i nawet ci najlepsi nauczyciele je stosowali. Bo są takie momenty w klasie, no, kiedy trzeba na tym dziećmi zapanować, zwłaszcza takimi młodymi dziećmi, które no jeszcze nie potrafią, że trochę za bardzo się rozgadałam. Ale generalnie uważam, że właśnie przykład jest z góry, czyli rodzice nie szanują nauczycieli, dlatego dzieci nie szanują nauczycieli, dlatego nauczyciele mają trudno, a nie mają narzędzi, jak sobie z tym radzić. Powinni mieć jakieś, nie wiem, szkolenia, jakieś takie, ale takie warsztaty wyjazdowe ze stankami rodzajowymi, naprawdę. To
0: takim szkoleniem, mam wrażenie, są studia, które musi ukończyć każdy nauczyciel, aby w ogóle móc w roli pedagoga wystąpić. Dziękuję, czas się skończył. Pani Magdalena z województwa lubelskiego.

0: Dziękujemy, że pani jest z nami. Tak sobie myślę, że, bo pani Magdalena powiedziała o czymś, coś ciekawego, o tym uderzeniu na przykład dziennikiem. Nie wiem, w zależności od tego, z jaką intencją byśmy patrzyli na coś takiego, nie wiem, czy takie zachowanie uznać za dopuszczalne, tym bardziej, że są tacy nauczyciele, których spojrzenie, których w ogóle obecność już budzi szacunek i uczniowie są, zachowują się właściwie na lekcji. Nie wiem, czy tego rodzaju zachowanie będzie dobrym przykładem dla uczniów. No bo co, uczeń też może pięścią w stół na przykład w odpowiedzi na taki gest nauczyciela. Pan Marek z Wilanowa, słuchamy.
1: Witam serdecznie pana redaktora. A ja przeciwnie do pana redaktora, ja byłem kiedyś świadkiem, ja mam 46 lat, wychowałem się w Warszawie i jeszcze pamiętam, jak nauczyciel nie walił dziennikiem po stole, tylko linijką po rękach. To był dopiero wyczyn.
0: Panie Marku, mam te same doświadczenia.
1: Do tego zmierzam, ale chciałem tylko powiedzieć na swoim przykładzie, jak ja w 98 roku zacząłem technikum i miałem takich starych profesorów, jeszcze tak zwanych old school, że tak powiem, jeszcze za komunę uczyli. I pamiętam, że dosłownie jak oni wchodzili do klasy, to cała sala stała na baczność. I miałem też przykład taki pani profesor, która dosłownie rok wcześniej skończyła studia i była nauczycielem niemieckiego. I w ogóle, no to jest w ogóle inny świat. No, u niej można robić wszystko, co się chciało. Nawet samemu sobie dopisywać ocenę do dziennika. Do czego zmierzam? Niestety szkoła w 30% wychowuje dzieci. Patrząc teraz, co się dzieje, jestem nawet za lekkim takim, może nie terrorem, może to jest za duże słowo, ale za tym, aby uczeń szanował nauczyciela. Bo to, co się teraz dzieje, to jest też powiązane z tym, że załóżmy, rodzice nie mają czasu dla dzieci, w szkole rób ta, co chce ta, są później efekty. Tak mi się wydaje.
0: Dziękuję, to był pan Marek z Wilanowa. Proszę państwa, nie można przenieść tylko odcinka pewnej rzeczywistości, za którą tęsknimy. Dawniej w domach było tak, że dzieci się bały rodziców. Było więcej przemocy, było na zasadzie nie dyskutuj, masz to wykonać. Dzisiaj, i co jest dobrą zmianą, rodzice poczuwają się do tego, żeby jakieś poczucie bezpieczeństwa dawać dzieciom. A skoro tak, to tej dyscypliny też niespecjalnie się dają osiągnąć w szkole, tak myślę. Pani Joanna z Poznania, słuchamy.
2: Dzień dobry. Tak, przysłuchuję się tym wszystkim wypowiedziom. W wielu przypadkach ja się całkowicie zgadzam. Osobiście. No jestem córką emerytowanej nauczycielki nauczania początkowego. Mam jakby spojrzenie z dwóch stron. Po pierwsze, mam teraz syna w pierwszej klasie podstawówki, więc szkoła ta współczesna dopiero mnie dotyka. Pamiętam, jak ja byłam w szkole i też znam oświatę jakby tego punktu, że tak powiem, nauczycielskiego. I teraz tak, kiedy weszła wiele lat temu reforma oświaty, nauczyciele bardzo mocno dużo stracili. Nie wiem, kto to wymyślił, ale w dzieciach miało być szukanie plusów, potencjałów tego, co dziecko potrafi, a nie wytykanie mu tego, czego nie potrafi. Tylko jak w wielu przypadkach my przechodzimy z białego koloru do czarnego, a nie zauważamy całej tej palety możliwości kolorów pomiędzy. Doprowadziło to niestety do tego, że dziecko, mimo że jest na przykład dzieckiem problematycznym, z trudnościami, trzeba mu mówić, że ono potrafi i tak dalej, i tak dalej. Otoczamy to dziecko już takim parasolem ochronnym, że nie możemy powiedzieć złego słowa nie, bo to dziecko obrazimy. Rodzice, współczesne czasy wychowywania, to co przed chwilą pan powiedział, super jest to, że my jako rodzice budujemy już teraz relacje, że chcemy mieć z dziećmi relacje, a nie racje. I to jest fantastyczne, ale to również do czego doprowadziło? Chcemy dzieciom przychylić tego nieba. My im organizujemy zajęcia dodatkowe, wypasione zabawki, telefony, które szybko wchodzą i to mój syn, który ma 7 lat, on do mnie przychodzi z pytaniem i podaje mi, mamo, dlaczego ty nie masz iPhone'a i podaje mi jakiś model. Mówię, dziecko, a skąd ty wiesz, że są takie telefony? Bo mi kolega z tego, ze szkoły powiedział i jego tata ma. A ty masz jakieś słabe, bo te są słabe. Dzieci wynoszą te rzeczy z domu, tak samo jak szacunek do nauczyciela. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mój syn ostatnio mi powiedział, jak jechaliśmy też na zajęcia dodatkowe, no to jakiś czas temu, było kilka miesięcy temu, mamo, ja nie chcę jechać dzisiaj na trening, on praktycznie mi płakał, ja bym chciał zostać w domu, się pobawić. I teraz tutaj się tworzą te relacje, kiedy my możemy omówić sytuację w szkole i tak samo jest w szkolnictwie, myślę. Mhm. Nauczyciel goni program. Nauczyciel cały czas ma tak nafaszerowany program, a lekcje od lat były ucinane, że jest presja po prostu w tym wszystkim czasu. I uważam, że ten zawód jest bardzo niedoceniony. Przepraszam, jeśli mogę jeszcze jedno zdanie. Wiele osób komentujących uważa, że tak nauczyciel ma super przez pryzmat wakacji. Owszem, ma super przez pryzmat wakacji, ale obserwowałam swoją mamę przez lata, jak ona siedziała do pierwszej, do drugiej w nocy i szykowała dzieciom dodatkowe jakieś zadania do wykonania, rozszerzała książki, bo książki też pozostawiają wiele do życzenia. I myślę, że ci ogarnięci rodzice, ogarnięci nauczyciele widzą, że to, co zaproponowało ministerstwo w książkach, jak te książki wyglądają, to ciężko, żeby to dziecko na przyszłość potrafiło tam pisać czy liczyć w stopniu takim, no, fajnym. Ładne. On nie ma na to po prostu czasu.
0: Bardzo.
2: Przepraszam,
0: nie ma problemu, znaczy, wie pani, jest to, te dwie minuty, na które się umawiamy, to jest narzędzie, które nam pomaga zapanować nad dyskusją w sytuacji, gdy jest ona elementem jakiegoś sporu, na przykład z obszaru polityki. A gdy państwo się dzielą z nami swoimi doświadczeniami, to trochę inaczej. Teraz pan Stefan z Białegostoku, słuchamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. No, ostatnio wyszło, jak nauczyciele są ważni i dużo przedmówców miało rację, ale z drugiej strony, czy jakikolwiek zawód, jakiekolwiek profesja, szczególnie opłacana z budżetu państwa czy samorządowego, jest uważana za tego docenioną? Czy pan redaktor uważa, że jest odpowiednio doceniony? Czy większość policjantów, kierowców autobusów, pielęgniarek i tak dalej jest uważa, że są docenionych? No niestety, żyjemy w takim kraju trochę na dorobku, mimo że wiele osiągnęliśmy już przez ostatnie 30-lecie, no to jeszcze mamy dużo nadrobienia, a jak słyszę, że nauczyciele płaczą, że wchodzą w drugi próg podatkowy, i co to będzie, że trzeba podwyższyć im progi podatkowe, no to też trochę mi to się kłóci.
0: Dziękuję. To był pan Stefan z Białegostoku. Teraz łączymy się z panem Zbyszkiem z Warszawy. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że to chyba my rodzice i rządzący przez ostatnie lata doprowadzili do tego, że zawód nauczyciela został pozbawiony tak jakby wartości. Chodzi mi o taką wartość, o prestiż, o to, że ma znaczenie. Po prostu rodzice nauczycieli traktują jako takich wyrobników. Jestem mężem nauczycielki i telefony nawet o godzinie 23 z jakimiś śmiesznymi pytaniami o to, co jest, co ma być, chociaż dzieci miały to wszystko podane, są no, codziennością. Rodzice nie szanują nauczycieli. Nawet, nie wiem, wpisanie uwagi czy cokolwiek, jest wielkie oburzenie przed zapytaniem, co to było. I czy rzeczywiście coś takiego miało zdarzenie. No. Mhm. Jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, to myślę, że to pokolenie, które my wychowujemy, które wejdzie kiedyś na rynek pracy, nie wiem, aż się boję, jak będzie to nasze życie wyglądało, nas, osób starszych, kto się będzie nami opiekował, kto będzie zarządzał wszystkim, zwłaszcza, że ten poziom nauki jednak spada totalnie, no.
0: Panie Zbyszku, jeszcze tutaj taka jedna kwestia, no bo pan mówi o tym, jak się zachowują ci rodzice w stosunku do nauczycieli, o tych telefonach i nie jest pan odosobniony w tych obserwacjach, bo tak jest w tej chwili.
4: No tak.
0: Natomiast wie pan, ja mam taką refleksję też przyglądając się czasami rodzicom gdzieś w sklepie na przykład w różnych innych miejscach i tym relacjom, a to z dzieckiem, a to z osobami postronnymi. I to nie jest kwestia tylko, znaczy te zachowanie w stosunku do nauczycieli to jest przykład, ale to w wielu innych obszarach widać taką, to, że na przykład rodzic ma jakiś budżet, jakieś pieniądze, tutaj to dziecko jest dla niego najważniejsze i innych ma za nic. Tak czasami bywa. Nie ma pan wrażenia?
4: Ma pan zdecydowaną rację, bo nie wiem, doszło do tego, że każdy człowiek tak jakby, nie wiem, no, chciał się wypyszczyć, chciał pokazać, jaki ma prestiż, jaką ma władzę, a pieniądze dają władzę, tak? Więc chce to tak jakby uzewnętrzniać. No i w szkołach pewnie też się to tak jakby no jest pokazywane właśnie przez te telefony, markowe ciuchy i zrobi się dosyć duży podział. No ja wiem, że niektórzy chodzą do prywatnych szkół. To śmieszniejsze, te prywatne szkoły mają jednak zasady jakieś, większe zasady. Mhm. Jest tam większy taki...
0: Bo trzeba zapłacić. Bo trzeba zapłacić. Z ochroną zdrowia jest podobnie, proszę pana.
4: Tak, ale są wymagania też w stosunku do osób, które są tam przyjmowane do tej szkoły i do nauczycieli.
0: No właśnie, bo jak coś jest za darmo, to nie szanujemy tego. Dziękuję. To był pan Zbyszek z Warszawy. I wszystkim państwu dziękujemy za dzisiejszą dyskusję. Jak zwykle wiele głosów. A o czym państwo by chcieli podyskutować jutro? Czekamy na propozycje pod adresem pierwszymałpa.tok.fm. Tutaj rozmawialiśmy o tym, jaki jest dzisiaj zawód nauczyciela, chociaż pojawiły się inne wątki, ale do sedna tej całej sprawy jeszcze będziemy z pewnością wracali po 6.40, kiedy będzie z nami Bernadetta Czerkawska z Instytutu Badań Edukacyjnych, nauczycielka języka polskiego i historii. To dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, nazywany potocznie Dniem Nauczyciela. Informacje o 6.00 przed nami, a po informacjach będziemy pytali o to, czy można opodatkować w pewnym sensie sztuczną inteligencję.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Obiekt przypominający drona znaleziony na pomorskiej plaży. Sprawę wyjaśniają żandarmeria wojskowa i prokuratura. Mężczyzna podejrzany o planowanie zamachu na premiera przesłuchany przez prokuraturę. Dziś ma odbyć się posiedzenie aresztowe w jego sprawie. Prezydent Ukrainy dziękuje Unii Europejskiej za otwarcie kolejnych klastrów w negocjacjach w sprawie dołączenia Ukrainy do wspólnoty. Jest środa, 14 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb wczoraj pod wieczór. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. Dziewięć zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N., podejrzany o planowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Najpoważniejsze z zarzucanych przewinień to przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukiwania mieszkania podejrzanego służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Anton Skiba.
2: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
1: Posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N. odbędzie się dziś. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie. Pierwszym krokiem jest zawieszenie. W konsekwencji może być to również usunięcie z klubu.
1: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański podziękował za otwarcie kolejnych klastrów w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską, a także za wsparcie ze strony państw członkowskich i wyraził nadzieję na otwarcie dwóch ostatnich klastrów do końca roku. Dwa kolejne klastry dotyczą rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Do otwarcia pozostają dwa inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Wcześniej otwarto dwa z sześciu klastrów dotyczących kwestii podstawowych oraz polityki zagranicznej i obronnej. Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 roku, 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 dni później. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 roku. Estonia przyłączyła się do apelu Finlandii wzywającej Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by zaprzestały wydawania wiz turystycznych obywatelom Federacji Rosyjskiej do końca wojny. To niedopuszczalne, by rosyjscy turyści mogli swobodnie podróżować po Europie i korzystać z europejskich swobód, gdy Rosja codziennie bombarduje ukraińskie miasta i giną niewinni ludzie, ocenił minister spraw zagranicznych Estonii. Wezwał także do znacznego zaostrzenia ogólnej polityki wizowej, która miałaby objąć najbliższe otoczenie Władimira Putina, zwolenników jego polityki oraz rosyjskich sportowców i drużyny sportowe popierające działania reżimu. Organizacje z 16 krajów Unii Europejskiej chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. W całej wspólnocie można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Jakub Medek.
4: O inicjatywie mówi jeden z jej pomysłodawców, prawnik Jarosław Kordosiewicz.
5: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
4: Ekspert przypomina, że pomysł nadania naturze osobowości prawnej nie jest specjalnie rewolucyjny. Ekwador wpisał go do swojej konstytucji. Pozytywne przykłady można znaleźć też znacznie bliżej.
5: Laguna Mar Menor w Hiszpanii została uznana za osobę prawną i już teraz toczą się pierwsze procesy, w których to właśnie sama laguna jest stroną tych postępowań.
4: By komisja zajęła się sprawą przez najbliższy rok inicjatywę musi poprzeć podpisem co najmniej 1 000 000 osób. Podpisywać można się chociażby na stronach Komisji Europejskiej. Jakub Medek, Tok FM.
1: Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja ma być odpowiedzią na szczególne potrzeby pozbawionych biologicznych rodzin najmłodszych mieszkańców miasta. Paweł Radzewicz.
6: Budowa domów pod pieczę rodzinną jest potrzebna, mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
7: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
6: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
8: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
6: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, Tok FM.
1: I jeszcze sport na bieżąco. W chińskim Wuhan trwa polski mecz o 3. rundę turnieju tenisowego WTA 1000. Iga Świątek gra z Magdaleną Frech. Trwa pierwszy set tego meczu. Na sąsiednim z kortów walczy kolejna z Polek Maja Chwalińska, a jej rywalką jest Czeszka Marii Bołuskowa. Więcej o tym, co dzieje się w chińskich turniejach, powiemy za 20 minut niecałe w informacjach sportowych. Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotny deszcz, a na północy później możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6:08, to jest pierwszy program Tok FM. Niemiecki minister cyfryzacji proponuje opodatkowanie przychodów, które tutaj są generowane dzięki sztucznej inteligencji. Uzyskane pieniądze w taki sposób można przeznaczyć na przekwalifikowanie pracowników. Oczywiście przy założeniu, że ktoś traci pracę w związku z tym, że AI się rozwija. Przemysław Jurgiel-Żyła, ekspert do spraw sztucznej inteligencji z Movens Capital, jest z nami. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Czy to jest początek jakiegoś nowego trendu? Taki plan?
10: Widzimy ten trend już od jakiegoś czasu, bo to nie jest coś nowego. Już jakiś czas temu, między innymi Bill Gates, bo wydaje mi się, że akurat ta dyskusja zaczęła się od niego, komunikował o tym, że powinniśmy pomyśleć o tym, żeby opodatkować generalnie pracę robotów. Bo pierwsze takie komunikaty wychodziły od tego, że mówiły o tym, że roboty zastępują ludzi na przykład w fabrykach i nie są opodatkowane. Dla firm to jest czysty zysk, a ludzie przy tym tracą. Powoli ten dyskurs przenosi się w stronę sztucznej inteligencji, ponieważ to ona zaczyna teraz zabierać pracę, a widzimy, że ewidentnie trend będzie narastający. W związku z czym jest, myślę, że dobry moment na to, żeby ta dyskusja miała miejsce.
9: To jest trochę podobna dyskusja jak z opodatkowaniem wielkich platform.
10: Tak, myślę, że to też jest ze sobą powiązane z racji tego, że te duże firmy, często amerykańskie, przejmują jakieś kawałki rynku.
9: Mhm. A są poza granicami kraju.
10: Za tym. A są poza granicami większości krajów, które tracą na tym, że one budują swoje potęgi i zysk operacyjny.
9: Zakładając, że mamy na terytorium naszego kraju firmę, która ma takiego czata, jak te, z których na co dzień korzystamy. Niektórzy z nas to opłacają. I wtedy co? Część tej opłaty, tego mojego abonamentu, to z tego ten podatek miałby iść?
10: Wiem co, to trochę raczej sprowadza się do tego, że każda z tych firm generuje zyski. Ona generuje na różne sposoby, bo to, że my płacimy za czat, to my jako konsumenci płacimy za ten czat, ale firmy generalnie płacą za tak zwane tokeny poprzez API, czyli taki interfejs, który pozwala w sposób autonomiczny czy automatyczny korzystać z tego typu rozwiązań. Jeśli ja, mając firmę na przykład, zaczynam wprowadzać tego typu technologię, która zastępuje, nie wiem, recepcjonistę, zastępczy recepcjonistkę, zastępuje ludzi biurowych, zastępuje operacje finansowe, no to nie potrzebuję pracowników do tego, bo wystarczy, że technologia wykona za mnie dokładnie te same zadania. I w związku z tym, jako firma, mam oszczędności. Rzeczywiście ta sztuczna inteligencja dzisiaj już w niektórych aspektach jest w stanie tych ludzi zastąpić, więc mogę tych ludzi zwolnić i na to miejsce wstawić technologię. I ten pomysł cały i to rozwiązanie, o którym rozmawiamy teraz, wiąże się z tym, że dzisiaj nie ma mechanizmów, które pozwolą nie tylko i wyłącznie wspierać ludzi, którzy tracą tą pracę poprzez tą sztuczną inteligencję, ale tak po prostu zmniejszają wpływy podatkowe dla każdego z tych państw, których ten problem dotyczy. Mhm. I ponieważ te firmy w większości przypadków są amerykańskie, no to większość tych zysków wynikających z tego, że ludzie zastępowani są przez sztuczną inteligencję, płynie za ocean.
9: Czy coś stoi na przeszkodzie, aby w Niemczech wprowadzić ten podatek?
10: Myślę, że to jest dość trudne z perspektywy organizacyjnej, ponieważ no, trudno wyliczyć, ile konkretnie, jak powinien wyglądać w ogóle taki podatek, ile powinien, w jakiej wysokości powinien być płacony i kto faktycznie powinien ten podatek płacić. Bo to, że te big techy, te duże firmy mają mechanizmy pozwalające omijać opodatkowanie w danych krajach, to widzimy regularnie i na przykład dobrym źródłem informacji, choćby nawet w tym aspekcie, jest pan Brzoska, który regularnie komunikuje o tym, ile on płaci podatków i porównuje się na przykład z Facebookiem, z Googlem i tym podobnymi, które mając odpowiednio pozakładane spółki pomiędzy różnymi państwami, są w stanie z tego opodatkowania rezygnować, czy jakby omijać to opodatkowanie.
9: Mhm. Czy w Polsce widać, że funkcjonowanie sztucznej inteligencji odbija się negatywnie na gospodarce, czyli do czegoś wykorzystujemy AI i dlatego komuś nie płacimy?
10: Znaczy dzisiaj widzimy taki trend, w którym firmy jeszcze parę miesięcy czy pojedyncze lata temu mówiły o tym, że zwalniają ludzi ze względu na AI, ale moje zdanie jest takie, że raczej skupiały się na tym, żeby optymalizować koszty i miały dobry argument za tym, żeby na przykład przyciąć trochę zatrudnienie wynikające z tego, że nie wiem, kiedyś było na przykład nadmiarowe. Dzisiaj już widzimy, że ta zmiana jest faktyczna, czyli te algorytmy zastępują ludzi i bardzo dużo firm zapowiada zwolnienia. W związku z tym to, że ta dyskusja zaczęła się teraz, myślę, że jest bardzo dobrym momentem, ponieważ nie mamy jeszcze możliwość zadziałania czy zrobienia czegoś, co spowoduje, że choćby nawet z perspektywy państwa te wpływy podatkowe nie będą radykalnie niższe. W związku z tym no po prostu nasz budżet, jako państwowy budżet, będzie w stanie dalej funkcjonować, bo będzie to postępować, ludzie będą z tego powodu tracić pracę, więc też potrzeba pieniędzy w gospodarce na to, żeby na przykład takie osoby, które tracą pracę dzisiaj w pracach biurowych, można było przekwalifikować i żeby mogły zacząć robić coś innego.
9: A jak może to przekwalifikowanie wyglądać? Jakieś kursy z Urzędu Pracy?
10: Tak. Choćby nawet programy takie wspierające zmiany zawodów, one działają od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że to jest coś nowego. Też tego typu programy mają miejsce i na pewno z perspektywy pracowników zmiany wynikające choćby nawet z przesunięcia pracowników na jakieś elementy gospodarki wymagające pracy manualnej będą miały miejsce, ale też w tym całym dyskursie mowa jest o tym, żeby zachować niektóre stanowiska pracy jako kluczowe czy jako strategiczne dla funkcjonowania czy bezpieczeństwa kraju i nie wpuszczać tam robotyki czy sztucznej inteligencji.
9: Mhm. A jak to osiągnąć, takie niewpuszczenie gdzieś AI?
10: No myślę, że najprostszym sposobem to jest po prostu wprowadzenie przepisów, które będą określały, że jakieś obszary czy jakieś gałęzie gospodarki są na tyle strategiczne, że wymagają pracy ludzkiej i nie można ich automatyzować. To na przykład ma miejsce choćby nawet w bankowości, gdzie na pewnych etapach na przykład udzielania kredytów musi być czynnik ludzki i to człowiek powinien zdecydować o tym, czy druga osoba dostaje na przykład pożyczkę.
9: Właśnie przypomina mi się rozmowa z bankowym botem nie tak dawna. Nie polecam. Zresztą tutaj...
10: Tutaj to też trzeba wziąć pod uwagę, że ta absorpcja technologii w różnych miejscach występuje różnie i to, że mamy zaawansowaną sztuczną inteligencję w różnych obszarach i jesteśmy w stanie wiele rzeczy zautomatyzować, to nie znaczy, że dzisiaj wszędzie się to opłaca, bo teraz jakby za to, że ta sztuczna inteligencja działa, to też jest moc obliczeniowa i też płaci się jakieś określone pieniądze i nie każde stanowisko pracy dzisiaj jest opłaca się zastępować albo zastępuje się takimi prostszymi modelami, które właśnie tak jak pan powiedział, niekoniecznie muszą być, brzmieć na najbardziej inteligentne. Ale proces postępuje, w sensie ta technologia się cały czas rozwija, dostęp do tej technologii jest coraz tańszy, więc to nie jest kwestia czy, tylko kiedy będzie następować ta zmiana.
9: Czekają nas jakieś trudności na rynku pracy w najbliższej przyszłości, wzrost bezrobocia, jakiś taki kryzys?
10: Wie pan co, no myślę, że te zapowiedzi dużych firm technologicznych mówiące o tym, że czeka nas w przyszłości skończonej, czyli to jest kilka do, od paru do kilku, kilkunastu lat wprowadzenie takiej autonomicznej sztucznej inteligencji, która będzie sama rzeczywiście w stanie podejmować decyzje i będzie się w stanie sama rozwijać i tak dalej, na pewno spowoduje olbrzymie tąpnięcie na rynku pracy i zmianę takich paradygmatów, które dzisiaj widzimy, ponieważ no, jeśli sztuczna inteligencja dojdzie do momentu, znaczy ta technologia dojdzie do momentu, w którym będzie mogła się sama rozwijać i sama poprawiać już bez udziału człowieka, to będzie znaczyło tyle, że będzie w stanie w sposób też autonomiczny zastępować różne, w różnych obszarach gospodarki działalność człowieka. Więc mam nadzieję, że to będzie dość późno, bo to jednak z perspektywy czasu powinniśmy jako społeczeństwo się przygotować, ale wszystko wskazuje na to, że ta technologia będzie się w tym kierunku rozwijać.
9: Czy ja dobrze pana rozumiem, że to, co w tej chwili próbuje zapowiedzieć, zrobić minister w Niemczech, tak czy tak nas czeka?
10: Powinniśmy wszyscy się tym zajmować, nie tylko Niemcy, ale każdy kraj i Unii Europejskiej, w zasadzie globalnie, i zwracać na takie rzeczy uwagę. My mieliśmy jakiś czas temu dyskusję o tym, że jeden z naukowców w takim dużym labie rozwijającym tą sztuczną inteligencję odszedł, ponieważ powiedział, że te firmy nie są w stanie kontrolować tego, w jaki sposób się rozwijają. I była taka dyskusja kilka tygodni czy kilka miesięcy temu na ten temat. W związku z tym jakby widzimy, że to się dzieje. W sensie to, że naukowcy w tych firmach mówią o tym, że ta technologia się tak szybko rozwija, znaczy tyle, że to jest ostatni dzwonek, przynajmniej dla naszych rządzących, za tym, żeby coś zacząć robić i zastanawiać się, jak ten problem rozwiązać, a nie zacząć go rozwiązywać w momencie, kiedy już będzie masowo występować na rynku pracy.
9: Bardzo dziękuję. Przemysław Jurgiel-Żyła, ekspert do spraw sztucznej inteligencji z Movens Capital, był z nami. Do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo.
9: Po informacjach o 6.20, a więc już za kilka minut, będziemy pytali o chińskie samochody. Czy one mogą przekazywać dane wywiadowcze?
11: Reklama.
12: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
13: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
12: O, wielka sprawa.
13: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
14: W nowej polityce. Broń dla każdego? Kiedy Polskę ogarnia fala przemocy, prezydent chce rozmawiać o powszechnym dostępie do broni palnej. A także atak nożowników, gry Adama Bielana, sekrety Agaty Kuleszy, depresyjne matki, Lex Smród, życie seksualne szlachty, stulatek puchatek. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej. Prezydent Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Taką opinię wydała wczoraj Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy. Komisja uznała także, że w razie obstrukcji prezydenta można zorganizować ślubowanie w innej formule. Członek Komisji Weneckiej, profesor Wojciech Sadurski, będzie dziś gościem Dominiki Wielowiejskiej w poranku po 7.20. Najnowsza powieść Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo, dziś trafi do księgarń. To opowieść o Dolnym Śląsku i przesiedleniach ludności po II wojnie światowej. Pisarka zapowiedziała, że to jej ostatnia duża powieść. Cena benzyny poszła w górę, diesla nieco spadła. Podajemy ceny maksymalne na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 7,11 zł. 98 8 zł 1 grosz, a oleju napędowego 7 zł 98 groszy. Teraz w TOK FM czas na sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Trwa polski mecz w Wuhan. Tam o trzecią rundę tenisowego tysięcznika walczą Iga Świątek oraz Magdalena Fręch. To spotkanie sensacyjnie wręcz zaczęła niżej notowana z Polek, narzucając swój styl gry, gdy była o krok od podwójnego przełamania. Świątek weszła na swój wysoki poziom i odwróciła losy pierwszego seta, wygrywając go 6-2. W drugiej partii jest jak na razie 1-0 dla Świątek. Gorzej wiedzie się na sąsiednim korcie Mai Chwalińskiej. Pierwszą partię 1-6 przegrała z Czeszką Marii Bołskową. Trwa druga partia, tam losy meczu też się odwróciły i Polka prowadzi 4-1. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem w Szanghaju, przegrywając po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6 i 6-7. To druga nieznaczna porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni. Polskie piłkarki w Gdańsku wyszarpały zwycięstwo w półfinale baraży, pokonując po rzutach karnych Belgijki 4-3. Bohaterką tego meczu broniąca polskiej bramki Kinga Seweryn.
19: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
17: Przed zawodniczkami Ninę Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii w przyszłym roku stanie Irlandia. Dwumecz na początku grudnia, mówi trenerka biało-czerwonych.
20: To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji, w podobnej jak w październiku, jeśli chodzi o motorykę, bo to jest taki zespół, który na pewno będzie kontaktowy, będzie walczył.
17: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O potędze Katalończyków w Lidze Mistrzów przekonali się piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z klubem Bruges 3-4. Sztuczna murawa i hałaśliwi kibice okazali się problematyczni dla Bayernu Monachium. W norweskim Stavanger Bawarczycy zremisowali 3-3 z Wikingami, a Atletico pewnie wygrało 2-0 z Manchesterem United. Dziś dokończenie drugiej kolejki spotkań Champions League. 13-osobowa reprezentacja Polski zaczęła zmagania w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, jakie do niedzieli potrwają w Szanghaju. Start jest też początkiem kwalifikacji olimpijskich do igrzysk w Los Angeles.
1: Tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 6:00. To jest pierwszy program TOK FM, w którym już teraz pora, abyśmy przyjrzeli się, jak prawie zwykle o tej porze, tematom gospodarczym, bo pierwszy program gospodarczy już teraz przed nami.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Muzyka. Rekord wypłat z PPK na cele mieszkaniowe. O tym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej. Wcześniejsze wypłaty pieniędzy z pracowniczych planów kapitałowych dają nawet 50% zysku, ale jednocześnie wymagają zapłaty podatku Belki i wiążą się ze stratą rocznych dopłat państwa. Jest jednak od tego wyjątek. Według najnowszych danych w pracowniczych planach oszczędza już ponad 4 miliony osób, 4 miliony 400 tysięcy, a wartość zgromadzonych przez nich aktywów przez te osoby przekroczyła 57 miliardów. Partycypacja w planach wynosi 62%, czyli 38% uprawnionych z tej formy oszczędności zrezygnowało. Tysiące Polaków zastosowało lub cały czas stosuje nowatorską w cudzysłowie metodę uczestnictwa w planach kapitałowych i zarabia na programie. Są w programie i jednocześnie sukcesywnie pieniądze wypłacają. Osiągają na takiej strategii zyski lepsze niż na najlepszej lokacie bankowej, średnio około 50%. Okazuje się bowiem, że choć według założeń PPK mamy w programie oszczędzać do 60 roku życia, to Polacy masowo pieniądze wypłacają wcześniej, bo program pozwala na wypłaty nawet po miesiącu odkładania. A wypłacając pieniądze odzyskujemy wszystkie swoje składki i dodatkowo składki pracodawcy. 70% z nich trafia od razu na nasze konto bankowe, a 30% na konto w ZUS-ie. Wcześniejsza wypłata wiąże się jednak z koniecznością zapłacenia 19% podatku Belki od zysków z inwestycji. Tracimy też roczne dopłaty z budżetu państwa. Ale Polak potrafi. Odkryliśmy sposób, aby wypłacić wcześniej pieniądze, jednocześnie uniknąć zapłaty podatku od zysków kapitałowych oraz nie stracić dopłaty od państwa. Jaki to sposób? Otóż w ustawie zapisano pewną furtkę. I tak do 100% środków z PPK bez podatku można wypłacić na cele mieszkaniowe. O tych celach właśnie przeczytamy dzisiaj. Jeśli ktoś ma cele mieszkaniowe, w ogóle nie powinien się zastanawiać, czy z tych pieniędzy korzystać. Ewolucja emocji polskich prezesów. O tym z kolei w dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj w ramach cyklu Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości. Czy 15 lat temu pytaliśmy, gdy 15 lat temu pytaliśmy polskich prezesów o pewność wzrostu przychodów ich firm, 94% z nich odpowiadało: tak, jesteśmy przekonani, że w ciągu roku nasze przychody wzrosną. Dzisiaj na to samo pytanie twierdząco odpowiada 58%. To jest wciąż wysoka liczba, wyraźnie wyższa niż średnia globalna, ale tutaj różnica jest znaczna. I to właśnie w tej różnicy, a nie w samych procentach, kryje się najciekawsza historia ostatnich 15 lat polskiego biznesu, którą dziennik dzisiaj opisuje. Jeszcze pierwsza strona Rzeczpospolitej. Stare niemieckie wagony ratują PKP. Rekordowa popularność kolei w Polsce sprawiła, że przewoźnikom zaczyna brakować pociągu. Z pomocą mają przyjechać używane wagony zza Odry. W bieżącym roku z podróży kolejowych ma skorzystać 470 milionów pasażerów, a w przyszłym już 500 mln. Szczególnie szybko rośnie PKP Intercity. Flagowy przewoźnik realizuje program inwestycyjny warty prawie 28 miliardów, ale na efekty największych zamówień trzeba będzie poczekać kilka lat. Przykładem jest kontrakt z Alstom Poland na 42 piętrowe pociągi za ponad 4 miliardy. Więc zanim przyjadą te nowe pociągi do nas, no to przewoźnik się musi jakoś ratować niemieckimi wagonami. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej.
21: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: W Norwegii chińskie samochody rejestrowały przebieg ćwiczeń wojskowych, co doprowadziło do politycznej burzy wokół tej sprawy. Otóż na nagraniach uwieczone zostały twarze żołnierzy, kody dostępu do na przykład do bramy wjazdowej, czy też trasy przejazdów. I na ten temat będę teraz rozmawiał z Cezarym Graulem, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
9: Jak to się stało, że te nagrania w ogóle powstały?
2: Przede wszystkim tutaj problemem było to, że norweskiej armii zabrakło pojazdów. No i byli oni zmuszeni do wykorzystania, wypożyczenia chińskich samochodów, które zasiliły właśnie flotę armii. No i jak się okazało w trakcie eksploatacji tych samochodów, te samochody rejestrowały wizerunki i tożsamości żołnierzy, na przykład wsiadających i wysiadających z samochodów, rejestrowały trasy przejazdów, czasy postojów w strategicznych punktach obrony, łącznie z tym, że były w stanie zarejestrować na przykład takie działania jak wpisywanie kodów bezpieczeństwa, które były ręcznie wklepywane na klawiaturach przy bramach wjazdowych do zamkniętych baz wojskowych. Tak więc
9: okazało się, pozwalała rozdzielczość tych kamer. Kamery były na tyle dobre, że można było sobie zbliżyć na nagraniu i zobaczyć, jaki jest kod wpisywany. Zgadza się?
2: Tak, dzisiejsze samochody to są tak naprawdę smartfony na kółkach, naszpikowane technologią, która tak naprawdę, biorąc pod uwagę możliwości, staje się niesamowicie skuteczna do wydobywania praktycznie każdej informacji. To są samochody naszpikowane czujnikami, które w przypadku chińskich aut, biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania na wezwanie rządu tych wszystkich informacji właśnie Chinom, stanowią bardzo niebezpieczny element, jeżeli chodzi o krytyczne bezpieczeństwo państwa.
9: To pokazuje chyba trochę słabość wojska, w tym wypadku norweskiego, bo wojsku brakuje samochodów i co robi wojsko? Idzie do wypożyczalni, wypożyczyć samochód. I wypożycza akurat takiego nowoczesnego Chińczyka z kamerami. Czy te kamery i fakt rejestracji obrazu to jest jakaś ukryta właściwość tych pojazdów?
2: To nie jest ukryta właściwość, ponieważ technologicznie te kamery muszą w jakiś sposób rejestrować to, co się dzieje w otoczeniu. No i większość pojazdów elektrycznych, tych, które posiadają takie systemy, taki rodzaj zapisu wykonuje. Natomiast liczy się to, w jaki sposób te dane są przechowywane. Czy one są przechowywane lokalnie i są wykorzystywane właśnie do zapewnienia obsługi pojazdu jego użytkownikowi, czy one są przesyłane. Tutaj akurat była weryfikacja, zarówno w przypadku tego incydentu, jak i poprzez badania, które były prowadzone w ramach eksperymentu Lion Cage, że samochody chińskie wywołują połączenie z chińskimi serwerami i wręcz usiłują te dane w jakiś sposób przesyłać właśnie do Chin.
9: Czyli to po wypożyczeniu aut wyszło na jaw, że te dane są przesyłane. Czyli nie było tak, że ktoś przez zaniedbanie wypożyczył auto, które... Ups, to Chińczyk, który rejestruje obraz, tak?
2: No, nie wydaje się, że to był przypadek, ponieważ armia norweska miała lukę flotową i kontrakt na około 350 milionów koron norweskich. Tak więc tutaj na pewno nie był to jakiś incydentalny przypadek wypożyczenia chińskiego auta, które rejestrowało właśnie działania norweskich żołnierzy.
9: W Polsce mieliśmy trochę chyba inne doświadczenia, bo nie tak dawno w TOK FM rozmawialiśmy o tym, że żołnierze nie mogą prywatnymi Chińczykami przyjeżdżać do pracy, bo te mogą być właśnie wykorzystywane przez Chiny do tego, żeby szpiegować. Czyli co, my jesteśmy tutaj bardziej ostrożni od Norwegów?
2: Na to wychodzi. To prewencja, która właśnie została zastosowana przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i Służby Ochrony Państwa, zabroniła wjazdu chińskim samochodom na tereny wojskowe. Co więcej, nawet jeżeli osoby funkcyjne używają tych samochodów do celów prywatnych, mają zakaz parowania elektroniki z systemami właśnie systemami audio znajdującymi się w tych samochodach, to budziło troszeczkę zastrzeżeń. Mówiło się też o wojnie ekonomicznej i powiedzmy w tym wypadku wychodzi na to, że jednak ta...
9: Mieliśmy rację.
2: Tak, przezorność. Okazuje się, że w innych krajach już mamy incydenty, które wprost pokazują na to, że te samochody potrafią szpiegować.
9: Czy Chińczycy jakoś uzasadnili wysyłanie tych danych na serwery w Chinach z samochodów? Czy się do tego przyznają?
2: Chińczycy tłumaczą, że jest to normalna procedura eksploatacji tego pojazdu i nie ma jakby tutaj na razie jawnych dowodów na to, że te dane są wykorzystywane przez rząd chiński. Natomiast właśnie na Uniwersytecie Południowo-Norweskim był prowadzony eksperyment Lion Cage, gdzie jedną z luksusowych limuzyn próbowano odłączyć od wszystkich systemów zdalnych, umieszczono ją...
9: I stanęła.
2: Tak, nie, chodzi o to, że po prostu celem eksperymentu było stworzenie takich warunków, żeby ten samochód był offline, żeby nie miał sygnału ani satelitarnego z GPS, ani żadnych innych
3: naziemnych nadajników.
2: Nie, on po prostu cały czas, będąc umieszczonym pod ziemią, starał się łączyć i wywoływał na siłę te chińskie serwery, czyli wyglądało na to, tak jakby on był zaprogramowany do tego, żeby jak najszybciej wszystkie dane przekazywać i rejestrować. Co więcej, w tym samochodzie znaleziono jedną kamerę w lusterku, która nie była zgłoszona w żadnej dokumentacji technicznej, więc była ukryta. I tutaj już jest też taki, powiedzmy, element świadczący o tym, że jeden rejestrator wizualny został tak zamontowany, aby użytkownik nie wiedział o jego istnieniu.
3: No, to ciekawe są informacje w kontekście tego, jak wiele widzimy na ulicach naszych miast w tej chwili samochodów wyprodukowanych przez chińskich producentów. Cezary Graul, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu WSB Merita, był z nami. Dziękuję. Do usłyszenia. Po informacjach o 6.40 wrócimy do Dnia Edukacji Narodowej.
4: Reklama.
5: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
23: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
24: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
25: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
26: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
27: A w dodatku można go podać również na noc.
26: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
25: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
28: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
29: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
28: Pewne zwycięstwo.
29: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
30: Au! Znów ten ból.
31: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
30: Mm-hmm.
31: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
30: Oh.
31: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
32: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
31: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
33: W nowej polityce. Broń dla każdego? Kiedy Polskę ogarnia fala przemocy, prezydent chce rozmawiać o powszechnym dostępie do broni palnej. A także atak nożowników, gry Adama Bielana, sekrety Agaty Kuleszy, depresyjne matki, Lex Smród, życie seksualne szlachty, stulatek, puchatek. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
34: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
35: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
1: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
4: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb. Wczoraj pod wieczór na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. My do sprawy wrócimy w informacjach o 7.00. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał wczoraj głos przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. W czasie krótkiego przemówienia odniósł się do opinii Komisji Weneckiej dotyczącego sporu o ślubowanie sędziów Trybunału. Powiedział, że prezydent ma wszelkie podstawy do tego, żeby się nad tym zastanawiać. Uderzył również w koalicję rządzącą, twierdząc, że nie przestrzega prawa. Komisja Wenecka stwierdziła wczoraj, że prezydent Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Mer Kijowa apeluje o wsparcie Ukrainy przed zbliżającą się zimą. Witalij Kliczko mówił o tym w wystąpieniu online na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Przygotowujemy się na kolejny okres zimowy. Na pewno nie będzie on prosty. Jesteśmy ciągle atakowani przez drony i pociski balistyczne, a celem Rosji jest zniszczenie życia obywateli Ukrainy, podkreślił mer Kijowa. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża Leona XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan poinformował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Potężne fale wywołane pozostałościami burzy Rachel niszczą domy w Kalifornii, a na wschodzie Stanów Zjednoczonych spodziewane jest załamanie pogody oraz pierwsze opady śniegu. Wczoraj wysokie fale ponownie uderzyły w półwysep Long Beach w Kalifornii, niszcząc umocnienia brzegowe i zagrażając budynkom mieszkalnym. Poważnie uszkodzony został znaczny odcinek nadmorskiej promenady i muru chroniącego zabudowę przed oceanem. Na wschodzie kraju dziś zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, a na zachodzie przesuwające się stopniowo na wschód rozpogodzenia. Na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na północy po południu także może zagrzmieć. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Bernadeta Czerkawska z Instytutu Badań Edukacyjnych, nauczycielka języka polskiego i historii. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
9: Mamy Dzień Edukacji Narodowej, a właściwie potocznie, to chyba większość z nas mówi Dzień Nauczyciela. Prawda? Tak to pewnie w pani otoczeniu również wygląda.
11: Absolutnie tak.
9: Mhm. Czy to jest radosne święto dla państwa, dla nauczycieli?
11: To pewnie wszystko zależy, jak zawsze, w mojej szkole. Pozdrawiam oczywiście gorąco słuchającą OSMK w Garwolinie. Raczej radosne. I my, nauczyciele, no mamy ten dzień taki, dużo nam osób przypomina w tym dniu. O wadze, o powadze Dnia Nauczyciela. Ja osobiście cieszę się, że jest taki dzień. Mamy bardzo różne dni, różne święta. Od naszego zawodu, jak nawet była zapowiedź ciutkę wcześniej, naprawdę

0: i znów pewnie to wielowarstwowe jest, bo no, szara rzeczywistość jest taka, wspaniale, że o tym wszyscy mówimy, że nauczyciel nie jest dobrze wynagradzany w takiej publicznej edukacji, tylko że już powoli w środowisku naszym nauczycielskim to jest memem, no bo jeśli o tym mówimy, nic z tym się nie dzieje od wielu, wielu lat, no to znaczy, że się nie dzieje. Słowa nic tutaj nie dają. Cudowna, naprawdę cudowna jest wdzięczność taka na co dzień, wdzięczność uczniów, wdzięczność po latach, bo zawód nauczyciela też jest takim zawodem, że to, co nauczyciel robi, rezonuje po wielu, wielu latach. Co ma oczywiście swoje plusy i minusy, bo my pamiętamy jakieś takie dramatyczne historie z naszych historii edukacji. Ja też mogę je przywoływać, a jak ja byłam w liceum. Ale też wiele rzeczy dobrych my doceniamy dopiero po wielu latach, mówiąc, a miałam taką nauczycielkę, a było coś takiego. Więc ta wdzięczność jest. W mojej osobistej szkole my trochę wczoraj już zaczęliśmy obchody, dzisiaj kontynuujemy. I naprawdę wzruszające są słowa dzieci, wzruszające są słowa rodziców, uśmiechy. I ja nie mówię tylko z okazji Dnia Nauczyciela, ale tak na co dzień rozmowa, podziękowanie, mail, dzieci, które przychodzą, się przytulają, młodzież, która się uśmiecha gdzieś tam na ulicy. No nauczyciel to tak zawsze poważnie wygląda, ale to, że jak nie jesteśmy w sytuacji szkolnej, przychodzą, mówią dzień dobry, a co u pani słychać, że wracają. Zawsze we wrześniu jest takie, są takie wielkie powroty absolwentów. Ja pracuję w szkole podstawowej, więc te powroty uczniów, którzy dostali się do szkół średnich, żeby opowiedzieć nauczycielom, jak im poszło, jak sobie radzą. No to jest naprawdę wspaniałe. To są bardzo, bardzo fajne momenty.
1: Jaką rolę w ogóle ma nauczyciel, który spędza z uczniami nawet 8 godzin dziennie, który tutaj ma, obok rodziców jest taką osobą, która także bardzo często ma do czynienia z tymi dziećmi. To jest przez te 8 lat też kwestia na pewno takiego przywiązania. Czy to można tylko traktować jako taki zwykły zawód?
0: Zdecydowanie nie można. Nauczyciel jest zawodem, ja zawsze mówię, że jest takim zawodem misyjnym. Jest zawodem no, na wartościach. Jest tak, że jeśli nie chcę tutaj niczego upraszczać, ale jeśli jestem niezadowolona w jakiejś innej pracy, no to powiedzmy, że mogę tam, nie wiem, przełożyć kopertę gdzieś na pismo gdzieś tam na sputnie, odpowiedzieć na tego maila od razu, tylko jutro odpowiem. Natomiast wśród nauczycieli jest tak, że 2+2 jest zawsze 4. Nikt złośliwie nie nauczy dziecka. To jest zawód, który wymaga bardzo takiej dużej wrażliwości i takiego no, otwartości na drugą osobę. Wszelką otwartość, empatię zaburza bardzo dużo rzeczy i zmęczenie nauczycieli, i ogromne oczekiwania. Więc jest to zawód, no, który bardzo bazuje na zasobach wewnętrznych nauczyciela, bo oczywiście my jesteśmy świetnymi dydaktykami, my jesteśmy po studiach, my się ciągle doskonalimy, jak Państwo wiecie. Tych kursów dla nauczycieli jest po prostu od groma i nauczyciele naprawdę, ja też w szkole nauczycieli, przyjeżdżają, dopytują, chcą wiedzieć, co tam jakaś zmiana, to bardzo chętnie. Te szkolenia teraz są naprawdę świetne, te z Kompasu Jutra, które na przykład w tej chwili się dzieją w Polsce, to są naprawdę na wysokim poziomie robione szkolenia i przez ORE, i przez inne instytucje, więc to jest super. Natomiast no jest tak, że my też musimy skądś brać te zasoby, więc jest to bardzo taki, jeśli mówimy o takim nauczycielu, takim z powołania, to jest to bardzo na takich własnych zasobach zawód realizowany. Więc my potrzebujemy takiego wokół siebie, nie chcę powiedzieć, że spokoju, ale no takiego zaufania, tego, żebyśmy... Uczenie nie jest wydarzeniem jednorazowym, to jest długi proces, tak? Tak jak pan mówi, że czasem mamy ucznia 8 lat, my mamy bardzo duże przywiązanie do zawodu wśród innych krajów europejskich, 22 lata to jest nasza średnia wieku, kiedy potrafimy pracować w tej samej szkole, co oznacza, że znamy to samo środowisko, ja też widzę u siebie, jestem w mniejszej miejscowości, tak, że już uczę dzieci i tych moich pierwszych absolwentów, jest to naprawdę takie bardzo ciekawe, jak to przyprowadzają dzieci do nas i żeby pani Benia uczyła, jest to bardzo, bardzo miłe. Więc jest to, czujemy tę, nie chcę powiedzieć, że presja, bo to nie, ale taką odpowiedzialność i ta uważność nauczycieli na to, a jak on funkcjonuje tutaj, a on jak funkcjonuje tutaj, to nie są tylko lekcje dydaktyczne, ale to jest też, co pomaga uczyć, co nie pomaga, jak z nim postępować, a jak on funkcjonuje w klasie, bo nie uczymy pojedynczego dziecka, tylko uczymy dziecko w bardzo konkretnej konfiguracji klasowej, w konkretnym procesie klasowym. Więc to są wszystko rzeczy, na które my bierzemy bardzo mocno pod uwagę. No i też nauczyciel dużo rzeczy modeluje i te wspomnienia, które my mamy o nauczycielach, bardzo często dotyczą na przykład sposobu bycia, a że ta pani tak się zachowywała, tak się uśmiechała, a zawsze

0: czy tak, a brała na wycieczki. Ja tam tutaj, jak coś zrobiliśmy, to tam najpierw tam na nas tam dała reprymendę, a potem było coś tam. Także takie modelowanie, no takie bycie z uczniem, no też ma bardzo, bardzo duży wpływ. To środowisko, które robimy.
1: Czy coś przeszkadza dzisiaj w procesie nauczania?
0: No oczywiście, że przeszkadza. Tak jak my mamy dorośli, słyszymy dużo różnych rzeczy, chociażby te ostatnie wydarzenia, no to nauczyciele po pierwsze słyszą prywatnie, po drugie słyszą jako mamy, jako rodzice, bo też przecież my mamy dzieci w szkołach. No a po trzecie my też mamy to, że musimy o to zadbać w szkole, tak? No ale też chcielibyśmy no, mieć taką przestrzeń, żeby zadbano też o nas. Jest to bardzo trudne teraz, bo po prostu to, co się dzieje w mediach najróżniejszych, nie wiem, czy pan widział wczorajszą historię, po prostu w mediach społecznościowych wybuchła afera z tym, że ministerstwo zakazuje odbioru dzieci w razie zagrożenia i wielka afera, nie oddam dziecka do szkoły i pisma.
1: Mhm. I to jakiś fejk już kolejny.
0: Absolutnie tak. No ale mnie to przeraża, że jest fejk pod tytułem nie pozwolę, żeby szkoła trzymała moje dzieci, ale szkoła to jesteśmy my. Ja jestem w małej miejscowości. Ja na mojej ulicy mam 5 uczniów. Ja nie zabiorę żadnego dziecka. Tak, to nie jest tak, że nagle się zmienię w jakąś straszną instytucję.
1: Jeśli chodzi o serwisy społecznościowe, to tak jak w szkole, tak w życiu. I często tak jest, że to problemy, które dotykają szkoły, to dotykają nas codziennie. To w ogóle dużo złego się dzieje z udziałem tych platform, jeśli chodzi o fake newsy, a szkoła jest tego przykładem kolejnym, który teraz tutaj pani pokazuje.
0: Absolutnie tak, bo to jest tak, że my z tego zbieramy.
1: I tutaj, nie wiem, kwestia tych telefonów posiadanych przez uczniów, kwestia rodziców, kolokwialnie powiem, nakręconych przez to, co gdzieś przeczytali, tak? To są rzeczy, z którymi państwo na co dzień nie mają do czynienia.
0: Mamy czas, no taki lękowy, tak, że dużo rzeczy się dzieje, więc ja mam też duże zrozumienie, że rodzic się czegoś przestraszy. No ale jeżeli ja wczoraj wchodzę w korespondencję, w konwersację z mamą, z panią, która dość emocjonalnie na TikToku wrzuca pisma i prosi natychmiast, żeby zanieść do szkół i nie pozwolić, bo w Wielkiej Brytanii już tam się dzieje, więc ja proszę o źródło takiej informacji, a dorosła osoba wysyła mi inny filmik z TikToka, no to tak trochę mam, że mamy prawo do lęków, ale mamy obowiązek sprawdzić źródło. Naprawdę, to jest nasze lęki przekładają się na dzieci. Do nas przychodzą dzieci, które są zestresowane, przestraszone. No, ja w domu uważam, że no dość racjonalnie podeszłam do tej historii, która w tamtym tygodniu była w kwestii tych noży w szkole, nie chcę już mówić tutaj dosadnych słów, i rozmawiałam z moim osobistym synem, który chodzi do 8 klasy i wczoraj wraca ze szkoły i tak, wiesz, mamo, chyba dobrze, że jest policja, bo niby mi mówisz, że jest okej, ale ja się chyba tak lepiej czuję, jak oni są. Mhm. No i nawet jak się w domu wydaje się rozsądnie rozmawia, to psychoza jest wokół taka, że te dzieci się faktycznie boją. No i teraz my mamy takich zalęknionych rodziców, zalęknionych uczniów, my mamy swoje emocje, jestem w innej szkole niż jest moje dziecko, więc no też mam takie myślenie, a co będzie tam, więc mam zrozumienie do rodziców, którzy myślą, co się dzieje w szkole, no ale jako nauczyciel ja to wszystko zbieram, no i trochę, nie chcę powiedzieć, że jestem na świeczniku, no ale trochę tak jest, że pod tytułem, że jak jest zarządzenie mające służyć jakiemuś dobra, to jesteśmy jakąś instytucją, która, nie wiem, bezdusznie coś zrobi dzieciom. Jest to bardzo, bardzo trudne.
1: A propos fake newsów i serwisów społecznościowych, które nie są dobrym źródłem informacji o bezpieczeństwie, to w najbliższą sobotę w całej Polsce będzie krajowy trening rodzinny. Tak, i tutaj dzieci i rodzice będą ćwiczyć zachowanie w kryzysowych sytuacjach, tutaj rozpoznawanie sygnałów, będzie też o tych sytuacjach, kiedy należy odebrać dziecko, pod to wszystko pod tutaj pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji się odbywa. Czyli jak rozumiem, dla państwa to jest takie wsparcie.
0: Wszystkie działania są wsparciem. No, działania policji teraz absolutnie uspokoiły to, co się działo w piątek na grupach rodzicielskich. Naprawdę, kto ma dzieci w szkole, to wie. Ja mówię też jako mama tutaj. Zresztą też pytania do nas, do szkoły. Ja po raz pierwszy wysłałam maila prawie o 23 w nocy do rodziców, informując, że wszystko będzie dobrze, działamy dobrze, tu mamy takie zabezpieczenia. No bo była taka potrzeba była, no co też pokazuje, jak to mocno rezonuje w społeczeństwie. Więc to są rzeczy i naprawdę tutaj ukłony, ta decyzja, żeby była policja blisko szkół, super, bardzo to uspokoiło. Ja sobie oczywiście nie wyobrażam, jaki to jest ogrom pracy dla samej policji. Ja odczuwam skutek tego i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miłe. Osoby do nas do szkoły przychodzą, więc tutaj podziękowania. Natomiast to jest coś, co bardzo mocno wspiera, bo też pokazuje, że my nie jesteśmy nauczyciele sami. Że my naprawdę nie musimy się rzucać na tych, w cudzysłowie, napastników, tylko że naprawdę są służby od tego i że my możemy spokojnie, dobrze prowadzić naszą pracę, do której my jesteśmy zatrudnieni, bo to wszystko inne rzeczy, no, nam się przypisuje odpowiedzialność, my bierzemy nawet tę odpowiedzialność, ale to nie jest do końca no, nasze zadanie w pracy.
1: Nauczyciel to jest dzisiaj wykładowca po prostu, a może wychowawca, albo mentor, albo autorytet, jak pani uważa?
0: Myślę, że znowu to bardzo, bardzo różnie. Autorytet się też procesem takim buduje, prawda? Więc to jeśli sobie zamierzam, że dzisiaj na akcji będę autorytetem, to może mi nie wyjść. Natomiast to myślę sobie, że każda rola potroszę, bo faktycznie jesteśmy świetnymi specjalistami takimi przedmiotowymi i to też pokazują badania, że polscy nauczyciele mają bardzo dobrą wiedzę, szeroką wiedzę, taką swoją przedmiotową. Praca z dzieckiem, praca z grupą, bo to jest naprawdę inna dynamika, musimy to zawsze rozumieć, że praca z klasą nie jest tym samym, co praca z jednym dzieckiem. No wymaga tych umiejętności, no takich właśnie dydaktycznych, umiejętności psychologicznych i my też w tym jesteśmy bardzo dobrzy. I jak widzę, jak rozwiązujemy konflikty uczniów, różne problemy, które dzieci mają, które dzisiaj się wydają ogromne, straszne i dramatyczne, a wiemy, jak to jest z perspektywy czasu. I tak jest, że uczniowie mają swoich nauczycieli, w tym sensie, że każdy ma swoje flow z drugą osobą, więc są dzieci, które idą do tego nauczyciela, są dzieci, które idą do tego nauczyciela, idą porozmawiać. I ja też widzę taką zmianę, że już bardzo długo pracuję, więc jeszcze za czasów gimnazjum, więc tych rozmów na przykład było bardzo dużo kiedyś. Faktycznie młodzież przychodziła. Potem było takie zamknięcie. Może troszeczkę to było też spowodowane pandemią. Natomiast teraz widzę, że te młodsze roczniki znów się otwierają, znów przychodzą, znów rozmawiają. I ta otwartość nauczycieli na rozmowy z uczniami. I wtedy myślę sobie, że właśnie te różne role tutaj, nie chcę powiedzieć, że nam się mieszają, ale są wszystkie ważne, potrzebne i uczniowie też tego oczekują, że ta pani nie tylko nauczy właśnie matematyki czy języka polskiego, jak w moim przypadku, tylko właśnie pomoże coś tam zrozumieć, że te role nauczyciela są bardzo, bardzo różne i my do nich naprawdę stajemy, my naprawdę je czujemy.
1: I też właśnie wychowa. Wszystkiego dobrego w Dniu Edukacji. Bernadeta
0: bardzo, bardzo dziękuję.
1: Czerkawska z Instytutu Badań Edukacyjnych, nauczycielka języka polskiego i historii była razem z nami. A już teraz dołącza do mnie Dominika Wielowiejska, która za kilka minut zaprosi Państwa na poranek TOK FM. O czym będzie dzisiaj?
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po 7:20 profesor Wojciech Sadurski, członek Komisji Weneckiej, więc temat chyba oczywisty. Chodzi o opinię Komisji Weneckiej na temat ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Nie pomyśli prezydenta chyba ta decyzja.
2: Bardzo nie pomyśli. Po 7:40 Magdalena Sroka, szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, więc tutaj porozmawiamy o raporcie komisji. Po godzinie 8:00 Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Tutaj bardzo dużo tematów. Po 8:20 Zbigniew Parafianowicz i Magdalena Gałczyńska.
1: Za pierwszy program TOK FM dziękuję Państwu Liwia Prądzyńska, Piotr Gawroński i Wojciech Muzal. Dobrego dnia.
3: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego znaleziono na pomorskiej plaży. Sprawę wyjaśniają żandarmeria wojskowa i prokuratura. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla mężczyzny podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Zakończył się polski pojedynek tenisowy w chińskim Wuhan. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch. Środa, 14 października, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
11: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18.30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Nie ma informacji, co to za obiekt, do czego służył i skąd pochodził. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco. Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Sąd ma dziś zdecydować, czy podejrzany o planowanie zamachu na premiera i ministra obrony Krzysztof N. trafi do aresztu. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co grozi 15 lat więzienia. Jak mówił Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, Krzysztof N. miał współpracować także z innymi osobami.
12: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
10: W mieszkaniu 66-letniego służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Krzysztof N. nie przyznaje się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, od których ślubowania nie odebrał prezydent Karol Nawrocki, złożą ślubowanie w innej formie, zapowiedział marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Komisja Wenecka wydała wczoraj 20-stronicową opinię w sprawie sytuacji w polskim Trybunale. Wynika z niej, że wybrany przez Sejm sędzia może złożyć ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta, gdy ten odmawia lub opóźnia tę czynność. Maciej Kluczka.
13: Dodatkowo według komisji prezydent nie ma prawa do kontroli procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
14: Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji.
13: Zwrócił się do prezydenta premier Donald Tusk, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dodaje:
15: wszyscy sędziowie powinni podjąć pracę i zrobimy wszystko, żeby w najbliższym czasie Trybunał zaczął funkcjonować.
13: Komisja Wenecka uznała też, że w razie obstrukcji prezydenta można zorganizować ślubowanie w innej formule, a takie już raz się odbyło w Sejmie i najprawdopodobniej z tej formy ślubowania skorzysta też sędzia Trybunału Maciej Berek, bo Kancelaria Prezydenta już dała znać, że do opinii Komisji Weneckiej nie zamierza się stosować. Maciej Kluczka, TOK FM.
10: Wieczorem przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawił się prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W swoim wystąpieniu nawiązał do sporu dotyczącego ślubowania 4 z 6 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. Sędziowie ci złożyli ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, czego nie uznał m.in. prezes Trybunału Bogdan Święczkowski i od miesięcy nie dopuszcza ich do orzekania. Członek Komisji Weneckiej profesor Wojciech Sadurski będzie gościem Dominiki Wielowiejskiej w poranku TOK FM po 7.20. Ponad 160 tysięcy osób wzięło udział w organizowanych wczoraj we Francji demonstracjach poparcia dla licealistów, podało tamtejsze MSW. Organizatorzy, czyli organizacje licealne i studenckie, podali znacznie wyższą liczbę, 480 tysięcy osób. W większości miast protesty przebiegały spokojnie, jednak w Paryżu doszło do zamieszek.
8: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności. Wzywamy do wieloletniego planu rekrutacji i prawdziwej zmiany polityki. Za Macrona w ciągu 10 lat zlikwidowano 10 tysięcy stanowisk nauczycielskich, a liczba uczniów wzrosła o 9 tysięcy. System osiągnął punkt krytyczny i to właśnie dzieje się teraz.
10: Od ponad 3 tygodni licealiści domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. Organizacje młodzieżowe wezwałyby w najbliższą sobotę przyłączyć się do akcji zapowiedzianych przez ruch żółtych kamizelek. Podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie, mówił w TOK FM nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza. W szkole w Dąbrówce uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
16: Walka z fake newsami, blokowanie przepływu informacji czy niedopowiedzenia generują problemy, troski, wątpliwości rodziców i nie tylko rodziców. W związku z tym im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna. Tak i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
10: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety. Dziś nauczyciele mają swoje święto. Zakończył się polski pojedynek tenisowy w chińskim Wuhan. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch. Śledził ten mecz Błażej Kulesza z redakcji sportowej i nie tylko Radia TOK FM. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
10: Jak wyglądała walka polskich zawodniczek?
18: Iga Świątek co prawda pewnie pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1, ale wynik tego meczu zupełnie nie oddaje zaciętej gry, jaką mogli obejrzeć kibice, bo panie na korcie spędziły godziny i 43 minuty, ale cały czas gra jeszcze jedna z Polek, Maja Chwalińska. W pierwszym secie przegrała z Czeszką Marią Bołskową 1-6, w drugim wygrała 6-1, trwa trzecia partia. Polka prowadzi 5-1. Mamy więc spore nadzieje, że w Wuhan w trzeciej rundzie zameldują się dwie polskie tenisistki.
10: Błażej Kulesza był z nami, bardzo dziękuję. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
10: Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotny deszcz, a na północy może zagrzmieć. W Warszawie i Krakowie, a także w Łodzi dziś maksymalnie 13 stopni, w Gdańsku 14, w Poznaniu i Wrocławiu 16.
3: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja chcę zacząć przegląd prasy od artykułów poświęconych opinii Komisji Weneckiej, która rekomenduje, by prezydent Polski odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i stwierdza, że prezydent nie ma możliwości, czy też nie ma podstaw do tego, by weryfikować ich wybór. Ta kompetencja należy do Sejmu RP. Komisja dopuściła także złożenie ślubowania sędziów bez udziału prezydenta, czyli niejako korespondencyjne. To, co się właśnie wydarzyło w przypadku czworga sędziów, od których prezydent Nawrocki nie chciał odebrać ślubowania. Oczywiste jest i to podkreślają, ma się rozumieć, przedstawiciele prezydenta, że Komisja Wenecka to organ doradczy, wszystko prawda, natomiast wiadomo, że sądy powszechne bardzo często kierują się opiniami właśnie Komisji Weneckiej, być może w przyszłości ta opinia powróci. Przy czym to, co jest ciekawe, to zobaczyłam, że minister do spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz postanowił ujawnić, że Kancelaria Prezydenta doprowadziła do odsunięcia od sprawy znaną tłumaczkę Magdę, tylko dlatego, że właśnie Magdalena Fitas-Czuchnowska jest prywatnie żoną Wojciecha Czuchnowskiego. Bardzo ciekawy to jest element, że tutaj Kancelaria Prezydenta koniecznie musi się uaktywniać w takich sprawach, ale przy tej okazji jednak minister Przydacz zdradził inną ciekawostkę, a mianowicie, że doszło właśnie do rozmów ekspertów Kancelarii Prezydenta z Komisją Wenecką. Innymi słowy, Kancelaria Prezydenta miała możliwości naprawdę szerokiego, spokojnego przedstawienia swojego punktu widzenia. No i mimo to eksperci z Komisji Weneckiej, przypomnę, że jest to organ doradczy Rady Europy, jednak uznali, że racja jest po stronie tych sędziów, którzy domagają się dopuszczenia ich do orzekania, co blokuje prezydent Nawrocki do spółki z Bogdanem Święczkowskim, który dzisiaj zarządza Trybunałem Konstytucyjnym. I oczywiście też przedstawia się taki zarzut, że w Komisji Weneckiej został oddelegowany profesor Wojciech Sadurski. Tylko no, sam zresztą pan profesor to powie pewnie po 7.20, bo będzie gościem TOK FM, ale jeszcze raz podkreślę, że Wojciech Sadurski nie brał udziału ani w dyskusji nad tą opinią, ani w głosowaniu, dlatego że taka jest zasada, jest przedstawicielem kraju, którego opinia ma dotyczyć. To jest punkt pierwszy. Ale to, co mnie bawi też bardzo, to właśnie wypominanie profesorowi Sadurskiemu faktu, iż kiedyś krytykował opinię Komisji Weneckiej. I jest to prawda, rzeczywiście krytykował, tylko odnoszę wrażenie, że jednak osoby, które to mu wypominają, nie rozumieją istoty problemu, ponieważ Wojciech Sadurski rzeczywiście opublikował w Gazecie Wyborczej artykuł w 2024 roku pod tytułem Nietrafna opinia Komisji Weneckiej. Tyle tylko, że profesor Sadurski wtedy wychodził z założenia, że Komisja Wenecka jest za mało radykalna i zbyt wyrozumiała wobec zmian przeprowadzonych przez PiS w sądownictwie. Innymi słowy, zarzucał jej zbytni dystans, ostrożność, wstrzemięźliwość w rozliczaniu tak zwanych neosędziów. A Komisja Wenecka po prostu nie kieruje się motywami politycznymi, tylko rzeczywiście ostrożnie, spokojnie analizuje przepisy. A sprawa neosędziów jest bardzo trudna, w każdym razie jeśli chodzi o kwestie uporządkowania ich statusu. I w tej sprawie właśnie Wojciech Sadurski się nie zgadzał. Więc niejako sami ci, którzy komentatorzy, którzy przypominają Sadurskiemu, że kiedyś napisał artykuł pod tytułem Nietrafna opinia Komisji Weneckiej, po prostu przyznają, że Komisja Wenecka nie jest radykalna, nie jest upolityczniona, podchodzi z dystansem, ostrożnością do wszystkich kwestii prawnych. Tym samym jeszcze bardziej uwiarygadniają ci komentatorzy tę opinię Komisji Weneckiej, która stwierdza, że sędziowie muszą zostać dopuszczeni do orzekania i prezydent miał obowiązek odebrania ślubowania, a skoro tego nie zrobił, to mieli oni prawo zrobić to korespondencyjnie. To taka ciekawostka. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej muszę państwu powiedzieć, że ciekawy bardzo artykuł. Stare niemieckie wagony ratują PKP. Rekordowa popularność kolei w Polsce sprawiła, że przewoźnikom zaczyna brakować pociągów. Z pomocą mają przyjechać używane wagony za Odry. To w sumie nawet jest dobra informacja, bo chcę państwu powiedzieć, że Katarzyna Kucharczyk w Rzeczpospolitej pisze tak. Polityka Donalda Trumpa doprowadziła do potężnego wzrostu cen paliw. W efekcie coraz częściej rezygnujemy z aut na rzecz transportu publicznego. Klęskę urodzaju przeżywa PKP. Ja się cieszę, że coraz więcej Polaków korzysta z PKP, więc są jakieś dobre efekty, do tego zresztą gorąco zachęcam. Jeszcze na chwilę chciałam wrócić do wywiadu, jakiego prezydent Karol Nawrocki udzielił Rzeczpospolitej, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, a mianowicie tutaj Karol Nawrocki stwierdza, że rząd nadmiernie straszy tym, iż Rosja może zdecydować się na bardziej ofensywne ataki wobec państw NATO i mówi tutaj między innymi tak. Nie możemy pozwolić, by świadomość tego zagrożenia przerodziła się w paraliżujący strach, który osłabia naszą odporność i zdolność do działania. Ci zaś, którzy dali się nabrać na to, że Rosja się zmieniła i trzeba z nią współpracować taką, jaką jest, mogą czuć zaskoczenie dzisiejszą sytuacją. Panie prezydencie, proponuję, aby pan się przyjrzał temu, co ostatnio robi prezydent Donald Trump, który zawarł deal z Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego. Co więcej, prezydent Trump twierdzi, że Władimir Putin chce pokoju, natomiast blokuje ten pokój Władimir Zełenski, bo odnoszę wrażenie, że jakoś pan zamyka oczy i nie widzi, kto tak naprawdę daje się nabrać na to, że Rosja się zmieniła. Tutaj jeszcze powraca ten wątek przy pytaniu dotyczącym Grzegorza Brauna, ponieważ prezydent Karol Nawrocki mówi, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie, więc trzeba ją brać pod uwagę. Kiedy Michał Kolanko zauważa, że są zarzuty wobec Korony Polskiej, że jest prorosyjska, to prezydent odpowiada: to prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. To ja przypomnę, panie prezydencie, że z Władimirem Putinem to ściskał się całkiem niedawno prezydent Donald Trump, który jest pańskim idolem. Powiem więcej, rozłożył czerwony dywan przed Władimirem Putinem. Powtórzę jeszcze raz. Zawarł przed chwilą deal z prezydentem Putinem, godząc się na transakcje dotyczące dostaw oleju napędowego, co ma ratować Rosję. I to Trump twierdzi, że Putin chce pokoju. Więc naprawdę zwracam się do Karola Nawrockiego. Panie prezydencie, czy pan jest ślepy, czy pan nie widzi, kto dzisiaj ściska się z Władimirem Putinem? Tylko wraca pan do wydarzeń sprzed wielu, wielu lat, kiedy faktycznie Władimir Putin pojawił się w Polsce. Przy czym dodajmy, wtedy Stany Zjednoczone postawiły na reset z Rosją, te wiele, wiele lat temu, a akurat polscy dyplomaci, choć oficjalnie zachowywali wstrzemięźliwość, to w rozmowach kuluarowych przekonywali, w tym Donald Tusk i Radosław Sikorski, że Rosja jest zagrożeniem. I są na to dowody, ponieważ są depesze Wikileaks amerykańskich dyplomatów, którzy zarzucają Tuskowi i Sikorskiemu antyrosyjskość, fobię antyrosyjską, jeśli chodzi o rozmowy zakulisowe. Więc naprawdę takie fałszowanie rzeczywistości jest dość ciężkie do zniesienia. A ja tylko państwu jeszcze chcę polecić teksty rozmaite, bo na przykład jeśli chodzi o politykę, to teksty Michała Piedziuka i Wojciecha Szackiego. Konfederacje się mnożą i kłócą, ale sondaże się na razie zgadzają. Wszystkich próbuje rozgrywać PiS, a w układance jest jeszcze prezydent Nawrocki. W jakiej kondycji niepisowska prawica dojedzie do wyborów? I teksty Anny Dąbrowskiej. Adam Bielan wyraźnie chce być szarą eminencją polskiej polityki do zadań specjalnych, ale lubi też rozgłos i szum wokół siebie. Nie zawsze daje się to pogodzić. I jeszcze mam przed sobą tygodnik powszechny. Na okładce: powstrzymać Chiny. Stawką jest przetrwanie Polski i Europy. Bardzo ważny temat. Często nam umyka. Zajmujemy się naszymi wewnętrznymi sprawami. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej tekst Piotra Andrusieczko. Rosja zamknęła miasto. Dramatyczna sytuacja w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Rosja nie zgadza się na ewakuację głodujących mieszkańców ani na dostarczanie im pomocy humanitarnej. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam państwa na informacje. Po informacjach profesor Wojciech Sadurski, po 7.40 Magdalena Sroka, szefowa Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa, po godzinie 8 Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, po 8.20 Zbigniew Parafianowicz i Magdalena Gałczyńska.
17: Autopromocja.
19: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta daba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
20: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
21: Tomasz Orchowski, TOK FM.
22: Marta Nowak, Gazeta.pl.
23: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
24: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM.
17: Autopromocja.
25: Reklama.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
21: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Zmasowany rosyjski atak na obiekty energetyczne w Kijowie. W wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły 3 osoby. W stolicy Ukrainy występują przerwy w dostawach prądu. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię komisji dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Tuż po informacjach gościem Dominiki Wielowiejskiej będzie członek Komisji Weneckiej profesor Wojciech Sadurski. 7 dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. To był dla polskich kibiców tenisowy poranek. Na kortach w fińskim Wuhan rywalizowały aż 3 nasze tenisistki. W polskim meczu Iga Świątek lepsza od Magdaleny Fręch. Łodzianka co prawda ugrała tylko 3 gemy, ale momentami mecz był z gatunku tych zaciętych. Panie spędziły na korcie 103 minuty. Skończyło się na 6-2, 6-1. Losy meczu z Czeszką Marią Bołskową potrafiła za to odwrócić Maja Chwalińska. Polka w 3 setach wygrała 1-6, 6-1. I znów 6-1. O ćwierćfinał w Wuhan Open nasza reprezentantka powalczy z Iwą Jowicz albo Dianą Jastrębską. Z kolei Świątek czeka na wynik rywalizacji Ashlyn Kruger z Lanlaną Tara Rudy. Do kilku sensacyjnych rozstrzygnięć doszło w piłkarskiej lidze mistrzów. Inter Mediolan przegrał u siebie z klubem Bruges 3-4 w drugiej kolejce piłkarskich tych rozgrywek. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. W najbardziej polskim meczu w Champions League Sabah Baku, w którym całe spotkanie rozegrał Tymoteusz Puchacz, pokonał 2-0 Slavię Praga. Grający w czeskim zespole Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak weszli z ławki. Wisła u siebie, Industria na wyjeździe. Polskie zespoły zaczynają rundę rewanżową fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock, tak jak tydzień temu, zmierzy się z Wardarem Skopie. Nawciarze wygrali pewnie 6 bramkami. Kolejne zwycięstwo przybliży polski zespół do wyjścia z grupy. Ten mecz o 20.45. 2 godziny wcześniej i jeszcze przed trudniejszym zadaniem staną w Magdeburgu szczypiorniści Industrii. Tym bardziej, że mistrzowie Niemiec wygrali w kieleckiej hali w tamtym tygodniu 35-30, mówi rozgrywający naszego zespołu Michał Olejniczak.
5: W takim meczu nie ma miejsca na ani nieskuteczność, ani popełnianie błędów. To jest zespół, który wykorzysta każdy najmniejszy błąd nasz i musimy się tych błędów wystrzegać.
4: Drużyna mistrza Niemiec na własnym boisku jest nie do zatrzymania. Ostatnim zespołem, który wywiózł stamtąd punkty, była Barcelona ponad pół roku temu. To tyle o sporcie. Teraz już czas w TOK FM na pogodę.
3: Tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Wojciech Sadurski, konstytucjonalista, członek Komisji Weneckiej. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry.
6: Zaczniemy od skomentowania informacji, którą podają stacje informacyjne TVN24 Fakty oraz Polsat, a mianowicie, że dzisiaj rano dojdzie do ślubowania Macieja Berka w Sejmie i zapewne Maciej Berek uda się dzisiaj do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to dobrze?
7: No tak, to jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o realizację postulatu Komisji Weneckiej, która wyraźnie stwierdziła, że jeżeli prezydent ociąga się albo wręcz nie jest skłonny przyjąć ślubowania, to alternatywą powinno być złożenie ślubowania w formie pisemnej.
6: Przypomnijmy, że Maciej Berek został wybrany przez Sejm 4 sierpnia, czyli rzeczywiście upłynęło już sporo czasu.
7: Tak jest.
6: Panie profesorze, ale pytanie jest następujące, bo pan proponował bardzo radykalne rozwiązania, jak na przykład, nie wiem, niemalże powołanie alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego. Czy można było tak rozumieć pańskie postulaty i co pana zdaniem powinno się w tej chwili wydarzyć w Trybunale Konstytucyjnym, żeby ta instytucja zaczęła działać?
7: Wie pani, ja w tej chwili rozmawiam jako członek Komisji Weneckiej i chociaż w pełni podtrzymuję moje propozycje publicystyczne, to jestem związany lojalnością wobec Komisji Weneckiej i wolałbym mówić o tym, co wynika z tej rekomendacji, raczej niż dawać jakieś instrukcje czy sugestie o tym, jak należy dalej postępować. Moim zdaniem chciałbym natomiast sprostować określenie o powołaniu alternatywnego Trybunału. Ja cały czas twierdziłem, że powinno się powołać Trybunał, znaczy zrekonstytuować jeden, jedyny Trybunał, jaki jest, to znaczy Trybunał złożony obecnie już z 8 nowo wybranych sędziów, do których mogą dołączyć sędziowie powołani wcześniej. Natomiast Trybunałem nie jest mała koteria wokół pana Święczkowskiego, który sam nie ma legitymacji jako prezes. Ale Komisja Wenecka nie idzie tak daleko i wolałbym porozmawiać o tym, co wynika z rekomendacji komisji i dlaczego została przyjęta właśnie taka opinia.
6: A czy wynika z rekomendacji komisji, że lepiej by było doprecyzować pewne sprawy w ustawie, w przepisach ustawy, jeśli chodzi o szybkie odebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
7: Tak jest. Komisja tutaj potwierdziła swoją opinię sprzed półtora roku, która była opinią pozytywną dla ówczesnej propozycji ustawowej z roku 2024, która właśnie przewidywała taką alternatywę. Jeżeli w rozsądnym terminie prezydent nie przyjmie ślubowania, to wtedy powinno nastąpić ślubowanie w uroczystej formie pisemnej. Tyle, że tamta ustawa została skierowana przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału pana Święczkowskiego i oczywiście tam spotkała tę ustawę niechybna śmierć. Teraz następuje powrót do tego pomysłu jako coś w rodzaju takiego planu B. To znaczy, czytając opinię Komisji Weneckiej z ostatniego piątku, wyraźnie wyłania się plan A i plan B. Plan A jest skierowany jako mocna rekomendacja do prezydenta. Prezydent ma obowiązek, podkreślam, obowiązek prawny przyjęcia ślubowania. To nie jest jego kompetencja uznaniowa. On nie ma absolutnie żadnych kompetencji do oceny ani procedury powołania sędziów, ani kwalifikacji poszczególnych sędziów. Po prostu nie może w to wnikać. Jest związany wyborem sejmowym i ma prawny obowiązek przyjęcia ślubowania. Natomiast jeżeli dopiero ten plan A nie zostanie zrealizowany przez prezydenta, co będzie bezprawnym uchylaniem się od swojego obowiązku, to wtedy wchodzi w grę plan B, czyli złożenie na piśmie w formie potwierdzonej, chociaż tu komisja nie mówi, czy notarialnie, czy nie, to już są szczegóły, potwierdzonego ślubowania i wobec prezydenta, ale nie oznacza to w obecności fizycznej prezydenta, i przekazanie w odpowiedniej formie prezydentowi tego ślubowania. I to wtedy wypełnia ustawowy akt złożenia ślubowania.
6: Bogdan Święczkowski twierdzi, że w momencie, w którym on nie dostanie zawiadomienia od prezydenta Karola Nawrockiego, że ślubowanie zostało odebrane, to nie może dopuścić tych sędziów do orzekania.
7: No to Bogdan Święczkowski popełnia delikt konstytucyjny. Z opinii Komisji Weneckiej najwyraźniej wynika coś w rodzaju dualizmu prawnego. Podstawową wagę prawną ma wybór i to jest wybór wyłącznie przez Sejm. Drugim punktem jest ślubowanie, które jest działaniem czysto ceremonialnym w którego przyjęcie jest obowiązkiem prezydenta, a jeżeli prezydent obowiązkiem wynikającym z ustawy, nie z konstytucji. Jak wiadomo, ustawy podlegają konstytucji. Jeżeli tego ustawowego obowiązku prezydent nie spełni, to wtedy w grę wchodzi złożenie ślubowania pisemne, które jest równie ważne jak złożenie w obecności prezydenta. Obecność prezydenta, bardzo wyraźnie podkreśla Komisja Wenecka, nie jest tutaj niezbędna. Notabene chciałbym dodać, że opinia Komisji Weneckiej wsparta jest bardzo wnikliwą, taką wręcz naukową analizą porównawczą tego, jak to jest w innych państwach europejskich. I w Polsce mamy system taki sam jak na przykład w niewątpliwie demokratycznych państwach takich jak Austria, Niemcy czy Hiszpania, gdzie jest wyraźny rozdział tych dwóch działań. Z jednej strony wybór, i to jest wybór przez parlamenty, a z drugiej strony przyjęcie ślubowania, które ma charakter ustawowy. I to przyjęcie ślubowania nie ma charakteru, jak pisze to poprawniczemu komisja, nie ma charakteru konstytutywnego. Jest to tylko tak jakby nadanie uroczyste pewnej dostojności owemu wyborowi. No ale jeżeli prezydent nie spełnia tych wymogów ustawowych, to trudno.
6: Panie profesorze, ale tutaj pojawia się w sieci taki zarzut pod pana adresem, że kiedyś w felietonie w Gazecie Wyborczej sugerował pan, że w zasadzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek już nie powinien występować o opinię do Komisji Weneckiej, ponieważ jest ona zbyt zachowawcza, jeżeli chodzi o ocenę statusu neosędziów.
7: Tak jest, tak uważałem i tak nadal uważam. Mało tego, moje koleżanki i koledzy z Komisji Weneckiej doskonale zdają sobie sprawę z tego mojego stanowiska, gdyż przedstawiłem je bezpośrednio na pewnej konferencji o charakterze naukowym, ale zorganizowanej przez Komisję Wenecką półtora roku temu, 35. rocznicę powołania komisji. Otóż ja zdania nie zmieniam, ono się opiera do dawnych opinii Komisji Weneckiej, mianowicie opinii Komisji Weneckiej z końca roku 2024, które zarówno w odniesieniu do neosędziów, jak i w odniesieniu do ówczesnego Trybunału Konstytucyjnego, uważam, były zbyt zachowawcze i w tamtej sytuacji, pod rządami tamtej doktryny, uważałem, że jest rzeczą niepotrzebną zwracanie się do Komisji Weneckiej. Ale teraz wiele się zmieniło, dlatego że mamy do czynienia zarówno z zaostrzeniem kursu ze strony prezydencko-pisowskiej w Polsce, jak i z pewną zmianą nastawienia Komisji Weneckiej, która przyjęła niedawno bardzo ważny dokument o praworządności, który jest dużo bardziej elastyczny niż poprzednie literalne podejście do takiego legalizmu bardzo formalnego, a mianowicie przyjęto, że w sytuacjach nadzwyczajnych przywracania praworządności, a zatem nie w państwach o ustabilizowanej demokracji i praworządności, ale przywracających praworządność, należy czasem odchodzić od literalnych sformułowań ustawowych, aby spełnić nakazy konstytucyjne. Otóż dokładnie to mówi w obecnej opinii, o której tu rozmawiamy, Komisja Wenecka, gdzie wyraźnie pisze, że co prawda złożenie ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta byłoby odejściem od literalnych sformułowań pewnych ustaw. Chodzi o ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z końca 2016 roku, ale lepiej chroniłoby konstytucyjny
6: poziom władzy. Rozumiem, panie profesorze, ale tutaj jakby zarzut jest taki, że jak panu opinia Komisji Weneckiej się podoba, to pan ją akceptuje, a jeżeli się pan z nią nie zgadza, to odradza pan występowanie do Komisji Weneckiej o opinię, więc że tu jest pewien rodzaj niekonsekwentny, a drugi zarzut wobec pana jest taki, że bardzo często proponował pan radykalne rozwiązania, które jednak mogły destabilizować sytuację w kraju. Na przykład taki zarzut w sprawie tego, że postulował pan, aby nie odbierać właśnie, nie zaprzysięgać Karola Nawrockiego na prezydenta.
7: Nie. Dwa punkty pani poruszyła. Pierwszy punkt to jest taki, że gdy Komisja Wenecka podejmowała opinie, z którymi się nie zgadzałem, to się nie zgadzam i ją ganię, a gdy podejmowała decyzje, z którymi się zgadzam, tak jak teraz, to ją chwalę. No ja uważam, że to jest przejaw inteligencji, a nie jakiegoś dogmatyzmu, który mówi, że jeżeli jest taka instytucja, to musimy zawsze się z nią zgadzać albo zawsze ją ganić. Otóż ja jestem tutaj na tyle, no powiedziałbym, elastyczny, by określać swoje własne opinie na temat instytucji, a żadna instytucja ludzka, może poza papieżem, nie ma przywileju nieomylności. To jest pierwsza sprawa. Natomiast co do zarzutu, co do określenia, a także zarzutu radykalizmu, kompletnie się z tym nie zgadzam. Z tym, że to wychodzi poza zakres obecnej opinii Komisji Weneckiej, która jest już w zupełnie innej sytuacji, gdzie kwestia niepublikowania lub niepowoływania w ogóle nie stanęła na porządku dnia.
6: Tak, ale oczywiście tego nie ma absolutnie w tej opinii. Panie profesorze.
7: Musimy
6: kończyć.
7: Natomiast chcę powiedzieć, że ja odrzucam określenie radykalizmu. Ja uważam, że ja właśnie byłem i jestem ścisłym legalistą, który uważa, że konstytucja ma prymat nad ustawami. Jeżeli jest sprzeczność między ustawą a konstytucją, konstytucja powinna zwyciężyć, nawet jeżeli rozłączona jest jedyna instytucja mająca uprawnienie do abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności.
6: Panie profesorze, na koniec jeszcze powiedzmy jedną rzecz. Jeśli chodzi o wydawanie tej opinii, to ani nie brał pan udziału w dyskusji, ani w głosowaniu.
7: Tak jest, nawet musiałem wyjść z pokoju, gdy w ogóle zaczynała się dyskusja i to nie tylko na sesji plenarnej, ale na posiedzeniu podkomisji. Także ja w tym nie mam żadnego udziału, natomiast jestem bardzo dumny z treści tej opinii, z którą 100% się utożsamiam.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tylko państwu chcę powiedzieć, że wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w TVN24 przed chwilą powiedział, że ślubowanie Macieja Berka na sędziego nastąpi i że jest nadzieja, że może pan prezydent zaszczyci tę uroczystość, choć raczej wątpię. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Wojciech Sadurski, członek Komisji Weneckiej, był gościem TOK FM. A teraz już informacje.
2: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
1: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
2: Jak rozpalano uczucie?
1: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
2: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
1: Tylko seks, seks, seks.
2: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
8: Nie umiałam, to mnie pocieszyło i się udało.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
12: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Żandarmeria Wojskowa przygotowuje komunikat w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na razie oficjalnych informacji na temat tego, z czym mamy do czynienia, jest bardzo mało. Paweł Radzewicz.
17: Wiemy na pewno, że na bałtyckiej plaży w Karwi znalezione zostały fragmenty obiektu. Przez całą noc teren był zabezpieczony przez służby. Akcja jeszcze się nie zakończyła, ale wszystko wskazuje na to, że wojsko już ustaliło, co zostało znalezione. Jak usłyszałem w Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, trwa opracowywanie komunikatu, a ustalenia po nocnych czynnościach służb są wiarygodne. Informacje na temat tego, czym jest obiekt, jakie było jego przeznaczenie i pochodzenie, które są ustalone na 100% i które wojsko może ujawnić, poznamy już niedługo. Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: To bardzo dobrze, jeśli chodzi o realizację postulatu Komisji Weneckiej. Tak konstytucjonalista profesor Wojciech Sadurski, członek Komisji Weneckiej, skomentował informację o tym, że Maciej Berek o 9 złoży ślubowanie w Sejmie. Obecność prezydenta nie jest konieczna, dodaje Sadurski.
18: Podstawową wagę prawną ma wybór i to jest wybór wyłącznie przez Sejm. Drugim punktem jest ślubowanie, które jest działaniem czysto ceremonialnym, którego przyjęcie jest obowiązkiem prezydenta, jeżeli prezydent obowiązkiem wynikającym z ustawy, nie z konstytucji. Jeżeli tego ustawowego obowiązku prezydent nie spełni, to wtedy w grę wchodzi złożenie ślubowania pisemne, które jest równie ważne jak złożenie w obecności prezydenta.
16: Komisja Wenecka stwierdziła wczoraj, że prezydent Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, powiedział w TOK FM poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł 11 groszy. To 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć dziś 7 zł i 98 groszy. Kolejne maksymalne stawki. Tym razem na czwartek ministerstwo ogłosi jeszcze dziś. Na wschodzie kraju dziś zachmurzenie duże, ale sprzyja się

0: ma się odbyć ślubowanie Macieja Berka, że koalicja rządząca już szykuje desant na Trybunał Konstytucyjny, że dojdzie do siłowego przejęcia.
1: To, co media, których nazwy nie będę wymieniała, robią w ostatnim czasie, przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Dzisiaj próbują wywołać chaos przy okazji każdej absolutnie sprawy. W tej chwili zwołują pod Trybunał Konstytucyjny ludzi w obronie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a tak naprawdę mamy do czynienia z ramieniem partyjnym, które dzisiaj stoi bardzo jasno i wprost po stronie Prawa i Sprawiedliwości i prawej strony sceny politycznej i wpisuje się w ogólną politykę obalenia obecnego rządu.
0: No tak, ale prezydent Karol Nawrocki i jego urzędnicy nie chcą uznać że opinii Komisji Weneckiej, że prezydent jest zobowiązany do tego, żeby odebrać ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm. To jesteśmy w klinczu nadal i pytanie, co się wydarzy z Trybunałem w przyszłości.
1: Jesteśmy w klinczu, ale nie do końca. Dzisiaj, jak widzimy z zapowiedzi marszałka Zgorzelskiego, ma odbyć się odebranie ślubowania od prawidłowo wybranego przez Sejm sędziego Berka i w następnym ruchu powinien zostać dopuszczony do orzekania.
0: Pani poseł, chciałam zapytać o raport dotyczący Pegasusa, dlatego że spotkał się on oczywiście ze sprzeciwem byłych ministrów z Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Maciej Wąsik pisze o tym, że nie wspomina pani o tym, zarzucając, iż być może dane zebrane za pomocą Pegasusa są dostępne dla firmy, która to oprogramowanie sprzedała, a tym samym jest dostęp też dla służb izraelskich. To Maciej Wąsik mówi tak. Dlaczego nie wspomina pani, że transmisja danych była szyfrowana w sposób unikatowy od początku do końca?
1: To nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Pan Maciej Wąsik dzisiaj mówi o szyfrowaniu przesyłanych danych, tylko zapomina wspomnieć, że administratorem i posiadaczem głównych kluczy dostępu do systemu Pegasus była izraelska firma, która wyprodukowała i sprzedała to narzędzie. Także to, że dane były przesyłane w sposób szyfrowany, nie ma żadnego znaczenia. W każdym momencie administrator miał dostęp do tego, co zostało zebrane na serwerach i wyobraźmy sobie sytuację, a do takich sytuacji dochodziło i o tym mówi również opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W momencie błędów technicznych, które występowały, taki zdalny dostęp administratora, czyli izraelskiej firmy się odbywał. Oni naprawiali błędy. W tym samym czasie realizowane były kontrole operacyjne, czyli podsłuchiwano i obserwowano osoby, wobec których zastosowany był system Pegasus. Równocześnie oni mieli po prostu dostęp do każdej konsoli, która była w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
0: No ale jeżeli było szyfrowane, no to służby izraelskie nie mają wiedzy na temat tego, jakie dane zebrano. Tak twierdzi Maciej Wąsik.
1: No nie, to jest zupełnie niepoważny argument. Ja rozumiem, że to są osoby dzisiaj, które się tak głośno wypowiadają, które mają poważny problem, ponieważ dzisiaj prokuratura prowadzi śledztwo, a na końcu sąd będzie wypowiadał się o tym, w jaki sposób postępowali, orzekał o ich winie. Te argumenty ja traktuję jako argumenty osób podejrzanych, które mogą mówić wszystko.
0: Pani poseł, też pada taki argument, że 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej zakupiło od Izraela licencję systemu Pegasus, w tym Niemcy.
1: No dobrze, to też trochę wyjaśnijmy, bo aktywność na mediach społecznościowych, co po niektórych osób jest zadziwiająca. Szkoda, że nie byli tak aktywni w roku 2022, kiedy izraelska firma zdalnie odebrała dostęp do systemu Pegasus za czasów rządu PiSu. To jest pierwszy argument. Drugi argument to 2021 rok i Stany Zjednoczone zakazują stosowania jakichkolwiek narzędzi pochodzących od firmy NSO Group. Jakichkolwiek. Ze względu na bezpieczeństwo państwa. Także jeżeli dzisiaj Maciej Wąsik, czy ktokolwiek inny, czy były szef służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który dzisiaj ma już postawione zarzuty, mówi o tym i powołuje się na inne państwa, to zapomina dodać, że oczywiście ten system zakupywany był w bardzo różnych miejscach świata, w bardzo różnych

0: momentach był odcinany ze względu na nieprawidłowości, których dopuszczały się poszczególne państwa. W momencie, kiedy w 2022 nam odcięto dostęp, odcięto ten dostęp również Węgrom, odcięto dostęp Maroko i Polska też znalazła się na tej niechlubnej liście ze względu na nadużycia. To znaczy wykorzystywany ten system był niezgodnie z jego przeznaczeniem. Już pomijając fakt, że u nas w Polsce był nielegalnie zakupiony, nieakredytowany, czyli bez gwarancji państwa i na temat jego bezpieczeństwa, po prostu był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli nie w stosunku do terrorystów czy najgroźniejszych przestępców, tylko był wykorzystywany politycznie.
1: Krzysztof Wacławek, no, były szef służby za czasów Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi, że audyt ABW dotyczący systemu Pegasus był trzykrotnie poprawiany, bo nie spełniał politycznych oczekiwań Donalda Tuska. Czy to prawda?
0: To nie był żaden audyt. My jako komisja w 2024 roku wystąpiliśmy do zespołu III Prokuratury Krajowej o powołanie biegłych w celu zbadania narzędzia, które jeszcze znajdowało się w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zespół III Prokuratorów powołał zespół biegłych, którzy badali narzędzie, wykonywali przesłuchania świadków, analizę dokumentów, oględziny tego narzędzia.
1: Ale zarzut jest taki, że premier wpływał na to, żeby ta opinia ABW wyglądała inaczej.
0: Absolutnie ja nie mam wiedzy jakiejkolwiek, żeby ktokolwiek wpływał na biegłych. Biegli w sposób niezależny, wykonują swoją pracę, a finałem tego jest opinia. W międzyczasie, w roku 2025, wpłynęła do komisji częściowa analiza, już na tamtym etapie, która była możliwa do sporządzenia. Natomiast prace trwały dalej i ten finał mieliśmy w czerwcu 2026 roku.
1: W tej opinii czytam tak, że CBA nie miało kontroli nad funkcjonowaniem systemu. Producent oprogramowania mógł uzyskać dostęp do infrastruktury, na której przetwarzano i przechowywano materiały z kontroli operacyjnych, a dane przesyłane przez system opuszczały terytorium Polski. Na jakiej podstawie zostało sformułowane to stwierdzenie, że te dane opuszczały terytorium Polski? Skąd to wiemy?
0: Właśnie ze względu na to, że system ten w całości składał się z modułów. Jeden z tych modułów znajdował się na stałe w Izraelu. Moduł, który odpowiedzialny był za infekowanie urządzeń. To znaczy, jeżeli zarządu wpisu wytypowano by panią redaktor do tego, żeby zainfekować jej telefon i zainstalować system Pegasus, to pani numer telefonu wysłany zostałby i przekazany i właśnie opuściłby terytorium Polski, żeby móc zainstalować pani ten system. A następnie, w momencie, kiedy te dane byłyby pobierane, ponownie mielibyśmy sytuację, w której przez ten moduł te dane przechodzą. Oczywiście możemy być naiwni, tak jak nie wydaje mi się, żeby byli. Oni mieli całkowitą wiedzę na ten temat, ci, którzy decydowali o zakupie tego systemu. No ale jednak no, dopuszczenie do tego typu sytuacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Jeżeli dane z kontroli operacyjnej, czyli tak zwani figuranci, osoby w zainteresowaniu służb, a także dane z ich telefonów, znajdowały się poza terytorium Polski, no to możemy być naiwni i myśleć, że inni z tego nie skorzystali. Czy te dane z inwigilacji bardzo różnych osób, polityków opozycji w czasach rządów PiS-u posłużyły, czy może w przyszłości posłużą do szantażu, do nacisków? No właśnie, po to jesteśmy państwem polskim i po to jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, żeby nie dopuszczać do nawet takiej możliwości.
1: Pani poseł, rozumiem, ale mam pytanie takie, czy ma pani wiedzę, czy to jest może w części niejawnej raportu, a może w ogóle komisja nie miała do tego dostępu? Kto jest na liście osób pokrzywdzonych, jeśli chodzi o śledztwo Pegasusa? Wobec kogo zastosowano to oprogramowanie bez wyraźnych podstaw?
0: Na samym początku została podana liczba 578 osób, wobec których zastosowano ten system. Komisja nie otrzymała od prokuratury prowadzącej śledztwo listy osób, wobec których zainstalowano Pegasusa. Jest to decyzja prokuratury, która musi każdą poszczególną sprawę przeanalizować. My przeanalizowaliśmy szczegółowo 4 przypadki po to, żeby pokazać też mechanizm funkcjonowania tego całego systemu. Natomiast w części niejawnej raportu będą opisane jeszcze przypadki inne, które nie są upublicznione, które komisja miała możliwość uzyskać w niejawnych dokumentach, także niestety one nie mogą być podane do publicznej wiadomości. Myślę, że śledztwo, które jest obecnie prowadzone na bardzo różnych etapach, będzie odsłaniało kolejne szczegóły tego, wobec kogo był stosowany system
1: Pegasus. Czy ma pani wiedzę, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości są wśród osób pokrzywdzonych?
0: Czy ja mam taką wiedzę? Mam wiedzę.
1: I są tam politycy PiS?
0: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
1: A czy ta informacja będzie dostępna w tej części niejawnej raportu?
0: Nie mogę mówić o tym, czy tam będą, czy nie będą dane osoby umieszczone.
1: Czy może pani powiedzieć, że Pegasus jednak niezależnie od tego, że był stosowany wobec osób publicznych, gdzie nie było specjalnie podstaw, żeby aż tak inwazyjny system zastosować, to czy ma pani taką wiedzę, że Pegasus przyczynił się także do tego, żeby złapać groźnych przestępców?
0: No i tu znowuż pojawia się w przestrzeni publicznej bardzo dużo argumentów ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że w przekazie dnia z pewnością mieli wprost pisane: mówcie, że my zatrzymaliśmy Rubcowa właśnie przez Pegasusa, a ci go wypuścili. Taki mniej więcej jest przekaz. To ja się wszystkich tych pytam, czy oni widzieli materiały prowadzonego śledztwa? Czy zapoznali się z materiałami z kontroli operacyjnej? Jeżeli tak wprost mówią o tym, że Rubcow był robiony Pegasusem i dzięki temu udało się go zatrzymać.
1: No to jaka jest prawda? Był zastosowany w tym przypadku Pegasus, czy nie?
0: To jest, myślę, wynik współpracy sojuszniczej i też więcej, no proszę mi wybaczyć, nie mogę wchodzić w szczegóły, bo ja sama również ich nie znam. Natomiast warto pytać polityków PiS-u, skąd mają wiedzę, którą tak chętnie się dzielą, a długie lata siedzieli cicho. Dzisiaj system Pegasus mamy wprost potwierdzone, był nielegalnym systemem funkcjonującym w Polsce. Z bardzo różnych przyczyn możemy powiedzieć wprost, był nielegalny.
1: Magdalena Sroka, szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani poseł.
0: Dziękuję i miłego dnia.
1: Za chwilę informacje, a po informacjach wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050.
2: Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W nowej polityce. Broń dla każdego? Kiedy Polskę ogarnia fala przemocy, prezydent chce rozmawiać o powszechnym dostępie do broni palnej. A także Atak nożowników, Gry Adama Bielana, Sekrety Agaty Kuleszy, Depresyjne matki, Lex Smród, Życie seksualne szlachty, Stulatek Puchatek. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Jest ósma. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM o 9:00. Maciej Berek ma złożyć ślubowanie w Sejmie, poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u. W następnym ruchu nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien zostać dopuszczony do orzekania, mówiła w poranku TOK FM Magdalena Sroka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdziła wczoraj, że prezydent Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Żandarmeria wojskowa niebawem ma przekazać najnowsze informacje w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wiemy na pewno, że na bałtyckiej plaży znalezione zostały fragmenty obiektu. Przez całą noc teren był zabezpieczony przez służby. Akcja jeszcze się nie zakończyła, ale wszystko wskazuje na to, że wojsko już ustaliło, co zostało znalezione. Informacje na temat tego, czym jest obiekt, jakie było jego przeznaczenie i pochodzenie, które są ustalone na 100% i które wojsko może ujawnić, mamy poznać już niedługo. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału turnieju w chińskim Wuhan. Polska tenisistka przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Buskową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Nieco wcześniej do 1/8 finału awansowała Iga Świątek, która wygrała z Magdaleną Frank 6-2, 6-1. Kolejne informacje w TOK FM o 8:20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
15: Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotny deszcz, a na północy później możliwe są burze. W Lublinie dziś maksymalnie 11 stopni, w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Katowicach 13, w Gdańsku 14, w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie 16 stopni.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wiemy już, że dzisiaj nastąpi ślubowanie Macieja Berka. No i pytanie jest takie, czy czeka nas taka oto historia, że po ślubowaniu Maciej Berek będzie usiłował wejść do Trybunału Konstytucyjnego, to się nie uda, no i wejdzie tam w asyście policji na przykład. Czy to jest możliwe, pana zdaniem?
18: A czy w związku z tym, że został wybrany legalnie przez Sejm, to jest lepsze rozwiązanie, że dzisiaj składa ślubowanie w obecności marszałka Sejmu niż czekanie, nie wiadomo na co, na pewno nie czekanie na pańską łaskę pana prezydenta, więc wykonuje swoje zadania i będzie chciał podjąć obowiązki pracy jako sędzia i pan Święczkowski powinien dopuścić, tak jak pozostałych, do orzekania i do pracy, bo jest to kompletnie zły moment. Natomiast pewnie będzie sporo emocji z wejściem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych rozwiązań siłowych z żadnej ze stron. Natomiast no, czeka nas emocjonalny dzień.
1: Czy wierzy pan w to, że Trybunał Konstytucyjny będzie kiedyś funkcjonował normalnie, tak jak to się dzieje z sądami konstytucyjnymi w innych krajach?
18: Bardzo bym chciał, żeby tak było i pewnie wszyscy byśmy chcieli, bo to naprawdę warto za każdym razem podkreślać.
1: Ale czy Bogdan Święczkowski będzie odsunięty od zarządzania Trybunału?
18: Powinien. No wszystko, co robi, świadczy o ewidentnym łamaniu prawa i takim wyjątkowym upolitycznieniu Trybunału, a Trybunał jest potrzebny nie tylko w kwestii jakichkolwiek zgrzytów interpretacyjnych między wielkimi państwowymi instytucjami, ale też w sprawach zwykłych obywateli. Tu trzeba cały czas jasno też podkreślać, że Trybunał pod rządami pana Święczkowskiego ma najmniej orzeczeń i stanowisk od czasów powstania Trybunału.
1: Ale jeszcze jest sprawa...
18: To jest choćby dowód na to, że nie pracuje.
1: Adama Glapińskiego, ponieważ Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zarekomendowała postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. No i tutaj mamy problem, dlatego że no nie wiadomo, czy to będzie automatycznie oznaczać odsunięcie Glapińskiego od zarządzania NBP, bo tak przewiduje ustawa, no ale z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny uznał, że ten przepis o odsunięciu prezesa NBP od zarządzania jest niekonstytucyjny i akurat ten wyrok Trybunału został opublikowany. To było w styczniu 2024 roku.
18: I to jest sytuacja dosyć trudna, która pokazuje, że właśnie uregulowanie samego funkcjonowania Trybunału w oparciu o też nowo wybranych sędziów, a polityczno nie nowych sędziów, którzy by w tej sprawie, wypowiadając się, stanowiliby tak prawo, że byłoby trzeba w końcu do niego się dostosować.
1: Jak pan sądzi, panie marszałku, jaka decyzja w tej sprawie powinna zapaść? Czy Glapiński będzie odsunięty od zarządzania NBP, czy nie, jeżeli wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu zostanie przegłosowany?
18: Naprawdę mam takie poczucie, że w obecnej sytuacji z tym opublikowanym wyrokiem Trybunału będzie to zdecydowanie ciężkie.
1: Czyli zakłada pan, że jednak Adam Glapiński nadal będzie kierował Narodowym Bankiem Polskim?
18: Co nie zmienia faktu, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.
1: Panie marszałku, czytam tutaj, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, odnosił się pan do tego na platformach społecznościowych, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje istotne zaostrzenie przepisów, które dotyczą ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, bo chodzi o to, że odpowiedzialność mogłyby ponosić osoby nie tylko takie, które po prostu biorą za to pieniądze, ale nawet jeżeli robią to, nazwijmy, bezpłatnie. I pan się przeciwstawia takim przepisom?
18: Przede wszystkim przeciwstawiam się dlatego, że udzielanie pomocy nie jest łamaniem prawa, jest obowiązkiem. Jeżeli ktokolwiek, czy w lesie, czy na ulicy cierpi, należy mu się udzielenie pierwszej pomocy. Nie powinno być to penalizowane, nie powinno być to karane i ten przepis jest zbędny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wywróciłby stan prawny nie tylko na pograniczu polsko-białoruskim, ale w każdej sferze, bo jeżeli pojawią się uchodźcy, na przykład idący z kierunku Litwy, to na to się też szykujemy, to by oznaczało, że też pomaganie im byłoby przestępstwem, a nie jest. Mamy wyrok sądu dotyczący tak zwanej piątki z Hajnówki, gdzie sąd jasno próbę włożenia aktywistom przemytniczych i karnych aspektów wręcz wyśmiał, więc naprawdę poprawianie prawa w tym kierunku, żeby było to karane, jest kompletnie zbędne, jest niesprawiedliwe. Tą wrażliwość ludzi, te pomaganie, tą chęć pomagania trzeba wykorzystać pozytywnie, a nie karać, bo...
1: No ale może być przypadek taki, kiedy ktoś przewozi w głąb kraju osobę, która nielegalnie przekroczyła granicę, nie zgłosiła się do polskich służb o pomoc, tylko zrobiła to po kryjomu. No i ta osoba została przewieziona w głąb kraju. My nie wiemy, kto to jest. Jesteśmy narażeni na hybrydowe ataki ze strony Rosji. Mamy podpalenia, mamy rozmaite akty dywersji. No i jednak obywatele muszą zdawać sobie sprawę z tego, że przewożenie w głąb kraju osób nielegalnie przekraczające granicę, nawet jeżeli nikt z tego nie czerpał korzyści, jest po prostu bardzo niebezpieczne.
18: To jest sytuacja do analizy indywidualnej, bo to też warto zwrócić uwagę i tak służby mogą to sprawdzać. Natomiast jeszcze raz jasno podkreślę, ten przepis wywróciłby sytuację, w której pomoc, która już jest coraz rzadszą pomocą, to trzeba też jasno sobie powiedzieć, zresztą za chwilę pozwolę sobie do tego odnieść, ale udzielenie zziębniętym osobom pomocy nie może być traktowane jako...
1: Ja tego nie kwestionuję, ja mówię o przewożenie ludzi w głąb kraju na przykład.
18: Ale ten przepis wywróciłby wywraca wszystko. Znaczy właśnie powoduje, że bandażowanie, udzielenie pomocy osobom leżącym, szczególnie dzieciom w lesie, będzie tak samo karane właśnie jak to, do czego oczywiście osobiście też uważam, że jest zbędne, czyli jakiekolwiek przewożenie, które jest jednak traktowane przez służby jako forma przemytu i może być ścigana zgodnie z obowiązującym prawem. Ten przepis jest naprawdę zbędny, szczególnie, że chciałoby się zadać jedno podstawowe pytanie. Ale jak to się ma do tych zapowiedzi, że polsko-białoruskiej granicy już nikt nie przekracza?
1: No właśnie, bo mamy sytuację taką, że ta presja jednak osłabła.
18: Właśnie. No to
1: dlaczego osłabła, pana zdanie? No,
18: zapora i skuteczność Straży Granicznej i wojska swoje robi, więc to też jest kolejne pytanie. Jeżeli zapowiada się, że jest tam praktycznie pełna szczelność, to po co ten przepis? On powoduje, że też osoby, które pomagały wcześniej, tak jak ja w 2021 roku, naprawdę czują się traktowane niesprawiedliwie, bo nic złego nie robiliśmy. Żadnego kontaktu w moim przypadku, ani z przemytnikami, ani żadnego udziału w przemycie. Regularne udzielanie pierwszej pomocy i ma być to traktowane jako przestępstwo, to naprawdę stawiamy państwo na głowie, a chcemy budować odporne państwo na sytuację wojenną, angażować ludzi i ich wrażliwość do tego, żeby sobie pomagali, a tu właśnie tym, którzy tą wrażliwość okazali, chcemy powiedzieć, że będą karani. Nie może
1: Panie
18: tak
1: być. Marszałku, chciałam zapytać o ustawę, która ma blokować patologiczne treści w sieci, bo ustawa została uchwalona przez Sejm. Wcześniejszą wersję zawetował prezydent Karol Nawrocki. Teraz ta ustawa, jak rozumiem, jest w Senacie.
18: Tak, na kolejnym posiedzeniu będziemy nad nią pracować. To jest, tu dla odmiany jestem bezkompromisowy, bo uważam, że powinny mieć służby, ale też urzędnicy narzędzia do szybkiego reagowania w sieci na niebezpieczne treści, na coś, co powoduje zagrożenie albo może nawoływać do zagrożenia i na to trzeba błyskawicznie reagować. Nie ma czasu na zgłaszanie tego do sądu, tylko musi być sytuacja zero-jedynkowa, ale przecież razem z procesem możliwości odwołania. I tu jeszcze jeden aspekt. Żyjemy teraz w świecie, w którym duże portale, komunikatory same decydują tak naprawdę, co tam, które z treści akceptują lub nie i mogą z jakichś powodów nagle zdjąć czy nasz post, wpis i tak dalej, nawet się zbędnie tłumacząc. Ale kiedy z kolei pojawia się coś groźnego, a nie chcą tego zdjąć, bo na przykład buduje zasięgi, buduje te algorytmy, ten cały, chciałoby się powiedzieć, szatański świat internetowy, który powoduje, że wpisy robią zasięgi i zwraca się ktokolwiek o tego zdjęcie i może wysyłać to na przysłowiowy Berdyczów, bo dostanie odpowiedź, że administrator zajmie się tym kiedyś.
1: Ale panie marszałku, bo tutaj pytanie jest takie, czy Senat, czy przewiduje pan, że Senat mógłby uwzględnić jakieś uwagi prezydenta Nawrockiego, tak żeby próbować znaleźć jakiś kompromis, żeby prezydent tę ustawę podpisał?
18: Taką możliwość przewidujemy, bo pojawiły się również ze strony samej Koalicji Obywatelskiej nawet zgłoszone poprawki, które część doprecyzowują, jakie treści jeszcze bardziej doprecyzowują, powinny być zdjęte.
1: A Kancelaria Prezydenta Nawrockiego zgłosiła jakieś propozycje do Senatu w tej sprawie?
18: Komisja jest kolejna w przyszłym tygodniu, no ta co była pracując. Wydaje się, że pojawia się taki cień nadziei, że zyska tu też akceptację prezydenta, ale poprawki, które w Senacie się pojawią i tak spowodują, że to wróci jeszcze do Sejmu, więc ta droga...
1: Tak, oczywiście, no ale pytanie, czy Senat właśnie przyjmie bez poprawek tę ustawę, czy jednak jakieś poprawki będą wprowadzone? Rozumiem, że spodziewa się pan tych poprawek.
18: Spodziewam się, bo takie poprawki na komisji się pojawiły, natomiast bardzo by mi zależało, gdyby, znaczy przy głosowaniu, żebyśmy przyjęli to bez poprawek, bo tu potrzebujemy szybkiego działania, a nie przeciągania tej procedury.
1: Argument krytyków tej ustawy jest taki, że przecież rząd i tak ma instrumenty, żeby blokować patologiczne treści, że sam zresztą rząd się chwalił, że tutaj NASK działa, że kontroluje sieć, że monitoruje, czy takie treści się pokazują, żeby je natychmiast jakoś neutralizować. Czy generalnie rząd już te instrumenty ma?
18: Instrumenty, które ma rząd, to są instrumenty dotyczące treści o charakterze terrorystycznym, czy w jasny sposób pokazującym przestępstwo. Ale na przykład nawoływanie się do jakiegoś, w cudzysłowie, challenge'u, który będzie budził jakieś zjawisko negatywne.
1: To takiego narzędzia nie ma. To jest wtedy dobra wola jakiegoś big techa, tak?
18: Dokładnie.
1: Który czy to zdejmie, czy nie.
18: Dokładnie. I to jest sytuacja, w której musi państwo mieć narzędzie, żeby potrafić reagować szybko, szczególnie też w aspekcie wypuszczania określonych fake newsów. To nie te fake newsy, które się pojawiają, na przykład o tym, że ktoś zmarł. To jest taki jeden z przykładów. Rodzina przeżywa, się okazuje, że piszą do administratora i on zdejmie to za dzień, dwa albo wcale. Więc w takich sytuacjach musi państwo być skuteczniejsze, bo tego oczekują obywatele. I warto tu zwrócić uwagę, że same służby zgłaszały takie postulaty, żeby te narzędzia były większe i żeby niekoniecznie to było w ich obowiązkach, tylko właśnie, żeby państwo też w obrębie urzędników.
1: No tak, a to jest obawa przed decyzją arbitralną urzędnika, który będzie poszerzał swoje kompetencje i zdejmował treści, które nie są patologiczne, tylko po prostu są to poglądy, z którymi dany urzędnik się nie zgadza.
18: Znaczy, to jest też człowiek, tak jak policjant, sędzia, i za każdym stoi odpowiedzialność za decyzję.
1: Ale warto arbitralności decyzji urzędnika.
18: Ale warto zwrócić uwagę, że jest proces odwołania i ten urzędnik poniesie konsekwencje, jeżeli się okaże, że podejmował decyzję niezgodnie z prawem i sąd na przykład te decyzje wielokrotnie zmieniał. Naprawdę to jest pod kontrolą. Tego nie da się sprowadzić do takiej pozycji, że będzie ktoś, kto będzie cenzorem i będzie siedział w sieci i analizował, co mu się podoba, a co nie. Nie, będzie analiza tego, co może być niebezpieczne, a co nie, co jest fake newsem i może zagrażać nam wszystkim. I tu państwo musi mieć jak najszybsze narzędzia, a nie jak najwolniejsze, bo jeżeli to sprowadzimy do decyzji sądowych, to utkniemy w niebycie. No bo to nie ma takiej sytuacji, że sądy są na tyle wydolne, że teraz powołają kolejny specjalny wydział pracujący non-stop tylko nad tym, żeby analizować, czy wniosek o zdjęcie danej treści jest słuszny, czy nie.
1: Panie marszałku, dwa słowa na temat wyborów uzupełniających, bo zmarł generał Mirosław Różański. No
18: niestety,
1: i teraz
18: tak.
1: W listopadzie, jak rozumiem, te wybory się odbędą.
18: 22 listopada, tak.
1: I sądzi pan, że, bo słyszę, że powstaje pakt senacki prawicy, by wystawić jednego kandydata. Jak pan przewiduje, jaki będzie wynik takich wyborów uzupełniających?
18: Szykuje się dosyć interesujące starcie. Jest komitet koalicji 15 października z małżonką świętej pamięci Mirka Różańskiego. Zobaczymy, wsparcie pójdzie ze wszystkich stron. No, będzie to swoistego rodzaju też taki eksperyment paktów senackich.
1: Dlaczego to akurat żona generała startuje?
18: To jest kwestia akurat, jako Polska 2050, my mieliśmy inną kandydatkę, zależało nam na wystawieniu Izabeli Ziętki. Natomiast no, wolą większości było to, żeby postawić na panią Różańską i tu trzeba potraktować to jako swoistego rodzaju wybór i eksperyment. Czy się spełni i sprawdzi, to naprawdę zobaczymy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie marszałku.
18: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacja, a po informacjach Zbigniew Parafianowicz i Magdalena Gałczyńska.
2: Reklama.
19: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
24: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
25: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
26: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
27: Pan mi kibicował i dobiegłam.
28: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
29: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
30: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
0: Pekao Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
0: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
0: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w Pekao Banku Polskim. RRSO 9,94%. Pekao. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest Pekao Leasing S.A. Pekao Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Złożenie ślubowania przez Macieja Berka wobec marszałka Sejmu jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż czekanie na łaskę pana prezydenta. Pewnie będzie sporo emocji z wejściem nowego sędziego do Trybunału, ale miejmy nadzieję, że nie będzie rozwiązań siłowych od żadnej ze stron. Tak mówił przed chwilą w poranku TOK FM Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. O tym, że dziś o 9.00 Maciej Berek złoży ślubowanie, poinformował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Berek został we wrześniu wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału, ale prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił go do złożenia ślubowania. Zgorzelski ocenił, że wydana wczoraj opinia Komisji Weneckiej pokazuje, że w takiej sytuacji złożenie ślubowania w Sejmie jest aktem idącym w dobrym kierunku. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na obiekty energetyczne w Kijowie i obwodzie kijowskim. Zginęły 3 osoby. Przez rosyjskie ataki w Kijowie występują przerwy w dostawach prądu. Jest komunikat medyczny po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolako-raka płuca. Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabieg przebiegł w przewidzianym czasie i trybie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie jego audiencje. Teraz w TOK FM zapraszamy na informacje sportowe.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Frank 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Frank też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz batalii z Czeszką Marii Bołuskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Bołuskowej w kolejnych setach już tylko po jednym gemie. Udało się pokonać Belgiki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu w relacji Przemysława Pozowskiego.
12: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarzy Kinga Severin, która broniła 2 strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie, 180 minut, czyli i w Belgii, i w Gdańsku nie wystarczyło, potrzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2, potem nasze strzeliły na 3-2, no i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych, ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię. Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: A ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w dwumeczu aż 12-0. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tampere Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z jednym punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali, w tym raz po dogrywce. Nie udało się im tym samym awansować do rundy play-off. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie kobiet zajęła polska drużyna w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, jakie zaczęły się w Szanghaju. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów, a najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii. W TOK FM czas już na pogodę.
1: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki Kłopot z Zoweńskim. Dzień dobry, panie redaktorze, szanowny. Oraz pani redaktor Magdalena Gałczyńska na łączach onet.pl. Witam cię.
13: Dzień dobry, witam.
8: Chciałam was prosić o krótki komentarz do tego, co może się dzisiaj wydarzyć w Trybunale Konstytucyjnym, bo mamy już potwierdzoną oficjalnie wiadomość, że Maciej Berek złoży ślubowanie i prześle je prezydentowi i być może wybierze się do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, z której wynika, że zgodnie z polskim prawem prezydent jest zobowiązany odebrać ślubowanie, a jeżeli nie wypełnia swoich obowiązków, to jest uzasadnione, że sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm mogą złożyć takie ślubowanie i przesłać je prezydentowi. Taki jest sens tej opinii. Magda, co może się wydarzyć w Trybunale dziś?
13: Powiem szczerze, niestety nie wydarzy się nic, bo prezes Święczkowski, prezes Trybunału powtórzy swoją strategię, swój modus operandi, który stosował przy czwórce poprzednich sędziów, których, że tak powiem, zatrzymuje w trybunalskim holu, i tak wygląda ich codzienność. Tyle jeśli chodzi o wnętrze Trybunału. Co będzie dalej, zobaczymy, do tego jeszcze wrócę. Natomiast ja powiem szczerze, obawiam się trochę tego, co może wydarzyć się przed Trybunałem. Wiemy, że od paru tygodni istnieje tam jakieś quasi miasteczko namiotowe. To oczywiście zwolennicy PiS i pewnych stacji, powiedziałabym najdelikatniej, propisowskich. I jestem przerażona tym, co obecnie dzieje się na antenie tych stacji. Ja celowo ich nazw nie wymieniam, żeby nie robić im reklamy. Natomiast tam pojawiają się hasła: kryptodyktatura planuje najazd na Trybunał, pełna mobilizacja, widzowie tej stacji mają spotkać się przed Trybunałem i tak dalej, i tak dalej. Więc my nie wiemy odpukać, jak ci ludzie mogą zareagować, kiedy Maciej Berek się tam pojawi, prawdopodobnie w towarzystwie czworga innych sędziów, a być może wszystkich wybranych, czyli jeszcze tej trójki, która ma prawo wejść do Trybunału. Co zmienia Maciej Berek? To jest osoba kluczowa, bo on dopełnia większości wybranej przez obecną władzę. Mamy 8-7, jest 8 nowych sędziów, 7 tak zwanych starych, z czego jeden dubler. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o podział sił, to mamy, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. Natomiast czy to zmieni coś w perspektywie takiej, jak przedstawiał to premier, czyli Maciej Berek niemal jak gajowy przyjdzie i pozamiata? No to mam niejakie wątpliwości.
8: Ja tylko państwu chcę powiedzieć, że te stacje, o których Magda wspominała, donoszą, że jest tajne przejście z kancelarii prezesa Rady Ministrów.
13: Podziemne, oczywiście, tak.
8: Którym
13: to wcześniej
8: przedostaną
13: takie było
8: się
13: rosyjską, prawda?
8: Tak, przedostaną się te osoby do Trybunału. Magda, jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy ty pamiętasz coś tak, ponieważ Bogdan Święczkowski twierdzi, że on, żeby dopuścić do orzekania sędziów, to musi mieć informacje z Pałacu Prezydenckiego. Czy twoim zdaniem w przyszłości prezesi Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście kierowali się tym, że ktoś do nich napisze z kancelarii prezydenta, i czy w ogóle jest jakiś przepis, który to reguluje?
13: A skąd Bogdanowi Święczkowskiemu chyba, że tak powiem, pewne przepisy prawa i artykuły konstytucji umknęły? Konstytucja stanowi jasno, Sędziów Trybunału wybiera Sejm na 9-letnią kadencję. Dziękuję, koniec, kropka. To, że oni składają ślubowanie przed prezydentem, to jest jeszcze wymysł z ustawy i pokłosie tego, że część sędziów czuła się po prostu jakoś niedoceniona, bo inni sędziowie sądów powszechnych ślubują przed prezydentem, a oni nie. No to oni by też chcieli. Ale nigdzie konstytucja nie wymaga ślubowania, to jest sprawa pierwsza, a sprawa druga na krótko, to jak się zachowuje prezydent. Ja powiem wprost, zachowuje się niemal jak dziki lokator, któremu się wydaje, że przez zasiedzenie zdobędzie jakiś grunt. Prezydent nie ma prawa oceniać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wybrał Sejm, a Karolowi Nawrockiemu najwyraźniej wydaje się, że im częściej będzie to robił i z im większym uporem, to tym szersza stanie się konstytucja. Nie stanie się. Konstytucja nigdzie nie daje prezydentowi prawa do tego, żeby celować sobie i wybierać, których sędziów zaprzysięgnie, a których nie.
8: Ja tylko jeszcze przypomnę taką ciekawostkę, że Andrzej Duda twierdzi, że Karol Nawrocki musi odebrać to ślubowanie. Zbyszek Parafianowicz.
14: Że tu bardzo mocne tezy padły pod adresem prezydenta, ale to wejdę trochę w odrębną rolę i zapytam, skoro zakładamy, że strona rządowa ma dobre intencje, to zadajmy proste pytanie. Czy Kancelaria Prezydenta dostała zaproszenie na to posiedzenie o 9?
8: Ja widziałam wypowiedzi, zdaje się, wicemarszałka, że tak. Znaczy, i że oczekują obecności prezydenta.
14: Ja oglądałem tą rozmowę u Konrada Piaseckiego rano i on tak niejednoznacznie wypowiadał się w tej sprawie.
8: Ja zrozumiałam, że otrzymał pan prezydent.
14: To jest właśnie pytanie podstawowe. Jakie są intencje, tak? Jakby w strony rządowej? Czy ona, jakby posługując się opinią Komisji Weneckiej, uwzględnia fakt obecności, wysyłając właśnie oficjalny dokument z tym zaproszeniem? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że zupełnie nie dziwi mnie radykalne stanowisko strony rządowej, bo tak jak ostatnio rozmawiałem z jednym z przedstawicieli polskiego rządu na temat tego, z czego wynika ten opór, na przykład przy kompromisie dotyczącym ambasadorów, przy kwestii Trybunału, strona rządowa realnie obawia się tego, że prezydent Nawrocki poprzez fakty dokonane, reinterpretując konstytucję, będzie po prostu próbował też reinterpretować ustrój, krótko mówiąc, czyli tak jak w przypadku na przykład ambasadorów, żąda swojej roli przy ich zatwierdzaniu, tak samo zażąda, odwołując się do przepisów, do regulacji konstytucyjnych, w swojej roli przy zatwierdzaniu na przykład zmian w Radzie Ministrów. Tego się realnie ten przedstawiciel polskiego rządu obawiał, że zostaną ta rola prezydenta zostanie przeniesiona również na przykład do potencjalnej rekonstrukcji rządu. I trzecia sprawa tutaj w wypowiedzi mojej koleżanki przed chwilą padły te takie pogardliwe zarzuty pod adresem tych ludzi z Telewizji Republika, którzy tam protestują. Oni mają do tego pełne prawo, tak samo jak KOD miał prawo protestować przed Sejmem i robić ten swój pucz kanapkowy i tworzyć teorie spiskowe na temat tego, co w tym Sejmie się wydarzy. To jest naturalne. To jest niezależnie od tego, jak bardzo jest to spolityzowana grupa, o bardzo jednoznacznych poglądach, w bardzo jednoznacznym też poglądzie na rząd. Nie widzę powodu, żeby im odmawiać prawo do tego, żeby tam stali pod tym Trybunałem Konstytucyjnym. Tak samo jak nie widziałem prawa, żeby odmawiać prawa ludziom, którzy stoją przy krzyżu na krakowskim Przedmieściu, czy pod Sejmem, organizując ten prześmieszny pucz kanapkowy w czasach rządu PiSu.
8: Magda, bardzo proszę.
13: Ja krótko ad vocem, tam nie było pogardy. Tam był pewien smutek, bo w mojej ocenie ci ludzie są w straszny i cyniczny sposób po prostu zmanipulowani, tym bardziej, że równolegle na antenie tej telewizji w drugim okienku pojawia się wezwanie do wpłat na tę telewizję, dlatego wydaje mi się, że są po prostu cynicznie wykorzystywani.
14: Absolutnie tak.
8: Tutaj musimy dodać oczywiście, że prawo do demonstracji jest oczywistym prawem każdego obywatela, natomiast są granice prawne, to znaczy trzeba przestrzegać prawa i wykonywać polecenia służb porządkowych. Oczywiście tutaj prawo także obowiązuje policjantów, funkcjonariuszy, żeby nie nadużywali władzy, więc oczywiście każdy przypadek takiego starcia trzeba rozpatrywać osobno. Ja przyznam jeszcze jedną rzecz, tutaj się nie zgadzam z Zbyszkiem, nie zgadzam się z tobą, Zbyszku, bo jednak uważam, że kwestia zaproszenia prezydenta lub nie jest drugorzędna, dlatego że Maciej Berek po prostu został wybrany 4 września. Dzisiaj mamy 14 października. No i pytanie, ile można czekać?
14: Nie, no jest, ja się z tym zgadzam, to jest kwestia drugorzędna, natomiast jest to pewien papierek lakmusowy, który pokazuje dobrą wolę, działanie w dobrej wierze z dobrą wolą lub jej brak, po prostu, tylko tyle. To jest pewna wskazówka pokazująca, czy rzeczywiście ta druga strona prowadząca ten oczywisty spór polityczny, a nie prawny, ma chęć do tego, żeby wykonać jakiś gest pod adresem głowy państwa.
8: Chciałam także porozmawiać z wami na temat raportu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, bo pytanie, jak oceniacie tę część, nazwijmy to jawną, bo jest także część niejawna. I tutaj pojawiają się zarzuty wobec Prawa i Sprawiedliwości, że używając tego Pegasusa naraził państwo polskie na to, że wiele danych dotyczących polityków, osób publicznych było dostępnych dla tej firmy, która to oprogramowanie Polsce sprzedała, a tym samym, że były to dostępne dane wywiadowi izraelskiemu. Zbyszek Parafianowicz.
14: I tu też uważam, że te konkluzje, które przedstawiała przed chwilą posłanka Sroka, są po prostu ekstremalnie naiwne. Żadne z państw, które korzysta z software'u izraelskiego do szpiegowania smartfonów, nie wie, co się finalnie dzieje z tymi danymi, które są przejmowane w ramach korzystania z tego software'u.
8: Ale czy to dobrze?
14: Nie, oczywiście to nie jest dobrze. Ja wolałbym, żeby żaden polski polityk, który był tym programem inwigilowany, nie znalazł się na serwerach izraelskich. Tam też padł ten argument dotyczący wykluczania części państw z grona tych, którzy mogą użytkować software izraelski w związku z tym, na przykład, że łamią jakieś demokratyczne zasady. To jest oczywista bzdura. Te wykluczenia w stosunku do Maroko czy do Węgier, one następowały wówczas, gdy dochodziło do jakiegoś wielkiego skandalu. Na przykład, gdy francuski kontrwywiad ustalił, że wysokiej rangi politycy francuscy przez Maroko są podsłuchiwani, w tym zdaje się prezydent Macron. Także tutaj też Izrael nie jest jakimś wyznacznikiem do tego, żeby stanowić jakiś punkt odniesienia w takim określaniu moralności tego, kto z tych programów korzysta, bo one, czy Predator, czy Pegasus, czy każda inna rozwojowa wersja tego programu, ona jest nieetyczna, brutalna i drapieżna z samej natury w rzeczy, z samego założenia tego software'u. Jeśli chodzi o to, gdzie te dane spływają, w sensie i czy państwa, które korzystają z tego software'u, mają nad tym kontrolę, no to oczywiście możemy się oburzać na to, że nie mamy tego dostępu, ale państwa, które dziadują na programach, które muszą kupować od Izraela, no muszą się po prostu z takimi konsekwencjami liczyć. Duzi gracze, tacy jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja, korzystają z własnego software'u, który powoduje, że są suwerenni, czy też sami kontrolują internet.
8: To jedno zdanie tylko przed informacjami, po informacjach Magda będzie mówiła na ten temat oczywiście, ale jedno pytanie do ciebie, Zbyszku, przed informacjami. Czy ciebie przekonuje argument Macieja Wąsika, że te dane były szyfrowane?
14: Absolutnie nie. To jest tak, jak korzystamy z bardzo znanej marki smartfonów zza oceanu. One mają swoje backdoory i niezależnie od tego, jak są szyfrowane te dane, które przelatują przez tą znaną markę tego smartfona, to jest i tak producent tego smartfona wchodzi do tego telefonu tak, jakby miał klucze. To tak, jakbyśmy złodziejowi dali klucze i pozwolili mu się okraść. To jest żadne szyfrowanie tutaj nie ma znaczenia.
8: Informacje TOK FM.
16: Autopromocja.
17: To może wydarzyć się w jedną sekundę. Dźwięk pokona w powietrzu mniej więcej 343 metry. Światło prawie 300 tysięcy kilometrów. Wystarczająco, żeby mniej więcej 7,5 raza okrążyć Ziemię. Tylko skąd właściwie wiemy, że sekunda trwa dokładnie sekundę? I dlaczego naukowcy chcą teraz zmieniać jej definicję? O tym w audycji Z nauką po imieniu już dziś po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
16: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
20: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje...
18: Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
22: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
23: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
24: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
2: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
3: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
1: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
3: Za darmo to uczciwa cena.
1: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Czeka nas emocjonujący dzień w związku ze złożeniem ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Macieja Berka. Stwierdził w poranku TOK FM Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. Polityk ma nadzieję, że nie będzie rozwiązań siłowych żadnej ze stron.
11: W związku z tym, że został wybrany legalnie przez Sejm, to jest lepsze rozwiązanie niż czekanie nie wiadomo na co. Na pewno nie czekanie na pańską łaskę pana prezydenta, więc wykonuje swoje zadania i będzie chciał podjąć obowiązki pracy jako sędzia i pan Święczkowski powinien dopuścić, tak jak pozostałych, do orzekania i do pracy, bo jest to kompletnie zły moment. Natomiast pewnie będzie sporo emocji z wejściem.
10: Maciej Berek ma o 9:00 złożyć ślubowanie w Sejmie, następnie prawdopodobnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego i spróbuje podjąć obowiązki sędziego. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek Kanał Zero podał, że byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowanie oraz o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienie. Burmistrz Sanoka został zawieszony w obowiązkach po zarzutach korupcyjnych. Tomasz Matuszewski miał zaoferować miejskiemu radnemu pracę w spółce komunalnej w zamian za polityczne poparcie. Samorządowiec nie przyznaje się do winy i zapowiada zaskarżenie decyzji prokuratury. Sprawa wybuchła na miesiąc przed referendum w sprawie jego odwołania. Marcin Starzec.
12: Według śledczych do korupcyjnej propozycji miało dojść w styczniu ubiegłego roku. Pozostający w opozycji do burmistrza radny miał w zamian za zatrudnienie popierać jego działania podczas głosowań i przekonać do tego kolejnych radnych. Sam Matuszewski oczywiście nie zgadza się z postanowieniem o zawieszeniu i zamierza je zaskarżyć do sądu.
13: Szczególnie niepokoi mnie zastosowanie tak daleko idącego środka w sprawie zdarzenia, którego wagę ocenia zupełnie inaczej. Nie zgadzam się z tą decyzją i zaskarżę ją do sądu. To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów.
12: Matuszewski twierdzi, że zawieszenie tuż przed referendum ma charakter polityczny. Głosowanie w sprawie jego odwołania zaplanowano na 15 listopada. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem, a na północy po południu możliwe burze. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i do 15 na zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Zbigniew Parawianowicz, Wirtualna Polska i Magdalena Gałczyńska, Onet.pl na łączach. Magdo, jakie jest twoje zdanie na temat raportu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
15: Ja mam generalnie problem z samym Pegasusem, bo o ile Zbyszek miał całkowitą rację, że Izrael wykorzystuje to, co może wykorzystać i korzysta z danych, które inne państwa mu udostępniają, bo miał to szczęście, że wyprodukował sobie taki program, który innym państwom jest potrzebny. Natomiast wydaje się, że intencja rządu PiS, który kupował ten program, zresztą naruszając prawo, jest jasna i oczywista. Szpiegować zarówno opozycję, jak i swoich.
14: Tak, kolegów.
15: Wiemy, tak. Że są doniesienia, że całkiem sporo polityków PiS także było Pegasusem, że tak powiem, ukąsanych. No, w tej sytuacji schodzą na dalszy plan w naszej takiej módce politycznej te kwestie, ile obce państwa, ile Izrael mógł skorzystać, a obawiam się, że mógł skorzystać niemało. Czy to wszystko wyjdzie na jaw? Mam wrażenie, że to zostanie ujęte w tej

0: tych, którzy są powyżej niego. No to bardzo dalekie porównanie, ale słuchania wszystkich i wszystkiego było widoczne, odkąd PiS rządził, przejął rządy w 2005 roku.
1: Chciałam porozmawiać także o szczycie bezpieczeństwa, który odbył się w Warszawie, bo rzeczywiście pojawiło się wiele znaczących postaci i chciałam ciebie, Zbyszku, poprosić o takie podsumowanie tego wydarzenia.
2: Znaczy, ja uważam, że wystąpienie generała Grynkiewicza jest wydarzeniem dość przełomowym.
1: Chodzi o Aleksusa Grynkiewicza, który jest naczelnym dowódcą sił sojuszniczych w Europie.
2: Tak, on przedstawił ten swój taki składający się z trzech filarów plan, czy też teorię zwycięstwa. Niezależnie od tego, jak się to określa, takie plany, tam są bardzo ważne sformułowania. Pierwsze sformułowanie, które mówi o tym, że przeciwnik będzie powstrzymywany na linii kontaktu. No co oznacza odejście od koncepcji w tak zwanej tej umownej koncepcji obrony na Wiśle, na przykład wobec Polski. To jest jednoznaczny sygnał dla Rosji, że nie ma czegoś takiego jak przegrupowania czy próba cofania się na z góry upatrzone pozycje bardziej wygodne do obrony, tylko po prostu walka tam, gdzie dojdzie do styczności, ewentualnie z oddziałami rosyjskimi. I drugi fundamentalny punkt w tej teorii zwycięstwa Grynkiewicza jest taki, że jest mowa o zniszczeniu potencjału militarnego przeciwnika. Jednoznacznie jest tam wskazywana Rosja. Degradacja, to jest tak określone, degradacja potencjału militarnego. Czyli to jest powrót do tego, o czym w takiej w zminimalizowanej formie w 2022 roku mówił były szef CIA David Petraeus przy okazji gruźb rosyjskich użycia taktycznej głowicy nuklearnej na Ukrainie. Wtedy Petraeus mówił o zniszczeniu całego potencjału konwencjonalnego Rosji na terenie Ukrainy i w basenie Morza Czarnego. To są argumenty, to są jedyne argumenty, które są w stanie przekonać Rosję do tego, żeby pewnych działań nie podejmować. Czyli konkretna wiedza na temat tego, że właśnie dojdzie do degradacji potencjału militarnego w zbrojeń w tej domenie konwencjonalnej w momencie, gdy po prostu zdecyduje się na złamanie artykułu 5. I tutaj też ważna jest postać samego Grynkiewicza, który to przedstawił, bo to jest generał, zresztą utalentowany generał, który słynie z tego, że namawia państwa wschodniej flanki NATO przy każdej okazji, przy każdej prowokacji do tego, żeby nie eskalować, ale z drugiej strony bardzo wyraźnie widać, że on stara się przynajmniej szukać po drugiej stronie kija, który ewentualnie zostanie użyty w momencie, gdy Rosjanie przekroczą granicę eskalacji. Znaczy, to jest jeszcze w ogóle pytanie, czy Rosjanie są zainteresowani przekraczaniem tej granicy eskalacji do tego, żeby właśnie ten artykuł 5 został uruchomiony i czy nie chcą załatwić, jakby zrobić tej wojny bez wojny tak naprawdę z NATO. Natomiast co do zasady, uważam, że to wystąpienie przede wszystkim, to, że ono miało miejsce w Warszawie, czyli w państwie wschodniej flanki NATO i to, że jest dość konkretne i dość konfrontacyjne wobec Rosji, to ma ogromne znaczenie. To jest istotny sygnał pod adresem Rosji w kontekście tego, co Rosja obecnie na wschodniej flance próbuje.
1: No ale z drugiej strony słyszymy, że prezydent Donald Trump się dogaduje z Władimirem Putinem, zrobił deal dotyczący aleju napędowego. Tak.
2: Ja o tym dzisiaj właśnie piszę na łamach Wirtualnej Polski, bo to jest bardzo, bardzo szeroki deal nie tylko Donalda Trumpa. I to też warto podkreślić. To są wczorajsze doniesienia również Washington Post, który podaje, że przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii są wtajemniczeni w kulisy tego mega dealu energetycznego pomiędzy Trumpem a Putinem, do którego Trump dąży przed G20 w Miami w grudniu tego roku. I teraz tak, w ubiegłym roku, jeszcze na łamach Dziennika Gazety Prawnej, pisałem o tym, że Amerykanie są zainteresowani przejęciem udziału w spółce Nord Stream, tej ostatniej nitce Nord Streamu pod Bałtykiem, po to, żeby być pośrednikiem w handlu gazem z Europą, czyli krótko mówiąc, żeby nie było konieczności wyciągania Rosji spod sankcji, jeżeli Stany Zjednoczone będą mogły być pośrednikiem w handlu tym gazem. Teraz w tym dzisiejszym materiale w Wirtualnej Polsce, po rozmowach z przedstawicielami ukraińskiej dyplomacji, którzy z grubsza wiedzą, o co w tych rozmowach chodzi, napisałem, że Amerykanie są zainteresowani również przejęciem udziału w spółkach paliwowych, które aktywach zamrożonych w Europie, czyli nie tylko Łukoilu, aktywach zamrożonych na przykład w Bułgarii, w rafinerii w Burgas, czy w Holandii, czy w Rumunii, ale też Rosnefti, która jest pod kontrolą państwa niemieckiego. Jeśli do czegoś takiego by doszło, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z powrotem do business as usual z Rosją, przy czym Amerykanie po prostu będą pośrednikiem zarabiającym na, posiadającym prowizję z handlu tymi surowcami poprzez właśnie to, że posiadają spółki, rafinerie, czy ewentualne udziały w Nord Streamie. I to w gruncie rzeczy...

0: jest zła informacja dla nas, bo ona buduje komunikat, że można wywołać wojnę, można komuś zabrać terytorium, można dokonać zbrodni wojennych i dostaje się w gruncie rzeczy za to nagrodę w postaci handlu, ponownego handlu surowcami.
1: Rzeczywiście ani ludzie prezydenta, ani sam prezydent Nawrocki nie odnoszą się do tych ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że jeszcze pojawiła się taka groźba, że jak Ukraina dalej będzie atakować infrastrukturę energetyczną, to Stany Zjednoczone przestaną się dzielić z Ukrainą wiadomościami wywiadowczymi, ale tutaj we wtorek w czasie tego Warsaw Security Forum szef ukraiński dyplomacji Andrzej Sybicha stwierdził, że nie, że nadal na szczęście ta współpraca wywiadowcza jest. I jeszcze jedna rzecz, tutaj jest taki komunikat Wołodymyra Zełenskiego. Tej nocy Rosjanie użyli 39 pocisków balistycznych, 120 dronów, by zaatakować energetykę i infrastrukturę krytyczną w Kijowie. A pytanie do Magdy jest takie, bo prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że rząd, premier Donald Tusk przesadzają z groźbami, że oto nasiliło się niebezpieczeństwo dywersji, ataków, takich agresywnych działań Rosji i że to jest niepotrzebne straszenie, bo nic w ciągu ostatniego pół roku takiego się nie zdarzyło, żeby obywateli przestrzegać przed jeszcze większym zagrożeniem. Magda.
2: Mam wrażenie, że prezydent wyznaje zasadę wyróżnij się albo zgiń, czyli przedstaw stanowisko odrębne od stanowiska rządu, bo wtedy będzie widać, że ty jesteś ten twardy, ten, który kulom się nie kłania i Rosji się nie kłania. Natomiast prawda jest taka, że prezydent Nawrocki jest zapatrzony w swojego idola Donalda Trumpa, a Donald Trump Rosji się kłania. Jak słusznie mówił redaktor Parafianowicz, wracamy do business as usual. Ręce Francji i innych państw Zachodu będą czyste, bo przecież skoro Amerykanie będą pośrednikiem, to nikt paliw i generalnie surowców energetycznych od Rosji kupować nie będzie. Będziemy je kupować od Stanów Zjednoczonych i wszyscy będą zadowoleni. Tak niestety działa ten świat, natomiast bardzo niebezpieczne jest to, jaką postawę prezentuje Donald Trump, bo przecież on już zaczął otwarcie głosić, że niezbędne są wybory w Kijowie, niezbędna jest być może zmiana władzy. I obawiam się, że za chwilę podobnych przebąkiwań możemy się spodziewać ze strony polskiej prawicy, a wiemy, że to jest główny cel Rosji, czyli wymieść Zełenskiego i na jego miejsce postawić jakąś marionetkę, która będzie się Kremlowi zakulisowo kłaniać. Obawiam się, że wszystko to zmierza w złym kierunku, bo ta umowa to jest dokładnie obejście sankcji i to w taki sposób, żeby wilk był syty i owca cała. Stany będą mieć zyski i to gigantyczne z pośredniczenia w handlu paliwami. Zachód będzie miał w miarę tanie paliwa, a Rosja będzie mieć pieniądze na kontynuację wojny. Natomiast co do ataku na NATO, ja mam obawy, że Putin może być w sytuacji bez wyjścia, bo o ile wiemy, że gospodarka rosyjska jest w zapaści, o ile wiemy, że już pojawiają się doniesienia o możliwości przejęcia prywatnych aktywów i o kolejnej mobilizacji, no to tam niestety Putin jest w sytuacji, że to nie jest tak, że on sobie ustąpi. Jeżeli on zacznie przegrywać, to jego po prostu mogą pozbawić nie tylko stanowiska, ale również życia. Walcząc o to przetrwanie, właśnie może w geście desperacji, żeby naród skupił się na czymś zupełnie innym i elity skupiły się na czymś zupełnie innym, próbować zaatakować któryś z krajów NATO.
1: To pytanie do Zbyszka. Jak ty odczytujesz te wypowiedzi Karola Nawrockiego? Prezydent przestrzega przed wypowiedziami premiera, że zbyt tutaj jest dużo paniki i takiej próby wywołania efektu flagi. Zbyszek, ostatnie zdanie, bo już kończymy.
0: Ja myślę po prostu, że one mogą się źle zestarzeć, te słowa. Tyle powiem. To jest rzeczywiście niestabilnie. Zresztą też zaskakuje mnie to, bo te słowa mnie zaskakują, bo wiem, jakie jest stanowisko BBN-u w tej sprawie i co mówią
1: specjaliści. A jakie jest stanowisko BBN-u?
0: No takie, że jest niebezpiecznie i że to niebezpieczeństwo jest wysokie. Łącznie z tym, że może wymknąć się spod kontroli ta hybrydowa opcja i przekształcić w jakiś wariant na większą skalę.
1: Czy myślisz, że wybory w Stanach jakoś zmienią stanowisko Donalda Trumpa wobec Władimira Putina?
0: Nie, on jest od pierwszej kadencji, Putin go z pewnością postrzega jako łocha, czyli jako frajera, używając grypsery rosyjskiej, czyli fieni. I rzeczywiście on daje podstawy do tego, żeby go za kogoś takiego uważać, bo używając już grypsery polskiej więziennej, Trump cały czas kuca przed Putinem.
1: No i niestety z tą myślą niezbyt wesołą państwa zostawiam, bo już kończymy naszą dyskusję. Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, Magdalena Gałczyńska, Onet.pl. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Środowy poranek.
2: Dziękuję.
1: Tok FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Livia Prądzyjska. O godzinie 9:00 informacje Tok FM, a po nich program Owczarek. I jest już z nami Cezary Łasiczka. O czym będziesz rozmawiał dzisiaj, Czarku, w twoim programie?
3: Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Przyglądam się temu, co się dzieje w internecie. Wojna jedna, wojna druga, wojna trzecia, wybory się zbliżają. No, cała masa poważnych tematów, ale co nas grzeje? Wywiad, którego nie było. Więc to mnie fascynuje. Zobaczymy, jak to się dzieje, że polski internet stara się koncentrować na rzeczach, które interesują 15 osób i robić z tego jakąś wielką aferę, podczas gdy świata jest za dużo.
1: To bardzo tajemniczo zabrzmiało. Więc tym może zachęcimy państwa do słuchania programu Owczarek. Ja już z państwem się żegnam. Za chwilę informacje Tok FM, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
4: Autopromocja. W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. W 2026 roku budżet na obronność naszego kraju wyniósł rekordowe 200 milionów złotych. Czy to oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualną wojnę z Rosją? Czy polska armia uczy się na doświadczeniach wojennych Ukrainy? I w końcu, czy polscy obywatele wiedzą, jak się zachować w chwili ewentualnego ataku? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Marcinem Wyrwałem o książce Wojna w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Dużo dobrego.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
18: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
19: Masz tyle sukienek.
18: No, ale wszystkie za duże.
19: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
18: Nie, biorę Hepa Slimin.
19: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
18: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
19: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
18: To co, zakupy?
19: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
20: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
21: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: formalnie akceptowany przez prezydenta, wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek ma za chwilę złożyć ślubowanie. Za chwilę też połączymy się z reporterem TOK FM, który jest na Wiejskiej. Czekamy na najnowsze informacje w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi fragmentów obiektu przypominającego dron. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na obiekty energetyczne. Między innymi w Kijowie zginęły 3 osoby. Środa, 14 października, minęła 9. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W Sejmie powinna rozpoczynać się właśnie uroczystość złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Sejm wybrał go na początku września, ale dotychczas prezydent nie zorganizował jego ślubowania, a jest to konieczne, by sędzia mógł rozpocząć pracę. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, zgodnie z którą jeśli prezydent odmawia lub opóźnia uroczystość ślubowania, sędzia może ją złożyć w innej formie. I właśnie dzisiaj ma się to dokonać. W Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Macieju, powiedz, co się dzieje w środku i jaki jest plan?
16: W środku prawdopodobnie już jest lub za chwilę będzie sędzia Maciej Berek, a dokładnie w gabinecie marszałka Sejmu. Ja przypomnę, podobna uroczystość, wtedy co prawda w sali kolumnowej, ale też w Sejmie, odbyła się z udziałem czwórki innych sędziów wybranych już w marcu przez Sejm. No bo właśnie prezydent Karol Nawrocki stosuje taką metodę obstrukcji wobec nowych sędziów wybranych przez obecną większość sejmową. Ale jak podkreślają prawnicy, miejsce większego znaczenia nie ma, bo ślubowanie, jak też powiedziała wczoraj Komisja Wenecka, to pewna ceremonia, ale jednocześnie obowiązek leżący po stronie sędziego. Sędzia musi więc złożyć ślubowanie, nawet jeśli prezydent stosuje obstrukcję.
6: I z tego, co widzę, to chyba właśnie w tej chwili Maciej Berek składa to ślubowanie. Co się stanie po złożeniu ślubowania?
16: Jeszcze w gabinecie marszałka zostaną podpisane dokumenty, a dokładnie rota przysięgi. Zostanie to poświadczone notarialnie i wysłane do kancelarii prezydenta, by spełnić przepis prawa mówiący o ślubowaniu właśnie wobec prezydenta. Później sędzia Maciej Berek najprawdopodobniej przemieści się do Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiadomo, czy pieszo, czy samochodem. To odcinek około 1,5 kilometra drogi i spróbuje wejść do tej instytucji, by podjąć czynności związane z rozpoczęciem pracy, ale pojawia się pytanie, czy to się uda, bo już wie przecież, że kierujący Trybunałem Bogdan Święczkowski próbuje to nowym sędziom uniemożliwiać. No a po drugie, przed gmachem zbierają się, są już zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rozbili tam protestacyjne miasteczko.
6: Tyle z Sejmu. Maciej Kluczka, bardzo ci dziękuję. A jego relacje i relacje sprzed siedziby Trybunału w kolejnych informacjach TOK FM. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Zmiany przegłosować muszą jeszcze posłowie. Przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
22: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
6: Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Żandarmeria Wojskowa niebawem ma przekazać najnowsze informacje w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wczoraj na bałtyckiej plaży przypadkowy przechodzień znalazł fragmenty czegoś, co przypominało dron. Rosjanie dalej lekceważą rozejm energetyczny ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Moskwa przeprowadziła zmasowany atak na obiekty energetyczne w Kijowie i obwodzie kijowskim. Zginęły 3 osoby. Tomasz Rochowski.
23: Przez rosyjskie ataki w Kijowie występują przerwy w dostawach prądu. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznaje, sytuacja, jeśli chodzi o przygotowania do zimy w stolicy i ochronę infrastruktury krytycznej, nie jest najlepsza. Każdy mieszkaniec Kijowa widzi, że miasto jest tak naprawdę nieprzygotowane już teraz, w październiku. Sytuacja jest niestety czasami gorsza niż podczas poprzednich zim tej wojny. Zełenski przekazał, że partnerzy po raz kolejny nie ostrzegli Ukraińców w sprawie ataków, nie dzieląc się informacjami wywiadowczymi z Kijowem. Waszyngton próbuje wymusić na Ukraińcach, by nie atakowali rosyjskich rafinerii, bo to te uderzenia według Trumpa prowadzą do wzrostu cen diesla, co szkodzi republikanom przed listopadowymi wyborami do kongresu. Tomasz Urchowski, TOK FM.
6: Między innymi Polska znalazła się na liście krajów, w którym izraelska firma zdalnie odebrała dostęp do systemu Pegasus ze względu na nieprawidłowości. Dostęp straciły także Węgry i Maroko, mówiła w poranku TOK FM Magdalena Sroka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, przewodnicząca Komisji do Spraw Pegasusa.
0: Już pomijając fakt, że u nas w Polsce był nielegalnie zakupiony, nieakredytowany, czyli bez gwarancji państwa i na temat jego bezpieczeństwa, po prostu był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli nie w stosunku do terrorystów czy najgroźniejszych przestępców, tylko był wykorzystywany politycznie.
6: W poniedziałek Komisja Śledcza do spraw inwigilacji systemem Pegasus zakończyła swoje prace. Teraz raportem z prac zajmą się wszyscy posłowie. Od tygodnia głodówkę prowadzą pracownicy szpitala w podkarpackim Sanoku. Protestuje około 50 osób. Domagają się odwołania dyrektorki placówki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. Marcin Starzec.
1: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
2: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
1: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
2: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
1: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
3: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
1: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone. Marcin Starzec, TOK FM.
6: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
24: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
25: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
6: Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne deszcze, na północy później możliwe burze. W Lublinie dziś maksymalnie 11 stopni, w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Katowicach 13, w Gdańsku 14, w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie 16 stopni.
24: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
27: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. W studio pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
28: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze.
27: Czyli będziemy analizować i analityczne narzędzia przekładać do świata, którego jest za mało albo za dużo. Bo ostatnio myślę sobie, może po prostu za dużo rzeczy się wyczytało mi w głowie, albo za dużo filmów obejrzałem i stworzyłem sobie jakiś taki świat, że w sytuacjach trudnych, a chyba w takiej sytuacji jest dzisiaj świat, że tak bardzo ogólnie to ujmę, chociaż pewnie zawsze jest trudny, ale w tej naszej części świata, że ludzi w tym moim śnie, w tym moim wyobrażeniu powinny interesować różne rzeczy ważne dla życia codziennego. Czyli nie wiem, może sytuacja ekonomiczna. Na przykład tak, ceny paliwa, ale nie na zasadzie jest tanie, jest drożej, tylko a co robić, jak to wszystko działa, zrozummy mechanizm. No dobrze, to dalej się posuwajmy, poza świat. Czy jest bezpiecznie, czy nie, słyszymy, żyjemy w czasie przedwojennym, już tutaj plecak, schron. No dobrze, analizujmy, co się dzieje. Relacje międzynarodowe, Chiny, Stany, co tam się dzieje, co tu się dzieje. Tymczasem od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, które wprawiają w euforię ludność cywilną. Bo oto na przykład serwerownia firmy Yandex została trafiona i nagle spadła liczba botów. I oczywiście nikt nie sprawdza, skąd w ogóle, kto pisze, co pisze, skąd ta informacja, tylko hurra, wreszcie mogę dorzucić swoje 3 grosze na ten temat. No dobrze, a jak już to się wypaliło, bo już minęły 24 godziny, to o, wywiad, którego nie było, noblistka, hurra, znowu. O, wydawnictwo odpowiedziało, hurra. O, fundacja dorzuciła 3 grosze, hurra. I myślę sobie, albo żyjemy w mega szczęśliwym świecie i tego... tych zagrożeń, tych niepewności nie ma, bo możemy sobie spokojnie cały dzień spędzać przed ekranem i wyrzucać to. Albo faktycznie rację mają ci, którzy mówią o tym, że potrzebujemy więcej specjalistów do zajęcia się naszą psychę, bo jest to jakiś taki niesłychany wyrzut emocji. Czyli mamy jakieś nieporządkowane emocje, nie potrafimy z nimi zrobić nic oprócz wylania ich na ekran. I to tak patrzę, że im bardziej kogoś szanuję, czytając teksty czy słuchając wypowiedzi, tym po prostu w internecie nagle wypływają jakieś takie regiony, których się nie spodziewałem. Przepraszam, zagadałem się. Pan się na tym zna, pan jest analitykiem.
28: Pan redaktor, widzę od rana bardzo filozoficznie. Powiem tak. Trochę jest tak, że żyjemy w czasach, gdzie, znaczy nigdy w historii, może w ten sposób, nigdy w historii naszej cywilizacji nie było tak, że informacja była tak dostępna. Tak szybko, tak prosto i na każdy temat. To znaczy nigdy przez ostatnie 5000 lat nie było tak, że mogliśmy za pomocą 2 kliknięć sprawdzić, co się dzieje w Chinach, w Indiach. W ogóle część informacji nie dochodziła do nas, część dochodziła z dużym opóźnieniem. Część była jaka ciekawostka, ale tak naprawdę nie żyliśmy rytmem świata. Żyliśmy swoim rytmem. Ale przez ostatnie 10 lat, czyli tej rewolucji mediów społecznościowych, którą obserwujemy od 15 roku, czy tam 14, czy już ponad dekadę, nagle świat jest u nas w komórce. Budzimy się ze światem. Budzimy się rano i widzimy podsumowanie, co się działo w nocy, kiedy spałeś. Chiny to, Indie to, w Australii to, w Polsce to, na Ukrainie to, w Rosji to. I nagle człowiek czuje się z jednej strony bardzo ważny, bo wszystko wie. Z drugiej strony mówią do niego eksperci, którzy mu tłumaczą świat. Z trzeciej strony czyta komentarze i patrzy na opinie innych. I wydaje mu się, a przynajmniej sprawia takie wrażenie, że jest jakoś tam poinformowany. Ale tak naprawdę to dotyczy paradoksalnie tylko, myślę, że mniejszej ilości użytkowników. Większość użytkowników żyje sobie w swoich własnych bańkach TikTokowo-YouTubowych, gdzie świat jest w ogóle całkowicie inny. Ma inne, nie interesuje ich, co się dzieje w Indiach, w Iraku, w Stanach Zjednoczonych, a bardziej interesuje ich, jaka jest tam drama między jednym a drugim influencerem, jaka jest fajna muzyka, jakie są fajne, nie wiem, ktoś puścił jakiś fajny challenge i tak dalej, więc...
27: Ale to pan mówi teraz o elitach intelektualnych. Bo zdawało mi się, te nazwiska, które się pojawiają w tej najnowszej aferze, to nie są nazwiska, które się zastanawiają, jaki tam challenge pomiędzy influencerami, tylko to są te nazwiska, które piszą, czy też komentują najważniejsze wydarzenia na co dzień i nagle mówią, dureń dziennikarz, a ten, nie, ty jesteś głupi, nie, ty jesteś głupi, nie, nie, to ty jesteś głupi.
28: Ale, no dobrze, no ale jeżeli tak sobie przyjrzymy to, co się dzieje, taki dzień na Twitterze, tak, wyzywanie się od typie, ty zrobiłeś to, typie, ty zrobiłeś tamto, ty jesteś głupi. To już tak bardzo inteligentnie jesteś głupi. I wyciąganie, wy robiliście to, wy macie to. I dzień minął.
27: Tak.
28: No my na samym końcu mamy z tego urobek 3 hektary
27: gdyby,
28: spalonego
27: gdyby
28: lasu.
27: Gdyby nie to, tak? To mógłby pan coś innego w życiu robić.
28: Myśmy kroniki pisali towarzyskie. Natomiast mamy spalony trochę lasu, w sensie, bo energia poszła, bo to wszystko przecież produkuje, to do tego potrzebny jest prąd, światło, woda. To wszystko jest, jutro nie będzie to wszystko ważne, no bo kto pamięta, co się wydarzyło 3 dni temu, 4 dni temu, jakaś afera i tak dalej. W ogóle to nie będzie ważne. Świat idzie do przodu. media społecznościowe, czy powiedzmy sobie serwisy, które zajmują się przetwarzaniem informacji, znalazły sobie swoje, prawda, utrzymały użytkowników przy ekranach, czyli spełniły swoje zadanie, wyświetliła się jakaś liczba reklam, no i dzisiaj szukamy kolejnego tematu. I czy to ma jakiś większy sens z takiej perspektywy? Znaczy, ja powiem tak, kronikarstwo mediów społecznościowych uprawiam od prawie 12 lat. Naprawdę można powiedzieć, że wszystkie rzeczy w mediach społecznościowych widziałem, odkąd one tak naprawdę weszły do polskiego życia politycznego. Nie pamiętam, żeby jakakolwiek sprawa mogła mieć miliardowe zasięgi. Na samym końcu zapominamy na tym, idziemy dalej. Wydaje nam się, że świat już się skończył. Ja już tyle końców świata w mediach społecznościowych przeżyłem, w sensie takich, które mówiły koniec, już w ogóle już nikt się nie podniesie, to już jest w ogóle upadek moralny, cywilizacyjny, w ogóle ta osoba nigdy nie pojawi się na salonach, a to wszystko wraca. I nic się nie dzieje. I media społecznościowe, jeżeli traktujemy je zbyt bardzo, zbyt do nich podchodzimy w sposób, no żyjemy tym, ja powiem szczerze, potrafią naprawdę ten nasz świat, który sobie obserwują, potrafią go po prostu zniszczyć. No możemy wpaść w ciężką po prostu stany lękowo-depresyjne.
27: A propos krótkiej pamięci salonów, na najbliższym Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie wystąpi pani Barbara Mróz-Gorgoń, która opowie, jak promować markę Polska.
28: Ja powiem tak. Mój stosunek do tej całej sytuacji jest paradoksalnie... My używamy bardzo dużo jaja. Strasznie dużo. Palimy masę tokenów, tworząc raporty. Tak naprawdę zajmujemy się dwoma rzeczami, to znaczy jak optymalizować spalanie tokenów na produkcję rzeczy, które nam sztuczna inteligencja przerabia, i druga rzecz, jak zarobić na te tokeny. Co nie oznacza, i teraz jaka jest prosta rzecz. Jeżeli w XIX wieku byli sobie różnego rodzaju, nie wiem, astronomowie, przecież czy były osoby, które, nie wiem, Michał Anioł, który malował, miał masę pomagierów. AI jest dzisiaj naszym pomagierem. Na samym końcu różnica jest dość prosta. Za wszystko odpowiadamy my, podpisujemy się nazwiskiem. I z tej perspektywy ja powiem bardzo prosto. To, że pani była już pełnomocnik do spraw marki Polska, wykorzystała jaja, to nie ja wcale nie używam tego, nie uważam, że to jest negatywne. To, że pewnych rzeczy nie przeczytała i nie sprawdziła, czy dała, jak twierdzi, dokument, który nie powinien się ukazać, no to już jest jej wina. Czy powrót na salony, jak to pan redaktor powiedział, jest okej? No to już jest wybór pani profesor.
27: I gości, którzy organizują, czy przyjdą, zorganizują. Dobrze, a my powrócimy do naszej rozmowy. Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, jest w studiu. Informacje o 9.20.
4: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
15: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
17: Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
6: Maciej Berek dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej. Na plaży w Karwi śledczy żandarmerii badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Teraz trwają badania pod kątem materiałów biologicznych. Obiekt przypominający dron został znaleziony wczoraj wieczorem przez przypadkowego przechodnia. Najnowsza powieść Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. Dziś trafi do księgarni. To opowieść o Dolnym Śląsku i przesiedleniach ludności po II wojnie światowej. Pisarka zapowiedziała, że to jest jej ostatnia duża powieść. A w księgarniach także nowa książka Szczepana Twardocha. Waldkał łączy świat historii, magicznego folkloru, a wszystko rozgrywa się podczas drugiego powstania śląskiego, gdy ważą się losy całego regionu. Waldkał ukazuje się bezpośrednio po tym, jak pisarz został laureatem Nagrody Literackiej Nike za swoją poprzednią powieść pod tytułem Nul o wojnie w Ukrainie. Tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim. Są miejsca w Małopolsce i na Górnym Śląsku, gdzie powietrze jest nieco gorszej jakości, ale w większości regionów smogu i przekroczonych norm nie ma.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Gościem jest pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Rozmawiamy o świecie, w którym przyszło nam żyć i o nowych ideach. Wydawało się, że nowych idei już nie ma, ale jest nowa idea, żeby no, wśród na przykład partnerów wydarzenia był TikTok i na przykład ministerstwo.
28: A wydarzenia, mówimy o EFNI teraz.
27: Tak, tak.
28: Znaczy, ja powiem szczerze, w dzisiejszym świecie
27: popróbuj zrozumieć ten świat, a pan się na tym zna, bo pan od 12 lat...
28: Mediów społecznościowych nic nie powinno nas absolutnie zaskakiwać. To znaczy, z mojej perspektywy powiem tak. TikTok jest bardzo dużą platformą społecznościową, która dostarcza content do milionów obywateli. Mało tego, paradoksalnie, przez wiele lat bardzo często krytykowana, szczególnie w Unii Europejskiej, jako platforma chińska. Z naszej perspektywy, gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć i z racji tego urzędnicy nie mogą w Unii Europejskiej używać TikToka. TikTok był całe życie nacenzurowany. nasza wiedza i tak jak zdarza nam się pewne rzeczy jakby obserwować i analizować i z tego co widzimy, TikTok jest jedną z najbardziej chętniej współpracujących platform, o ile nie najchętniej, jeśli chodzi o usuwanie nielegalnych treści, współpracę z państwami. TikTok jest, gdyby tak wszystkie platformy pracowały jak TikTok, świat nie musiałby mieć żadnych dodatkowych ustaw, ponieważ TikTok doskonale rozumie, jakie są zagrożenia. Mało tego, trochę będę teraz występował jako rzecznik TikToka, ale mówiąc wprost, TikTok wprowadził pierwszą zasadę dotyczące wieku, wprowadził pewne ograniczenia i ale z drugiej strony mamy sytuację, że tego TikToka z racji tego, że jest chiński, co jest też nie do końca, ale mówi się, że jest chiński, to będziemy go krytykować. Na samym końcu, no nie możemy tam, gdzie jest, prawda? Państwo nie powinien być TikTok tam, gdzie jest. TikTok nie powinno być państwo. Ale nagle mamy jedną imprezę, na której jest TikTok i państwo. I w tym momencie przeciętny użytkownik sieci, który czytał cały, może się pogubić, że teraz jest nowe otwarcie. Znaczy to trochę wszystko, znaczy z perspektywy mediów społecznościowych mamy troszeczkę Orwella. To znaczy codziennie jesteśmy w stanie, dzisiaj klasa polityczna, elity polityczne mogą wymyślić nową prawdę rano i stara prawda nie obowiązuje, ta, która jeszcze obowiązywała wczoraj. A algorytm działa w ten sposób i podbijacze, czyli osoby, które dystrybuują treści, mogą tą historię zmieniać. I to nie jest jeszcze na tym poziomie, co Orwell, to znaczy, bo mamy różne źródła, możemy różnie patrzeć, możemy patrzeć krytycznie, tak? Nie można sobie mówić, że żyjemy w jakimś, nie wiem, totalitarnym świecie, bo to jest nieprawda. Natomiast elity polityczne dzisiaj mają narzędzia, które umożliwiają im zmianę narracji bez jakichkolwiek konsekwencji, bo kiedyś jeszcze przed mediami społecznościowymi było, była jakaś gazeta, była odpowiedzialność za słowo, nie, ale też trudniej było pewne rzeczy sprawdzić. A dzisiaj możemy się obudzić rano i całkowicie na nowo budować historię. Mało tego, ta dystrybucja, ci potakiwacze, osoby, które zajmują się jakby tym tłem, będą mówić, że to jest teraz dobre, a to, co było wczoraj, jest złe. I z tej perspektywy, jeżeli człowiek zaczyna krytycznie myśleć, czy zastanawiać się nad światem, tak jak pan redaktor, no to może troszeczkę, że tak powiem, czuć się skonfundowany i zagubiony.
27: Ale czy to może być negatywne dla elit politycznych? No bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy się na przykład mówi o jakichś zbliżających się wyborach, kolejnych zbliżających się wyborach, którekolwiek to wybory będą, no to takie spojrzenie na to, co się może wydarzyć, zawsze było spojrzeniem na to, że jest jakaś baza na przykład, która głosuje na lewicę, jest jakaś baza, która głosuje na centrum i tak dalej, i tak dalej. Czyli zakładaliśmy, że są jacyś ludzie, którzy mają jakieś wartości, które są albo niezmienne, albo trudno zmienne. A w tym scenariuszu, o którym pan mówi, kiedy człowiek już się nie powinien dziwić, no to właściwie lewica może być jutro prawicą, a centrum może być pojutrze prawicą i to już nie powinno nas dziwić. Więc teraz w jaki sposób mamy przede wszystkim w sobie pogodzić to, co widzimy z tym, co czytamy, czy z tym, co słyszymy, a co nam się wydaje, skoro no właśnie, dzisiaj dobre jest dobre, jutro dobre jest złe. Czarne jest białe, białe jest czarne. Proszę, prorok, nawet nie wiedzieliśmy, że, że tak wcześniej przewidział.
28: Powiem w ten sposób. Pytanie jest, czy dzisiaj rozmawiamy w polityce rozmawiamy o wartościach? Oczywiście są one ważne. Natomiast one nie są na pierwszym planie. To znaczy nie
27: o emocjach
28: jest,
27: bardziej.
28: Rozmawiamy o emocjach, rozmawiamy o pewnym przywiązaniu. To, jeżeli sobie weźmiemy media społecznościowe, jak sformatowały ostatnie pokolenie, czy ostatnie pokolenie, czy pokolenie moje, pana redaktora, pokolenie młodsze. Po pierwsze, odarły świat z autorytetów. Nie ma dzisiaj autorytetów. Znaczy, na każdy argument jest kontrargument. Na każdy autorytet można ośmieszyć. Każdemu autorytetowi można coś wyciągnąć i każdemu autorytetowi można bez konsekwencji coś zarzucić. Czyli, tak jak mówię, jesteśmy pierwszymi pokoleniami przez media społecznościowe, gdzie za pomocą kciuka jesteśmy w stanie każdy autorytet obalić. Trudno się żyje w takim świecie. Czyli tak naprawdę, czym jest dzisiaj prawica, lewica? No to jest pytanie do politologów, ale z perspektywy naszej, mediów społecznościowych, to są dwa duże obozy, które ze sobą walczą, które się zwalczają. I na całym świecie jest dość podobnie. One oczywiście mogą się dzielić na podgrupy, podobozy, ale to jest jakieś patrzenie na świat, jakiś pewien rodzaj. No tu się odwołujemy do wartości dotyczących, ale bardziej emocji dotyczących, czym jest wolność, czym jest postrzeganie jednostki, jak powinna działać gospodarka. Nie są to wartości, powiedzmy sobie, takie XIX-wieczne. Są one, powiedzmy sobie, bardzo często opierające się na kontrze. A to oznacza, że jakby wybieramy pewien rodzaj emocji, które nam pasują. Bo bardzo często te emocje są związane czysto estetycznie. Nie lubimy tamtych. Tamci nam się nie podobają. Po prostu. Nawet fizycznie nam się nie podobają. Co zresztą bardzo często w mediach społecznościowych widać i coraz częściej właściwie rozmawiamy o fizyczności polityków, a nie o ich poglądach. A to oznacza, że mądrze zarządzany ten system emocji przez elity polityczne powoduje, że raczej budują, no bo media społecznościowe jak świnka morska, ani media, ani świnka, ani morska, tak? Ani media, ani społecznościowe. Ale budują pewien rodzaj plemienności, której trudniej było kiedyś ją budować. Dzisiaj media społecznościowe zapewniają nam plemienność. A dzięki tej plemienności, jeżeli mamy taką polaryzację, jaką mamy dzisiaj na świecie, tak? I we wszystkich krajach. Patrzymy, dzisiaj mamy za chwilę wybory, mamy wybory we Francji, mamy wybory w Stanach, mamy wybory w Hiszpanii. Wszędzie te problemy takie są takie same i media społecznościowe służą jako polaryzacja i to taka skrajna. My albo oni. To nie jest walka o to, czy teraz w Brazylii. To nie jest wybór. Wybierzmy lepszą przyszłość. Nie. Jak przyjdą tamci, to was zniszczą. To znaczy, to dzisiaj tak wyglądają wybory. To znaczy, politycy używając wszędzie, to są najważniejsze wybory od zawsze, bo mówią tak, jak tamci wygrają, to nie będzie inaczej, będziemy, nie wiem, mieli inne PKB, będziemy mieli inną politykę międzynarodową. Nie. Twój świat, drogi wyborco, jak tamci wygrają, załamie się. I politycy, no umówmy się, istnieją od zawsze i od zawsze stosują swoje, dzisiaj media społecznościowe są dla nich doskonałym narzędziem, do właśnie do pewnego rodzaju podziału. I użytkownikowi, który siedzi, czyta, wierzy w pewien zestaw prawd, któremu jego feed na komórce podpowiada, to co mu się wyświetla, dla niego to, co wczoraj mogło być nieważne, a jeżeli dzisiaj jego liderzy mówią, że to jest ważne, to się staje dla niego ważne. Bo on nie wybiera. On się nie zastanawia, nie ma rozmowy w mediach społecznościowych. Są występy, a jeżeli są występy, to musimy po prostu z jednej strony przekonać ludzi nie tyle, żeby na nas głosowali, tylko że tamci są tak straszni, tak okropni, że zniszczą twój świat. I teraz w dzisiejszym świecie elitom bardzo łatwo jest tym zarządzać, dlatego że na samym końcu wyborca, nawet gdyby jest skonfundowany, tak jak pan redaktor, nie wie tak naprawdę, świata jest za dużo. W pewnym momencie nie ma gdzie pójść, bo nie ma jakby w polaryzacji, w podziale i działaniu algorytmu są tylko dwie skrajności.
27: Czyli nie ma bezpiecznego portu nigdzie.
28: Nie ma, mało tego, Facebook Meta w 2019 roku przed Senatem, zeznając a propos oskarżeń, jakie były kierowane od partii europejskich, między innymi Nowoczesnej, zeznała wprost. Algorytmy i media społecznościowe nie wiedzą, co mają zrobić z takim środkiem, bo ten środek nie pasuje. Nie da się go jakby, on jest mało interesujący. On się zastanawia, a jak coś się, ktoś się zastanawia, myśli, no to jest podejrzany, no.
27: No ale to wystarczy sięgnąć do źródła dla wielu, czyli do Biblii. Obyś był zimny albo gorący, nie zaś letni, bo chcecie wyrzucić z ust moich, mówi Pan. Tak? Czyli albo, albo.
28: Środę rano.
27: albo zimny, albo gorący, albo czarny, albo biały.
28: Ale z drugiej strony, jeżeli sobie jakby Biblia jest Biblią, zróbmy prosty eksperyment. Nie będzie się klikać, nie będzie się wyświetlać coś, co nie jest dzisiaj powiązane z emocją, co kwestionuje. To znaczy, możemy kwestionować w ramach drugiego obozu, możemy krytykować. Wtedy to się będzie doskonale sprzedawać. Ale jeżeli będziemy siedzieć i zastanawiać się, czy wybór dwóch najsłynniejszych napoi, tak? Mamy dwa najsłynniejsze napoje, żeby nie robić tutaj reklamy. I teraz my nie będziemy, musimy być albo w jednym, albo w drugim obozie. A my tutaj, pan rektor stawia tezę, że powinniśmy zastanawiać, że nie wiemy, który wybrać, może w ogóle powinniśmy w ogóle porzucić to i iść gdzie indziej. Znaczy, nie ma na to dzisiaj miejsca. To znaczy, ja wierzę, że dla tej niszy, bo to jest pewien rodzaj niszy, powiedzmy sobie, ale jednak dość znaczącej, powstaną specjalne media społecznościowe, które będą jakby pozwalały im rozwijać swoje takie przekonania i generalnie rzecz biorąc kumulować zasięgi, ale jeszcze nie teraz.
27: No, to ciekawe, bo powstał taki serwis w Kanadzie ostatnio, a to też trochę na bazie tej relacji amerykańsko-kanadyjskiej, więc to ma być taki serwis kanadyjski, czyli uśmiech, no właśnie ta przestrzeń. Zobaczymy, jak długo wytrwa, bo było kilka takich eksperymentów.
28: Co chwilę są, tak. Co chwilę są, natomiast prawda jest straszna, mianowicie bardziej lubimy strach, złość, nienawiść i siedzimy i patrzymy, kogo bardziej nie lubimy, a nie żebyśmy się siedzieli, uśmiechali do siebie i mówili, że jest fantastycznie.
27: Czyli bez względu na to, jak fantastyczne teksty czytamy wybitnych intelektualistów, czy oglądamy w telewizji jakąś szermierkę na argumenty, to nie powinno nas dziwić to, że za chwilę przeczytamy ich komentarze, jak komuś, mówiąc kolokwialnie, dołożą.
28: Tak, znaczy to tak to mniej więcej wygląda. Takie są, jest dzisiaj taki świat. I ja powiem jeszcze jedną rzecz. To znaczy, nie wydaje się dzisiaj, żeby w jakikolwiek sposób można było przeciwstawić się temu. Bo serwisy, o których pan mówi, był taki serwis, który miał zastąpić serwis X. On się Motylek nazywał, tak? Jakiś tam taki był niebieski. I dlaczego to nie wyszło? Dlaczego
27: Blue Sky,
28: tak? Aha. Dlaczego tam jakby to nie zaskoczyło? Z jednej prostej przyczyny. Bo paradoks polega na tym, że jak jest za miło, jest za sympatycznie, to nam się nie podoba, bo media społecznościowe zrobiły z nas trochę, no musimy te nerwy mieć, musimy, że tak powiem, się trochę zdenerwować.
27: Walka trwa, do klatki, na Oliwicie i do klatki.
28: Ale dokładnie tak wygląda dzisiaj kampania. Tak wygląda dzisiaj kampania.
27: Mówi pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dziękuję.
28: Dziękuję bardzo.
27: Informacje o 9.40 po informacjach program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
27: Co dzisiaj w programie?
5: No, dzisiaj będziemy rozpracowywać stan naszej gospodarki, zaczynając od inflacji, bo okazuje się, że inflacja we wrześniu była jednak wyższa niż wstępnie to szacował Główny Urząd Statystyczny. Mamy 4,1 odczyt właśnie podany przez GUS. Wcześniej mówił o 4. Zazwyczaj te szacunki się pokrywają i taka sytuacja jest wyjątkowa. Będę o tym rozmawiała z Markiem Rozkrutem, głównym ekonomistą EY.
27: Serdecznie na tę rozmowę zapraszam. Informacje o 9.40, a po nich EKG i Patrycja Maciejewicz.
15: Autopromocja.
16: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
29: No ja. Właśnie otwieram firmę.
23: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
29: To tak się da?
23: No ba.
30: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
31: Magda, wszystko w porządku?
0: Przepraszam, migrena.
1: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
2: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
18: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Werek złożył ślubowanie w Sejmie. Na ceremonii nie pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Złożenie ślubowania przez Macieja Werka wobec marszałka Sejmu jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż czekanie na łaskę pana prezydenta. Pewnie będzie sporo emocji z wejściem nowego sędziego do Trybunału, ale miejmy nadzieję, że nie będzie rozwiązań siłowych od żadnej ze stron. Tak mówił w poranku TOK FM Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że ślubowanie Macieja Berka złożone w Sejmie to tragikomedia. Dodał, że Berek stał się symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być. A przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego robi się tłumnie, jest już sporo policji. Śledzimy na bieżąco to, co dzieje się w Alei Szucha. Wczoraj Komisja Wenecka stwierdziła, że prezydent Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Z opinii komisji wynika także, że wybrany przez Sejm sędzia może złożyć ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta, gdy ten odmawia lub opóźnia tę czynność. Mer Kijowa apeluje o wsparcie Ukrainy przed zbliżającą się zimą. Witalij Kliczko mówił o tym we wystąpieniu online na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Przygotowujemy się na kolejny okres zimowy. Na pewno nie będzie on prosty. Jesteśmy ciągle atakowani przez drony i pociski balistyczne, a celem Rosji jest zniszczenie życia obywateli Ukrainy, podkreślił Mer Kijowa. W ostatnich godzinach Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na obiekty energetyczne właśnie w ukraińskiej stolicy. W wyniku rosyjskiego strzału zginęły 3 osoby. W stolicy Ukrainy występują przerwy w dostawach prądu. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Książki o mieszkańcach Stumilowego Lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imienie Dziwiatka to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
24: Reklama.
4: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
5: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
4: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
5: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
4: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
9: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.

0: Dlatego też ta korekta z 4 na 4,1%, jak patrzymy na odczyt opublikowany przed chwilą, wynikała z nieco wyższego wzrostu cen właśnie energii i żywności. Nośników energii i żywności, czyli pewnie tam w paliwach może była jakaś korekta lub w przypadku cen żywności. I musimy się do tej czwórki z przodu, którą widzimy, czyli inflacja powyżej 4%, przyzwyczaić w najbliższym czasie. Ona tymczasowo, jak powiedziałem, może spaść i zobaczymy inflację poniżej 4% za październik, właśnie ze względu na ograniczanie cen paliw, ze względu na pakiet rządowy. Natomiast jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku. A w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Czyli nawet jeśli pakiet CPN będzie utrzymywany, on na razie jest zapowiedziany jako obowiązujący do końca roku.
0: Do końca roku.
1: To mimo tego ta inflacja 4% to jest coś, co jest realnym scenariuszem.
0: Jeżeli chodzi tak o kolejne miesiące, później jak najbardziej tak. Co istotne w naszej ocenie, o ile ten dzisiejszy odczyt pokazuje, że tak zwana inflacja bazowa, czyli przypomnijmy inflacja, z której wyłączamy ceny żywności, ceny energii, ona w niewielkim stopniu się obniżyła o 1,2 punktu procentowego względem wcześniejszego odczytu, czyli na jakieś 3,1-3,2%, to jednak uważamy, że w kolejnych miesiącach będziemy widzieć jej wzrost. Wynika to z tego, że o ile te ceny paliw możemy kontrolować to, co widzimy na stacjach w jakimś zakresie, ze względu na pakiet rządowy, to jednak te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie. W związku z czym my obecnie zrewizowaliśmy nasze prognozy inflacji na rok przyszły w ujęciu średniorocznym podkreślam, nasza prognoza wskazuje na inflację na poziomie 4%. Znowu tu możemy się trochę zakładać, co rząd zrobi z pakietem CPN. Czy wycofa się z niego po grudniu? W naszej ocenie taki scenariusz byłby możliwy wyłącznie w przypadku istotnej korekty w dół cen ropy na rynkach światowych, czyli poprawy sytuacji czy perspektyw przynajmniej dla Bliskiego Wschodu. Jeżeli ta obecna sytuacja by się utrzymywała lub nastąpiłaby, odpukajmy, dalsze eskalowanie napięć na tym rynku, wówczas nie oczekiwałbym odejścia z pakietu CPN, a jeżeli tak, to tylko w małym stopniu, gdyż szok cenowy na stacjach benzynowych oczywiście niósłby także ze sobą koszty polityczne, a pamiętajmy, że rok przyszły to jest rok wyborczy.
1: No właśnie. Co pana zdaniem jest dziś ważniejsze dla polskiej gospodarki i co ma większe skutki? Ta wojna na Bliskim Wschodzie, czy też tak zwana polityczna dysfunkcja, jak to nazwała agencja Bloomberg w dużym artykule, który dzisiaj został opublikowany na temat sporu politycznego między rządem a prezydentem i to, jak wpływać to może na gospodarkę. Nie, że to jest czysta polityka, ale że ma to skutki gospodarcze w postaci między innymi wetowania ustaw. Co jest ważniejsze?
0: W krótkim okresie, czyli w najbliższych perspektywach i to, co obserwujemy obecnie, w sytuacji makroekonomicznej dominuje sytuacja na rynkach globalnych, w tym sytuacja na Bliskim Wschodzie. Natomiast jeżeli patrzymy na potrzebę podejmowania działań strukturalnych, reform, także ograniczania deficytu, bo pamiętajmy, że jesteśmy tutaj liderem, czy w ścisłym gronie krajów najwyższym deficytem, w tym kontekście potrzebna jest także reforma dotycząca i strony dochodowej, jak i strony wydatkowej, finansów publicznych. A jak wiemy, tutaj współpracy między rządem a panem prezydentem za dużej nie mamy. W związku z czym ograniczenie deficytu, czy to poprzez podniesienie danin publicznych podatków, czy to poprzez ograniczenie różnych wydatków, wymaga bardzo często, najczęściej zmian ustawowych, a te wymagają podpisu prezydenta.
1: Czyli powiedział pan, że w tej krótkiej perspektywie wojna jest ważniejsza, ale w średniej ten konflikt?
0: W średniej przede wszystkim, jeżeli widzimy już teraz, że rynki finansowe w ostatnim czasie coraz większą uwagę przykładają do sytuacji finansów publicznych państwa. Widzimy także napięcia, kiedy takie tak blokada polityczna czy pad polityczny, na przykład we Francji również, utrudnia konsolidację fiskalną. Rynki reagują tutaj też bardzo nerwowo. Z tego powodu od momentu wybuchu konfliktu we Francji wzrost rentowności obligacji, które się będą przekładać w coraz większym stopniu na koszty obsługi zadłużenia państwa, wzrosły najsilniej w Unii Europejskiej. W w Polsce, no my jesteśmy tutaj zaraz za Francją, również ten wzrost rentowności jest

0: u nas widoczny. Agencje ratingowe także reagują coraz bardziej negatywnie na sytuację finansów publicznych i nie spodziewają się, żeby w najbliższym czasie rzeczywiście ten deficyt został ograniczony. Czyli rozmawiamy o deficycie na poziomie około 7% PKB. Coś, z czym prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia jeszcze w najbliższym okresie. I też nie oczekiwałbym tutaj istotnej redukcji. Raz, mamy cykl polityczny. Dwa, współpraca, czy brak współpracy dostatecznej między parlamentem a prezydentem również utrudnia wprowadzanie inicjatyw ustawowych.
1: Skarży się na to biznes. Mówi, że trudno mu planować inwestycje. Ja chciałam natomiast dopytać o taką rzecz. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę PKB dla Polski na przyszły rok do 2,5%. To jest korekta o 0,1% w górę. Czy to ma znaczenie? Bo możemy się cieszyć, że to jest ruch w górę, że jest więcej niż wcześniej się spodziewał. Czy to ma znaczenie, skoro mówimy o poziomie 2,5, a w tym roku jest to prawdopodobnie blisko 4, czyli istotnie więcej? Czyli mamy hamowanie, troszeczkę może wolniejsze niż wcześniej zapowiadane, ale jednak hamowanie.
0: Dobrze, więc korekta w górę jest pozytywna per se, natomiast 2,5% ja postrzegam jako prognozę zbyt konserwatywną. My uważamy, że ten wzrost przebije 3% również w roku przyszłym. Nasza prognoza wskazuje na wzrost 3,1%. Ten poziom w okolicach 2,5-2,6 według naszych prognoz zobaczymy w roku kolejnym, czyli w roku 2028. I to jest rzeczywiście, już mówimy o takim obszarze, do którego powinniśmy się też zacząć powoli przyzwyczajać. Boom również inwestycyjny, czy wynikający także z funduszy unijnych, będziemy mieć zasadniczo już za sobą. Plus pamiętajmy, że jednak gospodarka polska już w znacznym stopniu dogoniła średnią Unii Europejskiej. W bardzo dużym stopniu zbliżamy się powoli do 90% w ujęciu tak zwanego PKB per capita według parytetu sił nabywczych, czyli na co nas stać jako Polaków w relacji do przeciętnego obywatela Unii Europejskiej. I tu się zbliżamy powoli do 90%. Natomiast wraz z tym te możliwości szybkiego wzrostu też powoli wygasają. Równocześnie mamy coraz więcej ograniczeń. Ograniczenia demograficzne. Pamiętajmy, że polska populacja jest jedną z najszybciej kurczących się w Europie. Mówimy tu o naszym regionie, także kraje Europy Południowej. To, co dotychczas nam pozwalało nadrabiać tę sytuację, to zwiększenie aktywności zawodowej, czyli przede wszystkim, a także migracja, mówimy tu o Ukraińcach, ale zwiększenie aktywności zawodowej to oznacza, że większy odsetek Polaków jest skłonnych poszukiwać pracy i podjąć tę pracę, jak i po prostu większy odsetek z nich pracuje. I to nam kompensowało fakt, że sama liczba Polaków już maleje. To jest też czynnik, który oznacza przy kurczącej się podaży pracy, że w coraz większą rolę będzie odgrywać wzrost produktywności, który także często wymaga inwestycji. Inwestycji, a pamiętajmy, że stopa inwestycji w Polsce z kolei należy do najniższych w Europie.
1: To, i to można powiedzieć, że mamy pole do popisu.
0: No, mając na uwadze, że potrzebujemy też dużych inwestycji, czy to mówimy o infrastrukturze energetycznej, cyfrowej i tutaj w tym zakresie robotyzacji, pamiętajmy. No, oczywiście inwestycje też potrzebujemy w zbrojeniach, jeżeli chodzi o naszą obronność. I to są czynniki, które będą wymagać też napływu kapitału. Sytuacja geopolityczna na wschodzie może być dla niektórych czynnikiem odstraszającym, ale pamiętajmy, że mieliśmy bardzo wiele planów mówiących o tym, że stopa inwestycji w Polsce powinna wyraźnie przekroczyć 20%, dojść do 25%, to już miało się wydarzyć. Natomiast my cały czas krążymy wokół tych 17%, gdzie pozostajemy w ogonie Europy w tym ujęciu. I to jest na pewno czynnik bardzo istotny. Z kolei na plus, i to jest coś, co na pewno odróżniało między innymi charakter wzrostu polskiej gospodarki wobec na przykład hiszpańskiej, która także bardzo szybko rosła. Tamten wzrost w dużej mierze był napędzany wzrostem siły roboczej i migracją. W Polsce jednak widzieliśmy wyraźny wzrost produktywności i to jest na pewno czynnik nas odróżniający pozytywnie. Pytanie, co dalej?
1: To w takim razie jeszcze na koniec chciałam pana zapytać, jakby pan mógł podać dwie przyczyny, albo jedną, jeśli jest taka jedna dominująca, która powstrzymuje ten wzrost inwestycji. Dlaczego tak się dzieje, że mimo, że jesteśmy świadomi, że tą stopę inwestycji musimy podnieść, to jednak nam się to nie udaje?
0: To jest, jeżeli porównujemy się do naszych sąsiadów, też musimy pamiętać, że jest inna struktura gospodarki. Są też gospodarki często bardziej kapitałochłonne, jeżeli chodzi o przemysł. Natomiast no, u nas jest jeszcze klimat inwestycyjny, przewidywalność polityki. To jest także jeden z istotnych czynników, który powinien tutaj odegrać dużą rolę. Ale jeśli mówimy o wzroście produktywności, kluczową rolę będzie miało także będzie miało wprowadzanie właśnie sztucznej inteligencji, adaptacja tego i przełożenie tego na wzrost produktywności. Dotychczas w Polsce niestety dane porównywalne europejskie wskazują, że u nas właśnie udział inwestycji w AI, czy sztuczną inteligencję, w relacji do wszystkich inwestycji pozostaje jednym z najniższych w Europie, jak i również stopień wprowadzania tych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w ramach naszych przedsiębiorstw, także jest relatywnie niskie. My jako gospodarstwa domowe, czyli jako Jan Kowalski czy inne osoby, indywidualnie stosujemy sztuczną inteligencję w codziennym życiu relatywnie często, także na tle krajów Unii Europejskiej, ale w biznesie, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, niestety nie. Więc dzisiaj wzrost gospodarczy z powodu tak zwanej sztucznej inteligencji w większym stopniu wynika po prostu z nakładów inwestycyjnych i popytu z tym związanego, ale głównie w Stanach Zjednoczonych, który przekłada się na pobudzenie handlu i w tym pośrednio także na produkcję polskich przedsiębiorstw. Kluczowy będzie kolejny etap, czyli wprowadzanie jej w życie i zwiększenie produktywności polskich pracowników i tym samym to będzie główny czynnik, który może spowodować, że ten wzrost będzie nie wynosić około 2-2,5%, ale jednak przekroczymy trójkę z przodu na dłuższą metę.
1: Dziękuję serdecznie. Dr Marek Rozkrót, partner i główny ekonomista firmy EY, był moim gościem. I to wszystko w AKG porannym. O 10:00 informacji, a po nich wróci Owczarek i Cezary Łasiczka. Czarku, co w programie u ciebie po 10:00?
2: Przypomniała mi się taka historia, że dwóch turystów amerykańskich na Hawajach spierali się, czy mówi się Hawaii czy Hawaii. No i mówią, najlepiej zapytajmy tubylca. No i przechodził jeden i mówią, excuse me, how do you say Hawaii or Hawaii? On mówi, Hawaii. Oh, thank you. You're welcome. Także dzisiaj o Hawajach.
1: Zapraszam serdecznie. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
4: Reklama.
5: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie odebrał go jednak prezydent. Wolontariusze pomagający cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy mogą dostać poważną karę. O tym za chwilę. Zajrzymy też do Francji, gdzie zapowiadane są kolejne masowe protesty uczniów i studentów. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek przed chwilą złożył w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta dokumenty poświadczające, że złożył ślubowanie i składa je wobec prezydenta. Taki ruch ma być wypełnieniem przepisów prawa dotyczących sędziów Trybunału Konstytucyjnego i próbą wyjścia z impasu, który stworzył prezydent Karol Nawrocki, nie zapraszając nowych sędziów Trybunału na uroczystość ślubowania. Wydarzenie w Sejmie śledzi nasz reporter Maciej Kluczka.
7: Godzinę temu podczas uroczystości w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że uroczystość odbywa się w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim, właśnie ze względu na obstrukcję prezydenta. Jednocześnie przypomniał, że wczoraj organ doradczy Rady Europy, Komisja Wenecka, stwierdziła, że w obliczu obstrukcji prezydenta ślubowanie można złożyć w innym miejscu. Ważne, by było złożone. Przypomnę, sędzia Maciej Berek na ruch prezydenta Nawrockiego czekał ponad miesiąc, bo został wybrany przez Sejm na początku września. Po tym, jak sędzia Berek złożył dokumenty w Kancelarii Prezydenta, przeniesie się do Trybunału Konstytucyjnego, oddalonego od Sejmu około 15 minut drogi, i tam spróbuje podjąć czynności związane z rozpoczęciem pracy w Trybunale. Pytanie, czy będzie mu to umożliwione. Z Sejmu Maciej Kluczka, TOK FM.
6: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zgromadziły się środowiska prawicowe przeciwne ślubowaniu sędziego. Dochodzi tam w tym momencie do przepychanek z policją. Przypomnę, że wczoraj Komisja Wenecka stwierdziła, że jeśli prezydent nie chce przyjąć ślubowania od sędziego, to może on je złożyć w zastępczej formie. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o migrantów m.in. z Syrii, Konga czy Erytrei, którzy pojawiają się w lasach Podlasia i szukają wsparcia. Kryzys humanitarny trwa od ponad 5 lat. Anna Gmitarek-Zabłocka.
8: Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań. Mówimy mecenas Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
9: Rząd chciałby karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej.
8: Czyli z jednej strony mamy obowiązek niesienia pomocy osobie, która tego potrzebuje, a z drugiej państwo chce teraz za to karać. Mówi zastępczyni Rzeczniczki Praw Obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak.
10: Naprawdę trzeba mieć sporo złej woli, żeby w tych działaniach dopatrywać się jakichś działań przestępczych.
8: Rzeczniczka Praw Obywatelskich już zajęła się tą sprawą z urzędu. Tak, by kontrowersyjne propozycje jednak nie miały szansy wejść w życie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: To już siódmy dzień głodówki w szpitalu powiatowym w Sanoku na Podkarpaciu. Dziś może dojść do przełomu, bo w końcu przy jednym stole spotkają się związkowcy, dyrektorka zadłużonej placówki i władze powiatu. Doniesienia w tej sprawie śledzi Marcin Starzec.
4: Protestuje około 50 osób. Część z nich już miało przypadki omdleń. Były też sytuacje, kiedy trafiali na SOR, ale mimo to pełnią dyżury przy pacjentach. Sam szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych i w ramach planu naprawczego, który wprowadziła obecna pani dyrektor, pracę straciło już ponad 60 osób. Związkowcy mówią, że nie chodzi też o samą restrukturyzację, tylko o brak dialogu. A przed wyjściem na spotkanie współprzewodnicząca związków Małgorzata Sawicka mówiła, że rozwiązanie tego problemu jest jedno.
11: Że dzisiaj zapadnie decyzja o odwołaniu dyrektor Kacperskiej ze stanowiska.
4: Nie wiadomo jeszcze, czy dzisiejsze spotkanie przyniesie przełom, ale jeszcze wczoraj protestujący twierdzili, że stać ich na kolejne dni głodówki. Z Sanoka Marcin Starzec, TOK FM.
6: Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, informuje nasz dziennikarz Tomasz Orchowski.
12: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość, twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku. Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: 81% organizacji kulturalnych w Polsce nie ma długoterminowego zabezpieczenia finansowego. Niemal połowa pracowników teatrów cierpi na wypalenie zawodowe, choć zainteresowanie kulturą rośnie. Polskie muzea odwiedziło w ubiegłym roku ponad 46 milionów osób. Jednocześnie polski sektor gier wideo generuje ponad miliard euro przychodów rocznie. To obraz polskiej kultury wyłaniający się z najnowszego raportu Narodowego Centrum Kultury. Diagnoza stanu kultury w Polsce 2026. Zmiany w organizacji pracy instytucji są konieczne, bo obecne zasady ustalone zostały w PRL-u, mówi Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska z Narodowego Centrum Kultury.
13: One powstawały tak naprawdę na początku transformacji, od tego czasu w nieznacznym stopniu się zmieniły i wymagają po prostu dostosowania dzisiaj do tych dynamicznie zmieniających się sposobów zarządzania kulturą, uczestnictwa w niej, i to jest takie duże wyzwanie.
6: Raport pokazuje też bariery w dostępie do kultury. Ponad połowa bibliotek publicznych działa krócej niż 40 godzin tygodniowo, a książki czyta zaledwie 41% Polaków. Informacje w TOK FM ponownie o 10.20.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Od 9 do 14 stopni dzisiaj na termometrach. Sporo przelotnego deszczu w wielu miejscach. Sucho powinno być dziś jedynie na zachodzie.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
16: Aloha, kakahiaka.
15: Co znaczy...
16: Dzień dobry.
15: A, myślałem, że na każdy temat z każdej strony.
16: To jeszcze popracuję.
15: Pan profesor był na Hawajach niedawno i przyglądał się temu, co się dzieje. Rozumiem, że był pan na Hawajach człowiekiem bez cienia?
16: Bywało.
15: Bo to taka informacja ciekawa, że to jest jedyny stan Stanów Zjednoczonych Ameryki między zwrotnikami. Dwa razy w roku słońce staje dokładnie w zenicie, a pionowe przedmioty, słupy, a także ludzie na chwilę tracą cień.
16: Ale ciekawy jest też ten moment, kiedy ten cień jest bardzo długi, bo byłem też na wschodzie słońca na wulkanie Haleakala i no jest to jeden z piękniejszych widoków, jakie w ogóle widziałem.
15: Mauna Loa to jest największy aktywny wulkan świata i jego on jest taki wielki, że wgniata litosferę, czyli jest taki podwodny rów powstały z tego ugięcia.
16: To zresztą zdaje się, że gdyby policzyć jego wysokość od dna morskiego, no to ma przeszło 10 kilometrów.
15: No dobrze, i co pana urzekło na Hawajach?
16: Każda jedna rzecz po kolei właściwie, dlatego że to miejsce to są dosłownie antypody w stosunku do Polski, bo są po drugiej stronie globu, ale są to wyspy niesłychanie izolowane. Do najbliższego lądu jest prawie 4000 kilometrów z każdej strony.
15: Do Kalifornii chyba 3800.
16: No właśnie, to. Więc były na tyle daleko od takiej zachodniej cywilizacji, ale i wschodniej cywilizacji, że oparły się kontaktom z tymi kulturami aż do XVIII wieku.
15: Co ciekawe, wszystkie rzeczy, które tam są, gatunki i tak dalej, musiały jakoś się tam dostać.
16: Ale to jeszcze zanim mieliśmy w tym jakiś udział. Tak. I efekt jest taki, że pewnie około 90% roślinności i fauny, i flory to są gatunki endemiczne, więc zobaczymy je tylko i wyłącznie tam.
15: Ale coś fizycznego tam pan robił? W sensie nie chodzi mi o pracę fizyczną, tylko o jakieś aktywności związane z fizyką teoretyczną?
16: Jest kilka ciekawych zagadnień, które wiążą się pośrednio z Hawajami, nad którymi pracujemy. Rozmawialiśmy parę miesięcy temu na temat morskiego śniegu.
15: Tak.
16: Na Hawajach, a raczej w ich okolicy, mieści się taka stacja badawcza o wdzięcznej nazwie Aloha, gdzie te pomiary też się prowadzi. Drugi punkt to jest właśnie Mauna Kea, na której mierzy się stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i to się robi od 1958 roku. No i wynikiem jest ten tak zwana krzywa Killinga, czyli jeden z najważniejszych zbiorów danych klimatycznych w historii. Te badania zresztą są kontynuowane.
15: I tam zdaje się są jeszcze bliźniacze teleskopy, KEK z 10-metrowymi lustrami i Subaru, zdaje się jeszcze radioteleskop.
16: No i są plany budowy jeszcze 30-metrowego teleskopu, natomiast jest to też kłopotliwa kwestia. Tak, jest to też kłopotliwa kwestia, dlatego że dla rdzennych Hawajczyków Mauna Kea to jest miejsce święte. No i ta proponowana budowa stała się początkiem takiej dość żarliwej debaty o prawach rdzennej ludności, i takiego zderzenia nauki i kultury. Ale rzeczywiście Mauna Kea jest wyjątkowym miejscem ze względu na to oddalenie od pozostałej cywilizacji, stabilne warunki pogodowe, suche powietrze, brak zanieczyszczenia światłem, więc dla astronomów na pewno Hawaje to jest ważne miejsce.
15: A jadł pan albo oglądał pan rybę o najdłuższej nazwie?
16: Humu humu nuku nuku apua'a.
15: Tak, czyli rogatnica po prostu.
16: Nie jadłem rogatnicy, natomiast widziałem ją na rafie koralowej.
15: Bo to jest ryba, która wyjęta z wody potrafi chrząkać.
16: Nie rozmawialiśmy.
15: No dobrze, jak się spędza czas na Hawajach? Bo oczywiście kultura popularna sugerowałaby, że właściwie luz od rana do wieczora i od wieczora do rana luz. Aloha.
16: Jak tylko kogoś stać. Bo to jednak jest dosyć drogie miejsce. Popularność, zwłaszcza wśród Amerykanów, spowodowała, że potrafią to być drogie wakacje. Natomiast zdecydowanie polecam to jako destynację turystyczną, a nie tylko podróż służbową. Ta różnorodność zarówno przyrody, jak i zwierząt i to, że jednego dnia można zacząć dzień od kąpieli w morzu, od lekcji surfingu, a potem pójść w góry.
15: I na nartach jeździć?
16: No na nartach jest ciężko, ale aczkolwiek na tych najwyższych stożkach wulkanicznych zdarza się, że śnieg pada. Niestety coraz mniej wskutek zmian klimatycznych.
15: No ale za to niektóre miejsca należą do najbardziej deszczowych na ziemi, czyli rocznie spada tam 10 metrów śniegu, deszczu.
16: Tak, ale jest to miejsce jest na Maui i ono jest na tej nawiecznej stronie wyspy, bo rzeczywiście tam jest tak, że w obrębie jednej wyspy mamy kilka stref klimatycznych, które wynikają z tego, jak układają się wiatry. Ponieważ wyspy są górzyste, bo są wulkaniczne i stosunkowo młode, to te szczyty są bardzo poszarpane i ściany są wysokie. No i to powoduje, że po dwóch stronach wyspy możemy mieć diametralnie różną pogodę. No i tak jest właśnie na Maui, gdzie jest najbardziej deszczowe miejsce na Ziemi, a kilka kilometrów dalej mamy wręcz obszary pustynne.
15: Tak, półpustynie. To jest bardzo fascynujące. I oczywiście to są wyspy, gdzie pewnie najczęściej można zaobserwować tęcze. Tęcza goni tęczę.
16: Zresztą na tablicach rejestracyjnych tęcza jest tym dominującym elementem.
15: A wie pan, że Pałac Królewski w Honolulu miał oświetlenie elektryczne kilka lat przed Białym Domem?
16: Nie wiedziałem, ale mnie to nie dziwi.
15: Także technologicznie okazuje się, że to Hawajczycy. Zresztą kontynentalne Stany.
16: Rodzina królewska Hawajów, no, monarchia została obalona notabene przez rząd amerykański pod koniec XIX wieku, były raczej z tych postępowych.
15: Ale 100 lat później Kongres Stanów Zjednoczonych przeprosił za to formalnie, a taka chyba, jest chyba, zna pan taką piosenkę, taki utwór Alohae? To autorką tego utworu jest właśnie obalona królowa.
16: Lili Wokalani.
15: Tak.
16: Tak, no, te relacje rdzennych Hawajczyków z cywilizacją zachodnią były dosyć burzliwe, no, począwszy od tego, że kapitan Cook, który był wielkim odkrywcą tamtych regionów, zginął właśnie na Hawajach, został zamordowany przez rdzenną ludność ze względu na to, że nie traktował ich zupełnie jak równych partnerów. No i od tego momentu pojawiła się koncepcja, taka zachodnia koncepcja pieniądza na Hawajach, pojawiły się plantacje, pojawiły się w pewnym sensie wyzysk, pojawili się też misjonarze, więc nastąpiło takie zderzenie kultur. No i to zderzenie kultur doprowadziło prawie 100 lat później do obalenia monarchii, no a w efekcie 150 lat później do tego, że Hawaje zostały 50. stanem USA.
15: Ale język hawajski też jest ciekawy, bo zdaje się, że właśnie po obaleniu królowej i po jakiejś takiej próbie zamerykanizowania pewnie wyspy, czyli zniszczenia lokalnej kultury wraz z językiem, ten język był chyba nawet zakazany do pewnego momentu. Zanikał w każdym razie. Ale chyba od końca lat 70. XX wieku jest językiem urzędowym i wrócił z wymarcia.
16: Tak, to hawajski dla mnie jest językiem urzekającym. Ja się go zacząłem uczyć, dlatego że był podobny zupełnie do niczego. Ma tylko 13 liter, jest 5 samogłosek, 8 współgłosek.
15: A nie 7? Plus to jeszcze okina.
16: Jest to okina, tak. Czyli taki
15: zwarcie krtaniowe.
16: Tak. I rzeczywiście został zakazany w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przejęły stery i przez prawie 100 lat nie wolno było mówić w tym języku, w związku z tym zanikał w bardzo szybkim tempie, natomiast od lat 80., jak już wrócił jako język urzędowy, to powstały też takie inicjatywy edukacyjne, przedszkola, szkoły imersyjne. No i dziś jest to jeden z bardziej udanych przykładów rewitalizacji języka.
15: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te o 10.20. Pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, opowiada o Hawajach. Po informacjach dowiemy się, co widzi fizyk, czego nie widzi nie fizyk na Hawajach. Informacje.
5: Autopromocja.
17: Gdy dojdzie do wypadku drogowego, zaczyna liczyć się czas. Czas dotarcia do ofiar. Tu ważna jest każda sekunda. W szybkim udzieleniu pomocy może pomóc karta ratownicza. Czym jest, jakie informacje zawiera i gdzie powinna być umieszczona, opowiem w najbliższych skołowanych. Już dziś po 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
23: Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
24: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
23: Oh.
24: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
27: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący, m.in. z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej, próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej, powiedział Berek. Stwierdził, że jest ono kierowane do prezydenta i zostało zorganizowane w związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi prezydenta na jego wybór na stanowisko sędziego. Zrobimy wszystko, żeby Trybunał spełniał swoje funkcje, których teraz nie spełnia, dodał Berek. Według nieoficjalnych informacji szczątki obiektu znalezionego wczoraj wieczorem na plaży w Karwi w Pomorskiem to fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych. Śledczy żandarmerii od wczoraj badają maszynę. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 4,1%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podrożał transport.
31: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18 we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki zatytułowanej Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie. John Irving, Andre Asiman i Jan Martel są wśród ponad 1000 autorów, którzy spotkają się z czytelnikami podczas 29. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Tegoroczne targi odbędą się od 22 do 25 października pod hasłem Uwaga, drugi człowiek, zaczerpniętym z utworu Zabawy poufne Agnieszki Osieckiej. Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na wartość spotkania oraz potrzebę uważności i empatii. Po raz pierwszy na wydarzeniu pojawi się strefa adaptacji łącząca branżę wydawniczą z filmową. Warszawa lat 50. spotyka świat nowych technologii, a wszystko na deskach Teatru Powszechnego, gdzie w najbliższy piątek premiera Złego w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Będzie kryminalna zagadka, klimat dawnej stolicy i podróż do wirtualnej rzeczywistości. W tej historii Warszawa to coś więcej niż miejsce akcji, mówi Andrzej Kłak, odtwórca Drobniaka.
0: To trochę jest Warszawa lat 50., 60., no wystarczy spojrzeć na naszą betoniarkę żółtą. Mamy też mury Warszawy.
1: To tworzy taki kolaż Warszawy tej z przeszłości i tej z przyszłości właśnie. Zgadza się to też z tym światem, który opisywał Tyrmand, bo ta Warszawa w odbudowie też była zlepiana tak naprawdę z różnych odłamków, czy przedwojennych, czy właśnie jakichś marzeń o Zachodzie.
31: Dodaje Julia Latosińska, odtwórczyni roli Marty Majewskiej. Na scenie oprócz aktorów wystąpi m.in. Robo Pies. Spektakle z 6 krajów zawalczą o Grand Prix w Toruniu. To w ramach 32. edycji Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Impreza startuje w ten weekend, a jej otwarcie będzie jak zwykle huczne, zapowiada dyrektor Baja Pomorskiego Daniel Arbaczewski.
2: Zaczynamy dużym przytupem, bo paradą, która rusza spod teatru aż na rynek, będą bębniarze, będzie głośno. Generalnie przyjęliśmy takie hasło: zróbmy hałas.
31: Sobotnia parada wyruszy o 10.45 spod Baja Pomorskiego. Festiwal potrwa do 22 października, a towarzyszyć będzie mu przegląd teatrów osób z niepełnosprawnościami innym okiem.
30: Dzisiaj może przelotnie popadać, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy. Na Pomorzu Wschodnim po południu możliwe także burze. Nad morzem silniej powieje. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 16 na zachodzie.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Wracamy na Hawaje z panem profesorem Maciejem Lisickim, fizykiem teoretycznym z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pele, panie profesorze, kojarzy nam się z piłkarzem, ale nie na Hawajach.
16: Niektórym.
15: Słucham?
16: Niektórym się kojarzy.
15: Niektórym, z ale na Hawajach kojarzy się z...
16: Na Hawajach jest to figura żeńska, to jest bogini ognia, która zamieszkuje... W tej chwili zamieszkuje wulkan Kilauea, który jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanicznych miejsc na Ziemi. Właśnie jesteśmy świadkami właściwie ciągnącej się już od lat erupcji. Tą erupcję można śledzić, no ona jest widowiskowa, potoki lawy, momentami to są wręcz strumienie lawy strzelające w niebo na kilkaset metrów. Można ją śledzić na stronach amerykańskich parków narodowych.
15: Panie profesorze, jako fizyka coś pana zainteresowało, zafrapowało, zwróciło uwagę jakieś... niesamowite, niecodzienne, nieoczywiste zdarzenia. No ten cień z pewnością jest ciekawy. To też wspominał pan też o teleskopach, więc właśnie dlaczego tam? Co tam takiego jest?
16: Wydaje się, że Hawaje są takim laboratorium przyrodniczym. Mnie bardzo pociąga taka fizyka zjawisk dnia codziennego, fizyka zjawisk przyrodniczych, które obserwujemy codziennie. I ze względu na to bogactwo form, krajobrazów, Hawaje są takim naturalnym laboratorium, gdzie można bardzo wiele z tych widowiskowych zjawisk zobaczyć. No, te interakcje płynącej lawy z wodą morską, te formy skalne, które tam powstają, no to są rzeczy dla fizyka również ciekawe.
15: A włosy Pele?
16: A włosy Pele, czyli rodzaj lawy, która, bo też warto powiedzieć, że w literaturze lawowej wyróżniamy takie dwa podstawowe typy lawy, czyli lawy typu AA i lawy typu Pahoehoe, i te nazwy oczywiście też pochodzą z języka hawajskiego i zależą od tego, czy ta lawa jest taka bardziej lepka i płynie jak miód, czy też bardziej ma taką strukturę kruszonki.
15: Kruszonki?
16: Tak, no to są, ona cały czas płynie, ale ponieważ ma większą zawartość pewnych substancji, to jest bardziej się kruszy i sprawia wrażenie mniej płynne. Sprawia wrażenie, jakby grudki tej lawy, czy grudki zastygłej skały były unoszone przez taki potok lawy.
15: Tak, bo to jest, jak rozumiem, takie szkło wulkaniczne, jak jest dużo wiatru, który rozwiewa płynącą lawę, to ona się staje...
16: Boże, też włosy.
15: Tak, włosy Pele.
16: No bogini Pele jest generalnie dosyć temperamentna, jak można się domyślać, więc rdzenna ludność jakoś musiała się z nią układać, więc no, to, kult Pele polegał też na składaniu ofiar w tych wulkanach. No to jest bardzo ciekawy też kulturowo obszar.
15: No i co się robi na Hawajach cały dzień?
16: Można pływać. Można pływać w pław, można pływać na desce, no to jest jednak ojczyzna surfingu i miejsce, plaża Waikiki to jest to miejsce, gdzie no, zgodnie z lokalnymi podaniami surfing się narodził i stamtąd rozlał się na cały świat i to jest zrozumiałe, dlatego że tam układ fal, który to jest stosunkowo długo płytki obszar, więc tam te fale się długo budują, zanim się załamią, więc to jest idealne miejsce, żeby takie fale łapać.
15: Pływał pan?
16: Pływałem.
15: Na takich właśnie długich falach?
16: Było wspaniale.
15: Ale na samej desce, czy też desce z żaglem?
16: Ja na desce, obok mnie jakieś żółwie morskie, także było to bardzo dobre wspomnienie. Deski z żaglem nie próbowałem, natomiast to nawiązuje do jeszcze jednej tradycji, no, ponieważ rdzenna ludność żyła, była narodem wyspiarskim, komunikacja pomiędzy wyspami była bardzo ważna, więc oni rozwinęli w wysokim stopniu no nie tylko techniki nawigacyjne i szkutnicze pozwalające na przemieszczanie się pomiędzy wyspami w obrębie archipelagu, bo tam odległości są relatywnie niewielkie, kilkadziesiąt kilometrów, no ale też przemierzali tysiące kilometrów otwartego oceanu w dwukadłubowych łodziach, te hawajskie wa'a, to jest kanu, no i robili to bez kompasu i instrumentów, więc żeby podkreślić wagę tego osiągnięcia, no wyobraźmy sobie, że chcemy trafić na wyspę wielkości średniego powiatu w odległości 4000 kilometrów, nie mając żadnych przyrządów nawigacyjnych. No to rdzenni Polinezyjczycy potrafili to robić.
15: W jaki sposób?
16: No to jest świetne pytanie. Przez długi czas wydawało się, że te tradycje zostały no, razem z językiem hawajskim i z pierwotnymi mieszkańcami, że zostały zapomniane, natomiast udało się je w pewnym stopniu odtworzyć. Wydaje się, że ówcześni nawigatorzy korzystali z gwiazd, to znaczy zapamiętywali, gdzie na horyzoncie one wschodzą i zachodzą, ale korzystali też z takich mniej oczywistych instrumentów, na przykład rozpoznawali układy nakładających się fal, to znaczy to, z jakiego kierunku przychodzi martwa fala, w jaki sposób takie fale załamują się w obecności wysp nieopodal, więc w praktyce no, oni dokonywali jakiejś analizy interferencji fal. No, wysp na przykład archipelagu hawajskiego, których jeszcze nie było widać.
15: A w nocy?
16: No, taki nawigator kładł się w takiej łodzi i wyczuwał ciałem ten układ fal i wtedy miał jakiś pomysł, w którym kierunku powinien płynąć. Ale nie tylko fale, no bo tu korzystali z bardzo różnych znaków, korzystali z ptaków, które rano wylatują w kierunku morza, a wieczorem wracają ku wyspom. Korzystali z układu chmur, które zbierały się nad wyspami, które było widać, zanim jeszcze było widać wyspy, z tego, jak te chmury się barwiły przy różnych porach dnia, jaki był kolor wody, jakie rośliny dryfowały w wodzie. No więc te wszystkie składniki nawigatorzy umieli dodać do siebie w taki sposób, żeby trafić jednak w tą wyspę. No i udało się odtworzyć tę wiedzę nawigacyjną na tyle, że w latach 70. była taka inicjatywa. Zbudowano właśnie taką tradycyjną hawajską łódź, nadano jej nazwę Hokulea. To jest zresztą też nazwa gwiazdy Arktura, która na Hawajach przechodzi przez zenit w trakcie obrotu nocnego nieba. No i ta Hokulea w 1976 przepłynęła z Hawajów na Tahiti bez użycia żadnych instrumentów. No i to jest żegluga na kilka dni, na jakieś 4 do 5 dni.
15: No dobrze, ale planowała dotrzeć tam? Czy jest tak, że płynęli, akurat tam dopłynęli i mówią, ej dobra, to tu chcieliśmy od początku?
16: No właśnie, to był zamysł od początku, żeby jednak dopłynąć na Tahiti. I to zresztą był dowód na to, że wyspy Polinezji nie były, czy w ogóle Pacyfiku, nie były zasiedlone przypadkowo, tylko że te wyspy no, po odkryciu były w stanie utrzymywać kontakt z pozostałymi, nawet bardzo oddalonymi, i że jednak dało się intencjonalnie prowadzić te kanu. Warto tutaj pomyśleć, że Hawaje zostały zasiedlone mniej więcej 1000 lat temu, tak więc ta lokalna cywilizacja rozwijała się do kontaktu z załogą kapitana Cooka przez prawie 800 lat. No i tam były liczne osiągnięcia cywilizacyjne, które no, było niebezpieczeństwo, że zostaną zapomniane. Niektóre zostały zapomniane, ale akurat ta tradycja nawigacyjna, udało się ją przechować.
15: A kto zasiedlił Hawaje?
16: Polinezyjczycy, rdzenni Polinezyjczycy.
15: A jak tam dopłynęli?
16: Dobre pytanie. Może trafili tam przez przypadek, ale jak już trafili przez przypadek, no przez te 800 lat rozwinęli tradycję nawigacyjną na tyle, że mogli tam wracać.
15: Co pan jadł?
16: Hawaje to miejsce, które też ciekawe pod względem kulinarnym, dlatego że jako taki punkt, zwornik pomiędzy kulturą wschodu i zachodu na Pacyfiku, ma jakieś symptomy kulinarne bardzo różnych kultur. Tak więc można tam zjeść japoński ramen, można zjeść wietnamskie pho, można zjeść amerykańskiego hamburgera i można zjeść różne mariaże tych dań. Z jakiegoś powodu na Hawajach bardzo dobrze zaszczepił się spam, czyli taki puszkowany, taka mielonka.
15: No, można... Per capita to jest największa konsumpcja na świecie.
16: Tak, i to nie jest specjalnie dobre jedzenie pod względem takim składników, natomiast ze względu na czasy okołowojenne i trudności w zaopatrzeniu, spam na Hawajach zamiast bekonu przyjął się bardzo dobrze, no i wszedł do tradycji lokalnej na tyle, że na wyspach jest też spam festival, więc można jeść spam w różnych formach. Natomiast dla amatorów kulinarnych wrażeń, no na pewno owoce morza to jest obowiązkowy punkt programu.
15: I zajadał pan?
16: Zajadałem z przyjemnością. Pacyficzne ryby, na przykład ryba mahi-mahi, no to jest delikatys.
15: Na masełku?
16: Również.
15: Panie profesorze, to dobrze. Co pana zaskoczyło na Hawajach?
16: Bogactwo przyrody. To zdecydowanie formy, które tam widzimy, są nieporównywalne z niczym. Jak również formy naturalne, no bo to jest jednak dramatyczny krajobraz. Te wulkaniczne klify, no są tam takie wyspy, gdzie wybrzeże klifowe jest na tyle strome, że nie ma tam żadnej drogi i że te kilkadziesiąt kilometrów wybrzeża da się oglądać z morza albo z pokładu helikoptera, ale nie da się tam dojechać.
15: Pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, opowiada o Hawajach. Przygoda życia?
16: Ale będę powtarzał, więc...
15: Powraca pan na Hawaje?
16: Taki mam plan.
15: Informacje o 10.40 już za kilka minut. Po informacjach Adam Mirek i program Z nauką po imieniu. A dziś w programie...
3: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o czasie i jest to temat wyjątkowo na czasie. W Wersalu trwa właśnie Generalna Konferencja Miar i Wag, a na stole leży przyszłość jednej z 7 podstawowych jednostek. Sekundy. Żeby zrozumieć, dlaczego naukowcy chcą ją zdefiniować na nowo, cofniemy się od zegarów optycznych przez CES, kwarc i wahadło, aż do obserwacji Słońca. O tym wszystkim zaraz po informacjach TOK FM.
4: Autopromocja.
6: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
7: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
8: Tomasz Orchowski, TOK FM.
9: Marta Nowak, Gazeta.pl.
10: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
11: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
14: Cześć, siostrzyczko.
28: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
28: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
28: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
32: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W nowej polityce. Broń dla każdego. Kiedy Polskę ogarnia fala przemocy, prezydent chce rozmawiać o powszechnym dostępie do broni palnej. A także atak nożowników, gry Adama Bielana, sekrety Agaty Kuleszy, depresyjne matki, Lex Smród, życie seksualne szlachty, stulatek, puchatek. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Wracając z pracy, usłyszałam, że szczęśliwe sąsiedztwo zaczyna się jeszcze przed zamieszkaniem.
17: Jak to?
12: Liczy się, jak zaprojektowano osiedle, okolice, zieleń, przestrzeń do spotkań.
17: Czyli architektura może wpływać na relacje?
12: Właśnie o tym jest cykl Miasta Szczęśliwe. Rozmowy z ekspertami o tym, jak tworzyć miasta, w których dobrze się żyje. Posłuchaj na tok.fm.pl. Na Miasta Szczęśliwe zaprasza partner cyklu. Spółka Mieszkaniowa Skanska.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Z urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 10.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wjechali na teren sądu. Policja udrożniła wjazd, który blokowali manifestujący na miejscu. To m.in. działacze Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Rano w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Moje ślubowanie jest kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, powiedział Maciej Berek.
4: Ja do prezydenta zwróciłem się na piśmie, a dzisiaj złożyłem na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym ślubowanie o takim tekście, którego ustawa ode mnie wymaga. Niezłożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego potraktowane jako odmowa jego złożenia z mocy prawa oznacza zrzeczenie się urzędu. Wydaje mi się, jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić.
3: Komisja Wenecka wydała wczoraj opinię, z której wynika, że wybrany przez Sejm sędzia może złożyć ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta, gdy ten odmawia lub opóźnia tę czynność. Opozycja krytykuje ślubowanie. To wstęp do zamachu na kolejne instytucje państwowe, komentuje szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że Berek nie spełnia kryteriów, by zasiadać w Trybunale. Z kolei lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki stwierdził, że Maciej Berek, godząc się na tę farsę, nie przywraca powagi Trybunałowi Konstytucyjnemu, a wręcz przeciwnie, dokłada mu kolejną warstwę chaosu. Znaczna część irlandzkiego sektora publicznego przerwała dzisiaj pracę z powodu konfliktu z rządem na tle płacowym. To pierwszy strajk powszechny w tym kraju od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku. Około 300 tysięcy nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, służby cywilnej oraz innych sektorów publicznych ma strajkować w swoich miejscach pracy, w tym w parlamencie, ponieważ związkom zawodowym i ministrom od miesięcy nie udało się uzgodnić podstaw negocjacyjnych w sprawie podwyżek płac. Związki zawodowe chcą, by podwyżki były wyższe niż wskaźnik inflacji. Minister edukacji Francji powiedział, że 96% liceów w kraju jest otwartych i w 3/4 departamentów nie doszło do zakłócenia działalności tych szkół. Wczoraj odbyły się we Francji demonstracje poparcia dla postulatów licealistów żądających dofinansowania szkół. Potrzeby te szacują na 10 miliardów euro. Minister finansów zapowiedział, że rząd odpowie na żądania licealistów, jednak zajmie to trochę czasu. Termometry pokażą dzisiaj najwyżej od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 16 na zachodzie. Może przelotnie popadać, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy. Silniej powieje nad morzem, a na Pomorzu Wschodnim po południu może zagrzmieć.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 9 192 miliony 631 tysięcy 770 drgań. To właśnie sekunda, choć wypowiedzenie tej liczby zabrało mi ich prawie 10. Tyle okresów promieniowania związanego z bardzo konkretnym przejściem energetycznym w atomie cezu definiuje ją w układzie jednostek SI. A przynajmniej tak było do tej pory, bo prawdopodobnie nadchodzi nowe, lepsze, dokładniejsze. Czy jest się czego bać? Ja jestem Adam Mirek i zapraszam Was do wysłuchania audycji z nauką po imieniu o czasie teraz i 100 miliardów sekund temu. Jedno uderzenie serca. Mniej więcej tyle trwa sekunda, jeśli założymy książkowe tętno 60 uderzeń na minutę. Dźwięk pokonuje w tym czasie w powietrzu około 343 metry. Światło około 300 tysięcy kilometrów i mniej więcej 7,5 razy mogłoby obiec Ziemię. Ale skąd właściwie wiemy, że to była sekunda? Kto nadał biegnącemu czasowi rytm? Przecież czas nie jest przedmiotem, który możemy zobaczyć, dotknąć czy położyć na wadze. Nie możemy też zatrzymać go na chwilę, by sprawdzić, jak wygląda. Możemy jedynie łapać cykle widoczne w naturze i próbować je jakoś oswoić, ujarzmić, złapać w naukowe szpony i precyzyjnie zdefiniować. Ludzie zaczęli od obserwowania ruchów Słońca i Księżyca. Ich pozorna wędrówka po niebie pozwalała określać porę dnia, wyznaczać kolejne miesiące i pory roku. Z oczywistych względów bardziej skupiono się na Słońcu i już 3000 lat temu w Egipcie stworzono pierwsze zegary słoneczne. Problem z tego typu urządzeniami polegał na tym, że cień zależał od wielu czynników, takich jak pora roku, warunki atmosferyczne czy miejsce na Ziemi. No i nie był wystarczająco dokładny. Dlatego też pojawiały się coraz bardziej zmyślne urządzenia. Zegary wodne odmierzały czas dzięki przepływowi wody. Klepsydry wykorzystywały przesypywanie piasku. Chińskie zegary kadzidłowe liczyły godziny spalającym się aromatycznym proszkiem, a zegary świecowe upływającym woskiem. Trwało to do momentu, aż nastała era zegarów mechanicznych, które zaczęły korzystać z regularnych ruchów wahadła i kół zębatych. Historia tego urządzenia nie zaczyna się od jednego konkretnego wynalazcy. Część historyków wskazuje na średniowieczne Chiny. W Europie przez długi czas jego wynalezienie przypisywano Gerbertowi z Aurillac, późniejszemu papieżowi.

liczyć jego powtórzenia i użyć jako jednostki czasu. W pierwszych zegarach mechanicznych tę powtarzalność zapewniał ciężar w postaci jakiegoś obciążnika. Ten, zawieszony na linie pod wpływem grawitacji, opadał i dostarczał energii całemu mechanizmowi. Energia ta wprawiała w ruch koła zębate. Za odmierzanie czasu odpowiadał tak zwany wychwyt. Mechanizm ten blokował i uwalniał koło zębate w regularnych odstępach. Dzięki temu energia ciężaru była przekazywana stopniowo, a nie jednorazowo. To właśnie regularność tych kolejnych ruchów pozwalała zegarowi odmierzać czas. W XVII wieku zegary mechaniczne udoskonalono, wprowadzając wahadło, pomysł Galileusza, choć pierwszy zegarowy konstrukt należy do Christiana Huygensa. Następnie wynaleziono nowe rodzaje wychwytów, zmniejszano i ulepszano mechanizmy, tak aby zegarek stał się ówczesnym centrum kontroli mieszczącym się w kieszeni. Zmiana trybu życia spowodowała, że tradycyjne odmierzanie czasu mechanicznymi zegarami przestało ludziom odpowiadać. Trzeba było pójść o krok dalej, a tak naprawdę o kwarc dalej. W 1929 roku Warren Marison zgłosił patent na zegar z rezonatorem kwarcowym. Rozpoczęła się nowa era w zegarmistrzostwie. Działanie tych zegarków opiera się na krysztale kwarcu, który pod wpływem prądu elektrycznego, na przykład z baterii, zaczyna drgać z bardzo regularną częstotliwością, najczęściej 32 768 razy na sekundę. Układ elektroniczny zlicza te drgania i po odpowiednim podzieleniu otrzymuje impuls odpowiadający jednej sekundzie, który steruje wskazówkami lub wyświetlaczem. Dzięki dużej regularności drgań kwarcu zegary te są znacznie dokładniejsze od większości zegarów mechanicznych. Świat jednak nie zwalnia i dokładność zegarków kwarcowych również przestała ludzi zadowalać. No, precyzyjnie rzecz ujmując, przestała zadowalać naukowców. Chwilę po zegarach kwarcowych, bo już niecałe 50 lat, weszliśmy w erę zegara atomowego. Pierwszy, bazujący również na drganiu, ale już cząsteczek amoniaku, a nie kwarcu, wykorzystywał przejścia energetyczne tych cząsteczek związane z ich charakterystycznymi drganiami. Takimi w bardzo dużym uproszczeniu, jakby składać i rozkładać parasol. Częstotliwość mikrofal była dostrajana do częstotliwości tego przejścia, a następnie wykorzystywana jako bardzo stabilny wzorzec częstotliwości. Co ciekawe, nie był to jeszcze zegar wystarczająco dokładny, aby stać się wzorcem sekundy. Amoniak został wkrótce wyparty przez CES-133. W 1967 roku podczas Generalnej Konferencji Miar zmieniono definicję sekundy. Zamiast opierać ją na ruchu Ziemi i traktować jako 1,86400 średniej doby słonecznej, zdefiniowano ją na podstawie określonego przejścia energetycznego w atomie cezu, który emituje promieniowanie foton. Od tego momentu sekunda jest związana z niewiele ponad 9 miliardami okresów promieniowania odpowiadającego temu przejściu. Skąd tak absurdalnie wielka i konkretna liczba? No, nie została wybrana przypadkowo. Ustalono ją tak, żeby nowa, atomowa sekunda była praktycznie tej samej długości, co sekunda, której świat używał wcześniej. Nie będziemy wywracać świata do góry nogami. Istnieje poza tym kilka rodzajów zegarów atomowych, wykorzystujących różne pierwiastki i rozwiązania techniczne. Oprócz zegarów cezowych stosuje się m.in. zegary rubidowe i wodorowe. A współczesna metrologia rozwija również jeszcze dokładniejsze zegary optyczne, oparte na uwięzionych atomach, laserach i znacznie większych częstotliwościach. Czemu do tego dążymy? Im więcej cykli przypada na sekundę, tym dokładniej można wykrywać nawet niewielkie zmiany częstotliwości.
Dzięki temu problem

0: spóźniania się zegarków można całkowicie wykluczyć. Tak precyzyjny pomiar czasu ma praktyczne znaczenie. Zegary atomowe są wykorzystywane między innymi do synchronizacji systemów telekomunikacyjnych, nawigacji satelitarnej i systemów komputerowych. Dokładne odmierzanie czasu jest szczególnie ważne w GPS-ie, ponieważ określanie pozycji opiera się na pomiarze czasu, w którym sygnał dociera z satelity do odbiornika. Im dokładniejszy pomiar czasu, tym dokładniej można określić odległość. Kiedy naukowcy zaczęli mierzyć czas za pomocą zegarów atomowych, pojawiło się jednak pytanie: który zegar ma wyznaczać oficjalny czas dla całego świata? Rozwiązaniem jest międzynarodowy czas atomowy. Nie pochodzi on z jednego zegara, jest obliczany przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag na podstawie wskazań setek zegarów atomowych znajdujących się w laboratoriach na całym świecie. Dzięki temu powstaje niezwykle stabilna skala czasu oparta na definicji sekundy SI. Ale naukowcom nawet to nie wystarcza. Stawiają teraz na zegary optyczne. Pamiętacie cezowe 9 miliardów tyknięć na sekundę? Zegary optyczne wykorzystują przejścia w atomach lub jonach zachodzące z częstotliwością światła widzialnego, a więc setek bilionów razy na sekundę. Są tak czułe, że potrafią wykryć nawet różnicę w tempie upływu czasu, wynikającą z tego, że jeden zegar znajduje się kilkanaście centymetrów wyżej od drugiego. Bo zgodnie z teorią względności Einsteina, im dalej od środka Ziemi, tym czas płynie odrobinę szybciej. I właśnie dlatego obecna definicja sekundy może wkrótce przejść na emeryturę. W połowie października 2026 roku, podczas Generalnej Konferencji Miar, jednym z tematów jest redefinicja sekundy oparta na zegarach optycznych właśnie. Sama zmiana może zostać przyjęta najwcześniej w 2030 roku. Spokojnie, nie oznacza to, że nagle spóźnicie się do pracy. Nowa sekunda ma być tej samej długości, co obecna. Zmieni się tylko sposób, w jaki potrafimy ją odmierzyć. Ja dziękuję Wam za wspólne 720 sekund i zapraszam na kolejne audycje z nauką po imieniu. Każdą środę po 10:40. Adam Mirek.
1: Dzięki wielkie. Adam Mirek z nauką po imieniu. A zbliżają się informacje już za kilka minut o godzinie 11:00. Po informacjach porozmawiamy o mitach Słowian, bo nakładem wydawnictwa RM ukazała się książka Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia i Obrzędy. Także powrócimy do tego świata, zobaczymy, co nam z tego zostało i też... No i też, co zmyśliliśmy, a co, czego nie zmyśliliśmy. A tymczasem zbliża się wielkimi krokami i wchodzi do studia redaktor Wojciech Muzel. Zabiegany, albowiem cała masa tematów w dzisiejszym programie TOK 360, który startuje za godzinę i 4 minuty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To będzie oczywiście to południowe wydanie TOK 360.
1: Tak.
2: Bo po 16:00 podsumowujemy dzień, a o 12:00 sprawdzamy, co ten dzień przyniósł, bo już można coś na ten temat powiedzieć. Temat numer jeden dzisiaj to jest efekt zaprzysiężenia pana Berka, czyli sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który w opinii Komisji Weneckiej wcale nie musiał w obecności prezydenta składać przysięgi, żeby stać się sędzią Trybunału. No i następstwem tego jest próba tego, aby zaczął pełnić swoje obowiązki. W tej chwili już większość sędziów w Trybunale to będą ci wybrani przez nową większość sejmową, więc robi się bardzo ciekawie. A jeszcze ciekawy jest przed samym Trybunałem, gdzie mamy w tej chwili takie polityczne manifestacje, no bo obywatelskimi to ich bym chyba nie nazwał. Szczegóły będą w południe w TOK 360. Ale to oczywiście nie jest jedyny temat, bo bardzo ciekawe, jednocześnie niepokojące rzeczy dzieją się w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełański twierdzi, że po raz kolejny od sojuszników, czytaj przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, nie dostał informacji i ostrzeżenia o tym, że rakiety balistyczne nadlatują do Kijowa. Efekt tego to oczywiście jak zwykle szkody, jak zwykle niestety ofiary, ale w tej chwili jeszcze pewności nie mamy. Czy to jest tak, że Donald Trump spełnił te swoje zapowiedzi, że... przestaje się dzielić informacjami wywiadowczymi. No, byłaby to w skali tego całego pełnoskalowego konfliktu rzecz taka przykra z punktu widzenia nas, również sojuszników zachodnich, i jednocześnie niepokojąca co do przebiegu tej wojny. I to są te dwa tematy, na których się będziemy skupiali, a oprócz tego... No tak, dzisiaj 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, i nie może zabraknąć głosu nauczyciela.
1: Informacje o godzinie 11, po informacjach Mity Słowian, a w samo południe TOK 360.
2: Zapraszam.
1: I Wojciech Muzel.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Sędzia Maciej Berek jest już w Trybunale Konstytucyjnym. Nie obyło się bez problemów i interwencji policji. Teraz jest czas na normalne i skuteczne działanie Trybunału, komentuje marszałek Sejmu. Wrześniowa inflacja jest jednak wyższa niż zakładali eksperci i o tym za chwilę. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś się wygląda Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny. To potem jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo do dziś nie otrzymał od prezydenta zaproszenia na taką uroczystość. Funkcjonariusze wyprowadzili z tłumu protestujących tych, którzy blokowali wjazd do gmachu. Na miejscu jest też reporter TOK FM Szymon Kępka.
8: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób, które najpierw w obelżywy sposób zwracały się do policjantów. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Na miejscu jest pogotowie ratunkowe, które udzielało pomocy, jak widziałem, co najmniej dwóm mężczyznom. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji, a pojedyncze osoby bywają agresywne wobec policji. Ta pozostaje spokojna, legitymuje uczestników demonstracji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja. Warszawa, Szymon Kępka, TOK FM.
7: Państwo musi działać i nie może być nieskuteczne wobec obstrukcji prezydenta. Tak politycy obozu władzy komentują dzisiejsze wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Wczoraj Komisja Wenecka stwierdziła, że w takiej sytuacji ślubowanie może być złożone w innym miejscu, przypomina Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
9: Są legalnie, powtarzamy to jak mantrę, są legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, mają prawo orzekać, a każdy, kto im to utrudnia, łamie prawo i musi się liczyć z konsekwencjami.
7: Działanie Sejmu i sędziego Macieja Berka krytykuje poseł PiSu Kazimierz Smoliński.
10: No, świetny teatr i tyle. No. Teatr, który się odbył, przedtem był przed kolumnami, no teraz nawet tego antuażu nie zrobiono w gabinecie pana marszałka. No, szkoda, że władza się boi.
7: Sędzia Maciej Berek to nie jedyny sędzia Trybunału, którego ślubowania prezydent Karol Nawrocki nie chce przyjąć. Sytuacja dotyczy także czterech innych sędziów wybranych przez obecną większość sejmową. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta dzisiejsze wydarzenia nazwał tragikomedią. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. W inflacyjne dane GUS-u zagląda Wojciech Kowalik.
11: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania. Wojciech Kowalik, TOK FM.
7: Natura powinna mieć swoje formalne prawa, chociażby prawo do istnienia, uważają pomysłodawcy skierowanej do Komisji Europejskiej inicjatywy. Ich zdaniem takie rozwiązanie, funkcjonujące już w kilku miejscach na świecie, pozwoli lepiej chronić przyrodę. Jakub Medek.
5: O inicjatywie mówi dr Jarosław Kordasiewicz, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego i jeden z jej pomysłodawców.
12: Ta inicjatywa europejska temu służy, żeby obywatele mogli reprezentować naturę, żeby natura miała swoje prawa podmiotowe.
5: Takie rozwiązanie, które przedstawicielom prawnym natury pozwala na przykład skarżyć działania jej szkodzące. Ekwador wpisał do swojej konstytucji prawie 20 lat temu.
12: I zapadło tam już 65 wyroków na podstawie uznania właśnie praw i podmiotowości natury, które w bardzo konkretny sposób lepiej chronią ekosystemy.
5: Osobowość prawną Lagunie Mar Menor przyznała też Hiszpania. W Polsce przyrodnicy walczą o to, by taką osobowość miała rzeka Odra. Jakub Medek, TOK FM.
7: Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch 6-2, 6-1. Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Boskową. A więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
13: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafię odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Błuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Informacje ponownie o 11:20.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
7: Deszcz może pojawić się dzisiaj w wielu miejscach. Sucho powinno być jedynie na zachodzie. Maksymalnie termometry pokażą dziś 14 stopni, przeważnie jednak około 11.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: To jest program Owczarek. Ponoć Boch Trojcu Lubit i premiera, dzisiaj głośne premiery. Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch i dr Aleksandra Seliga, literaturoznawczyni, pisarka, dziennikarka i promotorka kultury słowiańskiej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Także trzecia książka, która dzisiaj ma premierę, to jest Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy, wydawnictwo RM.
17: Tak jest.
16: I w swojej książce mam wrażenie, sporo miejsca poświęca pani takiej próbie oddzielenia może nie tyle faktów od mitów, ale tego, co wiemy na pewno, od tego, co do czego różnią się różne opinie, czyli jakaś taka kwestia może zagospodarowania takiej szarej strefy, bo w tej szarej strefie dobrze nam się żyje. Czyli jakaś spora część ludzi stworzyła sobie taką przestrzeń, gdzie łączy oczywiste nieprawdy z jakimiś mitami naginanymi, pewnie dodaje własnych rzeczy i powstaje jakiś taki słowiański wszechświat. Pani mówi, zaraz, to zobaczmy, co wiemy, czego nie wiemy i właściwie skąd wiemy to, co wiemy.
17: Tak, zgadza się. Tu pan poruszył kilka zagadnień naraz bardzo istotnych. To znaczy, właściwie wielu badaczy zajmujących się słowiańszczyzną powiedziałoby, że nic nie wiemy. Mm. Ale są też tacy, którzy powiedzieliby, że wiemy całe mnóstwo i że stwierdzenie, że nic nie wiemy jest no, po prostu wyrazem ignorancji i niewiedzy. I tak to środowisko słowianofilskie się kłóci od lat, od dziesiątek lat, jakby sięgnąć wstecz. I kiedy były początki tych badań nad słowiańszczyzną, czyli przełom XVIII-XIX wieku, to właściwie od setek lat się tak kłóci. Wynika to z różnych powodów. Rzeczywiście dziś badania nad słowiańszczyzną przechodzą, można powiedzieć, taki renesans. W ogóle zresztą zainteresowanie kulturą słowiańską, mam wrażenie, że przeżywa ogromny boom w dzisiejszych czasach na różnych poziomach. To znaczy też tej popkultury, też kultury wysokiej, jakaś kinematografia, prawda, muzyka, sztuka, ale też po prostu w badaniach naukowych. Jest to szalenie popularny temat, są granty, konferencje, tomy, wszystko. Tak więc ta część badaczy, jak na przykład profesor Sikorski, która uważa, że nic nie wiemy o mitologii Słowian, i byli już tacy badacze w przeszłości, którzy również tak twierdzili, na przykład Henryk Łowmiański, który twierdził w połowie XX wieku, że Słowianie to w ogóle żadnych bogów nie mieli i że byli praktycznie ewenementem na tle całego świata, który każdy lud posiada jakąś mitologię, prawda, jakieś święte opowieści, jakąś religijność, ale nie, Słowianie nie mieli, bo oni po prostu, nie wiem, byli tymi takimi po prostu najgłupszym, najmniej cywilizowanym ludem Europy. Natomiast zmienił się, skąd dziś wiemy to, co wiemy? Zmienił się sposób badania historii Słowian, historii religii Słowian. Bo dotychczas, zresztą wciąż tak jest, historycy na przykład uważają, że możemy się opierać jedynie na źródłach pisanych, których, jak wiemy, jest bardzo skąpa ilość w odniesieniu do słowiańszczyzny. Niekiedy są to po prostu takie wzmianeczki, które rzeczywiście, no... Bo
18: i to też zapośredniczone, że ktoś tam coś tam słyszał albo czytał.
17: Tak. Oczywiście, ponieważ Słowianie sami nie spisywali swoich mitów. Zaraz zresztą mogę też wyjaśnić czemu, bo to też jest taki mit, że Słowianie nie spisywali swoich mitów, bo nie znali pisma. To nieprawda, ale to zaraz o tym powiem. Więc wyłuskujemy, to jest naprawdę tytaniczna praca wyłuskiwania maleńkich fragmentów dotyczących słowiańskiej religii, spisanych przez właśnie jakichś zagranicznych kaznodziejów, czy kronikarzy, czy tych, którzy tutaj odwiedzali Słowian. No ale oni spisywali tylko po prostu przebieg rytuału bez rozumienia jego znaczenia, tak? To był dla nich pusty rytuał. Gesty, które zawsze coś oznaczają, a warto pamiętać, że każdy rytuał opowiada jakiś mit. Tak? Za każdym rytuałem stoi jakiś mit u początków, więc oni tego mitu nie znali, więc nie rozumieli rytuału. Mogli tylko powiedzieć, aha, teraz wychodził kapłan w arkonie, pokazywał wszystkim kołacz i pytał, czy mnie widzicie. Ale nie rozumieli wszystkich głębokich, takich wielostronnych sensów, które się za tym kryły. Tak?
18: Ale my też nie rozumiemy, tylko rozumiem, dopisujemy własne interpretacje.
17: Nie do końca, ale to zaraz do tego przejdę. Więc później pojawili się przedstawiciele innych nauk, tak? Dzisiaj tak interdyscyplinarnie rozmawiamy na temat Słowian, bo już rozumiemy, że żadna dziedzina osobno nie może się tym zajmować, dlatego że to musi być wynik współpracy różnych badaczy. I bardzo dużo dziś robi archeologia, tak? Która za pomocą nowoczesnych metod wyciąga różne rzeczy z wody, wykopuje spod ziemi. Słynna sprzed dwóch czy tam półtora roku sprawa wyłowienia tej twarzy z jeziora Lednickiego i ciągle sobie coś tam znajdujemy. Oczywiście to nie są zabytki pisane, ale archeolodzy potrafią za pomocą przeanalizowania różnych symboli, które były umieszczane na przykład na przedmiotach związanych z sakrum albo po prostu przedmiotach codziennego użytku, wytłumaczyć. To był na przykład znak ochronny, czyli Słowianie wierzyli w moc ochronnych znaków, które chroniły przed złem, przed demonami, tak? A to był na przykład symbol płodności, czyli zaklinali urodzaj, płodność ludzi, płodność zwierząt gospodarskich. I w ten sposób można powiedzieć, że nie mówimy już dzisiaj o mitologii słowiańskiej w takim znaczeniu, że mit to jest opowieść o bogach, herosach, tylko mówimy raczej o religijności Słowian, którą staramy się z rozmaitych właśnie źródeł zrekonstruować. Oczywiście również etnografia tutaj szalenie ważną robotę robi, bo oni badają te wszystkie właśnie obrzędy wiejskie, czy też ci etnografowie, którzy badali je na przełomie XIX-XX wieku, odkryli, że ogromnie duża liczba tych obrzędów ma pogańskie tradycje. Że one przecież no, nie wzięły się z Biblii, nie wzięły się z nauk Kościoła, ba, często były przez Kościół wyrugowywane, a jednak towarzyszyły wiejskiej takiej kulturze tradycyjnej, wiejskiej obrzędowości przez setki lat. Więc dochodzimy do tego, że musiały w takim razie mieć przedchrześcijańskie korzenie i zostały im nadane nowe znaczenia. Natomiast co do tego, że nie spisywali swoich mitów Słowianie, otóż dziś już wiemy, że prawdopodobnie wyższe warstwy, tak jak na przykład żercy, kapłani, znali pismo, którego nauczyli się od chrześcijańskich mnichów. A fakt, że nie kazali tych mitów spisywać, nie wynikał z tego, że oni nie umieli, tylko było to po prostu obwarowane tabu w kulturze słowiańskiej. Nie spisujemy mitu.
18: A to wiemy? Czy nam się tak zdaje?
17: No znowuż, tak. Takie są hipotezy. Że
18: czyli inna hipoteza może być taka, że się nie nauczyli pisać od kapłańskich, chrześcijańskich mnichów i po prostu tego nie spisywali.
17: Może być, natomiast są ślady właśnie w źródłach historycznych już pisanych, że jacyś tam gdzieś tam żercy pismo znali. Co więcej, posągi słowiańskich bogów w niektórych miastach, do których trafiali podróżnicy, byli podpisane imionami tych bogów. Czyli gdzieś to pismo się pojawiało.
18: No można by zapytać o wiarygodność tych
17: źródeł. Tak. No ale widzi pan, i to jest właśnie to. Badamy Słowian i nagle się okazuje, że musimy zaufać jakiemuś badaczowi, który przedstawia takie a takie dowody na to, ale tak naprawdę możemy je wszystkie odrzucić, tak? Możemy przyjąć z tych 15 tylko jeden, że jest pewnikiem. Możemy w ogóle powiedzieć na przykład, też wielu badaczy tak mówi, no teraz to już wprowadziłam taki chaos, że słuchacze po prostu uznają, że jeszcze mniej wiedzą. Natomiast są też badacze, którzy uważają, że właśnie cała ta teza, że te wszystkie obrzędy, które nam towarzyszą po dziś dzień, związane ze świętami, tak, czy jakaś obrzędowość rodzinna związana z chrztem, pogrzebem, wszystkie te tradycje, które jakoś tak nie do końca brzmią jednak katolicko, to wcale Słowianie nie musieli ich znać. Te ich obrzędy mogły wyglądać zupełnie inaczej. I to, co na przykład dziś robią rodzimowiercy, którzy przyciągają coraz więcej uwagi, pojawiają się w coraz większej liczbie miast, organizują jakieś festiwale, organizują noc kupały, organizują, teraz na przykład na dziady można sobie na przykład iść w różnych miastach Polski, to jest znowu jakaś próba naszej rekonstrukcji, która tak naprawdę nie może wykazać ciągłości sprzed tysiąca, czy nawet więcej lat, jak mówimy tu na przykład, jak świętowali Słowianie w VI wieku naszej ery, tak? Nie wiemy tego. To jest znowu za pomocą rozmaitych prób łączenia tych elementów trochę jak puzzle, bo proszę zauważyć, że też Słowianie nie żyli w próżni i nie byli otoczeni wielkim murem. Wiemy już, że mieli różne kontakty międzypaństwowe, że mieli ogromne miasta, takie jak Wolin, do których przyjeżdżali ludzie z całej Europy, jeśli nie świata, bo z Azji też, że te kontakty handlowe również mieli i przede wszystkim Słowianie, tak jak wiele ludów Europy, przybyli tutaj z tą wielką wędrówką ludów indoeuropejskich, co do których dziś już jesteśmy pewni jako badacze, porównując różnych bogów ze sobą, że ci bogowie byli do siebie podobni. Więc nie do końca mylił się Długosz, kiedy porównywał bogów słowiańskich z grecko-rzymskimi, bo rzeczywiście takie podobieństwa istnieją w całej Europie. Mamy Peruna, mamy Tora, mamy Zeusa, mamy tych wszystkich bogów gromowładnych. Oni mają podobne atrybuty, podobne funkcje i podobne wierzenia, tak? Nie mówię, że należy porównywać jeden do jednego, bo jednak każda cywilizacja trochę była inna.
18: Do Słowian powrócimy po informacjach TOK FM, te już za chwilkę o 11.20. Gościem jest pani doktor Aleksandra Seliga, literaturoznawczyni, pisarka, dziennikarka, promotorka kultury słowiańskiej i autorka m.in. książki Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Ta książka ma dzisiaj premierę, ukazała się nakładem wydawnictwa RM.
19: Reklama.
20: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
21: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
19: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
22: Pan mi kibicował i dobiegłam.
23: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
24: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
28: Doradczyni klienta.
27: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
29: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wjechali na teren Trybunału i teraz kończy się rola Sejmu. Rozpoczyna się czas na normalne i skuteczne działanie Trybunału, stwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych. Nie będzie już tak, że Trybunał będzie podejmował decyzje, które będą dyktowane przez pana Kaczyńskiego, przez pana Ziobrę, który jest zastępcą pana Kaczyńskiego, przez pana Berkowicza i inne wybitne postaci intelektualne naszego kraju.
4: Maciej Berek złożył dziś podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to wobec prezydenta. A szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że złożenie w Sejmie ślubowania przez Berka to tragikomedia. Dodał, że Maciej Berek stał się symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być. Bardzo ryzykownym nazwała premierka Włoch Giorgia Meloni porozumienie USA z Rosją w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa. Na podstawie porozumienia Rosja ma dostarczyć setki tysięcy ton oleju napędowego na globalny rynek, w tym rynek amerykański. Szefowa włoskiego rządu ostrzegła, że jeśli Ukraina przestanie się bronić, do Europy może wrócić sowiecki imperializm. Drony uszkodziły centrum danych największego w Rosji banku, Sberbank, znajdujące się w obwodzie saratowskim. Przedstawiciele spółki zapewnili, że wszystkie systemy firmy działają bez zakłóceń. O uderzeniach na obwód saratowski położony około 450 km od Moskwy informował na Telegramie gubernator tego regionu. Według niego jedna osoba zginęła i uszkodzone zostały obiekty cywilne. W Indiach zginęło co najmniej 13 dzieci, które płynęły łodzią po Gangesie. Jednostka zatonęła, według świadków była przeciążona. Kilka osób jest zaginionych. Łódź wiozła pasażerów na lokalne święto religijne. W Indiach często dochodzi do zatonięć łodzi, najczęściej z powodu ich przeciążenia lub nieprzestrzegania norm bezpieczeństwa. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach. Studenci i wykładowcy z tych krajów również będą przyjeżdżali do Polski. Erasmus został ustanowiony przez Unię Europejską w 1987 roku. W ciągu prawie 4 dekad w programie wzięło udział ponad 16 milionów uczestników. Budżet programu w obecnej perspektywie finansowej szacuje się na 26 miliardów euro. Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, tam 9 stopni, około 13 pokazują termometry w centrum, do 16 na zachodzie. Może przelotnie popadać, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy. Silniej powieje nad morzem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Państwa i moim gościem jest pani doktor Aleksandra Seliga, literaturoznawczyni, pisarka, dziennikarka, promotorka kultury słowiańskiej i autorka m.in. książki Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa RM i o książce rozmawiamy, o Słowianach. No, myślę, że też żyjemy w takim czasie, który jest już kolejnym czasem, kiedy wspólnota szuka jakiegoś starożytnego punktu odniesienia. Przecież sarmatyzm trochę był podobny w tym sensie, że jedna warstwa społeczna mówi, no dobrze, to musimy się jakoś odróżnić od innych, a najlepiej się odróżnić, biorąc tutaj naszą brać szlachecką i łącząc je z jakimś starożytnym ludem wyjątkowym, szlachetnym, walecznym, mądrym i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej, żeby z daleka przywędrował, bo wtedy się tutaj nie mieszamy z tymi na miejscu i dzięki temu mamy rodowód. No i trochę tak jest, czuję, że też mieszkając tu, gdzie mieszkamy, poszukujemy jakiegoś wspólnego mianownika. Z jednej strony takiego bardzo szerokiego, czyli ludy słowiańskie, narody słowiańskie, a z drugiej strony bardziej jednak lokalnego, czyli czym tutaj my jako Słowianie, no wiadomo, że różne grupy Słowian są, ale ci, to tacy najbardziej polscy Słowianie, czym się różnimy od tych niepolskich Słowian, naszych sąsiadów. No więc fajnie jest znaleźć takie właśnie wierzenia i próbować je rekonstruować. A genetyka nam pomaga przynajmniej trochę w odtworzeniu wędrówek ludów i też może odpowiedzi na pytanie, no nawet tacy Słowianie z, nie wiem, 5, 6, 7 wieku, z czego się składali, nie? Czyli jakie ludy tu się pojawiły wcześniej, a jakie ludy sąsiednie się pojawiły ciut później i jak się tutaj mieszali, żeby powstała jakaś jednota zwana potem Słowianami.
2: Tak, tak, zgadza się. To jest bardzo istotne w ostatnich latach zagadnienie i też mocno dofinansowywane, żeby się dowiedzieć w końcu właśnie skąd przybyliśmy, tak jak jesteśmy, dokąd zmierzamy. Więc były co do tego trzy takie historyczne teorie, które ze sobą gdzieś konkurowały i pierwsza z nich mówiła, że Słowianie zawsze tu byli. Tak? To była teoria, która miała takie polityczne też trochę podłoże, bo była wykorzystywana jako element gry politycznej w czasie, kiedy była potrzebna. W opozycji do tego tam germańskiego najeźdźcy i tak dalej, że my Polacy zawsze byliśmy na tych ziemiach, więc nie damy się stąd wyrzucić, tak? Nie damy się tam zniemczyć czy coś. Bo po prostu to są nasze historyczne ziemie już od czasów, nie wiem, prehistorii, tak? Więc przed wspólnotami państwowymi, kiedy jeszcze były tutaj plemiona, po prostu dzikie puszcze, to już to byli Słowianie. No, wiemy już dzisiaj, że to nieprawda. Podejrzewaliśmy to już wcześniej, ale właśnie badania genetyczne pozwoliły to potwierdzić. Druga teoria była jakby opozycyjna w stosunku do niej, czyli że Słowianie w ogóle nie byli tu, tylko właśnie przybyli z tymi wielkimi wędrówkami i ta wspólnota prasłowiańska, która się wyłoniła w pewnym momencie z tej wspólnoty praindoeuropejskiej, zasiedliła tereny Europy Wschodniej i później rozprzestrzeniła się na Europę Zachodnią i Południową. I w zasadzie objęła bardzo dużą część tej Europy, bo jedną trzecią jakąś Słowianie zajmują. I oczywiście z czasem oni się tam znowuż dzielili na tych Słowian południowych, zachodnich i wschodnich, w zależności od tego, z kim mieli większe kontakty, tak, pod jakim wpływem religijnym byli większym, bo przecież Słowiańszczyzna Wschodnia to już potem prawosławie i tak dalej. I ta trzecia teoria, która dziś została potwierdzona, mówiła o zespojeniu tych dwóch poprzednich ze sobą. To znaczy faktycznie dziś już wiemy, że Słowianie przybyli razem z tą wielką wędrówką. Natomiast to nie jest tak, że oni tu zastali pustkę osadniczą, tak? To nie jest tak, że był tylko ten, jak czasem się też mówi, nie? Że u nas to był tylko bór bezkresny, jak u tego Kraszewskiego i w ogóle nic, nikogo. A przecież już wiemy, że tu było mnóstwo różnych kultur archeologicznych, tak? Kultura łużycka, kultura przeworska, biskupin, który przecież wcale słowiański nie jest, jakkolwiek by sobie tego właśnie twórcy filmu Stara Baśń życzyli, to przecież przedsłowiańska kultura biskupin zbudowała. No ale kiedy ci Słowianie tu przyszli, no to nie jest tak, że oni wszystkich wyrżnęli, nie? Asymilowali
6: część
2: się.
6: Sprzedali... Jako niewolników.
2: Pewnie tak, tak, bo w ogóle to też jest bardzo istotne zagadnienie, że mamy taką tendencję już od XIX wieku, co będzie też nawiązaniem do tego, co pan wcześniej powiedział o tej potrzebie rodowodu i wszystkiego, że lubimy myśleć o Słowianach jako o ludzie takim pokojowym, wyjątkowo pokojowym na tle innych narodów Europy wczesnego średniowiecza. Że wikingowie to byli tacy źli, tacy krwawi, zabijali, właśnie brali nas w niewolę, tak? A Słowianie to sobie w sumie żyli na tym, uprawiali sobie ziemię, żyli w
6: czesali swoje jasne włosy.
2: Czesali jasne włosy, zakładali wianki na głowę i w białych strojach tańczyli wokół ogniska. I są nawet dziś pewne grupy ideologiczne w internecie, które bazują na takim właśnie micie o Słowianach, że my teraz będziemy, prawda, szanować naturę jak nasi przodkowie Słowianie. My teraz będziemy wegetarianami, jak nasi przodkowie Słowiana. My teraz założymy słowiańską ekoosadę, do której możecie jeździć, prawda, na festiwale i tam odpocząć, wyciszyć się, bo tak robili przecież nasi przodkowie. No nie, nie robili.
6: Zakładali ekoosadę?
2: Nie robili tak. Nie. Ich wioski to nie były ekoosady. Wypalali puszcze pod uprawę ziemi, jedli zwierzęta, wyżynali się nawzajem.
6: Sprzedawali się w niewolę.
2: plemiona słowiańskie ze sobą okropne, krwawe bitwy toczyły. No ale przecież cały ten wizerunek to już wiek XIX właśnie zapoczątkował i potem był gdzieś tam w literaturze. Cały czas byliśmy nim karmieni. Nawet ten Kraszewski, do którego wracam, tak? Przez tyle lat to była lektura szkolna. Proszę zauważyć, jak Kraszewski Słowian tam przedstawia.
6: Tak ukształtował naszą wyobraźnię.
2: Zdecydowanie. I tam przyjeżdża w pewnym momencie ktoś tam z Niemiec i jak ten stary Wisz z nim rozmawia, to odnosimy takie wrażenie jako czytelnicy, że gdzieś ta słowiańszczyzna tkwi w epoce kamienia łupanego, podczas gdy tam za granicą są już po prostu cywilizacje, bo ten stary Wisz mówi tylko kamień, tylko z kamienia rzeczy, po co te jakieś tam miecze z metalu, po co w ogóle te ozdoby, my Słowianie cenimy sobie kamień jako najtrwalszy, więc przecież, a my tu przecież mówimy, stara baśń, to jest jakieś tam zaraz przed rozpoczęciem państwa Mieszka, ten przodek Mieszka, no to tam nie wiem, jakiś siódmy czy szósty wiek, czy no nie wiem nawet. W każdym razie, no jaka epoka kamienia?
6: Bartłomiej Sienkiewicz też mówił podobnie, że to kamieni kupa, więc...
2: Tak, właśnie.
6: Wszystko się zgadza.
2: I wracając do tej potrzeby tożsamości, ona właśnie powoduje w nas taką potrzebę mitologizacji mitu, tak? I mitologizacji samej słowiańszczyzny, którą graliśmy wtedy pod zaborami. Wiadomo dlaczego, tak? Potrzebowaliśmy tego. Cała Europa to zresztą wtedy robiła. Przecież to nie zaczęło się od Polski, tylko cała Europa szukała swoich korzeni. Wszystko, tak? Te odkrycia też archeologiczne, które w tym wieku XIX bardzo istotne były, tak? Gdzieś tam jakaś Troja, piramidy, wszystko. No to stwierdziliśmy, my też chcemy. No i wreszcie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, to był taki moment, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym była istotna fascynacja słowiańszczyzną, ale później przyszedł taki moment, kiedy po 89 roku zachłysnęliśmy się tym Zachodem, tak? Że to, co nasze, ludowe...
6: To jest obciach.
2: To jest obciach, to jest w ogóle cepelia, do widzenia, już tylko nam się to kojarzy z komuną i idziemy na Zachód.
6: W Krakowie, w Muzeum Narodowym jest wystawa cepeli teraz.
2: O, fantastycznie.
6: Bo wczoraj się otworzyła.
2: I co? I wreszcie minęło tych 30 lat i dochodzimy teraz wreszcie do wniosku, że my mamy właśnie dosyć tego Zachodu, że to jest jakiś dla nas chaos kompletny, tak? Jakiś informacyjny, nie wiem, ideologiczny, czy jakkolwiek, czego ludzie potrzebują. To właśnie tego powrotu, tak? Do czegoś takiego naszego. I stąd nie tylko fascynacja dawnymi Słowianami, która czasem prowadzi do niezwykłych teorii, jak Wielka Lechia.
6: Tak, to jest zabawne, ale proszę też zwrócić uwagę, że odrzucamy Zachód, ale nie w całości, bo nie odrzucamy narzuconej nam zachodniej religii, czyli chrześcijaństwa.
2: Tak, tak.
6: Jakoś czujemy się, że to jest nasze.
2: Mm-hmm, tak.
6: Że nawet postaci mitologiczne z tej religii, tak. One są Polakami i Polkami.
2: Ale zauważmy, że jednocześnie to polskie chrześcijaństwo, ten katolicyzm jest bardzo przefiltrowany przez naszą kulturę ludową i często właśnie ma takie przedchrześcijańskie jeszcze konotacje. Na przykład ten kult maryjny, no jestem pewna, jestem przekonana, ponieważ on jest naprawdę w Polsce niezwykle silny. Myślę, że nie tak silny jak w innych krajach zachodnich. Wynika właśnie z tego szacunku do Matki Ziemi, do matki jako tej karmicielki, donatorki, która po prostu pozwala nam przetrwać. A to z kolei jest przecież właśnie ślad takich pogańskich religii, które w tej Matce Ziemi widziały boginię. Wiele matek boskich związanych z danymi świętami ma niezwykle boginiczne atrybuty. Część badaczy nawet, część mówię, bo to nigdy nie są wszyscy, łączy pewne konkretne maryjne święta z wcześniejszymi świętami pogańskimi. Na przykład 15 sierpnia, kiedy święcimy zioła, ofiarowujemy je tam w kościele do poświęcenia zioła Matki Boskiej Zielnej, no to przecież to nie ma nic wspólnego z oficjalnym kościelnym świętem, więc musi z czegoś się brać, tak? Musi z czegoś wynikać. Takie jest to założenie, o które pan pytał. Musi być jakieś założenie. No to skąd się wzięło? No Słowianie na pewno używali ziół, tak? Na pewno je, nie święcili ich oczywiście w kościołach, no ale zbierali je. Do tych wegańskich potraw. Na pewno miały ogromne, szerokie zastosowanie w magii, w medycynie ludowej, w ziołolecznictwie i tak dalej. Więc tradycja po prostu zbierania ziół w tym okresie, kiedy rzeczywiście można ich na łąkach, na polach znaleźć najwięcej, tego przełomu sierpnia, po prostu sprawiła, że ludzie zaczęli mieć, no może nawet Kościół zaproponował, dobra, zbierajcie sobie babuszki te zioła, ale macie je teraz poświęcać, tak? Tak samo pisanki, tak? Wiemy przecież, są dowody, znaleziono gliniane, tak? Znowu archeologia tutaj dużo zrobiła. Znaleźliśmy w grobach, znaleźliśmy w kurhanach pisanki gliniane, zdobione, więc wiemy, że były przed chrześcijaństwem. No i znowu ksiądz powiedział, róbcie sobie te pisanki, nie? Możecie nawet te symbole stworzenia świata pogańskie umieszczać na nich, bo tak jest, na części pisanek są symbole, które z nas kierują do słowiańskiego mitu początku świata, ale teraz je święćcie, musicie je teraz święcić. I proszę, ja myślałam, że to jest jakby powszechna wiedza, że ludzie doskonale sobie zdają sprawę, że pisanki są pogańskie. I proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich dniach udzielałam wywiadu dla naprawdę dużej polskiej gazety i ten dziennikarz był niesamowicie zaskoczony. Powiedział, ale jak to? To pisanki nie są chrześcijańskie? To nie powstało razem z chrześcijaństwem?
6: No nie.
2: No nie.
6: Może jeszcze się okaże, że karp i choinka nie jest chrześcijańska.
2: Choinka to już jest chrześcijańska, a karp to jest z PRL-u.
6: Skandal.
2: A kiedyś to w ogóle zabronione było podawać na wieczerzy wigilijnej rybę.
6: Hmm? A co, ogon bobra?
2: Nie, no same postne, tak? Czyli jakaś tam kutia, grzyby, mak, to wszystko oczywiście też powiązane ze światem zmarłych.
6: Tak, ogon bobra był chyba uważany za postne.
2: Tak, postne, tak.
6: Ale
2: nie
6: to
2: wiem,
6: już
2: czy
6: jest
2: na wigilii serwowany.
6: Bardzo dziękuję. Książka Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy, wydawnictwo RM ma także dzisiaj swoją premierę. Jest. Autorką jest pani doktor Aleksandra Seliga, literaturoznawczyni, pisarka, dziennikarka, promotorka kultury słowiańskiej. Dziękuję serdecznie.
2: Dzięki wielkie.
6: Zastanawiam się, czy dzisiaj jest jakiś wyjątkowy dzień. Co takiego się dzieje, że tyle premier jest książkowych?
2: Dziś jest Dzień Nauczyciela, a warto dodać, że ta moja książka także z myślą o szkołach była pisana, więc
6: cudownie.
2: Nie ma przypadku.
6: Wszystko jasne. Informacje o 11.40 po informacjach program Marty Perchuć-Burzyńskiej. Kultura osobista, a dzisiaj co? Dzień dobry.
7: Dzisiaj w kulturze osobistej moją i Państwa gościnią będzie Barbara Wysocka, znana Państwu z pewnością aktorka i reżyserka, która przygotowuje w Teatrze Wielkim Operze Narodowej operę Matki Chersonia. Barbara jest już ze mną w studiu. Matki Chersonia to opera o tym, co dzieje się tam i teraz.
8: Matki Chersonia to dokumentalna opera drogi. Zapraszam Państwa zarówno na tą rozmowę, jak na spektakl.
7: Czekamy na Państwa po 11.40 w Kulturze Osobistej.
9: Autopromocja.
10: Zamiast się sądzić ze szpitalem, ubezpieczycielem, lekarzem lub pielęgniarką, lepiej zawrzeć ugodę. Ale jak to mądrze zrobić? Na przykład, co oznacza zdanie? Pacjent zrzeka się wszelkich roszczeń. Między innymi o tym rozmawiamy w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10.40. Zapraszam, Ewa Podolska.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Castorama!
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
19: Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Na nie.
9: niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
11: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 11.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski po rozmowie z Maciejem Berkiem powiedział, że nie został on dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego. Rano w Sejmie w obecności m.in. marszałka Sejmu i marszałkini Senatu, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Berek powiedział po uroczystości w Sejmie i wizycie w biurach Kancelarii Prezydenta, że złożył na piśmie z notarialnie poświadczonym pod pisem ślubowanie sędziego.
24: Jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy, zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
4: Policja nie szturmuje Trybunału Konstytucyjnego, stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje. W ten sposób Komenda Stołeczna komentuje sposób prezentowania wiadomości na temat działań policji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Policjanci nie prowadzą żadnych działań wymierzonych w Trybunał ani w jego niezależność. Policja stoi na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego, podkreśliła Komenda. Policja interweniowała na miejscu, bo dostęp do budynku blokowali manifestujący na miejscu zwolennicy PiSu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Michała Lasoty, Piotra Schaba i Przemysława Radzika. Chodzi o wniosek prokuratury o uchylenie sędziom immunitetu i konieczność ochrony powagi sądu i istotnych interesów służby. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetu w całej trójce. Zarzuty dotyczą podszywania się pod organy państwa, posługiwania się odebranymi pieczęciami oraz fabrykowania postępowań wobec niezależnych sędziów. Ukraina chwali się postępami na froncie. Dowódca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Andrii Biłecki, poinformował o zakończeniu 4. etapu operacji Vivaldi i ogłosił wyzwolenie 101 km2 terytorium w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Przyczyną pożaru w skansenie w Sanoku nie była usterka instalacji elektrycznej, uznał biegły z zakresu energetyki i elektryczności. Ostatecznie ma ją ustalić biegły z zakresu pożarnictwa, poinformowała prowadząca śledztwo w tej sprawie prokuratura okręgowa w Krośnie. Do pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Całkowicie spłonął drewniany kościół z XVII wieku wraz z wyposażeniem. Policjanci zatrzymali 44-letniego nauczyciela jednej z krakowskich szkół, podejrzanego o udział w nielegalnym procederze handlu lekami opioidowymi. Miał on zdobyć około 900 opakowań leków, które mogły trafić m.in. do uczniów, poinformowała małopolska policja. Nauczyciel miał kontaktować się z lekarzem, anestezjologiem zatrzymanym przez funkcjonariuszy w zeszłym roku i uzyskiwać od niego recepty na leki opioidowe wystawiane na różne osoby. Dzisiaj może przelotnie popadać, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy. Na Pomorzu Wschodnim trzeba spodziewać się burz. Nad morzem silniej powieje. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moją i Państwa gościnią jest dzisiaj aktorka i reżyserka Barbara Wysocka. Witaj serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Spotykamy się z okazji najbliższej, zbliżającej się premiery w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To Matki Chersonia opera. Matki Chersonia, nazywasz Matki Chersonia dokumentalną operą Drogi. Dlaczego?
8: historia, którą opowiadamy, wydarzyła się naprawdę. Więcej, wydarza się nadal. Dzieci ukraińskie poszkodowane w tej wojnie, tak jak dzieci w każdej wojnie cierpią najbardziej. Tutaj zbrodnia, która na nich jest popełniana, jest bardzo cyniczna, okrutna. Te dzieci są wysyłane na letnie obozy, po czym przetrzymywane tam, po czym rozwożone do rodzin adopcyjnych wbrew swojej woli, edukowane wbrew swojej kulturze, przekonywane do tego, żeby przyjąć obywatelstwo wrogiego państwa, który zaatakował ich kraj. Nawet trudno mi mówić o tym, jaki to ma wymiar, bo to są historie dzieci od wieku niemowlęcego do nastolatków. To obejmuje tak wiele tysięcy tych żyć i to pozostanie traumą na pokolenia, nie tylko na to pokolenie tych dzieci, tylko to będzie miało konsekwencje przez całe pokolenie.
7: Na pewno. To jest opowieść, jak rozumiem, o konkretnych dzieciach, o konkretnych matkach też.
8: Tak, to jest opowieść o matkach. Trzy bohaterki główne, nasze protagonistki, to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko. I myślę, że nie chcę powiedzieć, że ta historia jest uniwersalna i przez to mniej konkretna. To najważniejsze, o czym musimy pamiętać, że za tym dziełem,

0: artykuł na ten temat, bo myślę, że to jest niesamowita historia i że ważne będzie, żeby ją opowiedzieć, z tym się zgadzam. Czy dystans pomaga? Wydaje mi się, że tutaj no jakby ogromna odpowiedzialność ciąży zarówno na autorze libretta, jak na kompozytorze, jak na no wszystkich, którzy nad tym pracują. Jak mówić o temacie tak rzeczywistym, który dzieje się obok nas? Jak mówić o rzeczywistości sztuką, o takiej rzeczywistości, o tragedii?
1: I po co ta opowieść jest?
0: Na pewno ta opowieść służy temu, żeby to nagłośnić, pokazać, uświadomić. Wcale nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak wiele tysięcy dzieci zostało uprowadzonych. Mówimy tu o 20 kilku tysiącach w takich szacunkach przypadków potwierdzonych, zidentyfikowanych. Natomiast to jest o wiele większa, to są o wiele większe liczby. W każdym razie to, że George Brandt napisał, to wydaje mi się, że bardzo poważny tam był research, oczywiście konsultacje ze strony ukraińskiej, więc mamy nadzieję, że tam każdy szczegół się zgadza i też pewnych szczegółów na przykład nie możemy zgadzać. Nie możemy pokazywać na przykład twarzy dzieci, które są uprowadzone, ponieważ to mogłoby zaburzyć proces ich poszukiwania, odzyskania, co jest jednak sprawą najważniejszą. Więc ta sztuka może zainteresować ludzi, może spowodować, że widzą te konkretne przypadki, te konkretne osoby, że zaczną dowiadywać się więcej. Tak mi się wydaje, szczególnie ważne to będzie w Stanach, myślę, ponieważ w Polsce jednak dużo osób zdaje sobie sprawę, co się dzieje za naszą granicą, a w Stanach może być ta wiedza mniej powszechna, więc tam na pewno to pomoże.
1: Myślę też o publiczności ukraińskiej, która przyjdzie zobaczyć operę.
0: Dlatego jest to tak ogromna odpowiedzialność. Jak do tej pory ludzie, którzy na próby do nas przychodzili i którzy też na przykład w mojej ekipie, których zaprosiłam do współpracy, bardzo mi pomagają i jakby no wiem, że te obrazy, które tam budujemy, że są zgodne z ich odczuciami, więc natomiast odpowiedzialność wobec publiczności ukraińskiej jest ogromna. Tak, żeby jak mówić o cierpieniu, nie żerując na nim na scenie, jak pokazywać te obrazy, tą tragedię, nie przetwarzając jej bezpośrednio na sztukę. To jest bardzo trudne.
1: I opowiadać o ludziach, którzy, tak jak podkreśliłaś, wciąż żyją. To się w operze często nie zdarza, jeżeli w ogóle się zdarza.
0: Tak, to prawda. To prawda. To jest jakiś komunikat, jakaś wiadomość też dla ludzi, jakaś rozmowa, próba rozmowy z publicznością, tak mi się wydaje. Ta inscenizacja jest niesamowicie oszczędna w środkach. Jest bardzo uproszczona, szczególnie ten drugi akt podróży. Środki sceniczne są minimalne. I to było też założenie przy tym projekcie, że my nie idziemy w jakieś rozbudowane obrazy, maksymalne środki przeznaczone na tą operę, tylko staramy się bardzo prosto skupić się na komunikacie.
1: A jaka jest muzyka Maksima Kolomietza?
0: Inspirująca, trudna bardzo, wielowarstwowa, co dla reżysera jest ogromnym wyzwaniem. Myślę, że również dla interpretatorów muzycznych. I myślę, że też będzie pewnym wyzwaniem dla publiczności, ponieważ w tej muzyce łączy się tyle różnych tematów, tyle różnych wątków. Słyszy się to, jak bardzo on to przeżywa, jak to, ile emocji jego tam jest. Są niezwykle wzruszające momenty, są bolesne, potworne, są cytaty. Bardzo złożona jest ta muzyka. Bardzo.
1: Kiedy opowiadasz o matkach Chersonia, to wszyscy słyszymy w twoim głosie emocje, jak ty sobie radzisz jako reżyserka z tym właśnie spektaklem, bo tak jak mówimy, no to jest ogromna odpowiedzialność, która leży również na tobie.
0: Tak, jest to ogromna odpowiedzialność. Myślę, że priorytetem jest to, żeby właśnie skupić się na komunikacie, na tym, co chcemy powiedzieć, co chcemy opowiedzieć, na tej historii. Więc ja jakby traktuję tą produkcję jako absolutne wycofanie jakiegoś ego czy ambicji reżyserskich na przykład. To nie jest po to. To nie jest dla sztuki, to jest dla wiadomości, dla komunikatu.
1: No tak,
0: dla,
1: ale musisz to wyważyć, bo jednak jest to sztuka również.
0: Tak, ale wydaje mi się, że w takiej inscenizacji, kiedy spektakl ma takie za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana. Więc to jest jakby kluczowe. I teraz jeżeli my powiemy, proszę, stwarzamy dla państwa takie piękne obrazy, żebyście państwo się cieszyli, coś tu jest nie tak. Mhm. Ja zastanawiam się, jak publiczność zareaguje po spektaklu, ponieważ finał jest taki, tam nie ma happy endu. Część matek, część z nich odnosi, powiedzmy, sukces, ponieważ udaje im się odzyskać dzieci,

0: ale części nie. I tak jest. Ogromna ilość tych dzieci nadal tam pozostaje. Mówimy o 20 tysiącach. Tak, 2000 wróciły. Więc to jest straszne. I to, co my pokazujemy, to no, nie możemy pokazać nieprawdy, happy endu. Nie ma. Jest smutne zakończenie. Staramy się dać jakąś nadzieję. To znaczy właściwie komunikat tam jest taki, słuchajcie, zróbmy wszystko, żeby te dzieci wróciły.
1: Organizacja Save Ukraine także pojawia się w operze.
0: Tak, wiele w tym dziele jest cytatów z rzeczywistości, zapisanych w librecie, w muzyce. Jest Maria Lwowa-Bielowa, jest... Save Ukraine, są sceny przy organizacji obozu letniego, tak zwanego, dla dzieci na Krymie. Są sceny już z tego obozu, przyjaźń. Pojawiają się prawdziwe osoby odgrywane przez solistów, więc to jest ciekawa sytuacja. I tak, Save Ukraine, działania ich i jakby no, wysiłek, żeby odzyskać te dzieci, też jest tematem tej opery i miejmy nadzieję, że na przykład ktoś, kto się dowie, że taka organizacja istnieje, może będzie chciał wesprzeć jej działania.
1: Pierwsze wykonanie orkiestrowe Matek Hersonia odbyło się w Kijowie w czerwcu. Czy wiesz, jak tam zostało przyjęte?
0: Wspaniale. To znaczy ja myślę, że to było... Niestety nie mogłam wtedy być tam, natomiast wiem, że to było... wielkie wydarzenie i bardzo emocjonalne, pełne emocji, pełne też siły, nadziei. Niezwykłe wydarzenie. Całe to przedsięwzięcie jest naprawdę niezwykłe i tutaj myślę, że zarówno inicjatorzy, jak każdy, kto przyłożył jakby swoją pracę do tego dzieła, że zasługuje na taką, na respekt. To znaczy naprawdę to jest działanie w słusznej sprawie. Chyba wszyscy mają takie poczucie.
1: No właśnie i musi to niestety paść na koniec, bo w Polsce czuć bardzo niepokojące nastroje dotyczące Ukraińców i tego, co się dzieje też w Ukrainie. I pomaga w tym z pewnością rosyjska propaganda. Jaki przekaz dla nas płynie z Matek Hersonia?
0: Żeby umieć zobaczyć rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę, i być wyczulonym na prawdę, na to, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I umieć ją ocenić i stać po właściwej stronie.
1: Barbara Wysocka, aktorka, reżyserka Matek Hersonia, opery, która będzie miała premierę już 16 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Kolejne spektakle 18, 23, 25 i 27 października. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Dzięki Marto, to był program Kultura Osobista i to oznacza, że program Owczarek powoli zbliża się do końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Patrycja Maciejewicz, Olga Tanajewska, Adam Mirek, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Krzysztof Olesiewicz. Za chwileczkę, w samo południe, a mówiąc za chwileczkę, dokładnie za 4 minuty, TOK 360, na który dzisiaj zaprasza Państwa Wojciech Muzal, a ja zapraszam na program Owczarek jutro o godzinie 9:00.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
9: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
8: O, wielka sprawa.
9: Największa!
10: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
11: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
12: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Mamy środę, to 14 października, jest południe.
18: Zupełnie przeciwstawne komentarze pojawiają się w sprawie Macieja Berka, który dziś się złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
17: Przed budynkiem też sporo się od rana dzieje i o tym opowiemy w TOK 360 na początek.
18: Rosjanie nie przestrzegają rozejmu energetycznego, który ogłosił Donald Trump.
17: A to interpretowane jest jako zupełny brak szacunku wobec Stanów Zjednoczonych.
18: Dziś Dzień Nauczyciela.
17: I to jest nie tylko powód do świętowania, ale i do zauważenia problemów. O czym więcej u nas za chwilę. Zaczynamy TOK 360 w południe. Wojciech Muzal
18: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy. Ruch konieczny w obliczu obstrukcji prezydenta, mówią rządzący.
17: Tragikomedia, odpowiadają politycy PiSu i prezydenccy ministrowie.
18: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w Sejmie wywołało gorące komentarze polityków.
17: Zebrał je reporter TOK FM Maciej Kluczka.
19: Maciej Berek był wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Mamy połowę października. Nie można było dłużej czekać, mówi Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, który dziś rano spotkał się z Maciejem Berkiem, który złożył ślubowanie sędziego Trybunału.
20: Jak wiecie państwo, otrzymaliśmy wykładnię Komisji Weneckiej. To jest takie ciało doradcze, której zdania słucha cały demokratyczny świat. Według tej wykładni prezydent ma bezzwłocznie przyjmować odebrać przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przypisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej. W Polsce te dwie zasady zostały złamane.
19: Komisja Wenecka dodała w opinii, że jeśli dochodzi do takiej sytuacji, to ślubowanie może być złożone w innym miejscu. I tak się dziś stało, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Bohdan Zdzinnicki, który był obecny w Sejmie podczas uroczystości ślubowania Berka.
0: Dzisiejsza uroczystość przywróciła konstytucję, bo w warunkach łamania prawa nie można powiedzieć, że nie wiemy co robić, tylko trzeba rozwiązać, mówię jako człowiek, który był sędzią.
19: Państwo musi być skuteczne, a nie bierne wobec obstrukcji prezydenta, dodają Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Sroka z PSL-u.
21: Są legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, mają prawo orzekać.
22: To jest kolejny dzień w kierunku przywracania Trybunału Konstytucyjnego wszystkim obywatelom.
19: Z kolei Pałac Prezydencki w ostrych słowach reaguje na wydarzenia z Sejmu. Minister Zbigniew Bogucki stwierdził, że jest to, tu cytat, tragikomedia, a rzecznik prezydenta twierdzi, że ważne ślubowanie może się odbyć wyłącznie w fizycznej obecności prezydenta.
17: O czym informował Maciej Kluczka.
18: Prosto z Sejmu Maciej Berek w towarzystwie innych wybranych w tym roku sędziów pojechał do siedziby Trybunału.
17: Przed budynkiem czekali na nich zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic, delikatnie mówiąc, wyraża niezadowolenie z nominacji złożonej przed Sejmem przez sędziego Macieja Berka.
18: Interweniować musiała policja. Na miejscu jest nasz reporter Szymon Kępka. Szymonie, jak teraz wygląda sytuacja?
23: Doszło do przepychanek z policją. Kilka osób zostało wyniesionych sprzed bramy Trybunału. Interweniowało pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic poważnego się nie stało. Były agresywne okrzyki wobec policji, dziennikarzy. Teraz sytuacja troszeczkę się uspokoiła, gdy do kilkudziesięcioosobowego tłumu wyszedł prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.
24: Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. Pięć osób, które nie złożyło ślubowania wobec pana prezydenta, opuściło Trybunał Konstytucyjny. Pan Berek nie został dopuszczony, nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta i zobaczymy, co pan prezydent odpowie. Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie urzędowanie.
23: Pikietujący pozostają przed Trybunałem. Tutaj zorganizowane jest niewielkie miasteczko, namioty. Jak mówił prezes TK, wejście do Trybunału jest otwarte i bez łamania prawa można do niego wchodzić. Na miejscu jest jednak nadal policja, ale też służby porządkowe, które monitorują, co dzieje się na terenie samego Trybunału. Warszawa, Szymon Kępka, TOK FM.
18: Rosjanie ostentacyjnie okazują Stanom Zjednoczonym brak szacunku. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański.
17: Moskwa zaatakowała infrastrukturę energetyczną i krytyczną w Ukrainie, łamiąc w ten sposób rozejm energetyczny ogłoszony przez prezydenta Donalda Trumpa. Tomasz Orchowski.
25: Rosjanie zaatakowali Kijów, obwód kijowski i Charków prawie 40 pociskami balistycznymi i ponad 120 dronami. W stolicy Ukrainy zginęły 3 osoby. Atak był w pełni świadomy i miał demonstracyjny charakter ze względu na swoją skalę, twierdzi Wołodymyr Zełański. Prezydent Ukrainy przekazał, że jego kraj nie został ostrzeżony w sprawie ataku przez partnerów. Tak Trump wywiera presję na Kijów, by nie atakował rosyjskich rafinerii, czym próbuje obniżyć ceny diesla przed wyborami do kongresu. No ale potem rzecznik sił powietrznych Ukrainy doprecyzował, że ostrzeżenia nie było tylko przed pierwszą falą uderzeń, przed kolejnymi trzema miały się pojawić. Nasze siły zbrojne i służby wywiadowcze muszą w pełni ze sobą współpracować. Dysponujemy wszystkim, co jest do tego niezbędne. Oczekujemy takiego samego poziomu współpracy ze strony partnerów. Mówił Zełański. Amerykanie mieli też ograniczyć funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink. Po rosyjskich uderzeniach Waszyngton milczy. CNN zwraca uwagę, że Biały Dom nie zabiera głosu nawet mimo tego, że ofiarą ataków były w Ukrainie amerykańskie firmy. Jeden z przedstawicieli ukraińskich władz powiedział AFP, że Stany Zjednoczone faktycznie pomagają teraz Rosji. Tomasz Rzykowski,
1: TOK FM.
18: Tymczasem Rosjanie potwierdzają, że ukraińskie drony uszkodziły centrum danych największego w Rosji banku, Sberbanku.
17: Twierdzą oni, że wszystkie systemy firmy działają bez zakłóceń. Żaden z pracowników banku nie ucierpiał.
18: Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony minionej nocy wojsko zniszczyło 902 drony nad 19 obwodami kraju i nad okupowanym przez Rosję Krymem.
17: Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego.
18: Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby.
17: Sprawę wyjaśniają prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: Na oficjalne informacje w sprawie znalezionych na plaży w Karwi fragmentów obiektu latającego jeszcze czekam, ale tych nieoficjalnych albo cząstkowych jest coraz więcej. Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach. Oznacza to, że mogła to być zarówno maszyna, która rozbiła się podczas sprawdzania jej możliwości, jak i obiekt, na którym testowano systemy antydronowe. Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie.
17: Senat przyjął ustawę, ale z poprawkami. Zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Zmiany przegłosować muszą jeszcze posłowie. Najbliższe posiedzenie planowane jest za 2 tygodnie.
18: Przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
17: Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy.
18: Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki.
17: Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu.
18: Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy. W październiku ten efekt złagodzi jednak trzecia odsłona pakietu CPN.
17: Skończył się też czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała żywność. Choć wciąż długa jest lista produktów wyraźnie tańszych niż rok temu. Od ogórków przez mięso drobiowe i wieprzowe po masło i jabłka.
18: W kilkuprocentowym tempie rosną koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie.
17: Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozował w porannym EKG w rozmowie z Patrycją Maciejewicz główny ekonomista EY Marek Rozkrót.
4: Musimy się do tej czwórki z przodu, którą widzimy, czyli inflację powyżej 4%, przyzwyczaić w najbliższym czasie. Ona tymczasowo, jak powiedziałem, może spaść i zobaczymy inflację poniżej 4% za październik, właśnie ze względu na ograniczanie cen paliw, ze względu na pakiet rządowy. Natomiast jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku. A w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu. O ile te ceny paliw możemy kontrolować, to co widzimy na stacjach w jakimś zakresie, ze względu na pakiet rządowy, to jednak te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
18: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć.
17: Kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji.
18: Zapowiadają, że 22 października wyjdą na ulicę w wielu miastach w Polsce. Domagają się dostępu do aborcji obiecywanego przed wyborami w 2023 roku.
17: Tym tematem zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Właśnie minęło 10 lat od czarnych protestów, gdy tysiące kobiet wyszły na ulicę i domagały się prawa do legalnej aborcji. Do dziś jej nie ma, a kobiety nie chcą czekać dłużej, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
5: Protesty są podczas wszystkich rządów, bo na tym polega demokracja, zawsze można protestować. Ale wydaje mi się, że być może ten powód do protestu w jakiś sposób zostanie zniwelowany, dlatego że właśnie tego dnia na posiedzeniu z plenarnym Sejmu będziemy głosować ustawy, które wyszły z komisji.
1: Posłance chodzi m.in. o powrót do stanu sprzed rozstrzygnięcia Trybunału Julii Przyłębskiej, czyli chodzi o to, by możliwa była aborcja w przypadku nieodwracalnych wad płodu. To za mało, nie o to walczymy, tak mówi Agnieszka Czeredarecka ze Strajku Kobiet.
6: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku. A jeśli chodzi o tą ustawę o dekryminalizacji, no to jest jakby reforma kryminalizacji aborcji naszym zdaniem, bo nie będzie przestępstwem to, że ktoś, to coś dzisiaj tak, że ktoś na przykład pomaga nam kupić tabletki aborcyjne, nie wiem, ojciec na przykład córce, mama córce, tak, czy partner, no to już nie będzie karane, ale cała reszta zostaje, czyli kary dla lekarzy na przykład, którzy nadal, jak wiadomo, boją, zostają.
1: Na dziś protest Czerwona Kartka za Aborcję jest zaplanowany w 24 miastach. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
18: Budżet obywatelski w Warszawie będzie bardziej lokalny.
17: Stolica zamierza zmienić sposób finansowania projektów. Więcej pieniędzy ma iść na inicjatywy te najbardziej dla mieszkańców, czy też te inicjatywy po prostu przygotowane przez mieszkańców. Ma to być recepta na coraz mniejsze zainteresowanie, zarówno wśród głosujących, jak i zgłaszających pomysły.
18: Część samorządowców mówi, że zmiany są konieczne, ale nie na poziomie miast czy gmin, a na poziomie ogólnokrajowym. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
7: W Warszawie budżet obywatelski nie cieszy się już taką popularnością jak dawniej.
8: Mamy ogromny spadek, to jest prawie 1/4 spadła ilość osób głosujących.
7: Mówi Wojciech Zabłocki, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Podejrzę z 73 tysięcy do 55, tak w zaokrągleniu. To jest duży spadek, naprawdę. Tak samo liczba projektów spadła i liczba projektodawców spadła, czyli jakby wyraźnie zmniejsza się zainteresowanie budżetem obywatelskim.
7: To właśnie radni zmienią sposób finansowania 0,5% całego budżetu na przyszły rok, to około 142 milionów złotych, ma iść przede wszystkim na inicjatywy lokalne.
9: Myślę, że intencją autorów tej poprawki jest właśnie próba zwiększenia udziału naszych obywateli, naszych mieszkańców.
7: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
9: Oznacza to tylko tyle, że te drobne, mniejsze projekty, które były w ramach puli lokalnej, czyli podzielonych obszarów dzielnicowych, znacząco się zwiększą.
7: Budżet dał się we znaki mieszkańcom. Na przykład zwycięskie projekty nie były realizowane, tak jak chociażby tęcza, która miała wrócić na Stołeczny Plac Zbawiciela. Wątpliwości budzą nawet Bemisie. To wzorowane figurki na wrocławskich krasnalach. Opanowały Bemowo, są słodkie, ale i słono kosztują. Za 5 figurek ostatnio zapłacono 115 tysięcy złotych.
9: Skutkiem tego są różne też konflikty społeczne i też różne konflikty lokalne pojawiające się w przestrzeni publicznej.
7: Dlatego coraz głośniej także w Warszawie słychać pomysły, aby zmienić ustawę, by budżet nie był obligatoryjny i aby wprowadzić głosowanie negatywne. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: Podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
18: Tak, w TOK FM mówił nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza. W szkole w Dąbrówce uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
26: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona.
27: Po prostu nie trzeba jej robić przy podręcznikach i przy ławkach.
26: Dokładnie tak. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika i ta zmiana w podejściu już u nauczycieli naprawdę może otworzyć wiele drzwi, wiele furtek.
17: Dziś nauczyciele mają swoje święto. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w Polsce pracuje ponad 700 tysięcy przedstawicieli tego zawodu. Zdecydowana większość z nich, bo prawie 85% to są kobiety.
18: A w dniu święta nauczycieli policja informuje o zatrzymaniu 44-letniego pedagoga z krakowskiej szkoły.
17: Miał on brać udział w nielegalnym procederze handlu lekami opioidowymi. Miał zdobyć 900 opakowań leków, które mogły trafić m.in. do uczniów.
18: Nauczyciel przez 5 lat kontaktował się z lekarzem anestezjologiem, którego policjanci zatrzymali w ubiegłym roku. Od niego miał dostawać recepty na opioidy.
17: Lekarz wystawiał recepty nie tylko na 44-latka, ale także na jego żonę, rodziców, czy chociażby przypadkowych uczniów, z którymi nauczyciel miał kontakt.
18: Policjanci zatrzymali również 21-letnią kobietę, która też miała brać udział w całym procederze. Kobieta została objęta dozorem policyjnym, z kolei mężczyzna usłyszał już zarzuty.
17: A to jest południowe wydanie TOK 360. Za chwilę u nas goście, a wcześniej jeszcze informacje.
10: Autopromocja.
11: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Wracając z pracy usłyszałam, że szczęśliwe sąsiedztwo zaczyna się jeszcze przed zamieszkaniem.
16: Jak to?
15: Liczy się, jak zaprojektowano osiedle, okolice, zieleń, przestrzeń do spotkań.
16: Czyli architektura może wpływać na relacje?
15: Właśnie o tym jest cykl Miasta Szczęśliwe. Rozmowy z ekspertami o tym, jak tworzyć miasta, w których dobrze się żyje. Posłuchaj na tokfm.pl. Na Miasta Szczęśliwe zaprasza partner cyklu. Spółka Mieszkaniowa Skanska.
20: Panie Pascalu,
28: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
28: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
30: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
31: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
32: Pan mi kibicował i dobiegłam.
33: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
34: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę, a do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny, także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański wyleciał w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Zrobił to po raz pierwszy od czerwca, kiedy doszło do zaostrzenia w relacjach między Kijowem a Warszawą. Zełański poleciał do Londynu. Prezydent Ukrainy nie wylatywał z terytorium Polski po tym, jak falę krytyki nad Wisłą wywołała jego decyzja z końca maja o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%, co wobec średniej unijnej na poziomie około 70% pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw, powiedział wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Dodał, że Polska ma ambicje zainwestowania co najmniej biliona złotych w energetykę w ciągu najbliższych lat. Prokuratura zajęła się sprawą szczątków ludzkich znalezionych na budowie w Ostrołęce. Czaszki i kości pochodzą prawdopodobnie sprzed około 80-100 lat. Do odkrycia doszło na placu budowy Centrum Inicjatyw Młodzieży. Szczątki spoczywały około 2 metrów pod ziemią. O sprawie powiadomiono Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
17: Sędzia Maciej Berek po godzinie 10 przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wjazd umożliwiła mu policja, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że nie został on dopuszczony do orzekania. A czy powinien zostać dopuszczony? To już pytanie do gościa południowego wydania TOK 360. Jest z nami Maciej Czapluk z Polityki Insight. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
17: Jak
1: Dzień
17: pan
1: dobry.
17: Uważa?
1: No więc tak, no zdecydowanie powinien zostać dopuszczony do orzekania. No to już nawet nie chodzi o tą opinię wczorajszą Komisji Weneckiej, która też powiedziała, że w przypadku no, obstrukcji ze strony prezydenta przy odbieraniu ślubowania dopuszczalne jest jego złożenie no, w jakiś inny sposób. Przy tam zachowaniu oczywiście wymogów jakby formalnych, poinformowania później prezydenta i tak dalej o tym akcie. No więc to się właśnie dokonało. Natomiast tak jak mówię, no nawet nie odnosząc się do tej opinii Komisji Weneckiej, no to z konstytucji tylko czytanej jako całości, no jasno wynika, że rola prezydenta, znaczy w ogóle to trzeba podkreślać moim zdaniem, że w konstytucji nie ma słowa o składaniu ślubowania przed prezydentem w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest natomiast wprost napisane, że ich wybiera Sejm, tak? No i Sejm takiego aktu dokonał.
17: Co potwierdzam zresztą na przykład, przepraszam, w swoim wystąpieniu sędzia Trybunału Piotrowicz, który wykrzykiwał, jak jeszcze nie był sędzią, że to jest rola Sejmu. Zresztą no, byśmy mieli system postawiony na głowie, gdyby prezydent uznaniowo jakby w tego typu sytuacjach odmawiał tego przyjęcia, na przykład ślubowania. Ale, znaczy to robi. Ale jeśli chodzi o opinię Komisji Weneckiej, jakie ona ma znaczenie? Bo nasi słuchacze mogą nie pamiętać, nie wiedzieć, dlaczego to jest ważny organ?
1: No to jest taki organ doradczy Rady Europy, który no, zajmuje się właśnie mniej więcej taką działalność prowadzi, tak? Czyli do niego mogą się zwracać na przykład państwa członkowskie, ale też inne jakieś takie powiedzmy organy.
17: Rady Europy, które, czyli organ, tak, który nie jest organem unijnym, prawda? Trzeba podkreślić.
1: Tylko nie jest organem unijnym.
17: Jeszcze niezależnym,
1: tak,
17: innym.
1: Tak. To nie jest organ unijny, do którego państwa członkowskie mogą się zwracać właśnie o opinię, jeśli chodzi o różnego rodzaju zmiany prawne dotyczące ich państw, tak? Czyli no, to sławne, można się wrócić tam do tego 2017 czy któregoś roku, kiedy Komisja Wenecka też wydawała właśnie opinię na temat zmian, które PiS wtedy wprowadzał w wymiarze sprawiedliwości. One były negatywne. No i teraz tak, ta opinia, no ona oczywiście tak jak opinia, no ona nie jest wiążąca dla państwa, którego ona dotyczy. Natomiast no, jesteśmy członkiem, prawda, no to są jakieś takie oczywistości, tak, no, ale jesteśmy członkiem tej, prawda, tego całego Zachodu, jesteśmy w tych wszystkich instytucjach, no i jedna z nich, ważna, istotna, wydaje jakąś opinię, tak, no oczywiście nie trzeba się do niej zastosować, co pokazuje prezydent, natomiast no chyba raczej by wypadało. No.
17: To znaczy rząd PiS-u w pewnym momencie na samym początku problemów z praworządnością sam występował do Komisji Weneckiej o opinię, tu przypomnijmy, prawda, honorową...
1: Tak.
17: Prezeską, czy też szefową tego gremium honorową jest Hanna Suchocka. Tam są też przedstawiciele Polski, więc to tak, gdyby ktoś pytał, czy to jest jakaś zewnętrzne
1: działanie. Natomiast to też trzeba zaznaczyć, że tą opinię dotyczącą Polski jej nie wydawali, nie jakby w jej wydawaniu nie uczestniczyli członkowie z Polski, tak? Tylko z innych państw, no właśnie po to, żeby zachować tą obiektywność, tak? Żeby no Polak, krótko mówiąc, nie wydawał opinii na temat swojego państwa.
17: To teraz trochę odwróćmy tę sytuację. Czy sędzia Maciej Berek spełnia wymóg bezstronności?
1: No, to jest pytanie na pewno niełatwe, natomiast no, chyba się tutaj trzeba odwołać po prostu do przepisów, tak? No, które są jakie są, no, ale one nie zakazują ogólnie takiej sytuacji, jaką mamy w przypadku Macieja Berka. Tak? No, była uchwalona ta ustawa przez już obecną większość, która faktycznie zakazywała takiego przechodzenia jakby z ław, czy to rządowych, czy poselskich, do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, ona decyzją Andrzeja Dudy nie weszła w życie. Jeszcze Andrzeja Dudy wtedy. I mamy taki stan, jaki mamy, tak? No, a on nie zabrania ogólnie członkom rządu zostawania sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Co do obiektywności Macieja Berka, no to oczywiście można... Nawet nie to, że ją kwestionować, tak? Natomiast no, zastanawiać się nad nią, no bo on brał udział, prawda, w procedowaniu iluś tych aktów prawnych, które potencjalnie mogą do tego Trybunału Konstytucyjnego trafić. Natomiast no, tak jak się słucha, czy nawet rozmawia z jakimiś takimi osobami, czy znają Macieja Berka, które jakoś obserwują też tą scenę polityczną, powiedzmy, no to tam się praktycznie nie pojawia argument braku bezstronności, braku obiektywizmu, tak? Są jakieś takie, prawda, no jakiś taki może niesmak wynikający z tego właśnie, no, że z rządu do Trybunału, natomiast tam mało kto podnosi to, że Maciej Berek mógłby być niezależny, czy mógłby orzekać jakoś niezgodnie, prawda, z własnym sumieniem.
17: Bo szlak już został przetarty przez poprzednią większość, która wysłała tam chociażby Krystynę Pawłowicz. Jej niezależność tutaj, wydaje mi się, to jest
1: Krystyna kwestia... Krystyna Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza, tak, prezesa Święczkowskiego, to naprawdę niezależności,
17: to są to były dość zabawne kandydatury, ale tak. Pytanie, czy w takim razie rządzący teraz mają mandat do tego, żeby przywracać praworządność, skoro korzystają z metod, które zwalczają. Czy to trochę sprzeczne jest tutaj?
1: Tak. No jest to na pewno jeden punkt widzenia na tą sprawę. Natomiast...
17: To jest kwestia intencji, że premier powie, że w najlepszej wierze to robi. Ale to już może w takim razie zostawmy. Jeszcze pytanie na koniec. Przychodzi pan sędzia Berek do Trybunału i co? I już ta większość nowa, bo to już są ludzie przysłani przez obecną większość sejmową, może pozbawić Święczkowskiego fotela?
1: No to też jest dłuższy pewnie temat, natomiast no, taki, jak rozumiem, jest plan, tak, że tylko, że ta ósemka wybrana przez obecną większość, no ona nie wystarczy do tego, tak, tam by się musiało przyłączyć przynajmniej jeszcze dwóch sędziów tych wybranych przez PiS, żeby można było zwołać i żeby się mogło skutecznie odbyć przede wszystkim zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do tego jest potrzebnych 10 sędziów Trybunału, czyli tych 8 plus jeszcze ewentualnie jakichś dwóch, tak? No i ono teoretycznie na przykład mogłoby wyrazić zgodę na pociągnięcie Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności, uchylenie mu immunitetu, krótko mówiąc, tak? I na przykład wydanie zgody na zastosowanie jakichś innych, powiedzmy, środków wnioskowanych przez prokuraturę, tak? No bo prokurator może na przykład zakazać, nie wiem, wchodzenia do budynku Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu, tak? No i on wtedy tej funkcji nie będzie mógł pełnić po prostu.
17: Prezydent przed chwilą zabrał głos. Jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan to skomentuje? Przecież dokonał wobec prezydenta.
1: Tak, jak to komentuję od dłuższego czasu, że naprawdę prezydent powinien przeczytać całą konstytucję, a nie jakieś jej wybrane i to jeszcze zinterpretowane fragmenty. Bo myślę, że jakby przeczytał całość ze zrozumieniem, to z niej jasno wynika, że tutaj rola prezydenta jest, no w zasadzie jej nie ma nawet. No.
17: Bardzo dziękuję. Maciej Czapluk z Polityki Insight był z nami w południowym wydaniu TOK 360. A już teraz jest z nami Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Ukrainie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Podczas rosyjskiego ataku w nocy z wtorku na środę Ukraina nie otrzymała od partnerów ostrzeżenia przed pierwszą falą pocisków balistycznych, ale później takie ostrzeżenia już docierały. do Ukraińców. Jak pan czyta tę wypowiedź Rzecznika Sił Powietrznych Ukrainy?
2: Ja myślę, że trwa jakaś walka komunikacyjno polityczna w tym momencie, którą obserwujemy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, Rosją a Europą. Każdy w tej dziwnej, trochę abstrakcyjnej pewnie dla odbiorcy sytuacji stara się znaleźć swoje miejsce i zrealizować swoje interesy. Interesem Ukrainy jest oczywiście obrona własnej niepodległości i obrona przed agresją rosyjską, więc można to czytać w taki sposób, że wszystkie chwyty dozwolone. Interesem Donalda Trumpa jest utrzymać się u władzy, bo już za 3 tygodnie wybory do Kongresu, które mogą zatrząść całą sceną polityczną Stanów Zjednoczonych i być może okaże się, że Donald Trump nie jest już wszechwładny i musi się z kimś liczyć przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Interesem Rosji jest utrzymać ten chaos, wzmacniać komunikaty medialne, również i polityczne, które powodują rozdźwięk pomiędzy dotychczasowymi sojusznikami. No i jest jeszcze w tym wszystkim Europa, która też stara się szukać swojego miejsca, odstawiona trochę na bok przez Donalda Trumpa. Więc rzeczywiście w ostatnich dniach otrzymywaliśmy różne komunikaty z różnych stron. Z jednej strony jakieś groźby Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, o których pisał Axios, i o których pisał Kyiv Independent, a później doniesienia na przykład Reutersa, z których wynikało, że jednak żadnych gróźb nie było. Później Wołodymyr Zełenski, który też przyznawał, że jednak były groźby, Stany Zjednoczone twierdząco, że ich nie było. No wszystko to na pewno służy Rosji bardzo mocno. Mhm. Zdaje się, że z tego impasu zaczynamy powoli wychodzić i te komunikaty się wyklarowały, że rzeczywiście ostrzeżenia nie dotarły, ale dane wywiadowcze są udostępniane i na razie tą koalicją kruchą jeszcze nic tak mocno nie wstrząsnęło, żeby współpraca między Ukrainą a Stanami była zagrożona.
17: Czyli jakieś ziarno prawdy w tym wszystkim jest, że Stany zawodzą trochę Ukraińców jako sojusznik, co jest w interesie Rosji. To jeszcze jedną rzecz dołóżmy do tego. Kolejna wypowiedź. Oczywistą rzeczą jest, że Amerykanie pomagają Rosji z tych czy innych powodów. Mówi wysoki rangą urzędnik ukraiński. Tutaj chodzi o możliwość korzystania z terminali Starlink. Otóż te obiekty poruszające się powyżej 160 km na godzinę nie mają nie mają łączności z internetem. Co to znaczy?
2: Ja też myślę, że to jest nie do końca znowu precyzyjny komunikat, dlatego że mówimy Amerykanie. No, po pierwsze Elon Musk pochodzi z południowej Afryki i Starlink to nie jest firma, która jest podporządkowana rządowi Stanów Zjednoczonych i nie mamy na razie takich informacji, żeby Donald Trump próbował skłonić Elona Muska do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Więc na razie nie jest to decyzja Amerykanów, a raczej firmy SpaceX Elona Muska. I rzeczywiście konsekwencje mogą być tutaj różne, raczej na średnim dystansie i raczej te konsekwencje mogą dotyczyć wojska przede wszystkim, bo to wojsko jest ograniczone na ten moment. Nie można powiedzieć, że jest pozbawione całkowicie internetu, ale drony na przykład średniodystansowe ukraińskie, które mogłyby niszczyć choćby wyrzutnie rakiet, tornado, śmierć i tak dalej na terytoriach okupowanych, nie będą mogły tego robić skutecznie z tego względu, że Starlinki będą wyłączały się w momencie, kiedy taki dron wyposażony w Starlink przyspieszy do prędkości powyżej 160 km. Więc jest to na razie ograniczenie, ale jeszcze nie pozbawienie Ukraińców możliwości komunikowania się.
17: Wychodzi na to, że znaczący wpływ na przebieg tej wojny ma Elon Musk ze swoim komputerem gdzieś, zdalnie wpływając na te ustawienia, albo jego ludzie, no to na jedno wychodzi. Jak to jest czytane przez ukraińskich wojskowych i odbierane?
2: Oczywiście są takie opinie, że Amerykanie zmienili front, Ale tak jak mówię, to nie zawsze jest do końca precyzyjne. No można zrozumieć te frustracje, bo Ukraina się broni, wykrwawia, umiera każdego dnia wielu Ukraińców, mnóstwo celów jest tutaj atakowanych, a taki nóż w plecy trochę dostają od ze strony, z której by się tego jeszcze jakiś czas temu nie spodziewali, ale myślę, że ta sytuacja też pokazuje nam, jak bardzo mocno Ukraina jednak jest uzależniona też od pomocy Zachodu, bo tu już nie mówimy tylko o finansach, zresztą to mówił wprost prezes Narodowego Banku Ukrainy, że gdyby nie pomoc finansowa z Zachodu, to Ukraina już dawno by zbankrutowała, ale widzimy też tam pomoc militarną, że bez niej bardzo trudno byłoby walczyć, byłoby się trudno bronić, bo mamy internet od Ilona Muska, który odpowiada za mnóstwo ważnych organizacyjnych spraw na froncie, ale okazuje się, że dane wywiadowcze też są potrzebne do tego, żeby się bronić przed rakietami, przed dronami, żeby mieć informacje o nalotach, żeby mogła funkcjonować obrona przeciwlotnicza, że sztuczna inteligencja tak naprawdę też pochodzi z krajów zachodnich, więc dużo jest tych kwestii i dlatego Ukraina robi co może, żeby tą pomoc Zachodu utrzymać, czasami w taki bardzo dramatyczny sposób te apele są wyrażane, czy wręcz w bardzo takiej ostrej walce politycznej niektóre decyzje próbują być przeforsowywane. I zobaczymy, co przyniosą kolejne dni.
17: I tutaj jest duża ostrożność w odnoszeniu się do polityki Donalda Trumpa, co w tej sytuacji zrozumiałe niestety. Piotr Kaszuwara, korespondent CVP w Ukrainie, był z nami w TOK 360. A po informacjach o 12.40 tutaj przed mikrofonem będzie Rafał Hirsch, który już teraz Państwu powie, o czym będzie w EKG.
3: Dzień dobry. Będziemy przyglądać się temu, co się dzieje na rynkach finansowych, ponieważ tam się do niedawna działy bardzo ciekawe rzeczy. W kontekście politycznym także wyglądało na to, że inwestorzy stawiają weto polityce dużych deficytów w wielu różnych państwach zachodnich, z Francją chociażby na czele, ale Polska też miała z tego powodu problemy. To wszystko było związane z tym, że była obawa przed wzrostem inflacji, drogą ropą naftową, zatkaną ciśniną Ormus. I nic z tych rzeczy się nie zmieniło tak właściwie w ostatnim tygodniu, nic się nie poprawiło, a rynek finansowy się nagle uspokoił, tak jakby przestał na to zwracać uwagę. Czy zaczyna w związku z tym coś innego przykuwać jego uwagę? Jeśli tak, to co? I w którą stronę to może zmierzać w kolejnych tygodniach? O tym będę za kilka chwil w EKG rozmawiał z Danielem Kosteckim.
17: TOK 360 wraca po 13.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
8: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
7: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
8: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
7: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
8: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
9: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Fachowcu? Wykonawco? Korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.41, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent zabiera głos po złożeniu przez Macieja Berka ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Karol Nawrocki oświadczył, że jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, z której wynika, że wybrany przez Sejm sędzia może złożyć ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta, gdy ten odmawia lub opóźnia tę czynność. Komisja Europejska zaproponowała odroczenie rozporządzenia metanowego o rok. Zakłada ono ograniczenie emisji metanu w sektorze energetycznym poprzez nałożenie na importerów paliw zużywanych w Unii obowiązku pomiarów i raportowania. Zgodnie z decyzją taki obowiązek nie wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku, lecz 12 miesięcy później. Chodzi o uniknięcie wszelkich potencjalnych pośrednich negatywnych skutków tych obowiązków w kontekście światowego kryzysu energetycznego. Francuz Gael Monfils, były szósty gracz rankingu ATP, oficjalnie zakończył karierę zawodową, potwierdził Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Monfils swój ostatni wielki wyczyn osiągnął na początku sezonu 2025, wygrywając turniej w Auckland w wieku 38 lat. Był wtedy najstarszym od 1977 roku graczem, który zdobył tytuł ATP. Rekord pobity później przez Serba Nowaka Dziokowicza. Ostatni oficjalny mecz rozegrał na początku września w drugiej rundzie US Open w Nowym Jorku.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
13: W Radiu TOK FM czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na rynkach finansowych, to dzisiaj na warszawskiej giełdzie mamy lekkie spadki. WIG20 idzie w dół dzisiaj o 0,3%, natomiast na rynku walutowym niewielkie raczej zmiany, jeśli chodzi o notowania euro, 4 zł i niecałe 37 groszy, natomiast dolar 3 zł 90 groszy, więc sytuacja tutaj też wygląda podobnie jak wczoraj. Ropa naftowa cały czas jest bardzo droga, chyba tak można powiedzieć, 106,5 dolarów za baryłkę ropy Brent i to jest o niecały 1% drożej niż wczoraj. Naszym gościem teraz jest pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Proszę powiedzieć, czy prawidłowe jest takie wrażenie, które ja na przykład mam, że rynek przestał zwracać uwagę na te wszystkie rzeczy, których wydawało się, że bardzo się boi jeszcze parę tygodni temu, czyli kwestia rosnącej inflacji, zablokowanej ciśniny Ormus, drogiej ropy naftowej, wysokich deficytów w różnych państwach, co wiązało się z tym, że obligacje traciły na wartości. Żadna z tych spraw nie została rozwiązana. Te deficyty dalej są duże. Ropa dalej jest droga. Z ciśniną Ormus dalej do końca nie wiadomo, czy ona jest odblokowana, czy nie. Tam z pewnością sprawy nie są załatwione do końca. A rynek tak jakby się uspokoił. Dlaczego?
14: Mhm. Tutaj oczywiście, jeżeli mówimy słowo rynek, to mając na myśli cały szeroki indeks, załóżmy amerykański, S&P 500, czy nasze indeksy, to faktycznie mamy wysokie notowanie, jak nie rekordowe, ale też mamy inną część tego rynku, która faktycznie to odczuwa. Bo tutaj, jeżeli chodzi o kontekst S&P 500, to chociażby mamy teraz sezon wyników i w tym sezonie wyników w zasadzie 10 spółek ma zrobić 66% zysku, który osiągnie cały indeks. 34% tego zysku osiągną 490 spółek, więc pokazuje nam to koncentrację wokół tych firm, które tak naprawdę jest im do końca to obojętne, co się będzie działo z rentownościami, jest im to obojętne, co się dzieje z ropą albo ze stopami procentowymi, no bo one też nie są z punktu widzenia rynku bardzo silnie zadłużone, koszty obsługi długu ich nie dotyczą, perspektywy są znakomite. Dzisiaj o poranku ASML, który powiedział, że musi jeszcze przez kilka ładnych lat zaspokajać popyt, który jest tak gigantyczny, więc te firmy są totalnie uodpornione na koszt kapitału w tym wypadku. Natomiast, i co więcej jeszcze, wręcz to jest sytuacja, która nie miała miejsca wcześniej. Mówimy sobie na przykład o tak zwanych spreadach kredytowych, czyli w momencie, kiedy wybucha jakaś, tam nie wiem, załóżmy panika na rynku, to inwestorzy wyrzucają wszystko, akcje, obligacje i teraz obojętnie, jakich spółek by obligacje nie wyrzucali, to też się pozbywają. A teraz mamy taką ciekawą sytuację, że w tym ostatnim ruchu od końca września inwestorzy porzucili obligacje, no tak zwane junk bonds spółek amerykańskich, tych powiedzmy wyższego ryzyka, wyrzucili obligacje spółek o ratingu BBB, czyli średniego ryzyka, ale spółek AAA wręcz nawet kupili w taki sposób, że ta różnica oprocentowania między ich rentownościami obligacji a skarbowymi się zawęziła, więc było widać, że kapitał powiedzmy popłynął tam, gdzie jest ta najwyższa jakość spółek i najwyższa perspektywa wynikowa. Natomiast mamy też inny segment spółek.
13: To by świadczyło o tym, że rynek jednak się troszeczkę chyba cały czas boi, prawda? Bo wtedy ucieka w te miejsca, gdzie jest najwyższa jakość, czyli mówiąc inaczej, jest najbezpieczniej.
14: Tak, można tak powiedzieć, że właśnie część rynku

0: koncentrację cały czas jednak spółek technologicznych. Natomiast oczywiście polska giełda. No polska giełda ma takie podwójne doładowanie, bo mamy spółki energetyczne, które na tym wszystkim zyskują. Mamy możliwy wzrost cen administrowanych, chociażby URE, czy cen prądu, taryf i tak dalej w przyszłym roku. No mamy poprawę wewnątrz działania samych spółek, lepszą wycenę mnożnikową niż jak to było wiele kwartałów temu. No i mamy cały czas silny wzrost gospodarczy. Ta sytuacja dziś się różni od tej z 2022 roku, że wtedy wszyscy się bali recesji, stagflacji, wysoka inflacja i słaby wzrost gospodarczy. Dzisiaj Fed podnosi prognozy wzrostu gospodarczego, EBC podnosi prognozy wzrostu gospodarczego, ba, nawet Niemcy podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego i Polsce też ostatnio podniesiono prognozy wzrostu gospodarczego, więc nikogo nie tyka ta sytuacja paliwowa pod kątem duszenia wzrostu gospodarczego. No być może do czasu, kiedy faktycznie jakiegoś paliwa gdzieś kiedyś zabraknie, jak sytuacja się nie uspokoi, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że będzie trudniej ze wzrostem, jak nie będzie takiego transportu, jaki znamy dziś.
1: A jeśli chodzi o nasze zadłużenie i nasze obligacje, one traciły na wartości dość wyraźnie, przekroczyły 6%. Jeśli chodzi o rentowność obligacji 10-letnich, dalej są powyżej tego poziomu, ale zatrzymały się w miejscu. Jaki jest scenariusz bazowy na kolejne tygodnie? One będą dalej tracić na wartości, czy jednak będziemy wracać z tamtych poziomów i minister finansów będzie się cieszył, że znów może na lepszych warunkach sprzedawać nowe obligacje?
0: No tutaj faktycznie te poziomy robią wrażenie, ale też weźmy pod uwagę, że amerykańskie są powyżej 5%, więc tak. Polskie powyżej 6% to nie jest jakaś wielka premia za nasz kraj, że tu jest gorzej, powiedzmy. Oczywiście no, obrywamy troszeczkę tymi czynnikami ogólnoświatowymi, bo to tracą obligacje w zasadzie w każdym zakątku świata, ale to u nas rynek wycenia, co jest ciekawe, największą albo najbardziej agresywną ścieżkę podwyżek stóp procentowych. W zasadzie Rada Polityki Pieniężnej jest dosyć łagodnie nastawiona do podwyżek, wręcz czeka i czeka i czeka. Prognozy inflacji są naprawdę różne. Jeden bank pokazuje, że za chwilę wróci do celu w przyszłym roku, drugi bank, zresztą też no, mówimy o polskich bankach, które tu wydają swoje analizy, mówi, że będzie powyżej celu, więc każdy tutaj ma swoją prognozę w zależności od tego, jaki scenariusz dla paliw przyjmie na przyszły rok. A rynek wycenia nam ponad 3 podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Także to jest też zaszyte w rentowności obligacji 10-letnich.
1: A rynek nie boi się tego, że w ogóle za chwilę nie będzie prezesa NBP, ani wiceprezesa, nie będzie kto miał zwoływać posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i generalnie ten polityczny chaos pochłonie bez reszty Narodowy Bank Polski, który do tej pory się jakoś opierał temu chaosowi.
0: To prawda. Tutaj akurat na te wiadomości, jeżeli one już tak się zintensyfikowały, to nie widziałem jakiejś reakcji przesadnej na polskich aktywach czy na innych instrumentach, które właśnie wskazują na przykład rynek stopy procentowej czy słopy inflacyjne, ale tam tego nie było widać, że news wyszedł i nagle inwestorzy coś zrobili. Czyli rynek, więc tego paraliżu chyba rynek się nie boi.
1: Rynek zakłada, że się dogadają w ostatnim momencie, tak? Jak to często bywa.
0: Możliwe. Możliwe, no tutaj szkody byłyby naprawdę, jakby korzyści byłyby niewielkie w stosunku do szkód, które można by wyrządzić, robiąc taki manewr, właśnie pozbawiając prezesa Glapińskiego możliwości sprawowania funkcji. I to myślę, że już szkody byłyby o wiele większe niż korzyści z tego, że no tak, emitował to, skupował te obligacje, to QE, to było finansowanie budżetu państwa. To jest oczywiście bzdurą, ale pomijamy te dywagacje polityków, którzy z każdego kroku na krok ekonomiczny udowadniają, że niekoniecznie się nad tym znają. Natomiast patrząc właśnie na rynek obligacji, to wydaje się, że gdzieś już ten sufit może łapiemy, bo naprawdę te ścieżki dla wyceny podwyżek stóp procentowych są bardzo agresywne. W Stanach Zjednoczonych to jest ponad 3 podwyżki stóp do 2028 roku. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o porównanie do tego, co na przykład wycenia, czy też zaznaczało ostatnio Komitet Otwartego Rynku w swoich projekcjach makro, w ogóle nie zakładał takich podwyżek, wręcz w 2027 stopy miały spadać, więc rynek bardzo mocno się nagrzał na podwyżki stóp, może nawet trochę za bardzo, i być może trzeba będzie z tego schodzić, ale nie brakuje też popytu. Amerykanie sprzedają świetnie obligacje. Dzisiaj też aukcja polskich obligacji, no ten popyt jest wielokrotnie większy niż emisja długu. Więc mówimy tylko o tym, że rynek dolicza potencjał inflacji i dolicza

0: potencjał podwyżek stóp w cenach obligacji, ale nie dolicza jakiegoś gigantycznego ryzyka, nie wiem, defaultu, deficytu, zamieszania politycznego. To raczej jest na podobnym poziomie, jak było do tej pory.
1: A jeśli chodzi, na koniec jeszcze się o waluty zapytam, o dolara, który tak zyskiwał na wartości w ostatnich tygodniach, dalej będzie drożeć, czy to też już za nami?
0: No tutaj faktycznie ta ścieżka wyceny stóp procentowych w USA jest, tak jak wspomniałem, dosyć agresywna, więc ta przestrzeń do łagodzenia niż do dalszego zaostrzenia wydaje się być większa, czyli jest taka asymetria moim zdaniem. No euro, no oczywiście, jeżeli mówimy o całym dolarze, no to tutaj duży wpływ miało to zamieszanie we Francji, ten nagły wystrzał obligacji francuskich. Inwestorzy, pozbywając się tych papierów, również doprowadzili do słabości euro, więc to poza tymi tematami związanymi z polityką monetarną doszedł temat fiskalny Francji, więc tam też by się musiało troszeczkę uspokoić, żeby ta różnica rentowności między francuskimi a niemieckimi obligacjami zaczęła spadać i wtedy euro też mogłoby złapać oddech, ale wydaje mi się, że no, dziś mamy taką ciekawą sytuację, że inwestorzy, czy to na rynku kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych, czy to na rynku opcji, są tak bardzo bycza nastawieni na dolara, czyli mamy taki trade, tak zwany consensus trade, że wszyscy chcą pojechać w jednym kierunku, że dolar teraz to już będzie mocny, zawsze i na zawsze. No, obserwując rynek walutowy wiele lat, przeważnie jest tak, że jak wszyscy myślą, że pójdzie w jednym kierunku, to wydarza się coś, o czym nikt nie wiedział i nagle jest ruch w drugą stronę. Także tak to historia zazwyczaj pokazuje.
1: Jakby w tej chwili wypatrywać jakiegoś jednego sygnału alarmowego, że znów zaczyna się robić niespokojnie na rynkach, to co mogłoby być takim sygnałem alarmowym?
0: A tutaj większość inwestorów zwraca uwagę z punktu widzenia oczywiście rynku finansowego na chociażby tak zwane spready kredytowe, czyli różnice w oprocentowaniu obligacji korporacyjnych do obligacji rządowych. Jak już inwestorzy będą nieufni do tych właśnie obligacji AAA, tych najbardziej bezpiecznych, no to już oznacza, że coś tam zaczyna trzeszczeć na rynku finansowym.
1: I wtedy te czerwone światełka
0: mogą zacząć się zapalać. Tak, i będzie podążać za tymi obligacjami, które dzisiaj już się zwiększają, czyli właśnie tak zwane junk bonds, czyli te najniższego ratingu, brzydko mówiąc śmieciowe, aczkolwiek te spółki no to wcale ani nie są małe, ani nie są śmieciowe, no ale generalnie tak to się nazywa. To tam będzie to widać pewnie na pierwszy rzut oka, natomiast oczywiście no, rynek kładzie wielkie nadzieje w tym sezonie wyników w Stanach Zjednoczonych. Nigdy w historii nie było tylu spółek, które powiedziały, że ten sezon w trzecim kwartale będzie świetny. Podniosły prognozy zysków na ten kwartał, więc oczekiwania są ogromne.
1: I od tego będzie wszystko zależeć, ja rozumiem,
0: w ciągu najbliższych
1: tygodni. Bardzo dziękuję. Pan Daniel Kostecki, analityk CNC Markets Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Podsumowując, hossa na giełdzie trwa. Na rynku walutowym też wszystko wygląda dość dobrze. No i w najbliższych tygodniach dużo będzie zależeć od tego, jakie wyniki finansowe największe amerykańskie spółki będą przedstawiać. To wszystko w tym wydaniu magazynu EKG, a na antenie TOK FM już za chwilę informacje.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
4: Autopromocja.
5: W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. W 2026 budżet na obronność naszego kraju wyniósł rekordowe 200 miliardów złotych. Czy to oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani do ewentualnej wojny z Rosją? Czy polska armia uczy się na doświadczeniach wojennych Ukrainy? I w końcu, czy polscy obywatele wiedzą, jak się zachować w chwili zagrożenia? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Marcinem Wyrwałem o książce Wojna w Polsce. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Prezydent zabiera głos w sprawie ślubowania Macieja Berka. Od tego zaczynamy. Telefon powiadomi o zagrożeniu, nawet jeśli będzie wyciszony. Będą zmiany w systemie ostrzegania. W Sanoku trwa kolejny dzień głodówki w szpitalu. Trwają też rozmowy w tej sprawie. Minuta po 13:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, powiedział prezydent Karol Nawrocki po tym, jak sędzia Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Zrobił tak, bo do tej pory, przez ponad miesiąc od jego wyboru przez Sejm, prezydent nie zaprosił go na uroczystość ślubowania. Zdaniem obozu władzy nie można było dłużej czekać w obliczu blokady prezydenta. Maciej Kluczka.
19: Prezydent Karol Nawrocki widzi to jednak inaczej i uważa, że ślubowanie powinno odbyć się w jego obecności i nie przyjmuje do wiadomości, że sędzia Berek złożył odpowiednie dokumenty w kancelarii prezydenta.
20: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuje w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną.
19: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dziś rano przypomniał opinię Komisji Weneckiej, której eksperci jasno wskazali, że ślubowanie może się odbyć w innym miejscu. Jednak dla kierującego Trybunału Bogdana Święczkowskiego wiążące będzie zapewne zdanie prezydenta Nawrockiego. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie dopuści sędziego Macieja Berka do pracy, a więc do orzekania. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: Irańczycy chcą zaszkodzić republikanom w listopadowych wyborach do kongresu. W tym celu, jak informuje agencja Reutera, zwiększają liczbę ataków w ciśnienie Ormus, aby doprowadzić do wzrostu cen ropy. Tomasz Orchowski.
21: Półroczna wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem kosztowała amerykańskich podatników prawie 40 miliardów dolarów. Konflikt, który doprowadził do wzrostu cen ropy, stał się jednym z głównych tematów przedwyborczej kampanii. Trump upiera się, że Irańczycy się ugną, a ciśnina Ormus właściwie działa normalnie. Tyle, że rynki nie do końca w to wierzą, wiedząc, że w najbliższym czasie nie uda mu się zakończyć wojny z Iranem. Trump próbuje doprowadzić do obniżki cen ropy w inny sposób. Ogłosił rozejm energetyczny między Ukrainą i Rosją oraz naciska na Kijów, by wstrzymał ataki na rosyjskie rafinerie. Ukraińcy nie atakują, ale Rosjanie Trumpa nie słuchają. Tomasz Orchowski, TOK FM.
18: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie, kontynuując uderzenia na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie, ostentacyjnie okazują Stanom Zjednoczonym brak szacunku. Telefon komórkowy będzie powiadamiał o zagrożeniu nawet pomimo wyciszenia. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów, co jest znacznie szybsze od klasycznych SMS-ów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Uruchomienie systemu ma być uzupełnieniem alertów RCB, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
18: MSWiA zakłada, że system zacznie działać po wakacjach przyszłego roku. Z kolei do końca roku ma być dostępna do pobrania nowa aplikacja opracowana przez resort z informacjami o ewentualnych zagrożeniach. Siódmy dzień protestu głodowego w szpitalu w Sanoku. Pracownicy żądają odwołania dyrektorki placówki. Od kilku godzin trwa też spotkanie skonfliktowanych stron i władz powiatu, które może zakończyć protest. Na miejscu jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Przypomnij, o co chodzi dokładnie w tym sporze.
1: Liderka protestujących Małgorzata Sawicka przed wejściem na spotkanie mówiła, że ich protest nie jest wymierzony w działania powiatu i samej dyrektorki zadłużonego na ponad 200 milionów szpitala, ani też przeciwko restrukturyzacji i zwolnieniom, które miały już miejsce, a przeciwko braku ich zdaniem właściwej komunikacji między związkami a dyrekcją domagają się tylko jednego.
22: To jest jedno żądanie, tu nie ma więcej żądań, to jest jedno żądanie. Odwołanie dyrektora.
1: Natomiast dyrektorka szpitala Wioletta Kacperska mówi, że cieszy się z dzisiejszych rozmów, bo wcześniejsze zaproszenia były odrzucane przez związkowców.
23: W końcu po bardzo wielu prośbach, żeby przystąpili do rozmów są, więc miejmy nadzieję, że będzie jakakolwiek płaszczyzna do rozmów.
1: A jeszcze przed rozpoczęciem spotkania protestujący zdradzili, że jeśli dyrektorka nie zostanie odwołana, to zrezygnują także z picia płynów. Z Sanoka Marcin Starzec, TOK FM.
18: Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
24: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
18: Żeby się nie zdarzały, władze Sopotu zorganizowały w sumie 1000 czujników, po które mieszkańcy mogą się zgłaszać do zarządców gminnych lokali, mówi prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.
25: Apelujemy, żeby te urządzenia montować, bo mogą po prostu one uratować życie.
18: Pamiętać o tym powinni wszyscy. Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, a informacje wracają o 13.20.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
18: Od 9 do 14 stopni dzisiaj na termometrach. Sporo przelotnego deszczu w wielu miejscach. Sucho powinno być na zachodzie.
15: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
27: I
2: południowe wydanie TOK 360. 7 minut po 13 w tej chwili. 14 października to jest Dzień Edukacji Narodowej, po prostu Dzień Nauczyciela, tak jest popularnie zwany, i w związku z tym spotykamy się teraz z Dariuszem Martynowiczem, polonistą i nauczycielem roku 2021. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: W jakiej atmosferze nauczyciele, społeczność szkolna obchodzi ten dzień w tym roku?
3: No, nie można udawać, że nic się nie wydarzyło. Myślę, że szkoły żyją jeszcze tym, co miało miejsce kilka dni temu, aczkolwiek to też nie jest tak, że to był jakiś pierwszy taki akt, ponieważ kilka lat temu też podobne sytuacje miały miejsca. Myślę, że atmosfera jest napięta, ale ta atmosfera, oprócz takiego braku spokoju, to jest też atmosfera trudna w środowisku nauczycielskim. To znaczy takie ze strony nauczycieli odczuwanie, że nauczyciele to już nie mają tylko uczyć, ale powinni być pielęgniarzami, powinni być prawnikami, powinni być psychologami, a jeszcze teraz okazuje się, że ochroniarzami, tak? I to jest taki kolejna sytuacja, która pokazuje, jak z jednej strony wielostronny jest to zawód, zawód nauczyciela, a z drugiej strony jak słabo jest on doceniany społecznie, jak słabe są wynagrodzenia w branży edukacyjnej. I myślę, że wielu nauczycieli jest po prostu zmęczonych, sfrustrowanych, zestresowanych.
2: A w tej trudnej sytuacji czują państwo wsparcie ze strony policji?
3: Na początku zdecydowanie dało się to odczuć. To znaczy akurat doraźne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej oceniam bardzo wysoko. Pojawiła się policja, była współpraca z MSWiA, pojawiły się instrukcje dla szkół, co robić konkretnie dla nas nauczycieli, jak się zachowywać i co my możemy zrobić, gdy pojawia się ktoś w szkole, kto zagraża bezpieczeństwu. Natomiast to nie jest tak oczywiście, że jednym szkoleniem rozwiążemy problemy bezpieczeństwa w szkole. I nie ukrywajmy, że no, szkoła jest taką soczewką społeczną, tak? Świat jest mniej bezpieczny, mamy wojnę u swoich granic i nie można udawać, że szkoła jest jakąś enklawą, ale z drugiej strony to apel do nas rodziców i do nas nauczycieli. Powinniśmy robić wszystko, co możemy, żeby nie nakładać tej presji strachu, atmosfery, lęku dzieciakom, które do tej szkoły przychodzą, bo w większości naprawdę polskie szkoły są bezpieczne. To znaczy, jeżeli się myśli o tym, gdzie może dziecko czuć się bezpiecznie, no to jednak szkoły to jest środowisko, w którym jest najbezpieczniej.
2: Czy to w pańskiej ocenie były jednostkowe przypadki, czy też zobaczyliśmy, że coś złego się dzieje z naszymi dziećmi?
3: Zobaczyliśmy, że coś złego się dzieje z nami przede wszystkim jako dorosłymi, bo śmiem zaryzykować takie twierdzenie, że to, że 15-latek zabił panią, która była woźną w szkole i potem w pewnym momencie, gdy szedł z nożem na dyrektora, otrząsnął się, jakby zobaczył, co on robi, i nawet był taki moment, że chciał się przytulić do tego dyrektora, to pokazuje, że to było dziecko, które gdzieś tam zbłądziło i no po drodze coś się musiało wydarzyć, i to dla mnie jest taki sygnał, że nie tyle dzieje się coś złego z naszymi dziećmi, chociaż tak, ale przede wszystkim, że my powinniśmy się trochę zastanowić nad tym, niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami, dziadkami, nauczycielami, jaki jest nasz stosunek do młodych ludzi i co my z tymi dziećmi robimy, czy my potrafimy stworzyć relacje z dzieciakami, które mamy obok, czy jednak te dzieci wolą zanurzyć się w świat internetu, w świat sztucznej inteligencji. Co takiego się dzieje, że jednak dzieci wybierają chatboty i awatary sztucznej inteligencji, które są ich przyjacielami? Ja oglądałem taki wstrząsający reportaż 2 dni temu o nastolatkach i o 20-kilkulatkach, którzy uważają, że ich partnerem, partnerką jest awatar z chatbota, dlatego że no jakby on zrozumie, on wysłucha, on powie, on będzie przede wszystkim, więc jakby to jest też pytanie o nie tylko o to, co się dzieje z dzieciakami, ale o to, czy my nie przypadkiem oddaliśmy trochę technologii, różnym innym rzeczom typu treningi kung fu, lekcje angielskiego naszych dzieci i czy my z nimi jesteśmy.
2: Mhm. Pan mówi o wyborach młodych ludzi, ale pytanie, czy to jest kwestia wyboru, bo serwisy społecznościowe są tak wciągające i to wszystko, co oferuje dzisiejszy świat internetu, że dorośli się alienują, patrząc w telefony przez cały dzień w tramwaju czy w autobusie, a co dopiero ludzie, którzy jako takie dziecko, na przykład jakiś jedynak pozostawiony w domu, no jest skazany na coś takiego często, jak pan sądzi?
3: Znaczy wie pan, no na pewno kwestią do dyskusji jest kwestia zakazu korzystania z mediów społecznościowych do pewnego tam okresu, powiedzmy 15-14 lat, to już nie znam się na tych granicach, żeby jakoś profesjonalnie się na ten temat wypowiadać. I to powinno być, tylko że my samym zakazem korzystania z mediów społecznościowych, zakazem telefonu komórkowego w szkole, nie rozwiążemy takiego dojmującego problemu, co rodzic w sobotę robi z dzieciakiem cały dzień i czy to nie jest tak, że dzieciak siedzi z telefonem w pokoju gdzieś zamknięty i czy my jako rodzice coś proponujemy temu dziecku, czy bierzemy je na spacer, czy gdzieś jeździmy. No wie pan, jak ja widzę, właśnie spacerując po Warszawie, matki z wózkami, które dają swoim 2-3-letnim dzieciom smartfony i to jest spacer z dzieckiem, no to wydaje mi się, że to poszło trochę w złą stronę. Więc tak, zakazy i jakaś próba, ale też edukacja.
2: Nauczyciel jest dzisiaj wychowawcą i autorytetem, czy też takim wykonawcą instrukcji, która przyszła z menu?
3: Chyba bym zanegował tę alternatywę i to jest fajne pytanie, ale wychowawcą chyba był zawsze. To znaczy mam wrażenie, że niezależnie od tego, czy moi koledzy, koleżanki w szkołach uczą języka polskiego, fizyki czy wychowania fizycznego, to jednak ten element wychowawczy zawsze jest gdzieś obecny. Natomiast fakt faktem, mamy pewne trudności, bo nie da się ukryć, dzieciaków z problemami psychologiczno-pedagogicznymi jest coraz więcej, dzieciaków agresywnych jest coraz więcej, nie mamy odpowiedniej ilości instrumentów jako nauczyciele, żeby też na to reagować. Prosty przykład, my nie możemy odebrać dziecku telefonu komórkowego jako nauczyciele, bo to jest niezgodne z prawem. To znaczy, jak mamy podejrzenie, że nie wiem, mogą być jakieś narkotyki w plecaku dziecka, to jedyne co my możemy, to wezwać policję. Więc też trochę ten brak sprawczości z naszej strony wynika z tego, że no, nie mamy pewnych uprawnień. Z drugiej strony jest ta kwestia godności dziecka. No przecież nie chodzi o to, żeby każdy w szkole, kto się pojawia, był traktowany jako potencjalny przestępca. Więc jeżeli pan pyta o współczesnego nauczyciela, odpowiedziałbym, że na pewno nie jest wykonawcą instrukcji MEN, raczej już myśli samodzielnie, co ja jestem w stanie zrobić w ramach tego, co robię przy tablicy.
2: Jeszcze krótko na koniec. Czy komuś, kto nas słucha, a będzie kończył liceum niedługo, poleciłby pan ten zawód?
3: Z serca tak, z logiki nie. 5307 to jest tak de facto zarobek brutto nauczyciela początkującego i taki prawdziwy dowód tego, co państwo polskie myśli o nauczycielach. To znaczy nikt nie zostaje nauczycielem, nauczycielką, żeby być bogaczem, to wiemy, ale jednak nie jest to na pewno zawód, który od początku gwarantuje jakąś stabilność zawodową. No i mówiąc w skrócie, po prostu trzeba mieć dwie prace, żeby wyżyć.
2: Dziękuję bardzo. Dariusz Martynowicz, polonista i nauczyciel roku 2021. Był z nami w TOK 360. A już za kilka minut, to będzie już po informacjach o 13.20, będziemy pytali o to, jak ma działać taki nowy system powiadomienia o zagrożeniach. Właściwie w miejsce, zamiast tych alertów RCB, które dzisiaj otrzymujemy.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
0: Za mnie! Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 13.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Jak mówił, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego kilka tygodni temu. Benzyna będzie jutro tańsza, a diesel droższy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,01 zł. Benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8,05 zł. Lubelska policja zatrzymała 11 uczniów w związku z falą groźnych zachowań i wpisów w internecie. Większość sprawców to polscy nieletni uczniowie. Aresztowany został też student z Ukrainy podejrzany o przygotowywanie zabójstwa z powodu nienawiści rasowej. Od czwartku do wtorku funkcjonariusze w regionie zanotowali 20 zdarzeń. Większość spraw dotyczy prezentowania w internecie zdjęć z niebezpiecznymi narzędziami. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzące teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi.
21: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
20: mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość. Twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku. Z jednej strony niedofinansowanie i wypalenie zawodowe pracowników, a z drugiej coraz większe zainteresowanie wystawami i innymi wydarzeniami. To obraz wyłaniający się z najnowszego raportu Diagnoza stanu kultury w Polsce w 2026. A szczegóły zna Szymon Kępka.
6: W sektorze kreatywnym działa ponad 124 tysiące firm, ale sytuacja wielu instytucji i twórców jest trudna. 81% organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą ma oszczędności wystarczające najwyżej na 3 miesiące, a niemal połowa pracowników teatrów doświadcza wypalenia zawodowego. Dlatego Narodowe Centrum Kultury w swoim raporcie mówi o koniecznych zmianach, bo obecne zasady działania kultury sięgają jeszcze ram czasów PRL-u, mówi Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska z Narodowego Centrum Kultury.
15: Wymagają po prostu dostosowania dzisiaj do tych dynamicznie zmieniających się sposobów zarządzania kulturą, uczestnictwa w niej.
6: Raport pokazuje też bariery w dostępie do kultury. Ponad połowa bibliotek publicznych działa krócej niż 40 godzin tygodniowo, a książki czyta zaledwie 41% Polaków. Szymon Kępka, TOK FM.
20: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, tam 9 stopni, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie. Może przelotnie popadać, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy. Silniej powieje nad morzem.
22: Gościem TOK 360 jest Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, kłaniam się.
22: Rząd podpisał porozumienie z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. Co to jest za system?
23: To jest jedna z odnóg systemu ostrzegania i alarmowania. Rzeczywiście teraz tym najbardziej, czy najpopularniejszym sposobem ostrzegania obywateli jest alert RCB. Alert RCB, który bazuje na formule SMS-owej, który ma swoje zady i walety, jak mówią niektórzy, tak naprawdę wady i zalety. Teraz próbujemy przekształcić go w system Cell Broadcast, który ma dwie znaczące różnice w kontekście systemu SMS-owego. Po pierwsze w kontekście szybkości i skali, bo to ostrzeżenie, które aktualnie ma ograniczoną przepustowość, które jest rozsyłane przez operatorów do swoich abonentów na danym terenie, no w ciągu minuty oni są w stanie wysłać daną liczbę SMS-ów. Tutaj to obciążenie sieci, ta przepustowość tak naprawdę traci na znaczeniu. Jesteśmy w stanie bardzo szybko, bardzo duże ilości czy liczby takich ostrzeżeń wysłać do naszych obywateli, więc to jest pierwszy element. A drugi element, znowu w kontekście porównania do aktualnie obowiązującego alertu RCB, to jest zauważalność tego komunikatu. Teraz jest to formuła SMS-owa, to znaczy ci z nas, którzy mają wyciszony telefon, no mogą tego powiadomienia nie usłyszeć.
22: Niektórzy też mają przepełnione skrzynki SMS-owe i gdzieś tam ten SMS może zginąć, bo pojawią się kolejne nieodczytane i wtedy nie zorientujemy się, że jest taki SMS. Ale wytłumaczmy, czym jest ten komunikat w ramach systemu Cell Broadcast, bo w tej chwili przychodzi SMS z ostrzeżeniem, a w ramach tego nowego systemu to co przychodzi, gdzie się wyświetla, w jaki sposób, czy musi być smartfon?
23: Możemy to najprościej sprowadzić do powiadomienia w formie pusha. Nie jest to dokładnie to, ale na tym bazuje. To znaczy w zależności od aktualnych regulacji, bo w różnych państwach różnie to wygląda, ten system jest o tyle bardziej funkcjonalny, że możemy na przykład zaprogramować, że w przypadku wyciszenia telefonu i tak ten sygnał ostrzeżeniowy się pojawi. To znaczy ma on pewną formę nadrzędności nad tymi ustawieniami aktualnymi, bieżącymi użytkownika.
22: Czy to się odbywa w ramach jakiejś aplikacji na telefonie?
23: Nie, jeżeli mówimy o powiadomieniach w formie Cell Broadcast, to jest powiadomienie z defaultu, to znaczy nie trzeba mieć żadnych aplikacji, nie trzeba akceptować żadnych dodatkowych pozwoleń. To wszystko idzie, no powiedzmy, z góry, tak jak to idzie w formie SMS-owej teraz. Zmienia się tylko formuła tego ostrzegania.
22: No tak, ale to powiadomienie wyświetli mi się na cały ekran i pojawi się dźwięk. To się będzie świeciło, dokąd nie odkliknę tego na przykład?
23: To wszystko zależy od tych uzgodnień, które są na etapie no właśnie konsultacji. W różnych państwach różnie to wygląda. Rzeczywiście to jest ta funkcja dźwiękowa, nawet przy wyciszeniu telefonu. Do tego dochodzi kwestia wibracji, do tego dochodzi wyświetlanie grafiki czy no komunikatu na ekranie blokady. Tych ustawień tak naprawdę jest no cała masa. Mhm. Do nas, do tego szczebla rządowego, do szczebla zarządzania kryzysowego będzie należało podjęcie decyzji, która z tych opcji w naszych warunkach będzie najskuteczniejsza, która będzie najlepiej zaadaptowana, najbardziej praktyczna dla naszych odbiorców. Ale tutaj, tak jak mówię, trwają jeszcze analizy, trwają jeszcze uzgodnienia, w jakiej formule to może funkcjonować. No tak jak słusznie pan zauważył, ten list intencyjny został już podpisany. Mhm. To jest tak naprawdę pierwszy element z tego rozbudowywania systemu ostrzegania, bo mówimy w kontekście alertu RCB, mówimy w kontekście self-broadcasta, ale prawda jest taka, że oprócz tego mamy no, co najmniej kilka innych metod ostrzegania, gdyby te z jakichś powodów były niedostępne.
22: Jakich w takim razie? Ma pan na myśli syreny pewnie po prostu alarmowe?
23: To między innymi syreny alarmowe, bo rzeczywiście bierzemy pod uwagę taką sytuację, że z pewnych powodów na przykład ta wysyłka alertu RCB może nie być możliwa. Może to być zakłócenie sieci, może to być brak dostępu do prądu. No tych opcji jest tak naprawdę kilka. W związku z tym dywersyfikujemy te źródła ostrzegania. To mogą być syreny, rzeczywiście. To jest aplikacja RSO, Regionalny System Ostrzegania, gdzie też te informacje są umieszczane. Ostatecznie to może być też no, taka fizyczna obecność czy funkcjonariuszy, czy wojskowych u nas konkretnie w budynku i takie werbalne ostrzeżenie o zagrożeniu.
22: Na razie jest list intencyjny. To jest trochę mało, no bo list to jest taki pierwszy krok. Inne kraje już tego skorzystają. Na koniec proszę krótko powiedzieć, czy my nie jesteśmy trochę spóźnieni z tym?
23: To tak naprawdę jest stosunkowo młody system. Rzeczywiście w części państw na zachodzie i w ogóle na świecie on funkcjonuje, ale pamiętajmy o tym, że alert RCB jako taki w formule SMS-owej też jest młodym systemem, bo powstał chyba w 2018 roku, w 2018 roku i cały czas go modyfikujemy. Cały czas staramy się, żeby to powiadamianie było możliwie skuteczne. I tak jak w przypadku schronów i ukryć, tak też w przypadku ostrzegania obywateli cały czas podejmujemy próby, żeby to było możliwie jak najbardziej efektywne.
22: Dziękuję bardzo. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, był z nami w TOK 360.
23: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
22: Jest z nami Krzysztof Markowski, autor serialu podcastowego na tok.fm.pl o Jacku Kuroniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
22: Pierwszy odcinek tego cyklu dzisiaj od południa dostępny jest na tok.fm.pl. Skąd w ogóle pomysł takiego pięcioodcinkowego cyklu?
1: No pomysł jest związany z premierą filmu o Gajce i Jacku Kuroniach, która odbędzie się w listopadzie. Chcieliśmy też dopowiedzieć, poszerzyć pewną wiedzę, którą nie da się zmieścić w filmie, w związku z tym opowiadamy też o Korze, o działalności Jacka Kuronia jako edukatora. Chcieliśmy jakby dać taki wgląd do szerszego kontekstu, w jakim dzieje się film.
22: Mhm. Ich rewolucja o Gajce i Jacku Kuroniach. Tak jest właśnie zatytułowana ta opowieść. Posłuchajmy w tej chwili fragmentu.
2: Jacku mój jedyny, dzień dobry. Całuję twoje najukochańsze na świecie oczy. Uśmiecham się do ciebie. Nic się o mnie nie martw. Powoli, powoli zdrowieję. I zaręczam, kiedy będziemy mogli być razem, będę już zupełnie zdrowa.
3: Kocham ciebie. Tego nie sposób opisać ani nawet nazwać. To jest ze mną w każdym momencie, w każdym oddechu.
22: To jest zatem opowieść o miłości, prawda?
1: Tak, to jest opowieść o miłości, ale to jest też opowieść o prześladowaniach, o tym, że ludzie gotowi byli poświęcić swoje prywatne życie na rzecz walki o wolność tak naprawdę. Natomiast ten fragment, który usłyszeliśmy na antenie, to jest bardzo przejmujący moment. Nie będę zdradzał oczywiście szczegółów, ale naprawdę są to bardzo mocne i bardzo silne emocje wzbudził we mnie, kiedy pracowałem nad tym odcinkiem, bo są to listy, które, prawie ostatnie listy, które do siebie pisali w bardzo trudnej, osobistej sytuacji, też oboje oboje się znajdowali, no bo oboje byli przeciwnikami systemu komunistycznego, który no nie miał litości, tak? Jacek Kuroń był bardzo brutalnie zwalczany i SB nie liczyło się praktycznie z niczym. Było to bardzo, bardzo trudne i te fragmenty naprawdę dla mnie były bardzo, bardzo trudne, jak to opowiedzieć i też nie no, przesadzić z emocjami. Ale tak, to jest opowieść o miłości, ale też jest opowieścią o takim wspólnym działaniu, niezwykłej więzi między tymi ludźmi, zgodności między nimi co do poglądów i tego, że razem idą przez życie i razem też zmieniają te poglądy, no bo oboje zaczynali jako działacze komunistyczni, a stali się jakby działaczami antykomunistycznymi i współtworzyli tą wolność, którą dzisiaj mamy i z której korzystamy.
22: Mhm. Czy postać Jacka Kuronia dzisiaj nie tyle wymaga przypomnienia, co właściwie opowiedzenia o niej, bo już wiele lat minęło od śmierci Kuronia i no, ja go pamiętam, ale z dzieciństwa właściwie, co dopiero młodsi trochę ludzie.
1: Tak, ja też go pamiętam. Ja właściwie jestem równolatkiem KOR-u, bo urodziłem się w marcu 76 roku. Natomiast myślę, że po pierwsze trzeba przypomnieć Jacka Kuronia, tak, jego postać, ale też przede wszystkim trzeba przypomnieć to, jakim był politykiem, jakim był działaczem. To, że jemu zależało na dobru ogółu, temu, żeby poprawiać los ludzi najbardziej pokrzywdzonych. To jest no, taka starożytna wręcz, taki starożytny cel polityki, ale też Jacek Kuroń był niezwykle krytyczny wobec siebie, zmieniał swoje poglądy, analizował je, starał się nie krzywdzić innych i przede wszystkim też to, co dziś wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. Był otwarty na innych i uważał, że obecność innych ludzi, czyli ludzi, którzy myślą inaczej, którzy mają inną świadomość, jest niezwykle dla nas cenna i może nas wiele nauczyć. Dlatego wydaje mi się, że warto wrócić do Kuronia, warto go czytać i także, o czym będzie jeden cały odcinek poświęcony, wykorzystywać jego pomysły, nawet z tych tekstów politycznych w szkole, bo to jest bardzo ważne, żeby młodych ludzi przygotować do myślenia o polityce w taki sposób, jak myślał Kuroń.
22: Jego znakiem rozpoznawczym była dżinsowa koszula, a także swetry. Będąc w parlamencie, też się wyróżniał, nie zakładając garnituru i był w związku z tym na wielu poziomach bardzo taką charakterystyczną, no, powiedziałbym pomnikową postacią.
1: Tak, to prawda, to był jakiś taki znak rozpoznawczy jego, no znakiem rozpoznawczym też jego był słynny termos, w którym robił sobie herbatę w domu, bo uważał, że nikt nie zrobi mu tak mocnej, a to była rzeczywiście podobno bardzo mocna herbata, w związku z tym nosił ze sobą termos, tak żeby móc pracować i w parlamencie i w Sejmie. No to jest część Jacka Kuronia, tak, to znaczy dla niego ważne były działania, a nie to jak kto wygląda, jak się ubiera i pewien konwenans. Oczywiście to ma znaczenie, nie chodzi o to, żeby deprecjonować to, natomiast wydaje mi się, że to jest taki znak rozpoznawczy, że był to człowiek zaangażowany bardzo w działalność na rzecz innych, w związku z tym strój nie miał dla niego aż takiego znaczenia, a jednocześnie to też pokazuje, że Jacek Kuroń, szanując i szukając innych i doceniając ich, też był inny, w związku z tym no, chciał, żeby ludzie go akceptowali takim, jakim jest.
22: I pewnie wiele innych takich nowych rzeczy, które nie są obecne w powszechnej świadomości, takie właśnie można rzeczy znaleźć, będzie można znaleźć w kolejnych odcinkach podcastu o Jacku Kuroniu na tok.fm.pl. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
22: Krzysztof Markowski, autor tego właśnie serialu, był z nami w TOK 360. A już teraz jest z nami Krzysztof Woźniak.
4: Dzień dobry.
22: Który za kilka minut zaprosi Państwa na kolejny odcinek cyklu Skołowani. O czym będzie dzisiaj?
4: Zaproszę od razu. Dzisiaj będzie o rzeczy, która może okazać się bardzo przydatna w czasie wypadku drogowego. Karta ratownicza pojazdu to zbiór informacji na temat takich miejsc, które są dość niebezpieczne podczas akcji ratunkowej w czasie wypadku drogowego. To są informacje z reguły bardzo ważne dla strażaków, którzy właśnie na miejscu wypadku drogowego pracują, chociażby przy cięciu karoserii samochodu. Rzecz istotna, warto mieć w swoim pojeździe o tym w Skołowanych po informacjach.
22: To będzie za chwilę. Wcześniej informacje TOK FM o 13.40.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
9: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wracając z pracy, usłyszałam, że szczęśliwe sąsiedztwo zaczyna się jeszcze przed zamieszkaniem.
17: Jak to?
16: Liczy się, jak zaprojektowano osiedle, okolice, zieleń, przestrzeń do spotkań.
17: Czyli architektura może wpływać na relacje?
16: Właśnie o tym jest cykl Miasta Szczęśliwe. Rozmowy z ekspertami o tym, jak tworzyć miasta, w których dobrze się żyje. Posłuchaj na tokfm.pl. Na Miasta Szczęśliwe zaprasza partner cyklu. Spółka mieszkaniowa Skanska.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
20: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
21: Pan mi kibicował i dobiegłam.
22: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
24: Z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie, jaki funkcjonuje.
23: Rano w Sejmie w obecności m.in. marszałka Sejmu i marszałkini Senatu, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Maciej Berek został prawidłowo wybrany przez Sejm, więc jest sędzią Trybunału, a prezydent Karol Nawrocki nie odziedziczył korony, więc nie jest królem słońce. Tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski skomentował słowa Karola Nawrockiego. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. W trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5. Media informują też, że 5 żołnierzy zostało zastrzelonych w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy przez nieznanego mężczyznę. Brygada, w której służyli wojskowi, podała, że w incydencie możliwy jest udział obywateli Rosji. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o migrantów, m.in. z Syrii, Konga czy Erytrei, którzy pojawiają się w lasach Podlasia i szukają wsparcia. Kryzys humanitarny trwa od ponad 5 lat, a chodzi o zmiany w kodeksie karnym. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia i ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
0: Lektura tych przepisów, tych propozycji wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej osobom, które przekroczyły granice.
23: Czyli z jednej strony mamy obowiązek niesienia pomocy osobie, która tego potrzebuje, a z drugiej chcemy za to karać, mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak.
2: Taki apel, który mogłabym sformułować, to o zwykły ludzki rozsądek, no bo my mówimy o udzielaniu pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Naprawdę trzeba mieć sporo złej woli, żeby w tych działaniach dopatrywać się jakichś działań przestępczych.
23: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Termometry pokażą dziś najwyżej od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie. Może przelotnie popadać, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy, a na Pomorzu Wschodnim po południu może zagrzmieć.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, zapraszam na kolejnych Skołowanych. Drodzy Państwo, bardzo często w audycji mówię o przeciwdziałaniu powstawaniu wypadków drogowych oraz o różnych zachowaniach, które mają za zadanie zmniejszyć skutki wypadków. Dzisiaj trochę inaczej, porozmawiamy o temacie, który jest istotny, ale gdy już niestety, ale doszło do tego wypadku drogowego. Doskonale wszyscy wiemy, że wtedy liczy się czas dotarcia do ofiar. Tu pomocna może okazać się karta ratownicza pojazdu. Czym taka karta jest, jakie informacje zawiera, gdzie można ją zdobyć, o tym dzisiaj porozmawiamy. Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, od ilu lat jest akcja karta ratownicza pojazdów?
4: No i tu właśnie mam pewien problem, bo zapewne większość słuchaczy się dowiedziała o tej karcie
3: właśnie
4: dopiero
3: teraz.
4: Przed sekundą, a akcja trwa już od 12 lat w Polsce. Zaczerpnęliśmy ją z Niemiec, można powiedzieć. Pamiętam, kiedyś byliśmy gdzieś na autostradzie A2 na zachodzie Polski i było właśnie jakieś auto z taką naklejką i zaczęliśmy się przyglądać, co to jest.
3: Co to jest?
4: I właśnie uznaliśmy, że może byśmy tą akcję przeszczepili do Polski. Natomiast no może powiedzmy słuchaczom, na czym to w ogóle wszystko polega. Karta ratownicza to jest po prostu kartka papieru. Kiedyś jedna, a dzisiaj może być to kilka kartek papieru, na której znajduje się schemat naszego samochodu konkretnego i na tym schemacie są te elementy, które mogą strażakom utrudniać akcję ratowniczą, czyli jakieś elementy wzmocnieniowe, jakieś elementy pod napięciem, pod ciśnieniem, czy też różne inne tematy. Ją stosujemy właśnie w tej sytuacji, kiedy mamy wypadek i strażacy muszą ciąć karoserię. Niemcy właśnie, od których żeśmy tą akcję zaczerpnęli, policzyli, że jak taka karta jest w samochodzie, no to średnio 1/3 to wydobycie ofiar tego wypadku.
3: Przyspiesza.
4: Tak, przyspiesza, okay. Jest krótsze. No i to są bardzo często, drodzy Państwo, sekundy, które nam mogą uratować życie, bo jak mamy na przykład zatrzymane krążenie, to tak naprawdę każda sekunda się liczy, żeby nam przywrócić to i mózg zasilany był tlenem, żeby jakieś tam nieodwracalne zmiany nastąpiły, więc jak takim roboczym hasłem naszej akcji jest każda sekunda ratuje życie, więc...
3: No to jest akurat prawda. To się zastanawia. Ale tak, żebyśmy mieli obrazowo. Dostajemy taką kartę i tam jest rysunek naszego pojazdu, schemat jakby i wskazane właśnie te elementy, które są niebezpieczne podczas akcji ratowniczej. Tutaj ukłon wielki w stronę Straży Pożarnej, która w większości przypadków używa specjalistycznego sprzętu, żeby właśnie przeciąć tą karoserię i to głównie dla nich jest ta informacja, prawda?
4: Tak, dokładnie. Karty znajdują się na stronie producenta. Oczywiście możemy ją przez naszą stronę internetową www.kartyratownicze.pl sobie znaleźć. Tam jest taka wyszukiwarka, jak wpiszemy numer rejestracyjny naszego samochodu, to system nam wypluje kartę do naszego samochodu, ale też możemy ją tam znaleźć ręcznie poprzez po prostu kliknięcie odpowiedniego kafelka z logiem producenta. Skieruje nas do strony producenta. Potem sobie wybieramy właśnie model, rocznik i taką kartę nam otworzy w pliku PDF, no i wtedy ją sobie drukujemy, bo to jest jakby optymalna forma. Bardzo ważne jest, żeby ją sobie wydrukować w kolorze, no bo te piktogramy czy te oznaczenia na schemacie samochodu mają różne kolory i z tymi kolorami też strażacy wiążą, czego one dotyczą. No i jak już sobie tą kartę wydrukujemy, to umieszczamy ją w naszym tajnym, umówionym miejscu, czyli osłona przeciwsłoneczna nad głową kierowcy. Tam jest miejsce tej karty i jeżeli no niestety mamy wypadek i użycie tej karty będzie konieczne, no to strażak jakby w pierwszej kolejności będzie tam szukał, żeby ta karta, czy ta karta tam jest.
3: A skąd strażacy wiedzą, że jest ta karta w danym pojeździe, jest akurat w tym momencie?
4: No jakby naszą umową społeczną ze strażakami jest to, że ona tam jest.
3: Okay.
4: Natomiast możemy sobie jeszcze tutaj wziąć do tego specjalną naklejkę, którą też można zamówić na naszej stronie. Naklejka jest mała, tam ma kilka centymetrów kwadratowych, żółta. Jest na niej napisane właśnie, że karta ratownicza w pojeździe i przyklejamy ją sobie też w umówionym miejscu, czyli na przedniej szybie, siedząc w samochodzie, to będzie po lewej stronie na dole. Tam właśnie tą naklejkę umieszczamy i wtedy strażak już na 100% wie, że my tą kartę mamy w samochodzie. I to jest też, drodzy Państwo, ważne właśnie, żebyśmy sobie tą kartę wcześniej przygotowali na spokojnie do naszego konkretnego modelu, do naszej wersji silnikowej, do naszego rocznika i ją tam umieścili w tej przesłonie przeciwsłonecznej razem z naklejką, bo może być taka sytuacja, że strażacy będą sami sobie tej karty szukali, czy to w internecie, czy w specjalnych aplikacjach. Niestety dzisiaj jest tak, że nowe samochody bardzo rzadko mają oznaczenia wersji silnikowej, czy też rodzaju napędu na karoserii. Tych znaczków po prostu nie ma, bo są passé. Dzisiaj się ich zasadniczo nie umieszcza. No więc może nastąpić pomyłka. Mogą na przykład szukać karty nie

0: Nie, co są, jak, które ważne informacje są, żeby mieć pewność, że ta karta ratownicza jest właśnie do naszego modelu pojazdu?
1: Nasza wyszukiwarka jest na podstawie CEPiK-u, czyli te wszystkie 19 milionów z hakiem pojazdów, które są osobowych w CEPiK-u, one tam będą. Natomiast czasami się może zdarzyć tak, że jak wpiszemy numer rejestracyjny, to na przykład pokaże nam dwie wersje. Do wersji sedan i do wersji kombi. To wynika z pewnych niuansów, bo my tego na przykład nie mamy zakodowanego chyba w numerze VIN, tylko no musimy wtedy przyjąć, że to mogą być dwie różne wersje nadwozia. No ale zakładamy, że każdy, kto samochodem jeździ, no to wie, czy ma kombi, czy ma sedana.
0: Tak, więc, mi się wydaje.
1: Więc sobie tą kartę znajdzie. Też może być sytuacja taka, że jak auto jest świeże, zarejestrowane przed, nie wiem, miesiąc temu, czy krócej, to jeszcze go w wyszukiwarce nie będzie, ponieważ no, te dane trochę do nas z opóźnieniem docierają. Natomiast, no, tak jak mówię, wszystkie modele, które są w CEPiK-u i co do których była karta stworzona przez producenta i byliśmy ją w stanie sparować z numerem VIN, to w naszej wyszukiwarce się znajdzie. Natomiast, no, tak jak mówię, też możemy ją wyszukać ręcznie. Jak wejdziemy sobie na stronę niektórych producentów, to tam są też karty ratownicze do samochodów z lat 90. Mm. Już jakby nie mówiąc marek, nie wywołując do tablicy, ale no, są samochody chociażby, które zostały modelowo wypuszczone w roku 90. Też się znajdą karty ratownicze do takich.
0: A są marki, które nie robią takiej bazy i nie znajdziemy w ogóle karty ratowniczej?
1: No niestety są, ubolewamy nad tym, są pewne zaniedbania, no to różnie bywa. Oczywiście ogromna większość producentów tutaj wychodzi jakby z tego zadania, tutaj robi te karty, natomiast no są niestety marki, gdzie ten temat jest zaniedbany i też planujemy w najbliższych tygodniach razem ze Strażą Pożarną zwrócić się do nich oficjalnie, żeby te karty ratownicze przygotowali. Też powiem Państwu ciekawostkę, obecnie jest często tak, że mamy nie tylko kartę przygotowaną przez danego producenta do danego samochodu, ale też mamy w ogóle cały podręcznik bezpieczeństwa, który ma kilkadziesiąt stron, jest opublikowany na stronie, wisi w internecie, żeby właśnie strażacy sobie mogli go w wolnej chwili, czy to dyżurując, czy jakoś na swoich szkoleniach, zapoznać się z nim na spokojnie. Natomiast do tego jest sama karta, która jest takim abstraktem, jest tym najważniejszą esencją wyjętą z tego, co powinno być kluczowe dla akcji ratowniczej. No, też temat jest taki, że życie nam się komplikuje. Samochody są coraz bardziej złożone, mamy coraz więcej napędów. Zawsze opowiadam, jak weźmiemy tą kartę ratowniczą dla samochodu, powiedzmy, z roku 2005, 2007 i wcześniejszych, to ona jest bardzo prosta. Jest rzeczywiście jedną kartką papieru, ma tych piktogramów może z 6, może 9. Są tam te naprawdę niezbędne elementy. Natomiast jak już weźmiemy te nowsze auta współczesne, to ostatnio jak drukowałem w dużej ilości karty na pewien event, no to minimum, drodzy Państwo, 4 strony. Była pierwsza strona ze schematem samochodu i były jeszcze 2 strony z, no właśnie z instrukcjami, chociażby jak odłączyć zasilanie, jak różne inne rzeczy zrobić, więc nam się to wszystko coraz bardziej robi złożone. Mamy te nowe rodzaje napędów. Największym wyzwaniem są chyba napędy hybrydowe, no bo tam mamy wszystko. Tam mamy i silnik spalinowy, mamy silnik elektryczny, mamy
0: system odzyskiwania energii.
1: Czasami w tych tak zwanych miękkich hybrydach ten silniczek elektryczny gdzieś tam jest skitrany, nie wiem, koło skrzyni biegów na przykład. Więc tam jest, mówiąc kolokwialnie, groch z kapustą. No i te samochody są największym wyzwaniem obecnie.
0: Jak będzie się rozwijać cała wasza kampania, cała wasza akcja związana z kartą ratowniczą pojazdu?
1: No, pewnym wyzwaniem są nowi gracze na polskim rynku, czyli marki chińskie. Dość powiedzieć, że jak się ekspansja chińska zaczynała lat temu 3, to marek było około 40, a dzisiaj, jak liczyliśmy ostatnio, tych marek chińskich jest obecnie 29 w samochodach osobowych, licząc też pewną szwedzką markę, która ostatnio jest poczytywana za chińską. Jest tych marek 29, więc nam się te producenci podwoili. Też ze strażakami, jak czasami rozmawiamy, oni niestety biedni mają problem, bo no, czasami są jakieś logotypy i nawet nie wiedzą, co to jest za marka, gdzie tego szukać. Więc to jest pewne wyzwanie, ale też powiem, że te marki wiodące też dużych koncernów chińskich stają na wysokości zadania i te karty dla ich samochodów są. ale są też takie, które niestety ich nie mają i będziemy ich tutaj, że tak powiem, cisnąć. Natomiast no, jak akcja się rozwija? No, głównym wyzwaniem, drodzy Państwo, też taki apel, żeby tą akcję jakoś promować.
0: No właśnie, w radiu to robimy.
1: Dokładnie.
0: Żeby wszyscy mieli świadomość, że coś takiego istnieje. I to na koniec audycji powiedzmy jeszcze raz. kartyratownicze.pl to miejsce, gdzie można

0: znaleźć informacje na temat właśnie naszego modelu, wyszukać sobie poprzez wpisanie w pierwszej kolejności numeru rejestracyjnego. Jeżeli nie znajdzie, no to tam kafelki do odszukania producenta i tam zostaniemy przekierowani. Jeżeli nie znajdziemy w ogóle takiej informacji, to znaczy, że producent takiej karty nie udostępnił ogólnie.
1: Ostatnio żeśmy to aktualizowali. Niestety, drodzy Państwo, jak tam nie ma u nas na stronie, to nie ma tych kart stworzonych.
0: No i wtedy
1: są też niestety pewni geszefciarze, zauważyłem, rodem z Austrii, bo śledziłem, skąd oni są, którzy te karty niestety sprzedają.
0: Okay. Mogą być podrobione po prostu.
1: Znaczy, no, to też nie jest jakiś rocket science, żeby ją zrobić. Wystarczy rozebrać samochód, ale niestety łobuzy tutaj zrobili sobie stronę, gdzie te karty sprzedają. Kosztuje chyba 23 dolary czy 23 euro. To akurat nie jest fajne. Natomiast no, one właśnie są do tych chińskich samochodów, które tych kart jeszcze nie mają.
0: To proszę korzystać z darmowej wersji kartyratownicza.pl. Tutaj pewne informacje umieścić w osłonce słonecznej po stronie kierowcy. Można też pobrać nalepkę informującą o tym, że karta ratownicza w samochodzie jest. Również na dole szyby od strony przedniej szyby, od strony kierowcy umieścić taką naklejkę, chociaż można oczywiście na innych też szybach.
1: Tak, ja mam oklejone ze wszystkich stron, no ale też musimy wziąć pod uwagę, że z tyłu często mamy te druty, co grzeją nam szybę, jasne, albo mają przyciemnione, więc też jej nie będzie widać. Natomiast ta przednia szyba jest tutaj kluczowa i jak strażak będzie widział, że jest naklejka, to też będzie od razu kierował się po kartę.
0: No i oczywiście proszę pamiętać, że to jest pomocne w momencie, w którym już dojdzie do wypadku, a należy jeździć tak i zachowywać się na drodze tak, żeby tych wypadków po prostu było jak najmniej, rozważnie, zdecydowanie przemyśleć swoje działania zgodnie z przepisami i po prostu tak, żeby ograniczać te możliwości powstania wypadku. Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów. Dzięki wielkie za akcję i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się nisko. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
2: Za 4 minuty 14 w tej chwili i to jest czas na taką zmianę warty przed mikrofonem TOK FM, bo już po informacjach rozpocznie się popołudnie TOK FM, na które zaprasza Państwa Przemysław Iwańczyk. Witaj, Przemku.
3: Dzień dobry.
2: Co zaplanowałeś w programie dzisiaj?
3: Zadam Ci pytanie, czy wiesz, jakie święto obchodzimy 14 października?
2: No ba, oczywiście Dzień Edukacji Narodowej.
3: A widzisz, używasz poprawnej nazwy, ponieważ Dzień Edukacji Narodowej obowiązuje od 1982 roku. Wcześniej przez dekadę obowiązywał Dzień Nauczyciela, ale my tak potocznie nazywamy...
2: W praktyce to jest Dzień Nauczyciela, prawda?
3: Tak, ale tutaj, wiesz, chciałbym być formalistą.
2: Ale nauczyciele w szkole zawsze poprawiali, jak się mówiło.
3: Ale w szkole są nie tylko nauczyciele, pamiętajmy o tym. Dlaczego o tym mówimy? Nie tylko ze względu na ich święto, także ze względu na raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jedna dana tylko, bardzo ważna. 3 na 4 Polaków miało ważnego nauczyciela, a zaledwie 23% z nich kiedykolwiek mu o tym powiedziało. To jeden z tematów naszego popołudnia.
2: A TOK 360, wydanie południowe, wydawali dla Państwa Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Róża Rumińska. Realizował Krzysztof Olesiewicz, Wojciech Muzal. Ja już Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
4: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Neonet, Neonet,
14: to korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
13: Neonet.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Maciej Berek jest po ślubowaniu, prezes Trybunału nie dopuszcza go do pracy, prezydent twierdzi, że ślubowania nie było, a zatem zamieszania z Trybunałem Konstytucyjnym ciąg dalszy. Telefony komórkowe zamienią się w syreny alarmowe w przypadku zagrożenia. Jest już umowa w tej sprawie. Polskie piłkarki wciąż są w walce o mundial i o tym za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie chodzi o powołanie alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego, tylko o jego rekonstytucję, czyli o ponowne ustanowienie w oparciu o 8 nowo wybranych sędziów, do których mogą dołączyć ci wybrani wcześniej, mówił w poranku TOK FM członek Komisji Weneckiej profesor Wojciech Sadurski. Chodzi oczywiście o sytuację, w której znalazł się Trybunał po złożeniu ślubowania przez Macieja Berka.
22: Trybunałem nie jest. Mała koteria wokół pana Święczkowskiego, który sam nie ma legitymacji jako prezes.
23: Bogdan Święczkowski twierdzi, że w momencie, w którym on nie dostanie zawiadomienia od prezydenta Karola Nawrockiego, że ślubowanie zostało odebrane, to nie może dopuścić tych sędziów do orzekania.
22: No to Bogdan Święczkowski popełnia delikt konstytucyjny.
21: Wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył rano na wiejskie ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki przez ponad miesiąc nie zaprosił go na zaprzysiężenie. Dziś też nie pojawił się na uroczystości. Następnie Maciej Berek przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, jednak prezes Bogdan Święczkowski przekazał, że nie został on dopuszczony do orzekania.
24: Pan Berek nie został dopuszczony, nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta i zobaczymy, co pan prezydent odpowie.
21: Prezydent Karol Nawrocki już stwierdził, że Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, skoro nie dokonał formalności ślubowania wobec głowy państwa. Każda komórka będzie przez chwilę jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast, które pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z masztu telefonii na telefony będące w jej zasięgu, bez ograniczeń wynikających np. z przepustowości i możliwych do wysłania po kolei SMS-ów. Tomasz Fęski.
25: System działa już w kilkunastu krajach Europy i w wielu innych na świecie. W Polsce, jak mówi Marcin Kierwiński, zacznie działać we wrześniu przyszłego roku.
26: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie dostępna na koniec tego roku, którą każdy użytkownik będzie mógł pobrać, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
25: System Cell Broadcast nie polega na SMS-ach, ale na bezpośrednim komunikacie na telefon i ignoruje to, że jest on wyjątkowy. wyciszony, dodaje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
0: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
25: Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. Tomasz Pęska, TOK FM.
21: Kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji, dlatego 22 października wyjdą na ulicę w wielu miastach w Polsce. Domagają się dostępu do aborcji obiecywanego przed wyborami w 2023 roku. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, gdy tysiące kobiet wyszły na ulicę i domagały się prawa do legalnej aborcji. Do dziś tego nie ma, a zmiany, nad którymi obecnie pracuje Sejm, to jedynie powrót do stanu sprzed rozstrzygnięcia Trybunału Julii Przyłębskiej z 2020 roku, tak by była możliwa aborcja w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredarecka ze strajku kobiet.
1: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
21: Na dziś protest Czerwona Kartka za Aborcję jest zaplanowany w 24 miastach. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraży o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i dwa razy przegrały. Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie. Błażej Kulesza.
2: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
3: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
2: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
3: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
2: Rok temu Polki walcząc w barażach o Euro grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
4: Irlandia to jest zupełnie inny zespół, tak jak miałabym być z wami szczera. Co trzeba zrobić? To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
2: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie. Błażej Kulesza, TOK FM.
21: Informacje wracają o 14.20. Deszcz może nam dzisiaj jeszcze towarzyszyć w wielu miejscach. Maksymalnie termometry pokażą 14 stopni, przeważnie jednak jest około 11.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Popołudnie, TOK FM, 14.06, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Przechodzimy do pierwszej rozmowy. Aleksandra Guliańska jest z nami z grupy Granica. Kłaniam się Pani.
19: Dzień dobry Państwu.
5: Powiemy o opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości rządowym projekcie nowych regulacji, które mają karać przestępstwa, które miałyby polegać na organizowaniu innym osobom nielegalnego przekraczania granicy. To tak ogólnie rzecz ujmując, natomiast sam projekt budzi wiele kontrowersji i też powoduje, że wielu zastanawia się, czy za pomoc migrantowi nie będzie grozić mu 3 lata więzienia, nawet jeśli postąpi z pobudek humanitarnych, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Gdyby pani zechciała wyjaśnić, na czym polega ten projekt, jakie są jego kluczowe założenia i zmiany, które niosą te kontrowersje.
19: Tak, tutaj minister sprawiedliwości jest wnioskodawcą zmian w kodeksie karnym. Początkowo było to konsultowane z organizacjami pozarządowymi, które... Zresztą nie tylko organizacjami pozarządowymi, ale były to konsultacje społeczne. W zasadzie uwag zbyt dużo nie było, nie wydawało to się w jakikolwiek sposób kontrowersyjne. Później natomiast poproszono o opinię, co jest absolutnie naturalnym procesem, poproszono o opinię również inne resorty. I minister spraw wewnętrznych i administracji zaproponował dołożenie do tych zmian zupełnie nowego przepisu. Do tej pory ułatwianie lub umożliwianie pobytu komuś, kto którego pobyt w Polsce był nieuregulowany, musiał być w zamian za korzyść majątkową albo osobistą. Ten przepis w dotychczasowej formie był wymierzony wprost w przemytników, którzy, umówmy się, nie robią tego charytatywnie, tylko to jest po prostu biznes. Natomiast tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało, aby w nowej wersji kodeksu karnego znalazł się przepis, w którym nie ma tego powiązania z korzyścią majątkową.
5: Czyli nie musi być wypełniona przesłanka korzyści majątkowej bądź osobistej, wystarczy sam fakt pomocy.
19: Sam fakt pomocy, jeżeli ktoś wie o tym nieuregulowanym, nieudokumentowanym pobycie i pomoże, ułatwi komuś pobyt w Polsce, mogą grozić mu 3 lata więzienia. Ministerstwo to zaproponowało. Jutro będzie posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów w KPRM-ie. No i cóż, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy tak naprawdę, w jakim kształcie ten projekt ustawy wyjdzie w ogóle z etapu rządowego i trafi do parlamentu. W tym momencie trudno jeszcze przewidzieć. Wszystko to wygląda tak, jakby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości miały różną wizję, jak ten kodeks karny w odniesieniu do wspierania migrantów miałby wyglądać.
5: Ja rozumiem, że pani jako przedstawicielka grupy Granica, a także inni aktywiści domagacie się tego, by w jakiś sposób w tym projekcie została zapewniona ochrona tych, którzy pomagają bezinteresownie.
19: My oczekujemy, że...
5: Albo inaczej, żeby ustanowić wyjątek dla pomocy humanitarnej i żeby nie było też problemu ze zdefiniowaniem tego, co jest pomocą humanitarną, a co nie jest.
19: Oczywiście wczoraj... w pierwszym momencie trochę zaczęliśmy się z tego śmiać. To brzmi tak absurdalnie. Sam ten pomysł jest tak absurdalny. Trochę śmieliśmy się z tego, że jest nas garstka na tej granicy, a w zasadzie będziemy mieć swój specjalny kawałek kodeksu karnego. I jak to miałoby wyglądać później w praktyce. Jest to oczywiście przerażające i skandaliczne w kontekście pomocy humanitarnej. Mamy takie poczucie, że jest to trochę w jakiś sposób nawiązanie do sprawy aktywistów, czy procesu aktywistów, tak zwanej piątki z Hajnówki, kiedy to prokuratura usilnie próbowała znaleźć jakieś powiązanie, że skoro aktywiści pomagali rodzinie z dziećmi z Iraku, no to i nie było tam śladu korzyści majątkowej, no bo to byłoby absurdalne, to może zinterpretujemy te przepisy tak, że korzyść uzyskali sami migranci, bo dostali tą żywność, czy dostali ciepłą herbatę. Oczywiście sąd to wyśmiał, bo nie tak należało te dotychczasowe przepisy interpretować. Być może rząd czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło w związku z tym zmienić po prostu kodeks karny, żeby łatwiej było aktywistów oskarżać i karać za pomoc humanitarną. Natomiast nas oczywiście przeraża pewna niejasność i niekonkretność tego przepisu, dlatego że możemy mówić tutaj w kontekście tych ewentualnych zmian o granicy polsko-białoruskiej pomocy humanitarnej udzielanej prosto w lesie ludziom, którzy przekroczyli zieloną granicę. Natomiast od razu uruchamiają się pytania, co z innymi aspektami wspierania cudzoziemców w Polsce. Mam na myśli punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie nowelizowana niedawno ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wprost wymienia cudzoziemców jako taką grupę, której takie wsparcie się należy. Więc jeżeli cudzoziemiec przyjdzie i poprosi o pomoc w zalegalizowaniu swojego pobytu, to jak rozumiem, osoba po drugiej stronie stolika, która udziela takich porad prawnych, no już wie, że ten człowiek jest nielegalnie. A więc czy udzielając instrukcji czy pomocy, w jaki sposób, czy wyjaśni, w jaki sposób zalegalizować swój pobyt, no już
5: wspiera. Czyli chce pani powiedzieć, żebym na kanwie przytoczonej opowieści ten, który takiej pomocy prawnej udziela, będzie wybierał między bezpieczeństwem tego, któremu chce pomóc, a ryzykiem prawnym dla siebie.
19: Oczywiście zaniepokojone są bardzo organizacje, które wspierają ofiary handlu ludźmi. No bo ofiary handlu ludźmi także w pewnym momencie gdzieś ocierają się o nieudokumentowany pobyt. Zaniepokojone są organizacje, które zajmują się problematyką bezdomności. Wyobrażam sobie, że wolontariusz, który pod dworcem centralnym rozdaje herbatę czy żywność osobom w kryzysie bezdomności, także ma prawo w tym momencie mieć wątpliwości, jak powinien postąpić, dlatego że wiemy, że cudzoziemcy także przychodzą tam po ciepłe jedzenie, ciepłą herbatę. Więc bardzo wiele organizacji społecznych zajmujących się bardzo różnymi kwestiami czy wyzwaniami społecznymi ma prawo w tym momencie być zaniepokojonymi i stawiać pytania. To także dotyczy takich prywatnych sytuacji. Nie wiem, mamy teściów z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania nie jest teraz w Unii Europejskiej. Wyobrażam sobie, że przyjechali do Polski, nie dopełnili formalności, nie zarejestrowali swojego pobytu. I cóż, czy mamy prawo ich dalej nocować, gościć u siebie w domu?
5: To są wszystkie te sytuacje, o których pani opowiada, są zakładaną hipotezą.
19: Oczywiście.
5: I może warto byłoby, żeby para nie poszła w gwizdek, skupić się nie na tej warstwie teoretycznej i brzmieniu zapisu, tylko skupić się na to, jakie pola interpretacji tejże ustawy dostaną ci, którzy będą to prawo egzekwować. Myślę o Straży Granicznej, o policji, o wojsku i tak dalej. Żeby wiedzieli jasno, jeśli jest to pomoc humanitarna i nie nosi znamion przestępstwa, czyli nie jest odpłatna bądź też za inną korzyść osobistą, no to wówczas nie każemy. Może uderzyć w te tony?
19: Trudno jest powiedzieć, w jaki sposób sąd później, opierając się na kodeksie karnym, kiedy już akt oskarżenia wpłynie do sądu, jaką decyzję podejmie. W tym momencie wiemy o tym dosłownie od wczoraj, jak mówię, na etapie konsultacji społecznej tego zapisu nie było w tym projekcie ustawy. Więc w tym momencie próbujemy zmapować po prostu potencjalne ryzyka i w ogóle zastanowić, jakie intencje stały za próbą dopisania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych takiej regulacji. Pewnie można byłoby, i o ile wiem, część organizacji społecznych zastanawia się nad postulowaniem, aby jeśli już ten przepis miałby znaleźć w finalnej wersji projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego, aby dopisać tam jakiś rodzaj wyłączenia pomocy humanitarnej, bardzo różnie rozumianej, nie tylko właśnie w lesie, ale także na ulicach miast na przykład, czy w biurach punktów pomocy prawnej. Trudno w tym momencie jest nam powiedzieć, wiemy to od wczoraj dzięki bodajże Rzeczpospolitej, bo to chyba dziennikarze Rzeczpospolitej odkryli na stronie Rządowego Centrum Legislacji PDF z pismem ministra spraw wewnętrznych z taką propozycją. Na razie jesteśmy w szoku, z jednej strony się trochę z tego śmiejemy, z drugiej strony jesteśmy przerażeni. Śmiejemy się, bo tak to jest absurdalne i mogę też państwa, słuchaczy, pana oraz pana ministra zapewnić, że nie zrezygnujemy z pomocy humanitarnej w lesie i efektu mrożącego tutaj nie będzie. Ale z drugiej strony jesteśmy przerażeni, bo na poziomie etycznym, na poziomie moralnym to jest bardzo, bardzo złe. Bo jaki to jest komunikat dla polskiego społeczeństwa, że w sytuacji bardzo naturalnego ludzkiego odruchu mają zadzwonić i donieść na człowieka zamiast mu pomóc.
5: Albo zastanawiać się, jakie wiążą się za tą reakcją, za tym czynem konsekwencje. Bardzo pani dziękuję. Aleksandra Anguliańska była z nami z Grupy Granica. Kłaniam się.
19: Dziękuję bardzo.
5: Szanowni państwo, czas na informacje TOK FM. 14:17. Po nich opowiemy o raporcie Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła do Życia o nauczycielach.
20: Autopromocja.
6: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
7: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
8: Tomasz Orchowski, TOK FM.
9: Marta Nowak, Gazeta.pl.
10: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
20: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18. Słuchaj w aplikacji Tok FM i oglądaj na YouTubie Radia Tok FM. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: 18,47,12.
14: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
27: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
28: Panie Pascalu,
29: tak?
28: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
29: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
28: A to pan zalecę, pa!
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Najpierw spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, potem posiedzenie Rady Europejskiej. Premier Donald Tusk leci do Brukseli. Zapowiedział, że będzie przekonywał liderów Unii do wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji. Szef rządu ma spotkać się też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapisy rosyjsko-ukraińskiego rozejmu energetycznego zapowiedzianego przez prezydenta USA Donalda Trumpa nie zostały ustalone i trwają prace w tym kierunku, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reuters. W niedzielę Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Nie przedstawił szczegółów porozumienia. Ataki trwają. 5 osób zatrzymali śledczy z Wałbrzycha w związku z działalnością prywatnego zoo Łączna w Mieroszowie. Usłyszały one zarzuty znęcania się nad zwierzętami, doprowadzenia do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z placówki wywieziono już kilkadziesiąt zwierząt. Na miejscu wciąż prowadzone są oględziny.
31: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18 we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki zatytułowanej Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie, a dziś do księgarni trafi też nowa powieść Szczepana Twardowicza. Waldkaus łączy świat historii i magicznego folkloru, a wszystko rozgrywa się podczas drugiego powstania śląskiego, gdy ważą się losy całego regionu. Waldkaus ukazuje się nakładem wydawnictwa Marginesy bezpośrednio po tym, jak pisarz został laureatem Nagrody Literackiej Nike za swoją poprzednią powieść zatytułowaną Nul o wojnie w Ukrainie. Film o Lechu Janerce w katowickim kinoteatrze Rialto to pierwszy pełnometrażowy dokument poświęcony muzykowi. Zamiast klasycznej biografii twórcy proponują podróż między jawą a snem.
32: Śpij, śpij inteligencie. Tak jest podtytuł tego filmu. Film dokumentalny, który nie jest takim stricte filmem biograficznym, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to raczej taka rodzaj eseju, a trochę takiej autobiograficznej spowiedzi Lecha Janerki. No a po seansie porozmawiamy z Lechem Janerką, który już będzie wtedy z nami, i z Grzegorzem Brzozowiczem, reżyserem.
31: Mówi Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Pokaz w sobotę o 19:00. Para polskich dokumentalistów przemierza Europę Środkowo-Wschodnią. Szukają śladów wojny hybrydowej służącej Putinowi do odbudowy rosyjskiego imperium. Tropią agentów wysadzających składy amunicji i trujących nowiczokiem przeciwników Moskwy. Wszystko to zaprowadza ich do zaskakującego finału. Od jutra w kinach Plac Zabaw Putina w reżyserii Konrada Szołajskiego film otrzymał nominację do Złotego Lajkonika podczas krakowskiego festiwalu filmowego oraz brał udział w lubuskim lecie filmowym w konkursie na najlepszy film dokumentalny. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, mówi Kamil Kujtkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
1: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
31: Fort Sztuki rozpocznie się w piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
2: Na Suwalszczyźnie dzisiaj najchłodniej, tam 9 stopni, około 13 pokazują termometry w centrum, do 16 na zachodzie. Może przelotnie popadać, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy. Silniej powieje nad morzem, tam też możliwe burze.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień Edukacji Narodowej, jak co roku, 14 października. W związku z tym będziemy rozmawiać z Jędrzejem Witkowskim, z prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam.
5: Ale nie o samym święcie wprost, tylko o raporcie Centrum, o nauczycielach. To niejako druga część publikacji Szkoła do Życia, bo traktująca właśnie o tych, którzy nam wiedzę podają, ale też dbają o nasze wychowanie. Posłużę się jedną daną. 3 na 4 Polaków miało ważnego nauczyciela, 23% kiedykolwiek mu to powiedziało. To jest, rozumiem, zaskoczenie, że tak jest, czy też docenienie, że jednak dostrzegamy w nauczycielach ludzi, którzy są dla nas naprawdę bardzo istotni?
3: Można powiedzieć, że jedno i drugie. Rzeczywiście to, co nas zaskoczyło, to jest ta luka pomiędzy odsetkiem osób, które takiego nauczyciela mają, pamiętają, często też pamiętamy jego nazwisko, a tym niskim odsetkiem osób, które kiedykolwiek odważyły się albo znalazły pretekst czy powód, żeby mu o tym powiedzieć. I o tym jest między innymi kampania Świadectwo na całe życie, którą prowadzimy. Zachęcamy Polaków, żeby powiedzieli tym nauczycielom, którzy byli dla nich ważni, że właśnie tak było, żeby powiedzieli im, co im zawdzięczamy, bo za często z tego aktu wyrażenia wdzięczności rezygnujemy.
5: No może dlatego, że generalnie mamy duży problem z uzewnętrznianiem swoich uczuć, nawet jeśli one są dobre. No są jakieś bariery, które trudno nam przekroczyć, zwłaszcza, że ta bariera w relacji nauczyciel-uczeń i odwrotnie w trakcie samego procesu edukacji jednak istnieje. Nie są to relacje typowo partnerskie, prawda?
3: Rzeczywiście te relacje nie są partnerskie, no bo też odpowiedzialność nauczyciela i ucznia jest zróżnicowana i oczywiście no, mówimy o takich generalizacjach, jest 5 milionów uczniów i 500 tysięcy nauczycieli, więc te relacje to jest cała paleta różnych form, barw, relacji, ale to prawda, że rzeczywiście w czasie, kiedy się uczymy, ta relacja jest mniej partnerska i często dopiero po zakończeniu szkoły, a nawet kilka lat po tym, jak z niej wychodzimy, tak dojrzewamy do tego, żeby powiedzieć nauczycielom, że byli dla nas ważni.
5: Tak, pamiętam, kiedy sam chodziłem do szkoły, a było to jeszcze w ubiegłym wieku, szkoła podstawowa, lata 80., to wówczas ci bardzo surowi nauczyciele, a takich pewnie każdy miał, mówili: zapamiętacie nas na całe życie, bo to, co wydaje wam się teraz niedobre, później będziecie cenić. I chyba tak w istocie jest.
3: Rzeczywiście jest tak, że doceniamy nauczycieli za to, że stawiają wymagania, a szczególnie za to, kiedy stawiają wymagania w sposób życzliwy. I oczywiście nie każda surowość, czy właśnie taki bycie wymagającym nauczycielem, to jest dokładnie ta postawa, której potrzebujemy, ale rzeczywiście zadajemy kłam takiej hipotezie, czy takiemu przeświadczeniu, że pamiętamy dobrze tylko nauczycieli, którzy byli tylko i wyłącznie życzliwi, którzy na przykład niewiele od nas wymagali. Te nasze badania pokazują, że chcemy edukacji, chcemy szkoły i chcemy nauczycieli, którzy jednocześnie wymagają i potrafią wspierać. To niełatwa sztuka, żeby połączyć te dwa podejścia.
5: Za chwilkę poproszę pana o to, by opowiedział pan o raporcie w szczegółach, które pan uznaje za istotne. Jeszcze chciałbym nawiązać na rolę rodziców w tym procesie edukacji i w tym trójkącie, bo przecież za proces odpowiadają nie tylko nauczyciele, nie tylko uczniowie, którzy poddają się temu procesowi, ale także rodzice, którzy mają na niego niemały wpływ. Posłużę się stereotypem. Kiedyś rodzice, niezależnie od okoliczności sprawy, zawsze stawali po stronie nauczyciela. Teraz jest odwrotnie. Stają się pełnomocnikami w tej relacji swoich dzieci. Zawsze idąc pod prąd do tego, co mówi przedstawiciel szkoły. To prawda, czy nie?
3: Rzeczywiście dotykamy bardzo ważnej kwestii, czyli relacji rodzic-nauczyciel. Od nauczycieli często słyszymy, że oni sobie poradzą z uczniami, ale bardzo trudno, znacząco trudniej im poradzić sobie właśnie z rodzicami. Zbyt często jest tak, że jako rodzice krytykujemy nauczycieli, za rzadko ich chwalimy. To, co nas niepokoi, co widzimy też w tych badaniach, bo pytaliśmy o to, znacznie częściej krytykujemy nauczycieli w rozmowie ze swoimi dziećmi jako rodzice, niż w bezpośredniej rozmowie z nauczycielem. Więc rzeczywiście ta hipoteza, którą pan redaktor postawił, że rodzice stają się takimi rzecznikami swoich dzieci, jest prawdziwa. Więcej, oni stają się takimi czasami sekundantami w konfrontacji z nauczycielem. I to niepokoi, bo młody człowiek potrzebuje takiej spójności oddziaływań dorosłych, czyli i szkoły, i domu. A jeżeli tutaj dochodzi do jakichś tarć, napięć, no to po prostu nie służy naszym dzieciom.
5: No to przejdźmy do samego raportu, bo jest on niejako kontynuacją, ale w sytuacji, kiedy tą osią stają się nauczyciele, a nie uczniowie. Szkoła do życia, bo taki tytuł nosi raport w obu tych częściach.
3: Tak, w pierwszym raporcie rzeczywiście zastanawialiśmy się nad tym, czego Polacy oczekują od szkoły. I rzeczywiście to, co zauważyliśmy w tych danych zebranych w badaniu ogólnopolskim, to jest to, że chcielibyśmy, żeby szkoła była bardziej praktyczna i bardziej życzliwa. I w tym badaniu teraz koncentrujemy się na nauczycielach, dlatego że wiemy, że taką szkołę do życia, szkołę na miarę naszych aspiracji, mogą zbudować tylko nauczyciele. Nie da się takiej szkoły, dobrej szkoły zadekretować, nie da się jej narzucić, nie da się jej wymusić regulacjami. Na koniec dnia to wszystko tak naprawdę zależy od nauczycieli, więc przyglądamy się temu, co o nauczycielach myślimy jako społeczeństwo, co mówimy o nauczycielach i co mówimy samym nauczycielom. I kilka z tych wniosków rzeczywiście zaskakuje. Po pierwsze to, że zgadzamy się, większość z nas zgadza się, że praca nauczycieli jest bardzo trudna. Tylko 10% nie zgadza się z taką tezą, że praca jest bardzo trudna. Z drugiej strony zapytaliśmy, czy chcielibyśmy, czy rozważalibyśmy zostanie nauczycielem i rozważałoby to teraz tylko 16% Polaków. Pomyśleliśmy sobie, że być może to dlatego, że wynagrodzenia są nieatrakcyjne, ale zapytaliśmy, czy ludzie rozważaliby zostanie nauczycielem, gdyby ich wynagrodzenie się nie zmieniło w stosunku do tego, ile zarabiają teraz. I wcale tych odpowiedzi twierdzących nie było więcej. Ten odsetek wzrósł do 19%, więc wiemy, że...
5: A z czego wynika ta niechęć, idąc za samym raportem, ale też wedle pańskiej intuicji?
3: Myślę, że my zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudna, złożona jest ta praca. Znaczy poprowadzenie, zapanowanie nad 20-osobową grupą młodych ludzi i jeszcze poprowadzenie ich w konstruktywny sposób w stronę jakiegoś rozwoju, uczenia się, to jest wyzwanie, które przerasta zdecydowaną większość z nas. My sami formułujemy wiele oczekiwań od nauczycieli, więc mamy też świadomość, że gdybyśmy weszli w ten zawód, to też musielibyśmy się z tymi oczekiwaniami skonfrontować. Wiemy też, to inne pytanie, które zadaliśmy, że jesteśmy przekonani jako społeczeństwo, że nauczyciele są zbyt często krytykowani, a za rzadko chwaleni. Więc to są te czynniki, które odpychają nas od tego zawodu. Wynagrodzenia, te warunki, te kwestie bytowe, finansowe, one są też bardzo ważnym argumentem, ale te bardziej miękkie rzeczy też nie przyciągają do zawodu.
5: Mamy minutę, a jeszcze chciałbym zadać panu istotne z mojego punktu widzenia pytanie. Nie chciałbym wykorzystywać tragedii sprzed kilkunastu dni w polskich szkołach, ale podejrzewam, że gdyby przeprowadzić takie badanie teraz, spora grupa nauczycieli wskazałaby jeszcze aspekt bezpieczeństwa jako bardzo istotny.
3: rzeczywiście tak jest, że ta sytuacja, w której się znaleźliśmy jako społeczeństwo, w której znalazły się szkoły, ona zmienia naszą refleksję o bezpieczeństwie. I rzeczywiście zawsze się zgadzaliśmy, że nauczyciele są odpowiedzialni za to, co się dzieje z uczniami w klasie, za ich bezpieczeństwo. A teraz, kiedy musimy się też liczyć z jakąś ewentualnością takich aktów przemocy, no to, to ta refleksja o bezpieczeństwie zupełnie zmienia charakter. To jest bardzo trudny moment nie tylko dla dzieci, ale też dla nauczycieli. Apelujemy też o to, żeby w tym szczególnym momencie o nauczycielach również pomyśleć. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy nauczycielem fizyki i w poniedziałek rano musimy stanąć przed 30-osobową klasą, która przed tą lekcją rozmawiała o tej sytuacji i jakoś musimy się do tego odnieść. My nie jesteśmy tylko fizykami w takiej roli. To jest ogromna presja, więc pomyślmy też o nauczycielach i o tym, z jaką presją, odpowiedzialnością oni w tej nowej sytuacji się mierzą.
5: Bardzo panu dziękuję. Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, był naszym rozmówcą. Kłaniam się.
3: Dziękuję uprzejmie.
5: A już teraz mówię dzień dobry prowadzącemu magazyn EKG. Rafał Hirsch jest z nami. Dzień dobry, Rafale.
4: Dzień dobry.
5: Czy opowiesz nam, kto jest twoim gościem i o czym będziecie rozmawiać?
4: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek będzie za kilka minut naszym gościem i moim gościem, gościnią. A będziemy żeglować w rozmowie w stronę Banku Centralnego z dwóch powodów. Po pierwsze, były dzisiaj dane o inflacji, która okazała się nieco wyższa niż sądziliśmy. No a po drugie, cały czas nad Bankiem Centralnym unosi się ta ogromna niepewność związana z tym, co będzie z prezesem NBP, co będzie z zarządem NBP i czy za kilka tygodni w ogóle będzie miał kto zarządzać tą instytucją i czy czeka nas w związku z tym jakiś chaos, jakiś kryzys, jak na to wszystko patrzą przedsiębiorcy, biznes. O tym wszystkim będziemy już za kilka chwil rozmawiać.
5: Z tym większą uwagą wsłuchamy się w magazyn EKG. Zapraszał Rafał Hirsch, a teraz informacje TOK FM.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: 18.47. 7,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 14.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu, tu cytat, bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem. Bogdan Święczkowski poinformował później, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. W tym czasie przed siedzibą TK trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, między innymi z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Choć na uroczystości w Sejmie nie było głowy państwa, to Maciej Berek formalnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight, forma ślubowania wobec prezydenta jest w pełni zgodna z konstytucją.
20: W konstytucji nie ma słowa o składaniu ślubowania przed prezydentem w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest natomiast wprost napisane, że ich wybiera Sejm, tak? No i Sejm takiego aktu dokonał.
19: Podobnego zdania jest Komisja Wenecka, która wydała wczoraj opinię mówiącą, że wybrany przez Sejm sędzia może złożyć ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta, gdy ten odmawia lub opóźnia tę czynność. Przywódcy Unii Europejskiej będą rozmawiać o odpowiedzi na instrumentalizację migracji, w tym możliwe zawieszenie prawa do azylu. Są jednak kraje, w tym Polska, które nie chcą zmiany prawa unijnego, lecz zabiegają o to, by Komisja Europejska wydała zalecenia. W Unii cały czas wybrzmiewa echo kryzysu migracyjnego z końca lipca, kiedy do hiszpańskiej Ceuty wtargnęło z Maroka ponad 70 tysięcy osób. Plan Komisji Europejskiej ma przygotować Unię na wypadek masowego i kontrolowanego napływu migrantów. Po wygaśnięciu rządowego programu ceny paliwa niżej, inflacja może wzrosnąć do około 5%, oceniali analitycy banku Erste. Oszacowali, że średnioroczna inflacja wyniesie 3,2% w tym roku oraz 4,2% w 2027. Główny Urząd Statystyczny poinformował wcześniej, że ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły o 4,1% w ujęciu rok do roku. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na północy możliwe również burze. Więcej przejaśnień jedynie na zachodzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wschodzie, około 13 w centrum do 16 na zachodzie kraju.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
21: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
22: W Tok FM czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Na rynkach finansowych dzisiaj jest tak, WIG20 spada o 0,3%, czyli spadek, ale niezbyt duży. Dolary znowu drożeją. O, proszę bardzo, coś się zaczęło dziać znów, bo prawie 3,93 zł grosze już w tej chwili, więc prawie o 3 grosze podrożały dolary. Euro stoi w miejscu, 4,37 zł. Ropa naftowa $106 za baryłkę. Ropy Brent. Tak wygląda sytuacja i widzę, że na rynku obligacji znów zaczęły się trochę wyraźniejsze ruchy. Rentowności obligacji rosną. Ta polska 10-letnia obligacja 6,43 w tej chwili, więc z punktu widzenia ministra finansów to nie jest dobra sytuacja. Przypomnę, że mieliśmy dzisiaj rano dane o inflacji, która okazała się nieco wyższa niż wcześniej zakładano. 4,1 po wrześniu. Roczna oczywiście inflacja. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich jest w studiu. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Inflacja jest nieco wyższa od oczekiwań. Czy to...
23: I od tego wstępnego wyniku, o, który...
22: Tak, stąd te oczekiwania, bo GUS na początku miesiąca podał, że 4, a teraz się poprawił, że 4,1. Chociaż to chyba nie jest jakaś wielka różnica między 4 a 4,1.
23: No, pewnie nie jest, ale liczy się tendencja, tak? Mhm. Aczkolwiek oczywiście no, będziemy mieć jednak w październiku, listopadzie, grudniu, w cudzysłowie korektę, tak? Bo mamy trzecią odsłonę programu wspierającego kierowców, czyli
22: tak,
23: obniżone stawka VAT i akcyza na paliwa. W związku z tym pewnie wrócimy poniżej 4%, jeśli chodzi o inflację w czwartym, ostatnim kwartale tego roku, no ale w sposób sztuczny, zaburzony, nierynkowy, tak? Także to też trzeba brać pod uwagę. No na pewno to, co może w cudzysłowie dobrego przynieść ten CPN, trzecia odsłona, no to oczywiście zahamowanie tego możliwego przenoszenia się inflacji paliwowej na pozostałe produkty, no bo jeśli ceny są niższe, to niż by były, gdyby CPN-u nie było, to oczywiście zapewne moglibyśmy jednak doświadczać przenoszenia się na inne towary i na usługi tych rosnących cen paliw, a rosną. Przed chwilą zresztą pokazywał pan dane z rynku też, jeśli chodzi o ropę, już w granicach 106
22: nie tanieje
23: dolarów za baryłkę, więc rzeczywiście Rzeczywiście mamy problem.
22: W takiej sytuacji kolejnym pytaniem zazwyczaj bywa to, co się będzie dziać ze stopami procentowymi, co będzie robić Rada Polityki Pieniężnej, ale mamy taką sytuację w Polsce w tej chwili, że tak właściwie można równie dobrze zadawać pytanie, czy w ogóle się skutecznie spotka Rada Polityki Pieniężnej, bo mamy coraz więcej zamieszania wokół funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego i to wokół zarządu, jak i samego prezesa. Jest wniosek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o to, żeby postawić prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu i jeśli Sejm to przegłosuje, to zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu prezes NBP zostanie zawieszony w swojej funkcji. Trybunał Konstytucyjny wprawdzie orzekł, że to nie jest zgodne z konstytucją, ale tego wyroku rząd nie opublikował, więc tak właściwie nie wiadomo, jak się do tego odnosić. Pani zdaniem prezes Glapiński w ogóle powinien stanąć? Te zarzuty, które są wobec niego, są wystarczająco mocne, żeby go stawiać przed Trybunałem Stanu?
23: Zarzuty wedle mnie są bardzo poważne. Nie wiem, czy są mocne, bo nie jestem prawnikiem, nie potrafię tego ocenić. Oceniam to jako ekonomistka. Szczególnie ważne, myślę, że dla ekonomistów było, ale też na przyszłość to jest ważne. A mianowicie wchodzenie w Narodowego Banku Polskiego w taką rolę wspierającą rząd w poprzednim rozdaniu rządowym, czyli jednak kupowanie obligacji, czego teoretycznie Narodowemu Bankowi nie wolno robić. No ale też myślę, chociaż pewien NBP, chaos...
22: NBP tłumaczy, że była pandemia i trzeba było zapewnić płynność w gospodarce.
23: Dobrze, ale mamy określone prawo. Trzeba było wtedy wprowadzić jakieś regulacje, które na to by pozwalały. Natomiast takich regulacji, takiego prawa, takich ustaw nie mieliśmy. I oczywiście istnieje obawa, że

0: No, przyjrzałam się tym zapisom dosyć dokładnie, szczególnie regulaminowi Rady Polityki Pieniężnej.
1: Tak, bo jest takie podejrzenie, taka obawa, że jak prezes przestanie być prezesem, to nie będzie miał kto zwołać posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, bo jest napisane, że to prezes zwołuje.
0: No tak,
1: albo ale... zastępca, ale zastępcy nie ma w tej chwili, jest wakat na pozycji zastępcy, więc
0: no tak,
1: jesteśmy
0: ale na przykład
1: w kropce.
0: Może w regulaminie jest powiedziane, że na wniosek 3 członków Rady Polityki Pieniężnej może dojść do zwołania posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. To oczywiście musi być uzasadnione. No rozumiem, że takim uzasadnieniem będzie chociażby to, że trzeba przedyskutować sytuację i podjąć decyzję dotyczącą stóp procentowych. Aczkolwiek, no znowu, nie jestem prawnikiem, więc może moje uwagi dotyczące regulaminu nie mają uzasadnienia, ale przeczytałam to i wydaje mi się, że został ten regulamin napisany w taki sposób bardzo niespójny, tak? Czyli na przykład może zostać zwołane posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a nie musi w nim uczestniczyć prezes, ale prezes musi wskazać, kto będzie przewodniczył. Ale jednocześnie nie jest powiedziane w regulaminie, co się dzieje, jak nie ma prezesa, bo rozumiem, że to jest sytuacja, w której prezesa nie ma na posiedzeniu, ale jednocześnie jest w regulaminie powiedziane, że uchwały, które zostaną podjęte na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, muszą być podpisane przez prezesa i przez członków, i protokół musi być podpisany przez prezesa. No pytam, w jaki sposób, jeśli prezesa nie ma? Więc wydaje mi się, że
1: czyli bez prezesa można rozpocząć posiedzenie, ale na końcu i tak ten prezes jest konieczny.
0: Pytanie,
1: tak?
0: Co z uchwałami i co z protokołem, tak?
1: Tak,
0: jeśli
1: one są
0: nie ma
1: ważne
0: podpisu
1: wtedy, tak.
0: Prezesa, no bo prezesa nie ma. To jest jeden wątek, więc wydaje mi się, że regulamin jest absolutnie do zmiany, zresztą z bardzo wielu innych też powodów. No i pytanie oczywiście, czy członkowie Rady Polityki Pieniężnej zawnioskują o to, żeby jednym z punktów na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej była dyskusja na temat nowych zapisów i w ogóle przekonstruowania tego regulaminu. Drugi wątek, na który też już publicznie się zwraca uwagę, aczkolwiek to była oczywiście kompletnie inna sytuacja, to jest sytuacja, w której zginął w katastrofie smoleńskiej ówczesny prezes Banku Polskiego, a tym samym i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, a jednocześnie oczywiście cała procedura w oparciu o ten sam regulamin
1: tak.
0: Pozwalała na odbywanie posiedzeń i oczywiście podejmowanie przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji. Więc no, dobrze by było, żeby jakoś jednoznacznie prawnicy się wypowiedzieli. Aczkolwiek jak patrzę na to, co się dzieje w tej przestrzeni, za którą prawnicy są odpowiedzialni, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądownictwo, prokuratura, Narodowy Bank Polski, to jest taki chaos, w jakiejś mierze oczywiście przez nie bardzo precyzyjne zapisy. Ja rozumiem, że one muszą być jakoś elastyczne.
1: Ale są to zmiany.
0: No, ale,
1: gdyby doszło do tego negatywnego scenariusza, w którym by się okazało, że rzeczywiście NBP jest w samym środku tego chaosu, to jaki to ma wpływ na polską gospodarkę w tym momencie? Rynki finansowe, pani zdaniem, jakoś będą reagować? Bo na razie są spokojne, ale komentarze są takie, że wszyscy na rynku są przekonani, że w ostatniej chwili będzie jakieś porozumienie, że do tego nie dojdzie po prostu. Ale jeśli dojdzie, to...
0: No nie mieliśmy takiej sytuacji. Ja nie wiem, czy na świecie gdzieś była taka sytuacja, do której moglibyśmy się odnieść i zobaczyć, jak rynki zareagowały, więc oczywiście bardzo trudno jest się do tego odnosić. Ale patrząc chociażby na ratingi i na wyjaśnienia, chociażby Fitcha, który obniżył nam rating, wskazujące na powody, dla których to obniżenie ratingu dla polskiej gospodarki nastąpiło, no to mówi się bardzo wyraźnie o właśnie tych relacjach między prezydentem a rządem, że tak naprawdę rząd nie jest w stanie funkcjonować, przeprowadzać zmian w regulacjach prawnych, szczególnie w obszarze finansów publicznych, co jest niebywale ważne i ma ogromne znaczenie znaczenie właśnie dla ratingu, dlatego że tak naprawdę

0: Naprawdę prezydent przy każdych propozycjach regulacji, które dotyczą bezpośrednio albo pośrednio finansów publicznych, nie podpisuje tych ustaw, więc po prostu mamy totalny chaos.
1: Tak, to tylko jest ciekawe, bo najczęściej jest tak, jak pani mówi, że to prezydent blokuje to, co chce zrobić rząd, a tutaj jest odwrotnie, bo tutaj to premier blokował do tej pory to, co chce zrobić prezes NBP wspólnie z prezydentem. Bo żeby uzupełnić skład zarządu NBP, no to propozycje są od prezesa, prezydent to akceptuje, ale potem jest kontrasygnata, której zabrakło. Myśli pani, że premier tutaj chce doprowadzić do jakiegoś porozumienia, że ja wam dam kontrasygnatę, a pan prezydencie podpisze mi podwyżkę podatków na przykład, albo coś takiego?
0: Wolałabym, żeby nie dochodziło do takich dziwnych deali. Jednak no, my wszyscy tak naprawdę cierpimy. Albo możemy skorzystać i być beneficjentami dobrych relacji merytorycznych, na dobrym poziomie relacji między opozycją a rządzącymi, między prezydentem a rządzącymi. I muszę powiedzieć, że no, strasznie mnie dziwi to, w jaki sposób zachowują się politycy. Okej, mówmy o wszystkich politykach, bo dał pan tutaj ten case odwrotny, tak? Czyli tu rząd blokuje i nie ma kontrasygnaty dla propozycji
1: uzupełnienia. Do tej pory, może teraz będzie, ale
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że jednak dobrze było, żeby politycy myśleli, już nie mówię długoterminowo, bo nawet się nie wyobrażam, że jest to możliwe, ale żeby myśleli, a przynajmniej w średnim okresie. Naprawdę mamy gospodarkę na razie w całkiem niezłej kondycji. Natomiast to, co się dzieje w obszarze finansów publicznych, jest bardzo poważnym ryzykiem dla przyszłego rozwoju polskiej gospodarki. No i wydaje się, że tutaj ta relacja wzajemna powinna być jednak z korzyścią dla nas wszystkich.
1: Bardzo dziękuję. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za chwilę na antenie TOK FM informacje. Ale teraz dowiemy się o tym, co w TOK 360. Adam Ozga.
2: Dzień dobry, ja wrócę oczywiście z różnych stron, zresztą od strony prawnej, od strony politycznej do wydarzeń w i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Generalnie te przepychanki uważam za bardzo przykre i słowa, które tam padają, za bardzo szkodliwe, ale wrócę do tego w TOK 360. Po 16 również o setnej rocznicy wydania pierwszej książki o Kubusiu Puchatku, ale ja się nie będę skupiał na Kubusiu Puchatku. Ja się skupię na Krzysiu, bo pierwowzorem Krzysia jest syn autora, Christopher Milne. No i on wcale nie chciał być Krzysiem.
1: No ale wyszło inaczej. Więcej na ten temat po 16, a już za chwilę w TOK FM informacje.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
6: Reklama.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy.
15: Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: W nowej polityce. Broń dla każdego? Kiedy Polskę ogarnia fala przemocy, prezydent chce rozmawiać o powszechnym dostępie do broni palnej, a także atak nożowników, gry Adama Bielana, sekrety Agaty Kuleszy, depresyjne matki, Lex Smród, życie seksualne szlachty, stulatek puchatek. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
17: Neonet, Neonet,
18: to korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
19: Tylko teraz, z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze, i ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Trwa walka o Trybunał Konstytucyjny. Dziś ślubowanie złożył Maciej Berek. Izrael szykuje się do wyborów. Za chwilę o szansach na zmianę władzy w tym państwie. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. Środa, 14 października, minuta po 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania prac Trybunału Konstytucyjnego. A chodzi o wydarzenia sprzed, jak i ze środka Trybunału. Dziś dotarł tam sędzia Maciej Berek, który przez ponad miesiąc bezskutecznie czekał na możliwość złożenia ślubowania w obecności prezydenta. Ostatecznie zrobił to w Sejmie, a stosowne dokumenty złożył w kancelarii prezydenta. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, czy prezydent i co w tej sprawie ważniejsze, kierujący Trybunałem Bogdan Święczkowski, przyjmują to do wiadomości?
25: Raczej nie, a nawet mogę powiedzieć na pewno, no bo prezydent już dzisiaj wydał swego rodzaju oświadczenie, pytany przez dziennikarzy o tę sytuację z Maciejem Berkiem i powiedział, że jeżeli nie złożył ślubowania w obecności jego fizycznej, to on tego ślubowania nie uznaje. Ale tak jak wspomniałaś, ważniejsze jest to, co myśli w tej sprawie Bogdan Święczkowski, a on też już zdążył powiedzieć, że będzie tutaj się kierować zdaniem prezydenta. Ale z taką interpretacją z kolei nie zgadza się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który mówił przed chwilą, że wszyscy wybrani przez Sejm sędziowie, bo nie chodzi tylko o Macieja Berka, ale też o czterech innych, którzy do tej pory nie doczekali się spotkania z prezydentem na ślubowaniu, powinni mieć możliwość orzekania. Prezydent nie ma prawa ich blokować, dodaje minister.
26: Kolejny raz obserwujemy bezprawne działania pełniącego obowiązki prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, i tutaj prokuratura nie pozostanie bierna. Sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy.
25: Jakie kroki konkretnie podejmie prokuratura, tego na razie nie wiadomo, chociaż mówi się już o uchyleniu immunitetu, próbie uchylenia Bogdana Święczkowskiego. Wtedy można by spróbować, to znaczy sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego mogliby spróbować odsunąć go od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym.
24: To był z Sejmu Maciej Kluczka, dziękuję. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostało tymczasowo aresztowanych. Zdecydował o tym niemiecki sąd, który rozpoznał europejskie nakazy aresztowania. Wnioskowała o to polska prokuratura. Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdził również, że w związku z podpaleniami na terytorium naszego zachodniego sąsiada doszło do zatrzymania dwóch kolejnych osób. Minister nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
27: Bardzo wiele zależy od tego, jak rozmowy będą zatrzymane.
0: zatrzymane osoby w tym zakresie. Bardzo dbaliśmy o to ze względu na dobro tego śledztwa, żeby wokół niego była bardzo duża cisza. Nawet nie nagłaśnialiśmy takiej informacji o tym, że wystawione są listy gończe czy europejskie nakazy aresztowania, ponieważ istniały bardzo poważne przesłanki do tego, że fizyczni wykonawcy tego podpalenia, że opuszczą terytorium Niemiec i wtedy możliwość wprowadzenia ich do Polski będzie zerowa.
24: Oprócz dwóch zatrzymanych w poniedziałek w Niemczech ujęte zostały jeszcze dwie kolejne osoby. To 25-letnia kobieta, również narodowości tureckiej, zatrzymana w Karlsruhe oraz jedna osoba schwytana w Berlinie, której narodowość nie została jeszcze sprecyzowana. Sondaże wskazują, że żydowska opozycja może nie zdobyć większości potrzebnej do utworzenia rządu po zbliżających się wyborach w Izraelu. Głosowanie odbędzie się za niespełna 2 tygodnie. O czym więcej? Tomasz Orchowski.
1: Według badań na najwięcej głosów może liczyć partia Jaszar Gadiego Eisenkota, ale oprócz trzech innych żydowskich ugrupowań do zebrania większości może potrzebować głosów arabskiej koalicji, a taki sojusz Eisenkot wyklucza. Odpowiedź brzmi nie. Ustaliłem 4 zasady, których będę się trzymał do końca, do koalicji i rządu włączę tylko tych, którzy akceptują między innymi żydowski, demokratyczny i liberalny Izrael. Z kolei premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że w jego możliwym przyszłym rządzie zabraknie miejsca dla faszyzującego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira. Ten atakuje szefa swojego rządu. Uważam, że obecnie Netanyahu skłania się do stworzenia gabinetu z Eisenkotem. Komentatorzy zauważają, potencjalne zwycięstwo opozycji wcale nie doprowadzi do dużych zmian w brutalnej polityce Izraela, jeśli chodzi o na przykład Gazę. Tomasz Orchowski, TOK FM.
24: Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, więc dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych 500 ton ołowiu, wylicza Monika Klimkowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
2: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
24: Ekspertka przypomina, że również dzięki unijnym regulacjom w Polsce już od 3 lat nie wolno używać śrutu ołowianego na obszarach wodno-błotnych. Zarazem jednak dodaje, że Polska tego co prawda zakazała, ale z drugiej strony nie zrobiła nic, by zakaz od myśliwych wyegzekwować. Piłkarze azerskiego Sabah Baku z pierwszym historycznym zwycięstwem w Lidze Mistrzów, debiutujący w rozgrywkach zespół, pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga. Całe spotkanie w składzie zwycięskiej drużyny rozegrał Tymoteusz Puchacz. W Slawii Wiktor Nowak i Oskar Kubiak weszli w drugiej połowie. Dziś kolejne 9 spotkań. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorem 2 poprzednich edycji, czyli PSG. Więcej Bożej Kulesza.
3: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to co robią na boisku jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis. Błażej Kulesza, TOK FM.
24: A kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Wieczorem miejscami na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na północy możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wschodzie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Kontynuujemy popołudniowy program TOK FM 15:07. A my teraz połączymy się z Janem Jęczem, analitykiem do spraw gospodarki cyfrowej w Polityce Insight. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Temat, który chcemy podjąć w rozmowie z panem, dotyczy Huti, którzy korzystali z Kloda do konstruowania rakiet i pocisków balistycznych. Gdybym przeczytał o tym albo usłyszał dekadę temu, uznałbym, że jest to fantastyka najwyższych lotów i nawet moja wyobraźnia w stanie największego wzmożenia nie byłaby w stanie czegoś takiego wyprodukować. A okazuje się, że to teraz realna rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Jak mamy uwierzyć w to, że już nie potrzeba ludzkiego umysłu, wystarczy algorytm, który opracuje broń taką, która będzie niedościgniona dla tego, przeciwko któremu ma zostać zastosowana.
7: No, ta historia pokazuje raczej coś odwrotnego, to znaczy, że ludzki umysł, specjalizacja, kompetencje inżynierskie są wciąż kluczowe, ponieważ takie wnioski płyną z raportu Antropika na temat tego programu militarnego Hutich. No, on się zakończył niepowodzeniem, to znaczy zostały przeprowadzone testy rakiet, ale żaden z nich nie doprowadził do stworzenia broni, którą można było wykorzystać na froncie. Natomiast z całą pewnością ten próg wejścia w zaawansowane programy produkcji broni dla takich właśnie sił na świecie, jak chociażby Huti w Jemenie, no obniżył się znacząco za sprawą dostępności zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji.
4: No, każdy program, proces, który ma charakter prototypu, to nie sprawdza się od razu, ma jakiś czas testów i tak dalej. Dla mnie niepokojącym bardziej jest to, że AI już wzięło się i za ten segment obsługiwania ludzkości, biorę to w cudzysłów, który tej ludzkości zagraża. I to właściwie konstatacja, a pytanie brzmi, na jakiej podstawie w ogóle wiadomo, jaką rolę w tym procesie odegrało AI?
7: No właśnie, tutaj zacznijmy od tej warstwy faktograficznej. To, co wiemy, to wiemy z raportu o zagrożeniach związanych z rozwojem systemów sztucznej inteligencji Antropika, które sama ta firma opublikowała w połowie września. To jest taki dokument, który nazywa się Detecting and Countering Misuse of AI i w wydaniu właśnie wrześniowym spółka opisała między innymi przykład tego, jak jacyś użytkownicy w Jemenie, tam nie jest wprost powiedziane, że to są Huti, natomiast no, możemy z dość dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że chodzi właśnie o nich, że użytkownicy w Jemenie starali się stworzyć trzy rodzaje broni, to znaczy prowadzili równolegle trzy programy rozwoju broni. Chodziło o rozwój taktycznej rakiety kierowanej, wielostopniowej rakiety balistycznej i rodziny pocisków, w której miał się znaleźć między innymi pocisk hipersoniczny. I do opracowywania tych trzech typów broni wykorzystali właśnie sztuczną inteligencję Antropika, wykorzystali Claude'a, obchodząc ograniczenia nałożone na te narzędzia wykorzystujące te systemy sztucznej inteligencji, które w teorii powinny blokować wykorzystanie AI do takich celów.
4: No właśnie, tylko problem polega na tym, że te modele nie są wystarczająco zabezpieczone i teraz czy stojący za ich administracją nie powinni dochować się wszelkiej staranności, by nie zostały wykorzystane w celach zabezpieczających ludzkości. Proszę wybaczyć ten patetyczny ton, ale on jest chyba uzasadniony.
7: Na pewno jest uzasadniony. Jesteśmy generalnie w samym tak naprawdę oku cyklonu, jeżeli chodzi o debatę na temat odpowiedzialności spółek rozwijających te bardzo zaawansowaną i przez to też bardzo groźną technologię, odpowiedzialności właśnie za same produkty, za to, jak one są wykorzystywane, za to, jak przebiega ich dystrybucja, jak są zabezpieczane prace badawczo-rozwojowe. No tutaj mamy całą tę kwestię zachowań różnych systemów na etapie ich testów, które gdzieś, jak to się mówi, wymykają się spod kontroli, chociaż jest to też kontrowersyjna kwestia. No, Antropik tłumaczy się w tym raporcie, który wspominałem, że ci jemeńscy użytkownicy obeszli zabezpieczenia w jakiś taki bardzo ciekawy sposób, to znaczy część konwersacji z tymi chatbotami, czy też po prostu korzystanie z narzędzia Claude Code prowadzili online, natomiast częściowo jakby przechodzili na wykorzystanie offline, gdzie już jakby stawali się poza kontrolą, znajdowali się poza kontrolą spółki. No i też firma bardzo jasno starała się podkreślać, że no nie ma żadnych dowodów, że te prace doprowadziły do sukcesów. Tak jak już wspomniałem, podkreślali, że z tych logów, czyli tak zwanych, czyli takich zapisów prac z użyciem tych narzędzi wynika, że no modele jednak, to znaczy te narzędzia, no i same modele sztucznej inteligencji stawiały w cudzysłowie opór swoim użytkownikom, to znaczy jednak blokowały pewne polecenia, nie wykonywały ich, tutaj były potrzebne jakieś dodatkowe wysiłki ze strony tych użytkowników, no ale to wciąż jednak jest prawdopodobnie zbyt mało, skoro do testów tej taktycznej rakiety kierowanej ostatecznie miało dojść właśnie między innymi dzięki wykorzystaniu narzędzia Claude Code do stworzenia software'u, do stworzenia oprogramowania dla tej kierowanej rakiety. No więc mamy tutaj ogromne pole do dyskusji na temat tego, w jakim stopniu ta firma odpowiada za to, jak jej narzędzie jest wykorzystywane. No i problem ogromny polega na tym, że w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, które powinny być tym głównym podmiotem regulującym swoje spółki, regulacje, które pozwalałyby na właśnie objęcie nadzorem większym tych firm, tak wejście z jakąś kontrolą, poprowadzenie jakichś śledztw w tym obszarze, no nie ma takich regulacji. No tutaj możemy liczyć jedynie właśnie na te samoregulacje firm, na te ich raporty własne. No to jest, wydaje się, zdecydowanie za mało.
4: Mamy niewiele czasu i nie wiem, czy stać nas na to czasowo, by otworzyć kolejny wątek dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w trwających konfliktach. Tutaj mamy przypuszczenie, być może nawet graniczące z pewnością, że zostały modele wykorzystane. A myśli pan, że w tych konfliktach, które toczą się i mają charakter no, bardzo mocnej, mówmy wprost, wojny militarnej, też są wykorzystywane?
7: Nie, myślę, że na 100%. Nie ma wątpliwości, że w każdym trwającym obecnie konflikcie, zarówno konflikcie, no przede wszystkim w konfliktach w cyberprzestrzeni, tak, w atakach hakerskich, systemy sztucznej inteligencji różnego rodzaju, zarówno amerykańskie, jak i chińskie, być może jeszcze takie, które nie są gdzieś zbyt powszechnie znane, są wykorzystywane. Systemy sztucznej inteligencji są wykorzystywane na wszystkich etapach prac inżynieryjnych nad nowymi rodzajami broni, są wykorzystywane do sterowania dronami, zarówno dronami powietrznymi, jak i naziemnymi. No nie ma, myślę, konfliktu, w którym walczące strony nie próbują, przynajmniej nie prowadzą eksperymentów z użyciem tych najnowszych systemów sztucznej inteligencji, a w większości, myślę, to już nie jest kwestia testów, tylko to już jest kwestia wykorzystania tego w działaniach operacyjnych. Więc żyjemy już po prostu w takiej rzeczywistości.
4: Jan Jęcz, analityk do spraw gospodarki cyfrowej w Polityce Insight, był naszym rozmówcą. Kłaniam się i do usłyszenia.
7: Dziękuję.
4: Czas na informacje TOK FM, a po nich będzie z nami profesor Małgorzata Zachara-Szymańska.
8: Autopromocja.
9: Zamiast się sądzić ze szpitalem, ubezpieczycielem, lekarzem lub pielęgniarką, lepiej zawrzeć ugodę. Ale jak to mądrze zrobić? Na przykład, co oznacza zdanie? Pacjent zrzeka się wszelkich roszczeń. Między innymi o tym rozmawiamy w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
27: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
28: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
29: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
30: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
31: Nie umiałam, to mnie pocieszyło i się udało.
32: Pan mi kibicował i dobiegłam.
33: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
6: tłumaczyła. Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
8: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 15.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent nie jest od weryfikacji sędziów TK, ale od odebrania od nich przysięgi, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś rano w Sejmie bez obecności prezydenta ślubowanie złożył wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek. Po złożeniu ślubowania udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem. Bogdan Świeczkowski powiedział później, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. A Karol Nawrocki nadal nie uznaje Macieja Berka za sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uważa, że forma zaprzysiężenia wobec prezydenta nie jest dopuszczalna.
10: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
9: Karol Nawrocki nie zaprosił do tej pory wybranego przez Sejm sędziego na ślubowanie, bo uważa, że nie spełnia on jednego z wymogów formalnych, jakim jest minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska weźmie udział w jutrzejszej Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów odbywającej się w Rzymie. Marszałek zabierze głos w dyskusji na temat zagrożeń hybrydowych, a wieczorem spotka się z Polonią. Szczyt będzie też koncentrować się wokół wyzwań, jakie stawia rozwój sztucznej inteligencji, a także tego, co parlamenty narodowe mogą zrobić, by przywrócić międzynarodowy porządek oparty na prawie. W konferencji mają wziąć udział przewodniczący parlamentów z 46 krajów członkowskich Rady Europy, a także spoza organizacji. Parlament Saksonii-Anhaltu przyjął wniosek prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec i skrajnie lewicowego BSW, wzywający do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Dokument zakłada, że wstrzymanie dostaw broni dla Ukrainy. Wniosek ma charakter politycznego apelu i jego znaczenie jest głównie symboliczne. Decyzje o sankcjach i wsparciu Ukrainy należą do władz federalnych oraz Unii Europejskiej. Głosowanie nie oznacza więc zmiany niemieckiej polityki wobec wojny Rosji z Ukrainą. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
13: Muzyka.
9: Do końca dnia niemal w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Więcej przejaśnień jedynie na zachodzie. Tam również najcieplej, do 16 stopni. Najchłodniej z kolei na wschodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 10 stopni na plusie.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
13: Reklama.
14: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
15: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
14: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
15: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
14: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
13: Reklama.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Jak co środa po godzinie 15.20 albo w popołudniu Radia Tok FM, albo w programie Zapytam Inaczej, który prowadzi Anna Piekutowska, jest z nami profesor Małgorzata Zachara Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
17: Dzień dobry, witam serdecznie, nieodmiennie, bardzo mi miło.
16: Czekałem na tę rozmowę z panią. O czym chciałaby pani dzisiaj porozmawiać?
17: O, no miałam nadzieję, że zapyta mnie pan o to, jakie ja mam zdanie na temat nowej rzeczniczki Białego Domu, ponieważ intrygującą sprawą jest, że moje nazwisko Zachara i jej nazwisko Zakaria różni tylko jedna litera.
16: Tak się akurat składa, że taki właśnie temat przygotowaliśmy na dzisiejszą rozmowę z panią. Rzeczywiście Katie Zacharia jest tylko przyczynkiem do dyskusji rekordowej liczby kobiet, które w drugiej kadencji obsadza na dość istotnych stanowiskach Donald Trump. Pytanie brzmi, dlaczego to robi?
17: No dlatego, że kobiety to jest jego tajna broń i zapewne dla części naszych słuchaczy jest to niespodzianka, dlatego że prezydent Trump ma dobrze i solidnie uzasadnioną opinię męskiego szowinisty. Zresztą nie kryje się z tymi nieoczywistymi definicjami i podsumowaniami i epitetami w życiu publicznym wobec kobiet, a jednocześnie jego strategią polityczną jest pokazywanie nowoczesnej kobiecej twarzy konserwatywnej Ameryki. I to skutkuje, dlatego że większość białych kobiet, nawet w wyborach w 2024 roku, kiedy to przypomnę, kontrkandydowała z ramienia partii demokratycznej Kamala Harris, czyli kobiety miały do wyboru kobietę i Donalda Trumpa, a jednak białe kobiety wybrały w większości Donalda Trumpa. Ogółem większość kobiet głosowało na Harris, ale jednak spośród tej grupy tych kobiet, które przynależą do przede wszystkim amerykańskiego południa, ale nie tylko, one wybierały Trumpa. I to nie jest niespodzianka, bo rzecz ma swoje źródła w pierwszych wyborach, w których Trump zwyciężył, czyli w 2016 roku.
16: A co wiemy o nowej pani rzecznik, gdyby zechciała pani nam opowiedzieć?
17: Że Ja nie wiem, czy to dla pana, panie redaktorze, dla państwa nie jest uderzające, bo właściwie zmiana jest, ale jakby jej nie było, jeżeli zerkniemy na ekrany monitorów czy telewizorów, ponieważ one wyglądają, te panie, tak samo, czyli ta, która ustąpiła, Caroline Leavitt i Katie Zakaria, reprezentują taką kobiecość, która jest bardzo typowa dla tak zwanych kobiet Trumpa. I kiedy prezydent w roku 2016, czy w roku, czy 17 już było, po inauguracji, czy w 2025 pokazuje się w kręgu swojej rodziny, no to tamte panie wyglądają tak, jakby zeszły z wybiegów mody albo konkursów piękności i widocznie taką marką, reprezentacją Białego Domu ma być właśnie taki typ białej, notabene, kobiety. Co wiemy o Katie Zakaria? Przede wszystkim to, że ona jest bardzo lojalna. Ona bardzo żarliwie zapewniała na tym pierwszym briefingu o tym, że podziwia prezydenta, że jej wiara w prezydenta jest niezachwiana, że prezydent jest historycznym przywódcą, przełomowym i, uwaga, drodzy państwo, dochowuje wszelkich obietnic. Czyli wniosek z tego taki, z tego krótkiego wystąpienia, że będziemy mieli do czynienia z taką strategią, której Trump wiernie się trzyma, to znaczy on zaprzecza w swojej komunikacji politycznej rzeczywistości, a rzeczniczka Białego Domu będzie rzeczniczką jego samego, czyli również będzie zaprzeczać tej rzeczywistości. Nie będzie jakoś zwiększać szczególnie świadomości obywateli i tych, którzy obserwują konferencje prasowe w kwestii tego, jak się ma stan państwa amerykańskiego i co tak naprawdę administracja zamierza.
16: To są priorytety, prawda, amerykańskie i nie tylko media odnotowują już, nie wiem czy nazywać to wpadką, ale nowa pani rzecznik pomyliła prezydenta z mężem, czy też odwrotnie.
17: No tak, to znaczy to jest pewna
16: ale
17: sytuacja.
16: Pani profesor, zostało to wyeksponowane, to zostało wyeksponowane dość mocno.
17: Tak, to prawda. To znaczy, ja szczerze mówiąc jej nie zazdroszę, dlatego że ona bez żadnego szczególnego przygotowania obejmuje taką funkcję, która jest niezwykle odpowiedzialna. Możemy zakładać, że tych kompetencji ta akurat osoba nie ma. Ona pracowała wcześniej w mediach, bardzo była aktywną zwolenniczką Trumpa też w mediach społecznościowych. Dała się poznać jako osoba, która rozpowszechnia teorie spiskowe, takie bardzo brutalne teorie spiskowe. Tam wątek między innymi pojawił się w jej przeszłości w social mediach, tego, że ona promowała taki pogląd, że jakoby liderzy demokratów zajmowali się nie tylko pedofilią, ale kanibalizmem dziecięcym. Więc to już jest skrajność skrajności, powiedziałabym. Jak wiadomo, w internecie nic nie ginie, więc taka etykieta, no widocznie tak jest klimat polityczny, że im bardziej radykalnie ktoś się wykazał w poparciu dla Donalda Trumpa, tym okazuje się być bardziej albo wystarczająco kompetentny, żeby eksponowane stanowiska zajmować. No stąd właśnie taki debiut.
16: Zastanawiam się, jak zadać kolejne pytanie. Ponieważ prezydent Donald Trump ma określone preferencje, jeśli chodzi o... To pani powiedziała, ja próbuję to streścić, o fizjonomię swoich współpracownic, to podejrzewam, że są jeszcze jakieś cele, dla których on właśnie te panie o takiej charakterystyce przyjmuje na eksponowane stanowiska. To ma być swego rodzaju taka ochronka, taki bufor bezpieczeństwa. Nawet mi przez gardło nie chce przejść to, jak te panie są nazywane w mediach, bo one są opisywane określeniem buldożery. Tutaj chciałbym panią zapytać, co to znaczy, bo rozumiem, że wzięło się to określenie stąd, jak niegdyś w Stanach Zjednoczonych bardzo mocne, rządzące silną ręką kobiety zarządzały między innymi mężczyznami na placach budowy, tak? To stąd?
17: Tak, natomiast to sam prezydent mówi wprost o tym, że te osoby wśród jego grona, one mają pełnić taką funkcję. Zresztą Caroline Lloyd wypowiadał się w ten sposób, że ona mówi, ona jest wspaniała, rzecz jasna, mówi, ja, ona jest jak karabin maszynowy, czyli jest jednym z najlepszych rzeczników w historii tego urzędu. Co oczywiście jest bzdurą, bo wiele legendarnych postaci ten urząd sprawowało, między innymi James Brady, człowiek, który poświęcił właściwie zdrowie, bo kiedy to był rzecznik Białego Domu za czasów prezydentury Ronalda Reagana, był zamach w 81 roku na Reagana. On również został ciężko ranny, właściwie nigdy nie wrócił do zdrowia. I tam w przeszłości wiele tych postaci zapisało się w pamięci i w wyobraźni Amerykanów i świata, ale ten urząd ma swój ciężar gatunkowy. To trochę jest tak, że no, ludzie wiedzą, że te osoby powinny zapewniać obywatelom prawo albo zadośćuczynić im ich prawu do informacji. Natomiast no, te buldożery Donalda Trumpa, one mają jedną publiczność. Nie tą publiczność złożoną z Amerykanów czy z osób obserwujących rzecz z zewnątrz. Ich publicznością jest Donald Trump.
16: Bardzo pani dziękuję, pani profesor. Jak zwykle ciekawie, jak zwykle obrazowo, jak zwykle tłumacząc nam ten amerykański świat i nie tylko to, jak przebiega prezydentura, druga prezydentura Donalda Trumpa. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, Uniwersytet Jagielloński. Kłaniam się i do usłyszenia.
17: Dziękuję serdecznie.
16: Pani profesor, też pozdrawiam. Przemysław Pozowski jest już z nami. Przemku.
13: Dzień dobry.
16: Co tu robisz?
13: Czekam na swoją zmianę, ale to jeszcze troszeczkę.
16: Będzie dobra zmiana.
13: Oby, bo to wiesz, że to nie brzmi u nas dobrze, taka zbitka słów. Ale powiem ci tak, zanim szybciutko to, co w programie, to może powiem tylko, że w programie tenis i że Tomasz Wolfke będzie w studiu gościem, czyli wieloletni dziennikarz tenisowy związany chociażby z Eurosportem, tam komentuje mecze. Ale dlaczego miałbym nie przekazać świeże informacji słuchaczom i czekać na informacje TOK FM czy na informacje sportowe, skoro mogę to zrobić teraz o 15.35. Wiadomo, z kim zagra Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Wuhan, to będzie Aislinn Kruger. Wiadomo też, że ten mecz będzie jutro nie wcześniej niż o godzinie 13. Maja Chwalińska też awansowała do trzeciej rundy, ale my z Tomkiem porozmawiamy też o nowym wkrótce numerze jeden na świecie Aleksandrze Zwieriewie i o tym, dlaczego Gael Monfils nie pożegna się z Francuzami przed własną publicznością w Paryżu.
16: Słuchaj, nie cenisz czasu w ogóle. Policzyłem, 25 sekund zajęło ci od pierwszego słowa do faktu, który chciałeś powiedzieć, ale sprowokowałem cię do takiej publicystycznej dyskusji również. Polecam redaktor Tomasz Wolfke, bo należy mu się taki szacunek za jego staż. Wszyscy uczyliśmy się na jego tekstach, na jego komentarzu, prawda?
13: To prawda.
16: Przemysław Pozowski zapraszał, a ja teraz zapraszam na informacje TOK FM.
18: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Reklama.
21: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
22: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
23: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
24: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
5: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
6: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
7: Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, przekonuje premier Donald Tusk, odnosząc się do sytuacji w TK. Wybrany przez Sejm sędzia Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić jednak Macieja Berka do orzekania, dopóki Karol Nawrocki nie uzna zaprzysiężenia, a prezydent uważa, że sędzia ten nie spełnia jednego z wymogów formalnych, jakim jest minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Premier Donald Tusk zapowiedział, że polskie służby będą walczyły z tą sytuacją.
12: Wszystkie służby będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
11: W podobnej sytuacji jak Maciej Berek jest teraz czworo innych wybranych przez posłów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których Karol Nawrocki również nie chce przyjąć ślubowania. Ci zdecydowali się więc także na złożenie ślubowania w Sejmie. W tej sprawie wypowiedział się dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który stwierdził, że wszyscy ci sędziowie są uprawnieni do orzekania. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią trzem koleżankom. Zapowiedział również, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Zaniepokojeni rodzice powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała informację policji. Nastolatek został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. W Hamburgu ruszył proces Ukraińca Serhija K., oskarżonego o kierowanie zespołem, który ponad 4 lata temu wysadził gazociągi Nord Stream. Według niemieckiej prokuratury przy pomocy 6 innych osób miał on umieścić ładunki wybuchowe na 3 z 4 nitek gazociągów, którymi transportowano gaz z Rosji przez Morze Bałtyckie do Niemiec. Obrona argumentowała na sądowej sali, że proces jest upolityczniony. Wskazywała, że prokuratura nie zebrała przekonujących dowodów na jego udział w operacji. Kolejną rozprawę zaplanowano na 27 października. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju dzisiaj spore zachmurzenie. Miejscami mogą pojawiać się także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na zachodzie do 10 na wschodzie Polski.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
14: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43 i w studiu jest Tomasz Wolfke, komentator tenisa związany choćby z Eurosportem. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
16: Dzień dobry, ja również.
15: I prowadzący taką stronę, którą przed chwilą odwiedzaliśmy, historiapolskiegotenisa.pl. I co tam się okazało? Że Jannik Sinner, jak miał 17 lat, czyli jeszcze lider światowego rankingu, w Polsce był na dwóch turniejach i szybko przegrał. A mówię o tym Sinnerze, bo będziemy mieć zmianę na szczycie listy ATP. To będzie jeden z naszych tematów, obok oczywiście meczów polskich w Wuhan. Ale zacznijmy w takim razie od tego Sinnera i Zwieriewa, bo Zwieriew zmieni Sinera niebawem na szczycie rankingu i to też będzie ciekawa historia, bo Zwieriew będzie pierwszym tenisistą urodzonym w latach 90., który dostąpi tego zaszczytu.
3: Wcześniej... I dopiero drugim Niemcem, to też warto podkreślić, bo tylko Boris Becker, Michael Stich w szczycie kariery nie awansował na pierwsze miejsce. Boris Becker, czyli najmłodszy w historii zwycięzca Wimbledonu, był liderem światowego rankingu. Tych ich w ogóle nie było za dużo, bo za chwilę będzie 60 lat, jak mamy komputerowy ranking ATP, a wydaje mi się, że Zwieriew będzie 29 albo 30. Także to świadczy też o tym, że na ogół liderzy, jak już zostawali tymi królami światowego tenisa, to trochę trwało. No i są tacy oczywiście jak Nowak, rekordzistą jest Nowak Dżokowicz, bodajże chyba 6 lat w sumie na pierwszym miejscu. Też długie okresy panowania Rogera Federera czy Rafy Nadala, jeśli tylko weźmiemy XXI wiek. Ale zdarzali się także liderzy jednotygodniowi. Pat Cash, o ile pamiętam, Australijczyk był tydzień i Marcelo Rios, Chilijczyk też tylko tydzień.
15: Ale dlaczego te lata 90. dopiero teraz? No to jest niby oczywiste dla tych, którzy tenisa śledzą. Tak, najpierw było panowanie Wielkiej Trójki.
3: Pozamykali kariery tenisistom urodzonym w latach 90., czyli między innymi naszemu Hubertowi Hurkaczowi, ale przede wszystkim właśnie Aleksandrowi Zwieriewowi czy Dominikowi Timowi. Pozamykali kariery, wielkie kariery, muszkieterowie, czyli Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray i jeszcze doskakujący od czasu do czasu Stan Wawrinka, bo Stan chyba też 3 turnieje Wielkiego Szlema wygrał. Przypomnijmy, że no było takie półtorej dekady, gdzie nikt inny nie wygrał Wielkiego Szlema. Jeden tytuł Marin Cilic i jeden tytuł Dominic Thiem właśnie przez 15 lat. A tak ta wymieniona piątka, czyli Wielka Trójka, oni w sumie ponad 60 turniejów Wielkiego Szlema wygrali, czyli tak jakby właśnie przez 15 lat nikt inny nie wygrywał. No i do tego Andy Murray kilka i Stan Wawrinka 3. Także to pokolenie wydawało się być pokoleniem straconym. Myślę, że Aleksander Zwieriew jak szedł na konferencję prasową i wiedział, że za chwilę padnie pytanie, dlaczego przedtem przegrywałeś z Federerem, Nadalem i Djokovicem, a teraz przegrywasz z Sinerem i Alcarazem i co zrobić, żeby to zmienić, no to już mu się niedobrze robiło, bo to trwało kilka lat. Wreszcie w tym sezonie się udało, ale paradoksalnie trzeba podkreślić, że udało się tylko wtedy, kiedy drabinka była mu czyszczona z Sinera.
15: Z powodu kontuzji.
3: Alcaraza z powodu kontuzji. I też, no nie chcę mówić, że to będzie taki papierowy i malowany lider, bo to bym trochę Saszę obraził. Ale no trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że z ostatnich 13 meczów, 13 podkreślam, to dużo, z Nowakiem Djokovicem, właśnie Jannikiem Sinerem i Carlosem Alcarazem, ten nowy, za chwilę świeżo upiczony lider światowego rankingu wygrał meczów 0. A te dwa wielkoszlemowe tytuły, które w tym roku zdobył, były po jedynych jego w tym roku zwycięstwach nad tenisistami z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Akurat tak się ułożyło, że oba te finały, w tych finałach mierzył się z zawodnikami z pierwszej dziesiątki, pokonywał ich. No ale to zostawmy. Tytuły są tytuły, lider jest lider. Zobaczymy, jak on się będzie w tej roli spisywał. Poczekajmy tylko jeszcze chwilę, bo to nie nastąpi w najbliższy poniedziałek, nawet gdyby on wygrał turniej w Szanghaju, bo jeszcze gdyby wygrał Niemiec ten turniej w Szanghaju, a cały czas z nim jeszcze gra, nie odpadł. Więc to jest możliwe, ale to i tak jeszcze będzie troszeczkę za mało, żeby wyprzedzić Sinera i prawdopodobnie nastąpi to po turnieju paryskim, bo ta różnica jest już naprawdę bardzo mała, rzędu 3-5%, o ile pamiętam w tej chwili, jak porównujemy ich dorobki. Także on na pewno za chwilę Jannika Sinera przeskoczy, bo jest w dobrej formie i cały czas gra, a Sinner ogłosił, że na pewno w tym roku już na kort nie wyjdzie. Ciągnie się za nim kontuzja, która tak naprawdę spowodowała, że on nie gra od Wimbledonu, czyli od lipca.
15: Opuści ATP Finals, które jest rozgrywane przed własną publicznością.
3: A z kolei mieliśmy kontuzję Alcaraza, który też nie grał przez 4 miesiące bodaj z powodu kontuzji nadgarstka. Także naprawdę to pole zostało Zwieriewowi wyczyszczone.
15: A i Sinner i Alcaraz to są już roczniki 2000+, tak. Więc stąd ten Zwieriew jako pierwszy.
3: To przekleństwo lat 90. Tam jeszcze Daniil Miedwiediew coś po drodze powygrywał, chyba też 2 turnieje Wielkiego Szlema, ale to epizody. A Miedwiediew to już chyba jest rocznik. On jest z lat 90. Czyli to nie było tak do końca, bo Dominic Thiem jeden tytuł zdobył, Miedwiediew 2 tytuły zdobył, ale generalnie wydawało się, że to pokolenie jest pokoleniem straconym dla wielkiego tenisa.
15: No i nielubianego przez wiele kręgów fanów tenisa będziemy mieć lidera na koniec roku.
3: No wiesz, no może pozostańmy przy sporcie. Ja mogę powiedzieć, co mi się nie podoba w tenisie Aleksandra Zwieriewa. Nie chciałbym mówić, co mi się nie podoba w jego życiu, bo to w sumie jest jego prywatna sprawa. Do momentu oczywiście, kiedy nie popełnia przestępstwa. Natomiast jeżeli chodzi o jego tenis, to z całą pewnością mógłby ze swoich warunków fizycznych i ze swoich umiejętności technicznych wykrzesać trochę więcej i częściej wygrywać takie charyzmatyczne, jeśli tak

0: przemocy. Wprawdzie on się wyczyścił z tych zarzutów, ale jednak no,
1: ale nie ten smród pozostał. Pozostał.
0: Przemocy względem jednej czy drugiej z partnerek.
1: Partnerek nie mikstowych.
0: Tak, życiowych. Tenis kobiecy, Iga Świątek, Maja Chwalińska. Właściwie można było dzisiaj tenisowy dzień zacząć o godzinie 5 z minutami. Wtedy najpierw Iga Świątek, czy właściwie jednocześnie Iga Świątek grała przeciwko Magdalenie Fręch i Maja Chwalińska walczyła z Marii Bełuszkową o awans do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek awans, Chwalińska awans, ale mecz Świątek kontra Fręch kuriozalny, bo jakbyś spojrzał tylko na wynik 6-2, 6-1.
1: To godzina z prysznicem.
0: Tak. Ja się popatrzyłem na czas na początku, bo oglądałem z odtworzenia, to mówię, nie, no niemożliwe, jakiś błąd. A sam pierwszy set trwał 8-gemowy, 64 minuty.
1: Tak, no to się niezwykle rzadko zdarza. To świadczy o tym, że Magdalena Fręch postawiła naprawdę bardzo twardy opór Idze. Tego się można było trochę spodziewać, dlatego że akurat Łodzianka to jest taka tenisistka, która bardzo rzadko schodzi poniżej swojego najwyższego poziomu. No, to można oczywiście różnie liczyć, czy to 80%, czy 90% możliwości, ale niezwykle stabilna, niezwykle regularna, niedysponująca silnym uderzeniem, nie mająca jakiejś tajnej, cudownej broni w swoim arsenale, ale bardzo solidna tenisistka i zawsze, tak jak mówię, właśnie nie schodząca poniżej pewnego poziomu, nigdy nie oddająca meczów za darmo. No ale gdyby z drugiej strony była Iga Świątek sprzed 2-3 lat, no to wynik byłby taki, jak ich poprzedniego meczu w Warszawie. Znaczy wynik był podobny, bo zdaje się wtedy też było 6-2, 6-1 wtedy na kortach Legii, tylko że mecz był zupełnie inny, no bo to była ta Iga dominatorka. Natomiast dzisiaj, no... Inaczej, powiem tak, no niestety nie ma w tenisie punktów za styl i czy się przegra 2-6-1-6, czy się przegra 6-7-7-6-6-7, to i tak się z turnieju odpada. Więc tak naprawdę, oczywiście, no pozostaje pewnie wrażenie takie i w samej Magdzie, i w kibicach, którzy to oglądali, że nie było wstydu, zrobiła wszystko, co mogła, dała z siebie wszystko i zeszła z kortu pokonana, ale no nie na tarczy.
0: No każdy gem praktycznie tam do połowy przynajmniej drugiego seta to był gem na przewagi z breakpointami i tak dalej. Ale powiedz mi jeszcze, Ashlyn Krüger, bo to wiemy od niespełna godziny, że z nią się zmierzy o ćwierćfinał Iga Świątek. Amerykańska tenisistka, młoda, ale no, na tyle, żeby się postawić?
1: Wiesz co, no dobra. Znakomite warunki fizyczne, bo bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Fręch. Więc normalnie Iga takie rywalki, oj więcej, chciałem powiedzieć, bo Iga w ogóle wygrywa 8 meczów na 10 w karierze, no to myślę, że takich meczów wygrywa 18 na 20 z takimi rywalkami, czy nawet 19 na 20. Porażki z tenisistkami z okolicy 50 miejsca na świecie zdarzają jej się bardzo rzadko, kilka razy ostatnio, kilka razy w sezonie, bo kiedyś w ogóle. Przypominam, że Iga, mimo tego, że no, obniżyła loty, jest w tej chwili w okolicach realnie w okolicach 10 miejsca na świecie, powiedzmy między 8 a 10.
0: Ciągle z szansą na WTA Finals,
1: to po pierwsze, ale chciałem powiedzieć czym innym, że mimo tego, że już nie jest ani liderką, ani wiceliderką, czy trzecią rakietą świata, to ona wciąż ma bilans z pozostałymi 99 zawodniczkami z pierwszej setki, no tam powiedzmy, że z 20 nie grała. To zostaje gdzieś tam 70 kilka i z tymi 70 kilkoma ona ma bilansy ujemne tylko z 3. Także to jest nadal rewelacyjne, nadal to są rewelacyjne statystyki. I w związku z tym, no na ogół, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Fręch, czy na Ashlyn Krüger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
0: Minutę mamy, a czy ma szansę, no na pewno więcej niż minutę, wygrać Iwo Jović, Maja Chwalińska, twoim zdaniem, która pokonała Marię Bełuszkową?
1: Niewielkie szanse, ale oczywiście ma. No, Maja jest tenisistką w dalszym ciągu trochę nieobliczalną dla wszystkich. No i zobaczymy, jak ta jeszcze młoda Iwo Jović wytrzyma ten arcynieprzyjemny styl Majki. Jeżeli podejdzie do tego w pełni profesjonalnie, z chłodną głową, no to Maja szans wielkich nie ma na tej nawierzchni, bo tamta po prostu jest większa, silniejsza, mocniej uderzająca, wszystko umie, młodziutka, bardzo utalentowana, no na pewno do niej należy przyszłość. Nie ma się co oszukiwać, większa przyszłość niż Majki, no bo Majka, no to wiemy, jakie ma ograniczenia, szczególnie na kortach szybkich i twardych, ale już pojedyncze mecze wygrywa. Teraz wygrała z tenisistką takie mecze właśnie powinna wygrywać, o tak mówiąc trochę w cudzysłowie, czyli zawodniczką, tak jak Maria Błuskowa, zawodniczką w okolicach 30 miejsca, czyli ciut niżej klasyfikowaną, ale na niewygodnej dla Polki nawierzchni, wartościowy na pewno sukces.

0: sesji dużo punktów i dużo pieniędzy zdobytych w Wuhan.
1: Wygrała 1-6, 6-1, 6-1 z Bołskową dzisiaj, a to też oznacza, że będzie minimum najlepsze w karierze 20 miejsce po turnieju w Wuhan. Rozmawialiśmy także o Idze Świątek i jej meczu z Magdaleną Fręch. Rozmawialiśmy także o nowym wkrótce numerze jeden na świecie Aleksandrze Zwieriewie. To wszystko z Tomaszem Wolfke, komentatorem tenisa Eurosport. Dziękuję serdecznie.
0: I ja.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował go Adam Brzeziński, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się usłyszymy w Sport 360 i to będzie po 18.30.
2: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
8: Castorama.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Tato, patrz jaki kolos. Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa.
3: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Środa, 14 października, jest 16.
11: Do 4 sędziów, których prezes Trybunału Konstytucyjnego nie chce dopuścić do orzekania, dołączył Maciej Berek.
10: Po miesiącu oczekiwań sędzia złożył dziś w Sejmie, bez obecności Karola Nawrockiego, ale wobec prezydenta, ślubowanie do kancelarii prezydenta przesłał jego treść.
11: Rosjanie ostentacyjnie okazują Stanom Zjednoczonym brak szacunku, atakując obiekty energetyczne w Ukrainie, uważa jej prezydent Wołodymyr Zełański. Zarzuca też Ameryce brak współpracy wywiadowczej.
10: A Moskwa atakuje ukraińskie obiekty energetyczne mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu.
11: Adres zameldowania odchodzi do lamusa.
10: MSWiA rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Logiczne. To jest TOK 360. Monika Mroczka, Adam Ozga. Zaczynamy.
11: Będziemy przewracać ład prawny dostępnymi państwu metodami, zapowiada premier Donald Tusk po przepychankach z policją, do jakich doszło przed Trybunałem Konstytucyjnym.
10: Zebrali się tam protestujący po ślubowaniu sędziego Macieja Berka w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Berek ślubował w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim, bo od ponad miesiąca, od momentu jego wyboru przez Sejm, prezydent nie zaprosił Berka na tę uroczystość. Maciej Kluczka.
12: Tuż po złożeniu ślubowania Maciej Berek, sędzia Trybunału, udał się do biura podawczego Kancelarii Prezydenta i tam złożył dokumenty.
13: Złożyłem na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym, ślubowanie o takim tekście, którego ustawa ode mnie wymaga.
12: Prezydent i jego ministrowie podnosili przez ostatnie tygodnie zarzuty wobec Macieja Berka, pytając, czy spełnia wszystkie wymagania, by zostać sędzią Trybunału. Nie ma przepisów prawa pozwalających prezydentowi weryfikować wybór sędziów, którego dokonuje Sejm. Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
14: Otrzymaliśmy wykładnię Komisji Weneckiej. Według tej wykładni prezydent ma bezwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przypisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej.
12: Sędzia Maciej Berek później dotarł do Trybunału Konstytucyjnego. Tam jedynie wszedł do środka, ale stosunek pracy nie został z nim nawiązany. A prezydent Karol Nawrocki, pytany o tę sytuację, mówi tak.
15: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją, to odbywało się to poza mną.
12: Prokurator generalny minister Waldemar Żurek zapowiada dochodzenie w sprawie, jak to ujął, bezprawnej próby paraliżu Trybunału.
16: Prokuratura nie pozostanie bierna. Sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy.
12: Niewykluczone, że zostanie złożony wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego, który kieruje Trybunałem. Później jednak nie wiadomo, czy uda się zwołać zgromadzenie ogólne sędziów, które podjęłoby decyzję w jego sprawie.
11: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego jest już spokojnie.
10: No, nie było. Demonstrujący, którzy sprzeciwiają się polityce rządu i ślubującemu w Sejmie Berkowi, przed południem przepychali się z policją, próbowali grodzić teren przed Trybunałem barierkami.
11: Wyszedł do nich też kierujący wciąż pracami TK Bogdan Święczkowski.
8: Tu jest Polska! Tu jest Polska! Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. 5 osób, które nie złożyło ślubowania wobec pana prezydenta, opuściło Trybunał Konstytucyjny. Polacy mogą wspierać, ale w sposób racjonalny i w sposób opanowany.
17: Policjanci, co wy robicie?
18: Bierzemy do góry.
17: Bierzemy płot do góry.
19: Policja eskaluje.
17: Płot zostaje u nas.
19: Po co wy to
17: eskalujecie? Idźcie do domu, jak
19: proszę
17: macie
19: się.
8: Mam nadzieję, że polski parlament i polski rząd zrozumie, że Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej.
10: Prokuratura przed chwilą poinformowała, że wszczęła czynności sprawdzające w sprawie zmuszania przemocą policjantów do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem. Miał się tego dopuścić m.in. jeden z liderów narodowców, Robert Bąkiewicz. O Trybunale i wokół Trybunału dziś w TOK 360 zapytam m.in. o to, jakie koalicja rządząca ma teraz polityczne możliwości zapowiadanej przecież przez polityków KO, PSL-u czy Lewicy naprawy sytuacji w Trybunale.
11: Ukraińcy oskarżają Amerykanów o ograniczenie wsparcia. Amerykanie twierdzą, że nadal pomagają Ukrainie.
10: Rosjanie wszystko bacznie obserwują i badają, na co mogą sobie pozwolić.
11: Moskwa przeprowadziła kolejne ataki na ukraińskie obiekty energetyczne, mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu, który wyklucza takie uderzenia. W Kijowie zginęło co najmniej 5 osób, w Łódzku 4. Tomasz Orchowski.
20: Wołodymyr Zełański twierdzi, że uderzeniami na obiekty energetyczne Rosjanie ostentacyjnie okazują Stanom Zjednoczonym brak szacunku. Prezydent Ukrainy jako całkowicie niesprawiedliwe uznał też to, że partnerzy, czytaj Amerykanie, znowu nie ostrzegli jego kraju przed atakiem rakietowym. Ukraińskie wojsko ma również mieć problemy z działaniem amerykańskiego systemu Starlink. Takimi metodami Trump prawdopodobnie chce wymusić na Ukraińcach, by wstrzymali uderzenia na rosyjskie rafinerie i w ten sposób doprowadzić do spadku cen ropy przed wyborami w USA. Choć sam prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje, że jego kraj nadal wspiera Ukrainę, a rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinio podkreśla. Wiemy o doniesieniach związanych ze Starlinkiem, nie mamy żadnych sygnałów wskazujących na to, że przekazywanie Ukrainie informacji wywiadowczych zostało wstrzymane.
21: My się dokładnie fiksujemy.
20: Uważnie to wszystko odnotowujemy, chociaż na razie jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie jakichkolwiek wniosków systemowych.
21: Dostępne jest zjawienie.
20: Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który przekazał też, że Rosja przeprowadza ataki, bo dokładne warunki Trumpowego rozejmu energetycznego nie zostały ustalone i prace nad nim wciąż trwają. Tomasz Urkowski, TOK FM.
11: Cell Broadcast to system, dzięki któremu każda komórka jest przez chwilę jak syrena alarmowa, mówi szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
10: MSWiA, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i operatorzy komórkowi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia systemu Cell Broadcast w Polsce.
11: Pozwala on na przekazywanie sygnału z masztu telefonii bezpośrednio na telefon w jej zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach.
10: Jak to dokładnie działa? Kiedy system znany z innych krajów zacznie działać również w Polsce? O tym teraz w TOK 3. 360 Tomasz Węska.
22: System oparty o Cell Broadcast to coś innego niż tradycyjna wiadomość tekstowa rozsyłana mozolnie do kolejnych odbiorców, gdzie znaczenie ma przepustowość systemu lub powiadomienie rozsyłane przez aplikację. To niejako bezpośredni przekaz z nadajnika do każdej komórki w zasięgu. Cell Broadcast uzupełni dotychczasowe formy ostrzegania jak alerty RCB, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, a docelowo będzie służył do informowania o najpilniejszym, największym zagrożeniu.
23: Ta technologia Cell Broadcastingu pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
22: Na świecie system działa m.in. w Korei Południowej, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Izraelu i w Tajlandii, w Europie, w kilkunastu krajach, m.in. w Hiszpanii, w Chorwacji, we Francji, na Litwie czy we Włoszech. W tym ostatnim kraju z systemem zetknąłem się sam. Mimo wyciszenia mój telefon, podobnie jak wszystkich innych osób wokół na placu, wydał dźwięk i zaczął wibrować w kieszeni, a na ekranie, mimo że telefon był zablokowany, wyświetlił się komunikat. W Polsce będzie tak samo, dodaje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
24: Dokładnie tak to wygląda.
0: wygląda. Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
22: Równolegle MSWiA pracuje nad nową aplikacją powiadamiającą o zagrożeniach. Ma ona być gotowa pod koniec roku oraz nad spięciem systemu syren alarmowych, tak by na danym obszarze można je było uruchomić zdalnie. Jednym guzikiem. Tomasz Fęskę, TOK FM.
11: Panie premierze, przypominamy panu zapowiedź z expose o zdrowych i przyjaznych relacjach władzy centralnej z organizacjami pozarządowymi, piszą do Donalda Tuska przedstawiciele NGO-sów.
10: Przypominają, że ta obietnica do dziś nie doczekała się realizacji. W apelu do premiera wskazują, że obcina się pieniądze na działalność społeczną, a z drugiej strony brakuje realnego dialogu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Apel do premiera to reakcja m.in. na zapowiedź obcięcia środków w przyszłorocznym budżecie dla Narodowego Instytutu Wolności. To instytucja, która w ramach różnych programów przyznaje granty na działalność NGO-sów, mówi Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności.
2: Już jest zapowiedź obcięcia budżetu Narodowego Instytutu Wolności o kilkadziesiąt milionów złotych. Tym przede wszystkim będą to środki, które były przeznaczane na dotacje. Słyszymy, że niektóre programy nie będą uruchamiane, na przykład program PRO 3. To jest ten na wsparcie niezależnych mediów i organizacji strażniczych, czy obcięcie głównego tego programu sztandarowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
1: Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homofaber działa na rzecz migrantów i uchodźców i jak mówi, trudno mówić o skutecznym dialogu z rządem.
4: Tak naprawdę mamy do czynienia z miarkowaniem procesu konsultacyjnego. Rząd nie spełnia żadnych przesłanek dobrych konsultacji, że tak naprawdę jest poinformowaniem nas o zmianach i dopełnieniem listy obecności, która jest potrzebna do tego, żeby pokazać, że jakiekolwiek spotkanie się odbyło.
1: Ministra Adrianna Porowska, która w rządzie odpowiada za dialog z organizacjami pozarządowymi, mówi krótko: swojej misji jeszcze nie zakończyłam. A co do mniejszych pieniędzy w przyszłorocznym budżecie, liczy, że ostatecznie będzie ich więcej.
24: No w tej chwili prace nad budżetem trwają i jeszcze nie są zakończone. W zeszłym roku też mieliśmy taką sytuację, w której mieliśmy na początku zdecydowanie mniejszy ten zakładany ten budżet, ale w toku prac w Sejmie udało się doprowadzić do sytuacji, w której poprawki budżetowe spowodowały, że jednak mogliśmy realizować nasze zadania z większym budżetem i na to również liczę.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: 16.10 to jest TOK 360. Zaczęliśmy to wydanie TOK 360 od Trybunału Konstytucyjnego i na chwilę do Trybunału wracamy, bo prezydent Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze komentarze na ten temat już po godzinie 16.20.
11: Parlament Europejski zgodził się na przygotowany przez Komisję Europejską całkowity zakaz używania śrutu ołowianego na polowaniach.
10: Zarazem ustalił długi, 7-letni okres przejściowy, w którym myśliwi dalej będą mogli strzelać ołowiem. Jakub Medek.
25: Problem nie jest ani wydumany, ani marginalny, podkreśla Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
26: To jest około 44 tysiące ton ołowiu rocznie, które z polowań i w wyniku tego strzelectwa sportowego, ale także wędkarstwa trafiają co roku do środowiska w całej Unii Europejskiej.
25: W przypadku Polski to około 600 ton. Ekspertka podkreśla, że toksyczny ołów ze śrutu po polowaniach trafia do ziemi, stamtąd do wody i dalej do łańcucha pokarmowego, na końcu którego jest człowiek i duże drapieżniki. W całej Unii od kilku lat obowiązuje już zakaz polowań z użyciem ołowianego śrutu na obszarach wodno-błotnych. Jeśli chodzi o Polskę, to zakaz ten funkcjonuje głównie na papierze.
26: W Polsce po pierwsze nie ma przepisów karnych, które w jakikolwiek sposób penalizują i posiadanie, i strzelanie, czy używanie amunicji ołowianej na terenach wodno-błotnych. Po drugie nie ma żadnych organów kontroli.
25: Ekspertka przyznaje, że w przypadku całkowitego zakazu, bez równoczesnego wprowadzenia sankcji, czy na przykład wzmocnienia straży łowieckich, może być podobnie. Z drugiej strony całkowity zakaz może też sprawić, że amunicji ołowianej po prostu nie będzie gdzie kupić. Jakub Medek, TOK FM.
11: Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach.
10: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów, zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania, bo dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy.
11: A to powoduje problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
27: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
10: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania. Po zmianach ma to już być tylko adres zamieszkania.
27: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
11: A resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz i nie zapadła jeszcze ani decyzja o zniesieniu obowiązku meldunkowego, ani nie wskazano terminu wejścia w życie nowych przepisów.
10: Po raz pierwszy o zniesieniu obowiązku meldunkowego usłyszałem chyba niespełna 20 lat temu i na razie się na to zniesienie nie zanosi, natomiast rzeczywiście dwa adresy zameldowania zamieszkania to jest po prostu absurd.
11: Siódmy dzień protestu głodowego w szpitalu w Sanoku.
10: Pracownicy żądają odwołania dyrektorki placówki. Od kilku godzin trwa też spotkanie skonfliktowanych stron i władz powiatu, które może zakończyć protest.
11: Na miejscu jest reporter TOK FM Marcin Starzec. O co chodzi dokładnie w tym sporze?
3: Liderka protestujących, Małgorzata Sawicka, przed wejściem na spotkanie mówiła, że ich protest nie jest wymierzony w działania powiatu i samej dyrektorki zadłużonego na ponad 200 milionów szpitala, ani też przeciwko restrukturyzacji i zwolnieniom, które miały już miejsce, a przeciwko braku ich zdaniem właściwej komunikacji między związkami a dyrekcją domagają się tylko jednego.
5: To jest jedno żądanie, tu nie ma więcej żądań, to jest jedno żądanie. Odwołanie dyrektora.
3: Natomiast dyrektorka szpitala Wioletta Kacperska mówi, że cieszy się z dzisiejszych rozmów, bo wcześniejsze zaproszenia były odrzucane przez związkowców.
6: Kończą po bardzo wielu prośbach, żeby przystąpili do rozmów, są, więc miejmy nadzieję, że będzie jakakolwiek płaszczyzna do rozmów.
3: A jeszcze przed rozpoczęciem spotkania protestujący zdradzili, że jeśli dyrektorka nie zostanie odwołana, to zrezygnują także z picia płynów. Z Sanoka Marcin Starzec, TOK FM.
11: Matki Hersonia to najnowsza premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.
10: Opowiada historię dzieci porwanych w trakcie wojny w Ukrainie, ratowanych przez zrozpaczone matki.
11: Ta historia jest wciąż żywa, mówiła Marcie Perchuć-Burzyńskiej w Kulturze Osobistej, reżyserka spektaklu Barbara Wysocka.
7: Trzy bohaterki główne, to dwie matki, jedna babcia, dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują, jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo hersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci.
10: Matki Hersonia z muzyką Maksyma Kołomyjca i librettem George'a Branta to koprodukcja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
11: A warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery. Pierwszy spektakl 16 października.
10: 16.15 to jest TOK 360. Monika Mroczko, dzięki wielkie. Ja nazywam się Adam Ozga. Przed Trybunałem Konstytucyjnym wciąż są protestujący, choć zachowują się spokojnie. W Trybunale Konstytucyjnym jest prezydent Karol Nawrocki. A to wszystko po poradnym ślubowaniu w Sejmie sędziego Macieja Berka. Ten temat wróci w TOK 360 tuż po informacjach o godzinie 16.20.
9: Autopromocja.
13: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
29: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
28: A gdzie tak jest?
29: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
28: O, już zatrudniam.
29: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
30: Przeceny na urodziny w Media
29: Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wracając z pracy, usłyszałam, że szczęśliwe sąsiedztwo zaczyna się jeszcze przed zamieszkaniem.
17: Jak to?
16: Liczy się, jak zaprojektowano osiedle, okolice, zieleń, przestrzeń do spotkań.
17: Czyli architektura może wpływać na relacje?
16: Właśnie o tym jest cykl Miasta Szczęśliwe. Rozmowy z ekspertami o tym, jak tworzyć miasta, w których dobrze się żyje. Posłuchaj na tok.fm.pl. Na Miasta Szczęśliwe zaprasza partner cyklu. Spółka Mieszkaniowa Skanska.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
20: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
21: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
23: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
30: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
31: Pan mi kibicował i dobiegłam.
32: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
33: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
34: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
35: Cześć, tu Influencer, ten od cen.
36: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
37: Reklama.
38: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
39: 16.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Przed siedzibą TK wciąż trwa protest. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Później udał się do siedziby Trybunału. Nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Zrobiło się bardzo ciasno w budżecie, powiedział Donald Tusk, odnosząc się do warunków materialnych nauczycieli. Premier odniósł się do tego, że w ostatnich latach nauczyciele mieli nadzieję na znaczącą poprawę wynagrodzeń. Dodał, że będzie informował w najbliższych miesiącach, co rząd jest w stanie zaplanować. Najtańsza benzyna jest obecnie w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się średnio 6,92, informuje portal epetrol.pl. Najtańszy diesel jest z kolei na Podlasiu i kosztuje on średnio 7,95 za litr. Analitycy zwrócili uwagę, że pomimo obowiązywania pakietu CPN, kierowcy płacą za tankowanie więcej niż tydzień temu. A teraz w TOK FM czas na pogodę.
40: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
39: Niemal w całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Więcej przejaśnień jedynie na zachodzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wschodzie do 16 w zachodnich regionach.
40: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
38: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
41: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest dr Marcin Krzemiński, konstytucjonalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
42: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
41: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Przed Trybunałem wciąż są protestujący po porannym ślubowaniu w Sejmie, w gabinecie marszałka Włodzimierza Czarzastego, sędziego Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm już ponad miesiąc temu, ale nie doczekał się zaproszenia na ślubowanie do prezydenta. Ślubował więc wobec prezydenta, ale w Sejmie, tak jak gdy robili to w sali kolumnowej poprzednio sędziowie. TVN24 teraz też pokazuje zdjęcie, na którym wewnątrz Trybunału. Bogdan Święczkowski, prezes tegoż Trybunału, blokuje dostęp do gabinetu sędziów. Są informacje o przepychankach przed Trybunałem, są nawet doniesienia o przepychankach między prezesem Święczkowskim a sędzią Berkiem, chociaż one nie są potwierdzone, na nie powoływał się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który w sprawach wokół Trybunału zawiadamia prokuraturę. I nim przejdziemy do różnych kwestii prawnych, chciałbym zapytać, jak pan patrzy na to, co dzieje się w Trybunale, wokół Trybunału, to co pan o tym myśli?
42: Jestem akademikiem, jestem nauczycielem akademickim, no i proszę sobie wyobrazić, jakie ja prowadzę zajęcia od dekady, no to jest coś niesamowitego. No i zamiast, no, 10 lat temu nam się wydawało, że wszystko stanęło na głowie, natomiast no to nie dość, że stanęło na głowie, to jeszcze robi piruety. Ja tydzień temu zaczynałem zajęcia z pierwszym rokiem prawa, no i mówiłem im, że będziemy mówić między innymi o Trybunale Konstytucyjnym, no i mówiłem, że to będą dziwne zajęcia, bo będę im opowiadał rzeczy, które kompletnie nie mają pokrycia w praktyce. Więc tak to widzę z punktu widzenia akademika.
41: Ale to powiedziałbym, że prezydent Karol Nawrocki ma dla pana być może nawet korektę podstawy programowej, bo prezydent dzisiaj mówi tak. Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. A jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku, cytuję ciągle prezydenta Karola Nawrockiego, to z całą pewnością sędzia Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny będzie dalej działał w takim składzie, jaki obecnie normalnie i konstytucyjnie funkcjonuje. Ile tu prawdy jest w tym stwierdzeniu prezydenta Karola Nawrockiego?
42: Znaczy, no, nie ma przysięgi, jest ślubowanie. O ile mi wiadomo, pan prezydent Nawrocki nie był na pierwszym roku prawa, ani nie skończył studiów prawniczych. Chociaż jest strażnikiem konstytucji. Natomiast tutaj jest kwestia taka, że prezydent nie rozróżnia organu władzy państwowej, jakim jest urząd prezydenta, od swojej własnej osoby. Ślubowanie jest składane wobec organu władzy państwowej. Na przykład też kancelaria prezydenta jest organem pomocniczym tego organu. W momencie, jeżeli podpisana czy nagrana rota ślubowania trafia do kancelarii prezydenta, no to organ jest to złożone wobec organu. Tak samo jak na przykład składamy wniosek do starosty o pozwolenie na budowę. Nikt przecież nie chodzi na osobiste posłuchanie u starosty, tylko no, do organu się składa wniosek w zakresie jego kompetencji. Natomiast tutaj jest jeszcze taki, tak, tutaj na niekorzyść prezydenta w tej analogii działa to, że tutaj prezydent nie ma żadnych kompetencji, bo nie może decydować, czy sędzia złoży ślubowanie, ewentualnie jak złoży, kiedy złoży. To tak naprawdę to jest kompetencja, jeżeli w ogóle mówimy o jakiejś kompetencji, to jest to kompetencja sędziego.
41: Prokuratura nie pozostanie bierna, sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy, to już mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a premier Donald Tusk zapowiada, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. To brzmi jak zapowiedź próby rozwiązania tego galimatiasu, jaki mamy wokół Trybunału Konstytucyjnego od już 10 lat. I to wszystko dzieje się po upublicznieniu wczoraj opinii Komisji Weneckiej na temat Trybunału. Z komisji, która jest niewiążąca, z tejże opinii, która jest niewiążąca, komisja jest organem doradczym Rady Europy, wynika, że trzeba zapewnić warunki, w których albo prezydent odbiera ślubowanie od sędziów, albo sędziowie muszą złożyć takie ślubowanie wobec prezydenta. Ale mam wrażenie, że ta niewiążąca opinia Komisji Weneckiej trochę tutaj funkcjonuje jako pretekst. Słuszne?
42: Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest pretekst. Ważniejsze jest rozstrzygnięcie, i to już wiążące, innego organu tej samej instytucji, bo Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Natomiast też organem Rady Europy jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wydał postanowienie zabezpieczające, które nakazuje tej tam w czwórce sędziów umożliwienie objęcia obowiązków. No i to już jest postanowienie, które wiąże i powinno być wykonane przez wszystkie organy władzy państwowej. No pierwszym adresatem tego postanowienia jest prezes Święczkowski, no ale on nie za bardzo chce tego robić, więc no wtedy inne organy powinny zrobić wszystko to, co jest w ich mocy, żeby to postanowienie wykonać. Więc opinia Komisji Weneckiej, raczej rozpatrywałbym ją w takim kontekście, że raczej przesądza końcowe rozstrzygnięcie Trybunału, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy Trybunał przyjmie inną wykładnię niż inny organ Rady Europy, ale jeszcze zwróćmy uwagę na to, że w Komisji Weneckiej zasiada top of the top konstytucjonalistów europejskich, więc ani organy Rady Europy, ani organy Unii Europejskiej, które dosyć ściśle patrzą się na to, co sugeruje Rada Europy, nie przyjmą innej wykładni niż wykładnia Komisji Weneckiej. To znaczy ja w ogóle nie jestem też w żaden sposób zaskoczony tą treścią opinii, bo tak się składa, że od pół roku mniej więcej chodzę i powtarzam to samo, a tydzień przed opinią Komisji Weneckiej się ukazał mój artykuł, gdzie dokładnie do takich samych wniosków dotarłem. Więc on jest dostępny w Państwie i Prawie w otwartym dostępie.
41: Przed Trybunałem Konstytucyjnym ciągle są protestujący, wśród nich Marian Kowalski na przykład, narodowiec, były kandydat na prezydenta, też Robert Bąkiewicz, lider ruchu obrony granic, też narodowiec. W Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki. Bardzo dziękuję. Dr Marcin Krzemiński, konstytucjonalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem TOK 360. Trybunał Konstytucyjny jeszcze w TOK FM z różnych stron wróci. W wywiadzie politycznym pierwszym gościem Karoliny Lewickiej będzie Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, ale też po 18. Ja w TOK 360 zapytam, jakie polityczne narzędzia ewentualnej zmiany w Trybunale ma teraz koalicja rządząca. 16:29, Adam Oska. Zmieniamy temat. Gościnią TOK 360 jest dr Małgorzata Osmola, specjalistka onkologii klinicznej, członkini sekcji młodych onkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
41: Monika Chruścińska-Dragan w Rynku Zdrowia napisała, że w Polsce brakuje około 500 onkologów. Onkologia kliniczna nie przyciąga wystarczającej liczby młodych lekarzy. Wiosną tego roku na 143 miejsca rezydenckie zgłosiło się, uwaga, 19 kandydatów. I prawdę mówiąc, mnie te dane przestraszyły, zwłaszcza, że mamy świadomość, że liczba wykrytych przypadków nowotworów w Polsce rośnie.
0: To prawda. Mamy coraz więcej pacjentów onkologicznych. Po pierwsze, mamy coraz więcej rozpoznań, ale też pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową żyją coraz dłużej. To jest świetna wiadomość, ponieważ nasze leczenie jest coraz bardziej skuteczne. Wielu pacjentów udaje się wyleczyć, a ci, którzy mają chorobę rozsianą, która kiedyś była wyrokiem, teraz w wielu przypadkach jest to choroba przewlekła, ale tymi pacjentami musimy się na co dzień opiekować, przez co my jako onkolodzy mamy bardzo, bardzo dużo pracy, a jak widać, w systemie niestety nowych onkologów nie przybywa. Młodzi ludzie nie chcą wybierać tej specjalizacji, ale mamy tutaj też inny problem, a mianowicie te osoby, które zdecydują się na tą specjalizację, z niej rezygnują, albo osoby, które są już specjalistami, również odchodzą z zawodu.
41: A dlaczego tak jest? Dlaczego młodzi lekarze nie decydują się na specjalizację onkologiczną? Jak się decydują, to nie wytrzymują. Chodzi o presję psychiczną? Bo ja wyobrażam sobie, że to jest strasznie trudna specjalizacja i prawdę mówiąc, ja nie miałbym szans być lekarzem, ale gdybym był, to pewnie bym wybierał inną specjalizację.
0: Myślę, że to jest sposób, w jaki myśli bardzo wiele osób, tak? Czyli myślimy sobie o tym, czy mamy predyspozycję do wykonywania tego zawodu. I wiele osób też takich predyspozycji nie ma. To znaczy, po pierwsze, jest to specjalizacja, która wiąże się z pracą z pacjentem chorym, bardzo chorym. Trzeba potrafić umieć albo mieć do tego predyspozycję i mieć chęć, żeby się tego nauczyć. ale też jest to specjalizacja, która jest bardzo w cudzysłowie naukowa, gdzie jest bardzo dużo trudnych terminów i też nie każdy się do tego nadaje. Ale dlaczego młodzi ludzie nie wybierają tej specjalizacji? Głównie dlatego, że system nie wspiera onkologów. Tak? Jest to specjalizacja, która jest bardzo zbiurokratyzowana, gdzie my obok tego, że mierzymy się z bardzo trudnymi pacjentami, cały czas są na nas nakładane nowe formalności związane z prowadzeniem dokumentacji. I to, jak wygląda nasze prowadzenie dokumentacji na chwilę obecną, to już osiągnęło tak gargantuiczne rozmiary, że jest to nie do wyobrażenia. Więc mamy coraz nowe obowiązki, coraz więcej pacjentów, a z drugiej strony nie mamy żadnych ułatwień ze strony systemu, które mogłyby to w jakiś sposób wynagradzać czy kompensować.
41: To wyczuwam z pani słów, że można inaczej, że można prowadzić mniej rozbudowaną dokumentację medyczną na przykład.
0: Zgadza się. Ja pracowałam obok pracy w Polsce, pracowałam we Francji, widziałam, jak tam dokumentacja wygląda. Podając przykład taki najczęstszy, najbardziej jakiś taki kuriozalny, my pacjentów widzimy bardzo często. Często widzimy ich na chemioterapii na przykład co tydzień albo co dwa tygodnie. No i tak jakby stan zdrowia tego pacjenta się nie zmienia, tak? Zgody, które on musi wypełnić na leczenie czy na to, że jest przyjmowany do szpitala, to są tak jakby cały czas te same zgody. A pacjent, my wypełniamy dokumentację taką, jakby to był pacjent, który byłby przyjmowany do szpitala raz w ciągu swojego życia, bo ma, nie wiem, ciężkie zapalenie płuc. Tak? Więc system nie rozróżnia tego, że my robimy coś regularnie i to jest ten pacjent, który jest w tym samym stanie versus tego pacjenta, który przychodzi na bardzo długą hospitalizację z jakiegoś niewiadomej przyczyny. Tak? Więc my po prostu musimy co chwila, co tydzień tą masę dokumentacji tworzyć. Tak? Jak ja zaczynałam specjalizację, to tych stron, które musieliśmy wydrukować, wypełnić, podbić było 9, a teraz tych stron jest 35. To mówimy o takich hospitalizacjach jednodniowych, gdzie po prostu pacjent przychodzi, dostaje leczenie i wychodzi. A mówi się o tym, że dokumentacja miała być elektroniczna, a tak naprawdę robimy ją elektronicznie i to wszystko jest potem drukowane.
41: Czyli bardzo, bardzo dużo papierów.
0: Są dowody na to, że to wypala i po prostu wiele osób po prostu rezygnuje, bo jest to bardzo wypalający element naszej pracy.
41: Czyli biurokracja jest wypalającym elementem, też bardzo, tak sobie wyobrażam, bardzo trudnym elementem tej pracy jest kontakt z pacjentami, którzy... nowotwory są dość specyficzną chorobą, którą, jak wiemy, nie zawsze da się wyleczyć. A wobec tego, czy młodzi onkolodzy mogą liczyć na jakieś wsparcie psychologiczne od systemu?
0: To jest kolejny aspekt, że my nie mamy żadnego wsparcia psychologicznego. Nie ma czegoś takiego w ogóle w systemie polskim jak wsparcie psychologiczne. Szpitale żadne nie mają obowiązków zatrudniać psychologów dla personelu. W oddziałach onkologicznych jest psycholog dla pacjentów, powinien być przynajmniej zapewniony przez ustawę, ale zazwyczaj to jest osoba, która ma tyle pracy, że nie ma możliwości rozmawiania z personelem, zresztą powinna to być dedykowana inna osoba. Więc my nie mamy wsparcia psychologicznego i też nie jesteśmy uczeni sposobu, w jaki możemy sobie z tym radzić. Tak? Nie ma żadnych szkoleń, które pomagałyby w jakiś sposób temu wypaleniu przeciwdziałać.
41: Bardzo dziękuję. Dr Małgorzata Osmola, specjalistka onkologii klinicznej, członkini sekcji młodych onkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, była gościnią TOK 360. Wiosną tego roku na 143 miejsca rezydenckie na onkologii, na specjalizacji onkologicznej zgłosiło się zaledwie 19 kandydatów. 500 onkologów brakuje w Polsce, o czym doniósł rynek zdrowia. Jest 16.36, o 16.40 informacje TOK FM. Po nich ekonomia 360. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Znamy już szczegóły inflacji będącej wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i dla naszych portfeli. I o tym za chwilę.
37: Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
11: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
12: O, wielka sprawa.
11: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
15: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
16: Pan mi kibicował i dobiegłam.
34: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
17: Panie Pascalu.
19: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15. Windows 11. Do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
37: Reklama.
38: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
39: 16.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miał on zmuszać przemocą i groźbami funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. W pobliżu cieśniny Ormus zatonął trafiony pociskiem kontenerowiec, informuje agencja Reutera. Jednostka pływała pod banderą Singapuru. W wyniku innego zdarzenia w pobliżu cieśniny tonie również pływający statek pod banderą Antigui i Barbudy. Według brytyjskiej firmy Vanguard jednostka ta została trafiona pociskiem 23 września. Próby jej ratowania nie przyniosły rezultatu. Aisling Kruger będzie rywalką Iggy Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA w Wuhan. Amerykanka w drugiej rundzie pokonała Lan Lan Taradue z Tajlandii. Świątek wcześniej wygrała z Magdaleną Fręch. Spotkanie Polki z Kruger jutro po godzinie 13.
38: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
41: Szesnasta 41, Adam Ozga, prezydent Karol Nawrocki jest w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego po porannym ślubowaniu w Sejmie sędziego Macieja Berka i po przepychankach, do jakich doszło przed Trybunałem Konstytucyjnym z udziałem protestujących. Po godzinie 17 w wywiadzie politycznym pierwszym gościem Karoliny Lewickiej będzie poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki. Jeszcze przed 17 w TOK 360 o stuleciu Kubusia Puchatka i o tym, że pierwowzór Krzysia wcale z tego, że był pierwowzorem, się nie cieszył. A już teraz Ekonomia 360 przed Państwem, jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy. W październiku ten efekt złagodzi jednak trzecia odsłona pakietu CPN. Skończył się też czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkunastoprocentowym tempie rosną koszty utrzymania mieszkania i usługi. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozował w porannym EKG Marek Roskrót, główny ekonomista EY.
3: Ona tymczasowo, jak powiedział, może spaść i zobaczymy inflację poniżej 4% za październik, właśnie ze względu na ograniczanie cen paliw, ze względu na pakiet rządowy. Natomiast jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu. O ile te ceny paliw możemy kontrolować, to co widzimy na stacjach w jakimś zakresie ze względu na pakiet rządowy, to jednak te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
2: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Olej napędowy jutro znów powyżej 8 zł. Będzie lekka podwyżka. Jego maksymalna cena sięgnie 8 zł i 5 groszy. Stanieje natomiast benzyna do 7 zł i 1 grosza za litr. A przez drogie paliwo lotnicze nie ma dobrych prognoz dla cen biletów. Już wkrótce mogą zacząć marsz w górę, czego nie wyklucza też największa tania linia lotnicza w Europie. Mówi Michał Kaczmarzyk, prezes należącej do Ryanaira linii lotniczej BAZ.
9: Jednym z głównych składników ceny biletu jest paliwo. Nie ma zbyt dużo optymizmu w prognozach. Pomimo nadchodzącego niskiego sezonu, ceny paliwa lotniczego nie drgnęły. Nadal są na rekordowych poziomach. Także jeżeli nic się nie zmieni, to na przyszły rok należy się spodziewać, że ceny biletów będą wyższe.
2: Teraz paliwo lotnicze kosztuje $1,500 za tonę, czyli dwukrotnie więcej niż przed wojną na Bliskim Wschodzie. Zarzuty we wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP są poważne, ocenia w TOK FM dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, żeby Adam Glapiński odpowiedział za 8 stawianych mu zarzutów, w tym upolitycznienie NBP, nieuprawnione interwencje na złotym, a także zabronione pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, na co zwracała uwagę nasza rozmówczyni.
18: Szczególnie ważne, myślę, że dla ekonomistów było, ale też na przyszłość to jest ważne, a mianowicie wchodzenie Narodowego Banku Polskiego w taką rolę wspierającą rząd w poprzednim rozdaniu rządowym, czyli kupowanie obligacji, czego teoretycznie Narodowemu Bankowi nie wolno robić. I oczywiście istnieje obawa, że jeden case spowoduje, że mogą się pojawiać kolejne case'y właśnie wchodzenia Narodowego Banku Polskiego w buty, w które nie powinien ustawowo w ogóle wchodzić.
2: Z tymi zarzutami Adam Glapiński się nie zgadza. W ubiegłym tygodniu powtarzał, że jego zdaniem nie mają one żadnych podstaw. Światowi inwestorzy pędzą po amerykańskiego dolara, a to dlatego, że liczą na zarobek w związku z prognozami podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Do tego w związku z trudną sytuacją z finansami Francji osłabia się euro i dlatego to dolar teraz święci triumfy, mówił w południowym EKG Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
20: Inwestorzy są tak bardzo bycza nastawieni na dolara, wszyscy chcą pojechać w jednym kierunku, że dolar teraz to już będzie mocny zawsze i na zawsze. No, obserwując rynek walutowy wiele lat, przeważnie jest tak, że jak wszyscy myślą, że pójdzie w jednym kierunku, To wydarza się coś, o czym nikt nie wiedział i nagle jest ruch w drugą stronę. Także tak to historia zazwyczaj pokazuje.
2: A silny dolar to zła wiadomość dla polskiego złotego, który wciąż nie może pozbierać się z ostatniej słabości. Dolar dziś po 3 zł i 93 grosze, euro po 4,37, frank szwajcarski 4,69, a funt po 5,18.
38: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
41: Po 16.40 teraz Ekonomia 360, jest 16.47, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Artur Wabik, badacz popkultury, wydawca komiksu i literatury fantastycznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
41: Kubuś Puchatek ma 100 lat. Książkowy Kubuś Puchatek, bo opowiadanie ukazało się trochę wcześniej, ale 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o misiu o bardzo małym rozumku. Potem w 1938 roku i Kubuś Puchatek, i Chatka Puchatka okazały się w Polsce w tłumaczeniu Ireny Tuwim. W oryginalnej wersji to był Winnie the Pooh. Kubusiem Puchatkiem nazwała go Irena Tuwim. Ale ja chciałbym o Krzysiu porozmawiać, bo pierwowzorem Krzysia jest Christopher Robin Milne, syn autora Alana Aleksandra Milne. Jaka była jego relacja z tym Krzysiem z bajki?
5: No, pewnie trudna. Wiemy z pamiętników Christophera Robina, czyli syna pisarza Alana Aleksa Milnego, że dosyć trudno przeżywał no, swoją rolę w powstawaniu książek i tą nieoczekiwaną sławę, którą mu przyniosły. Wiem, że przedrzeźniały go dzieci w szkole, cytując fragmenty książek napisanych przez ojca. No, a później, kiedy dorósł, no to właściwie był cały czas w cieniu tej opowieści.
41: A czy powiem za dużo, jeżeli powiem, że jakby bycie Krzysiem zaważyło na jego całym życiu?
5: Myślę, że tak. No, musimy pamiętać, że jak ktoś się rodzi w takiej rodzinie, w takiej historii, jako pierwowzór postaci literackiej, no to później czytelnicy, fani i w ogóle cały świat dookoła oczekuje od nich, że są tymi postaciami, że będą się zachowywać tak jak one, że będą tak mówić, myśleć, tak wyglądać.
41: Mam wrażenie, że to jest historia, która trochę odpowiada duchowi czasów współczesnych. Christopher Robin Milne czuł się trochę wykorzystany przez swojego ojca?
5: Na pewno. No, tak wynika z jego książek. Opublikował aż 3 autobiografie. Pierwsza z nich zatytułowana

0: zajmował tantiem, wiódł takie skromne i z dala od Kubusia Puchatka życie, uprawiał boks jako nastolatek, żeby radzić sobie z agresją rówieśników. Te książki, te biografie, autobiografie, o których pan wspomina, były chyba jakimś domknięciem i rozliczeniem z tą historią Krzysia, która nad nim ciążyła. A na czym polega to, że ten Kubuś Puchatek tak świetnie czyta się dzisiaj po 100 latach? Przecież jest mnóstwo tekstów, które nie wytrzymują tego zderzenia z czasem i po prostu są nie do czytania. To jakby było napisane wczoraj.
1: Jeśli chodzi o polskie realia, to pewnie bardzo wiele zawdzięczamy przykładowi Ireny Tuwim, o której pan wspomniał wcześniej. To ona nadała bohaterowi imię, którym się dziś posługujemy. To jej tłumaczenie jest uważane cały czas za najlepsze, wzorcowe, chociaż warto pamiętać o tym epizodzie w latach 80., który przyniósł nam alternatywną wersję.
0: Fredzia Fifi?
1: Tak, Fredzia Fifi, to Monika Adamczyk-Grabowska skonstruowała tą książkę na nowo w języku polskim, uciekając od charakterystycznego dla okresu międzywojennego języka, którym posługiwała się Irena Tuwim. Warto pamiętać, że te przekłady międzywojenne książek dla dzieci były nacechowane pewnym sposobem myślenia i językiem, jakim się posługiwaliśmy w relacjach z dziećmi wtedy. Trudno się więc dziwić, że w latach 80. były uznane już za w jakimś stopniu archaiczne. I stąd ta próba. Zresztą Irena Tuwim wiele w tym swoim przekładzie po prostu pozmieniała. Nie siliła się na przetłumaczenia gier językowych w imionach bohaterów czy w samej fabule książki i bardzo często szła trochę na skróty. To jest piękny literacki przekład, natomiast jego wierność pozostawia jednak sporo do życzenia.
0: A Disney zepsuł czy nie zepsuł Kubusia Puchatka?
1: No, zależy kogo zapytamy.
0: Mi się wydaje, że mogło być gorzej.
1: Mogło być gorzej. Ja się urodziłem na początku lat 80. i ten disneyowski Kubuś Puchatek towarzyszył mi w dużym stopniu już w okresie mojego dorastania. Muszę powiedzieć, że nie mam mu nic do zarzucenia. To był zarówno film, jak i serial animowany, który w jakimś sensie kształtował moje dzieciństwo. Oczywiście odbiegał od książkowego pierwowzoru. Estetyka filmów Disneya jest zupełnie różna niż ilustracji Ernesta Howarda Shaparda, który jako pierwszy ilustrował, czy też jako zilustrował książkę, tak, w 1926 roku i to z jego ilustracjami kojarzymy dzisiaj przede wszystkim tą postać, choć nie był pierwszym ilustratorem, bo wspomniał pan wcześniej o tym, jak Kubuś Puchatek debiutował na łamach prasy z zupełnie innymi ilustracjami, ale Shepard bardzo chciał być ilustratorem tej opowieści do tego stopnia, że wybrał się do lasu, w którym miał mieszkać Kubuś Puchatek i wykonał szkice, z którymi przyszedł do Milnego i zaproponował mu, że to właśnie on powinien zostać ilustratorem tych opowieści.
0: Te szkice są bardzo fajne, bo one są bardzo oszczędne. Rzeczywiście bardzo kontrastują też z tym disneyowskim Kubusiem Puchatkiem, co naturalne, no bo mamy tutaj do czynienia z różnymi gatunkami zupełnie. Ale jest coś pięknego w tym, jak to jest narysowane, w tym klasycznym, że tak powiem, Kubusie Puchatku.
1: Bez wątpienia. Bez wątpienia urok ilustracji prasowej, ale i książkowej tamtego okresu, ta lekka linia, ta schematyczność, ale jednocześnie oddająca sedno opowieści, to na pewno coś, co jest ponadczasowe. Tak samo jak sama opowieść o Kubusiu Puchatku. Ja bardzo lubię ilustrację Sheparda i wydaje mi się, że dobrze się stało, że panowie spotkali się w redakcji magazynu Punch i rzeczywiście polubili się i zdecydowali się razem stworzyć Kubusia Puchatka takiego, jakim go dziś znamy.
0: Artur Wabik, badacz popkultury, wydawca komiksu i literatury fantastycznej, był gościem TOK 360. 100 lat mija od ukazania się pierwszej książki o Kubusiu Puchatku. Kubuś super, choć historia Krzysia, tego prawdziwego Krzysia, bardzo smutna, on zresztą nienawidził, jak się go nazywało, Krzysiem. Christopher Robin Milne. Karolina Lewicka obok mnie.
2: Dzień dobry.
0: Wywiad polityczny już za chwilę. W Trybunale Konstytucyjnym, w budynku Trybunału, jest prezydent Karol Nawrocki. Ja sobie tak myślę, że gdyby tam przychodził Maciej Berek z notariuszem, to mógłby tak szybko powiedzieć, obejmując urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ślubuję
2: wobec... Dobre, dobre.
0: Ale to chyba nie tak zadziała.
2: Ślubowanie zostało złożone w Sejmie o 9:00. Będziemy oczywiście o tym, co działo się dzisiaj w Trybunale konstytucyjnym mówić. Będziemy mówić o tym z Krzysztofem Szczuckim z Rozwoju Plus, bo mimo tego napięcia na linii Kaczyński-Morawiecki, obaj panowie zdają się komentować tę sprawę w dość identyczny sposób. Będziemy też mówić o sytuacji

0: w Trybunale z komentatorami, choć uwaga, uwaga, data chyba też nie jest przypadkowa tej akcji w Trybunale. Czas leci, to już 3 lata od wyborów parlamentarnych, w których PiS wprawdzie wygrał, ale stracił władzę przez brak zdolności koalicyjnych. 3 lata od wielkiej mobilizacji rekordowej frekwencji, której symbolem było Jagodno. No i 3 lata od obietnicy przywrócenia praworządności i dzisiaj widzieliśmy próbę przywracania tejże praworządności.
1: Nie idzie.
0: Filmik nagrany przez Donalda Tuska. No, na razie nie idzie, ale zobaczymy, jak będzie szło dalej, bo dzisiaj z moich informacji wynika, to miała być taka operacja proceduralna. Maciej Berek złożył to ślubowanie, musiał stawić się w miejscu pracy, próbować podjąć tę pracę, otrzymać odmowę. No a teraz myślę, że cała ekipa będzie czekać na wniosek prokuratury o uchylenie Bogdanowi Święczkowskiemu immunitetu. Tam śledztwa się toczą, prawda? Między innymi te dotyczące niedopuszczania sędziów do pracy, do orzekania, ale też manipulowania składami orzekającymi.
1: Wywiad polityczny już za chwilę do sytuacji wy i wokół Trybunału. Ja też wrócę w TOK 360 po godzinie 18. Adam Ozga. Do usłyszenia.
2: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minuta po 17:00, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest zwolenników PiS, którzy blokują wejście do tej instytucji. Do siedziby Trybunału przyjechał też prezydent Karol Nawrocki. Rozmawia on teraz z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wcześniej w Trybunale pojawili się sędziowie wybrani przez Sejm w tej kadencji. Wszyscy nie zostali dopuszczeni przez Święczkowskiego do orzekania. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w rosyjskim ataku dronowym na Łuck. 8 osób pozostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe, podały lokalne ukraińskie władze i policja. Były szef izraelskiego kontrwywiadu Ronen Bar pozwał premiera Benjamina Netanyahu o zniesławienie. Zarzuca mu próbę przerzucania odpowiedzialności za atak Hamasu z 7 października 2023 roku. Bar przedstawił dowody, że służba wielokrotnie ostrzegała premiera przed zagrożeniem. Watykan przekazał, że badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, wykazały prawidłowy przebieg pooperacyjny, a parametry medyczne są w normie. Wcześniej zapowiedziano, że Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia.
2: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Deszczowe popołudnie w większości kraju, miejscami w północno-wschodniej części kraju występują albo mogą wystąpić burze, lokalnie z gradem. Noc pogodna, ale za to mglista na zachodzie, na wschodzie będzie padać.
2: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Krzysztof Szczucki jest z nami, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
5: Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Nie uznał tego ślubowania ani prezydent, bo już słyszeliśmy Karola Nawrockiego, ani prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo Bogdana Święczkowskiego też już mogliśmy usłyszeć. Ale Maciej Berek pojawił się w Trybunale, żeby zgłosić gotowość do pracy, dostał odmowę. Bardzo są dziś Państwo aktywni z premierem Morawieckim na czele w komentowaniu tej sprawy. Mam taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony mam wrażenie, że Państwo odcinają się jako Rozwój Plus od tej reformy wymiaru sprawiedliwości, jaką zafundował państwu polskiemu Zbigniew Ziobro w rządzie Mateusza Morawieckiego, a z drugiej krzyczą dziś Państwo zgodnie z Kaczyńskim zamach stanu. To jak jest?
6: Czy ja może nie używałbym, panie redaktor, takich dużych słów zamach stanu, natomiast oczywiście uderzenie w autorytet Trybunału, który i tak już ledwo się trzyma ostatnimi
5: za sprawą
6: czasy.
5: Prawa i Sprawiedliwości.
6: No, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość,
5: tu
6: teraz znowu Koalicja Obywatelska. No nie, to moglibyśmy taką długą historyczną dyskusję poprowadzić, ale ten redaktor oczywiście zawsze chętnie, ale myślę, że ważniejsze jest rozwiązanie tego problemu, a nie ciągłe rozgrzebywanie, kto bardziej zawinił, bo proszę zobaczyć, że główne strony sporu się bardzo skutecznie przerzucają. To wy właśnie, Prawo i Sprawiedliwość, nie to wy, bo wy wybraliście sędziów na zapas.
5: Za to Rozwój Plus staje sobie obok i udaje, że ta sprawa nigdy Rozwoju Plus nie dotyczyła.
6: Dotyczy ta sprawa, bo dotyczy państwa polskiego. Ja akurat posłem jestem pierwszą kadencję, więc w tamtych decyzjach nie uczestniczyłem. Oczywiście niektórzy nasi posłowie uczestniczyli, ale miarą dojrzałości środowiska politycznego jest wyciąganie wniosków i dzisiaj widzimy, że nie da się tej sytuacji naprawić inaczej niż tylko przez reset konstytucyjny.
5: Pan nawiązuje właśnie do resetu konstytucyjnego. Ta propozycja padła z ust pana Mateusza Morawieckiego kilka dni temu, ale czy nie ma pan takiego wrażenia, że są państwo w tej propozycji skrajnie wiarygodni?
6: Ja nie mam takiego wrażenia, panie redaktor, nawet nie próbuję się w tym sensie nad tym zastanawiać, jak jesteśmy postrzegani, bo interesuje mnie naprawienie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Ale Morawiecki miał 8 lat, w tym 6 jako premier, żeby próbować naprawić to, co od 16 roku psuł PiS.
6: Większość ta rządowa przed 2023 roku miała de facto charakter koalicyjny, to znaczy to była jedna lista wyborcza, jeden klub parlamentarny, ale byli wewnętrzni koalicjanci, zwłaszcza zwłaszcza suwerenna Polska, nie było większości dla decyzji porządkujących Trybunał Konstytucyjny i nie było większości dla decyzji porządkujących wymiar sprawiedliwości.
5: A dzisiaj nie ma większości konstytucyjnej dla resetu konstytucyjnego.
6: Na ten moment nie ma, ale jeszcze kilka takich szarpanin przed Trybunałem Konstytucyjnym i myślę, że będzie więcej ludzi dojrzałych do tego, żeby zdecydować o resecie w Trybunale Konstytucyjnym.
5: 10 lat nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Możemy go nie mieć kolejnych 10. Mam wrażenie, że czasem takie myślenie może zwyciężyć. Ale zapytam o szczegóły, bo wczoraj mieliśmy opinię Komisji Weneckiej, która stwierdza, że jeżeli prezydent odmawia lub opóźnia odebranie ślubowania sędziego wybranego przez Sejm, uniemożliwiając dopełnienie tej procedury, możliwe jest złożenie ślubowania bez fizycznego udziału głowy państwa. W marcu pan, panie pośle, mam wrażenie, że próbował i panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, bo mówił pan tak, jeśli sędziowie nie złożą ślubowania w obecności prezydenta, to nie będą sędziami Trybunału, ale w imię szacunku dla państwa powinniśmy unieść się ponad spór partyjny i jeśli zachowano procedury, trzeba przyjąć ślubowanie sędziów. Czy pan nadal uważa, bo ja mam wrażenie, że to był też jeden z takich powodów, za który zawieszono pana w prawach członka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zanim pan przeszedł do Rozwoju Plus i nastąpił ten rozwód. Czy pan uważa, że Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od Macieja Berka i tych czworga sędziów wybranych w marcu tego roku?
6: A czy ta sytuacja tych sędziów czworga i Macieja Berka są inne? W przypadku Macieja Berka mam poważne wątpliwości dotyczące ważności jego wyboru, ponieważ w moim przekonaniu on nie spełnia wymogów
5: chodzi
6: ustawowych.
5: Chodzi o pracę jako
6: tak, i to nie
5: radca,
6: nawet,
5: tak?
6: I nawet nie tych kryteriów ocennych, czy tam ma wiedzę prawniczą, czy nie ma. Ja nawet mu tej wiedzy prawniczej nie odbieram absolutnie. Ale ustawa czarna na białym stanowi 10 lat wykonywania zawodu na stanowisku radcy prawnego. On był wpisany na listę wykonujących zawód, ale to nie oznacza, że ten zawód wykonywał. Bycie w jakimś rejestrze nie oznacza realnego wykonywania zawodu. I tylko tyle, aż tyle chcieliśmy
5: Taka jest też
6: ustalić.
5: Argumentacja Karola Nawrockiego. Prezydent... A ta czwórka z marca?
6: A ta czwórka, no tutaj się nic nie zmieniło. Ja mówiłem wtedy, nie widziałem powodów, dla których nie należy odbierać ślubowania i te powody moim zdaniem nadal się nie pojawiły. Ale panie redaktor, prezydent Rzeczypospolitej ma ten mandat od wyborców, stoi na straży konstytucji, może on te powody widzi. Ja ze swojej perspektywy wtedy ich nie widziałem i nie zmieniło się nic od tamtego czasu, ale jednocześnie absolutnie i to nie jest oddawanie Panu Bogu świeczki czy ogarka diabłu, bo uważam, że dopóki ktoś nie złoży ślubowania w sposób właściwy, czyli u prezydenta, wobec prezydenta, u prezydenta, tak to zawsze interpretowano, to nie zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego i mimo, że powinien to ślubowanie móc złożyć,
5: to dopóki... Ale może być zła wola ze strony pana prezydenta albo po prostu obstrukcja.
6: No ale ustawodawca, ani konstytucja, ani ustawa nie przewidują tutaj jakiegoś mechanizmu, więc trzeba ucierać stanowisko z prezydentem i Komisja Wenecka nie podała żadnej podstawy prawnej dla takiej swojej opinii.
5: Stanowisko z prezydentem, jak celem moim zdaniem prezydenta Nawrockiego jest to, żeby utrzymać chaos w Trybunale do 27 roku. Zresztą Karol Nawrocki pytany o Trybunał w tym wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Mówi tak, co trzeba zrobić z Trybunałem? Trzeba wierzyć, że po 27 roku doprowadzimy do sytuacji, w której w Trybunale nie będzie polityków, tylko sędziowie, którzy zajmą się sprawami państwa. Ja już mogę panu powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jakbyście państwo wzięli władzę w 27. Państwo wyrzucą tych sędziów, od których ślubowania Karol Nawrocki nie przyjął i wybiorą państwo swoich. Znowu będziemy mieli jakichś sędziów dublerów, niby sędziów
6: no
5: i tak
6: to
5: dalej.
6: To jest coś, czego ja nie akceptuję, bo nie chciałbym, żeby sędziowie byli ich i nie chciałbym, żeby byli nasi. Ja myślę, że też to wskazanie...
5: Ale byli państwa wybierani do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Piotrowicz, pani Pawłowicz, pan Święczkowski, prawa ręka Zbigniewa Ziobry.
6: To nie były dobre kandydatury, ale Sejm wybrał w właściwej procedurze i prezydent odebrał ślubowanie, więc są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast panie redaktor, no ta kandydatura chociażby Macieja Berka, no to przecież jawna prowokacja ze strony Donalda Tuska. No nie wierzę, że nie znalazłby w Polsce, gdzie jest przecież mnóstwo prawników, także wielu naprawdę wybitnych i dobrze wykształconych, kogoś innego, kto mógłby być tym sędzią i nawet próbować wdrażać jakieś różne rozwiązania takie czy inne.
5: Ja sprawa, byłam Donalda Tuska, ale tak sobie myślę, że jak państwo wyważyli drzwi, to dlaczego państwo liczą, że następcy będą znowu osadzać futrynę
6: i redaktor, bo czasami,
5: te drzwi.
6: Czasami w tym wyważaniu drzwi, nawet jeżeli ktoś z naszego środowiska wcześniej w tym uczestniczył jako poseł, bo nasi posłowie nie byli w te działania jakoś bardziej zaangażowani, ale to właśnie mądry, inteligentny człowiek potrafi zrozumieć, że nie, to jednak nie tędy droga. Przestańmy to robić i te drzwi osadźmy z powrotem, może nawet wymienimy na lepsze.
5: A Rozwój Plus jest takie mądre od lata tego roku.
6: Rozwój Plus istnieje od lata tego
5: no właśnie,
6: roku, panie redaktor, ale różne dyskusje toczyły się wewnątrz wcześniej, tylko w miarę, w imię jakiejś lojalności dla środowiska politycznego, w którym funkcjonowaliśmy, nie wszystkie takie dyskusje wynosiliśmy na zewnątrz, ale ten niepokój dotyczący wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego towarzyszył nam już od dawna.
5: I premier Morawiecki jako premier jeszcze troskał się, tak?
6: Stan Trybunału. Trzeba zapytać pana premiera. Ja już rok temu opublikowałem swoją książkę na ten temat. Znacznie wcześniej o tym mówiłem. Mówiłem także, ryzykując krytykę wewnątrz swojej ówczesnej partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości.
5: I skończyło się dla pana zawieszeniem.
6: Tak jest. I dobrze, zostaję przy swoim stanowisku i myślę, panie redaktor, szanowni państwo, że no nie chcę popadać tutaj w jakąś megalomanię, że historia to oceni, bo jeszcze mam zamiar trochę pofunkcjonować w polityce, ale myślę, że w tej sprawie stoję po właściwej stronie.
5: Przed Trybunałem Konstytucyjnym był dziś i Robert Bąkiewicz, i poseł Matecki, i Jarosław Kaczyński też się pojawił wczoraj wieczorem i dzisiaj prowadzi interwencję poselską, jak informował Rafał Buchenek. Posłowie Rozwoju Plus też tam są i będą stali?
6: Czy nie mamy takiej odgórnej dyrektywy, żeby tam się wybierać, natomiast posłowie oczywiście realizują wolny mandat i pewnie niektórzy posłowie z Rozwoju Plus wybiorą się tam z szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą, do obywateli, którzy niepokoją się tym, co się dzieje. Na pewno nie będziemy brali udziału w żadnych rozróbach, w żadnych przepychankach, w znieważaniu policjantów, bo ja uważam, że szacunek do polskiego munduru jest bardzo ważną zasadą i nie należy z policjantami się przepychać, ani ich znieważać, nawet jeżeli przekraczają swoje uprawnienia, chociaż nie wiem, czy przekraczali, nie weryfikowałem tego. To są odpowiednie procedury przewidziane prawem do weryfikowania, czy policja działa prawidłowo.
5: Premier Morawiecki w Krakowie zebrał głos i mówi tak: jako lider Rozwoju Plus składam propozycję i do PiS, do Konfederacji, żeby zorganizować wspólny tych naszych sił politycznych, wspólny marsz przeciwko zawłaszczaniu Trybunałowi, przeciwko niszczeniu Trybunałowi przez obecny, Trybunału przez obecny rząd. Niech to będzie nasza wspólna inicjatywa. Ktoś już odpowiedział na to zaproszenie o marsz?
6: Ja takich odpowiedzi nie słyszałem i uważam, że tutaj też trzeba do tego dodać zaproszenie do podpisania się właśnie pod projektem zmiany Konstytucji. Zapraszamy i Konfederację, i zapraszamy do Prawo i Sprawiedliwość, żeby się tam podpisać, a także partie, przynajmniej niektóre, które mają szansę okazać dobrą wolę koalicji rządowej, którym też może się nie podobać to, co się dzieje. To nie jest sprawa tej czy innej koalicji, czy tej czy innej strony sceny politycznej, tylko państwa polskiego. No państwo powinno być silne siłą swoich instytucji, a ta już naprawdę sięga bruku, jeżeli chodzi o jej autorytet.
5: Mm-hmm. I mają państwo taki współudział w niszczeniu tychże instytucji.
6: Panie redaktor, ja o przyszłości, pani o przyszłości, tak się nie dogadamy. Trzeba
5: można się odcinać od korzeni.
6: Ja nie wiem, to chyba Aleksander Kwaśniewski kiedyś powiedział: wybierzmy przyszłość. I w kontekście Trybunału Konstytucyjnego.
5: To było świetne hasło.
6: W kontekście Trybunału Konstytucyjnego
5: roku.
6: Wybierzmy przyszłość.
5: Konwencja Rozwoju Plus 17 października, czyli w sobotę, zaplanowane jest wystąpienie programowe Mateusza Morawieckiego i film Cena Odwrotu. Film poświęcony decyzjom podejmowanym pod rządami Tuska i ich konsekwencjom dla Polski. A ja myślałam, że będą państwo dyskutować o decyzjach podejmowanych przez rząd Morawieckiego, od których teraz odcina się PiS albo Morawiecki.
6: Nie, będziemy dyskutować. Ta konwencja, ona pierwotnie była zapowiadana na 15 października, ale z racji tego, że to jest dzień roboczy,
5: czwartek,
6: została przeniesiona, tak jest jutro, to została przeniesiona na sobotę.
5: Dokładnie w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych.
6: Tak, pan premier się wybrał teraz na objazd po wszystkich województwach. 4 dni odwiedzi wszystkie województwa, a w sobotę spotkamy się w Warszawie właśnie na tej konwencji. Będziemy rozliczać rząd z obietnic. O 15 października tak się tytułuje
5: obecna koalicja.
6: Ale na razie
5: państwo w dyskusji między Rozwojem Plus a PiS-em, państwo się rozliczają nawzajem. Na przykład PiS odcina się od Polskiego Ładu, mówi, że trzeba naprawić błędy. Morawiecki odcina się od reformy wymiaru sprawiedliwości, czy od zaostrzenia przepisów aborcyjnych przez Trybunał.
6: Ja nawet to Trybunał to Trybunał. To my
5: Trybunał
6: nie rozstrzygaliśmy w Trybunale
5: telefon
6: Konstytucyjnym.
5: Telefon Nowogrodzkiej działał.
6: Nie, akurat w tej sprawie aborcji to
5: takiego rozstrzygnięcia można było się spodziewać. Premier Morawiecki powiedział, że Jarosław Kaczyński był przez niego ostrzegany, żeby Jarosław Kaczyński nie ruszał sprawy aborcji, a Jarosław Kaczyński dał zielone światło Julii Przyłębskiej, która przecież bez zgody Kaczyńskiego niczego by nie zrobiła.
6: Ja bardziej bym czytał to tak, że dał zielone światło posłom na złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Nie, ten wniosek nie sobie tam leżał miesiącami. Wniosek to można złożyć.
6: Ale tego kontekstu nie znam i wątpię, żeby tak było. Natomiast jeżeli chodzi o konwencję, no to musimy rozliczyć rząd. Opozycja rozlicza rząd. Były konkrety, 100 konkretów. Ta zresztą akcja pod Trybunałem też jest po to, żeby o tym nie mówić, bo to jest dla rządzących niewygodne. I my jako opozycja mamy obowiązek sprawdzić, czy rząd ze swoich obietnic się wywiązuje, a się nie wywiązuje.
5: bardzo bardziej będą państwo rozliczać, czy bardziej proponować to, co państwo mają do zaproponowania?
6: Bardziej proponować, ale w kontekście rozliczania, w sensie takim, że powiemy, co nie działa, co
5: i
6: powinno działać
5: naprawia,
6: i jak
5: tak?
6: to powinno działać.
5: Tak. A partie państwo założą?
6: Nie na tej konwencji, ale tak, przygotowujemy założenie partii politycznej. Nie mam konkretnej daty, ale być może jeszcze w tym roku. Dlaczego tak to traktujemy? Bo dla nas jakby cała koncentracja w budowaniu struktur i naszej działalności ma być wokół stowarzyszenia. Chętnie zapisują się do niego samorządowcy, przedsiębiorcy, różni ludzie, a niekoniecznie tak chętnie zapisywaliby się do partii politycznej, bo partie w Polsce nie kojarzą się dobrze z różnych powodów, ale są potrzebne do udziału w wyborach i ta partia też powstanie.
5: A jak pan, panie pośle, ocenia ostatnie decyzje amerykańskiego prezydenta, na przykład ten deal z Putinem, znaczy, dotyczący diesla?
6: Jeżeli ten deal nastąpi rzeczywiście, to bardzo negatywnie. Znaczy, kupowanie ropy od Władimira Putina jest finansowaniem wojny na Ukrainie. Przecież to jest dla mnie oczywiste. Mam nadzieję, że do tego ostatecznie nie dojdzie. Słyszałem jakieś głosy, że kongresmeni, także republikańscy, mają zamiar w tej sprawie interweniować.
5: Już słowa krytyki z ust niektórych republikańskich
6: tak,
5: polityków padły.
6: Tak, Mike'a Pence'a i pewnie nie tylko z jego strony. Więc Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem. Chcemy bazy amerykańskie, ale to nie oznacza oczywiście, że będziemy kwitować w 100% całą amerykańską politykę, bo mamy jako suwerenne państwo prawo do swojego stanowiska. Przy całym szacunku do naszego sojusznika, przy wielkiej sympatii do naszego sojusznika, akurat tej decyzji nie rozumiem. Oczywiście poza tym wątkiem, że chodzi pewnie Donaldowi Trumpowi o pokazanie, że jakoś wychodzi naprzeciw potrzebom obniżenia cen paliw także obywatelom amerykańskim, bo tam za chwilę wybory połówkowe.
5: Wszystko
6: więc
5: to jest decyzją wyborczą. Albo decyzją, która jest obliczona, to inne decyzje na pomnażanie majątku Donalda Trumpa i jego rodziny.
6: No, to drugie, to nie wiem, nie chcę się odnosić. To pierwsze, pewnie ma pani rację, że dużo tutaj jest motywacji wyborczych. No, tak już jest w polityce, w państwach demokratycznych. Niestety, bardzo często trzeba powiedzieć, bo trzeba raczej działać długofalowo, a nie w takich okresach, w Stanach Zjednoczonych, to nawet dwuletnich, tak, jeżeli mówimy o wyborach połówkowych.
5: Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Profesor Cezary Obracht-Prądzyński i redaktor Michał Sutowski będą z nami tuż po informacjach. Porozmawiamy o tym wszystkim, co wydarzyło się dziś w Trybunale Konstytucyjnym, ale także podsumujemy 3 lata rządu Tuska, czy może nawet nie rządu, 3 lata od wyborów, które miały miejsce 15 października 2023 roku.
1: Reklama.
7: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Panie Pascalu,
15: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
19: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
20: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
21: Pan mi kibicował i dobiegłam.
22: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
23: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
24: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 17.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie da się tej sytuacji naprawić inaczej niż tylko reset konstytucyjny, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. W ten sposób goście Karoliny Lewickiej odniósł się do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wybrany przez Sejm sędzia Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce go jednak dopuścić do orzekania, dopóki prezydent nie uzna zaprzysiężenia. Wspomniany reset konstytucyjny to propozycja Stowarzyszenia Rozwój Plus na, tu cytat, uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada ona m.in. przeniesienie obecnych sędziów TK w stan spoczynku oraz redukcję składu Trybunału do 12 sędziów wybieranych na maksymalnie 12-letnie kadencje. Organizacje pozarządowe mają dość. Zarzucają rządowi, że ich nie słucha, a dodatkowo obcina środki na działalność obywatelską. NGOsy skupione w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych napisały listę do premiera. Wskazują, że obiecywano im uproszczenie przepisów, realny dialog i reformę finansowania NGOsów, a tego nie widać. Jak mówi Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homofaber, rozmowy z władzą mają najczęściej charakter jedynie pozorowany.
28: No bez wątpienia czuję, podobnie jak pewnie bardzo wiele osób w Polsce, ogromne rozczarowanie tym, co się wydarza, wbrew obietnicom, którymi nas karmiono w trakcie wyborów i mobilizowano do tego, żeby do tych wyborów pójść. Natomiast to rozczarowanie jest chyba mniejsze, bo ja już nie mam za bardzo złudzeń.
27: Jak piszą organizacje w apelu do Donalda Tuska, silne, niezależne organizacje to nie tylko fundament demokratycznego państwa, to także jego odporność społeczna, obronność i bezpieczeństwo. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
29: Zgodnie z tą koncepcją, tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL, byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
27: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Miałoby też pomóc samorządom w planowaniu usług dla mieszkańców. W TOK FM czas teraz na prognozę pogody.
7: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
27: Przed nami kolejna chłodna, a miejscami również deszczowa noc. Popadać może przede wszystkim na wschodzie kraju. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do około 5 stopni.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Mapa smogowa niemal w całości świeci dziś na zielono. Na jakość powietrza w znaczącej większości kraju nie możemy narzekać. Więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w okolicach Chmielnik w województwie świętokrzyskim.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W wywiadzie politycznym nasi kolejni goście są z nami profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry.
5: Oraz redaktor Michał Sutowski, krytyka polityczna. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
5: Będziemy podsumowywać 3 lata od wyborów parlamentarnych 15 października 2023 roku, ale najpierw o tym, co działo się dziś w Trybunale Konstytucyjnym i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jak ustaliliśmy w trakcie informacji z redaktorem Sutowskim, jest to też jakiś rodzaj podsumowania te wydarzenia ostatnich kilku godzin. Maciej Berek o 9:00 złożył ślubowanie w Sejmie, bo jak wiemy, Macieja Berka na to ślubowanie nie zaprosił Karol Nawrocki. Robert Bąkiewicz o 9:06 na portalu X napisał: pilne, wszyscy pod Trybunał Konstytucyjny, dziś ma nastąpić próba nielegalnego wejścia. I oczywiste, jasne było, że po złożeniu tego ślubowania Maciej Berek będzie chciał się udać do Trybunału Konstytucyjnego, żeby pokazać, że jest gotów do podjęcia pracy. Faktycznie wszyscy sędziowie się do tego Trybunału Konstytucyjnego udali. Około 10:20 policja odblokowała wjazd do Trybunału na teren Trybunału, ponieważ przed Trybunałem od kilku tygodni stoi miasteczko. No i tam emocje były już bardzo duże i próba blokowania zarówno wejścia, jak i bramy. Sędziowie wjechali na teren. Oczywiście bardzo rozemocjonowane były media wówczas sprzyjające prawicy, na przykład Telewizja Republika zamieszczała takie paski: reżim Tuska siłowo wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, albo szturm policji Tuska na Trybunał Konstytucyjny. Była rozmowa między Bogdanem Święczkowskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a sędziami. Prezes Trybunału powiedział im, że warunkowo mają zgodę w dniu dzisiejszym na wejście do Trybunału Konstytucyjnego. Potem była krótka rozmowa z Maciejem Berkiem Bogdana Święczkowskiego, ale Bogdan Święczkowski nie uznał tego ślubowania i nie dopuścił Macieja Berka do orzekania. Przed 11:00 busy z sędziami wyjechały z Trybunału Konstytucyjnego. Potem pojawiali się liczni goście, m.in. Jarosław Kaczyński, który był tam też wczoraj wieczorem. Pojawił się około 16:00 także Karol Nawrocki. No i oczywiście Mariusz Gosek, na którego zawsze można liczyć w takich sytuacjach, i wspomniany już przeze mnie Robert Bąkiewicz. Donald Tusk opublikował takie nagranie, na którym mówi: wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym, próba zablokowania prawidłowo wybranych sędziów przez uzurpatorów, awantury i burdy pod bramą Trybunału. Tak to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy 3 lata temu. No jak to, jak się panowie na to wszystko zapatrują, co się dziś wydarzyło? Redaktor Sutowski, bardzo proszę.
2: Znaczy, rząd jest tutaj w o tyle kłopotliwej sytuacji, że Trybunał Konstytucyjny to jest taka sprawa, która zalega, można powiedzieć, od samego początku działania nowej większości parlamentarnej i nowego rządu. I jednocześnie to jest coś, co jest bardzo ważne dla wąskiego kręgu wyborców, no, takiego twardego jądra, powiedzmy, zwolenników.
5: Przeciętny Polak nie budzi się rano, nie zastanawia się, co dzisiaj
2: Natomiast
5: będzie z Trybunałem.
2: Przeciętny Polak, jak słyszy o takich wydarzeniach, to myślę, że nawet jeśli jakoś tam sprzyja rządowi, a przynajmniej woli rząd niż to, co mogłoby nastąpić zamiast niego, bo to jest chyba większa grupa w tym momencie, biorąc pod uwagę notowania, to przeciętny Polak jest po pierwsze raczej zirytowany taką sytuacją, no bo troszeczkę nie wiadomo, o co w tym sporze chodzi, jeśli ktoś nie jest bardzo mocno zainteresowany, ale co jest najgorsze z punktu widzenia rządu, to jest, jeśli ten konflikt będzie się przedłużał bez skutecznego rozwiązania w postaci na przykład odebrania immunitetu prezesowi Święczkowskiemu w przyszłości.
5: Bo to jest ten kolejny krok. Kiedy rozmawiałam o tym planie na Trybunał Konstytucyjny, to usłyszałam, że po pierwsze musi być jakieś ślubowanie Macieja Berka, tego 8. sędziego, który zapewnia większość w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a 2. musi być wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu.
2: Tak, bo tutaj mam wrażenie, że z punktu widzenia rządu gorsze od przeciągania sprawy, która jest ważna dla wąskiej grupy elektoratu, dla większej jest irytująca, gorsze jest okazywanie braku sprawczości, bo to jest coś, co mam wrażenie chyba najbardziej, nie chcę powiedzieć, że żenuje, ale może tak, część zwolenników, to znaczy, że były bardzo szumne zapowiedzi, no po czym mija naprawdę długi czas, mamy 3/4 kadencji w tym momencie i ta sprawa jakby cały czas jest
5: zawieszona na kołku. Powiem tylko państwu krótko, czego się dowiedziałam o tym, co działo działo się wewnątrz Trybunału. Oczywiście ci sędziowie, którzy warunkowo zostali przez Bogdana Święczkowskiego wpuszczeni tylko dziś do Trybunału, starali się też wejść do korytarza sędziowskiego, do tych pokojów sędziowskich. Bogdan Święczkowski zastawił to wejście własnym ciałem. Na co odpowiedział mu Maciej Berek, że nosi plakietkę prezesa, robi za ochroniarza. No i ponoć według relacji tych, którzy tam byli, w pewnym momencie, kiedy Berek próbował wejść do tego korytarza, no to Bogdan Święczkowski miał wypchnąć Macieja Berka, co może stanowić naruszenie nietykalności osobistej sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczymy, czy Maciej Berek złoży stosowne zawiadomienie do prokuratury. Podczas tej rozmowy Macieja Berka z Bogdanem Święczkowskim ponoć także Bogdan Święczkowski miał zasugerować, że wie, co jest w aktach prokuratorskich na temat Macieja Berka. Nikt nie wie, o co chodzi, ale może poprzednia władza jakieś akta na temat Macieja Berka miała. Profesor Cezary Obracht-Prądzyński.
0: Nawiążę do tego, co pan redaktor na końcu mówił, że jest to żenujące, tylko pewnie dla różnych stron, czy dla różnych osób różne rzeczy są żenujące. Dla kogoś jest żenującym próba wchodzenia sędziów, dla innych będzie żenujące, że w ogóle muszą taką próbę podejmować, dla kogoś będzie żenujące, że Bogdan Święczkowski zastawia własnym ciałem, a jak wiemy, ciało ma duże, więc może zastawiać i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest też taki akt desperacji i trochę właśnie balansowanie na pograniczu między sprawczością a bezradnością, że coś trzeba zrobić, trzeba doprowadzić do jakiegoś rozstrzygnięcia w tej sprawie. Pewnie rejestr pomysłów gdzieś tam się kończy, no bo cóż można zrobić, zwłaszcza jeśli widzimy, że to jest z punktu widzenia strony opozycyjnej i prezydenta, i jego środowiska bardzo wygodne, bo można się ustawić w roli walczących z opresją i przeciwstawiających się brutalnemu atakowi policji. A z kolei oczywiście strona rządowa musi przekonywać, że przynajmniej zamierza ten spór czy tę sprawę rozstrzygnąć w jakiś korzystny sposób i nie tyle powiem dla niej, ile z punktu widzenia państwa, no bo to jest już taka sytuacja absurdalna, że mamy kolejnych sędziów, którzy są przyjmowani w korytarzu w jakimś tam, albo nie są w ogóle przyjmowani, nie wpuszczani. Zawsze się zastanawiam przy takich, w takich sytuacjach, że ci, którzy tak roznamiętniają to, i nie mówię o Bąkiewiczu, ale mówię o tych, którzy sprawują funkcje polityczne, z prezydentem włącznie, mają w tak głębokim poważaniu autorytet państwa i to naprawdę nie powinno wyglądać w taki sposób, że gdzieś spotykają się na jakichś korytarzach i szef Trybunału przepycha. To jest po prostu jakiś, no naprawdę, poziom nie wiadomo jaki. Przecież od tego służą również miejsca neutralne, gdzie mogą się spotkać, mogą dyskutować, mogą się kłócić, mogą się nawet ze sobą nie zgadzać. No ale sytuacja taka, w której prezydent mówi, nie życzę sobie spotykać się z tymi państwami. No, to jest nie do pojęcia, ale my powtarzamy owo nie do pojęcia od długiego czasu, bynajmniej nie od 3 lat, i to wydaje mi się chyba jeden z komentarzy dotyczących, czy takich ocen dotyczących sytuacji, z jaką mamy do czynienia i w ciągu tych 3 lat i wcześniej. Nie do pojęcia to jest bardzo częste zdanie, które słyszę i w jakiejś mierze pewnie sam wypowiadam.
5: Wspomniany przed chwilą Robert Bąkiewicz wystosował dziś po południu taki apel. Drogi patrioto, piszę do ciebie prosto z linii frontu pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Na naszych oczach dokonuje się dzisiaj brutalny zamach na polskie państwo i jego fundamenty. Koniec cytatu, choć tekst jest bardzo rozbudowany. Natomiast Mateusz Morawiecki, cóż za zaskoczenie, wzywa do tego, żeby maszerować w obronie Trybunału Konstytucyjnego, a przeciwko zamachowi na Trybunał Konstytucyjny.
2: Tylko właśnie Mateusz Morawiecki to tutaj jest w nieco bardziej kłopotliwej sytuacji. Ja akurat mam wrażenie, że jeśli wziąć całe to spektrum prawicowych partii opozycyjnych, to one są nie do końca w tej samej sytuacji, prawda? No bo Prawo i Sprawiedliwość, tu sprawa jest jasna, tak? To jest kwestia tożsamościowa, to są przede wszystkim zwolennicy jednak Prawa i Sprawiedliwości. To jest TV Republika, która te nastroje nakręca. No natomiast inne formacje no próbują się jakoś tak pozycjonować, nie chcę powiedzieć, że symetryzować, ale no jeśli wzywają na przykład do resetu konstytucyjnego, no to to jest jednak coś innego, prawda? Niż powiedzenie, że prezes jest po prostu prezesem słusznym, a rząd jest niesłuszny a nowi sędziowie od platformy w cudzysłowie to uzurpatorzy. Na pewno i też mam wrażenie, że prezydent, on jest tak troszeczkę, no oczywiście tutaj staje ewidentnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości i tej narracji, ale ja sądzę, że tutaj jednak te akcenty będą, tutaj będzie kłopot z rozkładaniem akcentów, prawda? No bo jeśli prezydent chce się pozycjonować jako no jednak patron całej prawicy, bo on o to gra, prawda, a nie o to, żeby być prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, no to wówczas musi tutaj jakoś wybalansować, prawda, między sprzeciwem wobec rządu, no a takimi stanowiskami, które mówią, że no to wszystko już nie ma sensu, trzeba to jakoś wymyślić od nowa, jakoś się dogadać. To jest oczywiście w przypadku Mateusza Morawieckiego dość, wydaje się, taką jałową, czy trochę pustą deklaracją, bo w końcu to w czasach jego rządów dochodziło do, no doszło na przykład do tego słynnego wyroku, co do którego nie mamy specjalnych wątpliwości, że był jednak inspirowany czysto politycznie i partyjnie. No niemniej tutaj w najbardziej jednoznacznej sytuacji jest rząd. Tylko tu jedno zastrzeżenie, żeby rząd mógł odnotować sukces w tej sprawie, to nie tylko musi doprowadzić do zmiany układu sił, nie tylko do odebrania na przykład immunitetu prezesowi Święczkowskiemu, ale jeszcze ten Trybunał musiałby coś konkretnego dowieść. No domyślam się, że najbardziej spektakularne byłoby odwrócenie wyroku, tego samego wyroku, który doprowadził do porażki Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, czyli wyroku w sprawie ograniczenia prawa do przerywania ciąży. To ale to jest bardzo długa droga.
5: Na koniec dwa komentarze dotyczące użycia siły wobec Macieja Berka przez Bogdana Święczkowskiego. Waldemar Żurek mówił tak: dotarły do mnie informacje wskazujące na to, że Berek był szarpany. Rzecz skomentował także Jarosław Kaczyński. Rzekomo prezes Święczkowski szarpał tego nieszczęsnego Berka. Biedny Berek. Otóż, szanowni państwo, to jest nieprawda. Są świadkowie, że po prostu nic takiego się nie stało, ale już widać, co tu jest przygotowywane. Oczywiście, jak zwykle, oszustwo. Tak mówił Jarosław Kaczyński podczas manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nasi komentatorzy z nami zostają, czyli profesor Cezary Obracht-Prądzyński i redaktor Michał Sutowski. Wracamy tuż po informacjach.
3: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
6: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
3: Bestia, jak się patrzy.
6: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
3: Dane techniczne.
8: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
3: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
17: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
16: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
17: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
16: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
17: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
25: Masz tyle sukienek.
21: No, ale wszystkie za duże.
25: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
21: Nie, biorę Hepa Slimin.
25: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
21: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
25: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
21: To co, zakupy?
25: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
21: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
30: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
31: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 17.41, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Mam poważne wątpliwości dotyczące ważności wyboru Macieja Berka, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus Krzysztof Szczucki. Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły wobec prezydenta. Jednak prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić wybranego przez Sejm sędziego do wykonywania obowiązków, dopóki Karol Nawrocki nie uzna zaprzysiężenia. Gość Karoliny Lewickiej, podobnie jak prezydent, twierdzi, że Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych.
32: Ustawa czarno na białym stanowi 10 lat wykonywania zawodu na stanowisku radcy prawnego. On był wpisany na listę wykonujących zawód, ale to nie oznacza, że ten zawód wykonywał. Bycie w jakimś rejestrze nie oznacza realnego wykonywania zawodu.
27: Tymczasem przed Trybunałem Konstytucyjnym protest środowisk prawicowych, między innymi z samozwańczego Ruchu Obrony Granic i klubów gazetowych. Polskiej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powołanie dron Legionu. Wicepremier zaznaczył, że nie będzie on skupiał żołnierzy, a osoby cywilne, które są operatorami dronów i mają odpowiednie certyfikaty. Uformowana jednostka ma być zapleczem dla armii na wypadek konfliktu. Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów, powiedział Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu szkoleniem dronowym zostanie objęte około 30... W przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objęte około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, więc dla nas wszystkich, komentują eksperci. Jakub Medek.
33: Tylko w Polsce do środowiska trafia ze sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu rocznie, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
34: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle
0: drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
33: Zakaz używania ołowianej amunicji nie wejdzie w życie od razu.
0: Te tak zwane vacatio legis w tym momencie to będzie aż 7 lat, czyli wszyscy producenci broni, producenci amunicji mają ten czas na to, żeby dostosować się do nowych unijnych przepisów.
33: Ekspertka przypomina, że dzięki unijnym regulacjom w Polsce już od 3 lat nie wolno używać śrutu ołowianego na obszarach wodnobłotnych. Zarazem jednak dodaje, że Polska tego co prawda zakazała, z drugiej jednak strony nie zrobiła nic, by zakaz od myśliwych wyegzekwować. Jakub Medek, TOK FM.
27: Informacje wracają po 18, a teraz jeszcze pogoda. Noc zapowiada się raczej pochmurna, a na wschodzie również deszczowa. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do około 5 stopni. Jutro więcej słońca.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym nadal są z nami komentatorzy. Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, Uniwersytet Gdański oraz redaktor Michał Sudowski, Krytyka Polityczna. A raz jeszcze dzień dobry panowie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać teraz o 3 latach od wyborów 15 października 2023 roku. Czas leci. Można w różny sposób podsumowywać to, co się wydarzyło. Ja pomyślałam sobie, że ze swojej strony przytoczę państwu dwie scenki rodzajowe, a potem poproszę już komentatorów o opinię. Pierwsza scenka rodzajowa dzieje się w studiu Polsatu. Zaproszonym jest Bartosz Arłukowicz, polityk Koalicji Obywatelskiej, dziennikarz Marcin Fiołek przypomniał 3 duże propozycje ze 100 konkretów dotyczące ochrony zdrowia. Bartosz Arłukowicz najpierw zapytał, z kogo te cytaty są. Potem się dowiedział, że ze 100 konkretów. Zapytał zatem, no dobra, jak brzmi pytanie? Dlaczego nie zostało to zrealizowane? Przecież państwo obiecali, usłyszał. No to odpowiedział, dać wam komórkę do grendy. To jest pierwsza scenka rodzajowa. Druga, pod koniec września odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego i nie przebiegało w dobrej atmosferze. Czuć było takie narastające napięcie na linii państwo, społeczeństwo obywatelskie, trzeci sektor. Jedną z informacji, która podgrzała atmosferę, była ta o planowanym zmniejszeniu budżetu Narodowego Instytutu Wolności o 46 milionów złotych. Portal ngo.pl zamieścił relację z tego wydarzenia. Na Facebooku 4/5 komentarzy miało wobec rządu wydźwięk negatywny. Najczęstszy ton to było zmęczenie. Odechciewa się, najpierw nas potrzebują, a potem omijają szerokim łukiem. Organizacje są dramatycznie olewane przez rząd. Była złość, ironia, mniej chodziło o pieniądze. Częściej pojawiała się kwestia braku szacunku i niektórzy pisali wprost, oni mojego głosu już nie dostaną. Według Ewy Kulik-Bielińskiej z Fundacji Batorego organizacje takie współtworzyły w roku 2023 rekordową mobilizację wyborczą, więc ta groźba ma znaczenie. Do tego dorzucę wywiad z profesorem Andrzejem Rychartem w tegotygodniowej Polityce, który mówi tak, w ogóle zachęcałbym rządzących do większego otwarcia na społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe. Mam wrażenie, że obecna większość trochę je lekceważy, wychodząc z założenia, że ich działacze i sympatycy i tak ostatecznie zagłosują na partie tworzące rząd. Więc ja bym się przyczepiła do niezrealizowanych obietnic i do potraktowania ich teraz taką dezynwolturą, jak zrobił to Bartosz Arłukowicz, a przede wszystkim do utraty kontaktu z bazą wyborczą, z tymi ludźmi, którzy zapewnili tej władzy zwycięstwo w 2023 roku. A jakie są panów opinie, poproszę pana profesora.
4: Tak, tylko wzdechnąłem, bo muszę powiedzieć, że to często do mnie wraca i często o tym mówię, że modus operandi głównych sił politycznych, które tworzą koalicję, w zasadzie się nie zmienił. A ten modus operandi niestety wygląda w taki sposób właśnie, jak powiedział profesor Andrzej Rychart, że nie ma tego zwrotu, nie ma tej budowanej relacji z bazą społeczną, czy z siłami społecznymi, obotnie, jak sobie nazwiemy, które stanowią ten kluczowy rezerwuar wsparcia dla tego środowiska zróżnicowanego przecież ogromnie politycznego. Ja się nawet czasami zastanawiam, czy ktoś sobie tam zdefiniował, gdzie są te główne grupy społeczne, które stanowią tę bazę i jak należy się z tymi grupami społecznymi komunikować, jak należy rozpoznawać ich aspiracje, potrzeby. No bo to jest taka sytuacja, w której poszczególne grupy, środowiska, ich reprezentacje, czy na przykład przywołane organizacje pozarządowe dobijają się, upraszają się uwagi, a w sytuacji takiej, w której ta relacja winna być odwrotną. I to czysto socjotechnicznego wyrachowania politycznego. Po prostu komunikujemy się, bo tam są ci, którzy potencjalnie są tymi, dzięki którym my tę władzę mamy albo możemy ją przedłużyć. Ja, szczerze mówiąc, od strony nie nawet takiej technicznej, czy technologicznej, czy formalno-prawnej i również ekonomicznej, ale od strony takiej czysto osobowościowej, takiej mentalnej, takiego postrzegania na świat postrzegania świata społecznego, ja tego do końca nie rozumiem. Z czego to się bierze? I nieustannie przy różnych okazjach wypominam, gadam i mówiąc krótko mędzę, że tak to nie powinno być i to jakby nie przynosi efektu. I zastanawiam się, czy to jest pewien taki deficyt formacyjny, który mówi, no właśnie, będziemy robić to, co robimy, co uważamy za ważne, a i tak finalnie, ostatecznie, no to przecież, bo co mają zrobić? Czy raczej jest to no, coś takiego, co jest efektem braku, teraz powiem to delikatnie, skłonności, chęci i woli do zaangażowania i pracy, takiej bezpośredniej pracy, która jest kontaktem. Może to jest strywializowana ta sytuacja, bo ja wiem, że rzeczywistość jest trudna i goni i znajdziemy milion powodów, dla których powiemy, o właśnie, Trybunał pokazuje nam, tu są blokady, tu nie możemy, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że mimo tych blokad możemy spotykać się i rozmawiać z ludźmi, bo w tym przypadku organizacji pozarządowych te zarzuty, które padały, to one dotyczyły nie tylko tego, że ograniczenie finansowania, ale że ten dialog, czy rozmowa, czy spotkanie, i nawet jak do niego dochodzi, jest trochę pozorowane. To znaczy nie ma faktycznie uargumentowania, dlaczego tak właśnie jest, a nie inaczej. I nie wiadomo, jakie są priorytety. To znaczy właśnie, jakie są główne grupy, jaka jest baza społeczna, jakie są kręgi, w związku z tym, jakie są priorytety. Co bierzemy jako główne na agendę, jakie problemy chcemy rozwiązać. To jest, wydaje mi się, poważna

0: Te grupy społeczne, czy grupy wyborców, o których, co do których przyjmuje się założenie, że i tak nie mają na kogo zagłosować.
1: Mogą zostać w domu.
0: Że na nas, w domyśle, że na nas. No to mi oczywiście przychodzą do głowy. Dziś jest Dzień Nauczyciela, dzień nauczycielki, bo to sfeminizowany w Polsce i nie tylko zawód. To jest jedna z tych grup, która myślę, że gremialnie w 2023 roku zagłosowała na, oczywiście wszyscy, ale przeważająca część tej grupy zawodowej. No i cóż, no, obiecywane podwyżki okazały się de facto wyrównaniem inflacyjnym tych rozmaitych zjawisk patologicznych w szkole związanych z nadmiarem obowiązków, z fatalnymi warunkami płacowymi, fatalnymi warunkami pracy. No, to wszystko jest niezaspokojone. Propozycje podwyżek są niepoważne. I tak, no i to jest kolejny przykład tej grupy, która popierała i właściwie może odnosić wrażenie, że niewiele z tego ma, że
1: popierała. Myślę, że też Kraków jest dobrym przykładem, bo w Krakowie w 2023 roku partie koalicji zdobyły prawie 65% poparcia, a teraz, kiedy był przy okazji wyborów prezydenta przeprowadzony w Krakowie sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, to okazało się, że koalicja 15 października zdobyłaby w tym mieście niespełna 50% poparcia. To jest o 15 punktów procentowych mniej niż 3 lata temu.
0: To w sondażu, a w najważniejszym sondażu, czyli drugiej turze, zdobyła 34%. Tak więc to rzeczywiście dużo mówi o nastrojach. Ja chciałbym jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, jeśli chodzi o obietnice, kontekst praworządności. No takim bardzo smutnym momentem dla mnie z wczoraj lub przedwczoraj jest informacja o tej wrzutce legislacyjnej dotyczącej zmiany prawa na temat wspierania, udzielania pomocy, także takiej pomocy na poziomie egzystencjalnym, czyli ratowania życia uchodźców, czy osób, to mówi się oczywiście o nielegalnej imigracji, ale to jest reakcja, jak rozumiem, służb, czy jakiejś frakcji obozu rządzącego na to, że piątka z Hajnówki wygrała proces. No to propozycja zmiany prawa idzie w takim kierunku, żeby już wedle tych kryteriów, o których mówił sąd, no nie udało się zastosować. A to przecież też są środowiska, które przed 2023 rokiem bardzo ostro piętnowały praktyki rządu poprzedniego, prawda? Naruszające praworządność, naruszające prawa człowieka. Oczywiście my nie wiemy jeszcze, jak to się skończy, bo to jest na razie projekt zmiany prawa. No, się spotkał z rozmaitymi protestami rozmaitych środowisk. No, okaże się właśnie, na ile środowiska słusznie mniej lub bardziej kojarzone jako, no, powiedzmy, intelektualne czy społeczne zaplecze szeroko rozumianego obozu liberalnego, no na ile poważnie ich głosy zostaną i w tej sytuacji potraktowane.
1: To na koniec króciutko opozycja i jej strategia na wybory 27 roku. W poniedziałek po wygranej Łukasza Gibału oświadczenie dał prezes Kaczyński, rzekł nam tak: jeżeli zapytać o mechanizmy tego zwycięstwa, to one zamykają się w dwóch słowach. Byle nie Tusk. To trzy słowa, ale o to mniejsza. I tego samego dnia Mateusz Morawiecki perorował w Kanale Zero, cytuję: tutaj obowiązuje strategia wszyscy byle nie Tusk, każdy byle nie kandydat Platformy Obywatelskiej, nie kandydat Koalicji Obywatelskiej. No i potem tłumaczył, że właśnie dlatego ci, którzy głosowali na Gibałę, na te wybory poszli i że taka zasada powinna obowiązywać również w przyszłym roku. Wszyscy rzeczywiście byle nie Tusk. Czy to może się opozycji udać? Bardzo krótko poproszę profesora Obrachta-Prądzyńskiego.
2: Tak, myślę, że taka strategia będzie mocniej, bardziej, więcej antytuskowych rzeczy. Pytanie, czy nie przegrzeją?
1: Czy nie przegrzeją, tak? W tej niechęci, czasem momentami nienawiści do Tuska?
2: W tej niechęci, tak. Tak.
0: No i drugie chyba pytanie dodałbym, czy obozowi rządzącemu uda się w ciągu roku wykreować, zaprezentować opinii publicznej alternatywnego lidera bądź potencjalnego lidera, znaczy kogoś, co do którego wyborcy mogliby uwierzyć, że to on będzie na przykład premierem w razie, gdyby obóz inny niż prawicowa opozycja w tych wyborach zwyciężyła. W sytuacji, kiedy to będzie Donald Tusk, faktycznie ta energia po stronie opozycji, mimo wszystkich jej różnic, często bardzo dużych, no to może być właśnie skupiona na jednym celu, wspólnym wrogu, i taki wspólny wróg, no to jak wiemy, to jest coś, co potrafi bardzo skutecznie mobilizować.

0: wyborców.
1: Michał Sutowski, krytyka polityczna. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Był z nami także profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję, panie profesorze.
2: Dziękuję.
1: Tym samym wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Adam Brzeziński, a już za moment, bo o 18 na antenę wróci TOK 360 i Adam Ozga. Ja państwa zapraszam na czwartkowy poranek w Radiu TOK FM i życzę już teraz dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
14: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
15: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
16: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
17: Masz tyle sukienek.
16: Ale wszystkie za duże.
17: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
16: Nie, biorę Hepa Slimin.
17: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
16: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
17: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
16: To co, zakupy?
17: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
18: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
19: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
0: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Jest 18.
22: Polskie państwo zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, mówi premier Donald Tusk.
21: A przed siedzibą Trybunału wciąż trwa protest środowisk prawicowych. Na miejscu pojawił się również prezydent Karol Nawrocki.
22: W sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu możliwe są kolejne zatrzymania, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: W Niemczech dwaj podejrzani o to obywatele Turcji trafili właśnie do aresztu.
22: Wciąż bez porozumienia między protestującymi a dyrekcją szpitala w podkarpackim Sanoku.
21: Załoga szpitala niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy, sprzeciwiając się planom restrukturyzacji. Monika Mroczko, Adam Ozga, to znowu my, to jest TOK 360.
22: Kolumna prezydenta Karola Nawrockiego wyjechała już z Trybunału Konstytucyjnego. Lada moment z dziennikarzami ma spotkać się szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
21: Karol Nawrocki przyjechał do Trybunału po tym, jak rano ślubowanie w Sejmie wobec, ale nie w obecności prezydenta złożył wybrany na sędziego Trybunału Maciej Berek. Razem z Berkiem sędziowie wybrani w obecnej kadencji mają już w Trybunale Konstytucyjnym większość.
22: Ale prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, gdy Berek pojawił się w budynku przy Alei Szucha, nie wpuścił go do sędziowskich pomieszczeń, bo jak prezydent nie uznaje Berka za sędziego. Premier Donald Tusk zapowiada.
23: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
22: Według Karola Nawrockiego Maciej Berek nie jest uprawniony do pracy jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego ze względu na niespełnienie jednego z wymogów formalnych.
21: Chodzi o 10 lat stażu jako radca prawny, choć Izba Radcowska potwierdziła, że Berek był cały czas wpisany na listę radców. Ślubowanie Berka w Sejmie zdaniem prezydenta ślubowaniem wcale nie jest.
0: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuje w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną.
22: A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem sędziów do orzekania.
21: Dariusz Korneluk odpowiada, że liczy, że jeżeli pojawią się wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu, to zostaną właściwie rozpoznane. Wygląda to więc na pierwsze kroki zmiany układu sił w Trybunale, jakie podejmuje obecna większość rządząca. Jak może działać koalicja? O tym jeszcze dziś w TOK 360.
22: A w związku z tym, co dzieje i działo się w Trybunale, przed jego siedzibą rośnie protest środowisk konserwatywnych. Prym wiodą politycy PiSu i Rozwoju Plus, ale z ciekawością Aleje Szucha odwiedzają też mieszkańcy stolicy.
21: Z tymi, którzy są w miasteczku i z tymi, którzy patrzą na ten protest z niepokojem albo niezrozumieniem, rozmawiał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
1: Trybunał chce spokoju, orzekania. O ten spokój my tutaj chcemy zawalczyć przed Trybunałem.
2: Jak pan odbiera to, co się tutaj dzieje przed Trybunałem?
10: Z zażenowaniem. To tak wyglądać nie może. No, że to jest Trybunał, to jest najwyższa władza sądownicza. Pan patrzy się na to z wielką przykrością.
24: Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu. To proszę pana, ja mając 20 parę lat, ja to samo przechodziłam. A tak, co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści.
25: Jestem oburzona, jak oni się odnoszą do prezydenta. To jest wstyd, żeby polski, jeden Polak na drugiego w taki sposób podchodził.
21: Jutro do Warszawy przed Trybunał mają przyjechać związkowcy z Solidarności z Piotrem Dudą, szefem Solidarności na czele.
22: Już w przyszłym roku ma zacząć działać system powiadamiania alarmowego Cellbroadcast. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz operatorzy komórkowi podpisali dziś w tej sprawie list intencyjny.
21: Dzięki nowemu systemowi obywatele będą otrzymywać na telefony ostrzeżenia o zagrożeniach sygnalizowane przez sygnał dźwiękowy.
22: O tym, jak dokładnie będzie działać Cellbroadcast, mówił w TOK 360 w południe w rozmowie z Wojciechem Muzalem, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczak.
26: Możemy to najprościej sprowadzić do powiadomienia w formie pusha. Nie jest to dokładnie to, ale na tym bazuje. To znaczy w zależności od aktualnych regulacji, bo w różnych państwach różnie to wygląda, ten system jest o tyle bardziej funkcjonalny, że możemy na przykład zaprogramować, że w przypadku wyciszenia telefonu i tak ten sygnał ostrzeżeniowy się pojawi. To znaczy ma on pewną formę nadrzędności nad tymi ustawieniami aktualnymi, bieżącymi użytkownika.
27: Czy to się odbywa w ramach jakiejś aplikacji na telefonie?
26: Nie. Jeżeli mówimy o powiadomieniach w formie Cellbroadcast, to jest powiadomienie z defaultu. To znaczy nie trzeba mieć żadnych aplikacji, nie trzeba akceptować żadnych dodatkowych pozwoleń. To wszystko idzie, no powiedzmy, z góry, tak jak to idzie w formie SMS-owej teraz.
21: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada, że komunikaty w ramach systemu Cellbroadcast będą docierały do obywateli szybciej niż w przypadku wysyłanych dotychczas SMS-owych alertów.
22: Ostrzeżenia będą trafiały do aktywnych urządzeń znajdujących się w zasięgu odpowiednich stacji bazowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotyka się dziś w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem.
21: Wizyta odbywa się niedługo po zawarciu przez Rosję i Stany Zjednoczone umowy w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Jak informował dziennik Financial Times, Waszyngton groził ostatnio Kijowowi ograniczeniem dostaw uzbrojenia oraz wstrzymaniem współpracy wywiadowczej, jeżeli nie zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie.
22: Szef brytyjskiego rządu chce w tej sytuacji wesprzeć Ukrainę, a także polepszyć stosunki między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem.
28: Moją rolą jest próba naprawy tych relacji. Uważnie wysłucham prezydenta Zełenskiego. Nie wyjedzie on dzisiaj z Wielkiej Brytanii z pustymi rękami.
22: Ukraina oczekuje, że podczas dzisiejszego spotkania brytyjski premier zapowie dalsze sankcje wobec Rosji, a także przyspieszy dostawę rakiet przeciwlotniczych do Kijowa.
21: Londyn ma również wzywać sojuszników do zwiększenia nacisków na Moskwę, a o porozumieniu między Rosją a USA w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego dziś w dłuższej rozmowie Jakuba Janiszewskiego po godzinie 19:00.
22: Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostało tymczasowo aresztowanych.
21: Niemiecki sąd o tym zdecydował. Rozpoznał europejskie nakazy aresztowania, o które wnioskowała polska prokuratura.
22: Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdza również, że w związku z podpaleniami na terytorium naszego zachodniego sąsiada doszło do zatrzymania dwóch kolejnych osób. Jednocześnie minister nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
3: Bardzo wiele zależy od tego, jak rozmownie będą zatrzymane osoby w tym zakresie. Bardzo dbaliśmy o to ze względu na dobro tego śledztwa, żeby wokół niego była bardzo duża cisza. Nawet nie nagłaśnialiśmy takiej informacji o tym, że wystawione są listy gończe czy europejskie nakazy aresztowania, ponieważ istniały bardzo poważne przesłanki do tego, że fizyczni wykonawcy tego podpalenia, że opuszczą terytorium Niemiec i wtedy możliwość wprowadzenia ich do Polski będzie zerowa.
21: Oprócz zatrzymanych w poniedziałek w Niemczech ujęte zostały jeszcze dwie kolejne osoby. To 25-letnia kobieta, również narodowości tureckiej, zatrzymana w Karlsruhe oraz jedna osoba schwytana w Berlinie, której narodowość sprecyzowana nie została.
22: Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu.
21: Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Marcin Starzec.
4: Protestujący, a do wczoraj to ponad 50 osób, domagają się jednego: usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to wbrew pozorom nieuruchomiony plan restrukturyzacji, przez który zredukowano w szpitalu ponad 80 etatów, a brak czytelnej komunikacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak żadnych rozwiązań, mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca protestu.
5: Pani dyrektor na razie została.
4: Protest cały czas będzie trwał, tak?
5: Musimy to ustalić. Co będziemy robić dalej?
4: Inaczej dzisiejsze rozmowy widzi starosta Robert Pieszczoch.
6: Nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. Mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji.
4: A równo za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek z całego województwa. Marcin Starzec, TOK FM.
22: Rośnie liczba zachorowań na grypę i COVID, a zaszczepić się warto, podkreślają specjaliści.
21: O jesiennej fali chorób wirusowych z profesor Joanną Zajkowską z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiał Jakub Medek.
7: Jak wygląda obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i w Unii?
8: Już jest taki delikatny wzrost, natomiast w nadzorze europejskim widać, że już ruszyła grypa. COVID jakby wyprzedził trochę grypy.
7: Widać to u pani na oddziale?
8: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
7: Kto powinien się szczepić w pierwszej kolejności?
8: Osoby z grup ryzyka, czyli osoby starsze, seniorzy, osoby obciążone chorobami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, osoby w immunosupresji, to przed sezonem powinny się szczepić. Natomiast jeżeli chodzi o grypę, to wszyscy.
21: Na COVID i grypę zaszczepić można się zarówno w POZ-ach, jak i w aptekach. Skierowania są automatyczne, receptę na szczepionkę wypisać może również farmaceuta. To jest TOK 360, razem ze mną była Monika Mroczko, ja nazywam się Adam Ozga, jest 18.10. A gościem TOK 360 jest profesor Jerzy Domżał, dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
21: Serwery znajdujące się między innymi w Polsce wykorzystano podczas cyberataku na największą holenderską sieć supermarketów Albert Heijn, poinformował nadawca publiczny holenderski NOS. Hakerzy wykorzystywali również infrastrukturę serwerową w USA, Mołdawii i Turcji. Nie ustalono dotąd, skąd pochodzą sprawcy, ale sparaliżowane zostało między innymi dostarczanie zamówień. Część centrów dystrybucyjnych przerwała pracę. Jakby tego było mało, cyberatak na supermarkety zdarzył się też we Francji. Objął co najmniej 380 supermarketów i to takich sieci jest znanych również w Polsce jak Netto czy Intermarché. Celem były systemy chłodnicze duńskiej firmy Danfoss i doszło do awarii tych systemów chłodniczych, więc tam się porozmrażały rzeczy. I ja wiem, że trzeba czekać zawsze na oficjalne informacje. Doświadczenie nas już tego nauczyło, ale pomyślał pan Rosja?
9: Zawsze trzeba czekać, bo to wtedy mamy pewność, ale pospekulować oczywiście zawsze można. Rosja zawsze przychodzi na myśl w tego typu sytuacjach, ale nie ma co przesądzać. Tutaj mogło być bardzo wiele różnych scenariuszy.
21: Jakie mogą być skutki tego typu ataków właśnie na supermarkety? Bo to jest bardzo wrażliwa sprawa, nasz dostęp do żywności.
9: Ja może zacznę od tego, że wymienienie Polski w tym gronie, tak powiem teraz nieco przekornie, wcale nie jest taką złą informacją dla nas. Mówię przekornie, bo to oznacza, że jako kraj dysponujemy infrastrukturą, która jest na świecie zauważana, która jest wysokiej jakości i to dobrze świadczy o naszym kraju. Niedobrze świadczy oczywiście o tym, jak zostanie wykorzystana i do czego może doprowadzić. No w tym konkretnym przypadku, nie znając de facto źródła, jednak pozostanie może przy tej tezie, no wiemy tyle, że na dziś mamy duże straty finansowe sieci handlowych, no bo towar się zniszczył, towar się zepsuł, trzeba go zutylizować, zastąpić nowym. Jest duża niepewność, co będzie dalej. Armia informatyków została zaprzęgnięta do naprawy systemów, do uaktualizowania systemów, do wymiany sprzętu pewnie przestarzałego, no ale ryzyko cały czas wisi w powietrzu i niepewność, co też wydarzy się dalej. No a skutki mogą być bardzo poważne. Możemy ten atak potraktować jako pewną próbę, rozeznanie, co można, czego nie można. No a kolejny, na przykład drugi atak może być już zakrojony na dużo szerszą skalę i spowodować, no nie powiem globalne, ale mocno dużo obszarowe zawirowania na rynku żywności, które mogą poskutkować po prostu brakami towarów w sklepach, a to wiadomo, może wręcz doprowadzić do jakichś niepokojów społecznych.
21: No to też się nawet zdarzało w wypadku tych ataków we Francji i Holandii, ale może te braki w sklepach to nie jest aż ten najgorszy scenariusz. Czy cyberataki mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy w jakiś sposób od żywności zostaniemy odcięci, czy jednak jakby systemy informatyczne nie idą aż tak daleko? Bazarek nas może uratuje.
9: No pewnie, bazarki, zawsze warto na nie zajść, zawsze warto tam wspomóc lokalnych producentów żywności, ale jednak patrząc globalnie na skalę, no to jednak ci najwięksi producenci żywności dyktują warunki i to dzięki nim tak naprawdę te półki sklepowe mamy zapełnione. I oczywiście możemy to sprowadzić do tego, że cóż się stanie, jak na półkach sklepowych w jednej sieci nie będzie towaru, będzie w innej, ale jeżeli spojrzymy na to globalnie, czyli na te centra dystrybucji towarów, no to pewnie sobie uświadomimy, że do tych wszystkich sklepów de facto z tych niewielu centrów ta żywność trafia. No i jeżeli tutaj wydarzy się katastrofa, tutaj towar zostanie zniszczony, stanie się niezdatny do użytku, a przecież tych scenariuszy może być więcej. Lodówki są tylko jednym przykładem. Może to być zalanie, może to być pożar, może to być zupełnie jakaś inna klęska, która może dotknąć ten obszar. No to rzeczywiście może dojść do sytuacji, kiedy przykładowo Europa zostanie na jakiś czas pozbawiona w pewnych obszarach możliwości dostawy żywności czy jakichś innych produktów. No i tutaj rola informatyków jest bardzo duża, no bo wszystkie nowoczesne systemy, wszystkie nowoczesne hale, właśnie sklepy wielkopowierzchniowe działają na bazie systemów informatycznych. A o systemy informatyczne, jak o każdy inny artykuł, tak można powiedzieć, należy dbać. Czyli trzeba go odpowiednio serwisować, co w tym przypadku oznacza uaktualniać i dbać o to, by wszelkie kwestie bezpieczeństwa były na najwyższym poziomie.
21: Ale to, o czym pan mówi, to jest taki elementarz, którego ja również staram się przestrzegać i dział techniczny tu u nas w radiu też nas pilnuje. Aktualizujcie, aktualizujcie, aktualizujcie jak trzeba, ale może w takim razie sieci dystrybucji żywności, sieci supermarketów może powinny, a może mają swoje zespoły cyberbezpieczeństwa, które chronią je przed atakami.
9: No powinny mieć, oczywiście, że powinny mieć. Czasami są to ich własne zespoły, czasami jest to outsourcing tego typu usług do specjalistów, do innych przedsiębiorstw, które się typowo tymi zagadnieniami zajmują. No ale jedno to zlecenie, jedno to utrzymywanie tego typu działów, a drugie jak to w praktyce działa. Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, że pewna aktualizacja została przespana, mówiąc bardzo kolokwialnie, i urządzenia nie zostały zaktualizowane, albo zostały zaktualizowane bez wcześniejszych testów. I to, co mieliśmy na lotnisku w Krakowie na przykład nie tak dawno, paraliż lotniska, bo aktualizacja się zainstalowała na urządzeniach produkcyjnych bez wcześniejszych testów i spowodowała, że urządzenia przestały działać. Do różnych sytuacji sytuacji może dochodzić. A systemy, które działają, te nowoczesne, zwykle mają jakąś formę połączenia z siecią. Jeśli to nawet nie jest sieć internetowa, tylko jakaś sieć wewnętrzna, no to przecież spośród pracowników czy innych osób, które w sposób nieuczciwy uzyskają dostęp do tej sieci, też można doprowadzić do podobnych efektów. Kwestie zabezpieczenia są bardzo delikatną materią i tutaj nawet przyłożenie najwyższych starań i najwyższych standardów niekoniecznie poskutkuje tym, że naprawdę zaś się zabezpieczymy. Ale oczywiście trzeba to robić. Ten elementarz musi być wypełniany.
11: No, zwłaszcza jeżeli rzecz dotyczy żywności. Przypomnę, w Holandii, we Francji celem cyberataków stały się supermarkety. Między innymi mrożonki się rozmroziły. No i to nie jest takie śmieszne, jak przypomnimy sobie, że chodzi o dostęp do żywności. Bardzo dziękuję. Profesor Jerzy Domżał, dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, był gościem TOK 360. 18.17, 18.20 informacje TOK FM, a po nich o Trybunale Konstytucyjnym. Z innej strony niż wcześniej w TOK 360. O tym, jakie plany może mieć większość rządząca wobec Trybunału, o tym, jak reaguje na to na przykład Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, który po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Trybunale właśnie spotyka się z dziennikarzami i mówi, że prezydent był tam, by jako strażnik konstytucji spotkać się z sędziami. Wrócę do tego zaraz po informacjach TOK FM.
12: Reklama.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
30: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
31: Masz tyle sukienek.
30: No, ale wszystkie za duże.
31: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
30: Nie, biorę Hepa Slimin.
31: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
30: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
31: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
30: To co, zakupy?
31: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
30: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
31: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
32: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
33: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
34: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: 18.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska chce pomóc Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w dalszej działalności pomimo sankcji USA. Wśród możliwych narzędzi jest tak zwany unijny statut blokujący. W kontekście MTK chodzi o to, by ograniczyć wpływ amerykańskich sankcji na europejskie podmioty współpracujące z Trybunałem. Żadne konkretne decyzje jednak jeszcze nie zapadły. Amerykański resort zdrowia zidentyfikował w tym roku prawie 200 tysięcy osób, które bezprawnie pobierały świadczenia zdrowotne. Chodzi o osoby zmarłe i te, które otrzymywały dopłaty do ubezpieczeń prywatnych, mimo że były już objęte bezpłatnym państwowym systemem. Administracja twierdzi, że łącznie zaoszczędziła dzięki tym działaniom niemal 6 miliardów dolarów. Na początku października 43% ankietowanych określiło się jako przeciwnicy rządu. Wynika z najnowszego sondażu CBOS. 31% respondentów uznaje się za zwolenników obecnie rządzących. Dodatkowo 54% badanych negatywnie oceniło, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Zadowolona z tego była tylko 1/3 ankietowanych.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 18.21, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
21: Dużo się dziś wydarzyło wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się rano od ślubowania w Sejmie Macieja Berka, wybranego już ponad miesiąc temu na sędziego Trybunału. Prezydent nie przyjął ślubowania, nie zaprosił go do pałacu, żeby Maciej Berek złożył ślubowanie wobec prezydenta. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Boguski właśnie wyjaśnia to na konferencji prasowej. Mówi, że w przypadku Macieja Berka prezydent zmierzał do tego, by wyjaśnić, czy może on być sędzią Trybunału, czy spełnia wymagania formalne. Gdyby dokumenty były, gdyby sprawa rozwiązała się pozytywnie dla Berka, to ślubowanie by się odbyło. No, generalnie ustawa nie przewiduje dla prezydenta takiej możliwości, żeby weryfikował, czy ktoś wybrany przez Sejm może być sędzią czy nie. Maciej Berek pojechał do Trybunału, nie został tam dopuszczony do orzekania. Do Trybunału pojechał też dziś prezydent Karol Nawrocki, jak wyjaśnia minister Bogucki, żeby jako strażnik konstytucji spotkać się z sędziami i tak jeszcze kończąc to podsumowanie, Maciej Berek do orzekania nie został dopuszczony, natomiast przed Trybunałem odbywał się nieraz bardzo gwałtowny i wciąż odbywa się protest środowisk prawicowych. Tam takie postaci, między innymi jak Robert Bąkiewicz czy Marian Kowalski, się pojawiły. Uff. I teraz, biorąc pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło, te wydarzenia przed Trybunałem, chciałbym zapytać, czy dzisiaj został wykonany jakikolwiek krok, który odróżnia tę sytuację od tej, w której byliśmy, kiedy inni sędziowie Trybunału ślubowali wobec prezydenta w Sejmie. Czy wydarzyło się tak naprawdę coś nowego, czy wydarzyło się to samo, co wydarzyło się wcześniej?
0: To trzeba by było, chyba żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by było zadać sobie inne pytanie, czy mówimy o krokach prawnych, czy mówimy o krokach faktycznych. Bo tutaj mam wrażenie, że jeśli chodzi o prawo, to ono już bardzo dawno temu w kwestii Trybunału Konstytucyjnego przestało grać pierwsze skrzypce. Teraz mam wrażenie, że jedna i druga strona sporu po prostu próbuje, odsunęła to prawo na bok i próbuje przejąć bądź odbić Trybunał, a druga stara się do tego nie dopuścić metodą faktów dokonanych. Tak jak mówię, spór prawny osiągnął już taki poziom, że tak naprawdę trudno jest chociażby opinii publicznej wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, więc mam wrażenie, że po prostu rządzący z tego korzystają, korzysta z tego również druga strona i mają wrażenie wszyscy, tak mi się wydaje, wszyscy decydenci, mają takie poczucie, że mogą to prawo po prostu bezkarnie odkładać na bok.
21: Ale to sugeruje pani, że oni korzystają na tej sytuacji i niekoniecznie mają intencje tutaj rozwiązania tych kłopotów, że tak powiem, które mamy od 10 lat?
0: Myślę, że to znaczy tak, tak jak mówię, zabrnęliśmy w tym sporze tak daleko, że te kwestie prawne no, nie odgrywają tu za dużej roli. Oczywiście Sejm miał prawo wybrać tych już 8 sędziów, bo tak stanowi wprost konstytucja. Konstytucja, co ważne, nie mówi o odebraniu ślubowania przez prezydenta. O tym mówi nam tylko ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj na tym tle oczywiście powstają spory, czy to ślubowanie jest w ogóle wymagane, czy nie. Natomiast no, jeśli chodzi o najważniejsze prawo w Polsce, czyli właśnie konstytucję, no to ona mówi, że Sejm ma prawo wyboru 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tego dokonał Sejm. Teraz oczywiście problem polega na tym, że ci sędziowie nie są dopuszczani do orzekania, do wykonywania swoich obowiązków. No pytanie, czy rządzący tak bardzo angażują się w to, żeby właśnie zmienić tą sytuację, to ich intencjami jest to, żeby rzeczywiście ci sędziowie zaczęli faktycznie orzekać i rozstrzygać sprawy no, zwykłych obywateli, czy po prostu chodzi o zupełnie inny cel, czyli o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i usunięcie z w konsekwencji w dalszych krokach usunięcie ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czyli Bogdana Święczkowskiego.
11: No to zdaje się sugerować większość rządząca, dlatego że po pierwsze premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. Po drugie, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura nie będzie bierna, a prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział, że ma nadzieję, że jeżeli trafi do niego, jeżeli pojawią się wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, to zostaną właściwie rozpoznane. Więc wygląda na to, że to jest ten scenariusz, na który większość rządząca w tej sferze politycznej, pytanie czy też prawnej, się szykuje. Czy też zgodnej z prawem, tutaj, o tak?
0: No właśnie, to jest to pytanie, na które myślę, że poznamy odpowiedź dopiero w przyszłości, jak będziemy mogli oceniać dalsze faktyczne działania ze strony rządzących, czy też służb, które im podlegają. No ja muszę powiedzieć, że tutaj zgadzam się z wypowiedzianymi dzisiaj przez pana ministra Boguckiego słowami, że to smutny dzień dla Trybunału Konstytucyjnego. I chciałam tylko dodać, że no, tutaj największymi grzechami, że tak powiem, po stronie rządzących, ale jeszcze za tej poprzedniej większości rządzącej były oczywiście były wybory sędziów tak zwanych dublerów, czyli na miejsca już obsadzone, ale chyba takim największym grzechem było to, że Sejm poprzedniej kadencji wybierał po prostu do Trybunału Konstytucyjnego osoby, które albo były wprost czynnymi politykami, no pamiętamy wszyscy panią Pawłowicz czy pana Piotrowicza, albo były takimi osobami jak właśnie pan prezes Trybunału Konstytucyjnego, o którego dzisiaj toczy się bój, czyli bardzo mocno związane właśnie z rządzącymi. Dzisiaj myślę, że gdyby tak nie było, to ta temperatura sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego byłaby dużo mniejsza. No a tak, no niestety widzimy, że ten Trybunał coraz bardziej traci autorytet i myślę, że po prostu jest roztrwaniana to zaufanie obywateli do kolejnego już organu.
11: Wierzy pani, że dajmy na to za 5 lat będziemy mieli cieszący się zaufaniem i funkcjonujący dobrze Trybunał Konstytucyjny? Szczerze?
0: Za 5 lat? Myślę, że to za krótki okres, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł się odrodzić. Myślę, że 10 do 15 lat.
11: O wow, ja myślałem, że tych 5 to już tak z zapasem trochę mówię.
0: Nie, nie, ponieważ wydaje mi się, że jednak trzeba by było dokonać zmiany osób, które zgodnie z konstytucją, a jednak zmiany osób, które zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, a jednak kadencja sędziów jest bardzo długa, zgodnie z konstytucją wynosi ona 9 lat, a przerywanie jej za każdym razem będzie budzić bardzo silne już emocje, więc tutaj absolutnie odradzałabym takie pomysły rządzącym.
11: Bardzo dziękuję. Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika Gazety Prawnej była gościnią TOK 360. Jest 18.30. Czas na sport 360. Obok mnie Przemysław Pozowski. No i co? Wstałeś o tej 5 rano oglądać tenisa?
1: No muszę posypać głowę popiołem, że tutaj miliony słuchaczy jednak wprowadziłem w błąd, mówiąc, że o tej 5 wstanę oglądać te mecze, ale obejrzałem naprawdę sporą część obydwu. Z odtworzenia istnieją takie technologiczne możliwości w XXI
11: wieku. Ale to już nie są te same emocje.
1: To prawda.
11: Ale robisz tak, że bardzo się pilnujesz, żeby nie poznać wyniku i oglądasz tak, żeby chociaż cząstkę tych emocji zachować? Czy wiesz, do czego to zmierza i oglądasz tylko dlaczego do tego
1: Nie, no już oglądam, żeby przeanalizować, zobaczyć jak przebiegało, bo też muszę sobie to wszystko rozplanować jednak w ciągu dnia. Więc muszę wiedzieć, czy Iga Świątek wygrała w 59 minut, czy jednak to trwało nieco dłużej, tak jak w tym meczu z Magdaleną Fręch, bo jakbyś sobie pomyślał, wygrał 6-2, 6-1, no to co, godzinka z hakiem, a tutaj jeden set to były 64 minuty, bo taki jest styl gry Magdaleny Franch. Wszystko wraca na drugą stronę. Zresztą Franch miała 2-0 w pierwszym secie i dużo wyrównanych gemów jeszcze także na przestrzeni tej pierwszej partii, o pierwszym secie mówiłem, więc mecz trudniejszy niż wynik, ale jest Iga Świątek w trzeciej rundzie, jest Maja Chwalińska w trzeciej rundzie. Maja Chwalińska odpadła w deblu, odpadła też Aryna Sabalenka, ale będę o tym mówić w informacjach sportowych więcej o tenisie, a jak ktoś chce, to jeszcze może posłuchać rozmowy z jeszcze więcej sportu. Tam był dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke gościem.
11: Trudy pracy dziennikarza sportowego też zostawmy na boku w takim razie i przejdźmy do piłki nożnej, bo...
1: I nie do Ligi Mistrzów, choć
11: i nie do Ligi Mistrzów i przede wszystkim nie do facetów, którzy grają jak grają, tylko do kobiet, które grają.
1: No piękny wieczór w Gdańsku. Piękny wieczór. Był mecz z Belgią, którego stawką jest taką długofalową stawką, tak powiedziałbym, awans na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w przyszłym roku w Brazylii. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet, jakby jeden historyczny wyczyn, czyli awans na pierwsze w historii Euro, czyli Mistrzostwa Europy, ma już za sobą. Ten turniej się odbył w ubiegłym roku w Szwajcarii. Nie wyszliśmy z grupy, ale wygraliśmy z Danią. Były mecze ze Szwecją, były mecze z Niemkami, czyli takimi absolutnymi potęgami, nie tylko na skalę europejską, ale także na skalę światową. No a Mistrzostw Świata to myśmy jeszcze nigdy nie zaliczyli, jeżeli chodzi o reprezentację kobiet. No i ekipa trenerki Niny Patalon gra teraz, dobrze znane słowo w świecie piłki nożnej, w barażach. Pierwszą przeszkodą w tychże barażach była Belgia.
11: I to nie było takie pyk?
1: Nie, bo to
11: skończyło się w karnych.
1: Skończyło się w karnych oczywiście po meczu i rewanżu, czyli 180 minut plus 30 minut dogrywki plus rzuty karne. Natomiast Belgia to jest drużyna wyżej od nas klasyfikowana. Miejsce 20 w tym momencie, spadek o dwie pozycje w rankingu FIFA. My jesteśmy na miejscu 29, więc i tak wyżej niż panowie, którzy są obecnie na miejscu 37. Ale mecz w Leuven przegrany 0-1, mimo niezłej gry, niewykorzystany rzut karny Ewy Pajor, to było jeszcze przed weekendem. No i wczorajszy wieczór, Gdańsk, czyli ten stadion, na którym nasza kadra gra, niewypełniony w całości, bo nie jest tak, że przychodzi na kadrę kobiet 40 tysięcy osób, ale
11: sporo, na kadrę męską też przychodzi coraz mniej.
1: Sporo kibiców było, no na męskiej było
11: może będzie Mijanka.
1: Około 50 tysięcy. Może, już była w rankingu FIFA, to teraz czas na stadionach. Ja po prostu mówię o faktach, ale jeśli chodzi o to, co było na boisku, to było mnóstwo emocji i na pewno nie mniej niż w meczach piłkarzy w Lidze Narodów, bo myśmy te straty, czy nasze piłkarki odrabiały, Belgijki goniły, mecz zakończył się po 90 minutach wynikiem 2-1 w dogrywce.
11: Jeszcze Belgiki, po jednej bramce, tak, z każdej
1: Belgiki
11: ze stron.
1: Belgijki znów były do przodu, no bo wyrównały, ale...
11: I 116 minuta Ewa Pajor.
1: Ewa Pajor, tak. Zresztą nie jedyny gol w tym meczu. I rzuty karne, no bo 3-2-0-1, więc rzuty karne. W rzutach karnych narodziła nam się bohaterka, jak to zwykle przy rzutach karnych, bramkarka Kinga Seweryn. Jeszcze niedawno to nie była pierwsza bramkarka reprezentacji Polski, bo przecież Katarzyna Kiedrzynek, Kinga Szemik także, a ona obroniła dwa rzuty karne. Jeden jedyny nasz niewykorzystany, to i to też paradoks wielkich gwiazd.
11: Ewa Pajor.
1: Ewa Pajor strzeliła tak, że bramkarka reprezentacji Belgii broniła, więc w tych rzutach karnych 4-3. Ale co dalej? Bo to nie koniec. Nie jesteśmy jeszcze na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Dalej.
11: Irlandia. Irlandia pokonała Kazachstan 8-0 i 4-0, ale zakładam, że Kazachszki
1: Nie doszedłem do tego miejsca w rankingu FIFA, żeby ci powiedzieć, na którym miejscu jest Kazachstan, ale zakładamy, że jest bardzo, bardzo, bardzo,
11: no bo też siłą rzeczy
1: daleko.
11: Ten kobiecy futbol bardziej rozwija się w krajach wysoko rozwiniętych.
1: Tak? Większe są dysproporcje. Na pewno, jeśli chodzi o te najgorsze, najlepsze drużyny, to tutaj nie będzie wyniku, nie wiem, 3-4-0. No chociaż ostatnio, czekaj, Hiszpania wygrała 7 bramkami z Chorwacją, był taki wynik też, więc też nie wpadajmy w stereotypy, też się zdarzają wysokie wyniki.
11: No dobra, a Irlandia to jest silna drużyna
1: silna,
11: w kobiecej piłce?
1: Silna, aczkolwiek nie jest ze ścisłego topu. Jak mówiliśmy, że Belgia była 20 i tą Belgię pokonaliśmy, to patrzę się na ranking FIFA teraz. Irlandia jest 21. No ale to są jednak zawodniczki grające często właśnie na wyspach, czyli w silnej lidze. I to na pewno jest też wyzwanie. Co więcej, ten mecz, czy właściwie dwumecz na początku grudnia, takie są terminy, z rewanżem prawdopodobnie w Dublinie. I uwaga, to nie musi być mecz, który nam da awans, bo może być jeszcze tak, ale już nie wchodźmy teraz w szczegóły, że przy odpowiednich wynikach może nas jeszcze czekać baraż interkontynentalny, ale tylko może, a nie musi.
11: Strasznie skomplikowane są te systemy awansów na różne turnieje. Kiedyś to było jednak prostsze. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
11: To jest sport. To był Sport 360, 18.36, 18.40. Informacje to KFM Adam Ozga. Wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
22: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
23: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: Wracając z pracy usłyszałam, że szczęśliwe sąsiedztwo zaczyna się jeszcze przed zamieszkaniem.
8: Jak to?
7: Liczy się, jak zaprojektowano osiedle, okolice, zieleń, przestrzeń do spotkań.
8: Czyli architektura może wpływać na relacje?
7: Właśnie o tym jest cykl Miasta Szczęśliwe. Rozmowy z ekspertami o tym, jak tworzyć miasta, w których dobrze się żyje. Posłuchaj na tok.fm.pl. Na Miasta Szczęśliwe zaprasza partner cyklu. Spółka Mieszkaniowa Skanska.
9: W nowej polityce. Broń dla każdego? Kiedy Polskę ogarnia fala przemocy, prezydent chce rozmawiać o powszechnym dostępie do broni palnej. A także atak nożowników, gry Adama Bielana, sekrety Agaty Kuleszy, depresyjne matki, Lex Smród, życie seksualne szlachty, stulatek, puchatek. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 18.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Przywódcy państw unijnych już jutro spotkają się w Brukseli. Przez dwa dni będą dyskutować na tematy m.in. wysokich cen energii, wojny w Ukrainie, problemów związanych z migracją i unijnego budżetu. W piątek dołączy do nich również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Europejscy przywódcy oczekują od niego relacji na temat rozmów Kijowa z Waszyngtonem. Premier Bułgarii poinformował, że trwa śledztwo w sprawie podpalenia anten Starlink w pobliżu Sofii. Premier nie potwierdził okoliczności zdarzenia, by nie narażać śledztwa. Szef bułgarskiego rządu nie wskazał również konkretnego państwa jako odpowiedzialnego za podpalenie, stwierdzając jedynie, że należy poczekać na wyniki dochodzenia. W Albanii podczas drugiego dnia studenckich protestów doszło do pożaru w budynku Ministerstwa Edukacji. Przed budynkiem zgromadziły się dziś tysiące protestujących. Policja, aby rozpędzić demonstrantów, użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Chwilę minęła, 18.41, Adam Ozga. Po godzinie 19.00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego będzie o konsekwencjach porozumienia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego, a po godzinie 20.00 mikrofon TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik.
16: Dobry wieczór.
15: Dzień Edukacji Narodowej dzisiaj.
16: Tak.
15: Czyli mówiąc o biegowo święto nauczyciela.
16: Dokładnie tak. Dzisiaj w sensie 14 października to dlatego, że proszę Państwa, to 14 października powołano do życia Komisji Edukacji Narodowej. Ja przypomnę, że to był rok po pierwszym rozbiorze Polski, także jeśli ktoś mówi, te wszystkie zmiany na lepsze w edukacji, to nie jest czas teraz, no wtedy to nie był czas, proszę wyobrazić, że państwo znika, a my reformowaliśmy edukację. Ale skoro kilkaset tysięcy ludzi w Polsce to są nauczyciele, to chcemy dziś pytać słuchaczy i słuchaczki, co to znaczy, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem i rodziców, i osoby dorosłe, które pamiętają, bo okazuje się, że 3/4 z nas zapytany mówi, tak, przynajmniej jeden nauczyciel, który mnie uczy, to była postać ważna dla mnie. Rozpoczniemy od rozmowy z Grzegorzem Szczechlą, nauczycielem biologii w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie, tegorocznym nauczycielem jutra i finalistą konkursu Nauczyciel Roku.
15: Paweł Sulik zaprasza na mikrofon TOK FM po godzinie 20, po 19 dłuższa rozmowa, za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. TOK 360 dobiega końca, bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Patryk Kubiak, Adam Brzeziński, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16.
12: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
17: Dobry wieczór Państwu, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan i środa, zawsze w środę staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji i trochę pozastanawiać nad pewnymi rzeczami. Dobry wieczór Sławku.
18: Dobry wieczór, a dziś nie byle jakie marki. Zaczniemy od Jaguara, później będzie Porsche, a potem jeszcze zobaczymy, co nam się zmieści.
17: Tak.
18: No właśnie, tylko wprowadzę cię, Jacku, pozwolisz jednym zdaniem, że w piątek chyba, a na pewno w zeszłym tygodniu marudziłem, że pewnie prędzej zobaczymy i dowiemy się, jak będą wyglądać i co będzie pod maską Jaguara Type 02, Type 03, a tu nagle, proszę, pojawił się Type 01 z wszystkimi danymi, co pod maską, nawet chyba ile kosztuje. I ty też to wiesz, prawda? Co ty wiesz o tym Jaguarze Type 01 wreszcie?
17: Słuchaj, no wiem tyle, co wszyscy, dlatego że auto w końcu doczekało się oficjalnej premiery. Ta oficjalna premiera miała miejsce kilka dni przed targami motoryzacyjnymi w Paryżu, co rozmawialiśmy o tym w poniedziałek, co jest, no jakby, no tak to działa teraz. Już mało kto czeka z kurtyną na jakieś wielkie motoryzacyjne wydarzenie masowe, z kurtyną czy plandeką, tylko po prostu wrzuca w pewnym momencie do internetu filmy, zdjęcia plus informacje. Co wiemy na temat tego Jaguara? Chyba trzeba zacząć od kilku faktów. Fakt numer jeden. Jaguar nie produkuje już samochodów, a tego typa 01 zacznie produkować w przyszłym roku.
18: Od grudnia 2025 przestali produkować wtedy F-Pace'a ostatnio.
17: I to jest sytuacja bez precedensu, żeby cała marka przestała coś na parę lat produkować, bo szykują nowy model. Natomiast to jest Jaguar Land Rover, więc tutaj Land Rover zarabiał pieniądze, a marka Jaguar ma zacząć wszystko od nowa. Ma się odrodzić jako zupełnie nowa marka. Fakt numer dwa. Jaguar nie będzie już konkurencją mniej lub bardziej pokraczną samochodów niemieckich typu BMW, Mercedes czy Audi, tylko ma być konkurencją samochodów brytyjskich, takich jak Rolls-Royce i Bentley. Przede wszystkim to jest ta konkurencja. No jeszcze pewnie Maybach, jeszcze może ta Alpina niemiecka.
18: Nie bez znaczenia jest fakt numer 3 albo 4, że Jaguar będzie produkował na razie i być może zawsze tylko samochody elektryczne, przynajmniej od nich zaczyna powrót.
17: Wiesz co, na pewno nie będzie już produkował samochodów spalinowych, a czy będzie produkował samochody elektryczne, to czas pokaże. Dlaczego? Dlatego, że to jest samochód, mówię o tym Jaguarze typ 01, który już na dzień dobry wzbudził bardzo dużo emocji, ale to niekoniecznie było to zamieszanie, które Jaguar chciał osiągnąć. Ten samochód, on wcale nie wyglądał na jakiś taki, wiesz, takie wow, nie? Mam nadal tutaj zagadkę. To znaczy, ten samochód nie jest brzydki. On jest fajny, jest ciekawy, jest bezszczelny, jest ogromny, 3,20 m rozstaw osi, 5,20 m długość,
18: tak?
17: 2 m szerokości, 1,40 m wysokości tylko. Jest długi i niski. Ma bardzo długą maskę, tak jakby tam V12 miało siedzieć.
18: Zwróć uwagę, jak on jest bardzo masywny. Bardzo masywny i z przodu, i z tyłu, i z boku, ale jest spójna stylizacja,
17: tak,
18: na szczęście.
17: I powiedzmy, że to ujdzie. I wydaje mi się, że to jest samochód trochę taki jak Chrysler 300C, którego...
18: Oj, coś tam było takiego.
17: No,
18: ale wiesz co, nie mogę się z tym...
17: Bezczelny.
18: Nie mogę się z tym tyłem oswoić, niestety, jak teraz go oglądam.
17: A wiesz co, mnie bardziej wnętrze przeszkadza, to znaczy...
18: Ale poczekaj, no mów
17: o jednej strony jestem miłośnikiem duńskiego designu i na przykład takiej firmy, która nazywa się Bang & Olufsen, nie, duńskiego, a z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj w tym samochodzie to wszystko jest trochę za bardzo plastikowe. Nie podoba mi się kierownica. Ogromnie mi się nie podoba. Natomiast sama stylizacja, powiedzmy, że ujdzie. Niekoniecznie ten mały tablet, który jest po środku. Nie wiem, wiesz, mam nadzieję, że będziemy tym prędzej czy później jeździli.
18: Wiesz co, bo jeszcze jedną rzecz ważną warto powiedzieć, co tam jest pod maską, to, że jest napęd elektryczny.
17: Pod maską to jest bagażnik, natomiast tutaj mamy cztery silniki.
18: Moc systemowa 1030 koni w sumie. Przyspieszenie 3,2 sekundy do setki, to tak, na tak ogromne auto to naprawdę jest niezły wynik. Teoretyczny zasięg koło 700 km.
17: 120 kWh akumulator, prawda? To ze 2,5 tony będzie ważyło jak nic.
18: Oj, chyba nawet więcej.
17: Chyba no nawet właśnie. Więcej.
18: I słuchaj, cena w Stanach 170 tysięcy dolarów, ale ceny w Stanach to rzeczywiście do europejskich...
17: 150 tysięcy euro, ja o takiej cenie słyszałem.
18: To już mamy w euro, mamy w dolarach.
17: No w Polsce powiedzmy, że 6,99,999.
18: Ale słuchaj, przecież drogie są Range Rovery, Jaguary, te najlepsze też były drogie, ale... pół miliona, milion. No,
17: dobra, tak. Sławek, tylko jest tutaj jeden problem. To jest samochód, który ma podebrać klientów Rollsowi, Bentleyowi. Czy podbierze tak? Czy podbierze trochę niemieckiej konkurencji? Myślę, że tak. BMW i7, i7 na przykład może być na celowniku. Ale po pierwsze jest to samochód elektryczny, a po drugie jest to samochód, który jednak jest pewną niespodzianką i też jest z firmy, która też przez to zamieszanie z tą reklamą...
18: Ale słuchaj, to jest dla mnie na przykład, nie to jest może najistotniejsze, ale to, że na przykład Rolls-Royce i Bentley, które te marki już mają samochody elektryczne, Bentley wprowadził Torcala, Rolls-Royce Spectra, no Spectr to przy tym to jest ślicznotka dla mnie, ale one mają jeszcze napędy spalinowe, głównie pozostałe modele są spalinowe, a tutaj będzie to oparte na elektryku i to może być tak, jak Ferrari też ma mnóstwo modeli spalinowych, hybrydowych, czy samym elektrykiem da się osiągnąć sukces? No nie wiem. Wśród bogatelki i lenteli. Bo jedną rzecz wspomnę, Jacku, jednej rzeczy. Że zobacz, pojawi się Type 02, który tu czytam w jednym portalu, że to limuzyna, a na drugim widzę wizualizację, że to crossover. Coś między SUV-em a Type 01.
17: Ma być jeszcze Type 02 i Type 03. No Type 02 prawdopodobnie będzie dwudrzwiowym coupé. Type 03 no będzie prawdopodobnie SUV-em. Ale Sławek, słuchaj, jest jeden mały problem. Wiesz, ile oni tego chcą produkować rocznie?
18: No nie wiem, dużo.
17: 30 tysięcy.
18: No właśnie. No.
17: To jest, wiesz, to się trochę gryzie z tym wszystkim, o czym wcześniej mówiłem, a Rollsy to nie jest produkt masowy i tego się nie da sprzedać 30 tysięcy rocznie. Nie da się. No jak?
18: No oczywiście samego elektryka, no co ty, takiego, no nie ma w ogóle szans, no przecież jak? No przecież Rolls-Royce produkuje,
17: jakby to, słuchaj, jakby
18: w sumie
17: to kosztowało...
18: i sprzedaje między 5 a 6 tysięcy egzemplarzy rocznie.
17: Jakby, no, jakby to kosztowało 60 tysięcy euro, to myślę, że tak, okej, spoczko, nie? Niszowa firma, ale okej, fajny, bezczelny, bo to fajny, to jest bezczelny projekt, że im dłużej na to patrzę, tym bardziej mi się podoba. Natomiast,
18: odważny, bardzo odważny.
17: Natomiast... Wiesz, on z jednej strony jest odważny, ale z drugiej strony wcale nie jest tak awangardowy, jak niektóre francuskie
18: ale
17: pomysły.
18: Ale ciekawy jestem, wiesz, gdzie będą ci klienci mieszkać, jeździć? Czy
17: Wielkiej
18: to będą
17: Brytanii
18: kraje arabskie,
17: na początku?
18: Stany Zjednoczone, czy Chiny?
17: Sławek, to, zobacz, to... kraje arabskie zaraz będą miały własną maskotkę.
18: No wiem, to już mówiliśmy o tym. O tym, no, o nowej marce produkowanej, czy, która już ma fabrykę gotową w Arabii Saudyjskiej,
17: tak.
18: Prawda?
17: Wiesz, problem jest taki, że jeżeli to im nie wypali, to jest po firmie. Nie będzie już
18: kolejnego powstania z popiołów raczej nie będzie. No dobra, ale co myślisz, że kraje arabskie tego Exobota będą kupować, a nie Jaguara? No nie byłby. Znaczy ludzie
17: znaczy będą kupować Rollsa i będą kupować Bentleya. Słuchaj, co innego początkowe zainteresowanie, które było na przykład bardzo duże, jeżeli chodzi o Porsche,

0: kierowane. A zacza w Porsche, w Rolls-Royce czy w Ferrari, jak nie spodobać się Purosangue, no to bierzesz sportową, 12-cylindrową jakąś wersję, czy 8-cylindrową. W Rolls-Royce też, no masz Cullinan, nie, no niestety za duży SUV, 12 cylindrów, ale masz przecież trzy inne modele jeszcze, no i według mnie to będzie trudno.
1: Tak, będzie bardzo trudno. Zostawmy proszę tego Jaguara i przejdźmy do Porsche. I ja zacznę od czegoś, Sławku, poczekaj. Co jest dla mnie czymś, co wywraca mi po prostu głowę. Jakim cudem? W zeszłym roku od stycznia do końca sierpnia Porsche sprzedało 212 tysięcy samochodów, w tym 37 tysięcy 911 i 12 tysięcy Taycanów i 60 tysięcy Cayenne.
0: Jeszcze parę lat temu to było niecałe 10% udział 911.
1: Słuchaj, ale z czego to wynika? Styczeń, sierpień tego roku Porsche sprzedało dużo mniej samochodów, bo tylko 178 tysięcy kontra 212 w ubiegłym roku. Spadek o 16%, spadek no wiesz, ogromny.
0: Odpowiedź jest dość,
1: Ale jest, są gigantyczne spadki. 718 wiadomo wycofali, ale Taycan 31% w dół, a i tak było kiepsko. Panamera 35%, Macan 21% w dół, nawet Cayenne spadło o 2%. A jeden tylko model wzrósł o 12%. I to jest 911. W zeszłym roku 37 tysięcy, w tym roku 42.
0: Klasyczne Porsche, które pamiętamy z dzieciństwa, to przecież jedyne Porsche, które mogłem pamiętać z dzieciństwa, a jeździliśmy, przypomnę, wieloma egzemplarzami, wieloma silnikami. Ostatnio jeździliśmy przed wakacjami na wiosnę, przecież najmocniejszym seryjnym, chyba 911 z ponad 700 koni. Duża rzecz, naprawdę fajnie było. No cóż powiedzieć tutaj o tym Porsche? No, nikt mnie nie przekona, że to nie był błąd. Wycofanie Macana było dużym błędem spalinowego i pozostanie tylko przy elektryku. Zobacz, z Cayenne już tak nie zrobili. Nie wycofali spalinowej
1: i dlatego
0: Cayenne.
1: Mają spadek tylko o 2%.
0: No widzisz, no właśnie, a nie o 20%.
1: Ale widzisz, to też boomerang wraca do Jaguara. Porsche, nie? Firma o ile bardziej stojąca na nogach od Jaguara, od zawsze.
0: Też ma problemy duże.
1: I to jak?
0: Ale dobrze. I jaki pomysł? Nowa strategia ogłoszona przed weekendem tuż. No przede wszystkim, jak się dowiedziałem, ale ja pierwszą taką znalazłem wiadomość, że mają podnieść średnią cenę sprzedaży swoich najdroższych modeli o 20%, czyli te modele będą droższe, ale będą jeszcze lepiej wyposażone. Ale wiesz co, ważniejsze jest też dla mnie to, że będą nowe modele jednak. Być może Taycan będzie wycofany. Tego nie wiemy, ale będzie super sportowe Porsche, jak jest określane. Silnik centralnie umieszczony, czyli między przednią a tylną osią. 911 przy tym to będzie słabe auto, jeśli chodzi o moc. I ma to być taki samochód, no taki wizerunek marki, coś pokazać, że możemy zrobić coś takiego super, jeszcze lepszego niż 911, choć nie wiem, jak to będzie wyglądać. I będzie, słuchaj, prawdopodobnie jeszcze SUV z segmentu D, czyli większe niż Cayenne. O tym też mówimy już od paru lat, no nie, może od paru miesięcy, prawda? O tym dużym Porsche. No i będzie mniej więcej wariantów 911, która się dobrze sprzedaje. Tak jak zauważyłeś, będą hybrydy doładowywane z gniazdka, nowe akumulatory w samochodach elektrycznych. No i będzie to, o czym też mówimy od lat, elektryczne Porsche 718 w wersji Boxster Cayman, no czyli coupe i cabrio. Ale to będzie to wszystko, albo część nawet tego będzie dopiero w roku 2028. Ja tutaj też wyczytałem, nie wiem, czy to nie jest jakaś pomyłka, ale widziałem to na dwóch portalach, w tym jednym angielskim, że ma być SUV segmentu B. No nie wierzę w to. Co to jest segment B? Przecież to są małe samochody. Co ty na to? Wyczytałeś to gdzieś? Że to będzie coś jeszcze mniejszy niż elektryczny Macan, ale to chyba nie B, no. Oprócz elektrycznego Macana
1: Porsche ma kłopot, Volkswagen ma kłopot i to jest dobry moment, żeby markę Porsche zamienić na jeszcze drobniejsze monety. Żeby, wiesz, skoro 911, ta ikona tak bardzo dobrze się sprzedaje, tak rewelacyjnie się sprzedaje, kurczę, przecież to chyba nigdy nie był tak popularny samochód jak w tym momencie. I co? I ani Macan nie zaszkodził, ani elektryki nie zaszkodziły, ani Cayenne nie zaszkodziło. No to trzeba iść dalej. No to zróbmy SUV z segmentu C.
0: B nawet, widać, to B mi cały czas wraca. Już szukam w tej chwili nawet. No i pojawia się B, no na, wiesz, nowozelandzki portal, brytyjski portal, to nie są jakieś jakieś polscy blogerzy czy z innych krajów. No segment B mniejszy od Macana, ale to dużo mniejszy od Macana jednak musi być. No dobra, ciekawe to wszystko według mnie, bo Porsche zawsze by mnie ekscytowało i elektryczne Cayenne.

0: Nie wiem, ty jeździłeś w końcu, czy nie jeździłem?
1: Tak.
0: No to Sławku, jeździłem i tą wersją 1100 ileś koni, to jest coś fajnego, ale nawet wersja ponad 400-konna, kajenka elektryczna, to też wzbudza żywsze bicie serca, więc każde Porsche, które dostajemy, to jest coś ciekawego. Są lepsze, gorsze.
1: Musimy
0: ale nie ma...
1: kończyć. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
2: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
15: Masz tyle sukienek.
14: No, ale wszystkie za duże.
15: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
14: Nie, biorę Hepa Slimin.
15: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
14: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
15: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
14: To co, zakupy?
15: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
14: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
16: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym pozostaje napięta i z tego powodu prezydent odwołuje zagraniczną wizytę. Inflacja wyższa niż wskazywały prognozy. Ekonomiści patrzą jednak w przyszłość z nadzieją. Rajd szlakiem mazurskich fortyfikacji. Ta impreza rusza w piątek. Minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Dziś w Sejmie ślubowanie złożył wybrany ostatnio na sędziego Trybunału Maciej Berek. Użył formuły wobec prezydenta, choć na uroczystości nie była obecna głowa państwa. Bogucki powtarza, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających 10 lat stażu Berka jako radcy prawnego.
20: Informacje nie zostały przedstawione ani przez Sejm, ani przez marszałka Czarzastego, ani przez rząd, ani wreszcie przez samego Macieja Berka. W takiej sytuacji prezydent z powodów oczywistych oczekuje na wyjaśnienie tej sprawy. Jeżeli ta sprawa wyjaśniłaby się pozytywnie dla pana doktora Macieja Berka, prezydent nie widzi przeszkód do tego, żeby takie ślubowanie przeprowadzić.
19: Podobne zdanie jak Karol Nawrocki ma prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, który nie wpuścił Berka do siedziby Trybunału. Przy Alei Szucha zgromadzili się przedstawiciele prawicowych środowisk, którzy sprzeciwiają się dzisiejszemu zaprzysięgnięciu. zaciężeniu. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. Wyniosła ona we wrześniu 4,1% w porównaniu rok do roku, a napędzały ją ceny paliw, bo były to miesiąc bez programu ceny paliwa niżej. We wrześniu wyższe były opłaty za wodę, gaz i prąd. Więcej trzeba było zapłacić również za alkohol i wyroby tytoniowe. Nadzieję, że to nie będzie przekładało się na inne ceny, ma profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i członek Rady Dialogu Społecznego.
17: To, co trochę niebezpieczne, to to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
19: We wrześniu tańsze za to były warzywa, mięso drobiowe i masło. Doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn oświadczył, że Kijów nie atakował ostatniej nocy rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Potwierdził jednak, że doszło do ataku na centrum danych w Rosji, ale nie uściślił, gdzie to się stało. Zdaniem Łytwyna Rosjanie wrzucili fałszywą informację o rzekomych zaatakowanych dwóch rafineriach. Wcześniej najwyższy bank rosyjski Sberbank poinformował, że drony uszkodziły jego centrum danych w obwodzie saratowskim. W tym miesiącu Ukraina uderzyła w 3 z 5 centrów danych najwyższej w Rosji firmy technologicznej Yandex, co doprowadziło do zakłóceń w funkcjonowaniu usług tej spółki. W Norwegii 5 osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym korupcji przy obsłudze okrętów NATO. Przeszukania przeprowadzono również w Rumunii i w Niemczech. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa przy rozliczaniu usług świadczonych na rzecz okrętów wojennych NATO, poinformowała Unijna Agencja Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości. Według szacunków straty państw NATO przekraczają 1 000 000 euro, a dokładna kwota jest nadal ustalana. Tajemnice regionu do odkrycia już w najbliższy piątek. Dokładnie 16 października startuje kolejna edycja rajdu szlakiem mazurskich fortyfikacji. To kilkadziesiąt kilometrów trasy dla miłośników dwóch kółek i historii. Jak mówi Witosław Wyrobek, komandor rajdu, szlak prowadzi zazwyczaj w trudno dostępne miejsca.
21: Do twierdzy Bojen, do gier łoży, do mamerek. Dzisiaj każdy może dotrzeć i nie ma problemu. Natomiast staramy się pokazać miejsca, które właśnie często turyści pomijają, a coś ciekawego jest w zaroślach. Dlatego też rajd jest jesienią, żeby te trawy już troszeczkę opadły.
19: A szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie LOT Mazury.
22: Przemysław Pozowski zaprasza. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1. Z kolei Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuskową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym w Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nicolą Bartun, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3-1-6-7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Ann Lee 6-3-4-6-6-7. Dziś kolejne 9 spotkań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
23: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek-Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis. Błażej Kulesza, TOK FM.
22: A pierwsze mecze dnia w Lidze Mistrzów już trwają. Feyenoord gra z Como i tu jest 1-0 dla włoskiej drużyny, a Las Linz gra z Liverpoolem i tutaj w 20 minucie 0-0. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
24: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: czwartek z deszczem na wschodzie. Padać będzie od Białegostoku po Rzeszów. Na zachodzie pogodniej, tam też najcieplej. Termometry we Wrocławiu pokażą 15 stopni, 14 w Poznaniu i Bydgoszczy, 13 w Warszawie, 12 w Lublinie i Rzeszowie.
24: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Choć porozumienie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem odnośnie rosyjskiego oleju napędowego wciąż wydaje się nieco widmowe i napotyka na realny sprzeciw zarówno po stronie Partii Demokratycznej, jak republikańskiej, wydaje się, że owoce tego rosyjsko-amerykańskiego zbliżenia już widzimy. Trump obwieścił porozumienie w niedzielę, jak to zwykle on w mediach społecznościowych. Dzisiaj zaś Ukraina zorientowała się, że ma znacznie ograniczony dostęp do systemu Starshield, z którego korzystały systemy naprowadzające ukraińskie drony, ale z którego też korzysta obrona przeciwlotnicza. Pojawiają się także problemy ze szczelnością i precyzją danych wywiadowczych. O ataku na Kijów we wtorek o 22.14 Ukraina informacji nie otrzymała, choć dotarły do niej ostrzeżenia o trzech kolejnych falach rosyjskiego ostrzału. Widać więc, że coś się dzieje, ale nie do końca wiadomo co. Amerykańska strona milczy. Cała sytuacja wygląda więc jak dziwny zbieg okoliczności, jakieś dziury w komunikacji albo jak milczący pokaz siły. Jeśli nie podporządkujecie się naszym priorytetom, zapomnijcie o wsparciu. A priorytetem jest nawet nie tyle ustabilizowanie sytuacji na rynku diesla, tym obiecanym napływem 300 tysięcy ton z Rosji, bo to w kontekście światowego zużycia nic nie znaczy, ale pokazanie światu, że Stany Zjednoczone i Donald Trump mają kolejny sukces, plan na uspokojenie rynku paliw i odwrócenie uwagi od totalnego niepowodzenia w wojnie z Iranem. Problem w tym, że to uspokojenie oznacza wyciszenie ukraińskich zdolności obronnych i ograniczenie możliwości atakowania Rosji. A dzieje się to w kilka godzin po skutecznym ataku na centrum danych rosyjskiego Sberbanku, co spowodowało zakłócenia w dostępie do usług, któremu władze banku oficjalnie jednak zaprzeczają. Wiadomo, że ukraińskie ataki stają się dla Rosji coraz bardziej uciążliwe. Ale niech to nie zaburzy nam całościowego obrazu. Ukraiński system energetyczny jest na krawędzi wydolności, a rosyjskie ataki rakietowe się intensyfikują. Ostatniej nocy na Ukrainę spadło 39 rakiet balistycznych, z czego przechwycić udało się tylko 4. Dodatkowo Rosja wysłała 128 dronów. W efekcie 600 tysięcy Kijowian zostało bez prądu. Uważa się, że skala tych ataków była największa być może od początku wojny, a już na pewno w kontekście ostatnich 3 miesięcy. I to wszystko razem wzięte stanowi bardzo, ale to bardzo zły prognostyk dla nadchodzącej zimy.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
12: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
11: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
12: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
11: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
12: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: Reklama.
15: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa Państwa i moim gościem jest dr Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
15: A będziemy mówili o tym, co zostało ochrzczone, po raz kolejny takiego pojęcia używamy w przestrzeni publicznej, czyli deal. Deal Trumpa z Rosją putinowską w kwestii paliwa, w kwestii w tej chwili dotyczącej tylko oleju napędowego. Ma on polegać na tym, że Rosja zobowiązuje się do przekazania czy do uwolnienia ze swoich, jeśli dobrze rozumiem, zapasów 300 milionów ton oleju napędowego w tym miesiącu. W przyszłym to ma być 500
16: tysięcy.
15: Tysięcy, przepraszam. Miliony to...
16: To by było... To by, no było, to tak, to by dużo zmieniło. Tak.
15: To by dużo zmieniło, a milion w przyszłości. To ma jakby tam dalej narastać. Ale zacznijmy może od samego początku. Czy mamy takie... Czy można w ogóle domniemywać, że to jest deal zamknięty, że to się rzeczywiście stanie, czy też to się jeszcze może za chwilę wywrócić? Jak to właściwie jest ze statusem tego porozumienia?
14: No, w przypadku Donalda Trumpa i jego tweetów, bo przypomnijmy, że dowiedzieliśmy się o tym porozumieniu z tweeta Donalda Trumpa, bardzo zresztą w trumpowskim stylu zredagowanego, biorąc pod uwagę, że w ten sposób prezydent Stanów Zjednoczonych komunikuje zawieranie porozumień z państwami trzecimi, nie pierwszy raz, no to to już oczywiście budzi pewne wątpliwości, czy rzeczywiście wszystko to, co prezydent Trump zawarł w tym swoim tweecie, rzeczywiście no jest zgodne z prawdą, zgodne z tym, na co się strony umówiły, tym bardziej, że niedługo później wypuścił, jak wiemy, takiego tweeta, w którym ogłosił, że jest rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą, a wszyscy po kilku godzinach zorientowaliśmy się, jak ten rozejm wygląda, bo Rosjanie nie przestawali bombardować infrastruktury ukraińskiej, różnego typu, w tym energetycznej. W związku z tym to jest pierwsza rzecz. Znaczy, do tego typu tweetów no, musimy podchodzić z pewną ostrożnością. Natomiast to, co oczywiście w przypadku tej konkretnej historii trochę uprawdopodobnia, że jakiegoś rodzaju porozumienie rzeczywiście w ramach tej rozmowy telefonicznej zostało osiągnięte, to to, że temu komunikatowi trumpowskiemu towarzyszyło właściwie w no, bardzo niedługim odstępie czasu wydanie decyzji dotyczącej no, poluzowania sankcji amerykańskich dotyczących możliwości eksportu rosyjskich surowców energetycznych, czyli wyłączenie spod reżimu sankcyjnego, nie tylko zezwalające na import rosyjskich paliw, no bo tu rzeczywiście mówimy o dieslu, importu diesla na terytorium Stanów Zjednoczonych, co było zakazane od czasów Bidena, bo to Biden wprowadził sankcje na import ropy, gazu, produktów naftowych. Ten gaz i ropa no, nie miały tam wielkiego znaczenia, bo Rosjanie nie, czy Amerykanie nie importowali jakichś tam dużych ilości ropy z Rosji, ale w przypadku produktów naftowych to już miało pewne znaczenie, bo ten import rzeczywiście na jakimś takim zauważalnym poziomie był. Więc Donald Trump de facto luzuje restrykcje. I teraz oczywiście otwartym pozostaje pytanie, czy rzeczywiście strony umówiły się na import jakichś wolumenu do Stanów Zjednoczonych, czy tak jak Donald Trump później podczas jakiejś tam przelotnej wypowiedzi, znaczy przelotnej, w sensie jak wsiadał do helikoptera, powiedział, że to nie chodzi o Stany, tylko on tak naprawdę uwalnia, uwalnia ten wolumen dla świata. Natomiast, i oczywiście tu możemy dalej dyskutować o tych szczegółach. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, że nawet gdyby doszło do może nie tyle uwolnienia rezerw, tylko po prostu jakby eksport, czy zwiększenia eksportu rosyjskiego, tego diesla, bo tu przypomnijmy, że Rosjanie do końca października mieli zakaz eksportu diesla zasadniczo, że poza pewnymi wyjątkami, ale zasadniczo obowiązywał zakaz. Więc nawet jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się na uwolnienie tych 300 tysięcy ton, później tych 500 tysięcy ton, później miliona, a później nawet 3 milionów, bo łącznie Trump tam wspominał o 4,5 miliona ton diesla, to w skali globalnego zapotrzebowania na diesla to jest 1,4%. W przypadku Stanów Zjednoczonych te 300 tysięcy, które miałoby być rzucone, to jest kilkanaście godzin. Tak powiem,
15: nawet nie jeden dzień.
14: Tak. W związku z tym i jakby cały ten wymiar tak zwany wymiar ekonomiczny tego porozumienia, on jest wątpliwy z punktu widzenia oddziaływania, jakby realnego oddziaływania, czy na rynek Stanów Zjednoczonych, czy na rynki globalne. I tak naprawdę mam wrażenie, że nie to jest jakby najistotniejszą wiadomością, która płynie z zawarcia tego typu porozumienia. Te konsekwencje polityczne, które wynikają z tego typu dealu, są moim zdaniem dużo poważniejsze niż ten wymiar ekonomiczny, czy to patrząc z perspektywy państw importujących diesla, czy z perspektywy Rosji, która mogłaby coś tam na tym zarobić, prawda?
15: Te konsekwencje polityczne to oczywiście jest rozszczelnianie systemu sankcyjnego i ten rozdźwięk między Europą a Stanami, który tutaj się zaznacza.
14: Tak, to jest jakby pierwszy element, bo i rzeczywiście wygląda to bardzo poważnie, dlatego że, jak pamiętamy, parę tygodni temu amerykański kongres przyjął nową ustawę, która dawała, czy daje administracji amerykańskiej bardzo silne instrumenty dotyczące tak naprawdę zaostrzania reżimu sankcyjnego, czyli tak jakby zwiększania instrumentów, które mogłyby służyć wywieraniu presji na Federację Rosyjską. Tymczasem prezydent Trump, zamiast korzystać z tego typu instrumentów, no albo tych, które też obowiązywały wcześniej, decyduje się na coś dokładnie przeciwnego. przeciwnego, to znaczy na luzowanie sankcji. Nawet jeżeli to luzowanie nie jest jakoś bardzo, powiedziałbym, no, efektowne z punktu widzenia skali, no to sam fakt, że na pół roku wprowadzamy zamiast dodatkowej presji, czyli zamiast zaostrzania sankcji, luzujemy pewne restrykcje, które są w mocy. Zresztą notabene część amerykańskich kongresmenów zwraca uwagę, że to się dzieje de facto niezgodnie z prawem, bo jakby warunki luzowania restrykcji, które są wprowadzane, czy których możliwość nakładania wprowadzają ustawy amerykańskie, no w tym wypadku jakby proceduralnie nie zostały te warunki spełnione, więc część podnosi w ogóle to, że Donald Trump nie miał prawa tak naprawdę wydać tego typu zezwolenia. Ale jest jakby ten pierwszy wniosek poważny politycznie jest taki, że zamiast zaostrzać presję sankcyjną, tak naprawdę ją luzujemy. Co oczywiście z perspektywy Federacji Rosyjskiej, z perspektywy Kremla jest odbierane bardzo jednoznacznie. To znaczy, po pierwsze, jest to sygnał, że Amerykanie są gotowi na to, żeby rozszczelniać ten reżim sankcyjny. I po drugie, że taka polityka rosyjska właśnie z jednej strony kuszenia Amerykanów różnymi, bo to się przyzwyczaił, że prezydent Donald Trump mówi o wielkich, pięknych umowach, które będzie zawierał z różnymi partnerami na świecie, ale Rosjanie świetnie weszli w tą logikę i oni też go kuszą różnymi wielkimi, pięknymi dealami gospodarczymi, tak, w tym energetycznymi. W związku z tym Rosjanie widzą, że ta strategia jakby przynosi pewne efekty, no a z ich punktu widzenia służy jakby fundamentalnemu celowi politycznemu, bo jeżeli luzowane są restrykcje, no to wiadomo, że Rosjanie na tym zyskują i mogą zyskać jeszcze bardziej, jeśli to będzie początek jakiegoś większego procesu. A po drugie, oczywiście, no, jak powiem, przesuwają Trumpa bardziej na swoją stronę, no bo te pierwsze, w cudzysłowie oczywiście, no bo te pierwsze wypowiedzi, tak naprawdę wskazujące na wywieranie jakiejś politycznej presji na Kijów, no są bardzo niepokojące, tak? Mówiące o tym, że no to Ukraina powinna wstrzymać ataki, bo przecież Rosja tutaj wykonuje piękny, znaczy zawiera wspaniałe porozumienie, które ma doprowadzić do stabilizacji sytuacji na rynkach energetycznych, a Ukraińcy uderzają w rafinerię i że powinni to wstrzymać, powinni zmienić prezydenta i tak dalej, i tak dalej. No i z tego punktu widzenia dla Rosji płynie jakby drugi ważny wniosek polityczny, że nie będzie większej presji na Moskwę najprawdopodobniej w najbliższym czasie, a może być większa presja na Kijów, co oczywiście będzie usztywniało rosyjskie stanowisko w związku z tymi żądaniami, które wysuwają i pod względem Ukrainy, i pod względem Zachodu.
15: No właśnie, ale też jakby spójrzmy na to od strony samej sytuacji w Rosji, która po atakach Ukraińców na infrastrukturę naftową, no też doświadczyła kryzysu paliwowego i sprowadzała to paliwo między innymi na przykład z Korei Południowej. Więc jak to się ma do tych obietnic, że my teraz 300 tysięcy, za chwilę 500 tysięcy, potem milion, a potem 3 miliony?
14: Tak, ale znowu wracam do tego wolumenu, bo to jest jednak bardzo ważne, że jakby z perspektywy tego, tych ilości, o których rozmawiamy, no to nie są takie ilości, którym Rosjanie nie byliby w stanie podołać, tak? No bo łącznie prezydent Trump wspominał, że to może być 4,8, ale te takie, no, bardziej sztywne zapowiedzi, które umieścił w swoim twicie, dotyczyły 300 tysięcy jakby natychmiast i później kolejnych 500 tysięcy w listopadzie i potem ewentualnie miliona, no to nie jest wolumen, którego Rosjanie nie byliby w stanie dostarczyć. Co więcej, były sygnały w ostatnich tygodniach wskazujące na to, że Rosjanie przygotowują się właśnie do wznowienia w eksportu, bo oczywiście, znaczy jedną rzecz trzeba powiedzieć, ten eksport trwał, bo poza tym takim generalnym zakazem, który Rosjanie wprowadzili, to na podstawie umów międzyrządowych, które ich wiążą na przykład z krajami Azji Centralnej, te paliwa rosyjskie były dostarczane, one były czasami w mniejszych ilościach, z opóźnieniami, ale Rosjanie jakby byli świadomi tego, że z pewnych zobowiązań muszą się wywiązywać też wobec tych partnerów, no, gdzie chcą utrzymywać swoje wpływy. Więc, ale były sygnały rynkowe wskazujące na to, że Rosjanie już od paru tygodni szykują się do tego, by tego diesla na rynek rynek jakby w ramach możliwości eksportowych wrzucić więcej i że być może ten zakaz, który przedłużono do końca października, w którymś momencie byłby zniesiony albo ograniczony.
15: Ten wewnętrzny putinowski zakaz.
14: Tak, ten putinowski zakaz, dokładnie. Więc wydaje mi się, że poza tym wypowiedzi wicepremiera Nowaka też wskazują na to, że oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, konsekwencją ataków na rosyjskie rafinerie było i ograniczenie przetwórstwa, i oczywiście te zakazy dotyczące eksportu diesla, dotyczące eksportu benzyny, na przykład zakaz dotyczący eksportu benzyny obowiązuje do stycznia przyszłego roku. To wszystko pokazywało problemy, z jakimi zaczął się mierzyć rosyjski sektor naftowy i te kolejki, które oglądaliśmy do stacji benzynowych wielokilometrowe i to różne dantejskie sceny w walce o paliwo. Ale po tym okresie, kiedy zapotrzebowanie na paliwa jest zwykle dużo wyższe, czyli w tym okresie właśnie urlopowym, letnim, też gdzie na potrzeby rolnictwa na przykład tych paliw potrzeba więcej, przechodzimy do okresu jakby mniejszego zapotrzebowania, czy mniejszego poziomu konsumpcji, plus pamiętajmy, że oczywiście Ukraińcy uderzają w rafinerie, no ale Rosjanie nie zasypiają gruszek w popiele. To znaczy te rafinerie są reperowane. Oczywiście jedne szybciej, drugie wolniej. Ale to nie jest tak, jak, nie wiem, w grze w statki. Ja mam wrażenie, że czasami w polskiej debacie publicznej to jest tak przedstawiane. O, płonie rafineria, to znaczy mamy ją odhaczoną. Nawet były, mm-hmm, były takie zdjęcia, prawda? Trochę jak taka, nie wiem, karta do bingo, że o, trafiliśmy tam w Omsku, trafiliśmy gdzieś tam pod Moskwą w rafinerię i tak dalej. I przekreślone takie krzyżyki czerwone wskazujące, że właściwie problem jest rozwiązany. No nie. To znaczy to, że unieruchamia się jakąś rafinerię na pewien czas, albo że ogranicza się jej moc produkcyjna, albo ogranicza się moce produkcyjne określonego rodzaju produktów, to nie oznacza, że taki zakład albo nie wraca do pełni sprawności, albo do części sprawności. I tak naprawdę, kiedy będziemy dysponowali miarodajnymi statystykami za cały rok 2026, czyli gdzieś pewnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, będziemy w stanie ocenić tak odpowiedzialnie i w miarę obiektywnie, jaki był efekt tych uderzeń, znaczy jak to wpłynęło na właśnie skalę przetwórstwa rosyjskiego w skali całego roku, jaki koszt Rosjanie ponieśli związany właśnie z koniecznością reperowania tych instalacji, które zostały uszkodzone i tak dalej. Pewnie ten wynik, jeśli chodzi o spadek przetwórstwa, będzie wyższy, to znaczy ten poziom spadku będzie wyższy i w związku z tym, no oczywiście sektor odnotuje gorsze wyniki niż w roku 2025, ale ja właśnie wracam do statystyk z roku 2025, gdzie też mieliśmy już do czynienia jakby z poważnymi atakami na rosyjskie rafinerie, a potem się okazało, jak przyszły statystyki roczne, że ten poziom przetwórstwa spadł o niecałe 2%, prawda? W tym roku na pewno będzie wyższy, bo skala uderzeń była większa, one były częściej, te fale były takie rzeczywiście poważniejsze, więc pewnie ten wynik będzie z punktu widzenia ukraińskiego lepszy, z punktu widzenia rosyjskiego gorszy. Ten spadek będzie na pewno większy, ale to na pewno nie jest tak, jak czasami takie wrażenie, które mogłoby powstawać, jak słyszymy, że wyłączono 50% mocy rafineryjnych, że w tej chwili 50% nie działa. No tak, w tej chwili, to znaczy, nie wiem, w połowie sierpnia, prawda, na koniec sierpnia, we wrześniu. Ale z jaką sytuacją będziemy do czynienia mieli po miesiącu, kiedy wiadomo, że właśnie przeprowadza się jakieś prace remontowe, przywraca się część tych mocy i wtedy ten obrazek, oczywiście, jak patrzymy już w skali kwartalnej, półrocznej, czy finalnie w skali roku, może wyglądać może wyglądać inaczej, niż może się wydawać właśnie, kiedy komentujemy sytuację tu i teraz i widzimy te obrazki płonących obiektów.
15: To na moment jeszcze cofnijmy się do 2022 roku i do tego momentu, kiedy ten reżim sankcyjny zaczął się zacieślać, a właściwie był tworzony tak trochę, no nie powiem, że ad hoc, ale z nagła. To znaczy, to było dość rewolucyjne pociągnięcie, to co się wtedy działo. Jak to właściwie jest z produktami ropopochodnymi w przypadku i samej ropy w przypadku Rosji? I jak to, co zrobił Trump, ma się do tego systemu sankcyjnego, żebyśmy to sobie dobrze uzmysłowili?
14: Mm-hmm. Jeśli chodzi o reżim sankcyjny, to rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, to znaczy on w zasadzie był tworzony już po wydarzeniach na Krymie, tak? Znaczy pierwszy pakiet jakichś tam sankcji personalnych, takich pierwszych technologicznych, finansowych, ale oczywiście to, z czym mamy do czynienia po 2022 roku, jest nieporównywalne. To znaczy, no, tutaj nastąpiło uderzenie tego tak zwanego kolektywnego Zachodu na dużo większą skalę i rzeczywiście poza sankcjami personalnymi, które nakładano i cały czas się nakłada, bo nawet ostatnio, prawda, Unia Europejska się chwali, że przyjęła taki największy, jeżeli chodzi o liczbę podmiotów jakby dopisanych do listy sankcyjnych, podjęła decyzję taką, która no właśnie bardzo dużo podmiotów jakby dopisuje do tych obowiązujących list. Ale niezależnie od tych sankcji personalnych, dużo ważniejsze oczywiście znaczenie mają te sankcje technologiczne, sankcje finansowe, sankcje dotyczące poszczególnych sektorów. I teraz ten konkretny sektor, o którym mówi pan redaktor, rzeczywiście znaczy wiedzieliśmy wszyscy, że jest bardzo newralgiczny i w związku z tym Amerykanom było trochę łatwiej. Amerykanie bardzo szybko przyjęli, czy podjęli decyzję o zakazie importu właściwie towarów należących do kategorii energetycznej, jeśli chodzi o paliwa kopalne. I w związku z tym obowiązywał zakaz importu i gazu, i ropy, i produktów naftowych. To było dość jakby jednoznacznie, tak powiem, przyjęte i dość szybko. Jak podkreślam, Amerykanom było relatywnie łatwo podjąć tego typu decyzję, no dlatego, że no, sami są jednym z największych producentów, tak, ropy i gazu. Oczywiście też importują, bo tam są ciekawe te zależności, przed Kanadą, prawda, że Amerykanie z jednej strony są bardzo dużym producentem i tutaj jakby w skali globalnej, ale jednocześnie importują też pewien wolumen czy ropy, czy produktów naftowych z Kanady, więc tam ta układanka jest trochę bardziej skomplikowana, ale nie ulega wątpliwości, że w przypadku Rosji to akurat na import czy gazu, czy ropy to nie mogli sobie pozwolić po prostu bardzo łatwo, bo jakby znalezienie substytucji tutaj w ogóle niewielkie wolumeny trafiały, jeśli chodzi o ropę, bo gaz to właściwie w ogóle nie trafiał. A w przypadku produktów naftowych to znaczenie było trochę większe, no ale też udało się jakby te substytucje, bo to też nie był jakiś tam, powiedziałbym, newralgiczny jakby poziom, w związku z tym udało się tutaj substytucje znaleźć. Dużo trudniej było na poziomie europejskim. I tutaj rzeczywiście od samego początku było wiadomo, że jeśli mamy uderzyć mocno w Rosję, to musimy uderzyć w sektor energetyczny. Tylko że zaczynały się schody związane z tym, że Unia Europejska czy kraje członkowskie Unii Europejskiej były po prostu w bardzo dużym stopniu uzależnione od importu tych dóbr z Rosji. Więc była pełna świadomość tego, że owszem, uderzymy w dochody Federacji Rosyjskiej, ale jednocześnie musimy się liczyć z tym, że biorąc pod uwagę właśnie te wysokie poziomy zależności, trzeba będzie znaleźć substytucję, tak? W przypadku gazu ten udział Rosjan był na poziomie 45%, więc gaz szybko zszedł z agendy, jako w ogóle towar, o którym z tej puli energetycznej, co do którego można by przyjąć sankcje. Relatywnie szybko zgodzono się na sankcje dotyczące węgla i to embargo zostało wprowadzone bardzo szybko i weszło w życie od sierpnia 2022. No i tak naprawdę, jeśli mówimy o sektorze naftowym, to tutaj fundamentalne znaczenie miał szósty pakiet sankcyjny, przyjęty w czerwcu 2022 roku, który po pierwsze uderzał w import ropy surowej drogą morską, czyli no tak naprawdę surowiec, który Rosjanie eksportowali przy użyciu swoich największych portów bałtyckich i czarnomorskiego na rynek unijny, co de facto oznaczało uderzenie w 2/3 eksportu rosyjskiego, a w przypadku produktów naftowych objęto zakazem jakby większość produktów. Znaczy tutaj nie zdecydowano się na takie rozwiązanie, w którym objęto by je w pełnej skali, dlatego że dla części państw niektóre rodzaje produktów naftowych po prostu miały newralgiczne znaczenie jakby z punktu widzenia możliwości znalezienia łatwiej substytucji. I tak naprawdę ten reżim był później uszczelniany, ale ten pierwszy pakiet, który przyjęto w czerwcu, jakkolwiek zakazywał większość, no to pewne pozycje, że tak powiem, pozostawiał poza reżimem sankcyjnym i ten środek wszedł w życie od 1 lutego 2020. 2023 roku, bo embargo to na ropę surową, no to był grudzień 2022, a kilka miesięcy później, właśnie w lutym 2023, embargo na import produktów naftowych, i później on był jakby systematycznie uszczelniany, dodawano kolejne kategorie. Jedną z takich bardziej newralgicznych kategorii, jeżeli chodzi o import paliw z Rosji, to był gaz LPG. I on był jeden z tych produktów, który relatywnie niedawno został objęty dopiero reżimem sankcyjnym, i to też jakby wywoływało pewnego rodzaju niepokój przed, tak powiem, jakby wejściem w życie tego środka, bo dla wielu państw w Europie to paliwo sprowadzane z Rosji miało rzeczywiście jakby duży poziom udziału jakby w rynku krajowym, na przykład w Polsce.
15: A jak do tego wszystkiego ma się takie pojęcie, które też te pierwsze dwa lata wojny pełnoskalowej i ataku Rosji na Ukrainę przyniosło, czyli price cap.
14: Mhm. Price cap był... price cap wymyślono po to, żeby tak naprawdę uniknąć pewnego rodzaju ryzyka, którego obawiała się część krajów, na przykład Stany Zjednoczone, związanego z potencjalną odpowiedzią Rosji na to europejskie embargo na import ropy surowej i produktów naftowych. O co chodziło? Amerykanie obawiali się tego, że Rosjanie spełnią swoją groźbę polegającą na tym, że w momencie, gdy Unia Europejska wprowadzi tego typu restrykcje, no to Rosjanie ograniczą podaż, i wicepremier Nowak straszył, że no jak ograniczymy podaż, no to wtedy cena ropy w skali globalnej może wzrosnąć tam do 150, 200 i wtedy dopiero wszyscy zobaczą, co to znaczy kryzys energetyczny. I obawiano się właśnie, jaka będzie odpowiedź Rosji na to embargo, a wiadomo było, że rynek unijny z punktu widzenia rosyjskiego był rynkiem najważniejszym, to był miał największy udział w rosyjskim eksporcie i był najważniejszym rynkiem, jeśli chodzi też o wartość tego eksportu. Oczywiście sytuacja była trochę inna w ropie niż w gazie z rosyjskiej perspektywy, bo w gazie ta zależność Rosjan do europejskiego rynku była jeszcze większa. W ropie udało się Rosjanom te kierunki eksportu trochę zdywersyfikować dzięki ekspansji na kierunku azjatyckim, a w szczególności zacieśnianiu od właśnie pierwszej dekady lat 2000 tej współpracy naftowej z Chinami, więc dlatego te Chiny też jakby urosły jeszcze zanim w ogóle teraz ta wojna wybuchła i zanim Chiny przejęły ten dodatkowy wolumen, i pomagały trochę jakby równoważyć ten kierunek europejski, no ale nadal ten kierunek europejski był kierunkiem dominującym w eksporcie, jeśli chodzi o wolumen i jeśli chodzi o wartość. I teraz były obawy, że jeśli Rosjanie rzeczywiście spełnią swoją groźbę i nie tyle przekierują ten eksport, tylko po prostu ograniczą produkcję i eksport, co za tym idzie, no to rzeczywiście sytuacja się może skomplikować. Teraz wymyślono ten price cap właśnie po to, żeby uniknąć tego ryzyka. To znaczy wprowadzić taki mechanizm, który będzie polegał na tym, że będziemy, z jednej strony wprowadzamy embargo, czyli my się odcinamy, tak, my jako Zachód, Stany Zjednoczone, przede wszystkim Unia Europejska oczywiście odcina się od tych, od rosyjskiej ropy surowej czy produktów naftowych, ale jest zainteresowana tym, żeby równowaga w skali globalnej była zachowana, więc niech Rosja te surowce sprzedaje na rynki trzecie, tylko oczywiście po takich cenach, które które byłyby niższe, no żeby nie zarabiała zbyt dużo, ale żeby nadal mogła zarabiać na tyle, żeby jej się opłacało i produkować, i eksportować. I oczywiście potem rozpoczęła się dyskusja, tak, na jakim poziomie ten price cap powinien być. Ostatecznie w tej pierwszej wersji był na poziomie $60, jeśli chodzi o ropę surową, co nie było jakimś szczególnie wysokim progiem, dlatego że bardzo szybko okazało się, że ten rosyjski uraz on i tak oscylował w tych granicach, więc właściwie czasami przekraczał ten pułap, ale on generalnie jakby się trzymał w tych ryzach i w zasadzie jakby taka realna konsekwencja z tego ograniczenia cenowego nie była wcale tak duża. I jeszcze elementem price capu była jedna bardzo ważna rzecz, to znaczy taka, że jeżeli Rosjanie będą wydobywać i będą później eksportować tę ropę, trzymając się tego limitu cenowego na rynki trzecie, czyli te rynki, które jakby nie wprowadzały zakazów, to firmy europejskie, czy transportowe, czy ubezpieczeniowe, mogą nadal świadczyć usługi, czyli zarabiać, krótko mówiąc, na tym, że Rosjanie wykorzystują je do właśnie transportu czy ubezpieczenia, pod warunkiem, że oczywiście będzie to dotyczyło tych transakcji, które trzymają się jakby w ramach price capu. I chodziło w związku z tym o to, żeby z jednej strony umożliwić to odłączanie się od rosyjskich surowców i sprawianie, że oni oczywiście będą zarabiali mniej, no bo szukając mniej lukratywnych rynków będą zarabiać mniej, ale żeby jednocześnie Rosjanie nie podjęli decyzji o drastycznej redukcji wydobycia i eksportu, bo była obawa, szczególnie amerykańska, że to może wpłynąć na równowagę na rynkach światowych. I teraz co się okazało? No, okazało się bardzo szybko w sumie, bo już pod koniec grudnia 2022 roku, czyli kilka tygodni właściwie po tym, kiedy to embargo na ropę surową weszło w życie, że Rosja zareagowała bardzo, bardzo niemrawo. Znaczy Putin wypluł, przepraszam tak za kolokwializm, ale wyrzucił z siebie taki dekret, który właściwie był bardzo, bardzo delikatny i nie zareagowali w taki sposób, w jaki straszyli, że mogą zareagować. Co pokazywało, że jednak z punktu widzenia też jakby stabilności finansowej państwa rosyjskiego i świadomości tego, że sektor naftowy i wartość eksportu naftowego jakby stanowi ważną część w ogóle i dochodów budżetowych, ale też ważną część jakby wartości eksportu w ogóle, że nie zdecydowano się na takie kroki, które może niekoniecznie prowadziłyby właśnie do, nie wiem, do wzrostu cen i zarabiania więcej nawet na mniejszym wolumenie, ale obawiano się, że może też inni zaczną dywersyfikować źródła dostaw i w związku z tym Rosjanie no nie zareagowali tak, jak się wszyscy obawiali, że mogą zareagować. W związku z tym ten mechanizm należy ocenić jako umiarkowanie efektywny, no bo on w pewnym sensie spełnił swoją rolę, no ale z drugiej strony jakby cały czas rodził pytania, tak, czy ten pułap cenowy pierwotnie był, czy nie można było przyciąć jeszcze bardziej, prawda, żeby to jeszcze bardziej ograniczyć i zmusić Rosję do tego, by wydobywała, ale żeby na tej produkcji i eksporcie zarabiała mniej niż ostatecznie się okazało.
15: I teraz wprowadźmy do tego obrazka, żeby dobrze zrozumieć, gdzie się dzisiaj znajdujemy. To wszystko, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie po wojnie z Iranem, to znaczy odpowiedź Iranu na kraje Zatoki Perskiej i spadek podaży. No i teraz pytanie jakby, jak ten ruch Trumpa ma się do sytuacji, którą mamy dzisiaj na rynku paliw?
14: Ten ruch Trumpa ma się w zasadzie nijak, dlatego że jeszcze raz wracamy do początku naszej dzisiejszej rozmowy, to znaczy tego, że rozmawiamy naprawdę o bardzo niewielkim wolumenie. Znaczy, przypomnę, że gdyby Rosjanie mieli wrzucić na rynek te 4,8 miliona ton, czyli jakieś, nie wiem, 36 milionów baryłek, to stanowiłoby mniej więcej 1,5% globalnej konsumpcji, przepraszam, jakby sumarycznej wartości eksportu diesla w roku 2025. Więc to jest naprawdę, to jest bardzo niewielki, to jest bardzo niewielki udział. Więc jakby rozmawiamy, dlatego właśnie rozmawiamy o czymś, co ma dużo poważniejsze implikacje właśnie polityczne niż ekonomiczne.
15: Ale tu właśnie, to jeżeli mówimy o tych implikacjach politycznych, to jednak nie uciekajmy od pytania, ile Rosjanie za tą transakcję jakby sobie zaśpiewają i co im to właściwie daje. Żebyśmy dobrze zrozumieli, na czym polega tutaj jakby strategia zysków i strat po obu stronach.
14: Tak. To znaczy, oczywiście najbliższe tygodnie myślę, że bardzo wiele nam mogą powiedzieć o tym, co rzeczywiście było treścią rozmowy Władimira Putina i Donalda Trumpa. I jak w ogóle te kanały komunikacji, znaczy jaki jest efekt tej regularnej komunikacji, którą strona amerykańska zachowuje ze stroną rosyjską. Natomiast można przyjąć taką hipotezę, że to zagranie, jakby z zawarciem tego dealu dieslowego, no może się okazać kolejnym majstersztykiem rosyjskiej dyplomacji po prostu. Dlatego, że Rosjanie, po pierwsze, Rosjanie są oczywiście świadomi tego, jak wygląda sytuacja wewnątrzpolityczna w Stanach Zjednoczonych, że Donald Trump jest w przededniu wyborów połówkowych, które może sromotnie przegrać. Znaczy przegrać w tym znaczeniu, że oczywiście że ten układ w kongresie będzie dla niego dużo mniej korzystny niż był, kiedy rozpoczynał swoją drugą kadencję. I w związku z tym jakby widzą desperację Trumpa i też mają świetnie, myślę, że mają świetnie rozpracowanego Trumpa, jeśli chodzi o jakby konstrukcję psychiczną, w ogóle sposób działania, podejmowania decyzji jako aktora w stosunkach międzynarodowych. W związku z tym idąc na porozumienie, które ich właściwie niewiele kosztuje, co więcej, no, jeżeli by faktycznie wyeksportowali tyle, ile mówimy, no to mogą nawet zarobić, tam są wyliczenia od dwóch, tam do nie wiem, dwóch nawet i pół miliarda dolarów, tak, gdyby te 4,8 miliona ton trafiło, czy do Stanów, czy na jakieś inne rynki, więc jeszcze dodatkowo jakaś tam korzyść ekonomiczna może być. Ale mają świadomość tego, że jakby zawierając tego typu porozumienie, inwestują w pewnym sensie politycznie w Trumpa, pozwalają mu też wykorzystać to na użytek wewnętrzny. O, zobaczcie, jakby zawieram porozumienia z różnymi krajami po to, żeby ustabilizować sytuację. Znaczy, my oczywiście mamy tego diesla i my go nie potrzebujemy, no ale dla świata, ja tu zobaczcie, co ja robię dla świata. Tak. To też ma taki wymiar, oczywiście podbijający, czy mający podbić jakby jego notowania gdzieś tam wewnętrzne. I Rosjanie są tego świadomi i liczą na to, że ta przychylność Trumpa w tej konkretnej sprawie i to, że dają mu pewnego rodzaju prezent, który on może wykorzystać, czy on się okaże skuteczny, czy nie na poziomie wewnętrznym, to prawdopodobnie nie, ale że może tym grać przynajmniej na etapie kampanii, to jest coś, co Rosjanie liczą, że pozwoli im odebrać pewnego rodzaju dywidendę później. No właśnie, jeśli chodzi o luzowanie presji politycznej na Moskwę. I to już widzimy. Jeśli chodzi o wywieranie znowu, bo to jest taka sinusoida, tak, ale znowu większej presji takiej politycznej na Kijów, i to się właściwie dzieje, bo te pierwsze wypowiedzi prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o stronę ukraińską, są bardzo niepokojące. Teraz pojawiają się z kolei informacje dotyczące Starlinków i tych ograniczeń, tak powiem, technicznych, które się pojawiają co do możliwości wykorzystywania Starlinków, co ma, jak wiemy, przełożenie na sytuację na froncie. To jest bardzo świeża sprawa, więc też nie chciałbym tu stawiać jakichś zbyt daleko idących test, ale nie można tego wykluczyć, że to jest jakiś element czy jakaś konsekwencja właśnie tych porozumień, które niedawno Putin z Trumpem, czy tego porozumienia, które niedawno zawarli. I myślę, że Rosjanie właśnie liczą na to, że Stany Zjednoczone poprzez zmianę swojego podejścia do Ukrainy, wywieranie większej presji na Ukrainę, no będą działały na korzyść Rosji w tym sensie, że wiadomo, że Ukraina bez wsparcia zachodniego, jeśli chodzi o Amerykanów, no to wsparcie wywiadowcze, jeśli chodzi o szeroko rozumiany Zachód, tak, dostawy uzbrojenia, wsparcie finansowe, że Ukraina sama w tej wojnie sobie nie poradzi, a Rosjanie z kolei wykazują cały czas niezmienną determinację, a właściwie ostatnie tygodnie pokazują, że właściwie mamy do czynienia z eskalacją, jeśli chodzi o jakby siłę uderzeń, tak, rakiety balistyczne, które spadają na właściwie już wszelkiego typu obiekty na terenie Ukrainy, że Rosjanie chyba widzą, że pojawia się kolejne w tej już wieloletniej wojnie, jakieś kolejne okienko możliwości, które mogą wykorzystać i być może liczą na to, że dojdzie do takiego punktu, że będzie to można dzięki pogarszającej się sytuacji na Ukrainie, na froncie i tej przychylności Stanów Zjednoczonych i takiemu trochę też trudnemu momentowi, w jakim się Europa znalazła, prawda, bo Niemcy słabe, Francja u progu wyborów, które też nie wiadomo, jak się mogą skończyć, że to jest taki moment, który, znowu jest kilka czynników, które mogą zagrać pozytywnie dla Rosji i pozwolić jej liczyć na być może jakieś przełamanie tego pata, jeśli chodzi o układankę taką ukraińsko-zachodnią, tak, no bo tu nie chodzi tylko o cele wobec Ukrainy, ale tu chodzi de facto o pewne cele wobec Zachodu. Ja bym nie wykluczał, że elementem takich rozmów mogą być kwestie dotyczące na przykład amerykańskiej stałej bazy wojskowej na terenie Polski. Znaczy, tego nie wiemy, bo takich sygnałów na razie nie ma, ale znając rosyjskie transakcyjne podejście i jakby takie pakietowe podejście do uprawiania zmienia polityki, to możemy założyć, że jak Putin rozmawia z Trumpem, to nie rozmawia tylko o dieslu, ale od razu jakby w ramach pakietu pojawia się cały szereg różnych zagadnień, z których część z nich może rzeczywiście być bardzo newralgiczna z punktu widzenia stanu bezpieczeństwa w Europie.
15: No właśnie, ale żebyśmy zrozumieli dobrze, że jakby ten polityczny wymiar, on dotyczy bardziej sfery symbolicznej, czyli dogadujemy się z Rosjanami, czy też dotyczy w ogóle jakby momentu, w którym Rosjanie mogą dyktować jakieś warunki, co się trochę w zasadzie jedno z drugim łączy, ale jakby pan to oceniał, czy to chodzi głównie o to, że w ogóle Stany Zjednoczone coś negocjują z Rosją, Rosja ma jakiegoś rodzaju, nie wiem, no, robi się jakiegoś rodzaju, jakby to powiedzieć, gest w stronę rosyjską. Czy to jest to? Czy też to jest to, że Rosjanie w ogóle w tym momencie mogą, dokładnie to, co pan powiedział przed sekundą, czyli to, że mogą w ramach rozmów o dieslu, którego w ogóle nie będzie dużo, już coś wyłożyć na sobie i powiedzieć, my chcemy tego, tego, tego.
14: Właśnie, moim zdaniem percepcja może być dokładnie, znaczy, przynajmniej moja percepcja tej sytuacji jest dokładnie odwrotna. Czyli ja mam wrażenie, że z tego, co mówi, jak się zachowuje Donald Trump, wynika, że to nie on robi prezent Rosji, tylko że powstaje takie wrażenie, że to Rosja robi prezent jemu i światu. Znaczy wykazuje dobrą wolę, zawierając tego typu porozumienie i działając, że tak powiem, konstruktywnie, jeśli chodzi o stabilizację sytuacji na rynkach. A to Ukraina w tym momencie, nawet jeżeli byśmy wzięli ten energetyczny kontekst, jest tym krajem, który przyczynia się do tego, że ten poziom niestabilności, jeżeli chodzi o sytuację choćby na rynku diesla, jest tak duży. No bo gdyby nie było, w rozumowaniu Trumpa, gdyby nie było uderzeń na ukraińskie rafinerie, to przecież nie mielibyśmy tego problemu. On to cały czas mówi. Na rosyjskie rafinerie, przepraszam. To on przecież cały czas to mówi, prawda? On oczywiście pomija, bo jest to dla niego bardzo niewygodne, pomija kontekst Bliskiego Wschodu i tego, jakie są konsekwencje właśnie wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem dla rynków energetycznych od początku marca aż do teraz. Natomiast koncentruje się na Ukrainie, co już jest jakby z rosyjskiego punktu widzenia pewną taką właśnie dwojakiego rodzaju korzyścią, tak? No bo z jednej strony mają Trumpa, który naciska na kijów, żeby nie uderzał w rafinerię, a wiemy, że no to obiektywnie dla Rosji jest problem. No więc jeżeli mają Amerykanów po swojej stronie w tej sprawie, no to liczą na to, że być może te ataki ustaną, albo że będą mniejsze i tak dalej. I druga rzecz jest taka, że oczywiście na takim już większym politycznym poziomie, że z perspektywy Rosji to Ukraina staje się problemem w tej wojnie. Czyli mamy do czynienia tak naprawdę w ogóle z odwróceniem porządków, co mnie w pewnym sensie już nie dziwi, dlatego że ja przypominam sobie wypowiedzi Donalda Trumpa od samego początku, kiedy objął ten urząd. Znaczy, i w jaki sposób on opowiada o tej wojnie. Znaczy, kiedy wrócił do Białego Domu, może tak. Mm-hmm. Bo wiadomo,

0: Przecież jeżeli prześledzimy wypowiedzi prezydenta Trumpa, to nie mamy jasnego przekazu w tej sprawie. I to nie jest żadne usprawiedliwienie, kiedy czasami słyszymy, że no, Amerykanie nie chcieli w ten sposób ostro, bo właśnie chcieli wejść w rolę mediatora, no bo mieli te ambicje, tak, żeby ten proces pokojowy jakiś taki poważniejszy uruchomić. No i jak chce się być takim brokerem, no to trzeba trochę uważać, właśnie to nie można. No ale jeżeli jakby z punktu widzenia administracji amerykańskiej, czy z punktu widzenia prezydenta Trumpa nie jest jasne, nie są jasne te absolutnie elementarne rzeczy, jeśli chodzi o to, jak ta wojna wygląda i kto występuje w jakiej roli w tej wojnie, to ten moment, który się znaleźliśmy teraz, jest podwójnie niebezpieczny. No bo znowu wracamy do tego, że no właśnie, to Zełenski jest problemem, powinien odejść, powinny być wybory, Ukraina nie powinna uderzać w rafinerię. Właściwie następuje kompletne zaburzenie porządku, bo w tym momencie ktoś powie, no dobrze, właśnie już nie wiemy, kto kogo napadł, prawda? Mhm. To jest tak jak w tym filmie, jednej z części trylogii Sami Swoi, prawda? Czy ty strzelasz, czy do ciebie strzelają? Jeden huk. Znaczy, doszliśmy do tego punktu, prawda? Przepraszam, że takie może trochę trywialne porównanie do tego świata filmowego, ale jak słucham prezydenta Trumpa, to wydaje mi się, że właśnie w takim punkcie jesteśmy. I to jest coś, co niesamowicie sprzyja Rosji, dlatego że Rosja w tym momencie wychodzi, no przecież my zawsze mówimy, że są pierwotne przyczyny konfliktu, tak? Polityka Zachodu, wciągnięcie Ukrainy do NATO i tak dalej. To trzeba rozwiązać i właściwie z tego punktu widzenia, no to znowu się pojawia dla Rosjan pewnego rodzaju okienko, no bo im dłużej ten konflikt trwa i im więcej mamy tego typu, nie wiem, zachowań, wypowiedzi jak strony amerykańskiej, to zamazują się pewne rzeczy. No i teraz wiadomo, że jeżeli takie oświadczenia wygłasza kraj bez jakiegoś większego politycznego znaczenia, to pewnie nikt by na to nie zwrócił uwagi, ale jeżeli to tego typu postawę przyjmuje przywódca jednego z największych mocarstw na świecie, no to mamy problem w tym momencie.
1: Dr Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego i z European Council on Foreign Relations był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziewiętnasta 55, słuchamy Radia Tok FM. Za 5 minut informacje i rzut oka na prognozy pogody, a później po 20 mikrofon Tok FM. Dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, mówiąc potocznie. 75% z nas miało nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na nasze życie. Ale tylko 23% mu o tym powiedziało. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, proszę Państwa, że większa część nauczycieli, dobrych nauczycieli, którzy coś w życiu nam zrobili dobrego, ono nie usłyszało od nas żadnego dziękuję, albo nawet nie usłyszało, że to zrobiło. I trochę chcemy razem z Karoliną Kłaczyńską, która wydaje dzisiejszy program, z Państwem o tym porozmawiać, znaczy wykorzystać dzisiejszy dzień po to, żeby tam, gdzie Państwo mają takie doświadczenia, że rzeczywiście Państwo nauczyciel, nauczycielka w pewnym momencie coś w Państwa życiu pozytywnego zmieniła, to żeby zacząć poważnie i otwarcie rozmawiać o tym, co to było. Czy to była konkretna wiedza, czy to była postawa, czy to może był sposób widzenia świata, nie wiem. Dziś, proszę Państwa, naprawdę ten pomysł na program, że Państwo dzwonią do nas i opowiadają o swoich doświadczeniach i swoich przemyśleniach, to ma szczególną bardzo wymowę. A to dlatego, po pierwsze, że dziś jest Dzień Nauczyciela i lepszego dnia nie będzie, żeby o tym porozmawiać. A po drugie, dlatego, że chyba jesteśmy jako społeczeństwo na takim etapie, że sobie powoli uświadamiamy, że oczywiście ważne są twarda infrastruktura, wzrost PKB i tak dalej, oczywiście obronność, ale to, jakich mamy nauczycieli, jakie mamy nauczycielki, prawdopodobnie jest o wiele ważniejsze, niż nam się wszystkim wydaje. Za 4 minuty godzina 20, a później po informacjach mikrofon Tok FM rozpoczynamy od rozmowy z Grzegorzem Szczechlą, nauczycielem biologii w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie, tegorocznym nauczycielem jutra i finalistą konkursu Nauczyciel Roku.
3: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No.

0: O tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prezydent pojechał dziś do Trybunału Konstytucyjnego. To po tym, jak sędziowie legalnie wybrani przez Sejm stawili się w Trybunale Konstytucyjnym wbrew prezesowi Trybunału Święczkowskiemu. Premier Tusk w Brukseli ma namawiać unijnych liderów do wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji. A w informacjach sportowych m.in. o niespodziewanym zakończeniu kariery przez gwiazdę francuskiego tenisa. Prawie minuta po 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki pojechał do Trybunału Konstytucyjnego, aby osobiście poznać szczegóły zajścia, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Maciej Berek i inni wybrani przez Sejm sędziowie weszli przed południem do Trybunału w asyście Policji i Służby Ochrony Państwa. Przed budynkiem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Równie gorąco miało być w siedzibie Trybunału. Obie sprawy wyjaśni prokuratura. Błażej Kulesza.
13: Kancelaria prezydenta mówi o niepokoju w związku z tym, co wydarzyło się w Trybunale i życiu służb.
14: Brutalny i bezprawny nacisk na sam Trybunał.
13: Mówi Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.
14: Służby, można powiedzieć, siłowe, podległe MSWiA są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
13: Mowa o Macieju Berku. Jego ślubowanie w Sejmie nie zostało uznane ani przez prezydenta, ani przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Ochrona SOP-u to jednak inicjatywa szefa MSWiA. Dostało ją czasowo. Kilku sędziów, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
15: Zwolennicy pana Święczkowskiego utrzymywania tego folwarku zachowują się niestety w sposób, który może zagrażać życiu i zdrowiu niektórych sędziów.
13: W związku z całą sytuacją wokół Trybunału prezydent Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę w Słowenii. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Premier Donald Tusk jest w Brukseli, gdzie jutro weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. Szef rządu ma się też spotkać z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Zapowiedział, że będzie przekonywał liderów Unii do wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji. W trakcie szczytu omawiana będzie kondycja unijnej gospodarki i konkurencyjność. Liderzy unijnych państw omówią również długoterminową strategię Europy na rzecz zmniejszania zależności od paliw kopalnych. Nie dopuścimy do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy, oświadczyli dziś amerykańscy kongresmeni. Wcześniej wyrazili zaniepokojenie doniesieniami z tego państwa o sprawie wstrzymywanego amerykańskiego wsparcia wywiadowczego i dostępu do systemu Starlink. Jak dodano, kongres wielokrotnie podkreślał, że Stany Zjednoczone powinny zapewniać wsparcie wywiadowcze, aby ratować ludzkie życie w obliczu bezlitosnych rosyjskich ataków. Zaznaczono też, że sojusznicy USA płacą za dostęp Ukrainy do systemu Starlink. Już drugi statek w ciągu doby zatonął w pobliżu cieśniny Ormus. Tym razem to pływający pod banderą karaibskiego państwa Antigua i Barbuda masowiec. Kilka godzin wcześniej Reuters informował, że tonie masowiec KPDO. Według brytyjskiej firmy Vanguard, która zajmuje się bezpieczeństwem żeglugi, statek został 23 września trafiony pociskiem, a podjęte próby jego uratowania nie powiodły się. W ostatnich 10 dniach ataki na statki przepływające przez cieśninę wzmogły się, co jak mówią władze Iranu, jest reakcją na amerykańską blokadę portów w tym kraju. Dwóch wysokich rangą irańskich urzędników przyznało jednak anonimowo, że celem ataków jest utrzymywanie wysokich cen ropy i w konsekwencji wpłynięcie na wynik listopadowych wyborów do amerykańskiego kongresu. W informacjach to wszystko za chwilę sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. W polskim meczu Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołskową. Ale o tym opowie już Błażej Kulesza.
16: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto jej rywalka, Czeszka Marii Bołskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: No wiadomo już też, że Chwalińska o ćwierćfinał zagra Siwą Jowicz, a Iga Świątek z inną z Amerykanek Ashlyn Kruger. Gael Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc, tak jak wcześniej planował, ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu. To dlatego, że po złożeniu wniosku o umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej 6 miesięcy. Monfils ostatni oficjalny mecz rozegrał na początku września w drugiej rundzie US Open. Obie polskie drużyny w kolarstwie torowym nie przeszły eliminacji i zakończyły już start w rozpoczętych dziś w Szanghaju Mistrzostwach Świata. Sprinterki były 9, a ich koleżanki w wyścigu na 4 km na dochodzenie zajęły 15 miejsce. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
12: Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatury maksymalnie od 9 do 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radio TOK FM. Skoro minęła 20, to czas na mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizowała Jana Cech. Cała nasza trójka za jakieś 20 parę minut zaprasza słuchaczki na antenę. Tak jak przed informacjami Państwu podawałem wyniki badania opinii publicznej, 75% z nas miało nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na nasze życie. Ale tylko 23% mu o tym powiedziało. No więc chcemy dzisiejszym programem zmienić trochę tutaj perspektywę i poprosić za te 20 parę minut słuchaczy i słuchaczki o to, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami, wspomnieniami i tym, w jaki sposób państwo kojarzą tych nauczycieli, którzy, mówiąc bardzo ogólnie, byli po prostu dobrymi nauczycielami. Z państwa perspektywy. To po pierwsze, bo to, o to będziemy pytali zresztą, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem, czy to chodzi o przekazywanie wiedzy, czy państwo mają wrażenie, że to jest kwestia jednak wyrabiania jakichś postaw wśród młodych ludzi, a może nie. Może dobry nauczyciel to jest ktoś, kto niekoniecznie przekazuje świetnie wiedzę, niekoniecznie przekazuje kapitalnie jakieś postawy, które mu wierzą, ale jest na przykład bardzo dobrym, tym niezbędnym węzełkiem w szeroko rozumianej wspólnocie, w której głównymi aktorami są rodzice, dzieci, instytucja, czyli szkoła. Tak, być może to jest ważniejsze niż wszystko inne, niż jakieś wyniki. No ale to słuchacze i słuchaczki, a rozpoczynamy od rozmowy z panem Grzegorzem Szczechlą, nauczycielem biologii w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie, tegorocznym nauczycielem jutra i finalistą konkursu Nauczyciel Roku. Dobry wieczór. Czy my się słyszymy? W tle słychać jakieś takie ciche dźwięki, które być może to elektrony próbują się przebić przez przestrzeń.
18: Być może, ale o! Ja mam chyba dobry...
17: O, teraz wspaniale.
18: Lepiej, bo w innym miejscu szedłem.
17: Teraz pana słyszę. Przedstawiając pana, powiedziałem, że otrzymał pan tytuł nauczyciela jutra i był pan w finale konkursu Nauczyciel Roku i chciałem bardzo panu pogratulować, bo to jednak z całego grona nauczycieli otrzymać takie wyróżnienie to musi być coś wspaniałego. Ale najpierw chciałem pana zapytać... Tak. A chciałem pana zapytać, zanim przejdziemy jeszcze do kwestii związanych z panem, a już nie do końca, z nauczaniem, a może związanych z nauczaniem, ale chodzi mi o pana niesamowitą pasję, a mianowicie sport i to sport wyczynowy, to zanim tego przejdziemy, to dzisiaj dowiedziałem się, że nauczyciele z Polski należą do najstarszych w Europie. Jak popatrzy się na średni wiek pedagogów w Europie, w ogóle to Polska jest stosunkowo stara. I okazuje się, że tylko 4% polskich nauczycieli ma mniej niż 30 lat. Czyli jest to niesamowicie pod względem wieku środowisko niemłode, że się tak wyrażę. No więc, a dlaczego pan został, dlaczego pan chciał zostać nauczycielem? Może pan musiał zostać nauczycielem? Czemu pan jest nauczycielem?
18: Faktycznie, być może musiałem. W moim domu rodzinnym często padało takie zdanie, że nauczyciel to nie praca, to służba. I no, to jest generalnie główny powód, dlaczego zostałem nauczycielem, bo po prostu uważam, że to jest ważne. A drugi powód jest znacznie prostszy. Po prostu lubię. Także są dwa główne powody, dlaczego jestem nauczycielem. Ale to jestem też dzieckiem dwojga nauczycieli, także można powiedzieć, że musiałem, tak pan to redaktor na początku.
17: To jest ciekawe, co pan powiedział. To by oznaczało, że funkcjonuje, istnieje coś takiego jak etos nauczycielski, w tym sensie, że pan jako dziecko dorastał i zastanawiając się nad milionem różnych możliwości, stwierdził pan, no to bycie nauczycielem.
18: To jest to.
17: To pan czuje, że taki etos nadal obowiązuje? Pan czuje, jak pan rozmawia z kolegami, koleżankami, nauczycielami, nauczycielkami?
18: Nie wiem. Nie wiem, że każdy ma tam swoją drogę, wiadomo. Mhm. Natomiast to jest bardzo specyficzny zawód i tu chyba szczególnie, jeśli nie ma tej pasji i tej wiary w to się robi, wiary w słuszność tego, co się robi, to szczególnie to widać. No, także to jest, znaczy można powiedzieć, że w każdej pracy pasja jest kluczowa, natomiast w tej to chyba widać jak na dłoni. Kto lubi swoją pracę, kto się spełnia, kto czuje, że to jest ważne.
17: No dobrze, ale pan jako dziecko czy młody człowiek dorastając widział swoich rodziców czasami w sytuacjach, no nie wiem, stresowych, albo widać było, że są przeciążeni pracą, że to też ma swoje jakieś złe strony. I pan wtedy...
18: Oczywiście, że tak. Tylko w sumie mi się tak dopiero wyklarowało na studiach, szczerze powiedziawszy, ale bardzo możliwe, że to się zaczęło może w domu od tego szacunku, które rodzice mi wpajali nie tylko do tej pracy, do innych służb tak samo, generalnie do człowieka. miałem taką od samego początku szkołę, że był ten szacunek wpajany w każdym, można powiedzieć, obszarze. I to akurat w kierunku nauczycielstwa mnie pociągło.
17: No, a dlaczego biologia? Z jakiego powodu?
18: Dlatego, że po prostu interesuję się generalnie fizjologią, sportem od samego początku, chyba od 12 roku życia. Od 14 można powiedzieć na poważnie trenuję, więc szczególnie człowiek mnie interesuje i fizjologia i cały czas też w tym siedzę. Tak samo jak mój trening, to nie jest tylko też trening, tylko również taka analiza fizjologiczna bardzo mnie interesuje, jak mój organizm zareaguje też na jakąś daną jednostkę treningową. Także można powiedzieć, że od tego się zaczęło. No i to ciekawe. Jestem tu, gdzie jestem.
17: No tak, ale jest pan też jednym z niewielu, być może jedynym nauczycielem, który osiąga takie rekordy, które są no, godne oczywiście pozazdroszczenia, ale to już jest sport ekstremalny, bo pan przecież z tego, co się zorientowałem, potrafi, nie wiem, przejechać tak cały kraj na przykład, z takich prostych przykładów.
18: Tak. Znaczy, przejechać cały kraj na rowerze to może nie jest jakiś super wyczyn, ale zrobić to w 15 godzin to już jest naprawdę bardzo dobry wynik, o tak powiem. Przejechałem całą Polskę w 15 godzin, od wschodu do zachodu słońca taki był, że tak powiem, narzucony przeze mnie w zasadzie challenge. I no, żeby to uczynić, to musiałem się poruszać ze średnią prędkością ponad 41 km na godzinę. Więc no, po drodze oczywiście są światła, korki i tak dalej. Więc tak naprawdę musiałem się poruszać no, tak przy lotówkach z prędkością około 47-48 km na godzinę. No a to już wymaga naprawdę dobrej mocy, przygotowania też jelita na ogromną ilość węglowodanów, które się spożywa w trakcie. No ale generalnie ten sam pomysł to nie był tylko od początku takie... Od początku to nie były sportowe, tylko wyzwanie. To nie było tylko sportowe wyzwanie, ale to było też również właśnie... Można powiedzieć, to było też sportowe wyzwanie, bo tutaj chciałem właśnie podczas tej całej akcji zebrać pieniądze na fundusz stypendialny dla szkoły, w której pracuję, żeby mieć taki niezależny, żeby mieć taką niezależne finansowanie dla właśnie zdolnych uczniów szkoły, w której pracuję.
17: W jaki sposób uczniowie i uczennice patrzyli na pana przygotowanie i na to, że pan bierze w tym udział? Zobaczyć, jak później mówili, rozmawiali z panem, to jak to widzieli, że co pan robi?
18: To znaczy, ja to komunikowałem, co chcę zrobić, to był mój główny cel na ten rok. Więc uczniowie wiedzieli. Też generalnie na lekcjach, jak mamy coś pokrewnego, to staram się też... Na przykład, jak mówimy coś właśnie o fizjologii, dawać te przykłady takie z życia, można powiedzieć, takie treningowe, jak to działa, dlaczego na przykład robię to, a nie to. W kontekście, no bo wiadomo, że przy takim ekstremalnym wysiłku to ja musiałem mieć wszystko ogarnięte i był pomiar temperatury, glukozy, ile jadłem, ile węglowodanów. Ja, w kontekście nawet właśnie treningu samego jelita, żeby mógł tak dużą ilość węglowodanów na godzinę przyjąć, jak to pod względem fizjologii działa. Także to na pewno też było ważne, czyli ten aspekt taki edukacyjny. Ale
17: a możemy się to zatrzymać? Tak, przepraszam na chwilkę, bo tak. Wyobrażam sobie, przepraszam, zrobię taki eksperyment, myślę, wyobrażam sobie, że jestem pana uczniem albo pana uczennicą i tak przyglądam się temu, słucham i szczerze mówiąc myślę sobie, ojej, te węglowodany i te opowieści o jelitach, ile człowiek może przyjąć fizjologia. Ale myśli pan, że wśród pana uczniów i uczennic były osoby, które może nie, oprócz wiedzy, o której pan mówi, to jeszcze się do czegoś mogły zainspirować. Tylko pytanie, do czego może zainspirować nauczyciel, który mnie uczy w klasie i wiem, że przejedzie cały kraj. Jeśli na przykład nie interesuje się sportami albo sportami ekstremalnymi. Czy miał pan jakieś...
18: Ja myślę, że od innej rzeczy bym mówił, że tak powiem, zaczął, bo generalnie zaczęło się od tego, w ogóle ta cała historia z tym rowerem, że chciałem zoptymalizować moje treningi z dojazdem do pracy. I po prostu stwierdziłem, że to jest dobry pomysł. Też w takim kontekście edukacyjnym. Mhm. W takim kontekście bardziej, żeby dawać dobry przykład. O, to chciałem powiedzieć.
17: Ale przykład właśnie na co? Jakby pan to zuniwersalizował?
18: Niezależnie od tego, jaka była pogoda, czy lało, czy był mróz, to ja codziennie przyjeżdżam na rowerze do szkoły. No to można powiedzieć 35 km tam i z powrotem, to nie jest tak dużo. Ale jak to robiłem codziennie, mijałem się zawsze na co dzień z uczniami w szatni, tam gdzie się przebierałem. Także to też pokazywałem swoją drogę, która nie była łatwa do tego też, no bo różne warunki, tak jak powiedziałem, atmosferyczne, czy też, no wiadomo, czasami się nie chce, a ja to mimo wszystko robiłem. No też jest, wydaje mi się, takie...
17: Widzi pan.
18: Pod względem taki motywujący. Tak. No kurczę, jak szczekli chce się przyjechać w Śnieżyce, to może kurczę, ja wyjdę na ten trening na przykład, nie? Albo nie wiem, w kontekście takim stricte motywacyjnym. Więc
17: a to widzi pan,
18: zaczęło się od tego, od optymalizacji i od chęci dawania jakiegoś dobrego przykładu.
17: A widzi pan,
18: ale to... A potem już poszło.
17: Ale to muszę pana zapytać o to, bo to jest sam się pan tą opowieścią i tym obrazkiem, że tu pan dzień w dzień na oczach uczniów i uczennic jeździ tym rowerem, to jesteśmy w samym środku bardzo, być może najważniejszej dyskusji o polskiej szkole. To znaczy, czy szkoła ma przekazać uczniom informacje i spowodować, że oni świetnie zdadzą egzaminy, kropka? Czy też szkoła ma kształtować postawy? Czy szkoła ma mówić o pewnych wartościach? Czy szkoła ma na przykład skutecznie, tak jak pan, pokazywać, że ważna jest, nie wiem, konsekwencja, stawianie sobie celów, a walka z przeciwnościami, że to już jest wychowanie, a nie tylko i wyłącznie przekazywanie wiedzy. I czy pan miał taki namysł nad tym, że za chwilę przyjdzie jakiś taki rodzic i powie panu, panie, tu moje dziecko zaczyna po śniegu jeździć rowerem przez pana.
18: Niech... Bardzo dobrze. W skrócie punkt 2 zdecydowanie. To wiadomo, możemy mówić dużo, używać pięknych słów motywujących, ale jeśli my młodzieży nie pokażemy jak na swoim przykładzie, to czy my będziemy autentyczni? Może czasem tak, ale myślę, że pokazywanie na swoim przykładzie swojej drogi, to, że się ma problemy i tak dalej, jest zdecydowanie bardziej istotne niż puste słowa, ale niż mówienie o tym. Natomiast pan powiedział o wiedzy versus wychowanie i dawanie przykładu. I zresztą w tym drugim punkcie pan bardzo dużo rzeczy zawarł, ale no, myślę, że nauczyciel przede wszystkim jest od tego drugiego. Od tego pierwszego oczywiście też. Natomiast dla mnie osobiście ten drugi punkt jest zdecydowanie ważniejszy.
17: No tak, 13-14-latki, jeśli dobrze pamiętam, czytają w szkole nowelkę Żeromskiego Siłaczka. Biedna nauczycielka, w takim znaczeniu, wie pan, bezpośrednim, to nie jest żadna metafora, biedna nauczycielka, chora nauczycielka w nieogrzewanym pomieszczeniu i ona ma tą ideę, żeby uczyć te biedne dzieci i ona w końcu niestety kończy bardzo źle, no Siłaczka, wszyscy znamy tę historię, no niestety,
18: tak.
17: Pani zmarła, no więc, ale do końca presowała, taka zabiedzona, ale cierpiała, ale ten ciężar edukacji, niesienia tego kaganka oświaty pod strzechy, to ona na plecach miała. Kiedy patrzę na pana zdjęcia w internecie, to pan jest królem życia. Pan po prostu mknie na tym rowerze. Po prostu,
18: co? Znaczy, no, ale to może to właśnie, to tak fajnie widać na zdjęciach, ale na przykład, to ja wrócę do tej historii przyjazdu nad morze, to było naprawdę wielokrotnie przez wiele godzin to było naprawdę zarządzanie cierpieniem. Ja po prostu cierpiałem. To w ogóle nie ulega wątpliwości. To dobra, sobie jak do zdjęcia się uśmiechałem, ale to ja naprawdę nie wyolbrzymiam teraz. Ja musiałem co minutę się pytać, po co ja to robię, bo końcówka to było po prostu cierpienie w każdym aspekcie. Energetycznym, jelitowym, mięśniowym, wszystko. Natomiast to wiedziałem też, po co to robię. Wiedziałem, że akcja idzie świetnie w kontekście wpłat na... Na ten fundusz, na którym mi bardzo zależało. No i też właśnie chciałem to pokazać, to, że wierzę w tą młodzież, bo młodzież jest świetna. Tak jak powiedziałem też wcześniej, można dużo ładnych słów wypowiedzieć, jaka młodzież jest ważna i tak dalej, a ja myślę, że ja to pokazałem. Mhm. I z tego jestem bardzo zadowolony. No tutaj podczas zbiórki udało się na ten moment zebrać 153 tysiące złotych ponad. To są naprawdę duże pieniądze, jeśli chodzi o możliwości stypendialne w porównaniu do takich, które widzimy do tej pory. Także mamy fundusz na 5 lat. Także cieszy mnie to niezmiernie, ale to jest jeden aspekt. Ten fundusz, te pieniądze, że możemy w sposób niezależny wspomóc naszą młodzież, ale te aspekty pozafinansowe są równie dla mnie ważne, że no właśnie, tak jak powiedziałem, że udało mi się pokazać, że robimy coś, że ta młodzież jest ważna po prostu dla nas.
17: A jak pana koledzy, koleżanki, nauczyciele, nauczycielki zareagowali? Jakie były komentarze, kiedy pan powiedział, że ma zamiar właśnie zrobić coś takiego?
18: No na pewno pozytywne. Zresztą pracuję w bardzo... bardzo naprawdę dobrym gronie. Mam to szczęście, że mam świetną dyrekcję, świetnych kolegów i koleżanki, którzy mnie wspierają. Także...
17: Nie, ale panie Grzegorzu, ale zaraz, jest, nie wierzę w to, brzmi zbyt idealnie. Proszę powiedzieć, nawet no anonimowo, a nie było takiego, nie rozumiem, ale nie było takiego głosu, to panie Grzegorzu. Zapraszam tu do mnie do gabinetu. Wie pan, no, powaga nauczyciela, powaga naszego zawodu. A pan by taki spocony będzie przez cały kraj jechał.
18: Ale to tylko spocony przecież. Jakby pan sobie oglądał, jest film z tej wyprawy. Tam 45 minut na YouTube. Polecam, bo naprawdę fajnie się to ogląda, nawet jeśli się ktoś nie interesuje sporty, to z tym spoceniem.
17: To jest najmniej, rozumiem, że najmniejszy problem. Ale to nie miał pan takich głosów, że no nie po to my tutaj tworzymy jakieś etos pracy.
18: Ja tam mówię na filmiku, że już nie miałem siły i, że tak powiem, sikałem spodnie, więc
17: o to pytam. I nie było nikogo w gronie nauczycielskim, w gronie pedagogicznym. To mówię, panie Grzegorzu, no ale dzieci widzą, że pan sika w spodnie. No to ma być nauczyciel? No nie było takich głosów? Nie wierzę w to.
18: No, nie wiem, no w każdym razie do mnie nie dotarły. Ja mam po prostu bardzo wspierającą dyrekcję też, która wierzy w moje pomysły. I nie wiem, może były, ale do mnie nie dotarło.
17: Rozumiem. Bardzo chciałem panu podziękować za dzisiejszą rozmowę, pogratulować tego, że się udało zebrać pieniądze na stypendia pana niesamowitym sportowym wyczynem, ale też przede wszystkim pogratulować tego, że otrzymał pan tytuł nauczyciela jutra i znalazł się pan w gronie finalistów konkursu Nauczyciel Roku. Bardzo panu dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
18: Dziękuję bardzo za bardzo miłą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
17: Dziękujemy. Był z nami pan Grzegorz Szczechla, nauczyciel biologii w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie. Przypomnę numer 22 44 044. No właśnie, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? Oczywiście państwo się odwołują do swoich wspomnień, ale być może do tego, co państwa dzieci teraz mówią o tym, kto dla nich jest dobrym nauczycielem. Ale też państwo jako rodzice mają pełne prawo dzisiaj zadzwonić i powiedzieć: wiemy, kto z naszej perspektywy i z perspektywy naszych dzieci jest dobrym nauczycielem, bo spotykamy takich, którym do tego ideału na przykład brakuje. Więc dzisiejszy program jest o tyle istotny, że dotknęliśmy chyba ważnej sprawy w rozmowie z nauczycielem z drugiego liceum ogólnokształcącego, a mianowicie, jak Państwo słyszeli, bardzo wyraźnie, bez cienia wątpliwości, ten nauczyciel, z którym rozmawialiśmy, powiedział, to my jesteśmy po to, żeby wychowywać, pokazywać. Czasami pokazywać własnym przykładem. Tak, to po to jest. Wiedza, tak, słyszeli Państwo, wiedza też jest niezbędna. Tak, wiedza jest ważna. Ale my mamy pokazywać, tak, pewne postawy, przekazywać pewne wartości. Bardzo ciekawe, co Państwo dziś powiedzą na ten temat. Na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? Czy to ma być ktoś, kto świetnie przygotuje do egzaminu? Czy to ma być ktoś, kto swoim przykładem rozbudzi w dziecku jakieś pasje i w młodym człowieku? Jakieś pasje, jakieś zainteresowania? A może nie trzeba tak górnolotnych słów. Może ktoś z Państwa dzisiaj zadzwoni i powie, tu chodzi o banalną rzecz. Dobry nauczyciel to jest taki, który wyraźnie pokaże, słuchajcie, te rzeczy są dobre, te nie. Róbcie te dobre, tych niedobrych nie róbcie, bo tego czasami nawet brakuje ostatnio. Chociaż zdaję sobie sprawę, że część z Państwa dziś będzie po prostu dzwoniła z bardzo jasnym przekazem na naszą antenę, mówiąc chwileczkę. Po szkole średniej trzeba gdzieś iść na studia. Na jakie? Po niektórych studiach, wbrew temu, co piszą w mądrych gazetach, ciężko z pracą. Nie wiadomo, jak będzie. Sztuczna inteligencja będzie zabierała pracę. Dobry nauczyciel to jest taki, który przygotuje do egzaminów, przygotuje do egzaminu maturalnego, przede wszystkim tak, żeby ten maturalny dawał nam miejsce w jakiejś dobrej uczelni. I to jest to. I za to im płacimy. 22 44 044. Na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
19: Reklama.
20: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
21: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Mamo, źle się czuję.
23: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
24: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
25: 18,47,12.
26: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
26: To ja też chcę.
25: 24,39.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
27: Pokaż.
28: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
27: A ile tych linii?
28: Giga.
27: No to będzie Giga Challenge.
29: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
30: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
31: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
32: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
33: Masz tyle sukienek.
32: No, ale wszystkie za duże.
33: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
32: Nie, biorę Hepa Slimin.
33: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
32: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
33: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
32: To co, zakupy?
33: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
32: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
34: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
19: Reklama.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: 20.30 trwa program Mikrofon Tok FM i dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej, czyli potocznie rzecz ujmując w Dniu Nauczyciela. Dziś pytamy słuchaczki i słuchaczy, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? 22 44 044, można do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. Jest z nami pan Przemysław z Garwolina. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
35: Dobry wieczór, witam serdecznie.
17: Słuchamy
35: takie
17: pana.
35: Mocno subiektywne pytanie, także pewnie będzie ile głosów, tyle opinii, ale fajnie by było, jakby to się odnosiło do wszystkich, że dobry to będzie ten, kto robi to, co lubi. No i tego się powinniśmy chyba trzymać. Jeśli pan lubi to, co robi, to będzie słychać, nie?
17: No dobrze,
35: tak,
17: ale to pan
35: nauczycielami. Jeśli robią to, co lubią, to będzie po prostu efekt tego taki, że ja daję dziecko do przedszkola i tak się pochwalić mogę, że miałem super panią, która po prostu zajęła się moim dzieckiem jak w piekarni, jak bułeczkami. Ja wychodziłem, zostawiałem dziecko w przedszkolu. Ono sobie czasami tam popłakiwało, ale wiedziałem, że tam 5 minut ukoi, a później to już nie będzie chciało. Za wcześnie, tata, przyjechałeś.
17: Za wcześnie, no. Tak. Ale pan przyglądając się tym ludziom, którzy tam pracowali, miał wrażenie, że oni po prostu kochają to, co lubią, tak? Czy po prostu lubią to, co robią, że oni są na swoim miejscu?
35: Tak. No, miałem to szczęście, że trafiłem na takich nauczycieli zespół, które, no wiadomo, każdy ma jakiś lepszy, słabszy dzień i czasami może jest zmęczony, to też widziałem czasami jakieś może niecierpliwienie czy coś, ale takie oddanie i to po prostu widać. Zresztą sam w szkole średniej miałem też takich fajnych nauczycieli, których wspominamy, a niedługo będziemy mieli 300-lecie matury w przyszłym roku i my takiego jednego nauczyciela wspominamy, bo on zawsze na klasówkach zadawał ciągle jedno i to samo pytanie i kto po prostu tego nie odpowiedział, nawet jakby pozostałe 6 miał 5 odpowiedzi poprawne, to po prostu dostawał ocenę niedostateczną. To był tam stopień sprężania, co to jest. I teraz jakby pan obudził moich kolegów w środku nocy, dałbym numer telefonu, zadzwoniłby pan i oni by panu regułkę wyklepali.
17: Tak,
35: tego,
17: stopień sprężania. Stopień
35: stopień sprężania. Całkowity stosunek pojemności cylindra do pojemności komory spalania. I to po prostu...
17: Panie Przemku! Pan rzeczywiście ma to w głowie wdrukowane. Tylko jedna podstawowa rzecz. Ale czy pan myśli, że to był dobry nauczyciel? W sensie...
35: Dobry, bo łączył dwie rzeczy sobie. To, że nas nauczył, bo to był przedmiot pojazdy. Tak się nazywał ten przedmiot, ale jednocześnie wychowania. Czyli ponieważ byliśmy klasą typowo łęską, to niesamowicie zwraca uwagę tam na wygląd. No, tam u niego się nie wchodziło inaczej, jak tylko w białych skarpetkach z jasnych przyczyn. No i to się wydawało śmieszne.
17: A czemu w białych skarpetkach z jasnych przyczyn? Ale o co chodzi? Proszę rozwinąć te białe skarpetki.
35: No wiadomo, nie zakłada się białych skarpet na drugi dzień, tak? Czyli... Aha. Jak ktoś przychodził, to miał, wiadomo, że miał świeże skarpety. A jeśli ktoś przyszedł nie w białych skarpetach, no to miał przechlapany, bo wiadomo, że był pytany, no i zaraz było podejrzenie, że jednak te skarpety nie są świeżości pierwszej, a część osób mieszkała w internacie, no to był taki sposób na takie zawstydzenie, prawda? Taki,
17: no tak.
35: Nie to, że już tam po łapach, kijem, tego, tylko no, taki fajny, subtelny sposób sobie nauczyciel znalazł i jaki to efekt przyniosło? No taki, że zawsze były białe skarpety.
17: Ale pani przesadzi.
35: No
17: tak, ale to jest strasznie ciekawa sytuacja, bo jak rozumiem, to był nauczyciel przedmiotu tam pojazdu. Właśnie.
35: Tak, pojazdy, tak. Czyli zawodowy przedmiot, taki mechaniczny, nie?
17: Czyli z jakiegoś powodu on uważał, że też jakichś takich elementów życia społecznego musi też uczyć albo dbać, tak?
35: Tak, mieliśmy polonistkę świetną i polonistka nam mówiła, chłopacy, tylko tak celowo to robiła, chłopacy, szanujcie dziewczyny, bo każda z nich będzie kiedyś waszą żoną. Mhm. Nie to, że wszyscy będziecie mieli tą samą, tylko każda z tych dziewczyn będzie którąś, znaczy będzie żoną któregoś z was, tak? No i może nie zapamiętaliśmy wszystkiego, to było w lekturach, natomiast to, co nam powiedziała, to też po 20-30 latach jesteśmy w stanie sobie przypomnieć to, że wielokroć nam to powtarzała. To znaczy, że no nie tylko dydaktyka szkoła, też jakieś takie życie i no i fajnie jakby też było na to miejsce, a teraz... Mam nadzieję, że wielu nauczycieli ma to miejsce, chociaż ten eksperyment z tym niezadawaniem prac domowych to spowodował jakiś taki paraliż, bo jak byłem na jednej z wywiadówek w szkole podstawowej swojego syna, to właśnie pani tak miała dylemat i tak po cichu między wierszami nas pytała, zadawać czy nie zadawać, nie?
17: No tak.
35: Mówię, ludzie, no to faktycznie zrobili im problem, tym nauczycielom, no oni chcieliby zadawać, ale nie wiadomo jak dyrektor zareaguje. Tu pan się zapytał, jak dyrekcja reagowała, że pan jechał na rowerze i tam mógł być zmęczony czy coś, a tu nauczyciele mieli dylemat, czy prace domowe zadawać.
17: Tak.
35: Tak jakby bez konsultacji z tym środowiskiem ktoś wymyślił jakiś taki pomysł, żeby co, zrobić jakiś poklas polityczny w elektoracie 5-latków, ten przepraszam, podstawówki, dzieci.
17: Panie Przemku, dajmy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję
35: tak jest,
17: za to, że pan do nas zadzwonił. My pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Pod numer 22-44-044. Pan Michał z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Michale.
0: Dobry wieczór.
17: Słuchamy pana.
0: Pytanie jeszcze raz może pan powtórzyć?
17: Na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem?
0: Okej. Na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? Może pan stawia na to dziś? Ja kilka lat temu skończyłem szkołę, więc wypowiadam się troszeczkę ze świeższym doświadczeniem niż mój przedmówca. Bardzo mi się podobała jego wypowiedź. Na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? Powiedziałbym, że nauczyciel, który zaraża pasją, który buduje sobie, jest autorytetem wśród innych uczniów, Chodziłem do jednego z lepszych, załóżmy, liceów w Warszawie, w Polsce i mam takie doświadczenie podejścia do ucznia jako cyferki, takiego wyniku na maturze, to pomimo tego naprawdę dobrego poziomu nauczania troszeczkę zraziło mnie, jeżeli chodzi o ten przedmiot, czy tą ścieżkę taką na późniejszym etapie wyboru, czy tam matury rozszerzonej i tak dalej, więc...
17: Czy to chodzi o to, panie Michale, że oprócz przygotowania, przekazania wiedzy, tam ugrupowania wiedzy, przygotowania do egzaminów, pan by chciał, żeby jeszcze nauczyciel robił, mówił co? W sensie, czego by pan oczekiwał jeszcze?
0: Czego bym oczekiwał? Miałem styczność z takim nauczycielem. Pozdrawiam serdecznie pana Jana Zawitkowskiego, który uczył biologii w mojej podstawówce. Był to człowiek z pasją. Jego się słuchało z otwartymi oczami, z otwartymi uszami. Mieliśmy wcześniej nauczycielkę z biologii, która bardzo dużo nam pozwalała. Te dzieci, no oczywiście ja też, byliśmy tacy mniej grzeczni, mniej się słuchaliśmy. Na pierwszej lekcji, gdy przyszedł pan Jan, baczność. I usadził nas do ławek. Wydawał się troszeczkę apodyktyczny, ale po jakimś czasie, jak wyrobił nas taki wzór dyscypliny, to naprawdę mieliśmy z nim dobrze. I nauczał na bardzo wysokim poziomie i potem nawet ta nauka w liceum wydawała się łatwa przez to, że ten człowiek z taką pasją uczył. Więc naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że tamten nauczyciel był w pewnym sensie wzorem.
17: Czy kiedy, nie wiem, czy słyszał pan rozmowę od początku z naszym gościem, nauczycielem biologii z liceum ogólnokształcącego, który ma tytuł nauczyciela jutra i nauczyciela roku, finalistą nauczyciela roku jest. Nie wiem, czy pan słyszał tę historię, opowieść, że... I pan Grzegorz Szczechla powiedział coś takiego, że dla niego ważne było to w skrócie, że on też chce pokazać jakiś wzór dzieciom, w takim sensie, że i młodym ludziom, że on może coś zrobić i że może to być jakaś inspiracja. Czy pan kojarzy takiego nauczyciela, który robił coś takiego albo zachował się w taki sposób, że dla pana albo pana kolegów albo koleżanek ten nauczyciel stał się jakąś inspiracją do robienia czegoś?
0: Myślę, że tak. Pan Bartłomiej, nauczyciel WF-u, myśli się z liceum mojego. Myśli się, że nauczyciel WF-u to tylko rzuci piłkę, kopnie i graj się sobie. Myślę, że pan Bartek naprawdę nas zainspirował, bo pokazywał takie, że ten WF to nie jest tylko grajcie w piłkę, ale też podszedł do takiego poziomu na przykład od diety, od tego jak nie wiem, budują się mięśnie, regenerują się mięśnie, jak podejść do rozgrzewki w taki profesjonalny sposób, bo to nie tylko sam trening, tylko też rozgrzewka i regeneracja. Więc naprawdę to był człowiek z pasją, który zarażał i myślę, że był na właściwym miejscu.
17: Panie Michale, jeśli zdarzyły się takie sytuacje, że na przykład ktoś w klasie nie do końca sobie radził z ćwiczeniami, widać było, że trochę jest słabszy w różnych sprawach, to co nauczyciel wtedy robił? Kojarzy pan?
0: Ten konkretny?
17: Tak.
0: Pan Bartek był bardzo, bardzo podchodził subiektywnie do każdej osoby i zauważał potencjał, jak i chęci. Dla niego najbardziej liczyły się chęci, pomimo że wyniki u różnych są różne, każdy ma różne predyspozycje i tak dalej. U niego te były też oceny za chęci i za zaangażowanie. To u niego było bardzo wysoko cenione. I to widać po uczniach, że te lekcje WF-u nie były takie na odwal się za przeproszeniem, tylko naprawdę była taka werwa, była rywalizacja zdrowa i myślę, że naprawdę fajne to były zajęcia.
17: Panie Michale, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Michał z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Oczywiście mogą państwo również pisać do nas na adres mikrofon@tok.fm. Jest z nami pani Jadwiga z Krakowa. Dobry wieczór, pani Jadwigo.
1: Dobry wieczór.
17: Słuchamy.
1: Bardzo z dużym zainteresowaniem wysłuchałam mojego przedmówcy, ponieważ mój syn już niedawno skończył szkołę stosunkowo. Jest teraz studentem, ale jeszcze załapał się na nauczanie w gimnazjum i to właśnie w gimnazjum miał najlepszych nauczycieli. Ich myśl i z jego punktu widzenia i z punktu widzenia rodziców. I co ja uważam jest ważne dzisiaj u nauczyciela i z czym zresztą udało mu się spotkać u swoich nauczycieli, to, że nauczyciel nie tylko kłada, uczy, ale również słucha. To myślę jest bardzo ważne dla młodzieży, jak również dla dzieci, żeby też ich wysłuchać. I myślę, że trochę tego brakuje wielu nauczycielom i myślę, że te tragedie, które się dzieją aktualnie, mam na myśli nie tylko te morzownicze, ale również dzieci, które popełniają samobójstwa i różne naprawdę ważne problemy psychiczne wśród młodzieży, biorą się z tego, że właśnie mało się słucha. I pamiętam jednego wychowawcę, również nauczyciela polskiego, który mówił, że dla niego największą porażką jak jest cisza w klasie. Że on chce słyszeć, jakie oni mają zdanie na każdy temat, że na przykład omawiają lektury, to chociaż on zna na pamięć te lektury, to zawsze w każdej klasie usłyszy coś nowego. I cały czas się też dowiaduje i cały czas się uczy również od młodzieży, że on też jakby jest tutaj zainteresowany tym, co oni mają do powiedzenia. I że nie ma w ogóle głupich pytań, nie ma złych odpowiedzi, po prostu otwórzcie się i mówcie, co myślicie i co wam leży na sercu. I to było, uważam, bardzo mądre i nawiązał świetną relację z uczniami, był bardzo lubiany i miał ogromny autorytet. Więc myślę, że to była jego taka cecha tego właśnie nauczyciela. A drugi nauczyciel, który też zapadł mi w pamięć jako matce, to był nauczyciel, który powiedział z kolei matematyki, który powiedział, jeżeli dziecko ma problemy z nauką, ze zrozumieniem tego, co się dzieje w klasie, to ja mam problem. Nie rodzice mają problem, to ja mam problem. Bo to jest moja praca i ja muszę tak zrobić, żeby wszyscy uczniowie, bez względu na to, jak są uzdolnieni, jakie mają pozycje, mają zrozumieć, bo ten program jest dostosowany do poziomu właściwie każdego ucznia. I potrafił tak długo tłumaczyć, za każdym razem na inny sposób. I to było bardzo ciekawe, bo część na przykład zrozumiała po pierwszym tłumaczeniu, więc mówił świetnie, ręka do góry, kto zrozumiał, zadawał zadanie i tłumaczył innym sposobem reszcie. Tak długo, aż ostatnia osoba nie podniosła ręki, że zrozumiała. I to po pierwsze bardzo też utrwalało, bo wszyscy słuchali tego na różne sposoby tego tłumaczenia, więc było łatwiej. No i takie właśnie nie deprecjonowanie uczniów, że ty jesteś mniej zdolny, bo rozumiesz później i tak dalej. I on mówił widocznie w ten sposób tłumaczy. No i na tego wszystkiego.
17: Pani Jadwigo, coś z połączeniem jest nie tak. Coś na łączach się popsuło i końcówki nie usłyszeliśmy, aczkolwiek te dwie postacie, które pani tu odmalowała na naszej antenie, to jest bardzo ciekawa odpowiedź na pytanie dzisiejszego programu, które brzmi, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? I to, co przed chwilą pani Jadwiga mówiła, że słuchanie, tak, że słucha się dzieci, tych ludzi, których się uczy, ich się słucha. Co oni w ogóle z tego, co my mówimy, rozumieją? I tak długo się o tym rozmawia, aż wszyscy są w stanie być mniej więcej w tym samym punkcie. No to jest niezwykła cecha. To jest niezwykła cecha, szczególnie, że powiedzmy sobie szczerze, nie jest to proste, jak popatrzy się na podstawę programową i jak wiele materiału jest do przerobienia, to umieć to tak zrobić, żeby był czas na to, o czym mówiła pani Jadwiga. Szapoba. Pani Jadwigo, bardzo dziękujemy za pani głos, za to, że pani do nas zadzwoniła. Przypomnę numer do Radia Tok FM 22 44 044, na adres mikrofon@tok.fm. Proszę pisać, to apel do tych, którzy nie lubią dzwonić do radia. Tak mają, że po prostu nie. Do radia nie zadzwonią. Ale napisać mogą. Zapraszamy do form pisanych, które my na antenie upubliczniamy. mikrofon@tok.fm. Pani Magdalena z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, pani Magdaleno.
2: Dobry wieczór panu i państwu. Słuchamy. Ja słucham z uwagą moich przedmówców, słuchaczy i jak najbardziej te wszystkie wspaniałe cechy nauczycieli, właśnie umiejętność słuchania, umiejętność zafascynowania ucznia swoją materią jest no jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że mało rodziców się zastanawia, jakim kosztem ten nauczyciel to robi. Ponadwymiarowe zaangażowanie obserwowałam u wychowawczyni w szkole podstawowej u mojej córki i przyznam szczerze, że byłam zawsze pod wrażeniem. Natomiast ta młoda osoba, bo to była osoba tuż po studiach, przypłaciła to tym, że po prostu przestała być wychowawcą i też odeszła ze szkoły. I myślę, że powinniśmy, oprócz tego, że wymagamy bardzo dużo od nauczycieli, również takich miękkich cech jak właśnie empatia, super możliwości komunikacyjne, trochę dać im więcej wsparcia. Ja się zawsze starałam w szkole podstawowej, żeby ten wychowawca, kiedy nas potrzebuje, rodziców, mógł na nas liczyć, bo rodzice bardzo często myślą, że na przykład organizowanie specjalnych wyjść czy wycieczek to powinno być w gestii wychowawcy lub ogólnie szkoły. A myślę, że taki wychowawca, który bardzo dużo robi, on bardzo szybko się spali i już nie wystarczy, że tak powiem kolokwialnie, dla innych uczniów i chciałabym, żebyśmy o tym pamiętali. No, kompletnie ja przyznam szczerze, że bardzo mi pomogło w zrozumieniu roli nauczyciela, jak parę razy prowadziłam tak zwane lekcje rodzicielskie i jak trudne jest stanie przed zwłaszcza nastoletnimi osobami uczniowskimi, zainteresowanie ich tematem, właśnie ten błysk w oku i w ogóle, żeby nie grzebali w telefonach, tylko po prostu słuchali. A proszę sobie, później wychodziłam i wyobrażałam sobie, że ktoś ma to na co dzień i jeszcze społecznie jest tak źle postrzegany, no bo nie oszukujmy się, nauczyciele nie są rozpieszczaną społecznie grupą zawodową. Także w Dniu Edukacji Narodowej chciałabym, żebyśmy to my wykazali się umiejętnością słuchania nauczycieli i empatią dla nich.
17: Bardzo pani dziękuję za pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Magdalena z Wrocławia była z nami. Dzwoni się pod numer 22 44 044, żeby na antenie odpowiedzieć na pytanie, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem. Ale państwo też do nas piszą. Na przykład pan Robert wysłał nam list na adres mikrofon@tok.fm i pan Robert pisze tak. Mam 67 lat i od ponad 46 lat mieszkam w Kanadzie. W Polsce w latach 1966-1980 uczęszczałem do kilku szkół, podstawowa, zawodowa, średnia, na wsi, w małym miasteczku i w dużym mieście. Często wspominam szkolne lata i zawsze z zazdrością i ogromnym żalem słucham historii o wspaniałych nauczycielach, gdyż niestety nie miałem takiego szczęścia, żeby spotkać takowego na mojej drodze. Pamiętam przemoc fizyczną, poniżanie, dyskryminację ze względu na status ekonomiczny uczniów, że były Iwonki i Piotrusie, których rodzice dawali nauczycielom prezenty, ale byli też Kowalscy, Malinowskie, których nie było na to stać. Zdaję sobie sprawę, że w tamtych czasach nie były znane takie rzeczy jak dysleksja czy dysgrafia, ale wyzywanie od głąbów albo bicie linijką bądź drewnianym cyklem po dłoniach, zapisanie na tablicy lewą ręką to była smutna codzienność. Niedouczeni, zakompleksieni pedagodzy wyładowywali swoje frustracje na podopiecznych. Kończąc, przytoczę obrazek z mojego pierwszego dnia w kanadyjskiej szkole. Przeszedłem pod klasę i nie mogłem znaleźć nauczyciela, gdyż nasza pani siedziała na podłodze, otoczona kręgiem jej podopiecznych. Absolutny szok na widok takiej utraty autorytetu. Pozdrawiam, Robert. Panie Robercie, bardzo dziękuję za pana list. Świetnie, że pan do nas napisał i podzielił się swoimi doświadczeniami. Pod numer 22 44 044 pan Mariusz z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Mariuszu.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie państwa i pana.
17: Słuchamy pana.
3: Bardzo piękny list, czy stwierdzenie przeczytał pan przed chwilą. Zgadzam się, też na swojej drodze miałem wielu dobrych, jak i niedobrych nauczycieli, ale o jednym chciałbym wspomnieć, tym, który to był pan mój wychowawca, zresztą w technikum w Kwidzynie, pan Labuszewski Adam, i cenię go niezmiernie. Jeżeli bym miał się wypowiadać, jaki powinien być dobry nauczyciel w dzisiejszych czasach, to powiem jego przykład. Oprócz tego, że był wspaniałym nauczycielem, dyktował nam ferdydurkę z pamięci, przedstawienie robił, grę na miny, to było coś niesamowitego. W nim była tak wielka pasja tego przedmiotu, że tą pasją pociągał nas za tym, jak on to widział świat. Ale co było największe, że nauczył nas, żeby wychodzić poza ramy, żebyśmy budowali swoją świadomość żebyśmy stawiali własne tezy i ich bronili, jeżeli jesteśmy ich pewni. Nigdy nas nie oceniał, odpowiadał na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania i przede wszystkim pokazał, że możemy myśleć, samoistnie myśleć, że nie musimy być tacy jak wszyscy, że to buduje tą naszą wyjątkowość. I na zasadzie tych, na przykładzie tych lektur, które były ciężkie czasami, trudne, tak dla szczególnie młodych ludzi, on potrafił taką dzisiejszą lalkę przedstawić w taki sposób, że po prostu otwierał nam tak szerokie horyzonty, że my byliśmy bardziej jak jego kolegami, mimo że była różnica wieku, ale mieliśmy świadomość, że jest to nasz ktoś dla nas niezmiernie bliski. I dlatego to, kim jestem teraz, właśnie budowy i to, że umiem zadawać pytania, mimo że są niewygodne, ale nie boję się, to jest właśnie zasługą pana Adama. I tutaj serdecznie dziękuję w ogóle. I jeżeli słucha, to pozdrawiam z całym szacunkiem.
17: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za pana przepiękny głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Mariusz z Gdańska był z nami. Przypomniało mi się to, o czym wspomniałem państwu na początku, że naszego dzisiejszego programu, że 3/4 z nas na pytanie, czy spotkało na swojej drodze życiowej nauczyciela, który rzeczywiście dał im coś pozytywnego, coś dobrego, którego dobrze wspominają, no to 3/4 odpowiada, że tak, spotkało, ale tylko 23% odpowiada, że miało okazję, żeby mu za to podziękować. I dziś jest jeden z takich wyjątkowych dni, kiedy można to zrobić.

0: Mam oczywiście doświadczenie jako uczeń i jako rodzic, która akurat w tym roku skończyła edukację w szkole, chyba jednak na szczęście. Mhm. Niestety, tak przynajmniej ona twierdzi, i jest szczęśliwa z tego powodu, że wreszcie koniec. I nie będzie chyba bardzo miło wspominać. A brakuje nauczycieli, tak jak mówiłem zawsze. Po pierwsze, nauczyciel musi być sprawiedliwy. Zawsze. Chyba nikt jeszcze tego nie powiedział.
1: Nie, to nie padło. Nie padło to, no. A co to, proszę rozwinąć, panie Jacku, to sprawiedliwość, w sensie, czy chodzi o ocenianie ucznia, czy jakieś sytuacje w klasie, jakieś konflikty?
0: Wszystko. Aha. Oczywiście może być takie, to wspomniane, przegorszy dzień, natomiast do wszystkich musi się generalnie odnosić tak samo, dawać każdemu takie same szanse. Oczywiście, no wiadomo, że można wymagać od jednego więcej, czy od drugiego mniej, a miałem też być okazję, co prawda niezbyt długo, nauczycielem i przyznam, że bardzo mile to wspominam. Mhm. To zarówno w bardzo słabej szkole, w tak zwanym najgorszym szkole średniej w mieście, a i w szkole podstawowej, to też się trochę różni. Mhm. I uważam, że to jest przede wszystkim fantastyczna robota. No, to nie jest praca, to jest przyjemność. To jest po pierwsze.
1: Ale nie został pan nauczycielem na stałe?
0: Nie jestem w stanie dogadać się z dyrektorami, którzy nie traktują szkoły jako szkoły, w mojej opinii. Druga rzecz, a propos tej sprawiedliwości, czyli no, nieważne, czy uczeń zawsze był rozrabiaką, to też może kiedyś zabłysnąć, może się zmienić i tak dalej, a często się przykleja łatki, kanalizuje dzieciaki i później ciężko im z tego wyjść. A w pewnym momencie same tracą motywację. Tutaj jest idealnym przykładem chory, fatalny system oceniania zachowania, tak zwany system punktowy. Ja zawsze też się podnosiłem taką rzecz na radę pedagogiczną. Słuchajcie państwo, jak dajecie uczniowi, który teraz rozrabia 30 uwagi i on ma minus 200 punktów, to on już ma wszystko w nosie do końca roku szkolnego, bo on na plus nigdy już nie jest w stanie wyjść, bo plusowych punktów, tak zwanej marchewki, jest bardzo mało w szkołach. W zasadzie za niewiele, jakiś plakat, jakieś aktywności akademii, a tu nie ma ku temu okazji. Za to ujemnych punktów zachowania można nałapać bardzo szybko. No to a propos sprawiedliwości. Druga rzecz jest bardzo ważna. Nauczyciel musi być ciekawy. Sam musi być ciekawy świata i musi tą ciekawością zarazić swoich uczniów, pokazać się, zależnie jaki przedmiot uczy, czy to jest WF, czy to jest matematyka, czy historia. Każda dziedzina może być ciekawa, jak ją ciekawie przedstawić.
1: A właśnie, a
0: jeżeli
1: Jacku
0: się pokazuje sam z sobą, że też jest się tego ciekawym.
1: To ma wpływ, ale teraz proszę powiedzieć, a czy pan na przykład, jak teraz zrobimy taki eksperyment i pan sięgnie pamięcią do własnej szkoły podstawowej, średniej, pan kojarzy takie postacie, o których pan mówi? To czy pan spotkał takiego nauczyciela, który całym sobą jakoś, nie wiem, wytwarzał taką atmosferę, że no rzeczywiście...
0: W przeciwieństwie do mojej córki byłem wielkim szczęściarzem, większych moich nauczycieli było fantastycznych w tym względzie. I to niekoniecznie wszystkich lubiłem. Byli też, to były jeszcze czasy poprzedniego systemu, więc tam różne rzeczy wchodziły. Przyznam, że prawie, że mnie wyrzucono ze szkoły z powodów... No, początkowy zarzut miałem, jak to się nazywało, próba obalenia siłą ustroju socjalistycznego.
1: A to pan obalał,
0: tak,
1: a.
0: Tak, mając 14 lat.
1: Panie Jacku, to się
0: zapewne na początku... Zrobiono ze mnie chuligana, tylko i chuligan już mógł skończyć.
1: To jest początek bardzo fajnej rozmowy, bardzo ciekawej, interesującej, ale niestety musimy kończyć, bo czy zbliżają się...
0: Jeszcze tylko trzecia, króciusieńko. Jak? Oprócz tego, że musi zaciekawić, bo to daje mu się motywację. A trzecia rzecz, musi chcieć być nauczycielem. Niestety większość nauczycieli, których teraz widzę i spotykam, zarówno jak uczyłem w szkole, jak i z moimi dziećmi, no może nie większość, ale ogrom nauczycieli jest tam za karę. Nie będę cytował czasami, co mówią nauczyciele, wchodząc do pokoju nauczycieli w czasie przerwy, bo są padają bardzo niecenzuralne słowa. Ze słowem nienawidzę kierowanym wobec uczniów. I tacy ludzie uczą w szkołach. Naprawdę, to jest cytat.
1: Panie Jacku, dziękuję za pana głos. Pan Jacek z Gorzowa Wielkopolskiego był z nami za 3 minuty, godzina 21. Na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Za 3 minuty 21. Informacje, które przedstawi państwu Marietta Wiśniewska. Po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
2: Autopromocja.
3: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
4: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem.

0: Autorem Gazety Wyborczej.
1: Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Marta Nowak, Gazeta.pl.
3: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
4: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Wracając z pracy, usłyszałam, że szczęśliwe sąsiedztwo zaczyna się jeszcze przed zamieszkaniem.
12: Jak to?
11: Liczy się, jak zaprojektowano osiedle, okolice, zieleń, przestrzeń do spotkań.
12: Czyli architektura może wpływać na relacje?
11: Właśnie o tym jest cykl Miasta Szczęśliwe. Rozmowy z ekspertami o tym, jak tworzyć miasta, w których dobrze się żyje. Posłuchaj na tokfm.pl. Na Miasta Szczęśliwe zaprasza partner cyklu. Spółka Mieszkaniowa Skanska.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Krzysztof Węg, który miał planować zamach na premiera, trafi na 2 miesiące do aresztu. Prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii. To ze względu na kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, który powstał na skutek braku odebrania ślubowania od legalnie wybranych sędziów. Bułgaria chce szybko dołączyć do inicjatywy antydronowej NATO. Prawie minuta po 21:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się tym samym do wniosku prokuratury, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Argumentami za aresztem jest to, że sprawa ma charakter rozwojowy, a Krzysztofowi N. grozi wysoka kara. Jest też obawa mateczenia. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po południu poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny. W jego mieszkaniu zabezpieczona została lista osób, które nawiązywały kontakt z 66-latkiem oraz sprzęt informatyczny, a także m.in. improwizowane ładunki wybuchowe. Według słów zatrzymanego tworzona była grupa o radykalnych poglądach propagująca ideę siłowego przejęcia władzy w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwoła wizytę w Słowenii, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. A przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych. To wszystko po tym, jak Maciej Berek, wybrany legalnie przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie doczekawszy się zaproszenia do odebrania ślubowania przez prezydenta, jak nakazuje procedura, złożył zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta. Karol Nawrocki twierdzi, że taka forma ślubowania jest niewłaściwa. Inaczej uważa konstytucjonalista dr Marcin Krzemiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gość TOK FM.
16: Prezydent nie rozróżnia organu władzy państwowej, jakim jest urząd prezydenta, od swojej własnej osoby. Ślubowanie jest składane wobec organu władzy państwowej. Kancelaria prezydenta jest organem pomocniczym tego organu. W momencie, jeżeli podpisana czy nagrana rota ślubowania trafia do kancelarii prezydenta, jest to złożone wobec organu.
15: O sytuacji Macieja Berka Karol Nawrocki rozmawiał dziś z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, który nie chce dopuścić sędziego do orzekania. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to wbrew pozorom nie uruchomiony plan restrukturyzacji, przez który zredukowano w szpitalu ponad 80 etatów, a brak komunikacji. Dzisiejsze, trwające ponad 8 godzin, trójstronne spotkanie nie przyniosło żadnych rozwiązań.
0: Pani dyrektor na razie została, część związków nie wyraziła zgody na podjęcie mediacji.
1: Protest cały czas będzie trwał.
0: Musimy to ustalić, co będziemy robić dalej.
15: Inaczej dzisiejsze rozmowy widzi starosta Robert Pieszczoch.
2: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji, widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
15: Równo za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Organizacje pozarządowe mają dość. Zarzucają rządowi, że ich nie słucha, a dodatkowo obcina środki na działalność obywatelską. NGOsy skupione w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych właśnie napisały list do premiera. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Wskazują, że obiecywano im uproszczenie przepisów, realny dialog i reformę finansowania NGOsów, a tego nie widać. Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homofaber dodaje z kolei, że rozmowy z władzą mają dziś najczęściej charakter jedynie pozorowany.
5: Czuję, podobnie jak pewnie bardzo wiele osób w Polsce, ogromne rozczarowanie tym, co się wydarza, wbrew obietnicom, którymi nas karmiono w trakcie wyborów i mobilizowano do tego, żeby do tych wyborów pójść.
3: Potrzebujemy prawa uznającego podmiotowość społeczeństwa obywatelskiego i opartego na zasadzie pomocniczości. Tak piszą w liście do premiera organizacje pozarządowe. I dodają, że silne i niezależne organizacje to nie tylko fundament demokratycznego państwa, ale także jego odporności społecznej, obronności i bezpieczeństwa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: Bułgaria chciałaby dołączyć do inicjatywy antydronowej NATO jeszcze do końca października, oświadczył tamtejszy minister obrony. Dzień wcześniej, w wyniku ataku dronów, po raz drugi w ciągu tygodnia, u bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zatonął statek handlowy. Ataki uwypukliły rosnące zagrożenie, jakie dla żeglugi stwarza wojna dronów związana z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. 13 października bezzałogowcy zaatakowały dwa statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich, pływający pod banderą Gwinei-Bissau, zatonął. 11 członków jego załogi zaginęło. Bułgaria nie oskarżyła o te ataki jednoznacznie Rosji, ale premier Rumen Radev powiedział, że ich wynik, i tu cytat, jest korzystny dla Federacji Rosyjskiej. Moja książka nie jest dokumentalną opowieścią o powojennych latach na tak zwanych ziemiach odzyskanych, podkreśliła dziś we Wrocławiu Olga Tokarczuk podczas premiery swojej książki Świata jest za dużo. Spotkanie autorskie odbyło się dziś w hali stulecia. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 4000 czytelników twórczości polskiej noblistki. Spotkanie miało formę rozmowy z profesor Urszulą Glęsk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tokarczuk podkreśliła, że jej najnowsza książka nie ma ambicji bycia dokumentem. Nie chciałabym, aby czytelnicy traktowali tę książkę jako dokumentalną opowieść o powojennych latach, jednak jest ona dobrze udokumentowana, mówiła pisarka. Platforma Netflix zapowiada duże zwolnienia. Pracę może stracić nawet 1000 osób. To jest około 6% personelu. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. To jest 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku, zauważył New York Post. Ogłoszone dziś zwolnienia stanowią największą od lat falę redukcji zatrudnienia w tej firmie. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu będą w niektórych regionach, a w Tatrach i w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano natomiast gęste mgły. Od 9 do 10 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie, a w obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 7 minut po godzinie 21:00 słuchamy Radio TOK FM i programu Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosów na naszej antenie. Na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem? Państwo do nas dzwonią i opowiadają o swoich doświadczeniach, przemyśleniach, ale też część z Państwa po prostu mówi. Tak, mnie to spotkało. Gdzieś na mojej drodze był taki nauczyciel, taka nauczycielka. No ale właśnie, co w tych wspomnieniach albo w tych doświadczeniach jest kluczowe? To, że dobrze nas przygotowano do zdania egzaminu, czy nauczyliśmy się odpowiednio wiele z odpowiedniego przedmiotu, czy też coś innego tutaj jest ważne, a może nawet najważniejsze. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Zbigniew z Niemiec. Dobry wieczór, panie Zbigniewie.
18: Dobry wieczór, panie redaktorze.
17: Słuchamy pana.
18: Mam nadzieję, że nie zjemię trefa, bo zawsze chciałem to uczynić, mianowicie podziękować swojej pani wychowawczyni. Ale jak to brzmi, ja jestem już starym dziadem i mówię pani wychowawczyni, czuję się jak uczeń. Mam 55 lat i jak wspominam tamte czasy, no to rzeczywiście przypominam sobie tą wtedy bardzo młodą kobietę, która, i chyba nie jeden się zdziwi, jak to usłyszy, swoją ironią na mój temat zdziałała chyba cuda, bo ja nie byłem przykładnym uczniem. Moim takim mottem życiowym w szkole było nie być najgorszym. A ona, widząc moją opieszałość, kiedy kończyłem 8 klasę szkoły podstawowej, w wypełnianiu różnych dokumentów do szkoły zawodowej, powiedziała wówczas, no tobie to pasuje pomarańczowy, wieszcząc mi taką karierę raczej drogowca. Mhm. Ja przez całe to swoje życie, ja teraz pracuję, momencik, to te słowa miałem w głowie, więc kiedy już podjąłem szkołę zawodową, to myślałem o tym, co mi powiedziała ta pani, że zawsze stać ci na więcej. Czemu ty taki jesteś? Skończyłem zawodówkę, która w tamtych czasach nie była wysokich lotów, chociaż okazało się po tam 25 latach, okazała się dobrym wyborem, bo jestem lekarzem z zawodu. Poszedłem do technikum. W technikum bardzo polubiłem się uczyć, czytać. Tam też na drodze spotkałem panią bibliotekarkę, która nauczyła mnie chyba kochać poezję. A jeszcze tylko wspomnę, że ta pani z podstawówki, ja muszę powiedzieć imię i nazwisko, bo pęknę, pani Jadwiga Karbowska, prawdopodobnie mieszka, jeśli ma się dobrze, w Złotowie. Miała też wspaniałego męża, muzyka, uczył mnie muzyki, nauczył mnie słuchać muzyki poważnej, czytania nut. No i to, co mnie spotkało właśnie z tej szkoły pod kierownictwem tego małżeństwa, młodych wówczas nauczycieli, no to ja mogę powiedzieć tylko jedno: dziękuję. I to w zasadzie wszystko. A jeśli chodzi o tę edukację, jak ona ma wyglądać, to ja już jestem za daleko od tematu.
17: Pani Zbigniewie,
18: ci, co kończyli jeszcze wcześniej te szkoły, to mogą powiedzieć coś na ten temat więcej i sensowniej.
17: Pani Zbigniewie, bardzo chciałem panu podziękować za przepiękne podziękowania, które pan tu na antenie złożył osobom, którym pan sam powiedział, że zawdzięcza wiele. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Zbigniew z Niemiec do nas dzwonił. Mam zawsze w takich momentach, nie wiem czy państwo, ale ja mam taką nadzieję, że ten ktoś, do kogo skierowane są podziękowania, właśnie teraz słucha radia i usłyszał to i pomyślał, tak, pamiętam go. Nie chciał się uczyć. A więc to jest niezwykle ważny dzień dzisiaj ze względu na to, że mamy okazję przypomnieć sobie te osoby i po prostu im publicznie podziękować. To jest niezwykle istotne. Nie robimy tego zbyt często. A druga sprawa, która chyba jest wcześniej, a może później, nie wiem. Mamy jakieś wyobrażenie, co to znaczy dobry nauczyciel. I to nie tylko i wyłącznie dotyczy przygotowania świetnie do egzaminu, nie tylko dotyczy przekazania odpowiedniej wiedzy w odpowiednim czasie. To jest z państwa głosów wyłania się, że to jest coś więcej. Pan Włodek z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Włodku.
19: Tak.
17: Dobry wieczór.
19: Dzień dobry, witam wszystkich.
17: Słucham pana.
19: To jest druga audycja, taka z cyklu o nauczycielach. I w poprzedniej też się spotkaliśmy, a wtedy była taka konkluzja, jak rozłączyliśmy się, mówił pan, że to są inne czasy, że dzisiaj jest wiele bodźców, ale i nauczyciel ma więcej możliwości. Mhm. Ta nauka w sprawie pedagogiki, w sprawie traktowania ucznia, no chociażby to, że łap już nie ma, prawda? Za moich czasów było wiadomo, jesteś grzeczny, dobrze, nie, dawaj łapę. I nikt się o to nie obrażał, bo to
17: czyli
19: było...
17: Nie ma kar fizycznych w szkołach. No dobrze, ale jak to... Panie Włodku, co to według pana dobry w naszych czasach dobry nauczyciel, według pana to jest ktoś, kto co?
19: Trzeba przede wszystkim budować zespół nauczycieli, nie pojedynczych nauczycieli, bo w szkole jest ich kilkunastu, kilkudziesięciu, nie będą wszyscy wspaniali, ale ważne jest, żeby oprócz tego dyrektora administracyjnego był też taki dyrektor, który będzie budował grupę nauczycieli i będzie dobierał tych dobrych. Ktoś będzie średni, a ja bym powiedział o takim eksperymencie, który 50 lat temu w zasadzie przeprowadziła moja wychowawczyni, ona uczyła geografii.
17: Tak.
19: Ale ona nie chciała spotkać się z swoimi uczniami w czwartej klasie na wychowawstwie, tylko specjalnie rezygnowała z kilku lekcji geografii, żeby z nami od początku być w pierwszej klasie. Uczyła nas pisać, czytać. I to jest wspaniała rzecz, bo ten nauczyciel nauczania początkowego, on ma tylko 3 lata, no i te dzieci wyjdą. A jeśli to jest nauczyciel, który ma nas mieć przez 8 lat, całkiem inaczej to trwało. I całkiem inaczej to wyglądało i zbudowała z nas wspaniały zespół. I to w ogóle chodzi o budowanie zespołów. Nauczyciel musi budować zespół, bo jednemu się przyda chemia, drugiemu matematyka, a trzeciemu nic. Ale chodzi o to, żeby i minister by się przydało mu, żeby był uczciwym człowiekiem, i sprzątaczka, i kelnerka.
17: Ale to, panie Włodku, ale pan dotyka tu zupełnie... Tak, panie Włodku, pan dotyka tu bardzo poważnej rzeczy, bo pan mówi już nie tyle o przekazywaniu wiedzy skutecznym, ale pan mówi o wychowaniu, o kształtowaniu postaw. Pan ma wrażenie, czy pan z pełną odpowiedzialnością by powiedział teraz, że tak, jaką niektóre moje postawy, albo moją wizję świata, albo jakieś wartości, to ja wyniosłem ze szkoły? Mógłby tam pan
19: tak powiedzieć? Tak, przecież ja po skończeniu liceum kilkanaście... Pracowałem 6 lat w szkole, a potem długi czas jako instruktor społeczny i też zawodowy, bo tam trzeba było rozliczenia, różne przygotowywać dla tych instruktorów. To było moje do 36 roku życia nieprzerwanie, to było takie zarażenie młodzieżą. Dopóki miałem z nimi dobry kontakt, potem już byłem trochę postarszy, już trudno było mi powiedzieć, że jestem rówieśnikiem, więc to już tak nie działało. Ale budowanie zespołów, czyli budowanie zespołu nauczycieli, żeby ten, kto nie jest super wspaniałym nauczycielem, też dał radę, żeby on się tam przydał, a wśród uczniów w klasie, no to budowanie po prostu zespołu. To, co mówiłem już poprzednio, że my chodziliśmy z nożem Finka przy pasie.
17: Rozumiem. Panie Włodku.
19: Kończę.
17: Musimy
19: budowanie
17: dać. Ale to, co się przebiło na antenie, to co pan powiedział, panie Włodku. To jest bardzo ciekawy wątek, zupełnie nowy w naszej rozmowie. Bardzo dziękujemy za pana głos. Do usłyszenia. Pan Włodek z Łodzi był z nami. Ten mityczny pokój nauczycielski, właśnie. To przecież to jest symbol pewien tego, że na dobrą sprawę rzadko kiedy patrzymy tak na to, że w szkole nauczyciel nigdy nie jest sam, jest grono pedagogiczne. Bardzo wiele rzeczy jest omawianych, wiele decyzji podejmowanych właśnie w takim kolektywnym gronie pedagogicznym, po prostu. Ale to nie zawsze tak działa, nie we wszystkich placówkach zresztą jest taka atmosfera i taka kultura pracy, ale świetnie, że pan Władek zwrócił właśnie na to uwagę. Pan Mirek z Goleniowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Mirku.
20: Dobry wieczór, witam serdecznie po długiej przerwie. Mówiłem, że się odezwę, jak wrócę po pół roku z Azji, także wróciłem.
17: Naprawdę pojechał pan? Pojechał pan?
20: Kamperem i wróciłem. Tydzień temu wróciłem.
17: Tak. Niesamowite. Ale to, panie Mirku, króciutko. Pan u nas na antenie kiedyś powiedział, że pan właśnie wyjedzie w taką podróż. To proszę.
20: Tak, pojechałem.
17: Ale gdzie pan był? Proszę wymienić kraje.
20: Znaczy Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan. Tam i przejechałem. Afganistan odwiedziłem. Zrobiłem 28 tysięcy kilometrów razem z psem samotnej podróży. Także w głowie wszystko było, że tak powiem. To jest mega resetowa podróż. A jeszcze nawiązując właśnie teraz do tematu. Ja chodziłem do szkoły w latach 67-75 do podstawówki. I jednego nauczyciela nigdy nie zapomnę i wiem, co on zrobił. To był nauczyciel od geografii. Za tamtych czasów nie było takiej wiadomości o świecie, bo nikt nie podróżował tak jak dzisiaj. ale on z wiedzy czytanej potrafił przekazać naprawdę wszystko o świecie. On mi to zaszczepił, ja jestem niemu mega wdzięczny, że on nauczył mnie, żeby dążyć, co jest za zakrętem, że tak powiem, żeby patrzeć w dal, co będzie dalej, co będzie dalej, co będzie dalej. I to jest niebywały nauczyciel. To było w małym mieście w Białogardzie, mała mieścinka, mała szkoła podstawowa, ale to był naprawdę człowiek z pasją. No, wracając jeszcze do nauczycieli, to naprawdę jest bardzo ciężki zawód i niedoceniany u nas, że też no, nikt tego nie rozumie, że właśnie nauczyciel kształtuje tą młodzież, co oni będą myśleć, co oni będą robić w przyszłości. To jest bardzo ważna rzecz, nauczyciel, dzisiaj. Także to jest... Halo?
17: Myśli pan, panie Mirku, że gdyby nie ten nauczyciel od geografii, to pan by nie pojechał w tą niesamowitą podróż, z której pan właśnie teraz wrócił?
20: Myślę, że nie wiem właśnie, czy co bym zrobił, ale on mi zaszczepił po prostu tą ciekawość świata. Ja w tamtych latach, było wiadomo, że było mniej tych państw, ale on tam nauczył, że my znaliśmy praktycznie wszystkie nazwy stolic państw. To było... Tak potrafi opowiadać o świecie. Ja wiem, że ten człowiek nie podróżował, bo nie było wtedy możliwości podróżowania po świecie w tamtych latach. No tak. Ale on właśnie czytał książki i potrafił nam to przekazać. Tam była cisza absolutna na tej lekcji. Nie byliśmy grzeczni, bo nie byliśmy grzeczni, ale nikt się nie wychylał. Tak to potrafił przekazać o innych krajach, o innych kontynentach, że każdego to zainteresowało. I ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko nawiązać więź taką zażyłą nauczyciela z uczniem, bo to jest inne pokolenie, inne możliwości są dzisiaj. Ale docenienie tego zawodu to jest, nie wiem, to jest po prostu priorytet państwa, żeby nauczyciel był też dobrze traktowany i żeby też dobrze on potrafił to przekazać sobie. Bo dużo nauczycieli jest też takich, że po prostu przychodzą, robią swoje i wychodzą. Ale to też z czegoś to się też bierze, że tak powiem, nie?
17: Tak. Panie Mirku, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, jestem pod olbrzymim wrażeniem.
20: Kiedyś musi pan zrobić podróż, audycję o podróżach, to wtedy już się, tak,
17: tak, panie Mirku, dokładnie i to poważnie. Pan wrócił z tej podróży, którą pan zapowiadał na naszej antenie i my się zastanowimy z Karoliną, wydawczynią programu, w jaki sposób właśnie skonstruować taką wersję naszego programu, żeby państwo mogli zadzwonić i opowiedzieć właśnie o tych czy marzeniach, czy podróżach, bo to niekoniecznie muszą być podróże, prawda? Ale to pan Mirek z Goleniowa. Liczmy na to, że opowie nam więcej, jak będzie okazja, o swojej niesamowitej podróży z psem w kamperze przez pół świata na wschód i z powrotem. A państwo dzwonią i zastanawiają się, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem, bo to jest temat dzisiejszego programu. Pani Grażyna z Sulejówka jest z nami. Dobry wieczór, pani Grażyno.
4: Dobry wieczór.
17: Słuchamy.
4: Na temat chciałabym powiedzieć, że dla mnie z perspektywy czasu, a jestem już starszą panią, 70+, jest nauczyciel, który potrafi nauczyć myśleć, otworzyć głowę i zainteresować, niezależnie od tego, jaki to będzie przedmiot. Mnie, która w liceum nie była zainteresowana specjalnie nauką. Otworzył tę głowę w jednym z najlepszych liceum, bo skończyłam liceum im. Batorego w Warszawie. Profesor od języka polskiego, który starał się, jak dzisiaj myślę, wszelkimi możliwymi sposobami nie tylko nauczyć nas literatury polskiej, ale przede wszystkim nauczyć nas myśleć. Nauczyć nas inteligencji, łączenia faktów, skojarzeń różnych. No, odbywało się to w ten sposób, że mieliśmy obowiązek chodzić do teatru, do kina, na wystawy, pisać z tego jakieś notatki systematycznie. Musieliśmy czytać literaturę, musieliśmy czytać gazety i też z tego robić notatki. No i jakby na każdej lekcji omawiany temat, na następnego dnia ktoś na tablicy musiał też narysować jakiś rysunek, który kojarzy mu się z poprzednim tematem. No i to był cudowny, starszy pan. Było to lata temu, ten pan profesor Berezecki z pewnością już nie żyje, bo wtedy był, jak dla mnie, starszym panem, pewnie 50+. ale wspominam to bardzo sympatycznie, bo to mnie właśnie nauczyło myśleć.
17: Pani Grażyno, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Grażyna z Solejówka była z nami i opowiedziała o sobie, która no z perspektywy pani Grażyny jest taką, a może już była, odpowiedzią na pytanie, kim jest dobry nauczyciel. Aczkolwiek dla części rodziców to, co pani Grażyna mówiła, musiało zabrzmieć dość zaskakująco. Trzeba chodzić do teatru, chodzić do kina, czytać gazety, czytać książki, robić z tego notatki, jeszcze na lekcji o tym opowiadać. No, z perspektywy obecnych warunków w szkole, tyle pisania, to naprawdę wyzwanie by było. Pan Jakub z Grodziska Wielkopolskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Jakubie.
7: Witam, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy, moje ulubione radio.
17: Słuchamy pana.
7: Dziękuję, że mogę się wypowiedzieć. Ja mam prawo do wypowiedzenia się w tej kwestii, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej i też dużo miałem do czynienia z liceum jako przewodniczący Rady Rodziców i tak dalej, więc znam jak gdyby to środowisko bardzo dobrze. Nauczyciel to jest misja. To jest praca dla niewielu osób. Nie każdy się nadaje w ogóle do tej pracy. To faktycznie musi być coś w tym człowieku, żeby taką pracę podjąć. I nie mówię tutaj o sferze wynagrodzeń, chociaż ona jest niezmiernie ważna i tutaj deficyty są olbrzymie w tym zakresie. Natomiast faktycznie musi być to powołanie. Jest takie powiedzenie, że jak ktoś sam nie płonie, to inni też się od tego ognia, którego nie ma, też nie zapłoną, to jest właśnie to. Tak? Jeżeli nauczyciel nie płonie, jeżeli nie jest wizjonerem, entuzjastą, jeżeli nie szuka nowych rozwiązań, nowych pomysłów, nie wykorzystuje nowych technik, które teraz się pojawiają, cyfrowych, ale też nie wraca do tego klasycznego, analogowego świata, ci młodzi ludzie za nim nie pójdą. Są przykłady takich nauczycieli i mogę to z dumą powiedzieć na antenie Radia Tok FM. Takim nauczycielem ideowym była moja mama. Ona uczyła w klasach 1-3. Barbara Glapa, wiele osób dorosłych z regionu Wielkopolski będzie ją kojarzyć. Dobroć, wiedza i wymagania. Tak bym chyba to scharakteryzował. Każdy uczeń, o każdym uczniu wiedziała wszystko, tak naprawdę. Trochę zacząłem się już wzruszać, bo mówię jednak o bliskiej mi osobie, która jeszcze żyje, ale to właśnie tak było. Serce miała dla każdej osoby, dla każdego dziecka. No i te ludzie teraz pamiętają i mówią, słuchaj, twoja mama to był ktoś. Ona mnie nie uczyła, bo nie mogła mnie uczyć, wiadomo. Ale naprawdę z dumą to mówię. Mhm. To jest jedyny i nowy nauczyciel, którego znam, którego szanuję, kocham do końca jej dni.
17: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Jakub z Grodziska Wielkopolskiego był z nami, a w międzyczasie otrzymaliśmy list od pani Izabeli z Nowego Jorku. Pani Izabela pisze tak. Oboje rodzice byli nauczycielami. Maryś, mój ojczym, był matematykiem, mama polonistką. Pracowali w tym samym liceum. Maryś był postrachem, ale tak niezwykle szanowanym, że długo po tym, jak przeszedł na emeryturę, udzielał korepetycji. Wychował pokolenia uczniów. Przychodzili do nas do domu, odwiedzali rodziców, nawet wtedy, gdy ci już nie pracowali. O mojej mamie uczniowie mówią, że nauczyła ich kochać poezję. Kiedy sprzątałam kwiaty na ich grobie, kiedy umarli w szczycie pandemii, znalazłam wieniec z szarfą. Kochanej pani profesor, klasa 1962 rok. Po prawie pół wieku uczennice mojej mamy skrzyknęły się, żeby ją pożegnać. Myślę, że byli wspaniałymi nauczycielami. Pani Izabelo, dziękujemy za przepiękny list. Pod numer 22-44-044 pan Marek z Kuligowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marku.
21: Witam serdecznie. Szanowni państwo, poruszyliście niezwykły temat. W 89 roku, jak się kończył się socjalizm, mój przyjaciel powiedział, chodź do nas do szkoły, bo tam trzeba jakiś porządek zrobić, trochę remontu, trochę zadymy, trochę to i zrobiłem, wprowadzając różnego rodzaju elementy dekoracyjne, ale to nie o tym chciałbym mówić, bo to nie najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że byłem z nauczycielem znakomitym liceum, gdzie byli znakomici młodzi ludzie. Powiem wam szczerze, że było czymś fascynującym, jak można było ich inspirować i jak oni mnie inspirowali. Pracowałem tylko 2 lata, bo mi nie starczało na benzynę na dojazd, bo pensja była wtedy nauczycielska taka, że jak jeździłem samochodem, to już nie starczało na to. Nie było możliwości się utrzymać. Ale powtarzam to jako doświadczenie życia i to jest coś fascynującego. Szczególnie, że się ma do czynienia z całą czeredą młodych, pogodnych, rozgarniętych i niezwykle szczęśliwych ludzi, którzy w drodze swojego początku, że powiem, życia są tak inspirujący i są tak współistniejący, że pamiętam to jako doświadczenie znakomite.
17: Ale ty, panie Marku, ale nie. To właśnie mając to doświadczenie, to pan może mieć ciekawą odpowiedź na to pytanie nasze. Czyli z tej perspektywy bycie dziś dobrym nauczycielem według pana, co by oznaczało? Bycie dobrym nauczycielem? No?
21: Ja myślę, że przede wszystkim dobrym nauczycielem to trzeba mieć trochę poweru w sobie, trochę szczęścia, trochę radości. Przede wszystkim radości życia. I umiejętności zachwycenia się tym, co nas otacza. To takie jest, wie pan, banalne być może, ale jakby oczywiste. No.
17: Panie Marku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Marek z Kuligowa był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Anno.
6: Dobry wieczór.
17: Słuchamy.
6: Ja chciałam opowiedzieć o moim dziadku. Mhm. Mój dziadek był polonistą, a potem był takim wizytatorem szkolnym. I on starał się wyławiać tych uczniów, którzy byli w małych miejscowościach, którzy byli zdolni, ale biedni, i pomagać im, żeby skończyli studia. I kiedyś moi rodzice poszli, szukając porady lekarskiej, bo mój ojciec był bardzo chory, i natknęli się na profesora medycyny, który jak zobaczył, przeczytał nazwisko mojego ojca, to powiedział: Zaraz, to nazwisko nie jest mi obce. Czy ten, i tu wymienił, prawda, imię i nazwisko mojego dziadka, to był kimś z pana rodziny? Powiedział: no tak, oczywiście. No to ja mu zawdzięczam to, że jestem profesorem medycyny.
17: Niesamowita historia.
6: Tak, tak samo nieraz na mój dziadek jest pochowany na Powązkach wojskowych i tam nieraz uczniowie z liceum, w którym on uczył, jeszcze do niedawna przynosili kwiaty z napisem, że wdzięczni uczniowie.
17: Pani Anna, ale właśnie, czyli jak pani się zastanowi, to ta tajemnica sukcesu, popularności i tego, że był po prostu osobą, o której tyle osób pamięta, to była w czym tkwiła? W czym zaangażowanie, czy o co chodziło? Jak by pani to nazwała?
6: Chodziło o empatię. O to, że on ich traktował jako osoby, którym trzeba pomóc. Że po prostu nie tylko uczył ich przedmiotu, ale interesował się ich dalszymi losami. Więc, a ja muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, że ja nie spotkałam na swojej drodze takiej osoby. I owszem, miałam fantastyczną polonistkę w liceum, która też właśnie, chodziliśmy na wszystkie przedstawienia teatralne, które tylko były, bo ona rozprowadzała bilety. I rzeczywiście bardzo ciekawe lekcje prowadziła z języka polskiego. Do tej pory pamiętam różne cytaty. Natomiast nie pamiętam żadnego nauczyciela, zarówno w liceum, jak i na uczelniach, a studiowałam na kilku, z którymi miałabym jakiś taki kontakt, że mogłabym się poradzić w jakiejś sprawie. Nawet do tego stopnia było źle, że jak pisałam pracę dyplomowe, to oni nie mieli czasu specjalnie i mi tłumaczyli, że się bardzo śpieszą i że i w jednym przypadku to nawet musiałam szukać rady u kogoś z zewnątrz, bo moja pani profesor, która seminarium prowadziła, powiedziała, że ona nie ma dla mnie czasu.
17: Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Anna z Warszawy była z nami. Empatia. Czy to jest to coś, co... Ale to w kilku państwa głosach się już przebijało, to coś, co sprawia, że ktoś jest dobrym nauczycielem albo też nie. Z państwa doświadczenia oczywiście. Pan Marcin z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie.
8: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam, dobry wieczór wszystkim.
17: Słuchamy pana.
8: Słuchaczy. Ja chciałem, jako nauczyciel, jestem nauczycielem z wykształcenia, pracowałem w oświacie krótko. Żona moja z kolei też jest nauczycielem z wykształcenia i pracuje w oświacie za 35 lat. Uwielbia ten zawód. Pracuję w szkole sportowej jako trener, ale ja chciałem jakby przywołać w tym temacie także pracę naszych trenerów, którzy z mojej perspektywy to byli ludzie, którzy mnie stworzyli, utworzyli, wyciągnęli ze szkoły, pokazali świat, wszechświat, wszystko. Miałem tych trenerów czterech. Zajmowałem się regulacją regatowym, o którym nie miałem ani tradycji rodzinnej, ani tradycji sportowej w domu. To był po prostu zupełny przypadek. Spotkałem pana na korytarzu w szkole, a byłem wyproszony za to, co się źle zachowywałem w klasie, w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zmierzam do tego, że nastąpił taki moment, trójka dzieci naszych trenowała, jeden z synów pojechał na regaty, wygrał te regaty, przywiózł puchar, który był o puchar imienia Lecha Pawlika, mojego trenera, którego mój syn nigdy nie poznał. Znał go tylko z opowieści. Tak jakby mu opowiadał o rodzicach, o dziadkach. I on jak przyjechał do domu i mi dał ten puchar, to się rozpłakał. I teraz on się rozpłakał, współodczuwając, jaką wartość w naszych życiach mają trenerzy. Myśmy o swoich trenerach opowiadali. Oni nas budowali. Muszę też powiedzieć, że nigdy nie było jakiejś jak gdyby zazdrości wśród moich rodziców wobec szacunku, którym darzyliśmy trenerów. Oni byli po prostu drugimi rodzicami. Wydaje się zresztą, że spędzali z nami dużo więcej czasu niż rodzice. No bo człowiek po szkole, po treningu, po zajęciach, po zgrupowaniu, po regatach wraca do domu, zje, idzie spać, rano wychodzi. Jest mały kontakt z rodzicami. A te osoby, które nas budują i kształtują, to jest albo środowisko szkolne, w którym spędzamy dużo czasu, albo środowisko pozaszkolne, dzięki któremu może w szkole spędzamy trochę mniej czasu i mówię dzięki któremu, bo być może ten wszechświat i wszechczas wokół szkoły nie jest jedynym, który powinien nas kształtować. Ale jednak trenerzy znajdują ten balans. I chciałem też powiedzieć, że w dzisiejszym świecie, jak patrzyłem, jak nasze dzieci były małe, jak zaczynały trenować, potem jak doroślały, wszystkie przeszły przez kadrę narodową, wszystkie są już dorosłymi ludźmi. Ale jak patrzyłem, jak te 7, 8, 9-latki, żeglarze z klasy Optymist, malutkie bączki, wracają z regat, z Pucka, wspinają się na tą przyczepę, gdzie jest 8 łódek, chodzą po dachu, chodzą po tych rusztowaniach, ściągają te łódki, rozpakowują, to sobie myślałem tak, to wszystko jest nielegalne. Tego wszystkiego nie wolno byłoby robić. Nie wolno, żeby dzieci wchodziły na przyczepę, były na 2,5 metrach, dźwigały, podawały sobie, współpracowały, robiły to o pierwszej w nocy, w czołówkach i tak dalej, ale z drugiej no tak naprawdę nie do pomyślenia. Jak to jest, że oni tak bez nadzoru żeglują po wielkiej wodzie, nie ma z nimi kontaktu, nawet nie wolno zgodnie z przepisami mieć z nimi kontaktu, nie wolno nawiązywać tego kontaktu. Jesteśmy skazani na wielką samodzielność, ale oni nas tak stworzyli nieprawdopodobnie. I co chciałem też powiedzieć, jakby żeby w tym dniu nauczyciela rozszerzyć go na dzień wychowawcy, moderatora, trenera, bo to są nasi nauczyciele, czasem dużo, dużo bardziej jakby ważni w życiu. Tak jak dzisiaj ja postrzegam z kolei, że WF-iści są taką pierwszą linią kontaktu dla ucznia w szkole. Dla ucznia, który ma jakiś kłopot, on bardzo często pójdzie do trenerki lub trenera, czy WF-isty lub WF-istki, żeby ewentualnie zwierzyć się, czy też porozmawiać
10: Panie o Marcinie,
8: ciężkich sprawach. I ostatnią rzecz chciałem powiedzieć. Jeden ze słuchaczy powiedział, że przecież myśmy tworzyli środowisko, byliśmy w harcerstwie, mieliśmy finki. Proszę sobie wyobrazić, tak, te dzieci mają narzędzia, mają te finki, mają te ostre narzędzia. To było nobilitujące. Dzisiaj przecież dziecku nie wolno byłoby mieć spodni z pasem, z kaburą i z nożem przy pasie, tak?
10: Ale
8: co się takiego wydarzyło? Przecież nasze dzieci, my je kształtujemy.
10: Wydaje mi się, że to jest pytanie na zupełnie inny program, ale to, co pan przed chwilą mówił o tej roli trenerów, opiekunów i tym wątku spędzania czasu z nimi, to jest absolutnie wątek, który świetnie, że wybrzmiał na naszej antenie, bo to nie padło od początku. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił, pan Marcin z Warszawy, pokazując, że popatrzmy szerzej na ten dziś, w Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. To nie chodzi tylko o nauczycieli, to chodzi w ogóle o wychowawców. Tak jak pan Marcin powiedział, a czasami są nimi trenerzy, tak? Tak jak pan Marcin opowiadał, jak mocno ukształtowali jego, czy innych teraz kształtują, więc bardzo dziękuję za ten wątek. W największym skrócie szerzej patrzmy na to pytanie, na czym polega dziś bycie dobrym nauczycielem. Bardzo chciałem podziękować tym wszystkim, którzy dziś na to pytanie odpowiadali, czerpiąc z własnych doświadczeń, z własnych przemyśleń. Bardzo dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która
17: program przygotowywała i wydawała. Dziękuję w imieniu Jany Cech, która go realizowała. Za 3 minuty o 21.40 książka na głos. Książkę Macieja Siembiedy, Gustaw i gadająca żaba, czyta dla Państwa Mariusz Bonaszewski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Marietta Wiśniewska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro rano, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek poprowadzi Karolina Lewicka. Po godzinie 7.00 spojrzy na gazety i najciekawsze fragmenty Państwu przedstawi, a po 7.20 gościem Karoliny Lewickiej będzie profesor Maciej Taborowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Oczywiście to, co dziś działo się pod Trybunałem Konstytucyjnym i w Trybunale Konstytucyjnym, będzie jednym z tematów rozmów. A 7.40 to rozmowa z Violetą Tomczak, posłanką Polskiej 2050, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia. O ustawach antyalkoholowych. Przypomnijmy, że teraz w zasadzie przed nami tylko jedna wielka niewiadoma. Mianowicie, czy prezydent podpisze, czy też nie, nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Po godzinie 8.00 Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej, o bezpieczeństwie w szkołach, o tym, czy coś więcej wiemy o zamachu, planowanym zamachu na najważniejsze osoby w państwie, no ale też o zmianach i to nie tylko technicznych, w tym jak działa system alarmowania, no RCB, te alerty RCB, no z różnych środowisk płyną słowa krytyki i tutaj wszyscy czekamy, co jutro o godzinie 8.00 Marcin Kierwiński powie na temat tego systemu RCB i temu, żeby bardziej dokładnie, i temu pomysłowi, żeby bardziej dokładnie celować komunikaty do nas skierowane, związane z grożącymi nam rzeczami. Po 8.20 część publicystyczna, jutrzejszego poranka dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego i Adam Traczyk, dyrektor Maureen Common Polska, będą gośćmi Karoliny Lewickiej, bo to ona jutro prowadzi poranek Tok FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
11: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Wydawnictwo Agora przedstawia. Maciej Siembieda, Gustaw i gadająca żaba.

Hrabia Friedrich von Gröben kiwnął dłonią majstrowi zmianowemu, a ten chwycił rączkę przełącznika i jednym ruchem odciął prąd maszynom w całym tartaku. Niektóre zaczęły protestować głośnym piskiem, bo lubiły swoją robotę i nie życzyły sobie, aby im przerywano. Inne stanęły od razu, zapadając w letarg. Kiedy zaległa cisza, graf wszedł na schodki największej pilarki i zawiadomił pracowników, że od jutra jego zakłady drzewne zostają zamknięte. Przez blisko 4 lata produkowały burty do wojskowych ciężarówek, ale po Stalingradzie wyszło na jaw, że ciężarówkami się wojny nie wygra. Zwłaszcza, że nie bardzo miały już kogo wozić. Führer potrzebuje ludzi, nie samochodów. Żołnierzy, nie stolarzy, oznajmił von Gröben i nawet nie patrząc na majstra zmianowego, wyciągnął w jego kierunku dłoń, w którą tamten wcisnął plik urzędowych kopert. Powołania do wojska. Tego wieczoru na wzgórzu Szymurów było smutno jak w dniu, w którym umarł dziadek. Matka pochlipywała, babcia plotła coś o okropieństwach pierwszej wojny, a jej skorodowany umysł nie był już zdolny do refleksji, że w takiej chwili to wysoce niestosowne. Ojciec milczał. Wkładał do parcianego plecaka ciepłe kalesony, książeczkę do nabożeństwa, suchą kiełbasę i wełniane skarpety. Potem zapiął klapę na skórzane paski, wyprostował się i bezradnie rozłożył ręce. Był gotowy. Pomódlmy się, powiedziała matka. Pomogła babci zsunąć się z leżanki, oparła jej kolana na podłodze, a łokcie na sienniku. Modlitwa bez klęczenia nie liczyła się w niebie. Następnie dopilnowała, aby wszyscy poszli w ślady babki, wykonała znak krzyża i powiedziała: zanosimy prośby do Ciebie, Ojcze Przedwieczny, o szybki powrót do domu naszego syna, męża i ojca, Manfreda Szymury. Bóg może i nie ma czasu na słuchanie modlitw wszystkich ludzi na świecie, ale ta do niego dotarła, przynajmniej w części. Ojciec odbył krótkie przeszkolenie wojskowe, a potem przerzucono go do Rosji, gdzie pierwszego dnia poszedł do ataku i mina przeciwpiechotna urwała mu nogę. W domu był z powrotem 2 miesiące po tym, jak go opuścił. Gdy przejdzie mu żal i gorycz, powie, że Bóg przeznaczył tę minę specjalnie dla niego. Była z drewna. Z jego oddziału biorącego udział w operacji, która miała odmienić los wojny na froncie wschodnim, polegli wszyscy. Od tej pory kuśtykali obaj. Achim przez Boga z nieba, który nie dopilnował jego starannego stworzenia, ojciec przez Hitlera, który chciał być Bogiem na ziemi. Świat tonął w obłędzie niczym Weisdorf w wodach wstęgi. Pod koniec stycznia 1945 Achim poszedł do kolonii kupić coś do jedzenia, ale osady już nie było. To znaczy była, tylko bez ludzi. Mieszkańców dotknęła ta sama klątwa, co 7 lat wcześniej. Znów musieli się wynieść. Zostawili swoje jednakowe nowe domy, zamarznięte warzywniaki, kurniki i drwalki na drewno. Zabrali tylko to, co potrafili unieść lub spakować na wózki. Nadciągającą falę tym razem zapowiadały nie megafony, ale złowrogi pomruk na wschodzie. Miała być o wiele groźniejsza od tej, która zalała Weisdorf. Drugiego opuszczenia wsi nie było widać ze wzgórza Szymurów, dlatego nie zorientowali się w porę, że trzeba uciekać. Zresztą jak? 2 kuternogów nie uszłoby za daleko. Achim zastukał do 2 domów, ale kiedy przekonał się, że są martwe, wyszedł na środek drogi i zatrzymał się sparaliżowany bezradnością. Chuchał w dłonie, szczypany przez zimno i tupał nogami na tyle mocno, na ile pozwalała mu ułomność. Na końcu ulicy pojawił się mechaniczny potwór. W powietrzu rozmazanym przez siarczysty mróz wyglądał niemal tak samo jak buldożery na budowie tamy. A więc wszystko się powtarzało. Wtoczył się do wsi i powoli sunął na żelaznych gąsienicach, rycząc coraz głośniej. Dopiero gdy podjechał bliżej, Achim usłyszał metaliczny zgrzyt i wieżyczka obróciła się w jego stronę, mierząc z działa. Zanim znalazł się dokładnie naprzeciw lufy, zdążył dostrzec wymalowaną na pancerzu wyraźną czerwoną gwiazdę.

Pierwsi Rosjanie, którzy zdobyli wzgórze Szymurów, byli starymi frontowymi wygami. Chcieli tylko jeść i spać. A że jedzenia nie było, zasnęli z pustymi żołądkami. Pokotem na podłodze domu. Dowódca zajął leżankę babci. Kazał się zbudzić za 2 godziny, ale kiedy Achim z lękiem poszedł wykonać pierwszy z radzieckich rozkazów, oficer i żołnierze zniknęli. Byli ze zwiadu, wyjaśnił ojciec. Umieli poruszać się jak duchy. Kolejni Rosjanie mieli być o wiele gorsi. Szli za frontem i byli tymi od mordowania, gwałcenia i rabowania. To przed nimi uciekła kolonia. Na wzgórzu pojawili się z samego rana, gdy nad sztucznym jeziorem snuła się jeszcze mgła. Ustawili Szymurów pod ścianą i sprawdzali ich papiery. Najbardziej interesowała ich matka, ale lejtnant, który akurat nadjechał na motorze, udaremnił jej pohańbienie. Brudny żołnierz o wystających kościach policzkowych już ciągnął matkę do domu, ale lejtnant rozkazał mu wracać. A gdy tamten się ociągał, wyrżnął go w pysk. Skośne oki zatańczył na zamarzniętej ziemi podwórza jak przy harmożce i runął na plecy. Nie wiadomo, czy lejtnant uczynił tak, bo był przyzwoitym człowiekiem. Po prostu nie udało się ustalić, czy rzeczywiście był. Mieszkało w nim 2 ludzi. Pierwszy przed wojną uczył geografii w szkole w Smoleńsku, czytał Tołstoja i grał na pianinie. Drugi, który budził się pod wpływem wódki, był otępiałym wojennym robotem. Musiał przejść przez piekło i doświadczyć strasznych rzeczy, bo wszędzie widział zagrożenie, a w każdym szpiega. Już po pierwszej szklance bimbru robił się nerwowy i podejrzliwy. Pewnie dlatego przysłano go, aby wraz z 10 żołnierzami pilnował tamy na Stausee, wypatrując faszystowskich dywersantów. Swoich ludzi zakwaterował w budynku hydroelektrowni, a sam z jednym przybocznym zajął parter domu Szymurów. Okazało się, że jego rodzina pochodziła z okolic Warszawy, ale kiedyś nie spodobał im się car, za co trafili na Sybir. Z początku nawet dobrze się rozmawiało z lejtnantem. On posługiwał się polskim, rosyjskim, oni polskim, niemieckim, ale nawzajem rozumieli prawie każde słowo. A jak nie rozumieli, tłumaczyli gestami. Tak było do wieczora, kiedy lejtnant się przeistaczał. Pił mętny samogon, a jego oczy powoli upadamniały się do zawartości szklanki. Ale zanim kompletnie zamgliło mu wzrok, zmrużył powieki i przeszył Achima badawczym spojrzeniem. Ile masz lat? Spytał, choć język mu się plątał. 17, odparł chłopak. Byłeś w Wehrmachcie? Nie, panie oficerze. Łżesz. Zabijałem takich gówniarzy jak ty. Fanatyczna swołocz. Lejtnant splunął na podłogę. Hitler wysyła 17-latków na front. Ale mnie nie wysłał. Jestem niezdolny do wojska. Wyjaśnił Achim i przeszedł się po izbie kuśtykając. Trochę przesadnie. Lejtnant machnął ręką, jakby opędzał się od natrętnego owada. A ty? Odwrócił się do ojca. Gdzie podziałeś nogę? W tartaku, kłamał ojciec. Wypadek miałem. Też łżesz. Straciłeś na froncie. Przysięgam, że nie. Nie wzięli mnie, bo nasz tartak robił burty do wojskowych ciężarówek i tu byłem potrzebny. Wsio równo. Lejtnant westchnął, wychylił resztę samogonu i rozkazał przybocznemu. Obu rozstrzelać. W izbie zapanowała martwa cisza. Żołnierz nałożył waciak, starannie go zapiął, nacisnął na głowę uszankę i sięgnął po pepesze, a matka zaczęła lamentować. Lejtnant popatrzył na nią, choć głowa opadała mu niczym łodyga zwiędniętego kwiatu. Albo nie, zarządził. Ja sam. Wyciągnął z kabury pistolet i machnął nim, wypędzając Achima i ojca z izby. Wychodzić. Wahali się, ale ostatecznie przekonała ich uniesiona lufa pepeszy, która potwierdziła wolę dowódcy. Na zewnątrz panował straszliwy ziąb. I dobrze, pomyślał Achim. Przynajmniej Ruski nie zobaczy, że trzęsiemy się ze strachu. Ale Ruskiemu nawet nie przeszło to przez myśl. Chwiejąc się, odbezpieczył pistolet, uniósł go w ręce, która poruszała się jak wstążka na wietrze i przez dobre 30 minut zastanawiał się, kogo zastrzelić pierwszego.
Trwało to za długo. Za długo utrwalał w sobie obraz Kaleki i jego nieudanego syna. Uzbrojona ręka opadła mu wzdłuż ciała i lejtnant się rozpłakał. Łkał jak dziecko. Achim z ojcem postali jeszcze chwilę pod ścianą, a kiedy było to już nie do wytrzymania, ostrożnie podeszli do Rosjanina i obejmując go za ramiona, odprowadzili do domu. Ta scena powtarzała się później wielokrotnie. Lejtnant upijał się co parę dni. Zawsze wtedy prowadził to samo przesłuchanie, zabierał obydwu kusztykających Szymurów na rozstrzelanie i wracał z nimi do izby w objęciach zalany łzami. Widać, jego rosyjska dusza, szeroka i pusta jak step, tego potrzebowała. Kilka pierwszych razów naprawdę się bali, czy jednak nie strzeli, ale potem już wcale. Za to udawali strach, jak umieli najlepiej. A kiedy jeszcze w izbie zapadała decyzja o egzekucji, ojciec raz czy drugi mrugnął porozumiewawczo do matki, bo zdarzało się jej zapomnieć o spazmach, nieodłącznym elemencie spektaklu. A potem do ochrony tamy i elektrowni przysłano polską milicję i lejtnant wyjechał nie wiadomo gdzie. Na pożegnanie ogolił się i wycałował obydwu Szymurów ze słowiańską serdecznością, jakby chciał prosić o wybaczenie, że tyle razy skazał ich na śmierć.

żyli z połowu ryb. Wyszykowali po niemiecką krypę i pływali nią po Stausee. Ścigali ławice okoni, które wskazywały im ptaki wodne, nurkując po małe rybki uciekające przed drapieżnikami. Wyglądało to tak, jakby tu

tylko było czyimś ogrodem, łąką, pofałdowanymi polami. Nie zapuszczali się tylko do zalanej wsi. Achim często myślał o sumie, którego tam wypuścił i który miał spojrzenie jego zaginionego przyjaciela. W takich chwilach nazywał go Gustawem. Miał nadzieję, że Gustaw przeżył wojnę i wiedzie beztroskie życie gdzieś w głębinach. Kto wie, może nawet został rybim grafem, albo przynajmniej starostą. Ojciec coraz częściej skarżył się na reumatyzm. Rozcierał opuchnięte stawy, przykładał kompresy z ziół, które nie pomagały, i krzywił się z bólu. Któregoś jesiennego poniedziałku powiedział, że nie da już rady wypływać na jezioro. Achim powiosłował sam. Wrócił z rybami dopiero pod wieczór, a wtedy ojciec zaprowadził go na tył domu, gdzie ułożył z patyków dziwny wzór na ziemi. Co to ma być? Spytał Achim, proroczo używając czasu przyszłego. Wędzarnia, odparł ojciec. Podniósł patyk leżący obok i powiódł nim wzdłuż trawy. Tu przekopiesz kanał, który nakryjemy deskami i brezentem z plandek Wehrmachtu. Tu będzie palenisko. Ukuł ziemię pod swoimi stopami. Kanałem pójdzie dym, aż dotąd. Pokuśtykał parę kroków. Od kiedy miał protezę dopasowaną po niemieckim inwalidzie zabitym przez Rosjan, nie potrzebował już kul. Tu kanał połączy się z kominem, który wymurujemy z cegieł. Wskazał pryzmę ceglanych bloczków. W 1939 miały posłużyć do budowy altanki, ale Hitler wszystko zepsuł. W kominie powiesimy ryby, które uwędzi gorący dym. Rozumiesz? Achim pokiwał głową, nie do końca jednak w to wszystko wierzył. Dopóki po uruchomieniu wędzarni nie spróbował pierwszego kawałka wędzonego węgorza. Na drugi dzień ojciec wyciągnął z siana motocykl ukryty przed Rosjanami i kilka dni zapamiętale go czyścił i oliwił. Potem do przyczepy, w której kiedyś podróżował Sum Gustaw, zapakował skrzynkę z wędzonymi rybami i pojechał na targ do miasta. Na całe szczęście drewniana mina urwała mu lewą nogę. Prawą mógł nadal kopać rozrusznik motoru. Wrócił tak szybko, że Achim z matką dopadli kuchennego okna i przykleili nosy do szyb. Na pewno komunistyczna władza skonfiskowała ryby, bo też niczego innego nie można się było po niej spodziewać. Ale przynajmniej nie aresztowała go jako niemieckiego dywersanta. Ojciec wszedł do kuchni z kamienną twarzą. Milczał. Podszedł do stołu i rozłożył na nim banknoty. Bardzo dużo banknotów. W 15 minut wszystko sprzedałem, powiedział. Ludzie się o mało nie pobili. Oprócz pieniędzy przywiózł dwa bochenki chleba, ruską konserwę, kawałek słoniny i pół przyczepy kartofli. Nad wzgórzem Szymurów zaświeciło słońce. Piękne jak na świętym obrazie przedstawiającym apostołów od Jezusa Chrystusa, stojących z sieciami na łodzi takiej samej jak krypa Achima.

0: Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment nowel Macieja Siembiedy Gustaw i gadająca żaba. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
1: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
0: Jak rozpalano uczucie?
1: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
0: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
1: Tylko seks, seks, seks.
0: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich?

0: Trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Będziemy przywracać ład konstytucyjny wszystkimi dostępnymi metodami, mówi Donald Tusk o napiętej sytuacji w Trybunale. Minister Kierwiński zapowiada nowy, superszybki, elektroniczny system ostrzegania. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała młodego mężczyznę, który próbował aktywować Starlinki na potrzeby rosyjskich najeźdźców. Minęła 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania Macieja Berka, jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta. Na uroczystości nie był jednak obecny Karol Nawrocki. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
10: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
9: Według Karola Nawrockiego Maciej Berek nie jest uprawniony do pracy jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego ze względu na niespełnienie jednego z wymogów formalnych, jakim jest minimum 10-letni staż jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. W związku z napiętą sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Dziś pojawił się nawet osobiście w jego siedzibie i rozmawiał z Bogdanem Święczkowskim, prezesem Trybunału. Każda komórka będzie przez chwilę jak syrena alarmowa, tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast, które pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z masztu telefonii na telefony będące w jej zasięgu, bez ograniczeń wynikających np. z przepustowości i możliwych do wysyłania po kolei SMS-ów. Jak to działa, o tym opowie Tomasz Fęska.
11: System działa już w kilkunastu krajach Europy i w wielu innych na świecie. W Polsce, jak mówi Marcin Kierwiński, zacznie działać we wrześniu przyszłego roku.
12: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie dostępna na koniec tego roku, którą każdy użytkownik będzie mógł pobrać, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
11: System Cell Broadcast nie polega na SMS-ach, ale na bezpośrednim komunikacie na telefon i ignoruje to, że jest on wyciszony, dodaje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
13: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
11: Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. Tomasz Fęska, TOK FM.
9: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kijowie młodego mężczyznę, który według ustaleń śledztwa próbował aktywować 150 stacji satelitarnych Starlink na potrzeby rosyjskich najeźdźców. Zatrzymany to 18-letni były student jednej ze stołecznych uczelni. Śledztwo wykazało, że został zwerbowany przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa za obietnicę łatwych pieniędzy. W ciągu kilku dni podejrzany zarejestrował 15 stacji Starlink, wykorzystując dane osobowe swoich krewnych i znajomych. Następnie przygotował fałszywe dane osobowe w celu rejestracji kolejnych 133 terminali. Jak donosi Ukrinform, w sierpniu kontrwywiad wojskowy SBU zatrzymał w obwodzie charkowskim podejrzanego o uruchomienie 27 terminali Starlink na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Premier Robert Fico zapowiedział wspólne posiedzenie rządów ukraińskiego i słowackiego. Ma się ono odbyć 5 listopada we Lwowie. Będzie to już czwarte wspólne posiedzenie rządów Ukrainy i Słowacji i ma być mowa na nim m.in. o rozbudowie przejść granicznych między oboma krajami, a także utworzeniu specjalnej szkoły dla ukraińskich dzieci w Bratysławie oraz o projektach pomocy humanitarnej. Fico jednocześnie zapowiedział, że 3 tygodnie później odbędzie się posiedzenie wspólnej komisji gospodarczej z Rosją. Stwierdził też, że Unia rozpatruje kolejną propozycję udzielenia pożyczki Ukrainie. Według niego Bratysława nie weźmie w niej udziału. Podobnie jak to było w przypadku poprzedniej gwarancji dla pożyczki Unii o wartości 90 miliardów euro. 80% mieszkańców Jemenu ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb żywnościowych, przekazała agencja Reutera, cytując dane raportu Światowego Programu Żywnościowego, czyli agendy ONZ. Toczące się walki między proirańskimi rebeliantami Huti a siłami uznawanego przez społeczność międzynarodową rządu odcięły dopływ niezbędnej pomocy dla około 800 tysięcy osób. Pod presją znalazły się również szpitale zmagające się z napływem rannych. W Taiz, mieście kontrolowanym przez rząd, które zostało otoczone przez bojowników Huti, na początku tego miesiąca 600 tysięcy osób jest zależnych od pomocy, a 200 tysięcy z nich to dzieci. Na miejscu nie ma mąki, wyczerpują się też zapasy medyczne. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ostrzegał też, że służba zdrowia w Jemenie, która od ponad dekady zmaga się z konfliktami, kryzysem gospodarczym, przesiedleniami i epidemiami, może mieć ograniczone możliwości radzenia sobie z nową falą masowych ofiar, jeśli walki będą się nadal zaostrzać. Noc we wschodniej, północno-wschodniej i centralnej części kraju z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. 3 stopnie na południu i na zachodzie, 8 stopni na północy, 9 na wybrzeżu, a w kotlinach górskich spadki do około 2 powyżej zera.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór. W środę 14 października to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Po ponad 3 latach na naszym portrecie ponownie pojawi się Polka, Polak pijący. Nawet nie trzeba dodawać co, bo to określenie od zawsze powiązane było z alkoholem. Dlaczego wracamy do tematu? No oczywiście z powodu toczącej się od miesięcy dyskusji wokół decyzji różnych samorządów o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu, a teraz o takim zakazie wprowadzanym w skali kraju, co proponuje ustawa przyjęta właśnie przez Sejm. Od razu warto zauważyć, że za ustawą głosowało 400 posłów, przeciw było 9, a 4 wstrzymało się od głosu. To dobry znak, który powinien być traktowany jako dowód mądrości politycznej naszych wybranych w wyborach przedstawicieli. Wszystkie bowiem dane, podkreślam wszystkie, dowodzą, że zakaz nocnej sprzedaży zmniejsza przestępczość, ogranicza interwencję służb wobec osób zakłócających spokój i porządek, poprawia czystość ulic i podwórek, pozwala mieszkańcom spokojniej spać. Można się tylko dziwić, czemu z tym było tyle zachodu, podchodów, czemu trzeba było najpierw wprowadzać to w niektórych dzielnicach w formie pilotażu, jak było wiadomo, jaki będzie efekt końcowy. Brawo Sejm w każdym razie. Teraz projekt ustawy, której tytuł w pełnym brzmieniu to nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest w Senacie. I nie należy spodziewać się tam jakiejś blokady. No, potem jeszcze tylko podpis prezydenta, a tu okazuje się może być niespodzianka. Oto goszczący we wczorajszym poranku Radia Tok FM szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki na pytanie, czy można spodziewać się podpisu Karola Nawrockiego, powiedział:
14: rozważyć. Ja mówię o generalnej zasadzie, dlatego mówię, że mam pewne wątpliwości, że nie można odbierać wolnym obywatelom, wolnym Polakom, dorosłym Polakom możliwości podejmowania decyzji, tylko trzeba z nimi prowadzić dialog, trzeba edukować, trzeba najpierw edukować młodzież, a tam, gdzie popełniane są przestępstwa, tam ma być bezwzględna, szybka i natychmiastowa reakcja państwa, straży miejskiej, policji. Natomiast mówię o dystansie, nie mówię o decyzji, bo decyzja należy do pana prezydenta. Nie mogę powiedzieć, czy będzie podpis, czy nie. Okay. To jest decyzja pana prezydenta. Ja mówię o tym, że to jest trochę ucieczka władzy przed odpowiedzialnością. Zakazy, zakazy, zakazy, zakazy. Tutaj trzeba rozważyć wiele okoliczności. Po rozważeniu tych okoliczności pan prezydent podejmie decyzję.
7: No, tyle pan minister, czyli czekamy. A podczas tego czekania proponuję państwu rozmowę o obecności alkoholu w naszym życiu, na przestrzeni dziejów i o współczesnych aspektach picia. Nawet tego odpowiedzialnego, bo niektórzy twierdzą, że takie jest. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Dorota Dias-Lewandowska z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
7: Jak pani może kiedyś słyszała taką ocenę przedstawicieli innych państw, może nawet sąsiednich, że Polacy to jednak zawsze dużo pili, albo nawet wręcz wprost, Polak, no, pijak. To pani mówi, no nie, czy trzeba przyznać, trochę jest w tym racji.
15: Mogę odpowiedzieć jak prawdziwy badacz. To skomplikowane. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Faktycznie takie opinie się pojawiają i w przestrzeni publicznej, i w publicznym dyskursie nawet dzisiaj, ale one były obecne już bardzo dawno temu. Chyba od kiedy pojawił się alkohol, to każda nacja w jakiś sposób charakteryzowała się tym, w jaki sposób pije i to, co pije. Na myśl mi przychodzi taki traktat o cydrze napisany w drugiej połowie XVII wieku przez Anglika Johna Woolridge'a, który we wstępie do tego traktatu opisał, jak piją różne narody i co piją w tym XVII wieku. Więc o Polakach pisał mniej więcej tak, tutaj będzie takie wolne tłumaczenie, że dobrze jak gdyby pić głową i mieć silną głowę w Polsce to jest tak samo jak być odważnym w walce. I że Polacy poczytują sobie za honor to, żeby tak pić, może parafrazując późniejsze powiedzenie, że pić trzeba umieć. Więc Polacy byli znani z tego już w XVII wieku, że potrafili wypić i potrafili dobrze się bić w walce. A na przykład narody północne, Rosjanie, Szwedzi, Woolridge uważał, że oni piją jeszcze więcej niż Polacy. I w ogóle te narody północy, bo wtedy jeśli chodzi o alkohol w epoce nowożytnej, to bardziej patrzono nie na wschód-zachód, tylko na północ, czyli kraje tam, gdzie były destylaty, i południe, czyli kraje wina. I faktycznie jest tak, że te kraje w północy, tam gdzie pito mocniejsze alkohole, tam o nich uważano, że oni piją po prostu więcej, że są większymi opojami, pijakami. No, głównie dlatego, że te alkohole po prostu były troszkę mocniejsze, na przykład niż wino czy piwo, więc dawały szybszy efekt, im bardziej zauważalny. Ale to też jest kwestia takiego rozróżnienia picia, bo alkohole były różne, miały różną zawartość, te napoje alkoholowe miały różną zawartość alkoholu, ale one też różnie funkcjonowały. Na przykład w Polsce w epoce nowożytnej to czas jedzenia był mocno oddzielony od czasu picia, prawda? Te toasty były wznoszone zazwyczaj na koniec uczty, ten kielich początkowo krążył między wszystkich zgromadzonych, a więc one były dla obserwatorów z zagranicy takie bardziej widoczne, prawda? A to wcale nie oznaczało, że Polacy pili o wiele, wiele więcej niż inne narody. No też nie mamy statystyk, dlatego to jest epoka przedstatystyczna. Więc trudno powiedzieć faktycznie, ile tego alkoholu się wypijało.
7: No już nie mówiąc o tym, ale to nie będziemy w to wchodzić, że w ogóle pojęcie narodu, prawda, pojawia się gdzieś tam w drugiej połowie XIX wieku, więc rozumiem ludy zamieszkujące jakieś konkretne terytorium.
15: To mówimy o szlachcie polskiej, powiedzmy tak, w skrócie. To takie są opinie o szlachcie.
7: Natomiast to, co bardzo mnie zaciekawiło w pani artykule dotyczącym no właśnie takiego historycznego spojrzenia na to picie, to jest to, że właściwie do momentu, dopóki alkoholizm nie został zdefiniowany jako choroba, i to znowuż jest druga połowa XIX wieku, no to właściwie on był traktowany albo jako element kulinarny, dodatek do jedzenia, albo wręcz, i tu przywołuje pani Francuza Gasparda de Tende, 1684 rok, który pisał: Polacy nie jadają w zasadzie śniadań lub czynią to bardzo rzadko. Mężczyźni, a także i kobiety wypijają rano ciepłą polewkę piwną z imbirem, wbijając do niego żółtka z cukrem. No i czy to należy rozumieć, że rzeczywiście nie było wtedy takiego wyraźnego jeszcze rozróżnienia, że alkohol to jest coś innego niż pożywienie?
15: To jest w ogóle ciekawy problem definicji tego, co uważamy za alkohol, co uważamy za jedzenie. My, badacze, którzy zajmują się, skupieni wokół takiego No to Drinking Series, zajmujący się właśnie używkami, alkoholem, zawsze myślimy o tym, że ten alkohol historycznie to on jest właśnie tak troszkę z jednej strony jedzeniem, z drugiej strony używką, i to się bardzo historycznie zmienia, bo do czasów nowożytnych, w czasach nowożytnych jeszcze powoli, kiedy kiełkowała ta nowoczesna medycyna, która mocno rozwinęła się w XIX wieku, dieta i kwestie medyczne były ze sobą bardzo związane, więc lekarze kłócili się o to, które wina są lepsze dla zdrowia. Nie było właściwie tutaj takiej wiedzy, że alkohol szkodzi, prawda? Czy napoje alkoholowe szkodzą. One wręcz były najzdrowsze, ale używane z umiarem. I ten umiar, mimo że nie było takiej definicji choroby i definicji choroby alkoholowej i definicji takiej nałogu, jaką znamy dzisiaj, no to oczywiście potępiano zbyt duże ilości alkoholu spożywane przez człowieka, chociaż bardziej obwiniano jego słabą wolę niż po prostu zrzucano to na karb jakiejś kondycji choroby. To po prostu mówiono, że to jest wina człowieka, że nie jest w stanie pić odpowiednio, prawda? Więc ten alkohol funkcjonował w diecie. Niewiele pewnie osób jest tego świadomych, że pierwsze wódki, które się pojawiły na terenie Rzeczpospolitej, to były destylaty raczej ziołowe. One nie zawierały w sobie też alkoholu i tak się określało to jako wódki. A o gorzałce się mówiło jako destylacie właśnie alkoholowym. I te receptury na wódki, czyli te destylaty niealkoholowe, one pojawiały się w zielnikach, czasami dodawano do nich wódki, no bo to była po prostu aqua vita, prawda? Woda życia, to uważano to jako za lekarstwo, więc początkowo te mocniejsze alkohole też służyły w celach medycznych. I tak samo...
7: To muszę się wtrącę, jeśli pani doktor pozwoli, oczywiście sięgając znowuż do pani artykułu, że można było traktować wódkę wypijaną z rana jako tak zwane spłukanie humorów,
15: tak,
7: czyli w celu oczyszczenia żołądka i poprawienia trawienia. Andrzej Jezierski, pisząc o odżywianiu się XVIII-wiecznych chłopów, zaznacza, że gorzałka obok chleba pełniła funkcję głównego składnika odżywczego, nie zaś używki. No więc tak dla zdrowotności, rozumiem.
15: Tak, odnosimy się do teorii humoralnej, która jest dosyć skomplikowanym systemem, ale chodziło tu o balansowanie tych humorów, prawda? Płynów, które są w ciele. My dzisiaj to znamy trochę bardziej z psychologii, sangwinik, choleryk, flegmatyk. Natomiast wtedy to dbano o jak gdyby kondycję człowieka, więc starszym osobom zalecano więcej na przykład alkoholu niż młodszym, żeby im nie zaszumiało w głowie. Czerwone, ciemne wina uważano za bardziej pożywne i one powinny być spożywane na przykład zimą, jak takie grzane wina Hipokras, czyli wina z przyprawami. Natomiast białe, delikatne wina zalecano pić wiosną i latem jako ochładzające. Tak samo nasza dawna kuchnia opierała się właśnie na takim kontraście, bo zimne i wilgotne ryby posypywano szafranem, pieprzem, tak żeby zbalansować tą ich wilgotność. I tutaj mogę pana też zaskoczyć i państwa, że to, jak wiedza medyczna się rozwijała w XIX wieku, jak my śledzimy te dyskursy medyczne, to wcale nie znaczy, że ta popularna, ludowa wersja tego, co jest lekarstwem, ona się tak szybko nie modyfikowała wcale. To znaczy, będąc świadomym choroby i alkoholizmu jako choroby medykalizacji pijaństwa, dalej w wielu krajach uważano, że nie ma oczywiście nic lepiej rozgrzewającego niż powiedzmy kieliszek alkoholu jeszcze z dodatkiem pieprzu na przykład. Że ludzie muszą pić, żeby właśnie się pożywić. Że to jest element diety i jak badam niektóre moje źródła, na przykład zeznania sądowe spraw, w których oskarżano kogoś właśnie o nadmierne pijaństwo, to on się tłumaczy tym, że on wcale nie był pijany. On wypił kilka kieliszków wódki, bo on bardzo ciężko pracuje i potrzebuje właśnie tego alkoholu, żeby się wzmocnić. Więc to przekonanie o takim zdrowotnym zastosowaniu alkoholu to chyba trwa nawet jeszcze i do dziś.
7: No tak, kieliszek wódki z pieprzem nieraz słyszałem sam w swoim życiu jako propozycję na dolegliwości żołądkowe. No, ja rozumiem, że nawet jeśli mówimy o tym z lekkim przymrużeniem oka, to cały czas mając z tyłu głowy to, że do drugiej połowy XIX wieku nie traktowano alkoholu właśnie może jako nieszczęścia, które może uzależnić i rujnować zdrowie. Stąd to, co pani przywołuje właśnie w swoich opracowaniach, że tu na przykład XVI-wieczny traktat Piotra Umiastowskiego. Nie ma lepszego lekarstwa zabezpieczającego przed morowym powietrzem niż sfermentowany sok z jabłek czy wino wzbogacone odpowiednimi przyprawami. No więc cały czas dziś jest ta mieszanka, tak? Między tym, że to jest rodzaj pożywienia, ewentualnie jakiś produkt, który może nawet pojawić się w apteczce, jako, no tak, lekarstwo na jakieś tam dolegliwości. No i przychodzi ten, rozumiem, moment, w którym no jednak właśnie świadomość, że to jest coś groźnego się pojawia i zaczynają się próby regulowania picia, tak? XIX wiek, Galicja, to jest coś, czym pani się zajmuje w ostatnim czasie. No i może być ciekawe, z punktu widzenia, jak rozumiem, zaprzeczenia tych dotychczasowych teorii o pozytywnych aspektach picia alkoholu.
15: Faktycznie ten proces, to nazywamy naukowo medykalizacji pijaństwa i nadmiernego spożywania alkoholu i próba wynalezienia, właśnie nazwania tej choroby, bo tych prób było wiele już od końca XVIII wieku. Przyjęło się za taką mowną datę wydanie książki Magnusa Husa w połowie XIX wieku Alkoholismus Chronicus i tam wprowadzenie właśnie terminu alkoholizm, chociaż on się bardzo wolno przyjmował w medycynie. Zawsze z punktu widzenia historii mówimy tak naprawdę o bardzo długim procesie i to, że pojawiają się nawet takie publikacje i pojawiają się świadomość nawet wśród medyków, lekarzy, że ten alkohol jest zły, to wcale nie przeczy temu, że kilka stron dalej w swoich traktatach piszą, no ale na taką chorobę to już trzeba ileś tam kropel wódki zmieszanych z czymś. Więc widzimy bardzo kompleksowy proces, który gdzieś skonceptualizował się, tak właściwie się skonkretyzował już dopiero na początku XX wieku, więc mamy tutaj kilkadziesiąt lat debat medycznych, ale też ten ruch medyczny i medykalizacja wielu dziedzin z życia, zresztą w XIX wieku, tu skupiamy się na pijaństwie, ona też doprowadziła do pewnej reakcji państw. Szczególnie w drugiej połowie XIX wieku zaczęto na, można by wręcz powiedzieć, na masową skalę regulować właśnie nadmierne picie. To wkraczamy tutaj w czas industrializacji, rozwoju miast, problemów z piciem robotników. To szczególnie widać w badaniach angielskich kolegów, że tam jest to bardzo mocno rozbudowane. Mamy czas pisania o degeneracji, wszystkie teorie degeneracji i takiej wręcz moralnej paniki, do czego to doprowadzi nasze społeczeństwo. I te próby podejmowane są praktycznie od lat, w niektórych krajach już na początku XIX wieku, ale z takim masową regulacją mamy do czynienia właśnie w połowie lat 70., 60., 70. XIX wieku. I w różnych krajach europejskich pojawiają się różne ustawy. One się od siebie troszkę różnią, mają jeden wspólny mianownik. Nie za bardzo wiedzą, co tak naprawdę mają regulować, bo trwające debaty między prawnikami, politykami, posłami rozbijają się o to tak naprawdę, co my mamy karać. Czy mamy karać pijaństwo? Bo jeśli będziemy karać pijaństwo, to właściwie no, można połowę Europy zamknąć do więzienia, prawda? Bo wszyscy gdzieś tam piją i nie do końca wiadomo było, gdzie postawić tę jasną granicę. W latach 70. w Galicji, w Sejmie Galicyjskim trwały takie właśnie debaty nad stworzeniem ustawy, która miała postawić tamę pijaństwo, ona wręcz tak się nazywa. W końcu została uchwalona 19 lipca 1877 roku. I tutaj wytrychem w takiej definicji, co mamy karać, było to, że karane będzie pijaństwo, ale budzące publiczne zgorszenie, co dla nas jako dla badaczy też jest ciekawe, bo teraz pytanie, co miało budzić to publiczne zgorszenie? Tutaj były też takie sprzeciwy niektórych posłów galicyjskich mówiących o tym, że tak naprawdę problem się dzieje w domach, więc niekoniecznie karanie tylko osób, które wychodzą do karczmy i tam albo gdzieś na trakcie są pijane i zachowują się skandalicznie, to nie rozwiąże jak gdyby problemu. Że więcej się dzieje problemów pod tą chłopską strzechą niż na tych gościńcach, prawda? Więc, no ale ta ustawa była pewnym kompromisem, karała również karczmarzy, którzy sprzedawali alkohol osobom, które już były pod wpływem, więc sam karczmarz...
7: No to taki właściwie, można powiedzieć, współczesny przepis, prawda?
15: No tak, to chyba raczej współczesność wzorowała się.
7: Osobom alkoholu nie podajemy.
15: Dokładnie, tak widzimy XIX-wieczną tradycję. Ta ustawa właśnie miała być wywieszona we wszystkich karczmach tutaj karczmarz był za to odpowiedzialny i musiał on sam podejmować decyzję, czy danej osobie może jeszcze sprzedać alkohol, czy nie, bo jego też obejmowały różne sankcje. Ta ustawa wbrew pozorom nie miała masowo wyłapywać lokalnych pijaków. Raczej skupiała się na osobach, które mogłyby zejść właśnie na tą złą drogę, czyli takich, które w statystykach, które w Austrii powstawały i dotyczące tej ustawy, było dosyć wyraźnie pokazane, że tych takich notorycznych pijaków, którzy byli kilka razy karani, było dosyć niewielu. Oczywiście, jak każde prawo w teorii świetnie się sprawdzało, gazety publikowały, ile w danym sądzie zostało wydanych wyroków. Zazwyczaj kończyło się to dosyć krótkim, 1-3-dniowym wyrokiem. No, toczyły się sprawy sądowe, chociaż tutaj obywatele Galicji bardzo mocno się bronili. Jeden z moich bohaterów, bo zbierałam właśnie takie sprawy dotyczące procedowania takich case'ów dotyczących pijaków, no, bronił się, że on absolutnie nie był pijany tego dnia w karczmie, bo on po prostu wypił tylko piwo, głośno rozmawiał, śmiał się, bawił się z towarzyszami i on absolutnie nie mógł się upić piwem aż tak, żeby budzić publiczne zgorszenie. Więc ciekawie nam to też pokazuje takie szukanie pewnych granic, na ile konsumpcja tego alkoholu jest dozwolona, a na ile nie.
7: No i to jest może dobry moment, żeby zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, jeszcze, może jeszcze pani tego nie badała, ale może z dotychczasowej wiedzy to już jakoś wynika, no bo teraz podała pani przykład właśnie tej próby regulacji, którą przeprowadzono w Galicji. Istnieje taki pogląd, znowuż na zasadzie pewnie takiej no, potocznej wiedzy, że właśnie, tutaj nawiązuję do wcześniejszej mojej tezy, że z tymi narodami, prawda, w XVI-XVII wieku to jeszcze wyglądało różnie, tylko ludność zamieszkująca jakieś terytorium. I czy teraz wiemy, że pewnego rodzaju wzorce, które się utrwalają pokoleniowo, mają wpływ na obraz całości? Innymi słowy, czy na przykład potwierdzić można tezę, że w zaborze rosyjskim było takie właśnie przyzwolenie przyniesione ze wschodu, które powodowało, że mieszkający tam Polacy no, pili znacznie więcej gorszego alkoholu, mocniejszego alkoholu, a może w zaborze pruskim, gdzie było bardziej rygorystycznie, gdzie było właśnie więcej zasad, którymi trzeba było się kierować, może rzetelniej pracować, więc alkohol dzień wcześniej mógł to psuć. Są jakieś takie wskazania, że ten model kulturowy gdzieś funkcjonujący na danym obszarze ma duży wpływ na to, o czym rozmawiamy.
15: My teraz w Instytucie realizujemy taki dosyć duży 5-letni projekt dotyczący właśnie granic picia w XIX wieku i pracujemy na 3 różnych zaborach, na materiałach z 3 różnych zaborów. Zawsze mamy taką anegdotkę, że na koniec projektu byśmy chcieli pokazać mapę Polski i powiedzieć, o, widać zabory, że w alkoholu to też będzie takie widoczne. Ale w naszej pracy napotykamy właśnie na bardzo duży problem, po prostu braku takich badań. Jakiekolwiek rzeczy dotykamy, to okazuje się, że my musimy robić pierwsi te badania, bo wszyscy opieramy się, powiedzmy, na badacze, w większości opierają się na jednej książce Wojciecha Burszty z 51 roku, która też powstała w ramach pewnego zamówienia publicznego, bo to był jakiś rok trzeźwości. Ona trochę namieszała w naszym postrzeganiu alkoholu, walka klas, prawda, szlachcic rozpijający chłopa, zaborca rozpijający tutaj Polaków. Więc my tak naprawdę w tej chwili robimy troszkę taką pracę u podstaw i tych badań jest wbrew pozorom bardzo mało. Wydaje się to interesującym tematem, natomiast jest bardzo mało przebadany. W tych 3 zaborach te regulacje zupełnie inaczej wyglądały, bo mamy i w zaborze rosyjskim jest echo tej ustawy galicyjskiej. Przy okazji ta ustawa galicyjska nie obejmowała całego Imperium Austriackiego. Ona po prostu była tylko dla Galicji, bo stwierdzono, że tam faktycznie jest problem. Ale to też było trochę spojrzenie takie peryferyjne, trochę takie krzywdzące, można by powiedzieć, bo wcale w innych prowincjach imperium wcale nie pito mniej, ale uważano, że sobie z tym radzą, prawda? Więc my staramy się odpowiedzieć też na pytania, dlaczego tak akurat postrzegano Galicję jako taki kraj, prawda, autonomię galicyjską jako biedną i pijaną, prawda? W zaborze pruskim też były takie regulacje, ale takiej ustawy się nie dorobiono, natomiast tam też był taki sposób wywieszania list notorycznych pijaków i którym odmawiano po prostu serwowania alkoholu w cyklu tych klientów nie obsługujemy. W zaborze rosyjskim bardziej wchodzi monopol, tam trochę zmienia się struktura konsumpcji, bardziej ograniczano godziny otwarcia miejsc, więc myślę, że to, w jaki sposób próbowano zarządzać, zarządzać tym piciem i regulować je w różnych zaborach, z pewnością ma jakiś wpływ na to, nawet jak w poszczególnych regionach Polski dzisiaj może pijemy. Zdecydowanie potrzebowalibyśmy po prostu takich badań, bo to jest bardzo ciekawy problem, ale kompletnie niezbadany i trudno mi dać jednoznaczną odpowiedź, ale widzę jakieś kiełkujące tutaj już po pierwszych naszych wynikach takie fakty przemawiające za tym, że zresztą my jako badacze alkoholu po prostu wiemy, że to nie jest takie proste, że jest substancja, jest człowiek i efekt jest zawsze taki sam, bo nie jest, więc gdyby to było wszystko takie proste, to też gdybyśmy spojrzeli dzisiaj na mapę Europy i limitów alkoholu, zawartości alkoholu we krwi, które dopuszcza kierowcę do, czy nie dopuszcza do kierowania samochodem, to wszyscy powinniśmy mieć takie same, a nie mamy, prawda? Więc widać ewidentnie, że to jest kwestia bardzo mocno osadzona w kontekście społecznym i kulturowym.
7: Ja w każdym razie już się umawiam z panią, jak wyniki badań, o których teraz pani mówiła, będą gotowe do audycji Maciej Zakrocki przedstawia wtorkowej, czyli historycznej. A na dzisiaj już pięknie dziękuję. Przypomnę, była z nami dr Dorota Diaz-Lewandowska, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję za rozmowę i dobranoc.
16: Reklama. Wracając z pracy usłyszałam, że szczęśliwe sąsiedztwo zaczyna się jeszcze przed zamieszkaniem.
17: Jak to?
16: Liczy się, jak zaprojektowano osiedle, okolice, zieleń, przestrzeń do spotkań.
17: Czyli architektura może wpływać na relacje?
16: Właśnie o tym jest cykl Miasta Szczęśliwe. Rozmowy z ekspertami o tym, jak tworzyć miasta, w których dobrze się żyje. Posłuchaj na tok.fm.pl. Na Miasta Szczęśliwe zaprasza partner cyklu. Spółka Mieszkaniowa Skanska.
18: Reklama.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan dr Michał Bujalski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
7: No, zacznijmy od tego, co z jednej strony pojawiło się bardzo dokładnie w pana badaniach z ubiegłego roku, a co z drugiej strony ciągle było mielone, jeśli mogę tak potocznie powiedzieć, w tej ostatniej dyskusji, czy zakazywać nocnej sprzedaży, czy to naprawdę ma jakiś wpływ na życie społeczne. No, oczywiście ja się dziwiłem tym dyskusjom, bo dowodów na to, chociażby takich empirycznych z tych miast i miejscowości, gdzie taki zakaz był wprowadzany, było aż nadto. No a oprócz tego udowodnił to pan między innymi w swoim badaniu. Z hipotezy pierwszej, może od niej zacznę, czy hipoteza pierwsza brzmi: ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych wpływa na zmniejszenie szkód związanych z alkoholem, takich jak na przykład przemoc, urazy i wypadki, kolizje drogowe. No to teraz proszę to rozwinąć w kontekście właśnie przeprowadzonych badań, żeby już nikt nie miał wątpliwości, że na pewno tak jest.
18: Może zacznę od tego, że to nie były moje badania, to były badania doktora Jacka Moskalewicza, w którym miałem przyjemność zacząć uczestniczyć. I no rzeczywiście tak. Wyniki tego badania pokazują, że mamy do czynienia z dosyć zasadniczymi różnicami w sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa, ale też w pewnym sensie, to jest bardzo istotne, sytuacji zdrowotnej w miejscach, w którym obowiązuje ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu i w miejscach, w których takich ograniczenia nie są stosowane. I teraz tak, z jednej strony to naprawdę nie jest nic zaskakującego, ponieważ istnieje naprawdę szeroka baza dowodów naukowych, właściwie z całego świata, w których tego typu regulacje są stosowane. I one jednoznacznie pokazują, że jeśli zmniejsza się dostępność fizyczna alkoholu, szczególnie w godzinach nocnych, to przekłada się na mniejszą liczbę urazów, na mniejszą liczbę przypadków przemocy, na mniejszą liczbę wypadków drogowych w miejscach, w których właśnie ta regulacja jest stosowana. I to również w pewnym stopniu potwierdziły nasze badania. To znaczy na przykład w Olsztynie spadła liczba wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców. W innych miastach, w których prowadziliśmy badania, to nie tylko były miasta, to też muszę zaznaczyć, tylko również gminy wiejskie, okazywało się, że jest mniej interwencji policji, że ludzie mniej narzekają na te kłopoty, które są generowane przez punkty sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Co ciekawe, też właściciele sklepów, z którymi rozmawialiśmy, wskazywali na pewne takie zjawiska, które świadczą o poprawie sytuacji, na przykład bezpieczeństwa osób, które w punktach sprzedaży pracują. Ale to jest tylko jedna strona medalu, bo bardzo często też przyglądając się literaturze naukowej, można dojść do wniosku, że te długofalowe koszty spożywania alkoholu, czyli na przykład, nie wiem, kwestie związane z uzależnieniem, czyli taką soczewką, poprzez którą stosujemy do tego, żeby zrozumieć, czym są problemy związane z alkoholem. Okazuje się, że tego typu problemy, one również mają tą tendencję do zmniejszania się w miejscach, gdzie tego typu regulacje obowiązują. Na przykład przyjęcia z diagnozą uzależnienia od alkoholu. Przyjęcia do lecznictwa, one również maleją w tych miejscach, gdzie ta regulacja jest stosowana. Czyli z jednej strony bezpieczeństwo i kwestie porządku społecznego, z drugiej strony zdrowie. I teraz tak, jeśli chodzi o zdrowie, to jest pewien problem, ponieważ my jako społeczeństwo w pewnym sensie jesteśmy bardziej skłonni zwracać uwagę właśnie na kwestie bezpieczeństwa. One są takie doraźne, łatwo definiowalne niż kwestie związane ze zdrowiem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedy mówimy, wypowiadamy się w takim, tworzymy taki konstrukt alkohol i zdrowie, no to one się kojarzą z głównie jakby uzależnieniem, jakimiś pijanymi osobami, które są źródłem problemów. Natomiast zapominamy, że alkohol wiąże się z ogromnym obciążeniem systemu ochrony zdrowia, że alkohol jest bardzo silnie powiązane z wieloma jednostkami chorobowymi, również z tymi, o których po prostu na co dzień nie mówimy, czyli na przykład z chorobami nowotworowymi, z nowotworem piersi, ale też nowotworami przewodu pokarmowego, na przykład, nie wiem, przełyku czy jelita grubego. Mhm. Natomiast w świetle obecnej wiedzy na zasadzie nie ma żadnych wątpliwości, że alkohol jest karcynogenem. I teraz pytanie na przykład, czy kierując się ku pewnym regulacjom rynku alkoholowego, myślimy również o społeczeństwie jako pewnej populacji? Czy myślimy tylko o problemach alkoholowych w taki zindywidualizowany sposób? Sprowadzam się do tych problemowych jednostek, które jesteśmy w stanie pokazać palcem. O, ten to ma problem z alkoholem. To on generuje problemy. Czy właśnie myślimy bardziej kategoriami kolektywnymi, kategoriami zdrowia publicznego, ponieważ wiemy, że alkohol jest nie tylko produktem, ale też źródłem chorób, źródłem problemów społecznych i on generuje koszty, które są uspołecznione. Znaczy zyski z niego są prywatyzowane, a koszty są po prostu przerzucone na społeczeństwo. Dlatego tak ważne jest myślenie również w kategoriach polityki wobec alkoholu, tych narzędzi, które ta polityka nam dostarcza, tych, które są najbardziej istotne, czyli ograniczenia dostępności ekonomicznej, czyli ceny alkoholu, dostępności fizycznej, czyli ograniczenia np. liczby punktów sprzedaży, bądź ograniczenia godzin, w których alkohol jest sprzedawany, plus też ograniczenia reklamy i marketingu. Ja wiem, że ja w tej wypowiedzi powiązałem już kilka takich dosyć szerokich elementów związanych głównie z polityką alkoholową, ale tak na dobrą sprawę o tym mówimy, kiedy myślimy o ograniczeniu nocnych sprzedaży alkoholu.
19: No, taki ogólny obraz na początek, to może nawet i dobrze się stało. Mogę sobie pozwolić tylko jeszcze, żeby dorzucić naszym słuchaczom to, co oczywiście jest właśnie w hipotezach z wyników badań. W hipotezie drugiej zwracają Państwo uwagę na zmniejszenie przez ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych zaangażowania służb publicznych, a więc nie tylko pogotowie, tak, czy SOR-y, szpitale, choć to oczywiście też jest ważne, żeby ludzie z innymi problemami niż na przykład no właśnie przedawkowanie alkoholu zjawiali się w tych szpitalach, ale też policja, straż miejska, przecież to wszystko kosztuje, tak, więc to też warto może z tyłu głowy mieć w kontekście społecznych kosztów, o których pan mówił w tej poważnej bardzo skali z punktu widzenia zdrowia i kosztów leczenia na przykład chorób nowotworowych, ale nawet do takiego prostego kosztu, jakim jest interwencja Straży Miejskiej czy Policji. Więc na pewno dobrze ten obraz widzieć w całości. Ale jeszcze tylko dopytam, oczywiście będąc adwokatem diabła, no bo chodzi o to, jakie głosy się pojawiały w tej dyskusji, tak? Poza elementami, które również zostały powtórzone, przytoczone we wstępie do audycji, a wypowiadał je przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, pan minister Bogucki na naszej antenie wczoraj, kiedy właśnie mówił, że przecież tak naprawdę chodzi o wolność dorosłych ludzi. I stąd powiedzmy, że obawy właśnie, czy tego typu ograniczenia należałoby wprowadzać. No i od razu dorzucę drugi element, też często przywoływany. Wiemy, bo to jest no taka potoczna wiedza, prawda, że w państwach skandynawskich, Szwecję często się podaje jako przykład, bardzo ograniczony jest dostęp do alkoholu ze względu na niewielką liczbę punktów, w których ten alkohol można kupić, godziny, w których to jest otwarte. No i jak się spogląda na dane statystyczne, no to jedne z ostatnich chyba to są takie, że przeciętny mieszkaniec Szwecji powyżej 15 roku życia spożywa około 8,2 litra czystego alkoholu rocznie.
18: To są dane o konsumpcji rejestrowanej czy nierejestrowanej? Bo to jest bardzo istotne.
19: No to są u nas na przykład, bo nie odpowiem panu na to pytanie, to jest według danych instytucji, tu jest skrót, CAN z marca 2026 roku. Natomiast polskie dane to są z GUS-u. One są
18: o konsumpcji rejestrowanej, tak?
19: I tu jest 9,8. No, zawsze oczywiście można powiedzieć, że 8,2, a 9,8 to spora różnica.
18: To są nieaktualne dane, to od razu zaznaczmy. To są
19: no, 9,8, to w takim razie w porównaniu w porównaniu, a tutaj mam tak sierpień 26.
18: No, bo konsumpcja w Polsce rejestrowana spadła. I to bardzo wyraźnie.
19: Spadła.
18: I to jest historyczny moment.
19: No i teraz
18: moment,
19: mamy sytuację... No właśnie, mamy sytuację, w której w tej Szwecji, gdzie trzeba kilometry przejechać, żeby kupić alkohol, w sumie jest niewiele lepiej niż u nas, gdzie można kupić...
18: Ojej, czy ja mogę panu przerwać? No przepraszam.
19: Bo no ja już oddaję głos.
18: To jest tak ogromna złożoność się kryje przy tym, co muszę panu na pana jakby twierdzenia i pytania odpowiedzieć, że po prostu muszę tutaj
19: od razu
18: postawić
19: mówię, nie
18: kropkę,
19: moje,
18: bardzo
19: tylko
18: przepraszam.
19: Wywoływane jako głosy w dyskusji.
18: Ojej, dobra, to może co? Zacznijmy od tego, co fajne, czyli od Szwecji. Dobra, polityka, może tak, dane. Szwedzi naprawdę mają świetne dane. W krajach skandynawskich, krajach nordyckich to zjawiska są tak doskonale, tak dogłębnie, tak szczegółowo, tak rzetelnie przebadane, że naprawdę można na tych danych bazować. Jeśli chodzi o dane z Polski, tu jest pewien problem. Jakość tych danych czasami pozostawia wątpliwości. Ja też dlatego zapytałem na początku, czy to są dane z konsumpcji rejestrowanej, czy nierejestrowanej, ponieważ to wszystko zależy od metodologii badania. I wszystkie porównania międzynarodowe, również w obrębie Europy, one też są obarczone taką klauzulą, że tak powiem, głębszego przyjrzenia się, jak te dane powstają, skąd one się biorą, w jakim reżimie, jakby takim naukowym, akademickim są badane, czy są analizowane, czy są recenzowane, czy nie. I tutaj jest ten problem, że kiedy porównujemy różne poziomy konsumpcji, na przykład Polski z krajami skandynawskimi, to też musimy wiedzieć, że to jest konsumpcja, która jest rejestrowana, czyli to jest konsumpcja, o której wiemy na podstawie danych pochodzących ze sprzedaży, czy to również dotyczy tej konsumpcji, która jest nierejestrowana. Czyli na przykład istnieją uzasadnione obawy i przypuszczenia, że w Polsce spora część konsumpcji wina generalnie jest nierejestrowana, szczególnie jeśli się przygląda tej całej sieci sprzedaży wina, szczególnie w dużych miastach, a jakoś w statystykach sprzedaży tego nie widać. Natomiast rzeczywiście konsumpcja rejestrowana w Polsce spadła w ostatnich latach dosyć wydatnie. To jest historyczny moment, bo w zasadzie od 80 mniej więcej 6 roku, czyli od 40 lat, konsumpcja w Polsce, konsumpcja alkoholu, i to rejestrowana i nierejestrowana, ona po prostu bardzo, bardzo wyraźnie rosła. Dlaczego tak jest? No z jednej strony ona spada dlatego, że zmieniają się pewne wzory kulturowe, tak zawsze tak ogólnie można po prostu nazwać, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że jednak zmienia się trochę struktura populacji. Młode osoby piją trochę mniej. Tych starszych osób, niestety po pandemii jest również trochę mniej, również tych, które jakby były obarczone różnymi takimi czynnikami ryzyka zdrowia somatycznego. Zmieniają się te wzory dotyczące jakby takich dystynkcji klasowych, tego jak się pije, co się pije. I o ile pewne zmiany odnotowujemy jakby w tych górnych warstwach struktury społecznej, o tyle te dolne są mniej podatne na taką zmianę. I to jest ta część kulturowa, ale jest ta część też polityki wobec alkoholu. Ona jest szalenie ważna, dlatego tak ważne jest również jakby podkreślanie konieczności jednak prowadzenia pewnych regulacji rynku alkoholowego, rynku, który został kompletnie rozmyty po roku 89 w Polsce i którego liberalizacja prawa spowodowała po prostu od tamtej pory jakieś setki tysięcy zgonów, kompletnie których można było uniknąć. Jakby przedwczesnych śmierci związanych ze spożywaniem alkoholu i całej ogromnej masy nieszczęść społecznych, których zmierzyć w jakikolwiek sposób się po prostu nie da. Wróćmy do tej Szwecji. Tam to jest ten model nordycki, model polityki kontroli nad alkoholem. Wyjście z założenia, że istnieje jakiś bardzo wyraźny związek między całkowitym poziomem konsumpcji populacji a skalą szkód. Tak? To znaczy, że większość tych szkód generowanych przez alkohol, ona nie jest, jakby nie bierze się stąd, że są jakieś jednostki problemowe, to się nie wiem, alkoholicy, już tak posługując się tym bardzo stygmatyzującym pojęciem, którzy generują te szkody, ale duża część tych szkód, ona jest, pojawia się w tej populacji osób umiarkowanie pijących. Tej osób, która wcale nie wypija tej całej masy alkoholu, ponieważ tych powiedzmy 20-30% osób pijących problemowo, pijących szkodliwie, wypija większą część alkoholu, około 70% alkoholu dostępnego na rynku. 70-80 nawet czasami. Czyli te pozostałe 20-30% to jest ta większość, która konsumuje w sposób umiarkowany. I o tym też należy pamiętać, ale przez to, że ich jest po prostu dużo, że tu jest ta jakby, tu jest ta większość, no to tutaj powstaje po prostu najwięcej szkód, tych problemów społecznych, problemów zdrowotnych. Tu chodzi i o skalę przemocy, i o przestępstwo, wypadki, urazy, ale też zgony związane oczywiście z alkoholem. I zawsze jest ta sama sytuacja, to samo prawo rządzi tymi szkodami. Im większa dostępność alkoholu, ekonomiczna, fizyczna, tym większa konsumpcja, tym więcej po prostu szkód związanych z alkoholem w społeczeństwie. Dlatego należy ograniczać, stosować te środki ograniczenia dostępności fizycznej i ekonomicznej, do tego też ograniczenia tej komunikacji marketingowej, promocji i tak dalej. Co więcej, to też należy zaznaczyć, jeśli wprowadza się te zmiany, to wcale nie trzeba długo czekać na pozytywne skutki tych zmian, bo one się w zasadzie pojawiają rok do roku. To znaczy po wprowadzeniu, to tam zanotowano w krajach bałtyckich, na przykład na Litwie po wprowadzeniu, po zaostrzeniu prawa alkoholowego, że po prostu tam właściwie z roku na rok poprawiły się wskaźniki zdrowotne i wskaźniki bezpieczeństwa, dotyczące bezpieczeństwa, czyli wszystkim tym, o czym my mówimy w małym stopniu, tak, kiedy opowiadamy o tym, jakie są skutki, jednak dosyć na początku skromnych prób wprowadzenia ograniczenia tej dostępności czasowej alkoholu. Przecież to było 7-8% gminy. Kiedy ja pisałem, kiedy pisaliśmy ten raport, a potem pisaliśmy jeszcze tekst naukowy na ten temat, to napisaliśmy, że co piąty mieszkaniec Polski mieszka w rejonie, który jest objęty, na obszarze, który jest objęty tą regulacją. A dzisiaj to już jest co trzeci, dlatego że coraz więcej państw, przepraszam, miast oczywiście wojewódzkich, zdecydowało się na wprowadzenie tej regulacji, w tym, uwaga, również Warszawa. I nie stałoby się to, gdyby nie głębokie zaangażowanie środowisk społecznych. I to jest też ogromna zmiana. Ja pamiętam, jak analizowałem stenogramy z komisji sejmowych, tych alkoholowych, rozmaitych, i Komisji Zdrowia, i Rolnictwa, i Handlu, i tak dalej, i tak dalej. Tam prawie nie były obecne organizacje społeczne. Teraz, nigdy wcześniej nie było takich okoliczności społecznych, że ludzie sami z siebie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby prywatne, przychodziły tam i argumentowały za potrzebą ograniczenia komunikacji marketingowej, ograniczenia dostępności fizycznej, zwiększeniu cen alkoholu. To naprawdę, to jest absolutny fenomen. To jest w ogóle objawienie, którego wcześniej przez tyle lat nie było, czy oczywiście znowu jest związane z tym, że alkohol coraz częściej pojawia się po prostu w dyskursie publicznym, już nie jako źródło zabawy i przyjemności, tylko jako źródło problemów. Tak? Jako efekt pewnej samoświadomości, które to społeczeństwo nabywa, które pokazuje, że wtłaczanie na siłę w zasadzie tego alkoholu w ostatnich 40 lat przyczyniło się do tak znacznej ilości szkód, które są po prostu, które nie są jakimś udziałem osób trzecich, tylko tych osób bardzo często, które stają się coraz bardziej świadome tych szkód i coraz głośniej mówią o tych zagrożeniach, które są z tym związane. Więc mamy do czynienia ze zmianą społeczną, ze zmianą kulturową. Naprawdę, to jest ogromna rzecz. To warto o tym mówić jak najgłośniej, jak najczęściej.
19: No to może to jest dobry moment, żeby szybciutko powiedzieć o tych zmianach ustawowych, które no jeszcze, jak wiemy, proces legislacyjny się nie zakończył i może rzeczywiście znowuż w jednym z urzędów usłyszymy, że najważniejsza jest wolność człowieka w wyborze i nie można
18: bo o tym nie powiedziałem, tak, to przepraszam, ale o tym też zaraz chcę, o tym też powiem, bo się rozgadałem.
19: No dobrze, a tu musimy się powoli, że tak powiem, puentować, więc ja tylko szybko przypomnę słuchaczom, w tej nowelizacji mamy zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce od 22 do 6, ale mogą sobie gminy również go przedłużać. Rozumiem, że niektóre, jak przeczytają pana rekomendacje, czy szerzej z badania, w którym pan uczestniczył, to żeby rozszerzyć to od 6 do 9 jest jak najbardziej pożądane, bo jest tam taka rekomendacja. Oprócz tego jest całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa.
18: Bardzo
19: zakaz
18: ważne.
19: Promocji alkoholu, żeby nie było takich ofert, również jak nawet ważne. Czasami widzimy na reklamach 6 na przykład piw i 6 dostaniesz gratis. Wyższe kary za nielegalną reklamę i promocję, ale też, co istotne, wyższe opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, i to spora różnica, bo dwukrotnie rośnie.
18: No ale one i tak pozostają względnie niskie, umówmy się, nawet po tym dwukrotnym wzroście, one po prostu były.
19: No tak, ale dla świadomości słuchaczy, z 525 zł do 1050,
18: tak, koszt rocznego.
19: Tak. Albo z 2100 do 4200, w zależności od rodzaju alkoholu. Tak. No i teraz, mając te najważniejsze postanowienia tej ustawy, i w tyle głowy to, że to jest zabranie nam wolności. Proszę o w miarę zagęszczony komentarz.
18: Komentarz jest taki. Zaczęliśmy myśleć kolektywnie i państwo być może zaczęło brać w końcu odpowiedzialność za zdrowie obywateli. W sytuacji, kiedy od wielu, wielu lat w tym neoliberalnym społeczeństwie to państwo właściwie traciło na znaczeniu jako pełnieniu roli takiego mechanizmu wyrównywania nierówności w zdrowiu, tak? Znaczy to nasze myślenie było przesycone tą ideą autonomii jednostki, próbowaliśmy to połączyć właśnie z tymi celami zdrowotnymi, no to wyszło jak wyszło. Jednocześnie to podejście indywidualistyczne odwracało uwagę od szerszych uwarunkowań zdrowia i to też jest bardzo ciekawe. Jak słyszymy o tym wolnym wyborze, o tych zindywidualizowanych podejściach, to z reguły jest ten nacisk na ten wolny wybór, on jest też charakterystyczny do grup, które są po prostu uprzywilejowane społecznie i które o wiele bardziej korzystają, bo też są lepiej chronione przed ryzykiem. Po prostu. Tak jest. Stać ich na przykład, w ogóle są w stanie rozpoznać problem u siebie, stać ich na to, żeby się leczyć, mają lepsze wsparcie społeczne, mają większe środki, po prostu są lepiej chronieni. No jeśli trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, jeśli mówimy o ryzykach zdrowia,

0: tego, czy jakie mają wykształcenie, jakie mają zarobki, jaki mają zawód, te osoby nadal mają wyższe ryzyko pojawienia się diagnozy zaburzeń związanych z alkoholem w ciągu swojego życia. O tym należy pamiętać. To jest naprawdę silnie różni, jakby ten element klasowości, ten element społeczny jest tutaj bardzo wydatnie reprezentowany. Znaczy, wszyscy mamy gdzieś tam jakieś podobne, powiedzmy, ryzyko pojawienia się tych chorób, ale one będą bardziej trwałe, te zaburzenia będą bardziej uporczywe u osób na tych dolnych piętrach struktury społecznej, dlatego że oni po prostu są gorzej chronieni, że mają mniejsze kompetencje, że mają mniejsze kapitały do tego, żeby sobie z tym wyzwaniem poradzić. Oni tracą na wolnym rynku bardziej niż te osoby, które są uprzywilejowane. Dlatego podatki będą ich bardziej chronić, bo oni ponoszą największe szkody. No, osoby z niższym wykształceniem mają 10-krotnie wyższą śmiertelność, umieralność związaną z alkoholem niż osoby z wyższym. Polska w ogóle jest w dramatycznej sytuacji, bo my mamy 2-krotnie wyższą umieralność związaną z alkoholem niż średnia europejska. Dlatego jak ktoś mówi, że ojej, no konsumpcja spada, to po co teraz jeszcze dokładać biednym przedsiębiorcom? No nie, my musimy zrobić wszystko, żeby wzmocnić te trendy kulturowe, żeby zabezpieczyć się na kolejne lata i żeby dbać o to, żeby ten poziom konsumpcji spadał alkoholu w całej populacji. Oczywiście nie ma gwarancji, ale jeśli będziemy stosowali te metody, których skuteczność jest udowodniona naukowo i które, uwaga, są efektywne kosztowo, to wtedy ten poziom szkód, poziom problemów się zmniejszy. Czyli nie inwestujemy, nie wiem, w edukację, chociaż też powinniśmy, tak, ale jako jeden z narzędzi, ale nie wyłącznie się skupiamy na edukacji. Nie do końca, nie skupiamy się tylko na takim defetystycznym podejściu, że już leczymy tych, którzy mają problem, ale wychodzimy z pewnym działaniem prewencyjnym. Wiemy, co działa, wiemy, że działa polityka cenowa. Niestety prezydent się z tym nie zgadza, więc nie zgadza się na podniesienie podatku akcyzowego, na czym strasznie ubolewam. Ograniczamy dostępność fizyczną. No, przecież co chwilę też jesteśmy bombardowani wręcz informacjami o tym, że w jakimś miasteczku jest więcej, w miasteczku średniej wielkości w Polsce jest więcej miejsc sprzedaży alkoholu niż w całej Norwegii. Ograniczamy komunikację marketingową, która też jest bardzo ważna, bo ona współtworzy to środowisko, w którym oczekujemy, że ludzie będą, wie pan, dokonywali wolnych wyborów. A to środowisko jest tak ustawione, jest tak wykreowane, te struktury wręcz jakby też wpisywanie swoich produktów, te codzienne nasze praktyki kulturowe poprzez marketing, to wszystko powoduje, że no jest cała masa czynników, które wpływają na te nasze jednostkowe wybory, a nie ma tego, kto by korygował tą nierównowagę między interesem publicznym, a interesem aktorów ekonomicznych. No i tu powinno właśnie wkroczyć państwo i po prostu no jakoś, no, jak to się mówi, wyważyć tą relację sił, tak? I wziąć odpowiedzialność za zdrowie i życie obywateli. To, o czym powiedzieliśmy, te polityki nordyckie, nie skandynawskie, no skandynawy to też jest, nie wiem, Dania i tak dalej, model tam alkoholowy jest nieco inny. No przecież to były projekty modernistyczne. To były projekty służące temu, żeby zmienić społeczeństwo i żeby wziąć odpowiedzialność za te zmiany. Więc liczę na to, że polscy politycy, zamiast mówiąc o tej wolności prowadzenia działalności gospodarczej, zaczną mówić o tym, że po wprowadzeniu tych ograniczeń, po prostu, nie wiem, będziemy mieli kilka tysięcy zgonów mniej, tak? Będzie kilka tysięcy wypadków mniej. Na tym polega problem zdrowia publicznego, że tutaj łatwo wskazujemy na straty, one są policzalne, ale z kolei zyski z tego zdrowia publicznego są w pewnym sensie kontrfaktyczne, czy one się nie wydarzą, tak? Jakaś osoba nie umrze, ktoś nie będzie ofiarą wypadku, ktoś nie będzie ofiarą przemocy.
1: I
0: ciężko to po prostu wskazać.
1: No i z tą nadzieją
0: ciężko to wytłumaczyć,
1: musimy
0: wyjaśnić.
1: Już z tą nadzieją musimy się już dzisiaj rozstać. Czekamy na decyzje polityczne. Miejmy nadzieję, że
0: trzymamy kciuki, żeby ta ustawa jednak została podpisana, też żeby te wrzutki na ostatnim etapie dotyczące tam internetowej sprzedaży alkoholu i tam pewnych powiedzmy ulg właśnie w tej komunikacji marketingowej jednak nie przeszły, tak? I liczmy na to, że to jest tylko początek długiej drogi do tego, żebyśmy wrócili do stanu względnej normalności.
1: Pięknie dziękuję.
0: Ja
1: doktor Michał
0: dziękuję.
1: Bujalski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Dobranoc. Podziękowania też dla Róży Rumińskiej, która audycję wydawała. No i słyszymy się jutro znowu o tej samej porze. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Zamiast się sądzić ze szpitalem, ubezpieczycielem, lekarzem lub pielęgniarką, lepiej zawrzeć ugodę. Ale jak to mądrze zrobić? Na przykład...

0: co oznacza zdanie „pacjent zrzeka się wszelkich roszczeń”. Między innymi o tym rozmawiamy w kolejnym odcinku cyklu „Prawo bez recepty” w czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Prezydent odwołuje wizytę w Słowenii. Waldemar Żurek prosi o interwencję prokuratora krajowego, a w sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym ma być wielka manifestacja. Uczeń groził nauczycielce na warszawskiej Pradze. O szczegółach już za chwilę. Minęła 23. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki był dziś w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby osobiście poznać szczegóły zajścia, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Maciej Berek i inni wybrani przez Sejm sędziowie weszli tam przed południem w asyście policji i Służby Ochrony Państwa. Przed budynkiem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Równie gorąco miało być w siedzibie Trybunału. Obie sprawy wyjaśni prokuratura, mówi Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.
3: Służby, można powiedzieć, siłowe, podległe MSWiA są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
2: Mowa o Macieju Berku. Jego ślubowanie w Sejmie nie zostało uznane ani przez prezydenta. Ochrona SOP-u to jednak inicjatywa szefa MSWiA. Dostało ją czasowo kilku sędziów, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
4: Zwolennicy pana Święczkowskiego utrzymywania tego folwarku zachowują się niestety w sposób, który może zagrażać życiu i zdrowiu niektórych sędziów.
2: W związku z całą sytuacją wokół Trybunału prezydent Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę w Słowenii. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek natomiast poinformował, że polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Groził nauczycielce historii i zapowiadał zakup broni. Niepokojące wiadomości pojawiły się na klasowym czacie jednej ze szkół na warszawskiej Pradze Południe. Ich autorem był uczeń, który od kilku dni nie pojawiał się na lekcjach. Sprawę zgłoszono strażnikom miejskim, którzy patrolowali szkołę po ostatnich atakach z użyciem noża na Mazowszu. Funkcjonariusze natychmiast zawiadomili policję. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Szymon Kępka.
5: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
5: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
6: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
5: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Nie zapadła jeszcze decyzja o zniesieniu obowiązku meldunkowego, ani nie wskazano terminu wejścia w życie nowych przepisów. Jeśli Stany Zjednoczone chcą prowadzić poszukiwania ropy naftowej, gazu i innych surowców na Grenlandii, musi się to odbywać w ramach przepisów prawa grenlandzkiego, oświadczył resort dyplomacji tego kraju. Prezydent USA dziś rano zapowiedział poszukiwanie surowców na wyspie na szeroką skalę. Jak przypomniało duńskie MSZ, kwestia zasobów mineralnych należy do kompetencji przekazanych przez Danię Grenlandii, która ma pod tym względem autonomię. Amerykański prezydent po raz kolejny podkreślił także istotne znaczenie tego terytorium dla bezpieczeństwa i obrony USA oraz Europy. Wołodymyr Zełenski podczas dzisiejszej wizyty w Wielkiej Brytanii podczas jednego z wywiadów powiedział, że czuje się zdradzonym ogłoszonym przez Donalda Trumpa porozumieniem z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Ukraiński prezydent powiedział też, że amerykański prezydent wybrał złą stronę. Dodał jednak, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż tylko emocje i odczucia. Nie możemy być słabi, bo inaczej nie przetrwamy. Nie sprzedajemy naszego kraju, powiedział Zełenski. Prezydent Ukrainy był w Londynie, został przyjęty w pałacu Buckingham przez króla Karola III, a następnie spotkał się na Downing Street z premierem Andy Burnhamem. Sąd Najwyższy Arabii Saudyjskiej uchylił wyrok śmierci wydany na obywatela Sri Lanki za komentarz na Facebooku, w którym miał on obrazić proroka Mohameda. Decyzję podjęto po interwencji dyplomatycznej i protestach Organizacji Praw Człowieka. Pracujący w Arabii Saudyjskiej Lankijczyk został aresztowany w lipcu, a sprawa zaczęła się od nagrania przedstawiającego muzułmanina kopiącego psa. Gdy jeden z internautów obraził hinduistyczne bóstwo, obywatel Sri Lanki odpowiedział komentarzem wymierzonym w Mahometa. Mężczyzna szybko usunął wpis i publicznie przeprosił, ale zrzut ekranu trafił do jego pracodawcy i saudyjskich władz. Graficiarze i stołeczny konserwator zabytków połączyli siły. Wszystko po to, by chronić historyczne mury Warszawy przed niechcianymi malunkami. Efektem współpracy są czerwone tabliczki z napisem "Uszanuj te mury", które pojawiają się na zabytkowych elewacjach. To jasny komunikat dla osób ze sprayem w ręku. Tego budynku nie malujemy, mówi Magdalena Łań ze stołecznego biura konserwatora zabytków.
7: Oni właściwie malują i pojęcia nie mają, że malują po zabytku. I tutaj właściwie wyszło to, że na przykład jeżeli jest taki zabytek ewidentny, Zamek Królewski, no to każdy widzi. Natomiast jeżeli to jest kamienica z okresu międzywojennego, modernistyczna, która po odnowieniu wygląda zupełnie jak niedawno zbudowany dom, no to rzeczywiście nie uważają tego za zabytek.
2: Stołeczny konserwator zabytków ma do rozdania 1000 czerwonych tabliczek. Mogą je otrzymać właściciele budynków, którzy odnowili je dzięki miejskiej dotacji, ale także ci, którzy zrobili to własnym kosztem. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenia umiarkowane i duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Maksymalnie od 9 do 10 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie, a na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór. W środę będziemy prezentować Państwu najnowsze odcinki podcastu technologicznego Techstorie, którego autorkami są Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Podcast Techstorie śledzi, obserwuje, diagnozuje i próbuje wytłumaczyć, jak nowe technologie zmieniają nasze życie. Zapraszam.
1: Techstorie.
9: No w tym tygodniu mamy istny Barbie Heimer w technologiach, czy raczej w kinie technologicznym, bo właśnie w pierwszych dniach października niemalże równolegle premiery mają filmy o dwóch firmach i ich twórcach, które niewątpliwie wzbudzą spore zainteresowanie.
10: Tak, bo przede wszystkim będziemy mogli obejrzeć The Social Reckoning w sieci konsekwencji, czyli w pewnym sensie spin-off świetnego The Social Network sprzed wielu lat. Oba nakręcono zresztą na podstawie scenariuszy Arona Sorkina.
9: Tyle, że w tym razem kilkanaście lat starszego Marka Zuckerberga zagra znany m.in. Sukcesji Jeremy Strong, a nie Jesse Eisenberg.
10: Ja jestem bardzo ciekawa tej roli.
9: Naprawdę? A wiesz dlaczego Eisenberg nie chciał zagrać Zuckerberga? Odmówił Sorkinowi, chociaż ten naprawdę go bardzo tam namawiał. Odmówił twierdząc, że on po prostu już nie chce być kojarzony z Zuckerbergiem.
10: No cóż, znak czasów. Ja mam wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o ten film i na pewno będę go oglądać. Zwłaszcza, że akcja koncentruje się wokół wydarzeń z 2021 roku, kiedy to Frances Haugen, sygnalistka, wyniosła sporą liczbę dokumentów z Facebooka, no, które ujawniły liczne nieprawidłowości i ona wyniosła je, pokazała je dziennikarzowi Wall Street Journal Jeffowi Horwitzowi, więc zapowiada się dobrze.
9: I tak, i to wokół właśnie Haugen i Horwitza ma też krążyć bardzo mocna akcja The Social Reckoning i bardzo będziemy na ten film szły.
10: Bardzo.
9: Bardzo.
10: Natomiast trudniej będzie z obejrzeniem drugiego filmu, czyli Artificial. To jest film o przełomowym momencie w dziejach OpenAI, czyli no, zamachu stanu i wyrzuceniu, a potem przywróceniu Sama Altmana.
9: Pewnie pamiętacie, bo to były takie gorące 4-5 dni w OpenAI, a trudniej będzie, no bo wokół tego obrazu jest niezłe zamieszanie. Film Luki Guadagnino początkowo powstawał dla Amazon MGM Studios, jednak po zawarciu no, takiej wielomiliardowej, powyżej 50 miliardów dolarów to było, inwestycji między Amazonem a OpenAI, no słuchajcie, studio nagle zdecydowało się porzucić ten projekt.
10: I oficjalne tłumaczenie było takie, że uwaga, lepiej posłuży mu inna rodzina wydawnicza. Realnie wiadomo, że chodzi o krytyczne podejście do Altmana, do Maska, no i oczywiście do OpenAI.
9: No i film ten został pokazany innym dystrybutorom, w tym m.in. A24, Focus Features, Netflixowi, Warnerowi. Ale słuchajcie, nikt nie kupił do niego praw. I oczywiście tam się pojawiają argumenty w rodzaju, że film tego włoskiego reżysera no, jest taki dosyć nudny, czy nie jest taki, wiecie, no nie wiem, sprzedażowy, ale coś średnio jestem w to w stanie uwierzyć. Ostatecznie prawa do tego filmu przejęło więc niezależne studio Neon i ten film ma premierę dosłownie na dniach, w tym tygodniu, ale w amerykańskich kinach pojawi się dopiero pod koniec grudnia, dokładnie 25 grudnia ma mieć tą premierę kinową. Wiesz, on ma teraz premierę dlatego, że jednak studio Neon chce go wystawiać w wyścigu oscarowym, więc musi przejść przez jakieś festiwale jesienne. Ale nie wiemy, bo na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji o jego dystrybucji w Europie. No, na Amazon Prime raczej go nie będzie.
10: A jakby tego wszystkiego było mało, no to wysypuję też dokumentami o świecie technologii, bo na festiwalu w Wenecji swoją premierę miał film Musk.
9: No i bingo.
10: Bingo, tak jest, szybko poszło.
9: W trzeciej minucie możemy zakończyć ten odcinek.
10: Tylko, że film nie jest wcale taki szybki, bo to jest produkcja no, monumentalna, 4-godzinna Alexa Gibneya, który już wcześniej opowiadał w swoich filmach o WikiLeaks, o Enronie, o Elizabeth Holmes, Steranosa, więc no, on ma spore doświadczenie w ważnych i trudnych tematach.
9: A jak już wspominasz Elizabeth Holmes, to o niej też jest nowy i to bardzo kontrowersyjny dokument, czyli You Can See Everything. I to jest film Nathana Fiedlera i Lance'a Oppenheimera, który śledzi te ostatnie tygodnie Elizabeth Holmes oraz jej partnera Billego Evansa, ostatnie tygodnie przed jej pójściem do więzienia, bo ona została przecież skazana na więzienie za te wszystkie swoje oszustwa inwestycyjne.
10: Tak, tak, tak. Więc ten film miał premierę jako taki tajny pokaz na 53. festiwalu filmowym w Telluride. I do amerykańskich kin trafi za kilka dni. No ale teaser, jaki już został opublikowany, jest, no powiedzmy, że dziwny.
9: Creepy bardzo.
10: Tak.
9: Bardzo. Znaczy, Holmes tam... Są komentarze może AI, nie? Znaczy, jest bardzo dziwny i tym bardziej ja bym bardzo oglądała.
10: No więc, jak widać, to wysypało. Natomiast my tutaj gadu-gadu o filmach, a przecież my dzisiaj nie o filmach, tylko o książkach. Chociaż jak tak dalej pójdzie, jak tak będziemy zasypywane filmami, to trzeba będzie też, rozumiesz...
9: Kącik filmowy.
10: Tak. Tak, tak. No ale to plan na przyszłość.
9: No dobra. No więc dzisiaj rzeczywiście jest biblioteka i mamy dla was trzy książki tradycyjnie. Są to trzy książki na tematy, które wydawać by się mogło, są nam doskonale znane. Miałyśmy o tym odcinki. Na pewno słyszycie na ten temat bardzo dużo dookoła, wszędzie. Wiemy o istnieniu tych tematów, wiemy o usługach, o których są te książki, usługach czy też technologicznych nowościach. Sporo na ten temat napisano, nagrano, opowiedziano, ale i tak te książki przeczytałyśmy.
10: Tak, tym bardziej, że one potrafią pokazać nam więcej na te tematy niż do tej pory sądziłyśmy. Zatem w podcaście Techstorie w cyklu Biblioteka witają
9: Sylwia Czubkowska
10: i Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza wyborczej BIS.
1: Techstorie o ludziach i technologiach. Techstorie.
10: Sporo się naczytałyśmy, tak. Więc pierwsza książka to Smok w telefonie, tajna historia TikToka, inwigilacji i wojny USA z Chinami o algorytm, który wiedział za dużo. Autorka to Emily Baker White. Książka została przetłumaczona przez Annę Żbikowską, a wydało to wydawnictwo Znak Horyzont.
9: Druga książka to Uberyzacja o warunkach pracy kurierów. Książka napisana przez Katarzynę Dudy, wydawnictwo Krytyki Politycznej.
10: I trzecia książka to Miasto przyszłości, jak technologia zmienia nasze życie, napisana przez Magdalenę Millert, a wydana przez wydawnictwo Poznańskie.
9: Dobra, no to przelećmy w takiej kolejności, jak wymieniłyśmy. Zaczynając od Smoka w telefonie.
10: To nie wiem jak ty, ja do tej książki podchodziłam dzisiaj, sama sobie zdiagnozowałam, że z taką pewną arogancją, no bo w końcu TikToka mamy na radarze od rany boskie od dawna, od lat. Od lat naprawdę śledzimy te wszystkie zmagania tej aplikacji ze Stanami Zjednoczonymi, z Donaldem Trumpem. Ale także...
9: Pamiętasz, jak pisałam pierwszy tekst?
10: No właśnie pamiętam. To 2019 rok.
9: Tak. Żeśmy się śmiały, że trzeba założyć TikToka dla działu tak. Technologii, dla wyborczych.
10: Tak, tak, no bo...
9: Ale nie założyliśmy, żeby...
10: Dla niewtajemniczonych, przecież myśmy z Sylwią wcześniej razem pracowały w Wyborczej. No to właśnie są te lata, kiedy razem pracowałyśmy i ty pisałaś chyba jeden z pierwszych tekstów.
9: Na pewno takich pierwszych dużych, tak. Które nie były tylko, głupia że aplikacja apka, dla dzieci. Tak.
10: No właśnie, więc obserwujemy to od dawna, obserwujemy tę metamorfozę od aplikacji takiej właśnie rozrywkowej dla dzieciaków do lip-synków, aplikacje wideo, na której są treści zaangażowane, bywają, że polityczne, bywają, że manipulacyjne i tak dalej, ale jednak ta książka mi przynajmniej otworzyła oczy na drugie, a może i trzecie dno TikToka.
9: Słuchaj, ja kojarzyłam autorkę, więc miałam do tej książki w ogóle bardzo spore oczekiwania i raczej obawiałam się, że się rozczaruję, bo nie dowiezie tyle, na ile liczyłam. Ja dostałam ją też dosyć wcześnie do przeczytania w Polsce, bo latem wydawnictwo mnie poprosiło o ocenę, czy zgodzę się dać blerba i miałam tak, słuchajcie, naprawdę muszę ją dokładnie przeczytać, bo jeżeli to ma być powtórka z oczywistości, to trochę nie ma sensu. I dałam tego blerba. I tak jak zawsze wam też podkreślam, to żadna wam blerba nie ma nic wspólnego z tym, że ta książka jest w naszym podcaście, bo niektórym, którym dawałam, ich nie omawiałyśmy, bo nam nie pasowały. Ta nam pasowała. Mhm.
10: No więc ja mam takie poczucie, że autorka dowozi. I naprawdę dowozi na grubo, bo jeżeli komuś jeszcze się wydaje, że TikTok to jest właśnie ta zwykła apka do wygłupów albo do rozrywki, no to po lekturze tej książki zobaczy, że ona od samego początku była uwikłana w politykę. Najpierw tę skupioną na takim niedrażnieniu Pekinu, a potem nagraniu jednocześnie z Pekinem i z Waszyngtonem.
9: Dobra, ale zacznijmy od początku. Naprawdę ciężko lepszą autorkę do takiej książki niż Emily Baker White. Ona jako dziennikarka opisuje też TikToka latami. Teraz pracuje dla Forbesa, ale jeszcze jak pracowała dla BuzzFeeda, dla BuzzFeed News, to w 2022 roku opublikowała materiały podważające twierdzenia TikToka, który zapewniał, że ta firma izoluje dane amerykańskich użytkowników od swojego chińskiego właściciela, chińskiej spółki matki Bidens i od rządu chińskiego. No i Baker White udowodniła, że no nieprawda, firma również centrala ma dostęp do danych amerykańskich użytkowników. Mhm.
10: Tak, to były bardzo głośne artykuły. I zresztą one się pojawiały w momencie, kiedy członkowie kongresu i urzędnicy administracji Joe Bidena grzmieli, że no TikTok może być wykorzystywany przez Pekin do inwigilacji Amerykanów, do cenzurowania krytyki Chin i do rozpowszechniania propagandy komunistycznej partii Chin.
9: A jak na to zareagował TikTok? Mówimy, czy w sensie jak zareagował na doniesienia dziennikarzy, na doniesienia mediów? No sprawdził adresy IP tej naszej autorki dzisiejszej, ale też kilku innych dziennikarzy. Na tej podstawie sprawdził dane kont osób, z którymi regularnie właśnie dzieliła adresy IP i próbowali na tej podstawie ustalić, z którymi pracownikami TikToka rozmawiała, czyli co? No, próbowali namierzyć informatorów z głębi samej firmy.
10: I to naprawdę był bardzo duży skandal, potężny skandal, no ale jak to bywa, on nie przeszkodził firmie w takim radosnym rozwoju, bo ByteDance ostatecznie przeprosił, zwolnił tam garsteczkę pracowników i obiecał solenną poprawę. No tylko jeżeli się mocniej wczytać w smoka w telefonie, to w tę poprawę jakoś trudno uwierzyć.
9: Bo kiedy mówimy, że jest to książka o TikToku, to jest pewne niedopowiedzenie. To jest raczej książka o ludziach, którzy TikToka tworzyli i o systemie, takim systemie gospodarczym, politycznym, społecznym, w jakim wzrastał, w jakim cały czas wzrasta. I o założycielach samej firmy jest naprawdę dużo i to jest w ogóle nie nudne. Mi się wydawało, że coś o nich wiem, wiedziałam mało.
10: Właśnie to są te kolejne warstwy, które się odkrywa poprzez tę książkę, więc Baker White pokazuje dwóch takich seryjnych startupowców, którzy zaczynają, no właśnie jak to seryjni startupowcy, rozwijać aplikacje różne. Jeden jest inżynierem, pracuje w Chinach, drugi jest takim projektantem, poetą, pracuje w Stanach. Obaj to Chińczycy i jeszcze na długo zanim się poznają, to mieli bardzo konkretne oczekiwania co do aplikacji, które chcieli robić i co do internetu, w jakim te aplikacje będą działać.
9: Pierwszy to jest Zhang Yiming, czyli ten chiński inżynier zafascynowany psychologią człowieka i on w 2012 roku już stworzył firmę technologiczną Bidens, a ten drugi to jest Alex Zhu, który założył aplikację Musical.ly.
10: Na początku obie te firmy rozwijały się osobno. ByteDance powstał z przekonania, że nawyki online przesuwają się od ludzi szukających informacji do informacji szukających ludzi. Cały ten biznes dążył do tego, żeby zbudować algorytm, który będzie działać inaczej niż ten, który znamy chociażby z Facebooka, czyli celem nie było odzwierciedlenie sieci znajomości rodzinnych, przyjacielskich, ale przewidywanie tego, co będzie bawić użytkowników.
9: Znaczy już drastyczne odejście od jakiejkolwiek tam fikcji mediów społecznościowych. Ale w konsekwencji Biden zmienił też sposób trenowania swojego algorytmu. Skupił się na tym, by przewidzieć, co ktoś przewijający telefon może chcieć obejrzeć w taki bardzo pasywny sposób. Czyli inaczej niż na YouTubie, gdzie konieczne jest aktywne poszukiwanie treści. A przynajmniej do niedawna było.
10: Do niedawna, tak.
9: No, TikTok dużo zmienił.
10: I w ogóle podczas czytania tej książki można odnieść wrażenie, że Baker White jest w pewien sposób zafascynowana tym algorytmem. On powraca co kilka stron i autorka tam dodaje kolejne informacje, jak on się zmieniał, jak był trenowany, co na niego wpływało. I naprawdę widać taką fascynację tym, jak on został genialnie zaprogramowany, żeby odkrywać przed użytkownikiem to, o czym on sam nie wiedział, że tego potrzebuje.
9: To może być wręcz do odczytania w taki trochę krytyczny sposób. To znaczy, że no Baker White traci pewnego rodzaju dystans, nie, do opisywanego też produktu, ale ja ją rozumiem, bo rzeczywiście, jak tak się zagłębiasz, też od strony reporterskiej, no to nie musisz być tutaj całkowicie zimną, wiesz, muchą na ścianie, nie? No jeżeli fascynuje cię to pod kątem technologicznym, ale potem ona opisuje też te wszystkie polityczne konsekwencje w bardzo krytyczny sposób, więc no widać tą fascynację, ale dla mnie ona jest zrozumiała w sensie takim po prostu obserwatorskim. Ale wracając do naszej firmy, no to jest tak, że Bidens miał niewątpliwą przewagę, bo jeszcze zanim kupili Musical.ly i zanim do tego, z tego małżeństwa narodził się TikTok, firma miała w Chinach wiele aplikacji. Ona rzeczywiście tak próbowała rynek. I to były różne aplikacje z newsami, z memami, ze zdjęciami ładnych dziewczyn, po jakimiś tam aplikacjami o smacznym jedzeniu. Było wśród nich kilka takich hitów, chociażby agregator wiadomości. Nawet wam nie podajemy nazwy, bo naprawdę to są aplikacje, które nic nikomu nie mówią, szczególnie w Europie. Ale mieli też taką bardzo popularną aplikację, taką humorystyczną, memoidalną. I ta aplikacja znalazła się w 2017 roku na celowniku Komunistycznej Partii Chin. To był moment, kiedy KPH zaczęło taką dużą kampanię skierowaną na uporządkowanie sociali, bo przypomnijmy, tam nie było Facebooka, nie ma tu raz Facebooka, Twittera, YouTube'a, ale jest bardzo dużo przeróżnych chińskich pomysłów socialowych. No i one zaczęły trochę wymykać się spod kontroli państwa właśnie te prawie 10 lat temu.
10: Natomiast, co też bardzo ważne jest w tej historii, no przecież Biden z samego TikToka to nie wymyślił, ba. Firma nie wpadła nawet na trend, który no jest obecnie najważniejszym w internecie, czyli trend krótkich nagrań wideo, ale kiedy tylko go zauważyła, to postanowiła się pod niego podczepić i tak powstała najpierw aplikacja Amy, którą niedługo później przemianowano na Douyin. ByteDance wiedział, że wideo staje się coraz bardziej ważne, dlatego żeby no mocniej zaistnieć w tym segmencie, ruszył na zakupy. Kupił m.in. amerykański Flipagram do tworzenia krótkich pokazów slajdów i filmów z własnych zdjęć i dodawania do tego podkładu muzycznego.
9: Dalej jednak Chińczykom no tak sobie szło. Dlatego chwycili się niezbyt eleganckich pomysłów. Autorka opisuje, że w pewnym momencie chińscy pracownicy, oczywiście pracownicy Bidensa, masowo skrapowali treści wideo, zwłaszcza z amerykańskich sieci społecznościowych, bo okazało się, że choć algorytm wytrenowany na chińskich treściach genialnie działa w samych Chinach, no to w Stanach to w ogóle nie działało. Więc pobierali na potęgę treści innych, żeby uczyć algorytm upodobań ludzi z zachodu.
10: I co zresztą bardzo znamienne, amerykańscy pracownicy, kiedy się w końcu o tym dowiedzieli, byli oburzeni, no a Chińscy nie mieli nic przeciwko. No, to jest jedna z wielu różnic kulturowych, które wychodzą podczas czytania tej książki.
9: Tak. Więc dopiero po dostosowaniu algorytmu w połączeniu z kolejnym zakupem, czyli właśnie wspomnianym Musical.ly, czyli aplikacją do lip-synków, to razem tak zadziałało, zaowocowało, że w 2018 roku powstał TikTok.
10: No ale to nie jest książka tylko o historii chińskiej, czy też budowaniu produktu, samej aplikacji. Rdzeniem tutaj jest badanie bardzo złożonych relacji TikToka z Pekinem oraz z Waszyngtonem i pod tym kątem książka bardzo dowozi, no bo autorka dostarcza bardzo ciekawych informacji o tym, jak głęboko zakorzeniona była propekińska cenzura i specyficznie budowana promocja treści. I to oczywiście jeszcze zanim powstał sam TikTok.
9: Baker White relacjonuje chociażby jak Top Buzz, czyli taki kolejny z protoplastów TikToka, działał, by podbijać konkretne posty, konkretne treści, na przykład takie o pandach, promujące turystykę do Chin. Więc wiecie, no skoro tam partia przykręcała śrubę, no to warto się pokazać jako porządny, grzeczny uczeń, który tutaj dobre treści promuje.
10: No i TikTok to jest ta kolejna z aplikacji, która wyszła ze stajni ByteDance'a i niby to był nowy produkt, ale od początku implementowano w nim zasady obecne także w tych poprzednich. I w tym też te dotyczące niedrażnienia partii, być może przede wszystkim te. I to do tego stopnia, że one działały nawet w amerykańskim oddziale firmy, gdzie dostęp do opcji na akcje wymagał od niektórych amerykańskich pracowników przyjęcia socjalistycznych wartości podstawowych. Oni byli proszeni na przykład, i to jest cytat, o podpisanie dokumentu obiecującego, że będą przestrzegać obowiązujących chińskich praw i wytycznych oraz przestrzegać porządku publicznego i dobrych obyczajów, systemu socjalistycznego oraz chińskich interesów narodowych.
9: To tak a propos, potem wiesz, wracającego jak mantra tego Singapuro-washingu, tak, że my nie jesteśmy chińską firmą, tylko singapurską, nie wiem, tam kajmańsko-amerykańską. Co więcej, działanie firmy w takim reżimie prawnym przekładało się też na decyzje, jakie TikTok podejmował względem swoich polityki. Więc nie ma jasności, czy Pekin nakazał kiedykolwiek TikTokowi usuwać chociażby firmę ujgurskich influencerów w Stanach Zjednoczonych, czy też kultura cenzury po prostu w tej firmie sprawiła, że takie decyzje są totalnie naturalne. One nie wymagają nawet konkretnego nakazu, one się dzieją. No i tak się działo.
10: I dodatkowo Baker White dużo miejsca poświęca wydarzeniom najbardziej aktualnym, czyli zmaganiom w latach 2020-2025 pomiędzy szeregiem amerykańskich urzędników i regulatorów z jednej strony, a menadżerów i lobbystów TikToka z drugiej, czyli oczywiście na temat wojny o zbanowanie TikToka w Stanach.
9: Autorka odsłania kulisy lobbingowych podchodów, umiejętnie też opowiada historię zmiany frontu Trumpa, bo pamiętacie pewnie, to Trump jako pierwszy tam już w 19-20 roku zaczął nawoływać do zbanowania TikToka. A potem jeszcze bardziej się to zaogniało, bo tam przecież taka była głośna historia jego irytacji, gdy armia fanów K-popu wykorzystała aplikację do trollowania go podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku.
10: Przepiękna historia. Ja to czytałam z takim uśmiechem. Przepiękna historia.
9: Tak, tak,
10: wspaniała.
9: Za nimi jeździli, nie?
10: Tak, jak fandom. Przepiękna. Naprawdę.
9: No więc... To się przebijało trochę w mediach, ale to, jak Baker White opisuje kulisy tego wszystkiego, to jest naprawdę mega ciekawe. A potem niespodziewanie, 4 lata później, jednak Trump stwierdził, że TikTok jest okejka, bo zaszkodzi Markowi Zuckerbergowi. No, czyli faktycznie szkodzi Mecie, a Meta była na mocnym cerowniku jako wróg Trumpa. No teraz już nie, no widzimy, no. Zmiany.
10: No i Baker White oczywiście też pokazuje, jak Project Texas, czyli to przeniesienie serwerów TikToka do Teksasu, o którym mówiłaś na początku, i to przeniesienie miało się odbywać pod kontrolą Oracle'a, tak naprawdę było zasłoną dymną, w której ważniejszy był wspólny biznes firm, a nie żadna tam ochrona danych użytkowników, i dowodem na to jest odsuwanie i zwalnianie najbardziej wiarygodnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa w firmie oraz to, że jak pisze autorka, to jest cytat, chińscy pracownicy nadal mieli powszechny dostęp do prywatnych danych użytkowników w Stanach Zjednoczonych.
9: No, w książce też nie brakuje takich lżejszych anegdot, które pokazują, jak tak naprawdę wyglądało prowadzenie globalnego biznesu z Chin, zwłaszcza na początku. Bo jednak między Chinami a takimi Stanami Zjednoczonymi jest potężna różnica kulturowa. I tam jest jedna z najlepszych anegdot dotycząca 666.
10: Tak, jest wspaniałe.
9: To jest tak. Autorka chociażby opisuje, jak Biden spowodowany jak najbardziej takimi pozytywnymi intencjami, w pewnym momencie wysłał swoim amerykańskim pracownikom w Los Angeles koszulki z nadrukiem 666. Dla ludzi na zachodzie tak dosyć oczywiste, ja myślę, że Peter Thiel miałby tutaj dużo do powiedzenia. Tymczasem w kulturze chińskiej 366, no to po prostu oznacza gładko, imponująco, świetnie, no.
10: Miało być dobrze, wyszło jak wyszło, ale inny
9: przykład.
10: Chciałam
9: powiedzieć, że to były koszulki z temu, ale... Ale pewnie tak.
10: Pewnie, znaczy nie można tego wykluczyć, może tak.
9: Spinduiduo.
10: Ale też amerykańscy pracownicy wielokrotnie po prostu na twardo zderzali się z chińskimi warunkami pracy. Czyli chociażby z tym, że dokumentacja techniczna była po mandaryńsku, a na angielski to tam ktoś ją przetłumaczył maszynowo, czyli koślawo. Pracownicy w Stanach musieli dostosowywać się do czasu pracy centrali, no więc na przykład zdarzały się spotkania w niedzielę wieczorem, bo w Chinach to akurat był poranek poniedziałkowy. I co więcej, to długo wcale nie angielski był głównym językiem firmy, więc Amerykanie, którzy nie mówili po mandaryńsku, często byli wykluczani z ważnych spotkań.
9: Ach, to musiał być szok dla Amerykanów, no. Tak nie po angielsku. No ciężko też mieli Amerykanie chińskiego pochodzenia, bo szefowie z Chin traktowali ich po prostu jak Chińczyków ze wszystkimi blaskami i cieniami. No blaski były oczywiste, no jednak wiadomo, włączanie kulturowe, włączanie językowe, a cienie. Oczekiwano, że tacy ludzie będą pracować jak Chińczycy, czyli w trybie 996, nie 666, 996, czyli od 9 rano do 9 w nocy, 6 dni w tygodniu.
10: No i nie będziemy wam tutaj streszczać całej tej książki, bo jak widzicie, anegdot, smaczków jest dużo i naprawdę warto ją przeczytać i samemu dowiedzieć się, jakie są koszty rozwijania globalnego czempiona, no jeżeli jesteś chińską firmą.
9: Tak, bo smug w telefonie to jest naprawdę znakomita lektura dla tych, którzy nie mieli czasu, siły, ale też potrzeby, żeby śledzić tam wszystkie kolejne zwroty w historii TikToka, a przede wszystkim tą telenowelę z próbami zablokowania TikToka w Stanach Zjednoczonych. I chociaż książka nie opisuje ostatnio roku. No bo ostatni rozdział książki doprowadza nas do kwietnia 25, czyli do momentu z kolejną groźbą zakazu w trakcie negocjacji taryfowych z Chinami, to tak naprawdę super ciekawie opisuje te wszystkie nagłe zwroty akcji, które tam się odbywały i ja mam wrażenie, że to nawet jest takie, że wystarczy.
10: Tak. Szczególnie, że dzisiaj z perspektywy czasu widać, że niektóre z opisywanych zwrotów wcale nie były aż tak ważne.
9: No tak, ale to nie jest jakiś ogromny minus tej książki, no bo ciężko jest, wiesz, przewidzieć w czasie, kiedy się coś dzieje, czy faktycznie będzie miało aż tak duże znaczenie. No, jako dziennikarki wiemy, że to nie jest prosta sprawa.
10: Tak, ale brakuje mi takiej próby przeanalizowania tych sytuacji, chociaż ja oczywiście wiem, że na gorąco to jest najtrudniejsze. Łatwo się ocenia, jak już ten kurz opadnie. Mm-hmm.
9: Mi też w tej książce brakuje takiej pozaamerykańskiej perspektywy, bo zobacz, jest dużo o projekcie Texas, nie ma o projekcie Clover, tak, czyli europejskim przenoszeniu serwerów. No i w ogóle to tak jakby się działo wszystko tylko w Stanach i w Chinach.
10: No to jest bardzo powszechne wśród amerykańskich autorów, że jednak istnieje jedno państwo na świecie, no ewentualnie dwa i są to Stany i Chiny, a poza tym to hula wiatr.
9: I dlatego ja się tak cieszę, że coraz więcej Polaków też pisze książki, polskich autorów pisze książki o technologiach, bo dostajemy tą perspektywę europejską, dostajemy perspektywę polską i w ogóle też staram się obserwować ten europejski rynek książek o technologiach, co często nie jest proste, bo oczywiście one nie są tłumaczone. Książki niezłe, hiszpańskie, włoskie czy niemieckie, no zostają hiszpańskie, włoskie i niemieckie.
10: Ale właśnie
9: Więc apel do wydawców, czytajcie też książki spoza anglojęzycznego kręgu kulturowego.
10: Natomiast przez to, że ona się tak bardzo skupia na Stanach, no to umykają jej różne wątki, które w pewnym sensie też są amerykańskie przecież, no bo ona się w małym stopniu skupia na amerykańskich inwestorach i firmach venture capital, które w rozwoju TikToka odgrywały znaczną rolę i wciąż posiadają dużą część ByteDance'a. I tak naprawdę bez ich udziału nie byłoby aż takiego globalnego sukcesu tej firmy.
9: No tak, to mogłoby być spokojnie o tym więcej, szczególnie, że ja się aż tak bardzo na tych venture capital w Stanach nie znam, więc chciałabym, żeby ktoś mi trochę dostarczył wiedzy. No ale jak widać, po prostu trzeba odczekać jak z filmami o Facebooku kilka lat i będzie ciąg dalszy. A jeszcze jeżeli chodzi o minusy tej książki, no to z minusów jest tytuł, bo mi się bardziej podobał oryginalny. W oryginale jest Every Screen on the Planet. Po polsku jest ten smok w telefonie. Co ty sądzisz?
10: Wiesz co, ja nie jestem przywiązana do tytułu. I tak zwracam większą uwagę na podtytuł.
9: A co jest podtytule, bo nie pamiętam. Oprócz tego, że moje nazwisko polecające.
10: A powiem ci, co jest w podtytule. Tajna historia TikToka, inwigilacji i wojny USA z Chinami o algorytm, który wiedział za dużo.
9: Okej, okay, to więc w oryginalnym tytule jest o wojnie.
10: Okej. Okay. I ten polski podtytuł od razu ci wszystko wyjaśnia.
9: Okej. Okay.
10: Więc ja nie mam problemu z tym, że...
9: Znaczy ja kumam, dlaczego wydawnictwo poszło w smoka w telefonie. Sama miałam smoka na okładce książki o Chinach, chociaż nie w tytule. Bo jest to jeden pewnego rodzaju skrót taki od razu, który
10: tak.
9: Po prostu ten Every Screen on the Planet moim zdaniem bardziej się odnosił do takiego globalnego podboju konsumentów. No, ja wiesz, że ja zwracam uwagę na tytuły.
10: Tak,
9: ja tu jestem fetyszystką tytułów.
10: Tak. No dobra, ale to są jakby nasze takie tutaj personalne upodobania. A teraz dla kogo jest ta książka?
9: Dla każdego. Spokojnie, naprawdę każdemu ją mogę polecić. W sensie, czy się bardzo interesujesz technologiami? Spoko. Prześlizgujesz się, ale chciałbyś wiedzieć, o co chodzi? Bardzo dobrze.
10: Ja nawet przypuszczam, jest październik, więc ja przypuszczam, że to będzie książka, która u mnie trafi do top 5 książek tego roku, jeżeli nie wyżej. To jeszcze zobaczymy,
9: wydanych
10: co tam się wydarzy. Tak, to prawda. To prawda,
9: wydanych
10: oczywiście.
9: W Polsce.
10: Ale naprawdę będzie wysoko.
9: Myślę, że to jest taka też książka, którą... Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak bardzo sprzedażowo, ale jak dostanie ktoś pod choinkę, to jest też dobry taki właśnie reportaż, że do poczytania.
1: Tech historie.
9: No dobra, to żeśmy się nachwaliły, troszeczkę naganiły, ale bardziej nachwaliły, to przejdźmy do następnej książki, która ma bardzo dobry tytuł, polskiego autora i jeszcze do tego ma polską perspektywę.
10: Tak jest, bo jest to oczywiście książka o tym, jak politycznym i społecznym problemem stało się to, co wyprawia no przede wszystkim Uber, ale także inne platformy tego typu. A sama uberyzacja we mnie przynajmniej wywoła bardzo duże wyrzuty sumienia i dzięki niej już zawsze po zamówieniu jedzenia w dostawie będę pamiętać o napiwku dla kuriera.
9: Ja to bardzo rzadko zamawiam jedzenie, w ogóle bardzo rzadko zamawiam tymi usługami a la Uber.
10: Liski też, nie?
9: Liska raz na jakiś czas, ale to w drastycznych momentach i tam zawsze daje w ogóle kurierowi napiwek, bo oni są tacy mili, ci kurierzy. Nie chcę, żeby to brzmiało jak reklamy, ale są bardzo mili, bo jeżeli ja coś zamawiam liskiem, to znaczy, że jestem chora z zasady, więc zamawiam jakąś wodę w dużych ilościach, mleko, ciężkie rzeczy, nie? I mam wyrzuty sumienia, że muszą mi tu wozić takie, więc ja zawsze daję napiwki. I monetowe w sensie, pozaaplikacyjne. No ale dobra, nieważne już tam nasze zakupy, ważniejsza książka. I to jest książka na pozór o tematyce bardzo dobrze znanej, czyli o pracy platformowej. Od jej wprowadzenia minęło już naprawdę sporo lat. Dziś ulice naszych miast pełne są kurierów, którzy na rowerach albo motocyklach, czasami w samochodach, z wielkimi plecakami, tymi wiecie, kostkami żółtymi, zielonymi, pomarańczowymi, dostarczają posiłki z restauracji, zakupy z Biedronki, z Żabki. Teraz to tak naprawdę prawie wszystko można zamawiać tymi kurierami.
10: Więc ta praca istnieje naprawdę od lat, a jednak Duda robi dużo, żeby poszerzyć wiedzę czytelnika na ten temat, no bo przede wszystkim uberyzacja to jest taka mieszanka analizy i reportażu, który pokazuje, jak platformy dostawcze przekształciły pracę kurierską w system rozproszonej prekaryzacji, więc znajdziemy tam i krótką historię powstania samej pracy platformowej, oczywiście ze szczególnym naciskiem na Ubera, ale przede wszystkim, jest to dużo ważniejsze, znajdziemy tam liczne i głębokie rozmowy z kurierami i Duda podkreśla, że zrobiła ich ponad 100. Oczywiście nie cytuję ich wszystkich, pojawiają się tylko najciekawsi bohaterowie, no ale z tych relacji można wyłapać najważniejsze i powtarzające się schematy.
9: I w końcu, to jest naprawdę bardzo ważne, to nie jest książka oparta tylko na teorii. Zamiast tego autorka osobiście testuje ten system, chodzi na spotkania rekrutacyjne z firmami flotowymi, czyta fikcyjne umowy najmu roweru, w końcu też wreszcie sama się zatrudnia jako kurierka, czyli bierze plecak na plecy, rozwozi jedzenie, no, żeby na własnej skórze przekonać się, na ile platformy wyceniają pracę kurierów i na jakie kamienie podwodne można wpaść w tym systemie. Czyli sama staje się takim automatem do wykonywania no dzisiaj najtańszej pracy.
10: I to nie jest pierwsza tego typu uczestnicząca forma reportażu, bo Duda powołuje się na głośny reportaż naszego kolegi Piotra Szostaka, z którym razem pracowałyśmy w tym 2019 roku w Gazecie Wyborczej. I on wtedy też zrobił taki bardzo podobny eksperyment, też się zatrudnił, jeździł kilka miesięcy jako kurier. No i właśnie jako pierwszy pokazał te kulisy pracy kurierów, przede wszystkim Ubera.
9: Tak, ja w ogóle ten 2019 rok, ja mam wrażenie, że to był wysyp wielu ważnych tekstów. Dużo się działo w technologiach, ale też w naszym takim głębszym spojrzeniu na to, co się dzieje. No wtedy też afera Huawei, nie? Więc dużo, dużo. Ale prawdę mówiąc, dla mnie najbardziej wartościową częścią tej książki, tej uberyzacji, nawet nie jest ta wcieleniówka. Bo ona jest oczywiście bardzo ciekawa, ale jednak mocniejsze są rozmowy z samymi kurierami. Bo to właśnie te głosy migrantów z Indii, Pakistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Kolumbii, Zimbabwe, to one nadają tej książce taką prawdziwą wartość. I tak jak pierwsza część uberyzacji, ta część, która jest taka o historii Ubera, tam o pracy platformowej, ja przed nią tak szybko przemknęłam, bo tu się dużo nie dowiedziałam. Tak, ta druga część właśnie z relacjami kurierskimi, z którymi autorka spędza czas w galeriach handlowych, na ławkach, w kawiarniach, słucha ich, zapisuje te relacje, a potem czytelnikowi opowiada, jak wygląda ich codzienność, ta naprawdę okropna samotność, wyzysk, poczucie niewidzialności, ciągła walka o minimum godności, to jest bardzo mocna część.
10: Bardzo mocna i bardzo długo zostaje z nami. I to są naprawdę bardzo poruszające historie, no bo na przykład Rupesz z Indii, on pracuje w Polsce już pół roku i opowiada Dudzie, że przez cały ten czas nie rozmawiał jeszcze z żadną Polką.
9: I to się tam powtarza, ta historia.
10: Cały
9: czas. Jesteś pierwszą Polką, która ze mną rozmawia. Jesteś pierwszą kobietą w Polsce, która się do mnie odezwała nie w taki sposób tam, dzień dobry, do widzenia. Może się uśmiechnęła, jak odebrała paczkę i tyle.
10: I Duda wylicza, z czego to po części wynika, no bo kurierzy poruszają się w próżni językowej. Angielski, co różnie tam z nim bywa i przede wszystkim on wystarcza do odbioru zamówienia, po polsku potrafią kilka słów, czyli też pewnie się ograniczają do dzień dobry, dziękuję, proszę. I są takimi ludźmi, duchami, którzy są widoczni dopiero wtedy, kiedy trzymają torbę z logo i wręczają tę przesyłkę z jedzeniem. A poza tym to są całkowicie przezroczyści i totalnie nieobecni społecznie.
9: Inny z bohaterów, Dawid z Indii, opowiadał chociażby Katarzynie Dudzie o tym, że przed przyjazdem, przed przybyciem do Polski najpierw pracował na Litwie, 12 godzin dziennie w budowlance, mieszkał w hostelu robotniczym, potem przeniósł się do Polski, gdzie zarabia około 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, z czego 850 idzie na hostel, ponad 1000 na wynajem roweru elektrycznego, a za przyjazd do Europy, słuchajcie, zapłacił pośrednikom wyspecjalizowanym w organizacji takich przejazdów 40 tysięcy złotych, czyli całe swoje oszczędności z 2 lat pracy.
10: I migranci z Indii czy też z Nepalu mówią o tych przejściach, o wyjeździe z domu do Europy per ośla droga, czyli donkey route. I w slangu to oznacza nielegalną, niebezpieczną, często bardzo kosztowną ścieżkę migracji, przede wszystkim do Stanów. I nazwa nawiązuje do ciężkiej, długiej wędrówki przez lasy i trudne tereny, często przez panamską dżunglę, do której zmuszane są osły, które są wytrzymałe. I oślą drogą idą ci, którzy nie mają wyboru innej drogi. Jeden z kurierów mówi Dudzie tak, to jest cytat. Wiedzieliśmy, że donkey route do Ameryki to ryzyko, ale o trudnościach w Europie się u nas nie mówi. Koniec cytatu. I legalne agencje i pośrednicy tym ludziom obiecują, no cudawianki. Oni obiecują dobrze płatną pracę, a potem pojawiają się jakieś tam różne dodatkowe opłaty, więc ludzie sprzedają ziemię, domy, po prostu wszystko, co mają i stawiają wszystko na jedną kartę, czyli na migrację, na wyjazd z domu.
9: Wiesz co, ja w ogóle po lekturze tej książki mam takie wrażenie, że ta ośla droga to im się nawet nie kończy, jak już przyjadą do tej Europy, do tej Polski, to co celowego państwa, bo cały czas, cały ten tutaj pobyt, cały ten okres pracy, przetrwania, no to jest właśnie cała ta egzystencja, to jest taka ośla droga. Ona jest tak usłana kolejnymi upokorzeniami, że no ciężko to potraktować jako właśnie ten cel, do którego się zmierzało. No celem to może będzie powrót do domu, nie?
10: No pewnie tak. Pewnie tak, tym bardziej, że oni tam cały czas opowiadają, że kochają mamę, wszyscy mówią, że kochają mamę, to jest takie urocze. Opowiadają, że wysyłają bardzo dużą część tej wypłaty do domu, więc... Duda przywołuje też przykład Abdullaha z Pakistanu. To jest student prywatnej uczelni tutaj w Polsce. Pracuje jako kurier po to, żeby dorobić sobie, pokryć codzienne wydatki i koszty studiów. I on właśnie opisuje te upokorzenia, o których mówisz. I przywołuje taką historię, że w Burger Kingu kiedyś pracownik celowo kazał mu czekać, chociaż jego zamówienie już było gotowe. I w efekcie zmarnował czas tego kuriera, ale także zmarnował jego szansę na napiwek. No bo przecież to jedzenie tam stało, nie mogło być odebrane, więc ono stygło. Czas dojazdu się wydłużał, czas odbioru się wydłużał, w związku z czym szansa na to, że klient będzie zadowolony i że przekaże mu jakiś napiwek, no po prostu z każdą minutą malała. Duda opisuje też, że przecież zdarzają się różnego rodzaju skargi klientów, które bywają głupimi żartami, tylko nikt tego nie weryfikuje, więc to każdy taki żart też się kończy potrąceniem zarobków takiego kuriera.
9: Tak, do tego jeszcze obniżeniem punktacji w aplikacji, tak. W efekcie zmniejsza szansa na kolejne zlecenia, na dobre zlecenia. No, cały każdy dzień jest taką donkey road de facto, nie? Od miejsca do miejsca, od klienta do klienta. No i upokorzeniem są też warunki w ogóle wynajmu mieszkań. Najbardziej chyba dramatyczna historia z tej książki, właściwie to dwie były dramatyczne, a najbardziej dramatyczna pod takim kątem, nie wiem, masowym, to jest historia 36 osób, które wspólnie wynajmowały pokoje w takim domu na Bemowie i oni dostali nagle nakaz wyprowadzki, dostali 9 dni na wyprowadzkę. A że byli już przyzwyczajeni do siebie, mieli też wypracowane ścieżki pracy w tej okolicy, no to tak strasznie się stresowali, że w ogóle nie mogli jeść, przestali jeść.
10: Ja to też doskonale rozumiem, no bo wynająć miejsce jako obcokrajowiec w Polsce jest trudno. No po prostu tak
9: znaczy
10: jest.
9: Nie, to jest groźba po prostu bezdomności za chwilę, tak?
10: Tak, tak. Inny kurier opowiada Dudzie o karach, które nakładał na najemców właściciel miejsca, w którym mieszkał i to będzie taki dłuższy cytat. W korytarzu wywiesił kartkę z listą przewinień skutkujących karą. W częściach wspólnych, w kuchni i w łazience są kamery i obserwują wszystko całą dobę. Patrzą na ludzi, na pozostawione szklanki, na światło palące się zbyt długo od wyjścia spod prysznica, rejestrują każdy szczegół. I dalej cytuję. Niezgaszone światło po kąpieli 40 zł kary. Szklanka porzucona na kuchennym blacie 40 zł kary. Pozostawienie na suszarce prania dłużej niż jeden dzień 40 zł kary.
9: No tak, no właściciel może i wymusza tak naprawdę na tym właśnie sprekaryzowanym pracowniku, który jeszcze... Ten właściciel, co więcej, jak opisywała Duda, oczywiście jest powiązany z firmą flotową, która tam, więc taki system, wiecie, mafijny. No i wszystkie te rozmowy z kurierami sprawiają, że ja się zaczęłam bardzo mocno zastanawiać, w ogóle kim są te osoby tylko anonsowane w tej książce, czyli właśnie stwarzające dla kurierów infrastrukturę do działania, partnerzy flotowi, ale przede wszystkim osoby, które tworzą i wynajmują kurierom hostele, bo te miejsca to naprawdę, to jest skandal.
10: Jest,
9: to
10: jest skandal. Jest absolutny skandal. Nie tak dawno Stołeczna Wyborcza opisywała, jak to w dawnym skarbcu oddziału banku na warszawskiej Pradze.
9: W tym najdłuższym budynku, jaki jest w Warszawie.
10: Tak jest. Powstał właśnie taki hostel i Duda nie chodzi z kurierami do takich miejsc, gdzie oni mieszkają. Ja to rozumiem. Natomiast dziennikarz Wyborczej, mężczyzna, po prostu przez internet to miejsce oferowało możliwość wynajmu miejsca na nocleg, więc wynajął. Poszedł tam no i opisywał, że skarbiec ten został podzielony na dwie części. W jednej było jakby luksusowo, bo znajdowały się kapsuły do spania. Wiecie, jak wyglądają kapsuły do spania. To jest takie obudowane łóżko. Tam może być, jak ktoś ma szczęście, to tam może być światło, może być jakieś miejsce do ładowania, ale zasadniczo jest ciasno, natomiast no, ma się jakąś taką ułudę prywatności. Wynajem takiej kapsuły, jak opisywał dziennikarz, przez miesiąc kosztuje 1000 zł, a w tej drugiej części, tej mniej luksusowej, stały łóżka piętrowe i wynajem takiego jednego łóżka kosztuje już 800 zł miesięcznie.
9: Tak, tak, to jest w ogóle bardzo świetny tekst Wojtka Karpiszuka, też go bardzo polecamy. Zalinkowujemy do niego też w opisie tego tekstu, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. I co ważne, cały ten hostel opisywany przez Wojtka, ponieważ umiejscowiony był w dawnym skarbcu, to oznacza, że to po prostu był w piwnicy. Słuchajcie, po prostu w piwnicy bloku. Czyli bez okien. Bez właściwie żadnych warunków mieszkaniowych. Dziennikarz odwiedzał go zimą, więc opisywał, że w środku po prostu panował straszny zaduch, no bo, no cóż, no, mieszkańcy suszyli swoje ubrania gdzieś tam porozwieszane na rurach ciepłowniczych, tak samo te dzienne ubrania, te kurtki tam wisiały. Żadne zasady bezpieczeństwa nie były zachowane. Straż pożarna w tym przybytku no, stwierdziła po prostu szereg nieprawidłowości. W ogóle nie chcę myśleć, co by się tam zadziało, gdyby nie wiem, ktoś zaproszył ogień, czy rura któraś pękła.
10: Ale jakaś panika by się wydarzyła, naprawdę.
9: Nie. W ogóle, więc to jest pomysł na kolejną książkę, na kolejne reportaże. Miejsca mieszkania właśnie kurierów.
10: I w ogóle pokazanie całej tej sieci właśnie, kto żeruje na kurierach.
9: A tam są bardzo ciekawe wątki, więc może i się zajmiemy, na przykład wątki polityczne, tak swoją drogą. Nie będę zdradzać, ja tego przy Buktechach nie byłam w stanie potwierdzić, ale może trzeba potwierdzić.
10: Wrócimy do tego. Ale te wszystkie straszne warunki życia na bok, no bo przecież Duda także próbuje tego życia, sama zatrudnia się u partnera flotowego, żeby przekonać się, jak zmieniła się praca kuriera te 7 lat po publikacji Piotra Szostaka. I mnie się akurat rzuciła od razu jedna rzecz w oczy, akurat taka, która się nie zmieniła, czyli partnerzy wciąż proponują kurierom różne optymalizacje podatkowe i wciąż oferują im umowy najmu roweru, nawet jeżeli ten rower i kask do niego de facto należą do osoby, która ten rower wynajmuje.
9: Ja tak, tak, ja cały czas czytając tą książkę miałam z tyłu głowy, gdzie są regulatorzy, gdzie jest PIP, gdzie jest Polska Inspekcja Pracy, w ogóle co tu się od Janie Pawła? Bo to jest jakaś taka patologia na patologii. Więc Duda też odnotowuje, że po podpisaniu umowy nie przychodzi żadnego szkolenia, super bezpiecznie, jak potem widzimy na ulicach, kiedy nas mijają rozpędzone te rowery elektryczne. O, najprawdopodobniej platformy po prostu znają, że praca kuriera jest prosta jak budowa cepa, więc nie trzeba szkolić, ale też przez to kurierzy ponoszą liczne straty. Katarzyna opisuje, że przez pierwsze dni tej swojej próbnej pracy traciła zamówienia za zamówieniem, ale tym samym też oczywiście pieniądze, bo myślała, że robi dobrze, że loguje się do aplikacji od razu po wyjściu z domu, a nie na przykład przy galerii handlowej. No i ten czas, który zajmował na dotarcie do knajpy, no to był czasem straconym. Czasem, który aplikacja oznaczała, znaczy przez który też traciła dobrą punktację w aplikacji.
10: No i system stwierdzał, że oj, jedzie 15 minut, za długo, jedzenie nie może tyle czekać, przekierowywało je na kolejnego kuriera. No i tutaj punktacja spada, czas się wydłuża, maleje szansa na kolejne zamówienia i tak dalej, i tak dalej.
9: No więc dużo wam już opowiedziałyśmy o tej książce. Nie chcemy streszczać bardziej, bo naprawdę warto przeczytać, a to jeszcze powiemy dla kogo i dlaczego. Ale to, co jest też wartościowe w tej książce, to jest to, że autorka nie zostawia czytelnika z takim poczuciem totalnej beznadziei i przygnębienia.
10: A to bardzo dobrze, bo to przygnębienie i beznadzieja są bardzo silne, jak się czyta, więc ja naprawdę bardzo miałam nadzieję, że pojawi się coś, co da takie światełko w tunelu.
9: I ja zaraz będę to światełko rozbijać.
10: Ja wiem, bo jest jak jest, ale przynajmniej jest ono sygnalizowane.
9: Tak, no to, co sygnalizuje Duda, to są oczywiście regulacje, które próbują ten rynek ucywilizować. Przygląda się zatem różnym krajom europejskim i sprawdza, jak regulacje wpłynęły na pracę tamtejszych kurierów. Słuchaj, nie wiem, czy ty pamiętasz, ja w Buktekach też się przyglądałam tym regulacjom, szczególnie temu, jak Hiszpania zagrała trochę wabank, wykorzystała okres pandemii i ją uregulowała pracę platformową. W Hiszpanii jest taka sytuacja, że funkcjonuje bardzo podobnie jak w Polsce, coś w rodzaju komisji trójstronnej, czyli pracodawcy, pracownicy oraz strona rządowa. Pracownikami oczywiście w tej umowie w Hiszpanii są związki zawodowe, pracodawcami organizacje pracodawców, no i rząd. No i słuchajcie, jako że platformy nie są pracodawcą, no bo kurierzy według nich nie są pracownikami, więc w okresie pandemii w 2020 roku doszło do rozmów dotyczących regulacji platform, w których pracodawcy, którymi platformy nie są, nie wzięły udziału i związki zawodowe hiszpańskie bardzo silne od czasu upadku reżimu Franco po prostu przeforsowały regulacje i tyle. No. Jeżeli uważacie, że nie jesteście pracodawcami, no to nie macie tutaj głosu, no ale pewne zasady muszą być zachowane i te zasady zostały w Hiszpanii przeforsowane. Nie udaje się to w Europie do końca, bo na podstawie tej regulacji hiszpańskiej miała być tworzona dyrektywa właśnie platformowa, o której Katarzyna Duda pisze.
10: No ona jest tworzona, tylko...
9: No jest, została uchwalona ta dyrektywa, tak.
10: I państwa europejskie mają czas na jej wdrożenie do grudnia tego roku.
9: No 6 grudnia w ogóle, tak, jakoś bardzo wcześnie.
10: Idzie jak idzie. W Polsce to już w ogóle. W Polsce to jest według moich informacji na etapie konsultacji w dalszym ciągu, tak, więc o rany boskie święte.
9: W sierpniu została pokazana ta wersja ustawy wdrażającej. I tak, słuchajcie, ta dyrektywa unijna ma bardzo wybite zęby, bo tam mocno działał lobbying, między innymi Bolta, czyli Estonia się pochyliła nad Boltem, nad swoją firmą i wybiła większość zębów tej dyrektywie, a to, co zostało, to tam są kwestie przejrzystości algorytmów, tego, żeby pracownicy de facto, którymi są kurierzy, mieli prawo do wglądu do tych algorytmów, ochrony pracowniczej, też właśnie pełnionej takiej przez instytucje typu PIP, etc. To trafiło do konsultacji, to polskie wdrożenie trafiło do konsultacji w sierpniu. Oczywiście jest dużo głosów biznesu, że nie, bo
10: bardzo dużo.
9: Bardzo silnych. Podobno Ministerstwo Pracy coś tam ciekawego szykuje z tym wdrożeniem. No zobaczymy. Ale to jest, zobaczymy. Trzeba by było może odcineczek zrobić, co?
10: Ty tutaj byś tylko zapowiadała odcineczki.
9: Tak.
10: Więc...
9: tak.
10: A skupmy się może na tym, dla kogo jest ta książka?
9: No, na pewno dla osób, które mają serce trochę bardziej po lewej stronie. Interesują się też wpływem w ogóle technologii na rynek pracy. Tym, jak gig economy zastąpiło sharing economy. I jak to wszystko wpływa na społeczeństwo. Więc jeżeli podobała wam się na przykład młocka marka Szymaniaka, którą też omawiałyśmy, to uberyzacja też wam się spodoba.
10: Tak. I ja dodatkowo uważam, że tę książkę powinni przeczytać samorządowcy.
9: Politycy też.
10: Też, ale ja nie mam złudzeń, że oni to zrobią.
9: I zrozumieją.
10: A samorządowcy dlatego, że Duda dotyka bardzo ważnej kwestii samotności, takiej absolutnej samotności i alienacji kurierów. No czyli imigrantów i tego, że ich nikt nie widzi, nie ma dla nich wsparcia, nie ma dla nich dobrego słowa, pogawędki, no po prostu takiej ludzkości.
9: No w pewnym momencie jeden z bohaterów mówi, że wybrał Polskę, bo to jest bezpieczniej niż na Zachodzie, dlatego, że to jest mniej imigrantów. Ja wiem, że to jest mocno ironiczne. Tylko słuchajcie, jeżeli mamy takie mocno wyalienowane grupy, w dużej mierze młodych mężczyzn, to nie jest ich indywidualny problem. To jest naprawdę tykająca bomba i tych ryzyk będzie więcej. I one naprawdę proszą się o programy integracyjne, no w ogóle o to, żeby, przepraszam bardzo, państwo przestało zamykać oczy i uważało, że jest super, bo nie mamy problemów z emigrantami.
10: Tak, tym bardziej, że Duda tam pokazuje, w jak wielkiej luce informacyjnej żyjemy, bo trudno jest w ogóle ich wszystkich policzyć.
9: Tak, my nie wiemy, ilu jest kurierów. Znaczy w ogóle ilu jest pracowników pracy platformowej, tak. Gig pracy, bo tu jest o kurierach, ale to się rozszerza. I tego będzie coraz więcej, bo to już złożyło jaja, jak wiemy.
10: Tak, oczywiście, oczywiście.
9: Tak, więc jest dużo pomysłów na kolejne książki. Słuchajcie też na kolejne działania. Naszymi wydawcami są Kajetan Gołębiewski oraz Agnieszka Szypielewicz. Bardzo wam dziękujemy.
10: Do usłyszenia.
1: Tech Historie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie. To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu Tech Historie. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co środę po południu.
8: A na antenie TOK FM te historie do usłyszenia w każdą środę, krótko po 23. Za chwilę informacje TOK FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami, zapowiada premier. Na razie jednak mamy kolejną odsłonę kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Obecna sytuacja polityczna i nasilenie presji politycznej na Kijów to były powody, zdaniem eksperta, w ograniczeniu działania terminali Starlink w Ukrainie.

0: Nie możemy już pomagać Ukrainie, mówi liderka skrajnej francuskiej prawicy Marine Le Pen. Minęła północ. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Maciej Berek złożył dziś podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to wobec prezydenta. Jednak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić go do wykonywania obowiązków, bo według prezydenta Nawrockiego takie ślubowanie nie jest skuteczne. Taka forma zaprzysiężenia jest dopuszczalna według wczorajszej opinii Komisji Weneckiej, mówił w TOG FM Maciej Czapluk z Polityki Insight.
1: W przypadku obstrukcji ze strony prezydenta czy odbieraniu ślubowania dopuszczalne jest jego złożenie w jakiś inny sposób. Przy tam zachowaniu oczywiście wymogów jakby formalnych, poinformowania później prezydenta i tak dalej o tym akcie, więc to się właśnie dokonało. Natomiast nawet nie odnosząc się do tej opinii Komisji Weneckiej, to w Konstytucji nie ma słowa o składaniu ślubowania przed prezydentem w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest natomiast wprost napisane, że ich wybiera Sejm, tak? No i Sejm takiego aktu dokonał.
0: Prezydent uważa także, że sędzia nie spełnia jednego z wymogów formalnych, jakim jest minimum 10 lat pracy na stanowisku radcy prawnego. Tymczasem, jak mówi sędzia Berek, jest on zarejestrowany jako wykonujący ten zawód od 2001 roku. Z powodu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii. Premier Donald Tusk powtórzył dziś, że sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia ślubowania między innymi od Berka, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w Konstytucji. Tusk zapowiedział, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. A szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, podkreślił, że Berek to świetny prawnik o twardym kręgosłupie, który wraz z innymi sędziami postawi Trybunał Konstytucyjny na nogi i odbuduje tę instytucję dla obywateli. Obecna sytuacja polityczna i nasilenie presji politycznej na Kijów prawdopodobnie miało wpływ na ograniczenie działania terminali Starlink w Ukrainie, ocenił George Barros, ekspert Instytutu Studiów nad Wojną. Zdaniem eksperta USA nałożyło ograniczenia na wojskowy pakiet łączności Starshield, wykorzystywany przez Ukrainę, który dotyczy obiektów poruszających się z prędkością przekraczającą około 160 km na godzinę. Drony przechwytujące, wykorzystujące Starlink należą do najskuteczniejszych ukraińskich środków zwalczania dronów typu Shahed. Doniesienia o ograniczeniu funkcjonowania Starlinków pojawiły się po oświadczeniu Donalda Trumpa, który ogłosił 9 października porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie powrotu rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe. Francja znajduje się w niebezpiecznej sytuacji ekonomicznej i nie może już udzielać pomocy Ukrainie, powiedziała liderka skrajnej francuskiej prawicy Marine Le Pen. Liderka partii Zjednoczenie Narodowe, kandydatka w wyborach prezydenckich, wskazała na wysoki deficyt i słaby wzrost gospodarczy swojego kraju jako przyczyny ograniczające pomoc dla walczącego z Rosją państwa. Rolę Francji w pomocy Ukrainie jej zdaniem powinny przejąć inne kraje Unii Europejskiej. Według sondaży Le Pen jest faworytką pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na 18 kwietnia przyszłego roku. 8 amerykańskich stanów złożyło pozwy przeciwko OpenAI, twórcy narzędzia ChatGPT, przekazała agencja Reutera. Stany zarzucają firmie, że jej chatbot nakłaniał dzieci do wyrządzania krzywdy sobie i innym i że nie wdrożono wystarczających zabezpieczeń w celu ochrony szczególnie narażonych uczestników. W pozwach są żądania zmiany procedury i nakaz zwrotu przez firmę zysków wygenerowanych dzięki młodym użytkownikom. I wracamy do kraju. Rośnie liczba zachorowań na grypę i COVID, a zaszczepić się zawsze warto, podkreślają specjaliści. O jesiennej fali chorób wirusowych z profesor Joanną Zajkowską z Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiał Jakub Medek.
2: Jak wygląda obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i w Unii?
3: Już jest taki delikatny wzrost, natomiast w nadzorze europejskim widać, że już ruszyła grypa. COVID jakby wyprzedził trochę grypy.
2: Widać to u pani na oddziale?
3: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
2: Kto powinien się szczepić w pierwszej kolejności?
3: Osoby z grup ryzyka, czyli osoby starsze, seniorzy, osoby obciążone chorobami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, osoby w immunosupresji, to przed sezonem powinny się szczepić. Natomiast jeżeli chodzi o grypę, to wszyscy.
0: Na COVID i grypę zaszczepić można się zarówno w POZ-ach, jak i w aptekach. Skierowania są automatyczne. Receptę na szczepionkę wypisać może również farmaceuta. Za chwilę prognoza pogody. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Rano natomiast na północnym wschodzie pojawią się gęste mgły. Maksymalnie będzie od 9 do 10 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8 stopni Celsjusza.
4: To jest powtórka.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja chcę zacząć przegląd prasy od artykułów poświęconych opinii Komisji Weneckiej, która rekomenduje, by prezydent Polski odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i stwierdza, że prezydent nie ma możliwości, czy też nie ma podstaw do tego, by weryfikować ich wybór. Ta kompetencja należy do Sejmu RP. Komisja dopuściła także złożenie ślubowania sędziów bez udziału prezydenta, czyli niejako korespondencyjne. To, co się właśnie wydarzyło w przypadku czworga sędziów, od których prezydent Nawrocki nie chciał odebrać ślubowania. Oczywiste jest, i to podkreślają, ma się rozumieć, przedstawiciele prezydenta, że Komisja Wenecka to organ doradczy, wszystko prawda, natomiast wiadomo, że sądy powszechne bardzo często kierują się opiniami właśnie Komisji Weneckiej, być może w przyszłości ta opinia powróci. Przy czym to, co jest ciekawe, to zobaczyłam, że minister do spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz postanowił ujawnić, że Kancelaria Prezydenta doprowadziła do odsunięcia od sprawy znaną tłumaczkę Magdę, tylko dlatego, że właśnie Magdalena Fitas-Czuchnowska jest prywatnie żoną Wojciecha Czuchnowskiego. Bardzo ciekawy to jest element, że tutaj Kancelaria Prezydenta koniecznie musi się uaktywniać w takich sprawach, ale przy tej okazji jednak minister Przydacz zdradził inną ciekawostkę, a mianowicie, że doszło właśnie do rozmów ekspertów Kancelarii Prezydenta z Komisją Wenecką. Innymi słowy, Kancelaria Prezydenta miała możliwości naprawdę szerokiego, spokojnego przedstawienia swojego punktu widzenia. No i mimo to eksperci z Komisji Weneckiej, przypomnę, że jest to organ doradczy Rady Europy, jednak uznali, że racja jest po stronie tych sędziów, którzy domagają się dopuszczenia ich do orzekania, co blokuje prezydent Nawrocki do spółki z Bogdanem Święczkowskim, który dzisiaj zarządza Trybunałem Konstytucyjnym. I oczywiście też przedstawia się taki zarzut, że w Komisji Weneckiej został oddelegowany profesor Wojciech Sadurski. Tylko no, sam zresztą pan profesor to powie pewnie po 7.20, bo będzie gościem TOK FM, ale jeszcze raz podkreślę, że Wojciech Sadurski nie brał udziału ani w dyskusji nad tą opinią, ani w głosowaniu, dlatego że taka jest zasada, jest przedstawicielem kraju, którego opinia ma dotyczyć. To jest punkt pierwszy. Ale to, co mnie bawi też bardzo, to właśnie wypominanie profesorowi Sadurskiemu faktu, iż kiedyś krytykował opinię Komisji Weneckiej. I jest to prawda, rzeczywiście krytykował, tylko odnoszę wrażenie, że jednak osoby, które to mu wypominają, nie rozumieją istoty problemu, ponieważ Wojciech Sadurski rzeczywiście opublikował w Gazecie Wyborczej artykuł w 2024 roku pod tytułem Nietrafna opinia Komisji Weneckiej. Tyle tylko, że profesor Sadurski wtedy wychodził z założenia, że Komisja Wenecka jest za mało radykalna i zbyt wyrozumiała wobec zmian przeprowadzonych przez PiS w sądownictwie. Innymi słowy, zarzucał jej zbytni dystans, ostrożność, wstrzemięźliwość w rozliczaniu tak zwanych neosędziów. A Komisja Wenecka po prostu nie kieruje się motywami politycznymi, tylko rzeczywiście ostrożnie, spokojnie analizuje przepisy. A sprawa neosędziów jest bardzo trudna, w każdym razie jeśli chodzi o kwestie uporządkowania ich statusu. I w tej sprawie właśnie Wojciech Sadurski się nie zgadzał. Więc niejako sami ci, komentatorzy, którzy przypominają Sadurskiemu, że kiedyś napisał artykuł pod tytułem Nietrafna opinia Komisji Weneckiej, po prostu przyznają, że Komisja Wenecka nie jest radykalna, nie jest upolityczniona, podchodzi z dystansem, ostrożnością do wszystkich kwestii prawnych. Tym samym jeszcze bardziej uwiarygadniają ci komentatorzy tę opinię Komisji Weneckiej, która stwierdza, że sędziowie muszą zostać dopuszczeni do orzekania i prezydent miał obowiązek odebrania ślubowania, a skoro tego nie zrobił, to mieli oni prawo zrobić to korespondencyjnie. To taka ciekawostka. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej muszę państwu powiedzieć, że ciekawy bardzo artykuł. Stare niemieckie wagony ratują PKP. Rekordowa popularność kolei w Polsce sprawiła, że przewoźnikom zaczyna brakować pociągów. Z pomocą mają przyjechać używane wagony zza Odry. To w sumie nawet jest dobra informacja, bo chcę państwu powiedzieć, że Katarzyna Kucharczyk w Rzeczpospolitej pisze tak. Polityka Donalda Trumpa doprowadziła do potężnego wzrostu cen paliw. W efekcie coraz częściej rezygnujemy z aut na rzecz transportu publicznego. Klęskę urodzaju przeżywa PKP. Ja się cieszę, że coraz więcej Polaków korzysta z PKP, więc są jakieś dobre efekty, do tego zresztą gorąco zachęcam. Jeszcze na chwilę chciałam wrócić do wywiadu, jakiego prezydent Karol Nawrocki udzielił Rzeczpospolitej, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, a mianowicie tutaj Karol Nawrocki stwierdza, że rząd nadmiernie straszy tym, iż Rosja może zdecydować się na bardziej ofensywne ataki wobec państw NATO i mówi tutaj między innymi tak. Nie możemy pozwolić, by świadomość tego zagrożenia przerodziła się w paraliżujący strach, który osłabia naszą odporność i zdolność do działania. Ci zaś, którzy dali się nabrać na to, że Rosja się zmieniła i trzeba z nią współpracować taką, jaką jest, mogą czuć zaskoczenie dzisiejszą sytuacją. Panie prezydencie, proponuję, aby pan się przyjrzał temu, co ostatnio robi prezydent Donald Trump, który zawarł deal z Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego. Co więcej, prezydent Trump twierdzi, że Władimir Putin chce pokoju, natomiast blokuje ten pokój Wołodymyr Zełenski, bo odnoszę wrażenie, że jakoś pan zamyka oczy i nie widzi, kto tak naprawdę daje się nabrać na to, że Rosja się zmieniła. Tutaj jeszcze powraca ten wątek przy pytaniu dotyczącym Grzegorza Brauna, ponieważ prezydent Karol Nawrocki mówi, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie, więc trzeba ją brać pod uwagę. Kiedy Michał Kolanko zauważa, że są zarzuty wobec Korony Polskiej, że jest prorosyjska, to prezydent odpowiada, to prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. To ja przypomnę, panie prezydencie, że z Władimirem Putinem to ściskał się całkiem niedawno prezydent Donald Trump, który jest pańskim idolem. Powiem więcej, rozłożył czerwony dywan przed Władimirem Putinem. Powtórzę jeszcze raz, zawarł przed chwilą deal z prezydentem Putinem, godząc się na transakcje dotyczące dostaw oleju napędowego, co ma ratować Rosję. I to Trump twierdzi, że Putin chce pokoju. Więc naprawdę zwracam się do Karola Nawrockiego. Panie prezydencie, czy pan jest ślepy, czy pan nie widzi, kto dzisiaj ściska się z Władimirem Putinem, tylko wraca pan do wydarzeń sprzed wielu, wielu lat, kiedy faktycznie Władimir Putin pojawił się w Polsce, przy czym dodajmy, wtedy Stany Zjednoczone postawiły na reset z Rosją, te wiele, wiele lat temu, a akurat polscy dyplomaci, choć oficjalnie zachowywali wstrzemięźliwość, to w rozmowach kuluarowych przekonywali, w tym Donald Tusk i Radosław Sikorski, że Rosja jest zagrożeniem i są na to dowody, ponieważ są depesze Wikileaks amerykańskich dyplomatów, którzy zarzucają Tuskowi i Sikorskiemu antyrosyjskość, fobię antyrosyjską, jeśli chodzi o rozmowy zakulisowe. Więc naprawdę takie fałszowanie rzeczywistości jest dość ciężkie do zniesienia. A ja tylko państwu jeszcze chcę polecić teksty rozmaite, bo na przykład jeśli chodzi o politykę, to teksty Michała Piedziuka i Wojciecha Szackiego. Konfederacje się mnożą i kłócą, ale sondaże się na razie zgadzają. Wszystkich próbuje rozgrywać PiS, a w układance jest jeszcze prezydent Nawrocki. W jakiej kondycji niepisowska prawica dojedzie do wyborów? I teksty Anny Dąbrowskiej. Adam Bielan wyraźnie chce być szarą eminencją polskiej polityki do zadań specjalnych, ale lubi też rozgłos i szum wokół siebie. Nie zawsze daje się to pogodzić. I jeszcze mam przed sobą tygodnik powszechny. Na okładce powstrzymać Chiny. Stawką jest przetrwanie Polski i Europy. Bardzo ważny temat. Często nam umyka. Zajmujemy się naszymi wewnętrznymi sprawami. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej tekst Piotra Andrusieczko. Rosja zamknęła miasto. Dramatyczna sytuacja w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Rosja nie zgadza się na ewakuację głodujących mieszkańców, ani na dostarczanie im pomocy humanitarnej. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Wojciech Sadurski, konstytucjonalista, członek Komisji Weneckiej. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
5: Zaczniemy od skomentowania informacji, którą podają stacje informacyjne TVN24 Fakty oraz Polsat, a mianowicie, że dzisiaj rano dojdzie do ślubowania Macieja Berka w Sejmie i zapewne Maciej Berek uda się dzisiaj do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to dobrze?
6: No tak, to jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o realizację postulatu Komisji Weneckiej, która wyraźnie stwierdziła, że jeżeli prezydent ociąga się albo wręcz nie jest skłonny przyjąć ślubowania, to alternatywą powinno być złożenie ślubowania w formie pisemnej.
5: Przypomnijmy, że Maciej Berek został wybrany przez Sejm 4 sierpnia, czyli rzeczywiście upłynęło już sporo czasu.
6: Tak jest.
5: Panie profesorze, ale pytanie jest następujące, bo pan proponował bardzo radykalne rozwiązania, jak na przykład, nie wiem, niemalże powołanie alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego. Czy można było tak rozumieć pańskie postulaty i co pana zdaniem powinno się w tej chwili wydarzyć w Trybunale Konstytucyjnym, żeby ta instytucja zaczęła działać?
6: Wie pani, ja w tej chwili rozmawiam jako członek Komisji Weneckiej i chociaż w pełni podtrzymuję moje propozycje publicystyczne, to jestem związany lojalnością wobec Komisji Weneckiej i wolałbym mówić o tym, co wynika z tej rekomendacji, raczej niż dawać jakieś instrukcje czy sugestie o tym, jak należy dalej postępować. Moim zdaniem chciałbym natomiast sprostować określenie o powołaniu alternatywnego Trybunału. Ja cały czas twierdziłem, że powinno się powołać Trybunał, znaczy zrekonstytuować jeden jedyny Trybunał, jaki jest, to znaczy Trybunał złożony obecnie już z 8 nowo wybranych sędziów, do których mogą dołączyć sędziowie powołani wcześniej. Natomiast Trybunałem nie jest mała koteria wokół pana Święczkowskiego, który sam nie ma legitymacji jako prezes. Ale Komisja Wenecka nie idzie tak daleko i wolałbym porozmawiać o tym, co wynika z rekomendacji komisji i dlaczego została przyjęta właśnie taka opinia.
5: A czy wynika z rekomendacji komisji, że lepiej by było doprecyzować pewne sprawy w ustawie, w przepisach ustawy, jeśli chodzi o szybkie odebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
6: Tak jest. Komisja tutaj potwierdziła swoją opinię sprzed półtora roku, która była opinią pozytywną dla ówczesnej propozycji ustawowej z roku 2024, która właśnie przewidywała taką alternatywę. Jeżeli w rozsądnym terminie prezydent nie przyjmie ślubowania, to wtedy powinno nastąpić ślubowanie w uroczystej formie pisemnej. Tyle, że tamta ustawa została skierowana przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału pana Święczkowskiego i oczywiście tam spotkała tę ustawę niechybna śmierć. Teraz następuje powrót do tego pomysłu jako coś w rodzaju takiego planu B. To znaczy, czytając opinię Komisji Weneckiej z ostatniego piątku, wyraźnie wyłania się ten plan A i plan B. Plan A jest skierowany jako mocna rekomendacja do prezydenta. Prezydent ma obowiązek, podkreślam, obowiązek prawny przyjęcia ślubowania. To nie jest jego kompetencja uznaniowa. On nie ma absolutnie żadnych kompetencji do oceny ani procedury powołania sędziów, ani kwalifikacji poszczególnych sędziów. Po prostu nie może w to wnikać. Jest związany wyborem sejmowym i ma prawny obowiązek przyjęcia ślubowania. Natomiast jeżeli dopiero ten plan A nie zostanie zrealizowany przez prezydenta, co będzie bezprawnym uchylaniem się od swojego obowiązku, to wtedy wchodzi w grę plan B, czyli złożenie na piśmie w formie potwierdzonej, chociaż tu komisja nie mówi, czy notarialnie, czy nie, to już są szczegóły, potwierdzonego ślubowania i wobec prezydenta, ale nie oznacza to w obecności fizycznej prezydenta, i przekazanie w odpowiedniej formie prezydentowi tego ślubowania, i to wtedy wypełnia ustawowy akt złożenia ślubowania.
5: Bogdan Święczkowski twierdzi, że w momencie, w którym on nie dostanie zawiadomienia od prezydenta Karola Nawrockiego, że ślubowanie zostało odebrane, to nie może dopuścić tych sędziów do orzekania.
6: No to Bogdan Święczkowski popełnia delikt konstytucyjny. Z opinii Komisji Weneckiej najwyraźniej wynika coś w rodzaju dualizmu prawnego. Podstawową wagę prawną ma wybór, i to jest wybór wyłącznie przez Sejm. Drugim punktem jest ślubowanie, które jest działaniem czysto ceremonialnym, którego przyjęcie jest obowiązkiem prezydenta, ale jeżeli prezydent, obowiązkiem wynikającym z ustawy, nie z konstytucji, jak wiadomo, ustawy podlegają konstytucji. Jeżeli tego ustawowego obowiązku prezydent nie spełni, to wtedy w grę wchodzi złożenie ślubowania pisemne, które jest równie ważne jak złożenie w obecności prezydenta. Obecność prezydenta, bardzo wyraźnie podkreśla Komisja Wenecka, nie jest tutaj niezbędna. Notabene chciałbym dodać, że opinia Komisji Weneckiej wsparta jest bardzo wnikliwą, taką wręcz naukową analizą porównawczą tego, jak to jest w innych państwach europejskich. I w Polsce mamy system taki sam, jak na przykład w niewątpliwie demokratycznych państwach takich jak Austria, Niemcy czy Hiszpania, gdzie jest wyraźny rozdział tych dwóch działań. Z jednej strony wybór, i to jest wybór przez parlamenty, a z drugiej strony przyjęcie ślubowania, które ma charakter ustawowy. I to przyjęcie ślubowania nie ma charakteru, jak pisze to poprawniczemu komisja, nie ma charakteru konstytutywnego. Jest to tylko takie jakby nadanie uroczyste pewnej dostojności owemu wyborowi. No ale jeżeli prezydent nie spełnia tych wymogów ustawowych, to trudno.
5: Panie profesorze, ale tutaj pojawia się w sieci taki zarzut pod pana adresem, że kiedyś w felietonie w Gazecie Wyborczej sugerował pan, że w zasadzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek już nie powinien występować o opinię do Komisji Weneckiej, ponieważ jest ona zbyt zachowawcza, jeżeli chodzi o ocenę statusu neosędziów.
6: Tak jest, tak uważałem i tak nadal uważam. Mało tego, moje koleżanki i koledzy z Komisji Weneckiej doskonale zdają sobie sprawę z tego mojego stanowiska, gdyż przedstawiłem je bezpośrednio na pewnej konferencji o charakterze naukowym, ale zorganizowanej przez Komisję Wenecką półtora roku temu, 35. rocznicę powołania Komisji. Otóż ja zdania nie zmieniam, ono się opiera do dawnych opinii Komisji Weneckiej, mianowicie opinii Komisji Weneckiej z końca roku 2024, które zarówno w odniesieniu do neosędziów, jak i w odniesieniu do ówczesnego Trybunału Konstytucyjnego, uważam, były zbyt zachowawcze, i w tamtej sytuacji, pod rządami tamtej doktryny, uważałem, że jest rzeczą niepotrzebną zwracanie się do Komisji Weneckiej. Ale teraz wiele się zmieniło, dlatego że mamy do czynienia zarówno z zaostrzeniem kursu ze strony prezydencko-pisowskiej w Polsce, jak i z pewną zmianą nastawienia Komisji Weneckiej, która przyjęła niedawno bardzo ważny dokument o praworządności, który jest dużo bardziej elastyczny niż poprzednie literalne podejście do takiego legalizmu bardzo formalnego, a mianowicie przyjęto, że w sytuacjach nadzwyczajnych przywracania praworządności, a zatem nie w państwach o ustabilizowanej demokracji i praworządności, ale przywracających praworządność, należy czasem odchodzić od literalnych sformułowań ustawowych, aby spełnić nakazy konstytucyjne. Otóż dokładnie to mówi w obecnej opinii, o której tu rozmawiamy, Komisja Wenecka, gdzie wyraźnie pisze, że co prawda złożenie ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta byłoby odejściem od literalnych sformułowań pewnych ustaw. Chodzi o ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z końca 2016 roku, ale lepiej chroniłoby konstytucyjny
5: poziom władzy. Rozumiem, panie profesorze, ale tutaj jakby zarzut jest taki, że jak panu opinia Komisji Weneckiej się podoba, to pan ją akceptuje, a jeżeli się pan z nią nie zgadza, to odradza pan występowanie do Komisji Weneckiej o opinię, więc że tu jest pewien rodzaj niekonsekwentny, a drugi zarzut wobec pana jest taki, że bardzo często proponował pan radykalne rozwiązania, które jednak mogły destabilizować sytuację w kraju. Na przykład taki zarzut w sprawie tego, że postulował pan, aby nie odbierać, właśnie nie zaprzysięgać Karola Nawrockiego na prezydenta.
6: Nie. Dwa punkty pani poruszyła. Pierwszy punkt to jest taki, że gdy Komisja Wenecka podejmowała opinie, z którymi się nie zgadzałem, to się nie zgadzam i ją ganię, a gdy podejmowała decyzje, z którymi się zgadzam, tak jak teraz, to ją chwalę. No ja uważam, że to jest przejaw inteligencji, a nie jakiegoś dogmatyzmu, który mówi, że jeżeli jest taka instytucja, to musimy zawsze się z nią zgadzać albo zawsze ją ganić. Otóż ja jestem tutaj na tyle, powiedziałbym, elastyczny, by określać swoje własne opinie na temat instytucji, a żadna instytucja ludzka, może poza papieżem, nie ma przywileju nieomylności. To jest pierwsza sprawa. Natomiast co do określenia, a także zarzutu radykalizmu, kompletnie się z tym nie zgadzam, z tym, że to wychodzi poza zakres obecnej opinii Komisji Weneckiej, która jest już w zupełnie innej sytuacji i gdzie kwestia niepublikowania lub niepowoływania w ogóle nie stanęła na porządku dnia.
5: Tak, ale oczywiście tego nie ma absolutnie w tej opinii. Panie profesorze,
6: musimy
5: kończyć.
6: Natomiast chcę powiedzieć, że ja odrzucam określenie radykalizmu. Ja uważam, że ja właśnie byłem i jestem ścisłym legalistą, który uważa, że konstytucja ma prymat nad ustawami. Jeżeli jest sprzeczność między ustawą a konstytucją, konstytucja powinna zwyciężyć, nawet jeżeli rozłączona jest jedyna instytucja mająca uprawnienie do abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności.
5: Panie profesorze, na koniec jeszcze powiedzmy jedną rzecz. Jeśli chodzi o wydawanie tej opinii, to ani nie brał pan udziału w dyskusji, ani w głosowaniu.
6: Tak jest, nawet musiałem wyjść z pokoju, gdy w ogóle zaczynała się dyskusja i to nie tylko na sesji plenarnej, ale na posiedzeniu podkomisji. Także ja w tym nie mam żadnego udziału, natomiast jestem bardzo dumny z treści tej opinii, z którą w 100% się utożsamiam.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tylko państwu chcę powiedzieć, że wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w TVN24 przed chwilą powiedział, że ślubowanie Macieja Berka na sędziego nastąpi i że jest nadzieja, że może pan prezydent zaszczyci tę uroczystość, choć raczej wątpię. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Wojciech Sadurski, członek Komisji Weneckiej, był gościem TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Magdalena Sroka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga, i szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, pani poseł.
7: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
5: Media związane z PiS alarmują, że w związku z tym, iż ma się odbyć ślubowanie Macieja Berka, że koalicja rządząca już szykuje desant na Trybunał Konstytucyjny, że dojdzie do siłowego przejęcia.
7: To, co media, których nazwy nie będę wymieniała, robią w ostatnim czasie, przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Dzisiaj próbują wywołać chaos przy okazji każdej absolutnie sprawy. W tej chwili zwołują pod Trybunał Konstytucyjny ludzi w obronie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a tak naprawdę mamy do czynienia z ramieniem partyjnym, które dzisiaj stoi bardzo jasno i wprost po stronie Prawa i Sprawiedliwości i prawej strony sceny politycznej. i wpisuje się w ogólną politykę obalenia obecnego rządu.
5: No tak, ale prezydent Karol Nawrocki i jego urzędnicy nie chcą uznać że opinii Komisji Weneckiej, że prezydent jest zobowiązany do tego, żeby odebrać ślubowanie od sędziego wybranego przez Sejm. To jesteśmy w klinczu nadal i pytanie, co się wydarzy z Trybunałem w przyszłości.
7: Jesteśmy w klinczu, ale nie do końca. Dzisiaj, jak widzimy z zapowiedzi marszałka Zgorzelskiego, ma odbyć się odebranie ślubowania od prawidłowo wybranego przez Sejm sędziego Berka i w następnym ruchu powinien zostać dopuszczony do orzekania.
5: Pani poseł, chciałam zapytać o raport dotyczący Pegasusa, dlatego że spotkał się on oczywiście ze sprzeciwem byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Maciej Wąsik pisze o tym, że nie wspomina pani o tym, zarzucając, iż być może dane zebrane za pomocą Pegasusa są dostępne dla firmy, która to oprogramowanie sprzedała, a tym samym jest dostęp też dla służb izraelskich. To Maciej Wąsik mówi tak. Dlaczego nie wspomina pani, że transmisja danych była szyfrowana w sposób unikatowy od początku do końca?
7: To nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Pan Maciej Wąsik dzisiaj mówi o szyfrowaniu przesyłanych danych, tylko zapomina wspomnieć, że administratorem i posiadaczem głównych kluczy dostępu do systemu Pegasus była izraelska firma, która wyprodukowała i sprzedała to narzędzie. Także to, że dane były przesyłane w sposób szyfrowany, nie ma żadnego znaczenia. W każdym momencie administrator miał dostęp do tego, co zostało zebrane na serwerach i wyobraźmy sobie sytuację, a do takich sytuacji dochodziło i o tym mówi również opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W momencie błędów technicznych, które występowały, taki zdalny dostęp administratora, czyli izraelskiej firmy się odbywał. Oni naprawiali błędy. W tym samym czasie realizowane były kontrole operacyjne, czyli podsłuchiwano i obserwowano osoby, wobec których zastosowany był system Pegasus. Równocześnie oni mieli po prostu dostęp do każdej konsoli, która była w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
5: No, ale jeżeli było szyfrowane, to służby izraelskie nie mają wiedzy na temat tego, jakie dane zebrano. Tak twierdzi Maciej Wąsik.
7: No nie, to jest zupełnie niepoważny argument. Ja rozumiem, że to są osoby dzisiaj, które się tak głośno wypowiadają, które mają poważny problem, ponieważ dzisiaj prokuratura prowadzi śledztwo, a na końcu sąd będzie wypowiadał się o tym, w jaki sposób postępowali, orzekał o ich winie. Te argumenty ja traktuję jako argumenty osób podejrzanych, które mogą mówić wszystko.
5: Pani poseł, też pada taki argument, że 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej zakupiło od Izraela licencję systemu Pegasus, w tym Niemcy.
7: No dobrze, to też trochę wyjaśnijmy, bo aktywność na mediach społecznościowych, co po niektórych osób jest zadziwiająca. Szkoda, że nie byli tak aktywni w roku 2022, kiedy izraelska firma zdalnie odebrała dostęp do systemu Pegasus za czasów rządu PiSu. To jest pierwszy argument. Drugi argument to 2021 rok i Stany Zjednoczone zakazują stosowania jakichkolwiek narzędzi pochodzących od firmy NSO Group. Jakichkolwiek. Ze względu na bezpieczeństwo państwa. Także jeżeli dzisiaj Maciej Wąsik, czy ktokolwiek inny, czy były szef służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który dzisiaj ma już postawione zarzuty, mówi o tym i powołuje się na inne państwa, to zapomina dodać, że oczywiście ten system zakupywany był w bardzo różnych miejscach świata, w bardzo różnych momentach był odcinany ze względu na nieprawidłowości, których dopuszczały się poszczególne państwa. W momencie, kiedy w 2022 nam odcięto ten dostęp również Węgrom, odcięto dostęp Maroko i Polska też znalazła się na tej niechlubnej liście ze względu na nadużycia. To znaczy wykorzystywany ten system był niezgodnie z jego przeznaczeniem. Już pomijając fakt, że u nas w Polsce był nielegalnie zakupiony, nieakredytowany, czyli bez gwarancji państwa i na temat jego bezpieczeństwa, po prostu był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli nie w stosunku do terrorystów czy najgroźniejszych przestępców, tylko był wykorzystywany politycznie.
5: Krzysztof Wacławek, no, były szef służby za czasów Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi, że audyt ABW dotyczący systemu Pegasus był trzykrotnie poprawiany, bo nie spełniał politycznych oczekiwań Donalda Tuska. Czy to prawda?
7: To nie był żaden audyt. My jako komisja w 2024 roku wystąpiliśmy do Zespołu Trzeciego Prokuratury Krajowej o powołanie biegłych w celu zbadania narzędzia, które jeszcze znajdowało się w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zespół Trzeci Prokuratorów powołał zespół biegłych, którzy badali narzędzie, wykonywali przesłuchania świadków, analizę dokumentów, oględziny tego narzędzia.
5: Ale zarzut jest taki, że premier wpływał na to, żeby ta opinia ABW wyglądała inaczej.
7: Absolutnie ja nie mam wiedzy jakiejkolwiek, żeby ktokolwiek wpływał na biegłych. Biegli w sposób niezależny wykonują swoją pracę, a finałem tego jest opinia. W międzyczasie, w roku 2025, wpłynęła do komisji częściowa analiza, już na tamtym etapie, która była możliwa do sporządzenia. Natomiast prace trwały dalej i ten finał mieliśmy w czerwcu 2026 roku.
5: W tej opinii czytam tak, że CBA nie miało kontroli nad funkcjonowaniem systemu. Producent oprogramowania mógł uzyskać dostęp do infrastruktury, na której przetwarzano i przechowywano materiały z kontroli operacyjnych, a dane przesyłane przez system opuszczały terytorium Polski. Na jakiej podstawie zostało sformułowane to stwierdzenie, że te dane opuszczały terytorium Polski? Skąd to wiemy?
7: Właśnie ze względu na to, że system ten w całości składał się z modułów. Jeden z tych modułów znajdował się na stałe w Izraelu. Moduł, który odpowiedzialny był za infekowanie urządzeń. To znaczy, jeżeli za rządów PiS-u wytypowano by panią redaktor do tego, żeby zainfekować jej telefon i zainstalować system Pegasus, to pani numer telefonu wysłany zostałby i przekazany i właśnie opuściłby terytorium Polski, żeby móc zainstalować pani ten system. A następnie, w momencie, kiedy te dane byłyby pobierane, ponownie mielibyśmy sytuację, w której przez ten moduł te dane przechodzą. Oczywiście możemy być naiwni, tak jak nie wydaje mi się, żeby byli. Oni mieli całkowitą wiedzę na ten temat, ci, którzy decydowali o zakupie tego systemu. No ale jednak no, dopuszczenie do tego typu sytuacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Jeżeli dane z kontroli operacyjnej, czyli tak zwani figuranci, osoby w zainteresowaniu służb, a także dane z ich telefonów, znajdowały się poza terytorium Polski, no to możemy być naiwni i myśleć, że inni z tego nie skorzystali. Czy te dane z inwigilacji bardzo różnych osób, polityków opozycji w czasach rządów PiS-u posłużyły, czy może w przyszłości posłużą do szantażu, do nacisków? No właśnie, po to jesteśmy państwem polskim i po to jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, żeby nie dopuszczać do nawet takiej możliwości.
5: Pani poseł, rozumiem, ale mam pytanie takie, czy ma pani wiedzę, czy to jest może w części niejawnej raportu, a może w ogóle komisja nie miała do tego dostępu? Kto jest na liście osób pokrzywdzonych, jeśli chodzi o śledztwo Pegasusa? Wobec kogo zastosowano to oprogramowanie bez wyraźnych podstaw?
7: Na samym początku została podana liczba 578 osób, wobec których zastosowano ten system. Komisja nie otrzymała od prokuratury prowadzącej śledztwo listy osób, wobec których zainstalowano Pegasusa. Jest to decyzja prokuratury, która musi każdą poszczególną sprawę przeanalizować. My przeanalizowaliśmy szczegółowo 4 przypadki po to, żeby pokazać też mechanizm funkcjonowania tego całego systemu. Natomiast w części niejawnej raportu będą opisane jeszcze przypadki inne, które nie są upublicznione, które komisja miała możliwość uzyskać w niejawnych dokumentach, także niestety one nie mogą być podane do publicznej wiadomości. Myślę, że śledztwo, które jest obecnie prowadzone, na bardzo różnych etapach będzie odsłaniało kolejne szczegóły tego, ale wobec kogo był stosowany system
5: Pegasus. Czy ma pani wiedzę, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości są wśród osób pokrzywdzonych?
7: Czy ja mam taką wiedzę? Mam wiedzę.
5: I są tam politycy PiS?
7: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
5: A czy ta informacja będzie dostępna w tej części niejawnej raportu?
7: Nie mogę mówić o tym, czy tam będą, czy nie będą dane osoby umieszczone.
5: Czy może pani powiedzieć, że Pegasus jednak niezależnie od tego, że był stosowany wobec osób publicznych, gdzie nie było specjalnie podstaw, żeby aż tak inwazyjny system zastosować, to czy ma pani taką wiedzę, że Pegasus przyczynił się także do tego, żeby złapać groźnych przestępców?
7: No i tu znowuż pojawia się w przestrzeni publicznej bardzo dużo argumentów ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że w przekazie dnia z pewnością mieli wprost pisane: mówcie, że my zatrzymaliśmy Rubcowa właśnie przez Pegasusa, a ci go wypuścili. Taki mniej więcej jest przekaz. To ja się wszystkich tych pytam, czy oni widzieli materiały prowadzonego śledztwa? Czy zapoznali się z materiałami z kontroli operacyjnej? Jeżeli tak wprost mówią o tym, że Rubcow był robiony Pegasusem i dzięki temu udało się go zatrzymać.
5: No to jaka jest prawda? Był zastosowany w tym przypadku Pegasus, czy nie?
7: To jest, myślę, wynik współpracy sojuszniczej i też więcej, no proszę mi wybaczyć, nie mogę wchodzić w szczegóły, bo ja sama również ich nie znam. Natomiast warto pytać polityków PiS-u, skąd mają wiedzę, którą tak chętnie się dzielą, a długie lata siedzieli cicho. Dzisiaj system Pegasus mamy wprost potwierdzone, był nielegalnym systemem funkcjonującym w Polsce. Z bardzo różnych przyczyn możemy powiedzieć wprost, był nielegalny.
5: Magdalena Sroka, szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani poseł.
7: Dziękuję i miłego dnia.
4: To jest Powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Agenci CBA weszli do siedziby PZPN. Jak informuje Onet, chodzić ma o kontrowersyjną umowę sponsorską. W informacjach również zamieszanie na linii rząd a prezydent związane ze ślubowaniem nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Bułgaria chciałaby dołączyć do inicjatywy antydronowej NATO do końca października. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicon Sport, podaje portal Onet. Jak przekazał portalowi PZPN, wszystkie dokumenty zostały udostępnione. CBA oficjalnie nie komentuje sprawy. Działania mają mieć związek ze śledztwem prokuratury dotyczącym umowy na obsługę sponsorską PZPN przez Publicon Sport z Wrocławia. Jak czytamy w serwisie, który powołuje się na TVN24, pod koniec sierpnia prokuratura rejonowa Warszawa Ochoty

0: Ta wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia działania na szkodę PZPN. Śledczy badają możliwość niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, wynoszącej co najmniej 4 miliony złotych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że polecił prokuratorowi krajowemu karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wydarzenia sprzed, jak i ze środka Trybunału. Demonstrujący, którzy sprzeciwiają się polityce rządu i ślubującemu przed Sejmem Maciejowi Berkowi, przed południem przepychali się z policją i próbowali grodzić teren przed Trybunałem za pomocą barierek. Wczoraj dotarł tam sędzia Maciej Berek, który przez ponad miesiąc bezskutecznie czekał na możliwość złożenia ślubowania w obecności prezydenta. Zrobił to w Sejmie, stosowne dokumenty złożył w kancelarii prezydenta. Minister Sprawiedliwości komentuje, że wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm, którzy nie doczekali się spotkania z prezydentem, muszą mieć możliwość orzekania. Prezydent nie ma prawa ich blokować, dodaje Waldemar Żurek.
1: Kolejny raz obserwujemy bezprawne działania pełniącego obowiązki prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, i prokuratura nie pozostanie bierna. Sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy. W tym tygodniu mamy bardzo kategoryczną i jednoznaczną opinię Komisji Weneckiej, ale dla nas najważniejsze jest polskie prawo. Polska konstytucja, która mówi jednoznacznie, kto ma jakie kompetencje.
0: Prezydent stwierdził, że jego zdaniem ślubowanie Macieja Berka nie było skuteczne. Bułgaria do końca października spodziewa się dołączyć do inicjatywy NATO dotyczącej zwalczania dronów, oświadczył minister obrony Dimitr Stoyanov dzień po tym, jak w wyniku ataku dronów po raz drugi w ciągu tygodnia u bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zatonął statek handlowy. Ataki uwypukliły rosnące zagrożenie, jakie dla żeglugi stwarza wojna dronów związana z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, podkreśliła agencja Reutera. 13 października drony zaatakowały dwa statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął, 11 członków jego załogi zaginęło. Bułgarskie Ministerstwo Transportu ogłosiło w środę po południu wstrzymanie akcji ratowniczej. Druga zaatakowana jednostka pod banderą Malty należy do ukraińskiego armatora. Jej załogę ewakuowano. Bułgaria nie posunęła się do jednoznacznego oskarżenia Rosji o przeprowadzenie ataków, ale premier Rumen Radev powiedział, że ich wynik jest korzystny dla Federacji Rosyjskiej. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu nawet pomimo wyciszenia. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów, co jest znacznie szybsze od klasycznych SMS-ów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Uruchomienie systemu ma być uzupełnieniem alertów RCB, mówi szef MSWiA Marcin Gierwiński.
2: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
0: MSWiA zakłada, że system zacznie działać po wakacjach przyszłego roku. Z kolei do końca roku ma być dostępna do pobrania nowa aplikacja opracowana przez resort z informacjami o ewentualnych zagrożeniach. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
3: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
0: A żeby się nie zdarzały, władze Sopotu zorganizowały w sumie 1000 czujników, po które mieszkańcy mogą się zgłaszać do zarządców gminnych lokali, mówi prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.
4: Apelujemy, żeby te urządzenia montować, bo mogą po prostu one uratować życie.
0: I pamiętać o tym powinni wszyscy. Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Wiemy już, że dzisiaj nastąpi ślubowanie Macieja Berka. No i pytanie jest takie, czy czeka nas taka oto historia, że po ślubowaniu Maciej Berek będzie usiłował wejść do Trybunału Konstytucyjnego, to się nie uda, no i wejdzie tam w asyście policji na przykład. Czy to jest możliwe pana zdaniem?
7: A czy w związku z tym, że został wybrany legalnie przez Sejm, to jest lepsze rozwiązanie, że dzisiaj składa ślubowanie w obecności marszałka Sejmu niż czekanie nie wiadomo na co, na pewno nie czekanie na pańską łaskę pana prezydenta, więc wykonuje swoje zadanie i będzie chciał podjąć obowiązki pracy jako sędzia i pan Święczkowski powinien dopuścić, tak jak pozostałych, do orzekania i do pracy, bo jest to kompletnie zły moment. Natomiast pewnie będzie sporo emocji z wejściem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych rozwiązań siłowych z żadnej ze stron. Natomiast no, czeka nas emocjonalny dzień.
6: Czy wierzy pan w to, że Trybunał Konstytucyjny będzie kiedyś funkcjonował normalnie, tak jak to się dzieje z sądami konstytucyjnymi w innych krajach?
7: Bardzo bym chciał, żeby tak było i pewnie wszyscy byśmy chcieli, bo to naprawdę warto za każdym razem podkreślać.
6: Ale czy Bogdan Święczkowski będzie odsunięty od zarządzania Trybunału?
7: Powinien. No wszystko, co robi, świadczy o ewidentnym łamaniu prawa i takim wyjątkowym upolitycznieniu Trybunału, a Trybunał jest potrzebny nie tylko w kwestii jakichkolwiek zgrzytów interpretacyjnych między wielkimi państwowymi instytucjami, ale też w sprawach zwykłych obywateli. Tu trzeba cały czas jasno też podkreślać, że Trybunał pod rządami pana Święczkowskiego ma najmniej orzeczeń i stanowisk od czasów powstania Trybunału.
6: Ale jeszcze jest sprawa...
7: To jest choćby dowód na to, że nie pracuje.
6: Adama Glapińskiego, ponieważ Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zarekomendowała postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. No i tutaj mamy problem, dlatego że no nie wiadomo, czy to będzie automatycznie oznaczać odsunięcie Glapińskiego od zarządzania NBP, bo tak przewiduje ustawa, no ale z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny uznał, że ten przepis o odsunięciu prezesa NBP od zarządzania jest niekonstytucyjny i akurat ten wyrok Trybunału został opublikowany. To było w styczniu 2024 roku.
7: I to jest sytuacja dosyć trudna, która pokazuje, że właśnie uregulowanie samego funkcjonowania Trybunału w oparciu o też nowo wybranych sędziów, a polityczno nie nowych sędziów, którzy by w tej sprawie, wypowiadając się, stanowiliby tak prawo, że byłoby trzeba w końcu do niego się dostosować.
6: Jak pan sądzi, panie marszałku, jaka decyzja w tej sprawie powinna zapaść? Czy Glapiński będzie odsunięty od zarządzania NBP, czy nie, jeżeli wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu zostanie przegłosowany?
7: Naprawdę mam takie poczucie, że w obecnej sytuacji z tym opublikowanym wyrokiem Trybunału będzie to zdecydowanie ciężkie.
6: Czyli zakłada pan, że jednak Adam Glapiński nadal będzie kierował Narodowym Bankiem Polskim.
7: Co nie zmienia faktu, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.
6: Panie marszałku, czytam tutaj, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, odnosił się pan do tego na platformach społecznościowych, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje istotne zaostrzenie przepisów, które dotyczą ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, bo chodzi o to, że odpowiedzialność mogłyby ponosić osoby nie tylko takie, które po prostu biorą za to pieniądze, ale nawet jeżeli robią to, nazwijmy, bezpłatnie. I pan się przeciwstawia takim przepisom?
7: Przede wszystkim przeciwstawiam się dlatego, że udzielanie pomocy nie jest łamaniem prawa, jest obowiązkiem. Jeżeli ktokolwiek, czy w lesie, czy na ulicy cierpi, należy mu się udzielenie pierwszej pomocy. Nie powinno być to penalizowane, nie powinno być to karane i ten przepis jest zbędny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wywróciłby stan prawny nie tylko na pograniczu polsko-białoruskim, ale w każdej sferze, bo jeżeli pojawią się uchodźcy, na przykład idący z kierunku Litwy, no, na to się też szykujemy, to by oznaczało, że też pomaganie im byłoby przestępstwem, a nie jest. Mamy wyrok sądu dotyczący tak zwanej piątki z Hajnówki, gdzie sąd jasno próbę włożenia aktywistom, przemytniczych i karnych aspektów wręcz wyśmiał, więc naprawdę poprawianie prawa w tym kierunku, żeby było to karane, jest kompletnie zbędne, jest niesprawiedliwe. Tą wrażliwość ludzi, te pomaganie, tą chęć pomagania trzeba wykorzystać pozytywnie, a nie karać. wybrać, bo...
6: No ale może być przypadek taki, kiedy ktoś przewozi w głąb kraju osobę, która nielegalnie przekroczyła granicę, nie zgłosiła się do polskich służb o pomoc, tylko zrobiła to po kryjomu. No i ta osoba została przewieziona w głąb kraju. My nie wiemy, kto to jest. Jesteśmy narażeni na hybrydowe ataki ze strony Rosji. Mamy podpalenia, mamy rozmaite akty dywersji. No i jednak obywatele muszą zdać

0: zdawać sobie sprawę z tego, że przewożenie w głąb kraju osób nielegalnie przekraczające granice, nawet jeżeli nikt z tego nie czerpał korzyści, jest po prostu bardzo niebezpieczne.
1: To jest sytuacja do analizy indywidualnej, bo to też warto zwrócić uwagę i tak służby mogą to sprawdzać. Natomiast jeszcze raz jasno podkreślę, ten przepis wywróciłby sytuację, w której pomoc, która już jest coraz rzadszą pomocą, to trzeba też jasno sobie powiedzieć, zresztą za chwilę pozwolę sobie do tego odnieść, ale udzielenie zziębniętym osobom pomocy nie może być traktowane jako...
0: Ja tego nie kwestionuję. Ja mówię o przewożeniu ludzi w głąb kraju na przykład.
1: Ale ten przepis wywraca wszystko. Znaczy właśnie powoduje, że bandażowanie, udzielenie pomocy osobom leżącym, szczególnie dzieciom w lesie, będzie tak samo karane właśnie jak to, do czego oczywiście osobiście też uważam, że jest zbędne, czyli jakiekolwiek przewożenie, które jest jednak traktowane przez służby jako forma przemytu i może być ścigana zgodnie z obowiązującym prawem. Ten przepis jest naprawdę zbędny, szczególnie, że chciałoby się zadać jedno podstawowe pytanie. Ale jak to się ma do tych zapowiedzi, że polsko-białoruskiej granicy już nikt nie przekracza?
0: No właśnie, bo mamy sytuację taką, że ta presja jednak osłabła.
1: Właśnie. No to
0: dlaczego osłabła, pana zdaniem? No,
1: zapora i skuteczność Straży Granicznej i wojska swoje robi, więc to też jest kolejne pytanie. Jeżeli zapowiada się, że jest tam praktycznie pełna szczelność, to po co ten przepis? On powoduje, że też osoby, które pomagały wcześniej, tak jak ja w 2021 roku, naprawdę czują się traktowane niesprawiedliwie, bo nic złego nie robiliśmy. Żadnego kontaktu w moim przypadku, ani z przemytnikami, ani żadnego udziału w przemycie, regularne udzielanie pierwszej pomocy i ma być to traktowane jako przestępstwo, to naprawdę stawiamy państwo na głowie, a chcemy budować odporne państwo na sytuację wojenną, angażować ludzi i ich wrażliwość do tego, żeby sobie pomagali, a tu właśnie tym, którzy tą wrażliwość okazali, chcemy powiedzieć, że będą karani. Nie może
0: tak być. Marszałku, chciałam zapytać o ustawę, która ma blokować patologiczne treści w sieci, bo ustawa została uchwalona przez Sejm. Wcześniejszą wersję zawetował prezydent Karol Nawrocki. Teraz ta ustawa, jak rozumiem, jest w Senacie.
1: Tak, na kolejnym posiedzeniu będziemy nad nią pracować. Tu dla odmiany jestem bezkompromisowy, bo uważam, że powinny mieć służby, ale też urzędnicy narzędzia do szybkiego reagowania w sieci na niebezpieczne treści, na coś, co powoduje zagrożenie albo może nawoływać do zagrożenia i na to trzeba błyskawicznie reagować. Nie ma czasu na zgłaszanie tego do sądu, tylko musi być sytuacja zero-jedynkowa, ale przecież razem z procesem możliwości odwołania. I tu jeszcze jeden aspekt. Żyjemy teraz w świecie, w którym duże portale, komunikatory same decydują tak naprawdę, co tam, które z treści akceptują lub nie i mogą z jakichś powodów nagle zdjąć czy nasz post, wpis i tak dalej, nawet się zbędnie tłumacząc. Ale kiedy z kolei pojawia się coś groźnego, a nie chcą tego zdjąć, bo na przykład buduje zasięgi, buduje te algorytmy, ten cały, chciałoby się powiedzieć, szatański świat internetowy, który powoduje, że wpisy robią zasięgi i zwraca się ktokolwiek o tego zdjęcie i może wysyłać to na przysłowiowy Berdyczów, bo dostanie odpowiedź, że administrator zajmie się tym kiedyś.
0: Ale panie marszałku, bo tutaj pytanie jest takie, czy przewiduje pan, że Senat mógłby uwzględnić jakieś uwagi prezydenta Nawrockiego, tak żeby próbować znaleźć jakiś kompromis, żeby prezydent tę ustawę podpisał?
1: Taką możliwość przewidujemy, bo pojawiły się również ze strony samej Koalicji Obywatelskiej nawet zgłoszone poprawki, które część doprecyzowują, jakie treści, jeszcze bardziej doprecyzowują, powinny być zdjęte.
0: A Kancelaria Prezydenta Nawrockiego zgłosiła jakieś propozycje do Senatu w tej sprawie?
1: Komisja jest kolejna w przyszłym tygodniu. No ta, co była pracując, wydaje się, że pojawia się taki cień nadziei, że zyska to też akceptację prezydenta, ale poprawki, które w Senacie się pojawią i tak spowodują, że to wróci jeszcze do Sejmu, więc ta droga...
0: Tak, oczywiście, no ale pytanie, czy Senat właśnie przyjmie bez poprawek tę ustawę, czy jednak jakieś poprawki będą wprowadzone? Rozumiem, że spodziewa się pan tych poprawek.
1: Spodziewam się, bo takie poprawki na komisji się pojawiły, natomiast bardzo by mi zależało, przy głosowaniu, żebyśmy przyjęli to bez poprawek, bo tu potrzebujemy szybkiego działania, a nie przeciągania tej procedury.
0: Argument krytyków tej ustawy jest taki, że przecież rząd i tak ma instrumenty, żeby blokować patologiczne treści, że sam zresztą rząd się chwalił, że tutaj NASK działa, że kontroluje sieć, że monitoruje, czy takie treści się pokazują, żeby je natychmiast jakoś neutralizować. Czy generalnie rząd już te instrumenty ma?
1: Instrumenty, które ma rząd, to są instrumenty dotyczące treści o charakterze terrorystycznym, czy w jasny sposób pokazującym przestępstwo. Ale na przykład nawoływanie się do jakiegoś, w cudzysłowie, challenge'u, który będzie budził jakieś zjawisko negatywne.
0: Takiego narzędzia
1: nie ma.
0: To już jest wtedy dobra wola jakiegoś big techa, tak?
1: Dokładnie.
0: Który czy to zdejmie, czy nie.
1: Dokładnie. I to jest sytuacja, w której musi państwo mieć narzędzie, żeby potrafić reagować szybko. Szczególnie też w aspekcie wypuszczania określonych fake newsów. To nie te fake newsy, które się pojawiają, na przykład o tym, że ktoś zmarł. To jest taki jeden z przykładów. Rodzina przeżywa, się okazuje, że piszą do administratora i on zdejmie to za dzień, dwa albo wcale. Więc w takich sytuacjach musi państwo być skuteczniejsze, bo tego oczekują obywatele. I warto tu zwrócić uwagę, że same służby zgłaszały takie postulaty, żeby te narzędzia były większe i żeby niekoniecznie to było w ich obowiązkach, tylko właśnie, żeby państwo też w obrębie urzędników.
0: No tak, ale to jest obawa przed decyzją arbitralną urzędnika, który będzie poszerzał swoje kompetencje i zdejmował treści, które nie są patologiczne, tylko po prostu są to poglądy, z którymi dane urzędnik się nie zgadza.
1: Znaczy, to jest też człowiek, tak jak policjant, sędzia i za każdym stoi odpowiedzialność za decyzję.
0: Ale warto arbitralności decyzji urzędnika.
1: Ale warto zwrócić uwagę, że jest proces odwołania i ten urzędnik poniesie konsekwencje, jeżeli się okaże, że podejmował decyzję niezgodnie z prawem i sąd na przykład te decyzje wielokrotnie zmieniał. Naprawdę to jest pod kontrolą. Tego nie da się sprowadzić do takiej pozycji, że będzie ktoś, kto będzie cenzorem i będzie siedział w sieci i analizował, co mu się podoba, co nie. Nie, będzie analiza tego, co może być niebezpieczne, a co nie, co jest fake newsem i może zagrażać nam wszystkim. I tu państwo musi mieć jak najszybsze narzędzia, a nie jak najwolniejsze, bo jeżeli to sprowadzimy do decyzji sądowych, to utkniemy w niebycie, no bo to nie ma takiej sytuacji, że sądy są na tyle wydolne, że teraz powołają kolejny specjalny wydział pracujący non-stop tylko nad tym, żeby analizować, czy wniosek o zdjęcie danej treści jest słuszny, czy nie.
0: Panie marszałku, dwa słowa na temat wyborów uzupełniających, bo zmarł generał Mirosław Różański, no
1: niestety,
0: i teraz
1: tak.
0: W listopadzie, jak rozumiem, te wybory się odbędą.
1: 22 listopada, tak.
0: I sądzi pan, że, bo słyszę, że powstaje pakt senacki, prawicy, by wystawić jednego kandydata. Jak pan przewiduje, jaki będzie wynik takich wyborów uzupełniających?
1: Szykuje się dosyć interesujące starcie. Jest komitet koalicji 15 października z małżonką świętej pamięci Mirka Różańskiego. Zobaczymy, wsparcie pójdzie ze wszystkich stron. No, będzie to swoistego rodzaju też taki eksperyment paktów senackich.
0: Dlaczego to akurat żona generała startuje?
1: To jest kwestia akurat, jako Polska 2050 my mieliśmy inną kandydatkę, zależało nam na wystawieniu Izabeli Ziętki. Natomiast no, wolą większości było to, żeby postawić na panią Różańską i tu trzeba potraktować to jako swoistego rodzaju wybór i eksperyment. Czy się spełni i sprawdzi, to naprawdę zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie marszałku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki Kłopot z Zeleńskim. Dzień dobry, panie redaktorze szanowny. Oraz pani redaktor Magdalena Gałczyńska na łączach onet.pl. Witam cię.
2: Dzień dobry, witam.
0: Chciałam was prosić o krótki komentarz do tego, co może się dzisiaj wydarzyć w Trybunale Konstytucyjnym, bo mamy już potwierdzoną oficjalnie wiadomość, że Maciej Berek złoży ślubowanie i prześle je prezydentowi i być może wybierze się do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, z której wynika, że zgodnie z polskim prawem prezydent jest zobowiązany odebrać ślubowanie, a jeżeli nie wypełnia swoich obowiązków, to jest uzasadnione, że sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm mogą złożyć takie ślubowanie i przesłać je prezydentowi. Taki jest sens tej opinii. Magda, co może się wydarzyć w Trybunale dziś?
2: Powiem szczerze, niestety nie wydarzy się nic, bo prezes Święczkowski, prezes Trybunału powtórzy swoją strategię, swój modus operandi, który który stosował przy czwórce poprzednich sędziów, których, że tak powiem, zatrzymuje w trybunalskim holu i tak wygląda ich codzienność. Tyle jeśli chodzi o wnętrze Trybunału. Co będzie dalej, zobaczymy, do tego jeszcze wrócę. Natomiast ja powiem szczerze, obawiam się trochę tego, co może wydarzyć się przed Trybunałem. Wiemy, że od paru tygodni istnieje tam jakieś quasi miasteczko namiotowe. To oczywiście zwolennicy PiS i pewnych stacji, powiedziałabym najdelikatniej, propisowskich. I jestem przerażona tym, co obecnie dzieje się na antenie tych stacji. Ja celowo ich nazw nie wymieniam, żeby nie robić im reklamy. Natomiast tam pojawiają się hasła: kryptodyktatura planuje najazd na Trybunał, pełna mobilizacja, widzowie tej stacji mają spotkać się przed Trybunałem i tak dalej, i tak dalej. Więc my nie wiemy odpukać, jak ci ludzie mogą zareagować, kiedy Maciej Berek się tam pojawi, prawdopodobnie w towarzystwie czworga innych sędziów, a być może wszystkich wybranych, czyli jeszcze tej trójki, która ma prawo wejść do Trybunału. Co zmienia Maciej Berek? To jest osoba kluczowa, bo on dopełnia większości wybranej przez obecną władzę. Mamy 8-7, jest 8 nowych sędziów, 7 tak zwanych starych, z czego jeden dubler. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o podział sił, to mamy, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. Natomiast czy to zmieni coś w perspektywie takiej, jak przedstawiał to premier, czyli Maciej Berek niemal jak gajowy przyjdzie i pozamiata? No to mam niejakie wątpliwości.
0: Ja tylko Państwu chcę powiedzieć, że te stacje, o których Magda wspominała, donoszą, że jest tajne przejście z kancelarii prezesa Rady Ministrów.
2: Podziemne, oczywiście, tak.
0: Którym
2: to wcześniej
0: przedostaną
2: takie było
0: się
2: rosyjską, prawda?
0: Tak, przedostaną się te osoby do Trybunału. Magda, jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy ty pamiętasz coś tak, ponieważ Bogdan Święczkowski twierdzi, że on, żeby dopuścić do orzekania sędziów, to musi mieć informacje z Pałacu Prezydenckiego. Czy twoim zdaniem w przeszłości prezesi Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście kierowali się tym, że ktoś do nich napisze z Kancelarii Prezydenta i czy w ogóle jest jakiś przepis, który to reguluje?
2: A skąd Bogdanowi Święczkowskiemu chyba, że tak powiem, pewne przepisy prawa i artykuły konstytucji umknęły? Konstytucja stanowi jasno. Sędziów Trybunału wybiera Sejm na 9-letnią kadencję. Dziękuję, koniec, kropka. To, że oni składają ślubowanie przed prezydentem, to jest jeszcze wymysł z ustawy. I pokłosie tego, że część sędziów czuła się po prostu jakoś niedoceniona, bo inni sędziowie sądów powszechnych ślubują przed prezydentem, a oni nie. No to oni by też chcieli. Ale nigdzie konstytucja nie wymaga ślubowania, to jest sprawa pierwsza, a sprawa druga, na krótko, to jak się zachowuje prezydent. Ja powiem wprost, zachowuje się niemal jak dziki lokator, któremu się wydaje, że przez zasiedzenie zdobędzie jakiś grunt. Prezydent nie ma prawa oceniać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wybrał Sejm, a Karolowi Nawrockiemu najwyraźniej wydaje się, że im częściej będzie to robił i z im większym uporem, to tym szersza stanie się konstytucja. Nie stanie się. Konstytucja nigdzie nie daje prezydentowi prawa do tego, żeby celować sobie i wybierać, których sędziów zaprzysięgnie, a których nie.
0: Ja tylko jeszcze przypomnę taką ciekawostkę, że Andrzej Duda twierdzi, że Karol Nawrocki musi odebrać to ślubowanie. Zbyszek Parafianowicz.
3: Że tu bardzo mocne tezy padły pod adresem prezydenta, ale to wejdę trochę w odrębną rolę i zapytam, skoro zakładamy, że strona rządowa ma dobre intencje, to zadajmy proste pytanie. Czy Kancelaria Prezydenta dostała zaproszenie na to posiedzenie o 9:00?
0: Ja widziałam wypowiedzi, zdaje się, wicemarszałka, że tak. Znaczy, i że oczekują obecności prezydenta.
3: Ja oglądałem tą rozmowę u Konrada Piaseckiego rano i on tak niejednoznacznie wypowiadał się w tej sprawie.
0: Ja zrozumiałam, że otrzymał pan prezydent.
3: To jest właśnie pytanie podstawowe. Jakie są intencje, tak? Jakby w strony rządowej. Czy ona, jakby posługując się opinią Komisji Weneckiej, uwzględnia fakt obecności, wysyłając właśnie oficjalny dokument z tym zaproszeniem? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że zupełnie nie dziwi mnie radykalne stanowisko strony rządowej, bo tak jak ostatnio rozmawiałem z jednym z przedstawicieli polskiego rządu na temat tego, z czego wynika ten opór, na przykład przy kompromisie dotyczącym ambasadorów, przy kwestii Trybunału, strona rządowa realnie obawia się tego, że prezydent Nawrocki poprzez fakty dokonane, reinterpretując konstytucję, będzie po prostu próbował też reinterpretować ustrój, krótko mówiąc, czyli tak jak w przypadku na przykład przykład ambasadorów żąda swojej roli przy ich zatwierdzaniu, tak samo zażąda, odwołując się do przepisów, do regulacji konstytucyjnych, w swojej roli przy zatwierdzaniu na przykład zmian w Radzie Ministrów. Tego się realnie ten przedstawiciel polskiego rządu obawiał, że zostaną ta rola prezydenta zostanie przeniesiona również na przykład do potencjalnej rekonstrukcji rządu. I trzecia sprawa tutaj w wypowiedzi mojej koleżanki przed chwilą padły te takie pogardliwe zarzuty pod adresem tych ludzi z Telewizji Republika, którzy tam protestują. Oni mają do tego pełne prawo, tak samo jak KOD miał prawo protestować przed Sejmem i robić ten swój pucz kanapkowy i tworzyć teorie spiskowe na temat tego, co w tym Sejmie się wydarzy. To jest naturalne. To jest niezależnie od tego, jak bardzo jest to spolityzowana grupa, o bardzo jednoznacznych poglądach, w bardzo jednoznacznym też poglądzie na rząd. Nie widzę powodu, żeby im odmawiać prawo do tego, żeby tam stali pod tym Trybunałem Konstytucyjnym. Tak samo jak nie widziałem prawa, żeby odmawiać prawa ludziom, którzy stoją przy krzyżu na krakowskim Przedmieściu, czy pod Sejmem, organizując ten prześmieszny pucz kanapkowy w czasach rządu PiSu.
0: Magda, bardzo proszę.
2: Ja krótko ad vocem, tam nie było pogardy. Tam był pewien smutek, bo w mojej ocenie ci ludzie są w straszny i cyniczny sposób po prostu zmanipulowani, tym bardziej, że równolegle na antenie tej telewizji w drugim okienku pojawia się wezwanie do wpłat na tę telewizję, dlatego wydaje mi się, że są po prostu cynicznie wykorzystywani.
3: Absolutnie tak.
0: Tutaj musimy dodać oczywiście, że prawo do demonstracji jest oczywistym prawem każdego obywatela, natomiast są granice prawne, to znaczy trzeba przestrzegać prawa i wykonywać polecenia służb porządkowych. Oczywiście tutaj prawo także obowiązuje policjantów, funkcjonariuszy, żeby nie nadużywali władzy, więc oczywiście każdy przypadek takiego starcia trzeba rozpatrywać osobno. Ja przyznam jeszcze jedną rzecz, tutaj się nie zgadzam z Zbyszkiem, nie zgadzam się z tobą, Zbyszku, bo jednak uważam, że kwestia zaproszenia prezydenta lub nie jest drugorzędna, dlatego że Maciej Berek po prostu został wybrany 4 września. Dzisiaj mamy 14 października. No i pytanie, ile można czekać?
3: Ja się z tym zgadzam, to jest kwestia drugorzędna, natomiast jest to pewien papierek lakmusowy, który pokazuje dobrą wolę, działanie w dobrej wierze z dobrą wolą lub jej brak, po prostu, tylko tyle. To jest pewna wskazówka pokazująca, czy rzeczywiście ta druga strona prowadząca ten oczywisty spór polityczny, a nie prawny, ma chęć do tego, żeby wykonać jakiś gest pod adresem głowy państwa.
0: Chciałam także porozmawiać z wami na temat raportu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, bo pytanie, jak oceniacie tę część, nazwijmy to jawną, bo jest także część niejawna. I tutaj pojawiają się zarzuty wobec Prawa i Sprawiedliwości, że używając tego Pegasusa naraził państwo polskie na to, że wiele danych dotyczących polityków, osób publicznych było dostępnych dla tej firmy, która to oprogramowanie Polsce sprzedała, a tym samym, że były to dostępne dane wywiadowi izraelskiemu. Zbyszek Parafianowicz.
3: I tu też uważam, że te konkluzje, które przedstawiała przed chwilą posłanka Sroka, są po prostu ekstremalnie naiwne. Żadne z państw, które korzysta z software'u izraelskiego do szpiegowania smartfonów, nie wie, co się finalnie dzieje z tymi danymi, które są przejmowane w ramach korzystania z tego software'u.
0: Ale czy to dobrze?
3: Nie, oczywiście to nie jest dobrze. Ja wolałbym, żeby żaden polski polityk, który był tym programem inwigilowany, nie znalazł się na serwerach izraelskich. Tam też padł ten argument dotyczący wykluczania części państw z grona tych, którzy mogą użytkować software izraelski w związku z tym, na przykład, że łamią jakieś demokratyczne zasady. To jest oczywista bzdura. Te wykluczenia w stosunku do Maroko czy do Węgier, one następowały wówczas, gdy dochodziło do jakiegoś wielkiego skandalu. Na przykład, gdy francuski kontrwywiad ustalił, że wysokiej rangi politycy francuscy przez Maroko są podsłuchiwani, w tym zdaje się prezydent Macron. Także tutaj też Izrael nie jest jakimś wyznacznikiem do tego, żeby stanowić jakiś punkt odniesienia w takim określaniu moralności tego, kto z tych programów korzysta, bo one, czy Predator, czy Pegasus, czy każda inna rozwojowa wersja tego programu, ona jest nieetyczna, brutalna i drapieżna z samej natury w rzeczy, z samego założenia tego software'u. Jeśli chodzi o to, gdzie te dane spływają, w sensie i czy państwa, które korzystają z tego software'u, mają nad tym kontrolę, no to oczywiście możemy się oburzać na to, że nie mamy tego dostępu, ale no, państwa, które dziadują na programach, które muszą kupować od Izraela, no muszą się po prostu z takimi konsekwencjami liczyć. Duzi gracze, tacy jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja, korzystają z własnego software'u, który powoduje, że są suwerenni, czy też sami kontrolują internet.
0: To jedno zdanie tylko przed informacjami, po informacjach Magda będzie mówiła na ten temat oczywiście, ale jedno pytanie do ciebie, Zbyszku, przed informacjami. Czy ciebie przekonuje argument Macieja Wąsika, że te dane były szyfrowane?
3: Absolutnie nie. To jest tak, jak korzystamy z bardzo znanej marki smartfonów zza oceanu. One mają swoje backdoory i niezależnie od tego, jak są szyfrowane te dane, które przelatują przez tą znaną markę tego smartfona, to jest i tak producent tego smartfona wchodzi do tego telefonu tak, jakby miał klucze. To tak, jakbyśmy złodziejowi dali klucze i pozwolili mu się okraść. To jest żadne szyfrowanie tutaj nie ma znaczenia.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska i Magdalena Gałczyńska, Onet.pl na łączach. Magdo, jakie jest twoje zdanie na temat raportu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
2: Ja mam generalnie problem z samym Pegasusem, bo o ile Zbyszek miał całkowitą rację, że Izrael wykorzystuje to, co może wykorzystać i korzysta z danych, które inne państwa mu udostępniają, bo miał to szczęście, że wyprodukował sobie taki program, który innym państwom jest potrzebny. Natomiast wydaje się, że intencja rządu PiS, który kupował ten program, zresztą naruszając prawo, jest jasna i oczywista. Szpiegować zarówno opozycję, jak i swoich.
0: Tak, kolegów.
2: Wiemy, tak. Że są doniesienia, że całkiem sporo polityków PiS także było Pegasusem, że tak powiem, ukąsanych. No, w tej sytuacji schodzą na dalszy plan w naszej takiej módce politycznej te kwestie, ile obce państwa, ile Izrael mógł skorzystać, a obawiam się, że mógł skorzystać niemało. Czy to wszystko wyjdzie na jaw? Mam wrażenie, że to zostanie ujęte w tej tajnej części raportu, z której przecieki na pewno nastąpią, bo wiemy, jak to wszystko działa. Natomiast cel PiS-u był i jest oczywisty. Ja mam takie dziwno śmieszne wrażenie, że ludzie zgromadzeni w CBA wokół generalnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mieli takie duże upodobanie, żeby tak sobie, w której z książek, zdaje się, Sapkowskiego była taka wizja, że kościotrup w wytwornym stroju siedzi na środku komnaty, a w czterech rogach tej komnaty są tuby i on tymi tubami sobie słucha tych, którzy są powyżej niego. No to bardzo dalekie porównanie, ale słuchania wszystkich i wszystkiego było widoczne, odkąd PiS rządził, przejął rządy w 2005 roku.
0: Chciałam porozmawiać także o szczycie bezpieczeństwa, który odbył się w Warszawie, bo rzeczywiście pojawiło się wiele znaczących postaci i chciałam ciebie, Zbyszku, poprosić o takie podsumowanie tego wydarzenia.
3: Znaczy, ja uważam, że wystąpienie generała Grynkiewicza jest wydarzeniem dość przełomowym.
0: Chodzi o Aleksusa Grynkiewicza, który jest naczelnym dowódcą sił sojuszniczych w Europie.
3: Tak, on przedstawił ten swój taki składający się z trzech filarów plan, czy też teorię zwycięstwa. Niezależnie od tego, jak się to określa, takie plany, tam są bardzo ważne sformułowania. Pierwsze sformułowanie, które mówi o tym, że przeciwnik będzie powstrzymywany na linii kontaktu. No, co oznacza odejście od koncepcji tej umownej koncepcji obrony na Wiśle, na przykład wobec Polski. To jest jednoznaczny sygnał dla Rosji, że nie ma czegoś takiego jak przegrupowania czy próba cofania się na z góry upatrzone pozycje bardziej wygodne do obrony, tylko po prostu walka tam, gdzie dojdzie do styczności ewentualnie z oddziałami rosyjskimi. I drugi fundamentalny punkt w tej teorii zwycięstwa Grynkiewicza jest taki, że jest mowa o zniszczeniu potencjału militarnego przeciwnika. Jednoznacznie jest tam wskazywana Rosja. Degradacja, to jest tak określone, degradacja potencjału militarnego. Czyli to jest powrót do tego, o czym w takiej w zminimalizowanej formie w 2022 roku mówił były szef CIA David Petraeus przy okazji gruźb rosyjskich użycia taktycznej głowicy nuklearnej na Ukrainie. Wtedy Petraeus mówił o zniszczeniu całego potencjału konwencjonalnego Rosji na terenie Ukrainy i w basenie Morza Czarnego. To są argumenty, to są jedyne argumenty, które są w stanie przekonać Rosję do tego, żeby pewnych działań nie podejmować. Czyli konkretna wiedza na temat tego, że właśnie dojdzie do degradacji potencjału militarnego w zbrojeń w tej domenie konwencjonalnej w momencie, gdy po prostu zdecyduje się na złamanie artykułu 5. I tutaj też ważna jest postać samego Grynkiewicza, który to przedstawił, bo to jest generał, utalentowany generał, który słynie z tego, że namawia państwa wschodniej flanki NATO przy każdej okazji, przy każdej prowokacji do tego, żeby nie eskalować. Ale z drugiej strony bardzo wyraźnie widać, że on stara się przynajmniej szukać po drugiej stronie kija, który ewentualnie zostanie użyty w momencie, gdy Rosjanie przekroczą granicę eskalacji. Znaczy, to jest jeszcze w ogóle pytanie, czy Rosjanie są zainteresowani przekraczaniem tej granicy eskalacji do tego, żeby właśnie ten artykuł 5 został uruchomiony i czy nie chcą załatwić, jakby zrobić tej wojny bez wojny tak naprawdę z NATO. Natomiast co do zasady, uważam, że to wystąpienie przede wszystkim, że ono miało miejsce w Warszawie, czyli w państwie wschodniej flanki NATO i to, że jest dość konkretne i dość konfrontacyjne wobec Rosji, to ma ogromne znaczenie. To jest istotny sygnał pod adresem Rosji w kontekście tego, co Rosja obecnie na wschodniej flance próbuje.
0: No ale z drugiej strony słyszymy, że prezydent Donald Trump się dogaduje z Władimirem Putinem, zrobił deal dotyczący aleju napędowego. Tak. Jak mamy to czytać?
3: I to jest, ja o tym dzisiaj właśnie piszę na łamach Wirtualnej Polski, bo to jest bardzo, bardzo szeroki deal nie tylko Donalda Trumpa i to też warto podkreślić. To są wczorajsze doniesienia również Washington Post, który podaje, że przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii są wtajemniczeni w kulisy tego mega dealu energetycznego pomiędzy Trumpem a Putinem, do którego Trump dąży przed G20 w Miami w grudniu tego roku. I teraz tak, w ubiegłym roku, jeszcze na łamach Dziennika Gazety Prawnej, pisałem o tym, że Amerykanie są zainteresowani przejęciem udziału w spółce Nord Stream, tej ostatniej nitce Nord Streamu pod Bałtykiem, po to, żeby być pośrednikiem w handlu gazem z Europą, czyli krótko mówiąc, żeby nie było konieczności wyciągania Rosji spod sankcji, jeżeli Stany Zjednoczone będą mogły być pośrednikiem w handlu tym gazem. Teraz w tym dzisiejszym materiale w Wirtualnej Polsce, po rozmowach z przedstawicielami ukraińskiej dyplomacji, którzy z grubsza wiedzą, o co w tych rozmowach chodzi, napisałem, że Amerykanie są zainteresowani również przejęciem udziału w spółkach paliwowych, które są aktywach zamrożonych w Europie, czyli nie tylko Łukoilu, aktywach zamrożonych na przykład w Bułgarii, w rafinerii w Burgas, czy w Holandii, czy w Rumunii, ale też Rosnefti, która jest pod kontrolą państwa niemieckiego. Jeśli do czegoś takiego by doszło, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z powrotem do business as usual z Rosją, przy czym Amerykanie po prostu będą pośrednikiem zarabiającym na, posiadającym prowizję z handlu tymi surowcami poprzez właśnie to, że posiadają spółki, rafinerie, czy ewentualne udziały w Nord Streamie. I to w gruncie rzeczy jest zła informacja dla nas, bo ona buduje komunikat, że można wywołać wojnę, można komuś zabrać terytorium, można dokonać zbrodni wojennych i dostaje się w gruncie rzeczy za to nagrodę w postaci handlu, ponownego handlu surowcami.
0: Rzeczywiście ani ludzie prezydenta, ani sam prezydent Nawrocki nie odnoszą się do tych ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że jeszcze pojawiła się taka groźba, że jak Ukraina dalej będzie atakować infrastrukturę energetyczną, to Stany Zjednoczone przestaną się dzielić z Ukrainą wiadomościami wywiadowczymi, ale tutaj we wtorek w czasie tego Warsaw Security Forum szef ukraiński dyplomacji Andrzej Sybicha stwierdził, że nie, że nadal na szczęście ta współpraca wywiadowcza jest. I jeszcze jedna rzecz, tutaj jest taki komunikat Wołodymyra Zełenskiego. Tej nocy Rosjanie użyli 39 pocisków balistycznych, 120 dronów, by zaatakować energetykę i infrastrukturę krytyczną w Kijowie, a pytanie do Magdy jest takie, bo prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że rząd, premier Donald Tusk przesadzają z groźbami, że oto nasiliło się niebezpieczeństwo dywersji, ataków, takich agresywnych działań Rosji i że to jest niepotrzebne straszenie, bo nic w ciągu ostatniego pół roku takiego się nie zdarzyło, żeby obywateli przestrzegać przed jeszcze większym zagrożeniem. Magda.
2: Mam wrażenie, że prezydent wyznaje zasadę wyróżnij się albo zgiń, czyli przedstaw stanowisko odrębne od stanowiska rządu, bo wtedy będzie widać, że ty jesteś ten twardy, ten, który kulom się nie kłania i Rosji się nie kłania. Natomiast prawda jest taka, że prezydent Nawrocki jest zapatrzony w swojego idola Donalda Trumpa, a Donald Trump Rosji się kłania. Jak słusznie mówił redaktor Parafianowicz, wracamy do business as usual. Ręce Francji i innych państw Zachodu będą czyste, bo przecież skoro Amerykanie będą pośrednikiem, to nikt paliw i generalnie surowców energetycznych od Rosji kupować nie będzie. Będziemy je kupować od Stanów Zjednoczonych i wszyscy będą zadowoleni. Tak niestety działa ten świat, natomiast bardzo niebezpieczne jest to, jaką postawę prezentuje Donald Trump, bo przecież on już zaczął otwarcie głosić, że niezbędne są wybory w Kijowie, niezbędna jest być może zmiana władzy. I obawiam się, że za chwilę podobnych przebąkiwań możemy się spodziewać ze strony polskiej prawicy, a wiemy, że to jest główny cel Rosji, czyli wymieść Zełenskiego i na jego miejscu postawić jakąś marionetkę, która będzie się Kremlowi zakulisowo kłaniać. Obawiam się, że wszystko to zmierza w złym kierunku, bo ta umowa to jest dokładnie obejście sankcji. I to w taki sposób, żeby wilk był syty i owca cała. Stany będą mieć zyski i to gigantyczne z pośredniczenia w handlu paliwami. Zachód będzie miał w miarę tanie paliwa, a Rosja będzie mieć pieniądze na kontynuację wojny. Natomiast co do ataku na NATO, ja mam obawy, że Putin może być w sytuacji bez wyjścia, bo o ile wiemy, że gospodarka rosyjska jest w zapaści, o ile wiemy, że już pojawiają się doniesienia o możliwości przejęcia prywatnych aktywów i o kolejnej mobilizacji, no to tam niestety Putin jest w sytuacji, że to nie jest tak, że on sobie ustąpi. Jeżeli on zacznie przegrywać, to jego po prostu mogą pozbawić nie tylko stanowiska, ale również życia. Walcząc o to przetrwanie, właśnie może w geście desperacji, żeby naród skupił się na czymś zupełnie innym i elity skupiły się na czymś zupełnie innym, próbować zaatakować któryś z krajów NATO.
0: To pytanie do Zbyszka. Jak ty odczytujesz te wypowiedzi Karola Nawrockiego? Prezydent przestrzega przed wypowiedziami premiera, że zbyt tutaj jest dużo paniki i takiej próby wywołania efektu flagi. Zbyszek, ostatnie zdanie, bo już kończymy.
3: Ja myślę po prostu, że one mogą się źle zestarzeć, te słowa. Tyle powiem. To jest rzeczywiście niestabilnie. Zresztą też zaskakuje mnie to, bo te słowa mnie zaskakują, bo wiem, jakie jest stanowisko BBN-u w tej sprawie i co mówią
0: specjaliści. A jakie jest stanowisko BBN-u?
3: No takie, że jest niebezpiecznie i że to niebezpieczeństwo jest wysokie. Łącznie z tym, że może wymknąć się spod kontroli ta hybrydowa opcja i przekształcić w jakiś wariant na większą skalę.
0: Czy myślisz, że wybory w Stanach jakoś zmienią stanowisko Donalda Trumpa wobec Władimira Putina?
3: Nie, on jest od pierwszej kadencji, Putin go z pewnością postrzega jako łocha, czyli jako frajera, używając grypsery rosyjskiej, czyli fieni. I rzeczywiście on daje podstawy do tego, żeby go za kogoś takiego uważać, bo używając już grypsery polskiej więziennej, Trump cały czas kuca przed Putinem.
0: No i niestety z tą myślą niezbyt wesołą państwa zostawiam, bo już kończymy naszą dyskusję. Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, Magdalena Gałczyńska, Onet.pl. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Środowy poranek.
2: Dziękuję.
0: Tok FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Livia Prądzyńska, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji zamieszanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w tle sprawa ślubowań sędziów wybranych przez Sejm. MSWiA zapowiada nowy, skuteczniejszy system ostrzegania przed zagrożeniami. Ukraińskie służby zatrzymały podejrzanego o próbę aktywacji stacji Starlink dla Rosji. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki był w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby osobiście poznać szczegóły zajścia, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Maciej Berek i inni wybrani przez Sejm sędziowie weszli wczoraj do Trybunału w asyście Policji i Służby Ochrony Państwa. Przed budynkiem doszło do przepychanych policji z manifestantami. Równie gorąco miało być w siedzibie Trybunału. Obie sprawy wyjaśni prokuratura. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
2: Kancelaria prezydenta mówi o niepokoju w związku z tym, co wydarzyło się w Trybunale i użyciu służb.
3: Brutalny i bezprawny nacisk na sam Trybunał.
2: Mówi Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.
3: Służby, można powiedzieć, siłowe, podległe MSWiA są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
2: Mowa o Macieju Berku. Jego ślubowanie w Sejmie nie zostało uznane ani przez prezydenta, ani przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Ochrona SOP-u to jednak inicjatywa szefa MSWiA. Dostało ją czasowo. Kilku sędziów, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
4: Zwolennicy pana Święczkowskiego utrzymywania tego folwarku zachowują się niestety w sposób, który może zagrażać